0: jeśli miał zastrzeżenia co do tej ustawy. Z wypowiedzi premiera wynika też, że prawdopodobnie codziennie będzie ustalana maksymalna cena paliwa. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
1: Co najmniej jedna osoba zginęła, a 15 zostało rannych w ataku na ukraiński Kramatorsk. Rosyjskie bomby lotnicze uszkodziły budynek mieszkalny. Trwa akcja ratunkowa. Stany Zjednoczone wprowadzą 100% cła na importowane drony i części do nich, zapowiedział prezydent Donald Trump. Chodzi o drony, które mogą zagrażać bezpieczeństwu narodowemu. Biały Dom poinformował, że drony o mniejszych rozmiarach mogą mieć 20-25% cła. Maszyny z Unii Europejskiej, Japonii, Liechtensteinu, Korei Południowej, Szwajcarii i Tajwanu cła w wysokości 15%, a drony z Wielkiej Brytanii 10%. 450 mieszkańców Warmii i Mazur może skorzystać z ustawy mającej pomóc poszkodowanym w programie Czyste Powietrze. Ich łączne zadłużenie sięga 20 milionów złotych. Chodzi o osoby, które podczas wymiany pieców trafiały na nieuczciwych wykonawców i muszą teraz zwracać otrzymane dotacje, mówi Bartosz Nowicki z Funduszu Ochrony Środowiska.
2: Fundusz Bursztynie jako jedyny fundusz w Polsce zwraca się po te środki do wykonawców, którzy niewłaściwie bądź w ogóle nie wykonali swojego zobowiązania względem beneficjenta. I tutaj roszczenia opieramy na podstawie z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia bądź nienależnego świadczenia. Mamy wyznaczone rozprawy w niektórych sprawach, czekamy na te rozprawy i na rozstrzygnięcia sądu.
1: Pani Zofia z okolic Olsztyna, nie dość, że zimę przeżyła bez sprawnego pieca, to jeszcze okazało się, że musi oddać pieniądze.
3: Ja mam dług 68 tysięcy plus procenty. Ja to tak oceniam, tak jak na wnuczka. To jest normalne oszustwo.
1: Nowe przepisy pozwolą także rozłożyć zaległości na raty, a w niektórych przypadkach nawet je umorzyć. Warunkiem będzie zgłoszenie sprawy organom ścigania. Projekt trafi do Sejmu. W całym kraju problem dotyczy 8 tysięcy osób. Badacze Instytutu Pamięci Narodowej szukają w Otwocku zbiorowych mogił żołnierzy Armii Krajowej. Pod Warszawą mogą znajdować się szczątki 600 oficerów rozstrzelanych przez NKWD.
4: Prace terenowe na posesji przy ulicy Poniatowskiego w Otwocku rozpoczęły się 10 sierpnia. Pracownicy IPN wytypowali to miejsce po wcześniejszej kwerendzie wielu dokumentów. Teren przez lata był kojarzony z tajnym pochówkiem, a w ostatnich latach został oznaczony na przyległych sosnach drewnianymi figurkami religijnymi. Nie znaleźliśmy na tym terenie żadnych szczątków, ale to nie koniec naszej pracy, mówi mi rzecznik IPN dr Rafał Kościański.
5: Tych miejsc w Otwocku może być wiele, także musimy poczekać tak naprawdę na kolejne efekty analiz źródłowych.
4: Wniosek o przeprowadzenie prac poszukiwawczych złożył prezydent Otwocka. Prace badawcze IPN obejmują zbrodnie popełnione w latach 1944-1946. Przemysław Paczkowski, Polskie Radio RDC.
1: To największy kryzys sycylijskiej infrastruktury lotniskowej od 20 lat. Tak obecne problemy związane z erupcją Etny określa spółka zarządzająca lotniskiem w Katanii.
6: Spółka poinformowała, że między 6 a 12 sierpnia z powodu obecności popiołu w atmosferze około 630 lotów zaplanowanych w Katanii przekierowano na inne lotniska. Jednocześnie z 1974 zaplanowanych połączeń 711 zostało odwołanych. Część ruchu przejęły lotniska w Comiso, Palermo i Trapani. SAK podkreśla, że przekierowanie setek lotów wymagało stałej koordynacji między lotniskami, liniami lotniczymi, władzami i operatorami, aby zapewnić pasażerom możliwie sprawne połączenia. Spółka zapewnia, że nadal pracuje nad przywróceniem pełnej działalności lotniska w Katanii, gdy tylko pozwolą na to warunki. Lotnisko Fontana Rossa pozostaje zamknięte dla operacji lotniczych do godziny 8 rano w piątek 14 sierpnia. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
7: Pogoda.
1: W nocy od 8 stopni na wschodzie i południowym wschodzie, 11 w centrum do 15 nad samym morzem. W rejonach podgórskich Karpat 7 stopni. W piątek na ogół pogodnie, temperatura w dzień od 23 stopni na wschodzie i południu kraju, 26 w centrum i na północy do 29 na krańcach zachodnich Polski.
8: Radio 24.
7: Słowem wszystko. Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Saldo, magazyn gospodarczy.

0: Polska gospodarka rozgrzana do i już chciałem powiedzieć, że do czerwoności, ale ten kolor wybitnie nie pasuje do stanu rzeczy. Soczyście zielona strzałka pojawia się obok danych PKB Polski za drugi kwartał. 3,8% rok do roku na plusie. To makroekonomiczna informacja dnia. Marek Klapa, zapraszam na saldo. Pan Piotr Soroczyński, główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej, jest moim i Państwa gościem. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry Państwu.
0: Na liczniku 3,8% to jest tak zwany szybki szacunek PKB za drugi kwartał. Informacja, na którą czekało wielu ekonomistów, wielu analityków. No i faktycznie ten wynik się poprawił w stosunku do pierwszego kwartału. Jak pan odczytuje te informacje, które pojawiły się w GUS-ie? Dodajmy, że one są zbieżne z takimi uśrednionymi prognozami polskich ekonomistów.
1: Faktycznie konsensus rynkowe był w granicach 3,7-3,8, zależy kto go robił i jak się z jakich tych prognoz udało się to zrobić średnią. Najczęściej te widełki były gdzieś od takich 3,5 do 4, może 4,1, więc spektrum też nie było specjalnie szerokie. I oczywiście to, że jest poprawa, cieszy. Warto pamiętać, że mieliśmy dosyć specyficzny kwartał, było bardzo dużo obaw o kondycję światowej gospodarki, no bo wiadomo było, że dużo się działo w okolicach Zatoki Perskiej, Bliskiego Wschodu i że oczywiście to psuło nastroje inwestorów, to psuło nastroje konsumentów, którzy obawiali się, czy warto kupować, czy warto wydawać pieniądze. I choć oczywiście z naszego punktu widzenia czasem mogłoby się wydawać, że to jakieś tematy odległe, no ale pamiętajmy, że my jesteśmy jako Polska bardzo dobrze wkręceni w ten międzynarodowy podział pracy i sporo zamówień, które spływa do polskiej gospodarki, to są te zamówienia z zewnątrz. No, jeżeli byśmy popatrzyli na przemysł, no bo jeśli mówimy choćby o eksporcie towarów, no to przede wszystkim przemysł. Trudno sobie wyobrażać, żeby kto inny mógł duże ilości towarów eksportować. No to pewnie ze 70-65% tego, co robi przemysł, zależy który miesiąc, to są po prostu wyroby, które idą na zewnątrz, tak? Więc od tego odczytywania tego, co się może dziać w przyszłości, u nas sporo zależy. I to, że udało nam się zrobić taki wzrost, o którym pan redaktor zechciał powiedzieć, to moim zdaniem to całkiem dobry wynik. Bo warto jeszcze podkreślić jedną rzecz. No, kiedyś faktycznie analitycy, którzy oglądają gospodarkę polską, nie wiem, 20-30 lat, no pamiętają, że tam bez problemu od pstryknięcia palców robiliśmy 5-6%. Tylko pamiętajmy, że wtedy byliśmy na zupełnie innym poziomie rozwoju i wtedy no, te gonienie, przyspieszanie szło nam bardzo efektywnie. Dla naszego poziomu rozwoju dziś pewnie coś w granicach 3% to już jest ten próg przełamujący, że możemy się zacząć uśmiechać. Powyżej 3% to już jest naprawdę dobrze. Więc nie dość, że nie spadliśmy z 3,5 w pierwszym kwartale na 3,4 czy 3,3, jakie były obawy, kiedy zaczęło się coś dziać na Bliskim Wschodzie, no wręcz nawet poprawiliśmy wynik o 0,3. I warto też oczywiście słuchaczom przybliżyć jedną rzecz. Te dane, które my oglądamy dzisiaj, to są naprawdę takie pierwsze przedwstępne, które GUS chce nam pokazać, żebyśmy mniej więcej wiedzieli kierunkowo, w którą stronę idziemy. Natomiast jeszcze to nie są te dane, które nam najbardziej rozpalają serca, umysły i tak dalej, bo to są te dane bez tych szczegółów wewnątrz, no bo oczywiście warto zawsze zapytać, co tam było naprawdę w środku. I oczywiście dobrym prawem każdego analityka jest przypuszczać, co musiało się na te wartości poskładać. No to co będzie, z czego to było tak naprawdę, to zobaczymy za dwa, nawet z kawałkiem tygodni, kiedy te dane będą pełniejsze. I też warto, żeby pamiętać, że to też będą wciąż jeszcze dane w dużej części oparte na faktycznie już zebranych statystykach, ale też często doszacowujące sfery gospodarki, gdzie te statystyki spływają troszkę później.
0: Analitycy GUS-u intensywnie pracują, aby pełen raport pojawił się już niebawem. Natomiast teraz pytanie o to, na jakim etapie jesteśmy w tym roku. Czy faktycznie my doszliśmy do jakiegoś szczytu? Czy możemy się spodziewać, że polska gospodarka będzie śrubowała te bardzo dobre wyniki? Czy możemy być takimi optymistami?
1: Panie redaktorze, faktycznie część scenariuszy zakłada, że no gdzieś tu teraz jesteśmy w okolicy takiego lokalnego maksimum i w zasadzie potem to już będą zjazdy. Proszę zobaczyć, że przetaczana przez pana redaktora prognoza zakładała dla całego roku 3,4, więc po pierwszym kwartale 3,5, po drugim kwartale 3,8, no to znaczy, że koledzy spodziewają się tam już wyraźnie słabszych wyników. Przyznam, że w moim bazowym scenariuszu jest troszeczkę inaczej. Ja raczej myślę, że my gdzieś do końca roku w okolicach tego 3,7, 3,8 powinniśmy utrzymywać wzrost. Pamiętajmy, że poprawia nam się sfera w zakresie inwestycji i to widać po tych najważniejszych dla gospodarki inwestycjach.

0: czyli tych, które robi sektor przedsiębiorstw, bo tego jest 2/3 wszystkich inwestycji. Ale w pozostałych inwestycjach, jak choćby w tym, co się dzieje, w tym, co robi państwo, czyli to jest przede wszystkim infrastruktura, ale też i taka bardzo specyficzna infrastruktura, jak choćby to, co kupujemy jako sprzęt obronny, no to oczywiście tam też rachunki są całkiem spore. Proszę pamiętać, że no, nawet mieliśmy całkiem ładne akcenty choćby w drugim kwartale, a to jakiś duży, ważny kawał drogi otwarty, pewnie wart z 1 albo 2 miliardy, a to trochę sprzętu, które mogło być 1-2 miliardy warte, więc to są takie dodatki, które też mogły poprawiać ten wynik, który był zebrany oczywiście dużo szerzej, tak? Więc myślę, że to się jeszcze może powtórzyć w 2 kolejnych kwartałach. Może się okazać, że one też przyniosły pewne odprężenie po tych niepokojach, o których mówiliśmy, Bliski Wschód i inne tego typu sprawy. No i jeszcze jedną rzecz pamiętajmy. Jeżeli myślimy o wyniku PKB, zwłaszcza od tej strony produkcyjnej, tak, kto to wytworzył, to pamiętajmy, że te dane mają prawo być troszeczkę inne niż te nasze odczucia z tego, co my oglądamy na co dzień na rynku. Bo my widzimy dane o sprzedaży, a tam są dane o wartości dodanej. I może się zdarzyć tak, że jeżeli na przykład ceny zaopatrzenia w drugiej połowie roku byłyby korzystniejsze niż w pierwszej, a tu mieliśmy szoki na rynku paliwowym, energetycznym, no to mogłoby się okazać, że tej wartości dodanej w dynamice da się upchać troszkę więcej, niż my się teraz spodziewamy. Stąd mój bazowy scenariusz to bardziej coś między 3,5 a 4. Czy to będzie 3,7 czy 3,8, to zobaczymy.
1: Ale są to na pewno bardzo optymistyczne prognozy. Ja pamiętam, jak rok temu mniej więcej zastanawialiśmy się, jak bardzo inwestycje w obronność mogą dźwignąć polski PKB. Zresztą nie tylko polski, bo podobne analizy są prowadzone także w innych krajach Europy. No i teraz pytanie, czy w tych danych widzimy już safe? Czy na to jest jeszcze za wcześnie?
0: Panie redaktorze, myślę, że to jeszcze za wcześnie, bo jeżeli myślimy o sejfie, czy to są te dostawy z bieżąco kontraktowanych rzeczy. Oczywiście wszyscy wiemy, że przynajmniej część kontraktów to jest tak jakby zrolowanie już istniejących na ten sposób finansowania. I oczywiście dostawy z tego są już realizowane. Tylko pamiętajmy, że to jest troszeczkę inny charakter zamówień i dostaw niż choćby w tym, co my widzimy na co dzień w takim normalnym obrocie gospodarczych przy dobrach szybko zbywalnych i tak dalej. No bo w tym takim zwykłym obrocie to jest mniej więcej tak, mam zamówienie i ja je mniej więcej będę realizował w tym następnym jeszcze jednym kwartale i muszę mieć następne. Mhm. Bardzo duża część zamówień z safe to są zamówienia, które my się umawiamy, że producent będzie dostarczał od dzisiaj przez najbliższych 6-7 lat. I ich było bardzo dużo, ale one będą rozciągnięte w tych dostawach. No i część tych dostaw, które nazwijmy to, zostały zlecone od zera, tak? Ktoś nie wiedział, czy coś takiego będzie, a nie, że już był w trakcie wykonywania wcześniej zawartego kontraktu, no to one realizować się mają szansę za kilka kwartałów czasami nawet, tak? Więc to jest taki bardziej rozłożony w czasie proces, za to o tyle sympatyczny, że no, możemy liczyć, że pewnie safe to jest jakiś na produkcji przemysłowej jeden dodatkowy procent rocznie przez najbliższe 5-6 lat.
1: Powiedzieliśmy o wzroście PKB, ale to są nie jedyne dane z polskiej gospodarki, które pojawiły się o godzinie 9.30 punktualnie dzisiaj. Również poznaliśmy już taki ostateczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2026. Przypomnijmy, pod koniec lipca mieliśmy takie dane wstępne, teraz mamy już dane potwierdzone. No i mamy 3,0. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu wzrosły właśnie o 3% w porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku. Tutaj zaskoczenia nie ma.
0: Zaskoczenia nie ma, to znaczy co do zasady na rynku spodziewaliśmy się, że to gdzieś będzie 2,9, 3, 3,1. Mhm. No przy tym wstępnym podaniu 3, no już dokalibrowaliśmy się. Natomiast no, jest pewnego rodzaju zaskoczenie, no bo pamiętajmy, że miesiąc wcześniej było 2,5. I to też było wtedy takie stawiane pytanie, no czy to już inflacja spadła do celu i mamy z głowy i tak dalej. My przestrzegaliśmy, że no, ona może troszkę odbić. No bo pamiętajmy, tutaj główny podstawowy chochlik, jaki mieliśmy, ceny paliw, tak? Mhm. My jeszcze w czerwcu cieszyliśmy się z tego, że działał rządowy system spłaszczający nam te ceny paliw. No a w lipcu już mieliśmy sporo z tym związanych podwyżek. Może się okazać, że jakaś odmiana tego programu pojawi się z czasem i ona znowu pozwoli nam przynajmniej czasowo stonować inflację. No ale ona gdzieś wróciła do 3. Oczywiście to nie jest przyjemny poziom inflacji, to jest powyżej celu, wciąż w widełkach tych dopuszczalnych, no ale z drugiej strony no, też nie ma co kruszyć kopii, to nie jest jakiś bardzo makabrycznie wysoki poziom. Wiadomo, że on jest po części wywołany tymi czynnikami nadzwyczajnymi, no, ceny surowców i

0: i okolice. Natomiast no, też warto patrzeć, co się dzieje też w środku tych cen. I pierwszy taki gruby podział to jest, proszę zobaczyć, że cały czas przy tym wskaźniku 3.0 ogólnym ceny usług 5.5, ceny towarów 2.0. Pewnie jakbyśmy popatrzyli na to, co się dzieje w samym handlu detalicznym, to pewnie tam nawet gdzieś te ceny rok do roku to jest gdzieś 1,5%. No zobaczymy, jakie będą wyniki. Więc no, widzimy, że w różnych miejscach to się różnie dzieje.
1: Ale to jest naprawdę bardzo ciekawa sytuacja, tym bardziej jeżeli spojrzymy na poszczególne elementy. I tak, w przypadku odzieży i obuwia tutaj zaskoczenia nie ma. Właściwie tutaj mówimy o spadku cen. Podobnie jest w przypadku wyposażenia mieszkania i prowadzenia gospodarstwa domowego. Niewielki, ale również spadek, ale jeżeli już zerkniemy sobie na taką rubryczkę pod nazwą transport, bardzo szeroką, no to już się pojawia nam siódemka, 7%. To sporo. Edukacja 5,3, rekreacja, sport, kultura 5,4, ważny element, jeżeli chodzi o wakacje. Informacja i komunikacja 5,2. I faktycznie te usługi tutaj zaczynają tak nam ważyć.
0: No, to troszkę jest tak, że no, my mamy w gospodarce i oczywiście cieszymy się z niego wszyscy jako pracownicy wzrost płac. No i tam, gdzie żeby dostarczyć coś klientowi, czy towar, czy usługa, tam, gdzie tej pracy jest sporo, a płace rosną, to oczywiście tam no, gdzieś to nie jest z gumy, to można troszkę ponaciągać, ale nie aż tak. No, te ceny muszą troszkę pójść do góry. Natomiast tam, gdzie tej pracy jest trochę mniej i na przykład ona jest zastępowana pracą maszynową, no to tam łatwiej o tonowanie tych wzrostów. Więc oczywiście pan redaktor zechciał transport wymienić, który był taki dosyć szczególny. Może się okazać, że z niego zobaczymy jakąś tam ulgę dla danych za kolejne miesiące. Warto też pomyśleć o tym, co się dzieje w odzież, obuwie tej grupie, bo to jest taka dosyć specyficzna grupa. Zawsze by się chciało powiedzieć, że to jest taka grupa, gdzie powinien działać ten zależność popyt-podaż-cena, tak? A my tutaj od wielu lat widzimy wzrosty zainteresowania klientów, coraz więcej zakupów, a mimo to systematycznie ceny spadają. Pamiętajmy, że to jest kwestia między innymi dostaw z zewnątrz, substytucji pewnych towarów innymi, które można gdzieś kupić taniej. No i oczywiście to jest taki dosyć specyficzne dla w porównaniu z resztą rynku. No, gdzie indziej już niestety tak dobrze nie ma.
1: Kompletują nam się dane makroekonomiczne, powoli spływają kolejne informacje i tak, zatrzymując się przy inflacji, mamy 13 miesiąc z rzędu, gdzie mieścimy się w tym pasie dopuszczalnych odchyleń od celu inflacyjnego NBP. To jest już, powiedzmy sobie, taki dość długi dystans, biorąc pod uwagę to, co działo się w pierwszej połowie roku, wybuch wojny, problemy z paliwami. Mieścimy się cały czas, nie wyskoczyliśmy ponad. Mamy informacje związane z produktem krajowym brutto, pojawiają się informacje i z handlu zagranicznego. Krótko mówiąc, jeżeli Rada Polityki Pieniężnej będzie miała we wrześniu właśnie taki pakiet danych przed sobą, właśnie takie wartości, o jakich rozmawiamy, to czy spodziewa się pan, że spełni się zapowiedź, czy też sugestia prezesa NBP, pana profesora Adama Glapińskiego, że być może to jest moment na to, aby obniżyć stopy procentowe już teraz?
0: Panie redaktorze, jeżeli myślimy o decyzji Rady, to warto pamiętać, że jakby do tego tak bardzo klasycznie podchodzić, to Rada troszkę mniej powinna reagować na co się dzieje tu i teraz i jakie były bieżące wskaźniki.
1: Tylko prognozy.
0: Natomiast troszkę bardziej powinna się zastanawiać na to, co się będzie działo z inflacją za 3, 4, 5 kwartałów i zastanawiać się, czy ten poziom stóp jest dopasowany do tamtego stanu. No bo oczywiście te wszystkie transmisje, o których często analitycy mówią, że no, tam będziemy brali albo więcej, albo mniej kredytów, będziemy robili mniej albo więcej depozytów w zależności od tego, jakie będą stopy i to tak naprawdę będzie tą sytuację gospodarczą kształtować za kilka kwartałów. I proszę zobaczyć, że ta para, o której pan redaktor mówił, inflacja i wzrost, w zasadzie mówi o troszkę dwóch różnych sprzecznych poziomach, bo inflacja jest w zasadzie w przyzwoitym poziomie, troszkę powyżej celu i w zasadzie można by było się pokusić o spadki stóp. No, ale z drugiej strony, jak patrzymy na stan gospodarki, to nie wygląda, żeby ona była jakaś taka zaduszona stopami, więc w zasadzie można je utrzymać. Albo no, podnosić to pewnie za dużo powiedziane, ale że na razie można przyglądać się i zastanawiać się, co będzie dalej. Ja myślę, że bardzo ważne będzie to, czy my do tego czasu posiedzenia dostaniemy jakieś rozstrzygnięcia co do tego, jak można się spodziewać stanu gospodarki światowej w przyszłości, tak? No bo gdybyśmy

0: na przykład okazało, że w zatoce jest odprężenie i tam już wszyscy sobie dali po razie, opluli się na zgodę i po prostu jakoś tam będziemy handlować i działać dalej, no to super. A to wiadomo, że to jest taka bardziej płaska, bardziej stabilna sytuacja. No ale gdyby się akurat okazało, że w tamtym okresie, kiedy będzie podejmowana decyzja, to zamieszanie się nagle podniesie, bo gdzieś komuś, że tak powiem, nerwy puszczą, ktoś będzie miał za krótki ląd, to może się okazać, że wtedy analitycy NBP-u zapytani przez członków Rady Polityki Pieniężnej, a jak wy uważacie, że będziecie w przyszłości, to oni powiedzą, no jest bardzo dużo tego pasma takiego szarego, co my nie do końca wiedzimy, jak będzie. Tak? No, mamy jakiś wiodący scenariusz, ale jego ziszczenie się jest mniej prawdopodobne niż zwykle, bo te ryzyka są bardzo szerokie.
1: Przegrzanie gospodarki nam nie grozi?
0: No, pytanie, co to jest dla nas przegrzana gospodarka.
1: No, jak pan definiuje? Jestem ciekawy.
0: No, pewnie u nas, jakbyśmy trwale przez kilka kwartałów mieli wzrost grubo powyżej czwórki, nie wiem, 4,5-5, no to moglibyśmy się zastanawiać, czy przypadkiem to jest jeden segment, który jest mocno przegrzany. Nie wiem, na przykład inwestycje poszły nam do 20%. I może się okazać, że wtedy część z nich jest bez sensu, bo one zostaną zrealizowane, a potem te firmy wypadną z rynku. Bo wszyscy tak zainwestowali w moce produkcyjne, że nie dla wszystkich będzie na rynku miejsce. No, ale gdyby to było takie w miarę równomierne i w miarę do poopowiadania, no to pewnie jeszcze też by nie było jakiegoś takiego powodu do zmartwień. No ale no, na razie się nie zanosi, żebyśmy my trwale na 4-5 kwartałów mogli mieć wzrost powyżej 4%. Raczej większość ośrodków badawczych martwi się, że my w przyszłym i w kolejnym roku to my może całej trójki nie zrobimy. No ja nie mam aż takich obaw, ale też raczej nie mam nadziei, że przejdziemy powyżej czwórki.
1: Przegrzana jest za to tabelka z danymi dzisiaj, bowiem o PKB powiedzieliśmy, o inflacji powiedzieliśmy, to jeszcze obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w styczniu, właściwie styczeń, czerwiec, w pierwszym półroczu 2026 roku i okazuje się, że mamy ujemne saldo, które ukształtowało się na poziomie minus 15, prawie 16 miliardów złotych. O czym to świadczy?
0: Panie redaktorze, to by trzeba było zobaczyć, z kim my mamy saldo dodatnie, z kim ujemne. Jeżeli patrzymy o głównych naszych odbiorców towarów, czyli Niemcy, czyli resztę strefy euro, czyli no, kraje europejskie poza strefą euro i wiele, wiele innych, to my mamy nadwyżkę i to sporą. My deficyty mamy z natury w dwóch obszarach. Jeden jest związany z zakupami dóbr wszelkiego rodzaju z Chin. I tam jest oczywiście bardzo duży deficyt, więc oczywiście to się formalnie mówi, że to są kraje rozwijające się, ale, no ale nie oszukujmy się, to jest głównie kwestia tego, co my robimy z Chinami. Pewnie jakby dobrze Chińczycy policzyli, to pewnie my, Polska, kraj, który ma 1% udziału w światowej gospodarce, robimy im 5% nadwyżki w wymianie towarowej, więc ten udział mamy dużo. Tak się składa, że my od nich bardzo dużo kupujemy, a prawie nic nie sprzedajemy, bo to jest bardzo hermetyczny rynek. A drugi taki obszar, który kiedyś był bardzo wyraźny i można było wskazać jedną grupę krajów, gdzie to było, no to były wszystkie rzeczy związane z paliwami z okolicami. No my tutaj no, musimy sporo kupić. Jakoś nasze apele ze strony gospodarki, żeby no, systematycznie robić tak, żeby jak najwięcej stawiać na własne siły i nie musić kupować tak dużo surowców z zewnątrz, no, cały czas pozostają apelami i raczej to nie przechodzi do jakiejś takiej mocnej zmiany. No i w tych obszarach faktycznie mamy minusy. No, jeżeli by patrzeć na te grupy krajów, to na przykład ten minus mamy z krajami wysoko rozwiniętymi, ale spoza Unii. No i to są dwa powody, bo jedna strona to są Stany i Korea, gdzie my mamy sporo wciąż zakupowanego i dostarczonego sprzętu. No ale proszę też zobaczyć, że akurat do tej grupy teraz wpada ta kwestia paliwowa. No bo na przykład sporo tych rzeczy kupujemy od Norwegów, którzy akurat teraz w tej chwili w zakresie importu okazują się być jednym z naszych ważniejszych partnerów. A kiedyś w tej tabele C pierwszych 10 się nie mieścili. No i oczywiście też zacne miejsce Danii, czyli kraju, który jest w Unii, ale jest poza strefą euro. Też ta nadwyżka będzie troszkę malała. No między innymi właśnie ze względu na dokładnie te same dostawy, czytaj gaz.
1: To powiedzmy od razu naszym słuchaczom, jeżeli chodzi o eksport, to pierwsza trójka wygląda następująco. Pierwsze miejsce bez zaskoczenia Niemcy, na drugim miejscu nasi południowi sąsiedzi Czesi, na trzecim miejscu Francja. Natomiast import wygląda zupełnie inaczej poza pozycją lidera, bo importujemy najwięcej z Niemiec, ale na drugim miejscu są już Chiny, a na trzecim Stany Zjednoczone. I ten ranking pięknie potwierdza to, o czym pan powiedział przed chwilą, czyli tak na dobrą sprawę fakt, że są pewne niedobory.

0: pory są pewne grupy towarów, które jednak sprowadzamy i to z bardzo daleka.
1: Z bardzo daleka. No i grupy krajów, które powinny być marzeniem wszystkich analityków jako to miejsce, gdzie my powinniśmy jakoś wzmacniać ekspansję tą eksportową, bo my faktycznie bardzo dobrze sobie radzimy u naszych bliskich sąsiadów, głównie z krajami Unii Europejskiej, no i resztą Europy, ale taką bliską. Natomiast faktycznie powinniśmy sporo zrobić, żeby poza Europą zacząć mocniej eksportować i ja myślę, że rynki takie, na które warto szczególną uwagę zwracać, to są właśnie te wysoko rozwinięte, ale poza Unią. To są bogate, zamożne rynki, które mogłyby u nas dużo kupować. Sporo tam się da zrobić w takim normalnym układzie B2B, bez jakiegoś takiego dużej presji ze strony administracji, pomocy w kwestii takich rzeczy, nazwijmy to, porozumień między rządami. Tak? Tutaj po prostu biznes to biznes się handluje dużo i tam moglibyśmy sporo zdziałać.
0: Na 8. miejscu Stany Zjednoczone, to tak uzupełniając, jeżeli chodzi o eksport z naszego kraju. Dobra pozycja, ale i tak jesteśmy na minusie, bo więcej kupujemy w Stanach niż sprowadzamy. To tak zupełnie na koniec. Panie Piotrze, spójrzmy na ropę naftową. Ropa WTI 81 dolarów, właściwie 81,5 dolara. Natomiast jeżeli chodzi o ropę Brent, 87 dolarów i 25 centów. Delikatne, kosmetyczne, ale jednak spadki są na tym rynku. No i pytanie, będzie ten CPN pana zdaniem, czy go nie będzie?
1: Ja myślę, że to będzie taka delikatna przepychanka pomiędzy administracją a dostawcami paliw, którzy no, w tej chwili są poddawani takiej presji, że jak zrobią troszkę bardziej atrakcyjne ceny dla klientów, to tego CPN-u nie będzie i różnych ograniczeń z nim związanych, zwłaszcza ceny maksymalnej. A jeśli się okaże, że się nie uda, no to tam pewnie administracja weźmie bardziej synka tego kija i będzie nim machać mocniej.
0: Pan Piotr Soroczyński, główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej, był moim i państwa gościem. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję panu i to... dziękuję państwu.
0: Dziękujemy oczywiście. To był magazyn Saldo. Marek Klapa. Do usłyszenia.
2: Saldo. Magazyn gospodarczy. Powtórka programu.
3: Przed mikrofonem Maciej Wolny. Dzień dobry państwu.
2: Gość Polskiego Radia 24.
3: Razem z nami jest pani dr Dominika Bulska, Centrum Relacji Społecznych Uniwersytetu SWPS, redaktorka książki Uprzedzenia w Polsce, Postawy a Ideologia, wiceprezeska Stowarzyszenia Otwarta Rzeczpospolita. Pani doktor, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Mówiłem, że temat naszej rozmowy będzie dotyczył poniekąd bezpieczeństwa i funkcjonowania naszego społeczeństwa, bo rzeczywiście tak jest, że w ostatnim czasie sporo niepokojących, nie wiem jak to nazwać, incydentów, brutalnych incydentów, ataków miało miejsce. Ataków skierowanych wobec obywateli Ukrainy, wobec Ukraińców w naszym kraju. Ja bym chciał panią zapytać, bo tutaj mówimy o przykładach chociażby z Wrocławia, Gliwice, w Bielsku-Białej. Możemy wymieniać z ostatnich tygodni wiele takich ataków. Z czego według pani się to wzięło? Czy tym momentem zapalnym była decyzja prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego? Czy może to wszystko gdzieś narastało wcześniej?
4: Myślę, że to wszystko narastało wcześniej. Myślę, że to, co się stało w społeczeństwie polskim, to taki ogromny zmarnowany potencjał bardzo pozytywnych postaw, które obserwowaliśmy w 2022 roku. Wówczas, gdy zaczęła się wielkoskalowa inwazja Rosji na Ukrainę, Polacy byli ogromnie pozytywnie nastawieni do Ukraińców i to był taki trend, który żeśmy obserwowali w badaniach, że te postawy się konsekwentnie poprawiały do tego 2022 roku, co dobrze wyjaśniało, dlaczego zryw Polaków i Polek mogliśmy obserwować w stronę pomocy. To, co się moim zdaniem w tamtym czasie wydarzyło, a w zasadzie to, co się nie wydarzyło w tamtym czasie, to skuteczne zagospodarowanie tych pozytywnych postaw. Co mam na myśli, mówiąc skuteczne zagospodarowanie? Mam tutaj na myśli po pierwsze stworzenie dobrej strategii integracyjnej Ukraińców i Ukrainek w Polsce, nie tylko polegającej na takich jednorazowych, pomocowych, czy tam wielorazowych, ale jednak skupionych na takich działaniach pomocowych, nie idących dalej w stronę integracji. A to, co drugie się wydarzyło, to brak skutecznej komunikacji na temat tego, dlaczego te osoby, które do nas przyjechały, potrzebują na przykład ułatwienia w rozwiązaniach systemowych, takich jak ułatwienia w dostaniu się do lekarza albo ułatwieniu w dostaniu świadczeń społecznych. I wobec tego, że zabrakło tych dwóch naprawdę kluczowych elementów dla utrzymania pozytywnych postaw, to od kilku lat konsekwentnie

0: obserwujemy ten spadek z takiego bardzo wysokiego poziomu, bardzo pozytywnego poziomu w stronę bardziej negatywnego. I wydaje mi się, w moim przekonaniu jest tak, że te wydarzenia, które teraz widzimy i to, co teraz się nasiliło i to, co możemy nazwać w moim przekonaniu przestępstwami z nienawiści wobec osób ukraińskiego pochodzenia, jest nabudowane na tych postawach, które teraz są raczej negatywne, jak pokazują badania, chociażby Centrum Badań nad Opinią Społeczną, co wynika właśnie z braku takiej skutecznej strategii integracyjnej z jednej strony, a z drugiej strony strategii komunikacji na ten temat.
1: A co dokładnie te badania mówią?
0: Badania CBOS-u pokazują, że większość Polaków teraz jest przeciwna przyjmowaniu uchodźców z Ukrainy, a nie za tym, żeby przyjmować. Z tego, co widziałam ostatnio, sondaż prowadzony przez Ibris pokazuje, że Polacy byliby skłonni poprzeć taki postulat
1: deportowania ukraińskich mężczyzn w wieku poborowym.
0: Tak,
1: o to chodzi.
0: Tak,
1: 67,2% badanych uważa, że Polska powinna deportować ukraińskich mężczyzn w wieku poborowym, którzy nie są legalnie zatrudnieni w Polsce.
0: Dokładnie. I to pokazuje takie nastawienie Polaków i Polek na rozwiązanie problemu, które nie jest rozwiązaniem pozwalającym na integrację osób innego pochodzenia, w tym przypadku Ukraińców, w nasze społeczeństwo, tylko możliwe pozbycie się problemu. Tak? Czyli zamiast szukać takich rozwiązań, które sprawią, że osoby z Ukrainy będą mogły tutaj być legalnie zatrudnione i dokładać się do naszego systemu ekonomicznego, to my wolimy powiedzieć, skoro to są osoby w wieku poborowym, to należy je deportować. Moim zdaniem jest to taki wyraz po prostu negatywnych postaw wobec Ukraińców, który jest niepokojący właśnie o tyle, że może prowadzić do przestępstw nienawiści i nasilonej obecności mowy nienawiści w przestrzeni publicznej.
1: O tym właśnie rozmawiamy, ale tak się zastanawiam, czy też te przykłady świadczą o tym, że rzeczywiście w naszym kraju rośnie cały czas poziom uprzedzeń wobec Ukraińców, czy jednak te pojedyncze, brutalne zdarzenia nie powinny być automatycznie utożsamiane ze zmianą postaw całego społeczeństwa. No bo mieliśmy też organizowane protesty sprzeciwiające się właśnie tym atakom.
0: Niewątpliwie. I niewątpliwie nie powinniśmy utożsamiać jednorazowych incydentów z postawami całego społeczeństwa. To byłoby takie nieuprawnione moim zdaniem prowadzenie do takiej zbiorowej odpowiedzialności za rzeczy, które ostatecznie są jakby odpowiedzialnością jednostek. Jeżeli chodzi o badania i jeżeli chodzi o takie wyniki badań dotyczące tego, jak te postawy się zmieniają, no to tak jak powiedziałam, mamy takie sugestie chociażby z badań Centrum Badań nad Opinią Społeczną, że postawy robią się coraz bardziej negatywne. Należy przy tym jednak pamiętać, że w 2022 roku one były nietypowo pozytywne w historii naszych relacji międzygrupowych. To znaczy to, co się działo w 2002 roku, było w pewnym stopniu taką unikatową sytuacją, którą można było zagospodarować i której żeśmy nie zagospodarowali. Zatem pewnie powiedziałabym tak, że jakkolwiek postawy widzimy ten trend w stronę zwiększenia się uprzedzeń i zwiększenia się negatywnych postaw wobec Ukraińców, to nie jest on, nie możemy go jeden do jeden przełożyć na to, że i przestępstw nienawiści jest więcej. Chociaż taka badania pokazują, że taka kultura społeczna i takie przyzwolenie społeczne na przestępstwa z nienawiści zwiększa prawdopodobieństwo przestępstw z nienawiści. Co mam na myśli? Mam na myśli, że im bardziej społeczeństwo popiera tego typu sposoby rozwiązywania konfliktów, tak to nazwijmy, to tym więcej takich konfliktów może się wydarzać. Skąd to poparcie? No chociażby z negatywnych postaw.
1: A dlaczego my mamy taką tendencję, żeby przekładać naszą niechęć, czy to, że nie zgadzamy się na przykład z decyzją prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, to chodziło na samym początku o tym, żeby nadać jednej z jednostek wojskowych ukraińskich nazwę bohaterów UPA. Jeżeli się z tym nie zgadzamy, to jest decyzja prezydenta Ukrainy, to jednak mamy taką tendencję do przekładania tego naszego niezadowolenia na przedstawicieli po prostu narodu, którym zarządza ten prezydent. Skąd to się u nas bierze?
0: Odpowiedź na to pytanie jest złożona i musimy się tutaj odwołać do różnych mechanizmów psychologicznych, które tutaj wchodzą w grę. Po pierwsze, należy zwrócić uwagę na to, że nasze relacje z Ukraińcami, szczególnie w Polsce, mają dwa wymiary. Jeden wymiar jest taki, że to są relacje Polaków z grupą imigrancką i akurat tak się składa, że w naszym kraju główną grupą

0: grupą imigrancką są Ukraińcy, a drugi wymiar jest taki, że to są relacje Polaków z Ukraińcami, które mają swoje znaczenie historyczne. I to, co się dzieje w tym kontekście decyzji prezydenta Zełenskiego i to, co się stało potem po tej decyzji, w moim przekonaniu odwołuje się do tej historii relacji, która czasem bywała pozytywna, czasem bywała negatywna. I niewątpliwie ta negatywna część, ten jej negatywny aspekt jest zagospodarowany politycznie. To znaczy podkreślanie takiego braku szacunku dla Polaków w historii, podkreślanie właśnie, nie wiem, złych działań wobec Polaków w historii jest pewnym sposobem budowania tożsamości Polaków i budowania tego, co my rozumiemy przez bycie Polaków. Przede wszystkim przez prawą stronę sceny politycznej. Więc to w moim przekonaniu pada na podatny grunt. To znaczy to uaktywnia takie emocje związane z naszą tożsamością polską, które mówią właśnie o tym braku szacunku i o tym braku uznania. Inna rzecz też jest taka, to co już powiedziałam, to taka tendencja nasza ludzka do przypisywania odpowiedzialności zbiorowej za rzeczy i czyny, których dopuszczają się przedstawiciele danej grupy. Tak, my tego prezydenta Załańskiego postrzegamy jako prezydenta kraju naszego sąsiedniego, ale również postrzegamy go jako przedstawiciela grupy Ukraińców. No i tak się składa, że ta grupa Ukraińców u nas jest grupą migrancką.
1: Mówiła pani też o tym, że nie wykorzystaliśmy tego bardzo pozytywnego potencjału, który mieliśmy po 2022 roku. Kto za to odpowiada, za niewykorzystanie tego potencjału? Czy to jest kwestia właśnie tego, jak społeczeństwo tym potencjałem zarządzało albo nie zarządzało, a może po prostu bardziej centralnie, czyli możemy spojrzeć na decyzje ze strony rządu, polityków?
0: Ja bym pewnie na to patrzyła bardziej centralnie, ale również lokalnie. To znaczy mam takie przekonanie, że w tamtym czasie to nie była odpowiedzialność społeczeństwa, bo społeczeństwo wówczas wzięło ogromną odpowiedzialność na siebie i te wiele działań pomocowych jednak było zorganizowanych oddolnie. Moim zdaniem to, czego zabrakło, to po pierwsze taki centralny strategia komunikacji i strategia integracyjna, a po drugie lokalna strategia komunikacji i strategia integracyjna. To było ogromne wyzwanie dla lokalnych społeczności nagle po wielu, wielu latach takiego względnego funkcjonowania w homogenicznym społeczeństwie, dosyć jednorodnym społeczeństwie, odnaleźć się w sytuacji, w której musimy, czy chcemy przyjąć osoby innego pochodzenia, osoby z innego kraju, osoby jednak w jakimś stopniu różniące się od nas. I w moim przekonaniu to, czego zabrakło, to zastanowienie się na poziomie samorządowym, co można zrobić, żeby jednocześnie ułatwić osobom, które przyjeżdżają, funkcjonowanie w Polsce, ale również rozmawiać o tym z osobami, które są przyjmujące. Tak? Badania pokazują, głównie modelowanie pokazuje, że dobra integracja nie dzieje się tylko, gdy się skupiamy na grupie mniejszościowej, w naszym przypadku imigrantach pochodzących z Ukrainy, ale również wymaga oddziaływania na postawy większości. Dlaczego mówię, że to jest taki ogromnie stracony potencjał? Dlatego, że rzadko kiedy zdarza się taka sytuacja, w której naprawdę większa część społeczeństwa jest pozytywnie nastawiona do jakiejś grupy migranckiej lub jakiejś grupy obcej. Żeby móc skutecznie zarządzić tymi pozytywnymi postawami, i to również wynika z badań, należałoby bardzo szybko wprowadzać skuteczne strategie integracyjne. To znaczy takie polityki lokalne, integracyjne, które pozwoliłyby zarówno Ukraińcom odnaleźć się w społeczności lokalnej, ale również w społeczności lokalnej przyjąć tychże Ukraińców.
1: Tylko ja przepraszam, że wejdę w słowo, natomiast wydawało się, że ta integracja w naszym kraju z Ukraińcami przebiega w sposób raczej właśnie dobry, pozytywny i odpowiedni, no bo Ukraińcy też przed 2022 rokiem stanowili znaczną część naszego społeczeństwa.
0: Myślę, że to się wszystko działo bez takiego zaangażowania politycznego. To znaczy mam takie przekonanie, że to się działo, ta integracja, która się działa, czy też Też warto zadać sobie pytanie o to, czy to faktycznie była integracja. Integracja jednak zakłada w sobie taką jakąś

równość pomiędzy osobami, które przyjeżdżają, a osobami, które przyjmują. Myślę, że przed 2022 rokiem Ukraińcy jednak mieli znacząco niższy status.

0: jak na przykład, nie wiem, umożliwianie kontaktów Polaków z Ukraińcami w lokalnych, nie wiem, koła gospodyń wiejskich, tak? Czyli coś, co pozwoliłoby Polakom nie tylko mieć kontakt z Ukraińcami w Żabce, czy w innym sklepie, czy nie wiem, no chociażby przez to, że większość, wiele Ukrainek pełni funkcje opiekuńcze, ale również pozwoliłoby Polakom poznać Ukraińców i Ukrainki w takich bardziej równych warunkach, czyli w takich warunkach, w których nie tylko widzimy osobę, która wypełnia jakieś funkcje, ale również osobę, która jest jaka jest, znaczy ma swoją podmiotowość, ma swoje preferencje, ma swoje, nie wiem, wady, ma swoje zalety, tak?
1: No tak, ale tutaj pani mówi, pani doktor mówi o tym, żeby zrównać poniekąd na wielu poziomach funkcjonowania Polaków, Ukraińców. Okej, ja mam wrażenie, że my mieliśmy w pewien sposób, mówię jako społeczeństwo, ogół społeczeństwa, choć nie chcę tutaj też generalizować, takie wrażenie, że Ukraińcy mają lepiej. No takie komentarze się pojawiały. I to dotyczyło przede wszystkim kwestii ekonomicznych, konkurencja na rynku pracy, świadczenia, mieszkania, właśnie dostęp do opieki zdrowotnej. Czy to w głównej mierze właśnie nas podzieliło? Jak pani patrzy na te kwestie akurat?
0: Myślę, że tak. Myślę, że to jest to, o czym mówiłam w kontekście tego braku strategii komunikacji na temat tego, dlaczego bywały takie momenty, w których Ukraińcy mieli ułatwione funkcjonowanie w społeczeństwie polskim. I to warto też podkreślić, że to trwało naprawdę krótko i też nie dotyczyło wszystkich. W psychologii mówimy o tym zjawisku jako o zjawisku relatywnej deprywacji. To znaczy wydaje nam się, że my mamy może i dobrze, ale ktoś wydaje nam się, że ma lepiej. I teraz dlaczego ta relatywna deprywacja jest ważna? Dlatego, że ona w dużej mierze przekłada się zarówno na wzrost uprzedzeń, jak i na wzrost poparcia przemocy, co w tym kontekście może również oznaczać wzrost poparcia dla przestępstw z nienawiści. Czyli to, czego zabrakło w moim przekonaniu w tamtym czasie, to wyjaśnienie, takiego komunikacyjnego wyjaśnienia, dlaczego nawet jeżeli tym Ukraińcom w tym momencie może być trochę łatwiej, to po co my wprowadzamy taką politykę, która im ułatwi funkcjonowanie w społeczeństwie polskim. Ponieważ brakowało tej strategii komunikacyjnej, w Polakach, tak uważam, pojawiła się ta relatywna deprywacja, czyli pojawiło się takie poczucie tego, że im jest lepiej niż nam, co również w jakim stopniu mogło być mechanizmem psychologicznym odpowiadającym za to, że postawy w czasie się pogorszyły, a poparcie dla przemocy potencjalnie mogło wzrosnąć. No, chociaż też na to, to jest tylko moja hipoteza, dlatego że faktycznie na to, czy poparcie dla przemocy wzrosło, nie ma badań.
1: No tak, ale są raporty, które wskazują chociażby na wzrost mowy nienawiści w internecie. Raporty takich ośrodków badawczych jak RS Futura, mamy też raport Uniwersytetu Warszawskiego, one wskazują na gwałtowny wzrost mowy nienawiści w polskich mediach społecznościowych w maju i czerwcu 2026 roku.
0: Tak, myślę, że należy też pamiętać, i to jest część tej historii, o działaniach dezinformacyjnych. To znaczy niewątpliwie ze strony rosyjskiej pewnie nie tylko obserwujemy ogromny wzrost, czy wzrost to nie wiem, na pewno obserwujemy ogromne nasilenie takich działań dezinformacyjnych, mających na celu również dyskredytację Ukraińców. Ja to widzę chociażby na takich dowodach anegdotycznych. My jako Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita przeciwdziałamy i od lat staramy się przeciwdziałać dyskryminacji w Polsce. I od kilku tam dobrych miesięcy wygląda to w taki sposób, że jak tylko wrzucamy na media społecznościowe jakiś post na temat, nie wiem, naszych działań właśnie wokół Ukraińców, to bardzo szybko pojawiają się komentarze generujące mowę nienawiści. Bardzo szybko widzimy taki wzrost reakcji wokół tych postów. No i w większości, jak przyglądamy się tym komentarzom, to w większości widzimy, że to są raczej komentarze generowane przez boty. Także należy również pamiętać o tym, że jakkolwiek negatywne postawy są coraz bardziej popularne w Polsce, to również te działania, które się dzieją w internecie, częściowo są generowane przez realnych użytkowników, ale również częściowo są generowane przez, pewnie nazwałabym to taką machinę dezinformacji.
1: Być może na pierwszy słuch wydawałoby się to proste, ale ja zapytam jednak, jak odróżnić w sposób jednoznaczny dzisiaj uprzedzenia, czy postawy wynikające z nienawiści, mowy nienawiści, od chociażby krytycznych opinii.

0: dotyczących, no nie wiem, polityki państwa danego, no w tym przypadku ukraińskiego, czy samych uchodźców, samego systemu migracji. Jak tutaj te granice postawić, jak to zrozumieć?
1: Myślę, że pierwszy element jest taki, że uprzedzenia w dużej mierze opierają się na stereotypach, czyli na takim przekonaniu, że wszyscy przedstawiciele danej grupy są jacyś, są leniwi albo są, nie wiem, złośliwi albo są nieprzyjemni. Myślę, że różne opinie, które odwołują się do tych stereotypów i też tak generalizują i w taki bardzo jednoznaczny sposób sugerują, że każda osoba, która należy do tej grupy, jest taka, a nie inna, to są opinie polegające, głównie opierające się na uprzedzeniach. Do tego należy dodać wymiar emocjonalny. Mowa nienawiści ma w sobie, znaczy ma to do siebie, że jednak zazwyczaj są tam jakieś bardzo negatywne emocje. Nasze badania prowadzone w Centrum Badania nad Uprzedzeniami UW pokazują, że czasem to jest nienawiść, czasami to jest pogarda. W każdym razie wymiar emocjonalny tych wypowiedzi nie jest neutralny. Tak? To znaczy nie dość, że przedstawiamy jakąś grupę w taki bardzo zgeneralizowany sposób i bardzo jednorodny sposób, to jeszcze dodatkowo towarzyszą temu negatywne emocje, jak choćby nienawiść, która się charakteryzuje tym, że przypisujemy danej grupie z założenia złe intencje. Tak? Czyli my z założenia zakładamy, że te osoby nie dość, że są, nie wiem, leniwe, to jeszcze tak naprawdę robią wszystko, żeby nam Polakom było gorzej. To są pewnie takie dwa wymiary, na które przede wszystkim zwróciła uwagę. Myślę, że dodałabym jeszcze taki wymiar podwójnych standardów, to znaczy jeżeli to są takie słowa, których nie powiedzielibyśmy o nas Polakach, ale już byśmy powiedzieli o Ukraińcach, to warto się zastanowić i zatrzymać i chwilę zadać sobie takie pytanie, na ile to jest tak, że my faktycznie krytykujemy kogoś za te działania, które wykonuje, a na ile to jest tak, że my tutaj moglibyśmy sobie na to pozwolić, a już inni, od innych już oczekujemy, że będą zachowywali się inaczej.
0: Na Ukrainie cały czas trwa wojna, cały czas Rosja Ukrainę atakuje. Ja się zastanawiam tak króciutko na koniec naszego spotkania, czy wojna, która właśnie trwa kolejny już rok, może paradoksalnie sprzyjać też narastaniu niechęci?
1: Myślę, że na pewno. Myślę, że jakiś taki element zmęczenia całą tą sytuacją tutaj odgrywa rolę. Myślę również, że nasz własny polski lęk przed tym, co się wydarzy w Polsce, może odgrywać rolę. Badania pokazują, że w ogóle zagrożenie przekłada się na jakieś na prawdopodobieństwo pojawienia się bardziej negatywnych postaw. Oczywiście zazwyczaj to zagrożenie jest związane z daną grupą, ale również takie ogólne zagrożenie, czyli takie poczucie braku stabilności w życiu i w życiu społecznym, może się przekładać na negatywne postawy. Jednocześnie jednak chciałabym, żebyśmy zakończyli na dobrym, na takiej bardziej pozytywnej nucie. To znaczy ta wojna w moim przekonaniu również może się przekładać na bardziej pozytywne postawy. To znaczy jesteśmy w sytuacji, w której ewidentnie mamy wspólnego wroga. I mam tutaj na myśli, prawdopodobnie dla mnie wrogiem jest wojna jako taka. Dla różnych innych osób to kto inny może być tutaj wrogiem. Niemniej to jest taki element, który może nas zjednoczyć. I to jest to, co widzieliśmy w 2022 roku. Myśmy się zjednoczyli wokół wroga.
0: Trzymajmy. Bardzo dziękuję za naszą rozmowę. Doktor Dominika Bulska, Centrum Relacji Społecznych Uniwersytetu SWPS, redaktorka książki Uprzedzenia w Polsce, postawy a ideologia, wiceprezeska Stowarzyszenia Otwarta Rzeczpospolita, była naszym gościem. Dziękuję raz jeszcze. Dobrego dnia życzę.
1: Dziękuję serdecznie.
2: Powtórka programu. Komentarz.
0: A teraz zmieniamy temat. Jeżeli chodzi o politykę, to poruszaliśmy często kwestię dotyczącą Marcina Romanowskiego, byłego wiceszefa resortu sprawiedliwości za czasów rządów Zjednoczonej Prawicy. Teraz okazuje się, że prawdopodobnie Marcin Romanowski przebywa w Naddniestrzu. Ale czym jest Naddniestrze? Jaki jest jego status? Czy to państwo, czy separatystyczny region? Z czego wynika sytuacja polityczna w Naddniestrzu i rosyjskie wpływy? O tym porozmawiamy z naszym gościem, pan Andrzej Szabaciuk, katolicki, Uniwersytet Lubelski. Instytut Europy Środkowej jest razem z nami. Panie profesorze, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Zacznijmy od tego dość prostego pytania. Jak patrzeć i jak rozumieć to, czym jest Naddniestrze? Jaki jest status prawny tego regionu, tej części Mołdawii?
3: Tak, Naddniestrze jest separatystycznym regionem Mołdawii. Niektórzy określają to też mianem państwa de facto. To oznacza, że część podmiotów międzynarodowych uznaje jego suwerenność, na przykład Federacja Rosyjska, która jest jego patronem, ale też te państwa, które są w jakimś tam bliskim kontakcie z Federacją Rosyjską, czy państwa sojuszne.

0: Niemcy wobec Federacji Rosyjskiej, ale nie wszystkie, bo na przykład Białoruś nie uznaje Naddniestrza jako odrębnego państwa. Więc jest to takie państwo, które państwo, taki region separatystyczny, który powstał po upadku czy w trakcie rozpadu ZSRR. I celem tych państw, czy państw, przepraszam, tych regionów separatystycznych było to, że Rosja, Związek Radziecki wykorzystywały je do oddziaływania na różne z punktu widzenia Moskwy kłopotliwe regiony dawnego imperium. Czyli tutaj mamy takich przykładów kilka tego typu podmiotów, jak na przykład Abchazja, Osetia Południowa. Do pewnego momentu, do 2022 roku też chociażby Górski Karabach, no i Krym, wcześniej Donbas, mam na myśli tutaj tak zwaną Doniecką Republikę Ludową i Ługańską Republikę Ludową. Teraz, jak wiemy, kwestia tych Republiki Krymu to już jest zupełnie inna sytuacja międzynarodowa i Rosja wchłonęła te regiony, ale jak wiemy, większość państw tego aktu nie uznaje. Więc Naddniestrze jest takim instrumentem, który wykorzystuje Rosja w swojej polityce zagranicznej do poszerzania swoich wpływów międzynarodowych, do wywierania nacisku na Mołdawię, na Ukrainę, na Unię Europejską. I jest to taki region, który jest finansowo, politycznie, gospodarczo całkowicie zależny od Federacji Rosyjskiej i bez pomocy Federacji Rosyjskiej on nie jest w stanie się utrzymać.
1: A co doprowadziło do tego w ogóle, że mieszkańcy tego regionu, mieszkańcy Naddniestrza nie chcieli podążyć drogą, którą wybrała reszta Mołdawii? Jaka była sytuacja polityczna?
0: Ja myślę, że nawet nie chodzi o samych mieszkańców, bo tu nikt nie pytał ich o zdanie. Po prostu oligarchowie miejscowi. No i baza wojskowa, która była w Tiraspolu, to była podstawa do, no i oczywiście wpływ rosyjskie, do separatyzmu. To jest tak samo, jak trudno mówić, że mieszkańcy Donbasu zdecydowali o odseparowaniu się od Ukrainy, bo przecież nikt ich nie pytał o zdanie. Oni zostali postawieni przed faktem dokonanym przez, to był efekt pewnej operacji wojskowej, operacji specjalnej Rosji. Taka sama sytuacja miała miejsce i w Abchazji, i w Osetii Południowej, i częściowo także w Górskim Karabachu, ale tutaj ewidentnie ta baza wojskowa, która była w Tiraspolu, te zasoby militarne, zasoby gospodarcze, bo zauważmy na przykład, że Mołdawia jest w dużej mierze zależna od na przykład dostaw energii elektrycznej, przynajmniej była przez długie dekady z Naddniestrza. Teraz od 2025 roku, kiedy Ukraina odcięła możliwość dostawy gazu, który był za darmo przekazywany de facto Naddniestrza. Od tego momentu sytuacja gospodarcza czy polityczna nawet Naddniestrza się trochę zmieniła, bo jednak ono musi uwzględniać także w swojej polityce ten prozachodni kurs, bo przykładowo 15% eksportu idzie obecnie z Naddniestrza do Unii Europejskiej, nie właśnie do Rosji czy na wschód. To pokazuje też, że i gospodarczo i być może w przyszłości też politycznie coraz bardziej ten region będzie ciążył w kierunku zachodu. Póki co jest to jednak taki obszar no, nieuznawany przez większość państw na arenie międzynarodowej. Dodajmy jeszcze jedną rzecz, że większość obywateli, ciężko mówić o obywatelach tego regionu, ale mieszkańców tego regionu posiada oczywiście te dokumenty wydane przez lokalne władze, ale tak naprawdę normalne jest, że posiadały też inne obywatelstwa Ukrainy, Rosji, szczególnie właśnie Rosji, ale też Mołdawii czy Rumunii.
1: A łatwo się do Naddniestrza dostać?
0: To nie jest jakoś skomplikowane, bo nie ma jakiejś takiej, można powiedzieć, rygorystycznej kontroli granicznej. Gorzej oczywiście jest pobytem tam na dłuższy okres czasu, bo jako turysta tam może praktycznie każdy się dostać. Natomiast jeżeli chodzi o pobyt na, no, taki dłuższy, to tutaj już musi być zgoda władz lokalnych, tego separatystycznego regionu, a one nic nie robią bez konsultacji z Federacją Rosyjską, więc tutaj, że to jest jakaś polityczna kwestia, to niewątpliwie to musi być konsultowane z Moskwą.
1: Na ile to jest bezpieczny też region? No bo mówi pan o tym, że turystycznie to praktycznie każdy może się tam dostać, ale na ile to jest bezpieczne, skoro jest to wszystko pod protektoratem rosyjskim i w obecności rosyjskich wojsk?
0: To znaczy, mamy świadomość tego, że w planach Rosji było stworzenie tak zwanej Noworosji, nie? Czyli połączenie Naddniestrza z tym regionem południowym Ukrainy, z Odessą, Krymem, Donbasem i odcięcie Ukrainy od

0: czarnego. To się nie udało. Oczywiście pojawiały się takie pogłoski, że być może Ukraina będzie próbowała wykorzystać okazję i ten problem separatyzmu Naddniestrza rozwiązać. No, ale wiemy, że Ukraińcy mają inne problemy i nie będą się angażowali w otwieranie kolejnego frontu. Tutaj więc póki co były jakieś pojedyncze incydenty z dronami, które mogły sugerować o tym, że jakaś taka destabilizacja jest możliwa. Pojawiały się takie pogłoski, że Naddniestrze być może decyduje się na zaatakowanie Ukrainy w dogodnej dla Rosji sytuacji, ale potencjał militar Naddniestrza jest tak naprawdę nieduży. Ta armia jest bardzo skromna. Dosłownie kilka śmigłowców, chyba z tego co pamiętam, 3 śmigłowce posiada i kilka czołgów, więc ona nie ma potencjału, żeby nawet taką operację wojskową zacząć. Natomiast Naddniestrze ma dość duże magazyny amunicji, broni. Czy one trafiają w tym momencie do Rosji, czy są wykorzystywane przez Rosję? Oficjalnie oczywiście nie, bo to wszystko musi odbywać się przez terytorium Mołdawii, ale być może jakiś przemyt czy wykorzystywanie tych zasobów militarnych jest możliwe, ale nie, na pewno nie na dużą skalę.
1: Króciutko zapytam na koniec, jak wygląda życie na miejscu, jak wygląda życie w Naddniestrzu?
0: No to jest takie, można powiedzieć, taka enklawa sowieckości, bo zauważmy, że jeden z głównych argumentów, który był podnoszony, jeżeli chodzi o separatyzm, oderwanie tego obszaru od Mołdawii, to było zachowanie tego modelu sowieckiego, państwa opiekuńczego w takim wydaniu sowieckim. Czyli tam jak się przeniesiemy, to przenosimy się de facto do takich czasów trochę sowieckich. I symbolika radziecka, i trochę takie, można powiedzieć, realia z tego okresu, który dawno minął.
1: Andrzej Szabaciuk, Katolicki Uniwersytet Lubelski i Instytut Europy Środkowej był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję panu Sińsko.
2: Powtórka programu.

0: Minęła godzina trzecia, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Premier Donald Tusk ma nadzieję, że decyzja o zmianie zasad Starlinka dla Polaków to błąd. Od 17 sierpnia Polska ma już nie być częścią wspólnego europejskiego regionu usługi. W praktyce oznacza to dodatkowe obowiązki dla osób, które zabierają terminal Starlinka za granicę.
1: Premier powiedział, że strona amerykańska nie potrafi nam dzisiaj wytłumaczyć, co takiego się stało, że Polska wypadła ze wspólnego europejskiego regionu usługi Starlink Roam. Jak mówił, niektórzy Amerykanie sugerują, że był to po prostu błąd i trzeba go naprawiać. Poinformował, że dostaliśmy zapewnienia, że sprawa zostanie jeszcze raz przez nich przeanalizowana. Donald Tusk poinformował, że rząd analizuje możliwość wprowadzenia podatku cyfrowego, ale jak dodał, nie może to narazić na szwank relacji Polski ze Stanami Zjednoczonymi. Zaznaczył, że kluczowe w tej sytuacji byłoby stanowisko prezydenta Karola Nawrockiego dotyczące podpisania wprowadzającej ten podatek ustawy.
2: Więc jeśli będziecie mieli okazję, nie bójcie się, nawet jeśli prezydent będzie pochukiwał albo robił jakieś takie zapytajcie go, jak by się zachował, gdyby rzeczywiście to trafiło do niego na stół do podpisu.
1: Pod koniec czerwca prezydent Donald Trump zagroził, że nałoży 100% cła na towary z państw, które zdecydują się wprowadzić podatek od usług cyfrowych, co dotknie amerykańskie firmy technologiczne. Podkreślał, że zrobi to niezależnie od zawartych wcześniej porozumień. Sylwia Białek, Polskie Radio.
0: Od poniedziałku wraca program osłonowy Ceny paliw niżej. Podatek od paliw spadnie z 23 do 8%. Nowa odsłona programu CPN ma obowiązywać do końca sierpnia. Analityk rynku paliw Dawid Czopek nie jest zaskoczony powrotem rządowego programu, choć jak zastrzega, jest to rozwiązanie krótkoterminowe.
3: W dużej mierze będzie to zależało oczywiście od tego, jaki będzie poziom cen paliw, gotowych paliw przede wszystkim. Natomiast pamiętajmy, że program jest kosztowny. To nie jest tak, że możemy go przedłużać w nieskończoność, bo on kosztuje dużo pieniędzy. Nie ma też źródła finansowania tego programu ze względu na to, że ustawa czy podatek od zysków nadzwyczajnych firm paliwowych, który miał je finansować, został przez prezydenta skierowany do Trybunału Konstytucyjnego, więc jest to taki czysty koszt budżetu w tym momencie.
0: W przypadku oleju napędowego można spodziewać się spadku ceny do 7 zł i 20 groszy za litr. PiS formalnie wykluczył 38 posłów i dwóch senatorów związanych ze Stowarzyszeniem Rozwój Plus. Sąd koleżeński stwierdził, że członkami partii nie mogą

0: Mogą być politycy, którzy założyli własny klub, mówi rzecznik dyscypliny Karol Karski.
1: Koleżanki są dyscyplinarne Prawa i Sprawiedliwości. Decydował w sprawie osób, no, które dokonały ciężkiego naruszenia obowiązków statutowych członka Prawa i Sprawiedliwości. Tym samym postawiły się poza naszym ugrupowaniem, czyli po prostu będąc członkami PiS-u, wystąpili z klubu PiS-u i utworzyli inny klub parlamentarny. No, takiego szpagatu nie daje się utrzymać. Coś tam po prostu w końcu pęka.
0: Sąd koleżeński PiS nie podjął decyzji w sprawie polityków, którzy nie złożyli deklaracji o rezygnacji z członkostwa w stowarzyszeniach. Chodzi m.in. o Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego. Dziewczynka, która kilka dni temu wypadła z 5. piętra bloku w Łomży, trafi do pieczy zastępczej. Tak zdecydował sąd rodzinny, mówi sędzia Jan Leszczewski.
2: Przed tym posiedzeniem sądu opiekę sprawował ojciec. Sąd dzisiaj po przeprowadzonej rozprawie uznał, że w tym przypadku należy zastosować instytucjonalną pieczę zastępczą, gdyż zdaniem sądu rodzice biologiczni nie są w stanie zapewnić tej opieki.
0: Chodzi o wydarzenia, do których doszło w niedzielę. Matka dziecka była pod wpływem alkoholu i spała, a ojciec wówczas był za granicą. Czterolatka wyszła na balkon, wspięła się na barierkę i spadła z 5. piętra. Dziecko uratowali sąsiedzi, którzy na dole rozciągnęli koc. Iga Świątek wygrała z Jeleną Rybakiną 6-2, 6-3 w finale tenisowego turnieju WTA 1000 w Toronto. To był jednak dopiero jej pierwszy finał w obecnym sezonie. W najbliższym notowaniu Polka awansuje na 5. miejsce. Amerykanie mają kolejnego multimilionera. Padła główna wygrana w loterii Powerball.
3: Mamy dla Was wiadomość z ostatniej chwili. Jest jeden zwycięzca ostatniego losowania loterii Powerball. Kupon warty ponad miliard dolarów z poprawnie wytypowanymi numerami został wysłany w Illinois. Informują wszystkie najważniejsze media w Stanach Zjednoczonych. Według lokalnych przepisów zwycięzca będzie mógł pozostać anonimowy. Po odliczeniu podatków do wypłaty dla wygranego zostanie kwota 450 milionów dolarów. Tak wysokich opłat dla fiskusa można uniknąć, decydując się na wypłacanie całej losowanej sumy przez blisko 30 lat. Nikt jednak praktycznie nie decyduje się na takie rozwiązanie. Ostatnie losowanie Powerball było 44. z rzędu w bieżącym cyklu kumulacji, trwającym od czasu ostatniej wygranej 2 maja. Był to również pierwszy cykl kumulacji obejmujący graczy z Wielkiej Brytanii, odkąd 21 lipca rozpoczęto tam sprzedaż losów Powerball. Oczekuje się, że udział graczy z wysp i wynikający z tego poszerzenie grona uczestników przyczynią się do szybkiego wzrostu kumulacji oraz zwiększą szansę na osiągnięcie wyższych głównych wygranych. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Pogoda.
0: Na termometrach od 8 stopni na wschodzie i południowym wschodzie, 11 w centrum, do 15 nad samym morzem, w rejonach podgórskich Karpat 7. W piątek na ogół pogodnie, temperatura od 23 stopni na wschodzie i południu kraju, 26 w centrum i na północy, do 29 na krańcach zachodnich.
5: Polskie Radio 24.
4: Słowem wszystko. Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Komentarz.
6: Jest z nami pan Bogusław Hrabota, Dziennik Rzeczpospolita. Dzień dobry, panie redaktorze.
7: Witam państwa, dzień dobry.
6: Zastanawiam się, jak bardzo kosztowna dla podatników może okazać się ta kampania wyborcza, która przed nami, licząc i wyceniając te obietnice, które mogą paść w najbliższym czasie z ust polityków.
7: No, oczywiście jest z jednej strony kampania wyborcza i ten maraton poszczególnych graczy w tej kampanii, maraton, który ma, że tak powiem, iść w stronę interesu obywatelskiego. Natomiast musimy pamiętać, że odwrotną stroną zmian podatkowych jest kwestia wpływów do budżetu państwa. I oczywiście opozycji bardzo łatwo jest eskalować te propozycje obniżania podatków, podnoszenia progów i tak dalej. Natomiast odpowiedzialny rząd musi przede wszystkim patrzeć na bilans, znaczy na to, żeby nie zabrakło pieniędzy na podstawowe wydatki, jakie

0: przewidział w budżecie. No i te wydatki w wypadku Polski są gigantyczne, bo to z jednej strony jest obronność, prawda? Wiemy, ile to kosztuje. Polska dzisiaj się zbroi, dokonuje zakupów sprzętu zbrojeniowego. Mamy co prawda wsparcie w postaci kredytów z sejfu, ale wciąż te wydatki planowane przed laty i realizowane przez kolejne sezony polityczne, one są. Mamy niezwykle szeroką paletę różnego typu świadczeń socjalnych, które też musimy zmieścić w tym budżecie i tak dalej, i tak dalej. I ja również jako zwolennik wolnego rynku jestem za maksymalnym obniżaniem podatków, czy też przywilejami podatkowymi dla Polaków. Natomiast zawsze trzeba pamiętać, i to jest żelazna reguła w polityce, że opozycji, która nie odpowiada za realne zarządzanie finansami państwa, realizacji budżetu i tak dalej, bardzo łatwo jest mówić o obniżkach podatków, no ale ci rządzący, czyli w naszym wypadku Koalicja Obywatelska plus partnerzy, muszą odpowiadać za spinanie się budżetu i im dużo trudniej jest skalować tego typu hasła. Także myślę sobie, że my tych różnych postulatów dotyczących zmian podatkowych usłyszymy bardzo wiele, natomiast czy rząd będzie w stanie wprowadzić zmiany na korzyść obywateli do wyborów, to zobaczymy. Natomiast jeszcze wracając do podatków w Polsce, oczywiście to jest taki wspólny margines wszystkich tych propozycji w Polsce, potrzebna jest zmiana systemu podatkowego. Pamiętajmy, że Polska, podobnie jak większość krajów europejskich, przede wszystkim ma wpływy z VAT-u, a nie z podatku dochodowego, prawda, PIT-u czy CIT-u. On jest mniej ważny i ja bym, jak wielu innych ludzi mających pojęcie elementarne o ekonomii, namawiał do tego, żebyśmy dryfowali jako system finansowy w stronę podnoszenia poziomu wpływu z VAT-u i wtedy ten PIT będzie znacznie bardziej elastyczny, znaczy będzie można podnosić progi bądź obniżać stawki i myślę sobie, że niezależnie od tego sezonu politycznego czy kolejnego, który będzie szczególny ze względu na wybory, taka reforma w Polsce będzie musiała w ciągu najbliższych 5-6 lat się dokonać, bo tkwimy coraz bardziej w anachronicznym systemie, który nas obciąża. I to już będzie odpowiedzialność polityków, pytanie której władzy. Tak. Paradoksalnie myślę sobie, że taka Konfederacja prędzej podejmie tego typu reformy niż aktualna koalicja.
1: Panie redaktorze,
0: do władzy.
1: Jasne. Teraz porozmawiajmy o Marcinie Romanowskim, bo on od wczoraj dostarcza nam tematów do rozmów. Przede wszystkim zastanawiamy się, jest w tym Naddniestrzu, czego tam nie ma i umyka być może coś, na co zwracamy uwagę na Polskie Radio 24.pl, ten paszport wydany na inną tożsamość dla Marcina Romanowskiego, który sam twierdzi, że ma taki dokument wydany na inne dane, na inną tożsamość i może dzięki temu podróżować poza Unię Europejską. Zapytam pana jako człowieka z wiedzą prawniczą, jak to możliwe?
0: No to prawdopodobnie otrzymał taki paszport na Węgrzech. No, nie mam żadnych wątpliwości. No, to nie jest takie łatwe otrzymać paszport na fałszywą tożsamość. To w Polsce, gdyby był w Polsce, byłoby to niemożliwe. Oczywiście mógł kupić taki paszport. Są grupy przestępcze, które produkują fałszywe paszporty. No, nie widziałem tego paszportu. W związku z tym trudno mi powiedzieć, jaki to jest paszport. No ale myślę sobie, że taka hipoteza, że otrzymał dla ochrony osobistej taki paszport na Węgrzech jest najbardziej dopuszczalna. On jest teraz, z tego co wiemy, w Naddniestrzu. Paradoksalnie wjazd do Naddniestrza nie jest taki trudny, jak się wydaje, dlatego że Naddniestrze, ja akurat znam to miejsce, byłem tam i mogę państwu parę zdania powiedzieć na temat Naddniestrza, jest traktowana po obu stronach granicy mołdawsko-naddniestrzańskiej jako część Mołdawii. Ona jest autonomiczna, ale tam nie ogłoszono niepodległości. To jest wciąż taki skansen sowiecki zawieszony trochę w niebycie prawnym, bo jak państwo może wiedzą, Naddniestrze powstało w sprzeciwie wobec ogłoszenia niepodległości Mołdawii. Mołdawia była do 90 roku Republiką Radziecką, w czerwcu bodaj 90 roku ogłosiła niepodległość. No i teren dzisiejszego Naddniestrza się z tym nie zgodził. A głównie dlatego, że

0: To był teren kontrolowany przez 14. Armię Radziecką, która tam stacjonowała jako ze swoją bazą. To była armia przygotowana do potencjalnego ataku na Bałkanach. W związku z tym ona do dzisiaj tam stacjonuje, chociaż w znacznie ogrojonym składzie, bo to nie są już dziesiątki tysięcy żołnierzy, tylko bodaj 1500. No ale oni wciąż kontrolują ten kraj. To jest kraj pod pełną kontrolą Moskwy, zarządzany przez grupy mafijne wywodzące się z dawnej służby bezpieczeństwa. Ale przekroczenie tej granicy z Mołdawii nie jest takie trudne. Mnie się udało bez żadnych problemów z polskim paszportem. W związku z tym to nie jest tak, że ściągnięcie tam Romanowskiego oznaczało automatycznie związki z rosyjską służbą wywiadowczą czy służbą bezpieczeństwa. On tam trafił, ale skoro tam jest i odnotowano jego obecność na miejscu, to na pewno jest obiektem zainteresowania tych służb jako polityk polski, jako polski poseł, jako człowiek, który dysponuje no, pewnie sporą wiedzą na temat polskiej polityki, również tą wiedzą, powiedziałbym, ściśle tajną. W związku z tym, kiedy się przebywa w środowisku mafijnym, trudno, iżby mafia nie zwróciła uwagi na taką osobę, tak eksponowaną postać jak Romanowski. I to dla Polski oczywiście jest niebezpieczne, a dla samego Romanowskiego obciążające niezwykle, bo wszedł w orbitę intensywnych wpływów rosyjskich służb, które kontrolują Naddniestrze. No i to, powiedziałbym, obciąża również jego formację. To jest poważny problem, tak myślę, dla prawicy.
1: To teraz Maciej Berek, jeśli pan pozwoli. I jego polityczna, zawodowa przyszłość. Usłyszeliśmy w tym tygodniu, że nie będzie już członkiem rządu, nie będzie pracownikiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Pojawiły się takie medialne doniesienia, że może zostać sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Czy jeśli tak się stanie, to porównywanie Macieja Berka do na przykład Krystyny Pawłowicz będzie pana zdaniem uzasadnione i czy w ogóle może się coś takiego pojawić? Czy to będzie problem, z którego sam zainteresowany, ale także jego polityczne zaplecze z premierem Donaldem Tuskiem będzie musiało się zmierzyć?
0: No nawet jeśli takie plany były, to myślę sobie, że po krytyce, która przewaliła się przez polskie media wczoraj, możliwe, że z tych planów się wycofano. Maciej Berek był absolutnie kluczową postacią w administracji Donalda Tuska. Wcześniej jako szef rządowego Centrum Legislacji, a później jako człowiek, który pilnował skuteczności wprowadzania zmian z perspektywy, że tak powiem, pana kierownika, czyli Donalda Tuska. No jego odejście coś znaczy. Pytanie co? No, jeśli rzeczywiście poszedł na... Wyszedł, wychodzi z tego rządu na własne życzenie, z własną intencją, no to prawdopodobnie ma prawo czuć się zmęczony. To bezdyskusyjnie jest prawdopodobne. Natomiast to wejście do Trybunału Konstytucyjnego... Oczywiście Donald Tusk potrzebuje tam człowieka, czyli inaczej, nawet nie sam Donald Tusk, ale ta formacja, która ma problem z Trybunałem Konstytucyjnym, ma potrzebę tego, iżby zastąpić Bogdana Święczkowskiego i żeby tą instytucję opanować. I do tego potrzebny jest bardzo sprawny administrator, człowiek, który ma doświadczenie w zarządzaniu dużymi organizacjami. Natomiast czy on się nadaje do tego Trybunału? No, jak wiadomo, no, w Trybunale sądzić powinny autorytety prawnicze, a nie doświadczeni urzędnicy. To ten status doświadczonego urzędnika jest raczej obciążający niż wspomagający. No i to wywoła bezdyskusyjnie po pierwsze analogię właśnie do czasów Prawa i Sprawiedliwości, kiedy upychano w Trybunale Konstytucyjnym ludzi podległych, bezpiecznych i dyspozycyjnych, a nie niezawisłych, niezależnych sędziów. No a powtórę myślę sobie, że to trochę skompromituje aktualny układ koalicyjny, który zawsze odwoływał się do wyższych wartości, na przykład do tego zjawiska niezawisłości sędziów i niezależności sądów. W związku z tym, jak powiedziałem, no, jak bardzo często w polskiej polityce są racje za i racje przeciw, myślę, że ten przetaczający się przez polskie media od wczoraj sprzeciw wobec tego typu scenariusza, jakby Maciej Berek wszedł do TK i zamienił niejako w rolach Bogdana Święczkowskiego, to się nie zrealizuje. No, przestrzegamy przed tym.

0: Dlatego, że Trybunał Konstytucyjny musi mieć ten bezwzględny atrybut niezależności i niezawisłości sędziów.
1: Pan Bogusław Hrabota, Dziennik Rzeczpospolita, był z nami. O, bardzo panu dziękuję. Życzę dobrego dnia.
0: Ja również. Miłego dnia dla wszystkich. Dziękuję.
2: Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
3: Naszym gościem jest profesor Janusz Golinowski, politolog z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Dzień dobry, panie profesorze.
4: Witam słuchaczy, dzień dobry.
3: Szeroko komentowana jest oczywiście sprawa Marcina Romanowskiego, byłego wiceministra sprawiedliwości. Do Sądu Okręgowego w Warszawie trafił wniosek Romanowskiego o wydanie listu żelaznego. Pismo nadano z Naddniestrza. Przypomnijmy, to separatystyczny region Mołdawii, zdominowany przez rosyjskie wpływy. Tam stacjonują rosyjskie wojska, a rosyjska mniejszość stanowi blisko 1/4 populacji. Czy gdyby istniał konkurs na polityczne zaskoczenie miesiąca, to w sierpniu pierwsze miejsce należałoby do Marcina Romanowskiego?
4: Niewątpliwie tak. Ja prywatnie patrząc na to, to znaczy subiektywnie oceniając, to mi przypomina taką brazylijską epopeję na zasadzie ja będę uciekał, wy mnie gońcie. Każda ze stron w zasadzie wie, gdzie są granice i każda ze stron nie chce tych granic przekroczyć. W związku z tym to wpisuje się w taki sezon ogórkowy współczesnego, czy obecnego lata. Dlatego ja na to patrzę dość sceptycznie. Żadna ze stron nie będzie skłonna pójść na ustępstwa. Z jednej strony pan Romanowski mówi o liście żelaznym, w związku z tym jest skłonny zeznawać i powiedzieć wszystko ze swojej strony. Natomiast prokuratura upiera się, że trzeba go przedstawić w kajdankach, jak rozumiem, na zasadzie włożenia go do aresztu i pokazania, że odnieśliśmy sukces. No niestety to przypomina, tak jak powiedziałem, pewną grę, z której w zasadzie nic nie ma merytorycznego, a raczej to jest robione na użytek polityczny.
3: Tyle, że pewne pola na planszy są mniej, a inne bardziej zaskakujące, bo o ile Budapeszt, Węgry czy Stany Zjednoczone to mogło być pewne zaskoczenie, ale jednak nie były to informacje aż tak szokujące, o tyle Naddniestrze to już jest, myślę, zupełnie inne rozdanie.
4: I ja bym się tym tak mocno nie ekscytował. Być może pan Romanowski jest poza Naddniestrzem. Tego nie wiemy. Jest mnóstwo dociekań, mnóstwo spekulacji. Niewątpliwie, jeśli rzeczywiście jest tak, że to jest Naddniestrze, to on jest jak gdyby poza zasięgiem organów unijnych. Dlatego szuka dla siebie miejsca takiego, z którego mógłby korespondować z oczywiście polską, myślę o polskiej prokuraturze. Dla mnie jest to sytuacja sama z siebie absurdalna, ponieważ to trwa już stosunkowo długo. Pamiętajmy, że dawno temu, to znaczy w sensie medialnym, był właśnie tworzony akt, europejski akt aresztowania. W zasadzie to nie doszło do skutku. Teraz ta sytuacja się powtarza. Dlatego, tak jak powiedziałem wcześniej, jest to co najmniej sytuacja dziwna, tak jakby każda ze stron uciekała od merytorycznych ustaleń, to znaczy złożenia zeznań przez pana Romanowskiego. Tak jakby każda strona szukała dla siebie usprawiedliwienia, że jest tak, a nie inaczej.
3: I jak wspomnieliśmy, komentarzy jest całe mnóstwo. Na przykład wiceminister Sopkowiak-Czarnecka stwierdza, że jeśli chodzi o Naddniestrze, to tutaj w grę mogły wchodzić służby. Owce oczywiście służby rosyjskie. Z drugiej strony słyszymy komentarze, że skoro państwo polskie nie jest w stanie ustalić, gdzie przebywa jeden z jego obywateli i to nie tak znów nieznany, to o skuteczności państwa też to coś mówi. Jak się w tym odnaleźć? W tym gąszczu.
4: Niewątpliwie mówi to bardzo źle o skuteczności państwa, o jego służbach, natomiast to pojęcie Tyraspola i Naddniestrza myślę, że jest takim wątkiem pobocznym na użytek gry politycznej, bo nie sądzę, żeby Rosja akurat była zainteresowana panem Romanowskim, ma zupełnie inne, ważniejsze sprawy. Natomiast w Polsce jest to rozdmuchiwane i przez opozycję, i od tego powoli zaczyna się dystansować samo prawo Prawo i Sprawiedliwość, dlatego ja to traktuję jako pewnego rodzaju medialne wydarzenie, aniżeli...

0: oczywista chęć uzgodnień, no i rzeczywiście wyjaśnień ze strony pana Romanowskiego. No, ten list żelazny byłby taką formą właśnie przyciągnięcia tutaj, czy ściągnięcia Romanowskiego, aby złożył te zeznania. Ta strona właśnie obecnie rządząca, koalicyjna, raczej jest wobec tego sceptyczna. W związku z tym bardziej mówimy tutaj o pokazusze.
1: Myśli pan, panie profesorze, że były wysoko postawiony polityk, wiceminister sprawiedliwości, dysponujący przecież rozległą wiedzą na temat działania państwa, nie byłby dla służb choćby rosyjskich łakomym kąskiem?
0: To znaczy na pewno by był, tyle tylko, że on chyba za bardzo do powiedzenia nie będzie miał na dzień dzisiejszy, a to z tego względu, że polska polityka, no zresztą generalnie polityka, bardzo szybko się dezaktualizuje i dlatego mówienie o tym, że jest to ślad rosyjski, jest moim zdaniem pewnego rodzaju nadużyciem.
1: Czy ta sprawa będzie miała jeszcze jakieś daleko idące konsekwencje polityczne, czy będzie w dalszym ciągu obciążała Prawo i Sprawiedliwość?
0: Zapewne tak. Ja myślę, że Prawo i Sprawiedliwość zrobi wszystko, aby się po prostu zdystansować od pana Romanowskiego. Sam pan Romanowski niestety strzela sobie nawet nie w stopę, ale w głowę, jeśli chodzi o dalszą karierę polityczną, bo tak to sobie wyobrażam, zwłaszcza w tej otoczce Tyraspola czy Naddniestrza, gdzie będzie spostrzegana jako osoba podejrzana.
1: Myśli pan, że do polskiej polityki, niezależnie od przyszłych konstelacji partyjnych, powrotu już nie ma?
0: Raczej tak. Raczej i obecna opozycja, i rządzący będą patrzeć na niego z dużym dystansem. Dlatego też jego działalność polityczna, czy jego kariera polityczna, moim zdaniem, kończy się powoli.
1: Tak jak wspomnieliśmy, ta sprawa wywołała całe mnóstwo komentarzy, ale dużo mówi się także o przyszłości Macieja Berka. Pojawiają się głosy, że mógłby trafić do Trybunału Konstytucyjnego. Na ile w pana odczuciu taka możliwość jest realna?
0: No właśnie, nihil novi sub sole, to znaczy tak jak poprzednicy wykorzystywali właśnie instytucje państwa polskiego w postaci Trybunału Konstytucyjnego czy Sądu Najwyższego, ten schemat się powtarza. Zwłaszcza, że pan Berek jest najbliższego otoczenia pana premiera Tuska, co by sugerowało, że ma coś do spełnienia, jakąś misję, bo jest to aktywny minister na dzień dzisiejszy, zwłaszcza, że zajmuje się sprawami jak gdyby takiej kontroli zewnętrznej, jeśli chodzi o stan realizacji polskiej polityki na dzień dzisiejszy. W związku z tym dla mnie jest to dalszy ciąg upartyjniania środowiska właśnie organów sprawiedliwości. Notabene i sami koalicjanci, i część z tego, co czytałem, sami właśnie zainteresowani ze środowiska Platformy Obywatelskiej patrzą na to stosunkowo sceptycznie. Nie sądzę, żeby pan premier się ugiął, dlatego że on zwykł realizować dość samodzielną politykę i to tak jakby, gdyby się ugiął, to tak jakby się poddawał pod wpływem presji środowiska i właśnie opinii publicznej i samych koalicjantów. Dlatego jest duża szansa na to, że pan minister obecnie, a w przyszłości członek Trybunału Konstytucyjnego, niestety, znaczy niestety, w tym sensie niestety, że będzie tym elementem jak gdyby potwierdzającym upartyjnienie tych instytucji. Pomijając już pana Berka, ponieważ jest postrzegany jako duży profesjonalista, znajomość jego rzeczy w sensie aktualnych zagadnień prawnych nie budzi wątpliwości. Natomiast jest wkładany w rolę właśnie takiego człowieka, który będzie miał za zadanie coś zmienić w środowisku Trybunału Konstytucyjnego.
1: W tym kontekście przywoływany jest często komentarz Marcina Matczaka, który stwierdził, że owszem, dr Berek jest bardzo dobrym prawnikiem, ale jest równocześnie politykiem i to koalicji, która uchwaliła ustawę o naprawie Trybunału i w tej ustawie przewidziano karencję, 4-letnią karencję między zasiadaniem w rządzie, a kandydowaniem do Trybunału Konstytucyjnego, tak żeby ten organ odpolitycznić. Wprawdzie ustawę zatrzymał ówczesny prezydent Andrzej

0: Duda, ale jednak intencja była dość wyraźna. Czyżby koalicjanci zapomnieli o tamtych pomysłach, czy może jednak te wszystkie pogłoski to jest po prostu taki balon próbny?
1: Tego trudno rozstrzygnąć na tym poziomie. Niewątpliwie, jeśli się o tym tak dużo mówi, jest coś na rzeczy. To znaczy obecni rządzący wchodzą w tory poprzedników. Czyli w tej materii na polskiej scenie politycznej, polskiego życia publicznego nic się nie zmienia. Obecnie rządzący popełniają te same błędy, które rzeczywiście popełniali poprzednicy. No to źle świadczy o instytucji państwa polskiego, ponieważ można praktycznie wszystko upartyjnić i wychodzić z założenia, że my będziemy robić to lepiej. Ani lepiej, ani bardziej profesjonalnie z tego, co wynika, co możemy obserwować. Natomiast, tak jak powiedziałem na samym początku, problem dotyczący stwierdzenia, czy jest to balon próbny, w najbliższym czasie się okaże. Raczej jestem skłonny sądzić, że pan Berek zostanie właśnie sędzią Trybunału Konstytucyjnego.
0: Pan o tym podążaniu śladami poprzedników mówi z dużym spokojem, dlatego że dojrzałość podpowiada człowiekowi, że tak to po prostu już jest i koniec?
1: To znaczy, ja patrzę na to w perspektywie dłuższego okresu czasu i od momentu PO-PiS-u praktycznie obserwujemy podobny schemat, to znaczy jedni odchodzą, drudzy przychodzą, niektórzy to nazywają koryciarstwem, taka opinia krąży wśród przedstawicieli opozycji, między innymi pana Zandberga, gdzie moment wygranych wyborów, wygranej generalnie, jak gdyby tworzy zachęty do przejmowania instytucji państwa przez swoich. No i ta sytuacja się powtarza, dlatego patrzę na to ze spokojem i z dużym dystansem, sądząc, że w tej materii się w najbliższym okresie czasu nic nie zmieni.
0: Zazdroszczę panu i tego dystansu, i spokoju. Czy wspomniał pan o PO-PiS-ie? Czy ma pan wrażenie, że te ruchy, które obserwujemy od kilku tygodni na polskiej scenie politycznej, zwiastują pewien przełom i mniej lub bardziej symboliczne zakończenie post-PO-PiS-owej ery?
1: Tutaj mam pewne wątpliwości, jako że na sam moment wyborów pojawią się różnego rodzaju koalicje. Jeśli nie przedwyborcze, to powyborcze. Czy pan Morawiecki zostanie instytucjonalnie przypisany do PiS-u, czy też nie, to już nie ma znaczenia. Znaczeniem będzie to, czy wystartują właśnie jako samodzielne i później będą tworzyć potencjalne koalicje ze środowiskiem polskiej prawicy, czy też będą starały się uzyskać jak gdyby własny lepszy wynik, co nie daje praktycznie obecnie obecnej opozycji, czyli polskiej prawicy, nie daje praktycznie żadnych szans na przejęcie władzy. Jeśli patrzeć tymi kategoriami, to ja myślę, że te podziały będą dalej istotne z punktu widzenia funkcjonowania polskiej sceny politycznej.
0: W przyszłym roku wybory i chyba już powoli pojawiają się pewne tematy, które mogą w przyszłym roku zdominować dyskusje polityczne. Otóż z początkiem sierpnia przeprowadzono sondaż. Krótko po tym, jak PiS przedstawił zarys polityki migracyjnej, jednym z punktów była propozycja deportacji mężczyzn. Chodzi o obywateli Ukrainy, którzy nie pracują w Polsce legalnie, a są w wieku poborowym. Przypomnijmy, wiek poborowy w Ukrainie to od 25 do 60 lat. Na pytanie, czy Polska powinna deportować ukraińskich mężczyzn w wieku poborowym, aż 67% badanych odpowiedziało, że tak. Przeciwnego zdania było nieco ponad 23%. Co to znaczy?
1: To znaczy, że polska scena polityczna, generalnie polskie społeczeństwo czuje się już zmęczone właśnie tematem ukraińskim, a sama propozycja złożona przez środowisko Prawa i Sprawiedliwości to troszkę chodzenie od ściany do ściany. Tak jak obserwowaliśmy wcześniej bardzo silne proukraińskie działania na rzecz właśnie wsparcia, pomocy, tak teraz Ukraińcy spotykają się z dość ostrą reprymendą ze strony oczywiście nie tylko polskiego społeczeństwa, zresztą to widać w mediach społecznościowych, ale części polityków. No i to źle świadczy o polskiej potencjalnie potencjalnie mogącej służyć za element stabilizacji.

0: relacji polsko-ukraińskich polityce. W tym sensie wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom społecznym przekreśla jakiekolwiek możliwości dogadywania się właśnie z Ukraińcami, zwłaszcza, że w najbliższym okresie czasu pojawi się problem transferu zboża przez Polskę, generalnie przez polską granicę, co w praktyce jeszcze bardziej rozogni tę sytuację. No i niestety, tak jak już swego czasu gdzieś publicznie stwierdziłem, te relacje, te incydenty, napady, czy też próby właśnie jakiegoś takiego rewanżyzmu, rozrachunku pomiędzy Polakami i Ukraińcami niestety będą się nasilać. Faktycznie te próby przyciągnięcia Ukraińców do Ukrainy, którzy nie pracują, są moim zdaniem mierne, ponieważ odsetek tych ludzi jest stosunkowo niski. Natomiast to jest realizowane na użytek wewnętrzny, czyli Prawo i Sprawiedliwość przez cały czas rywalizuje właśnie z Konfederacją jedną czy drugą, aby zaskarbić sobie tego tak zwanego prawicowego wyborcę. Póki co ta strategia niestety, ale poniosła klęskę. Czyli w tym znaczeniu te działania huczne, zapowiedziane działania pomocy Ukrainie brzmią troszeczkę jak hipokryzja, ponieważ ci, którzy nie chcą funkcjonować w Ukrainie, bo uciekali od wojny, teraz stają pod takim przymusem. Druga sprawa, ja sobie technicznie nie wyobrażam, jak można tych obywateli czy tych mężczyzn wyłowić i wysłać za granicę. Jest to wyjątkowo trudna sytuacja i myślę, że zmiernym skutkiem, jeśli chodzi o funkcjonowanie właśnie służb w Polsce, bo to będzie troszeczkę przypominało właśnie działania samych władz ukraińskich, którzy próbują zachęcić w cudzysłowie, a w sposób bardzo brutalny wysyłać na front swoich obywateli.
1: Spodziewa się pan, że kwestie związane z Ukrainą, czy to jeśli chodzi o pomoc militarną dla walczącej Ukrainy, czy jeśli chodzi o sytuację Ukraińców w Polsce, to będzie jeden z istotnych tematów w przyszłorocznej kampanii?
0: Myślę, że tak, dlatego że mamy wyraźny zwrot polskiego społeczeństwa w prawo. To zresztą widać, jeśli chodzi o wzrosty notowań Konfederacji jednej i drugiej. Co by to sygnalizowało? Że, tak jak powiedziałem, polskie społeczeństwo patrzy ze zniecierpliwieniem, z domniemanymi bądź rzeczywistymi przysługami, jakie polskie władze realizowały pod adresem Ukraińców. Problem polega na tym, że teraz ta sytuacja się wyostrzy i rzeczywiście pan premier Tusk staje wobec nie lada zadania przy takim silnym poparciu, aby deportować właśnie tą część mężczyzn, którzy funkcjonują w Polsce, a nie pracują. Tworzy to sytuację dość skomplikowaną, ponieważ ma świadomość, myślę o panu premierze Tusku, że ten temat będzie rzeczywiście stawiany na ostrzu noża, co dla obecnie rządzących będzie swoistego rodzaju takim haczykiem, czy rzeczywiście chcą realizować postulaty polskiego społeczeństwa, czy też nie.
1: A może wszystkie te dyskusje to jest swego rodzaju zasłona dymna, bo są komentatorzy, którzy wskazują, że być może napięcia między Warszawą a Kijowem w ostatnich miesiącach wynikają po części z faktu, że ukraińska dyplomacja jest bardzo asertywna, w dużej części także skuteczna i Ukraińcy doszli teraz do punktu, w którym poczuli się dość pewnie i być może teraz właśnie toczy się wyścig o to, kto będzie w przyszłości, w najbliższych miesiącach, a najpewniej jednak latach, najważniejszym państwem w tej części Europy i wielu Polaków obawia się, że może to być Ukraina, więc może to pokazuje, że zamiast skutecznie dbać o własne interesy, zajmujemy się z namiętnością sami sobą. Prezydent rządem, rząd prezydentem.
0: Ma pan redaktor rację. W tym sensie źle to świadczy o polskim państwie i poprzednikach i obecnych władzach. Dlaczego? Po podpisaniu sojuszu ukraińsko-niemieckiego polskie społeczeństwo, ale nie tylko, komentatorzy także zauważyli, że praktycznie Polska schodzi w cień. To, że Ukraińcy byli asertywni, to było widać już na poziomie ONZ-u z wystąpieniem prezydenta Zełenskiego i szereg innych takich elementów, które

0: pokazywały, że Polska oczekuje wdzięczności, natomiast tu nie chodzi o wdzięczność, tu chodzi o realizację interesów, jakie by one nie były, Ukraińcy to wykorzystali. No i teraz mają jak gdyby takie atuty w ręce, że jeśli będzie jakieś niepowodzenie, czy też będzie postępująca degrengolada wojny, że tak się wyrażę, czyli Ukraina będzie przegrywać, to będą to wskazania na Polskę, że Polska zrobiła wszystko, aby Ukraińcy rzeczywiście stali się ofiarami. Czyli my nie spostrzegamy pomocy militarnej, mówię o społeczeństwie, jako coś widocznego, natomiast spostrzegamy to w kategoriach pewnej gry interesów i my się czujemy rozczarowani. Oczekiwaliśmy wdzięczności, otrzymaliśmy coś, co nas totalnie zaszokowało. W każdym bądź razie część komentatorów tak to spostrzega, że myśmy wyciągnęli oczywiście ręce do Ukraińców, a oni pokazali nam, mówiąc brzydko, trzeci palec, czyli w praktyce mamy prawo czuć się oszukanymi i ja myślę, że w jakiejś części także te nastroje antyukraińskie między innymi także narastają z tego powodu.
1: Tylko pytanie, panie profesorze, czy pomaganie musi wiązać się z naiwnością w polityce?
0: No właśnie. Ja swego czasu stwierdziłem, że polskie społeczeństwo patrzy sercem, natomiast polskie władze, polskie elity powinny patrzeć kategoriami interesów. I niestety zarówno poprzednicy, jak i obecne władze kierują się raczej sercem. Skądinąd można...
1: To szlachetne oczywiście.
0: Bardzo szlachetne, natomiast w polityce to nie ma żadnego znaczenia. Być może polskie władze działają pod presją zewnętrzną, czy to Unii Europejskiej, czy Stanów Zjednoczonych, ponieważ stworzono szereg warunków i okoliczności, które mogłyby pomagać Ukraińcom. Natomiast Ukraińcy przechodzą dalej i uważają, że im to się należy. Zresztą taka była narracja formułowana przez pana Zełenskiego, który jakoby broni całej Europy. On w zasadzie broni tylko i wyłącznie interesów ukraińskich, z czego my nie do końca zdajemy sobie sprawę, tworząc pewien mit zagrożenia, które ma nas dotknąć i no, oczywiście ze strony Moskwy. I to jest jak gdyby takim probierzem naszego stosunku do Ukraińców. To znaczy ma być emocjonalny, ma być wspierający i ma być właśnie empatyczny, abyśmy to wszystko właśnie tak spostrzegali. W tym sensie można powiedzieć, że Ukraińcy to wykorzystują, wykorzystują polską naiwność. Myślę szczególnie o naiwności polskich władz, które rzeczywiście troszeczkę stoją w rozkroku, a patrząc na jak gdyby stosunek społeczeństwa do samych Ukraińców jako takich, można wysnuć wniosek, że te nastroje będą się radykalizować.
1: A biorąc pod uwagę, że w polskiej polityce jedna strona powie zawsze coś zupełnie innego niż druga, to grać z Polską chyba nie jest szczególnie trudno.
0: Właśnie. Właśnie. Dlatego, że ten jakoby w cudzysłowie rzekomy pluralizm obraca się przeciwko Polsce jako państwu. Zwłaszcza, że jedna i druga strona robią sobie w cudzysłowie na złość, co w praktyce można właśnie bardzo łatwo rozgrywać i myślę, że dyplomacja ukraińska, pan Sibicha, bardzo łatwo to wykorzystuje. Każde incydent jest zgłaszany z poziomu ministra spraw zagranicznych, że w Polsce miały miejsce przykładowo miało miejsce pobicie jakiegoś obywatela ukraińskiego, gdy tymczasem w drugą stronę to tak nie działa, bo to się odbywa z poziomu jakiegoś tam powiedzmy konsula. Wszystko to właśnie jak gdyby podkreśla pewną naiwność ze strony oczywiście władz i rozgoryczenie polskiego społeczeństwa. To nie działa w kierunku stabilizacji, a wręcz działa w kierunku rozagniania tej sytuacji na przyszłość.
1: Myślałem, że jeszcze zajrzymy do wsi Dziwiszów na Dolnym Śląsku, panie profesorze, ale to musimy zostawić na kolejną okazję. Bardzo panu dziękuję. Profesor Janusz Golinowski, politolog z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Dobrego dnia.
0: Dziękuję bardzo.
2: Powtórka programu. Komentarz.
1: Długi weekend właśnie powoli się rozpędza. Jest z nami Katarzyna Turosieńska.

0: A członek zarządu Polskiej Izby Turystyki. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Witam panią bardzo serdecznie. Taki długi weekend to w Polsce oznacza w ostatnich latach przede wszystkim podróże bliższe i dalsze, czy jednak domowe pielesze, kilka chwil w cieniu własnego ogródka, grill, spotkania ze znajomymi?

0: wokół komina, to też bywa sympatyczne i daje dużo dobrych doznań.
1: Tylko zastanawiam się, co pokazują dane, że raczej jednak jesteśmy domatorami, czy może coraz częściej rozjeżdżeni i zalatani?
0: Jeśli chodzi o ten sezon, to większość naszych rodaków wskazała, że jednak będzie w najbliższym otoczeniu lub wybierze podróże po kraju. Ci, którzy natomiast chcą wylecieć na tak zwany city break, szukają takich kierunków, do których można dolecieć mniej więcej w 2-3 godziny. Czyli też to nie są jakieś bardzo odległe podróże.
1: Czy wakacje albo też dłuższy weekend, dłuższa chwila wytchnienia w kraju zyskuje na popularności?
0: Zdecydowanie ten sezon pokazuje, że Polska staje się takim docelowym kierunkiem dla naszych rodaków, ale też widzimy coraz większe zainteresowanie turystów zagranicznych naszym krajem i to bardzo, bardzo cieszy. Należy pamiętać, że turystyka dzieli się na turystykę wyjazdową, czyli wtedy, kiedy my podróżujemy do innego kraju, turystykę przyjazdową, kiedy to inne narodowości odwiedzają nasz kraj i oczywiście turystykę krajową, gdy my podróżujemy po kraju. No a województwo na przykład podlaskie, wprowadzając turystyczny bon, zachęca do tego, żeby przyjeżdżać w te regiony i wręcz turystom dopłaca za pobyt.
1: Za chwilę porozmawiamy zatem o preferencjach gości, ale na razie porozmawiajmy o tym, jak Polacy wypoczywają najchętniej. Jeśli mamy do dyspozycji 4 dni, to raczej wypady krajowe, jeśli tak, to dokąd? A jeśli zagraniczne, to które kierunki cieszą się największą popularnością?
0: Jeśli chodzi o Polskę, to oczywiście wygrywa tutaj nasze wybrzeże Bałtyku, zarówno województwo zachodniopomorskie, jak i województwo pomorskie. To są oczywiście te duże ośrodki, ale również widać, że zaczynamy szukać takich spokojniejszych klimatów, czyli miejsc, w których będzie mniej turystów, plaże nie będą przeludnione, nie trzeba będzie czekać w długich kolejkach po posiłek czy jakieś atrakcje turystyczne. Jednak zaczynamy szukać ciszy i spokoju. Również góry są tutaj na drugim miejscu, jeśli chodzi o wskazania turystów i nie tylko Tatry, ale też te mniej do tej pory popularne pasma górskie, zahaczając również o góry Świętokrzyskie. Widać również, że zaczynamy szukać przestrzeni, które są blisko natury. Zwłaszcza osoby mieszkające w dużych aglomeracjach miejskich chcą sobie odpocząć, słuchając szumu strumyków, śpiewu ptaków. Chcą poczuć zapachy lata, które nie kojarzą się z miastem, a raczej z tym wiejskim, sielskim klimatem.
1: Powiem szczerze, że nie wiem, co myśleć o tych spokojniejszych rejonach, które zyskują na popularności. Dla regionu pewnie to dobrze, dla regionu tego czy innego. Z drugiej strony, jeśli nagle hurtowo turyści rzucą się do miejsc, w których dotąd było spokojnie i mniej tłoczno, no to to się zmieni.
0: Jeszcze nie widać aż tak lawinowych zmian. Z pewnością, jeśli to będzie się nasilało, to mieszkańcy danego regionu, którzy też do tej pory cieszyli się ciszą, będą mniej zadowoleni, ale to nie jest aż tak jeszcze rozwinięty trend, żebyśmy już widzieli jakieś narzekania. Na razie są to spokojne zmiany, które obserwujemy, ale jak one się będą rozwijały w kolejnych latach, w kolejnych sezonach, to dopiero zobaczymy.
1: Czy duże miasta to cały czas jest intrygująca oferta na dłuższy weekend? Takie przeboje turystyczne jak Kraków, jak Wrocław w ostatnich latach, czy Warszawa, która bije przecież rekordy popularności?
0: Oczywiście jak najbardziej jest to też bardzo widoczne, ponieważ te duże miasta przyciągają mocą kultury, wydarzeń historycznych, które szczególnie w ten weekend będą w wielu miastach. możliwe do obejrzenia. Mamy coraz lepsze połączenia kolejowe, coraz lepszą infrastrukturę drogową. Mamy też dużo lotnisk regionalnych i to właśnie jest taka moc, która przyciąga do większych miast, zwłaszcza osoby, które do tej pory nie miały czasu.

0: nie mogły sobie na to pozwolić. Właśnie w takie dłuższe weekendy podróżują po dużych miastach i czerpią z tego, co te miasta oferują.
1: Na przykład duże, piękne, nowe, klimatyzowane gmachy, co w upalny dzień nie jest bez znaczenia. Czy jeśli ktoś...
0: To z pewnością, ale też, przepraszam, należy tutaj zwrócić uwagę, że zarówno przy takim słonecznym dniu te klimatyzowane przestrzenie dają wytchnienie, ale mieliśmy przecież lipiec dosyć deszczowy i duże miasta, duże aglomeracje dawały możliwość zwiedzania czy innych atrakcji rozrywkowych pod dachem. Nie trzeba było siedzieć w hotelu czy u znajomych na kwaterze, a można było jednak realizować sobie program i nie przebywać na zewnątrz, czyli nie narażać się na deszcz, na jakieś złe warunki atmosferyczne. To też jest taka siła większych miast.
1: Jeśli ktoś teraz w czwartek o 10:21 planuje spontaniczny wyjazd na dłuższy weekend, zalecałaby pani podróż samochodem, czy może jednak omijać pylony grozy i skusić się na pociąg?
0: A tutaj nie będę dawać żadnego wskazania. Ja sama podróżuję bardzo często i wybieram różne środki transportu i do tego też zachęcam, żeby zmieniać, bo o to chodzi w podróży, żeby też była wielką i ciekawą przygodą. Natomiast warto też sobie to zaplanować. Spontaniczność jest fajna, ciekawa, ale w dzisiejszych też bardzo ciekawych czasach, no jednak to przemyślenie, czy trasy, czy możliwości powrotów, jakieś takie sprawdzanie też tych sytuacji nadzwyczajnych, których nie da się tak w 5 minut przewidzieć, ale żebyśmy je mogli rozpatrzeć, również sprawdzając możliwości ubezpieczenia ewentualnego. Tutaj radziłabym, żeby jednak przemyśleć naszą podróż, żeby to była przyjemność, a nie później jakaś katastrofa i pasmo lęków, które nam może towarzyszyć.
1: Słowo jeszcze o polskich podróżach. Jeśli chodzi o krótsze wyjazdy zagraniczne, dokąd Polacy udają się najchętniej? Jak rozumiem, w tych dniach Katania raczej odpada.
0: Oczywiście, no, ze względu na zamknięte lotnisko, ale proszę pamiętać, że to są sytuacje powtarzalne. Sprawdziłam nawet, że w 2021 roku Etna wybuchła aż 50 razy, więc jest to zjawisko dosyć normalne i trzeba się z tym liczyć, lecąc w ten region. Natomiast oczywiście Włochy proponują bardzo szeroki wachlarz możliwości i lotnisk, także jak najbardziej są w kręgu zainteresowania naszych rodaków. Odwiedzamy też w tym czasie Chorwację, odwiedzamy Wyspy Greckie, latamy do Hiszpanii. To są takie ulubione nasze kierunki na krótkie wypady.
1: Jak się zabezpieczyć, planując podróż przed na przykład budzącym się wulkanem?
0: No tutaj nie jesteśmy w stanie się zabezpieczyć, bo to jest sytuacja, której nie da się zapobiec. Natura z nami raczej zawsze wygra, ale oczywiście jeżeli chcemy być lepiej przygotowani i lepiej zabezpieczeni na wypadek jakiejś takiej sytuacji, to warto skorzystać z usług sprawdzonego organizatora turystyki, czyli jakiegoś biura podróży, które specjalizuje się w danym kierunku. Wtedy w razie jakiejś sytuacji nadzwyczajnej to biuro podróży, to ten organizator turystyki odpowiada za nas, odpowiada za realizację tej imprezy turystycznej, czyli zarówno lot, jak i nasz pobyt, jakieś dodatkowe atrakcje. Jeśli nie jest w stanie tego zrealizować właśnie ze względu na przykład na wybuch wulkanu, to proponuje nam jakąś alternatywę. Natomiast należy pamiętać, że jeśli taką wycieczkę rezerwujemy sobie samodzielnie, czyli rezerwujemy oddzielnie lot, oddzielnie nocleg, oddzielnie wypożyczenie auta, czy też inne atrakcje, to my później samodzielnie musimy dogadywać się z poszczególnymi kontrahentami, zarówno z liniami lotniczymi, jak i właścicielem obiektu noclegowego i innych atrakcji. Także to jest taka różnica między tym, jeśli korzystamy z zorganizowanego wyjazdu z organizatorem turystyki i różnica w tym, jeśli to sobie organizujemy na tak zwaną własną rękę.
1: Bo wtedy wszystko zależy od nas i na przykład właściciel hotelu czy też linie lotnicze mogą powiedzieć, przecież wie pan doskonale, gdzie leży Etna i można się było pewnych zdarzeń spodziewać. Dobrze.

0: spójrzmy jeszcze na...
1: No tak, ale oczywiście nie jesteśmy pozbawieni też opieki, o tym należy pamiętać, natomiast to może być wydłużone w czasie, a czas przy takich krótkich wypadach jest jednak istotny.
0: Popatrzmy jeszcze na turystów zagranicznych. Wspomniała pani, że oni coraz częściej, coraz chętniej odkrywają Polskę. Bo? Co ich nęci?
1: Bo mamy coraz lepszą siatkę połączeń lotniczych i praktycznie z większości miejsc w Europie i ze świata można do nas przylecieć. Mamy fantastyczną jakość ceny do jakości obsługi. Ta obsługa jest na coraz wyższym poziomie. Obiekty noclegowe to już naprawdę perełki, którymi możemy się chwalić. Mamy bogatą historię, mamy coraz więcej ciekawych wydarzeń kulturalnych, które przyciągają turystów zagranicznych. Fantastyczna przyroda, parki narodowe, no i kulinaria, które są oryginalne na skalę wręcz światową.
0: Czy sama infrastruktura to nie jest aby tylko jeden z elementów, bo owszem, ona się zmieniła w ostatnich latach diametralnie, ale mam też wrażenie, że nie bez znaczenia jest pewien wizerunek. Czy on się zmienił w ostatnich latach?
1: Bardzo silnie pracujemy nad poprawą wizerunku. Polska Organizacja Turystyczna, która odpowiada również za wizerunek naszego kraju w różnych częściach Europy i świata, prowadzi dużo ciekawych akcji promujących i widać to na przykład na kierunku włoskim, ponieważ zdziwi się zapewne pan redaktor, jak i nasi słuchacze, że Włochów w Polsce jest coraz więcej i korzystają, może ostatnio troszkę to ciekawie zabrzmi, ale coolcation, czyli te chłodniejsze wakacje. Wcześniej Włosi szukali ochłody w Polsce, teraz ostatnio mamy podobne temperatury, no ale jednak coraz więcej Włochów widać u nas, a to jest właśnie pokłosie bardzo dobrej promocji naszego kraju.
0: Zastanawiam się, jak państwo przedstawiają wizerunek Polski za granicą, no bo powiedzieć, że mamy góry i morze i piękną historię i kulinaria to trochę za mało, bo Włosi mają dokładnie to samo. Też i góry i lasy i do tego jeszcze zawsze słońce albo prawie zawsze słońce.
1: Tak, to pytanie oczywiście do przedstawicieli Polskiej Organizacji Turystycznej. Ja reprezentuję biznes turystyczny, czyli Polską Izbę Turystyki. To są dwie oddzielne organizacje, ale oczywiście bardzo ściśle ze sobą współpracujące. Natomiast proszę pamiętać, że my też mamy bogatą kulturę. Muzyka Fryderyka Chopina przyciąga nie tylko Włochów, ale przyciąga bardzo wielu mieszkańców Azji, różnych państw azjatyckich. Mhm. I przypływające do naszego Trójmiasta takie wielkie statki zwane cruzerami, z nich wylewa się rzesza turystów z Azji, którzy później podróżują po naszym kraju autokarami, więc naprawdę Polska otwiera się bardzo szeroko na różnych turystów zagranicznych. Nasi najbliżsi sąsiedzi to oczywiście turyści z Niemiec, Czech, Słowacji czy też z Litwy. Oni bardzo często do nas zaglądają, ale turyści z Wysp Brytyjskich czy też Amerykanie to również bardzo, bardzo dobry nasz turystyczny klient.
0: Ale pojawiają się też Czesi coraz częściej i Słowacy również coraz częściej. Co się działo przez tyle lat, że akurat nasi południowi sąsiedzi jakoś nas nie dostrzegali?
1: Do tej pory, ponieważ nasi sąsiedzi, no, mamy pasma górskie, które dzielimy tutaj wspólnie, więc góry nie były dla nich jakąś wielką atrakcją, ponieważ je posiadają. Morze Bałtyckie do tej pory było za chłodne i woleli do wewnętrznego Morza Węgierskiego, czyli Balatonu, jeździć, czy też do Chorwacji. Ale już po pewnym czasie, kiedy na przykład połączenia kolejowe mieliśmy coraz lepsze i można było sobie nad polski Bałtyk dojechać, to chyba dwa sezony temu był taki wielki boom, że na polskich, nadbałtyckich plażach bardzo często słyszano język czeski i słowacki.
0: Zobaczymy, jak będzie w tym roku. Na dane jeszcze musimy poczekać. Bardzo pani dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Katarzyna Turosieńska, członek zarządu Polskiej Izby Turystyki. Jeśli pani szykuje się do długiego weekendu, to życzę, żeby był jak

0: najbardziej udany.
1: Dziękuję serdecznie i pozdrawiam.
0: Do usłyszenia.
2: Powtórka programu. Autopromocja.
3: W bilansach spółek handlowych wydatki ekstra to te, które wykraczają poza standardowy budżet operacyjny. A na antenie Polskiego Radia 24 saldo ekstra to te wszystkie tematy, które koniecznie chcemy omówić dla Państwa i które dotyczą naszych portfeli, wydatków oraz pracy. W każdą sobotę i niedzielę o 12.30. Marek Klapa, zapraszam.
2: Autopromocja.

0: Minęła godzina czwarta, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Prokuratura nadzoruje policyjne dochodzenie dotyczące masowego wycieku danych prawie 19 milionów polskich pacjentów. Ministerstwo Cyfryzacji potwierdziło informację o cyberataku na rejestry MyDoktor, jednej z największych polskich firm zajmujących się prowadzeniem elektronicznej dokumentacji medycznej.
1: Z ustaleń prokuratury wynika, że hakerzy weszli w posiadanie danych pacjentów zgromadzonych w systemie MyDoktor najpóźniej 6 sierpnia. Łupem cyberprzestępców padły imiona i nazwiska, numery PESEL, numery telefonów, adresy poczty elektronicznej oraz dane dotyczące stanu zdrowia, jak treść notatek z wizyt lekarskich czy informacji o wystawionych receptach. Sprawcy ataku ominęli lub przełamali systemy bezpieczeństwa i dostali się do infrastruktury na platformie chmurowej MyDoktor. Później wysłali wycinek danych do redakcji serwisu Zaufana Trzecia Strona. Była tam chociażby wewnętrzna korespondencja firmy MyDoktor. Cyberprzestępcom może grozić do 3 lat więzienia. Michał Makowski, Polskie Radio.
0: Po wycieku danych konsekwencje mogą grozić również przychodniom, które korzystały z platformy, pisze o tym Rzeczpospolita. Chodzi o nawet 12 tysięcy placówek w całym kraju. Od poniedziałku wraca program osłonowy Ceny paliw niżej. Premier Donald Tusk powiedział, że kierowcy odczują obniżkę w portfelach. Podatek od paliw spadnie z 23 do 8%. Urszula Cieślak z łódzkiego biura Reflex powiedziała, że choć nie wiadomo jeszcze, czy będą to takie same rozwiązania jak poprzednie, ceny paliw spadną.
2: Ale jeśli tak, to niezależnie od tego, w którą stronę będą szły ceny paliw na rynku krajowym, odzwierciedlając zachowania cen na rynku ropy naftowej i paliw gotowych na europejskim rynku ARA, na pewno ceny benzyny oleju napędowego spadną. Będą to korekty mniej więcej od 70-80 groszy do 90 złotówki. Pytanie i zasadnicze znaczenie będzie miała tutaj ta kwestia ustalenia mechanizmu maksymalnej ceny paliwa.
0: W przypadku oleju napędowego można spodziewać się spadku ceny do 7 zł i 20 groszy za litr. Program ma obowiązywać do końca sierpnia. W Toruniu uczczono pamięć żołnierzy powojennego podziemia antykomunistycznego Władysława Majtyki, Władysława Kloca i Stefana Urbana. W 1946 roku skazano ich w procesie pokazowym i rozstrzelano. Hołd bohaterom oddali przedstawiciele IPN, władze miasta i rodziny.
3: Cześć i chwała bohaterom!
4: Doktor Alicja Paczowska-Hałkę, pracownik Biura Edukacji Narodowej w Bydgoszczy.
5: Pokazowy proces i szybki wyrok.
4: Bardzo szybki, 5 i 6 sierpnia odbyła się rozprawa przed Wojskowym Sądem Rejonowym w Bydgoszczy na sesjach wyjazdowych, jedna w Wąbrzeźnie, druga w Toruniu, a już 13 sierpnia odbyła się egzekucja, czyli czas w zasadzie skorzystania z łaski, odwołania się był naprawdę bardzo krótki i właściwie załatwiano to przez telegramy. Podejmowali podobne działania jak wszystkie inne oddziały zbrojne walczące w tym czasie z okupacją sowiecką i z komunistami. Rekwirowali broń milicjantów.

0: studentom, działaczom PPR, rozliczali się z tymi, którzy donosili.
1: Ofiary służyły w oddziale Henryka Siwonia Ruczaja, który walczył w powiatach toruńskim, wąbrzeskim, brodnickim i grudziąckim. W Birmingham trwają lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy. Żadnemu z reprezentantów Polski nie udało się wczoraj wywalczyć medalu. O szczegółach Rafał Bała.
2: Czwartek dla reprezentacji Polski stał w Birmingham pod znakiem eliminacji i jednego tylko finału. W decydującym biegu na 3000 metrów z przeszkodami wystartowało aż trzy biało-czerwone. Były jednak zaledwie tłem dla czołówki. Najlepsza z nich, Agnieszka Chorzępa, zajęła dziewiąte miejsce z czasem 9 minut 36 sekund i 14 setnych. Kinga Królik była 13, Alicja Konieczek 14. Najlepszy czas półfinałów na 400 metrów uzyskała Natalia Bokowiecka. Obrończyni mistrzowskiego tytułu sprzed dwóch lat przebiegła ten dystans w 49,57 sekundy. Po raz pierwszy w tym sezonie złamała barierę 50 sekund i wyrasta na główną kandydatkę do złota. Dobrze w kwalifikacjach rzucali nasi oszczepnicy. Dawid Wegner 82,40 cm, Marcin Krukowski 79,71. Obu zobaczymy w finale, a o medal w skoku z wyż powalczy Maria Żodzik. Niedawno doznała kontuzji, ale wróciła do rywalizacji i bez problemu skoczyła w kwalifikacjach 1,91 m. Odpadły Maja Słodzińska i Wiktoria Miąso. A w eliminacjach na 3000 metrów z przeszkodami nie udało się Maciejowi Megierowi i Adamowi Bajorskiemu. Po czterech dniach rywalizacji Polska ma na koncie trzy medale. Z Birmingham Rafał Bała, Polskie Radio.
1: Z kolei Iga Świątek wygrała z Jeleną Rybakiną 6-2, 6-3 w finale tenisowego turnieju WTA 1000 w Toronto. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
1: Na termometrach od 8 stopni na wschodzie i południowym wschodzie, przez 11 w centrum do 15 nad morzem. W piątek na ogół będzie pogodnie, temperatura od 23 na wschodzie i południu, 26 stopni w centrum i najcieplej na krańcach zachodnich i północy, 29 stopni.
4: Polskie Radio 24.
3: Słowem wszystko. Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Saldo, magazyn gospodarczy.
5: Polska gospodarka rozgrzana do, i już chciałem powiedzieć, że do czerwoności, ale ten kolor wybitnie nie pasuje do stanu rzeczy. Soczyście zielona strzałka pojawia się obok danych PKB Polski za drugi kwartał. 3,8% rok do roku na plusie. To makroekonomiczna informacja dnia. Marek Klapa, zapraszam na saldo. Pan Piotr Soroczyński, główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej, jest moim i Państwa gościem. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry Państwu.
5: Na liczniku 3,8% to jest tak zwany szybki szacunek PKB za drugi kwartał. Informacja, na którą czekało wielu ekonomistów, wielu analityków. No i faktycznie ten wynik się poprawił w stosunku do pierwszego kwartału. Jak pan odczytuje te informacje, które pojawiły się w GUS-ie? Dodajmy, że one są zbieżne z takimi uśrednionymi prognozami polskich ekonomistów.
6: Faktycznie konsensus był w granicach 3,7, 3,8, zależy kto go robił i jak się z jakich tych prognoz udało się to zrobić średnią. Najczęściej te widełki były gdzieś od takich 3,5 do 4, może 4,1, więc spektrum też nie było specjalnie szerokie. I oczywiście to, że jest poprawa, cieszy. Warto pamiętać, że mieliśmy dosyć specyficzny kwartał, było bardzo dużo obaw o kondycję światowej gospodarki, no bo wiadomo było, że dużo się działo w okolicach Zatoki Perskiej, Bliskiego Wschodu i że oczywiście to psuło nastroje inwestorów, to psuło nastroje konsumentów, którzy obawiali się, czy warto kupować, czy warto wydawać pieniądze. I choć oczywiście z naszego punktu widzenia czasem mogłoby się wydawać, że to jakieś tematy odległe, no ale pamiętajmy, że my jesteśmy jako Polska bardzo dobrze wkręceni w ten międzynarodowy podział pracy i sporo zamówień, które spływa do Polski, polskiej gospodarki, to są te zamówienia z zewnątrz. No, jeżeli byśmy popatrzyli na przemysł, no bo jeśli mówimy choćby o eksporcie towarów, no to przede wszystkim przemysł. Trudno sobie wyobrażać, żeby kto inny mógł duże ilości towarów eksportować. No to pewnie ze 70-65% tego, co robi przemysł, zależy, który miesiąc, to są po prostu wyroby, które idą na zewnątrz.

0: zewnątrz, tak? Więc od tego odczytywania tego, co się może dziać w przyszłości, u nas sporo zależy. I to, że udało nam się zrobić taki wzrost, o którym pan redaktor zechciał powiedzieć, to moim zdaniem to całkiem dobry wynik. Bo warto jeszcze podkreślić jedną rzecz. No, kiedyś faktycznie analitycy, którzy oglądają gospodarkę polską, nie wiem, 20-30 lat, no pamiętają, że tam bez problemu od pstryknięcia palców robiliśmy 5-6%. Tylko pamiętajmy, że wtedy byliśmy na zupełnie innym poziomie rozwoju i wtedy no, te gonienie, przyspieszanie szło nam bardzo efektywnie. Dla naszego poziomu rozwoju dziś pewnie coś w granicach 3% to już jest ten próg przełamujący, że możemy się zacząć uśmiechać. Powyżej 3 to już jest naprawdę dobrze. Więc nie dość, że nie spadliśmy z 3,5 w pierwszym kwartale na 3,4 czy 3,3, jakie były obawy, kiedy zaczęło się coś dziać na Bliskim Wschodzie, no wręcz nawet poprawiliśmy wynik o 0,3. I warto też oczywiście słuchaczom przybliżyć jedną rzecz. Te dane, które my oglądamy dzisiaj, to są naprawdę takie pierwsze przedwstępne, które GUS chce nam pokazać, żebyśmy mniej więcej wiedzieli kierunkowo, w którą stronę idziemy. Natomiast jeszcze to nie są te dane, które nam najbardziej rozpalają serca, umysły i tak dalej, bo to są te dane bez tych szczegółów wewnątrz, no bo oczywiście warto zawsze zapytać, co tam było naprawdę w środku. Mhm. I oczywiście dobrym prawem każdego analityka jest przypuszczać, co musiało się na te wartości poskładać. No to co będzie, z czego to było tak naprawdę, to zobaczymy za dwa, nawet z kawałkiem tygodni, kiedy te dane będą pełniejsze. I też warto, żeby pamiętać, że to też będą wciąż jeszcze dane w dużej części oparte na faktycznie już zebranych statystykach, ale też często doszacowujące sfery gospodarki, gdzie te statystyki spływają troszkę później.
1: Analitycy GUS-u intensywnie pracują, aby pełen raport pojawił się już niebawem. Natomiast teraz pytanie o to, na jakim etapie jesteśmy w tym roku. Czy faktycznie my doszliśmy do jakiegoś szczytu? Czy możemy się spodziewać, że polska gospodarka będzie śrubowała te bardzo dobre wyniki? Czy możemy być takimi optymistami?
0: Panie redaktorze, faktycznie część scenariuszy zakłada, że no gdzieś tu teraz jesteśmy w okolicy takiego lokalnego maksimum i w zasadzie potem to już będą zjazdy. Proszę zobaczyć, że przetaczana przez pana redaktora prognoza zakładała dla całego roku 3,4, mhm. Więc po pierwszym kwartale 3,5, po drugim kwartale 3,8, no to znaczy, że koledzy spodziewają się tam już wyraźnie słabszych wyników. Przyznam, że w moim bazowym scenariuszu jest troszeczkę inaczej. Ja raczej myślę, że my gdzieś do końca roku w okolicach tego 3,7, 3,8 powinniśmy utrzymywać wzrost. Pamiętajmy, że poprawia nam się sfera w zakresie inwestycji i to widać po tych najważniejszych dla gospodarki inwestycjach, czyli tych, które robi sektor przedsiębiorstw, bo tego jest 2/3 wszystkich inwestycji. Ale w pozostałych inwestycjach, jak choćby w tym, co się dzieje, w tym, co robi państwo, czyli to jest przede wszystkim infrastruktura, ale też i taka bardzo specyficzna infrastruktura, jak choćby to, co kupujemy jako sprzęt obronny, no to oczywiście tam też rachunki są całkiem spore. Proszę pamiętać, że no, nawet mieliśmy całkiem ładne akcenty, choćby w drugim kwartale, a to jakiś duży, ważny kawał drogi otwarty, pewnie wart z 1 miliard albo 2, a to trochę sprzętu, które mogło być 1,2 miliarda warte, więc to są takie dodatki, które też mogły poprawiać ten wynik, który był zebrany oczywiście dużo szerzej, tak? Więc myślę, że to się jeszcze może powtórzyć w dwóch kolejnych kwartałach. Może się okazać, że one też przyniosły pewne odprężenie po tych niepokojach, o których mówiliśmy, Bliski Wschód i inne tego typu sprawy. No i jeszcze jedną rzecz pamiętajmy. Jeżeli myślimy o wyniku PKB, zwłaszcza od tej strony produkcyjnej, tak, kto to wytworzył, to pamiętajmy, że te dane mają prawo być troszeczkę inne niż te nasze odczucia z tego, co my oglądamy na co dzień na rynku, bo my widzimy dane o sprzedaży, a tam są dane o wartości dodanej. I może się zdarzyć tak, że jeżeli na przykład ceny zaopatrzenia w drugiej połowie roku byłyby korzystniejsze niż w pierwszej, a tu mieliśmy szoki na rynku paliwowym, energetycznym, no to mogłoby się okazać, że tej wartości dodanej w dynamice da się upchać troszkę więcej, niż my się teraz spodziewamy. Stąd mój bazowy scenariusz to bardziej coś między 3,5 a 4. Czy to będzie 3,7 czy 3,8, to zobaczymy.
1: Ale są to na pewno bardzo optymistyczne prognozy. Ja pamiętam, jak rok temu mniej więcej zastanawialiśmy się, jak bardzo inwestycje w obronność mogą dźwignąć polski PKB. Zresztą nie tylko polski, bo podobne analizy są prowadzone także w innych krajach Europy. No i teraz pytanie, czy w tych danych widzimy już safe? Czy na to jest jeszcze za wcześnie?
0: Panie redaktorze, myślę, że to jeszcze za wcześnie, bo jeżeli myślimy o sejfie, czy to są te dostawy z bieżąco kontraktowanych rzeczy. Oczywiście wszyscy wiemy, że przynajmniej część kontraktów to jest tak jakby zrolowanie już istniejących na ten sposób finansowania. I oczywiście dostawy z tego

0: są już realizowane. Tylko pamiętajmy, że to jest troszeczkę inny charakter zamówień i dostaw niż choćby w tym, co my widzimy na co dzień w takim normalnym obrocie gospodarczych przy dobrach szybko zbywalnych i tak dalej. No bo w tym takim zwykłym obrocie to jest mniej więcej tak, mam zamówienie i ja je mniej więcej będę realizował w tym następnym jeszcze jednym kwartale i muszę mieć następne. Mhm. Bardzo duża część zamówień z Safe to są zamówienia, które my się umawiamy, że producent będzie dostarczał od dzisiaj przez najbliższych 6-7 lat. I ich było bardzo dużo, ale one będą rozciągnięte w tych dostawach. No i część tych dostaw, które nazwijmy to, zostały zlecone od zera, tak? Ktoś nie wiedział, czy coś takiego będzie, a nie, że już był w trakcie wykonywania wcześniej zawartego kontraktu, no to one realizować się mają szansę za kilka kwartałów czasami nawet, tak? Więc to jest taki bardziej rozłożony w czasie proces, za to o tyle sympatyczny, że no, możemy liczyć, że pewnie Safe to jest jakiś na produkcji przemysłowej jeden dodatkowy procent rocznie przez najbliższe 5-6 lat.
1: Powiedzieliśmy o wzroście PKB, ale to są nie jedyne dane z polskiej gospodarki, które pojawiły się o godzinie 9.30 punktualnie dzisiaj. Również poznaliśmy już taki ostateczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2026. Przypomnijmy, pod koniec lipca mieliśmy takie dane wstępne, teraz mamy już dane potwierdzone. No i mamy 3.0. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu wzrosły właśnie o 3% w porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku. Tutaj zaskoczenia nie ma.
0: Zaskoczenia nie ma, to znaczy co do zasady na rynku spodziewaliśmy się, że to gdzieś będzie 2,9, 3, 3,1. No przy tym wstępnym podaniu 3, no już dokalibrowaliśmy się. Natomiast no, jest pewnego rodzaju zaskoczenie, no bo pamiętajmy, że miesiąc wcześniej było 2,5. I to też było wtedy takie stawiane pytanie, no czy to już inflacja spadła do celu i mamy z głowy i tak dalej. My przestrzegaliśmy, że no, ona może troszkę odbić, no bo pamiętajmy, tutaj główny podstawowy chochlik, jaki mieliśmy, ceny paliw, tak? My jeszcze w czerwcu cieszyliśmy się z tego, że działał rządowy system spłaszczający nam te ceny paliw. No a w lipcu już mieliśmy sporo z tym związanych podwyżek. Może się okazać, że jakaś odmiana tego programu pojawi się z czasem i ona znowu pozwoli nam przynajmniej czasowo stonować inflację, no, ale ona gdzieś wróciła do 3. Oczywiście to nie jest przyjemny poziom inflacji, to jest powyżej celu, wciąż w widełkach tych dopuszczalnych, no ale z drugiej strony no, też nie ma co kruszyć kopii, to nie jest jakiś bardzo makabrycznie wysoki poziom. Wiadomo, że on jest po części wywołany tymi czynnikami nadzwyczajnymi, no, ceny surowców i okolice. Natomiast no, też warto patrzeć, co się dzieje też w środku tych cen i pierwszy taki gruby podział. To jest, proszę zobaczyć, że cały czas przy tym wskaźniku 3.0 ogólnym ceny usług 5.5, ceny towarów 2.0. Pewnie jakbyśmy popatrzyli na to, co się dzieje w samym handlu detalicznym, to pewnie tam nawet gdzieś te ceny rok do roku to jest gdzieś procent półtora. No zobaczymy, jakie będą wyniki. Więc no, widzimy, że w różnych miejscach to się różnie dzieje.
1: Ale to jest naprawdę bardzo ciekawa sytuacja, tym bardziej jeżeli spojrzymy na poszczególne elementy. I tak, w przypadku odzieży i obuwia tutaj zaskoczenia nie ma. Właściwie tutaj mówimy o spadku cen. Podobnie jest w przypadku wyposażenia mieszkania i prowadzenia gospodarstwa domowego. Niewielki, ale również spadek, ale jeżeli już zerkniemy sobie na taką rubryczkę pod nazwą transport, bardzo szeroką, no to już się pojawia nam 7, 7%. To sporo. Edukacja 5,3, rekreacja, sport, kultura 5,4, ważny element, jeżeli chodzi o wakacje. Informacja i komunikacja 5,2 i faktycznie te usługi tutaj zaczynają nam ważyć.
0: No, to troszkę jest tak, że no, my mamy w gospodarce i oczywiście cieszymy się z niego wszyscy jako pracownicy wzrost płac. No i tam, gdzie żeby dostarczyć coś klientowi, czy towar, czy usługa, tam, gdzie tej pracy jest sporo, a płace rosną, to oczywiście tam no, gdzieś to nie jest z gumy, to można troszkę ponaciągać, ale nie aż tak. No, te ceny muszą troszkę pójść do góry. Natomiast tam, gdzie tej pracy jest trochę mniej i na przykład ona jest zastępowana pracą maszynową, no to tam łatwiej o tonowanie tych wzrostów. Więc oczywiście pan redaktor zechciał transport wymienić, który był taki dosyć szczególny. Może się okazać, że z niego zobaczymy jakąś tam ulgę dla danych za kolejne miesiące. Warto też pomyśleć o tym, co się dzieje w odzież, obuwie tej grupie, bo to jest taka dosyć specyficzna grupa. Zawsze by się chciało powiedzieć, że to jest taka grupa, gdzie powinien działać ten zależność popyt, podaż, cena, tak? A my tutaj od wielu lat widzimy wzrost

0: wzrosty zainteresowania klientów, coraz więcej zakupów, a mimo to systematycznie ceny spadają. Pamiętajmy, że to jest kwestia między innymi dostaw z zewnątrz, substytucji pewnych towarów innymi, które można gdzieś kupić taniej. No i oczywiście to jest takie dosyć specyficzne dla w porównaniu z resztą rynku. No, gdzie indziej już niestety tak dobrze nie ma.
1: Kompletują nam się dane makroekonomiczne, powoli spływają kolejne informacje i tak, zatrzymując się przy inflacji, mamy 13 miesiąc z rzędu, gdzie mieścimy się w tym pasie dopuszczalnych odchyleń od celu inflacyjnego NBP. To jest już, powiedzmy sobie, taki dość długi dystans, biorąc pod uwagę to, co działo się w pierwszej połowie roku, wybuch wojny, problemy z paliwami. Mieścimy się cały czas, nie wyskoczyliśmy ponad. Mamy informacje związane z produktem krajowym brutto, pojawiają się informacje i z handlu zagranicznego. Krótko mówiąc, jeżeli Rada Polityki Pieniężnej będzie miała we wrześniu właśnie taki pakiet danych przed sobą, właśnie takie wartości, o jakich rozmawiamy, to czy spodziewa się pan, że spełni się zapowiedź czy też sugestia prezesa NBP, pana profesora Adama Glapińskiego, że być może to jest moment na to, aby obniżyć stopy procentowe już teraz?
0: Panie redaktorze, jeżeli myślimy o decyzji Rady, to warto pamiętać, że jakby do tego tak bardzo klasycznie podchodzić, to Rada troszkę mniej powinna reagować na co się dzieje tu i teraz i jakie były bieżące wskaźniki.
1: Tylko prognozy.
0: Natomiast troszkę bardziej powinna się zastanawiać na to, co się będzie działo z inflacją za 3, 4, 5 kwartałów i zastanawiać się, czy ten poziom stóp jest dopasowany do tamtego stanu. No bo oczywiście te wszystkie transmisje, o których często analitycy mówią, że no, tam będziemy brali albo więcej, albo mniej kredytów, będziemy robili mniej albo więcej depozytów w zależności od tego, jakie będą stopy i to tak naprawdę będzie tą sytuację gospodarczą kształtować za kilka kwartałów. I proszę zobaczyć, że ta para, o której pan redaktor mówił, inflacja i wzrost, w zasadzie mówi o troszkę dwóch różnych sprzecznych poziomach, bo inflacja jest w zasadzie w przyzwoitym poziomie, troszkę powyżej celu i w zasadzie można by było się pokusić o spadki stóp, no, ale z drugiej strony jak patrzymy na stan gospodarki, to nie wygląda, żeby ona była jakaś taka zaduszona stopami, więc w zasadzie można je utrzymać albo no, podnosić, to pewnie za dużo powiedziane, ale że na razie można przyglądać się i zastanawiać się, co będzie dalej. Ja myślę, że bardzo ważne będzie to, czy my do tego czasu posiedzenia dostaniemy jakieś rozstrzygnięcia co do tego, jak można się spodziewać stanu gospodarki światowej w przyszłości, tak? No bo gdyby się na przykład okazało, że w Zatoce jest odprężenie i tam już wszyscy sobie dali po razie, opluli się na zgodę i po prostu jakoś tam będziemy handlować i działać dalej, no to super. A to wiadomo, że to jest taka bardziej płaska, bardziej stabilna sytuacja. No ale gdyby się akurat okazało, że w tamtym okresie, kiedy będzie podejmowana decyzja, to zamieszanie się nagle podniesie, bo gdzieś komuś, że tak powiem, nerwy puszczą, ktoś będzie miał za krótki ląd, to może się okazać, że wtedy analitycy NBP-u zapytani przez członków Rady Polityki Pieniężnej, a jak wy uważacie, że będziecie w przyszłości, to oni powiedzą, no jest bardzo dużo tego pasma takiego szarego, co my nie do końca wiedzimy, jak będzie. Tak? No, mamy jakiś wiodący scenariusz, ale jego ziszczenie się jest mniej prawdopodobne niż zwykle, bo te ryzyka są bardzo szerokie.
1: Przegrzanie gospodarki nam nie grozi?
0: No, pytanie, co to jest dla nas przegrzana gospodarka.
1: No, jak pan definiuje? Jestem ciekawy.
0: No, pewnie u nas, jakbyśmy trwale przez kilka kwartałów mieli wzrost grubo powyżej czwórki, nie wiem, 4,5-5, no to moglibyśmy się zastanawiać, czy przypadkiem to jest jeden segment, który jest mocno przegrzany. Nie wiem, na przykład inwestycje poszły nam do 20%. I może się okazać, że wtedy część z nich jest bez sensu, bo one zostaną zrealizowane, a potem te firmy wypadną z rynku. Bo wszyscy tak zainwestowali w moce produkcyjne, że nie dla wszystkich będzie na rynku miejsce. No, ale gdyby to było takie w miarę równomierne i w miarę do poopowiadania, no to pewnie jeszcze też by nie było jakiegoś takiego powodu do zmartwień. No ale no, na razie się nie zanosi, żebyśmy my trwale na 4-5 kwartałów mogli mieć wzrost powyżej 4%. Raczej większość ośrodków badawczych martwi się, że my w przyszłym i w kolejnym roku to my może całej trójki nie zrobimy. No ja nie mam aż takich obaw, ale też raczej nie mam nadziei, że przejdziemy powyżej czwórki.
1: Przegrzana jest za to tabelka z danymi dzisiaj, bowiem o PKB powiedzieliśmy, o inflacji powiedzieliśmy, to jeszcze obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w styczniu, właściwie styczeń, czerwiec, w pierwszym półroczu 2026 roku i okazuje się, że mamy ujemne saldo, które ukształtowało się na poziomie minus 15, prawie 16 miliardów złotych. O czym to świadczy?
0: Panie redaktorze, to by trzeba było zobaczyć.

0: zobaczyć, z kim my mamy saldo dodatnie, z kim ujemne. Mhm. Jeżeli patrzymy o głównych naszych odbiorców towarów, czyli Niemcy, czyli resztę strefy euro, czyli no, kraje europejskie poza strefą euro i wiele, wiele innych, to my mamy nadwyżkę i to sporą. My deficyty mamy z natury w dwóch obszarach. Jeden jest związany z zakupami dóbr wszelkiego rodzaju z Chin. I tam jest oczywiście bardzo duży deficyt, więc oczywiście to się formalnie mówi, że to są kraje rozwijające się, ale, no ale nie oszukujmy się, to jest głównie kwestia tego, co my robimy z Chinami. Pewnie jakby dobrze Chińczycy policzyli, to pewnie my, Polska, kraj, który ma 1% udziału w światowej gospodarce, robimy im 5% nadwyżki w wymianie towarowej, więc ten udział mamy dużo. Tak się składa, że my od nich bardzo dużo kupujemy, a prawie nic nie sprzedajemy, bo to jest bardzo hermetyczny rynek. A drugi taki obszar, który kiedyś był bardzo wyraźny i można było wskazać jedną grupę krajów, gdzie to było, no to były wszystkie rzeczy związane z paliwami i z okolicami. No my tutaj musimy sporo kupić. Jakoś nasze apele ze strony gospodarki, żeby no, systematycznie robić tak, żeby jak najwięcej stawiać na własne siły i nie musić kupować tak dużo surowców z zewnątrz, no, cały czas pozostają apelami i raczej to nie przechodzi do jakiejś takiej mocnej zmiany. No i w tych obszarach faktycznie mamy minusy. No, jeżeli by patrzeć na te grupy krajów, no to na przykład ten minus mamy z krajami wysoko rozwiniętymi, ale spoza Unii. No i to są dwa powody, bo jedna strona to są Stany i Korea, gdzie my mamy sporo wciąż zakupowanego i dostarczonego sprzętu. No ale proszę też zobaczyć, że akurat do tej grupy teraz wpada ta kwestia paliwowa. No bo na przykład sporo tych rzeczy kupujemy od Norwegów, którzy akurat teraz w tej chwili w zakresie importu okazują się być jednym z naszych ważniejszych partnerów. A kiedyś w tej tabele C pierwszych 10 się nie mieścili. No i oczywiście też zacne miejsce Danii, czyli kraju, który jest w Unii, ale jest poza strefą euro. Też ta nadwyżka będzie troszkę malała. No między innymi właśnie ze względu na dokładnie te same dostawy, czytaj gaz.
1: To powiedzmy od razu naszym słuchaczom, jeżeli chodzi o eksport, to pierwsza trójka wygląda następująco. Pierwsze miejsce bez zaskoczenia Niemcy, na drugim miejscu nasi południowi sąsiedzi Czesi, na trzecim miejscu Francja. Natomiast import wygląda zupełnie inaczej poza pozycją lidera, bo importujemy najwięcej z Niemiec, ale na drugim miejscu są już Chiny, a na trzecim Stany Zjednoczone. I ten ranking pięknie potwierdza to, o czym pan powiedział przed chwilą, czyli tak na dobrą sprawę fakt, że są pewne niedobory, są pewne grupy towarów, które jednak sprowadzamy i to z bardzo daleka.
0: No i grupy krajów, które powinny być marzeniem wszystkich analityków jako to miejsce, gdzie my powinniśmy jakoś wzmacniać ekspansję to eksportową, bo my faktycznie bardzo dobrze sobie radzimy u naszych bliskich sąsiadów, głównie z krajami Unii Europejskiej, no i resztą Europy, ale taką bliską. Natomiast faktycznie powinniśmy sporo zrobić, żeby poza Europą zacząć mocniej eksportować i ja myślę, że rynki takie, na które warto szczególną uwagę zwracać, to są właśnie te wysoko rozwinięte, ale poza Unią. To są bogate, zamożne rynki, które mogłyby u nas dużo kupować. Sporo tam się da zrobić w takim normalnym układzie B2B, bez jakiegoś takiego dużej presji ze strony administracji, pomocy w kwestii takich rzeczy, nazwijmy to, porozumień między rządami, tak? Tutaj po prostu biznes to biznes się handluje dużo i tam moglibyśmy sporo zdziałać.
1: Na ósmym miejscu Stany Zjednoczone, to tak uzupełniając, jeżeli chodzi o eksport z naszego kraju. Dobra pozycja, ale i tak jesteśmy na minusie, bo więcej kupujemy w Stanach niż sprowadzamy. To tak zupełnie na koniec. Panie Piotrze, spójrzmy na ropę naftową. Ropa WTI 81 dolarów, właściwie 81,5 dolara. Natomiast jeżeli chodzi o ropę Brent, 87 dolarów i 25 centów. Delikatne, kosmetyczne, ale jednak spadki są na tym rynku. No i pytanie, będzie ten CPN pana zdaniem, czy go nie będzie?
0: Ja myślę, że to będzie taka delikatna przepychanka pomiędzy administracją a dostawcami paliw, którzy no, w tej chwili są poddawani takiej presji, że jak zrobią troszkę bardziej atrakcyjne ceny dla klientów, to tego CPN-u nie będzie i różnych ograniczeń z nim związanych, zwłaszcza ceny maksymalnej. A jeśli się okaże, że się nie uda, no to tam pewnie administracja weźmie bardziej synka tego kija i będzie nim machać mocniej.
1: Pan Piotr Soroczyński, główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej, był moim i państwa gościem. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję panu i dziękuję państwu.
1: Dziękujemy oczywiście. To był magazyn Saldo. Marek Klapa. Do usłyszenia.

0: Saldo, magazyn gospodarczy. Powtórka programu.
1: Przed mikrofonem Maciej Wolny. Dzień dobry Państwu.
0: Gość Polskiego Radia 24.
1: Razem z nami jest pani dr Dominika Bulska, Centrum Relacji Społecznych Uniwersytetu SWPS, redaktorka książki Uprzedzenia w Polsce, Postawy a Ideologia, wiceprezeska Stowarzyszenia Otwarta Rzeczpospolita. Pani doktor, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Mówiłem, że temat naszej rozmowy będzie dotyczył poniekąd bezpieczeństwa i funkcjonowania naszego społeczeństwa, bo rzeczywiście tak jest, że w ostatnim czasie sporo niepokojących, nie wiem jak to nazwać, incydentów, brutalnych incydentów, ataków miało miejsce, ataków skierowanych wobec obywateli Ukrainy, wobec Ukraińców w naszym kraju. Ja bym chciał panią zapytać, bo tutaj mówimy o przykładach chociażby z Wrocławia, Gliwice, w Bielsku-Białej. Możemy wymieniać z ostatnich tygodni wiele takich ataków. Z czego według pani się to wzięło? Czy tym momentem zapalnym była decyzja prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego? Czy może to wszystko gdzieś narastało wcześniej?
2: Myślę, że to wszystko narastało wcześniej. Myślę, że to, co się stało w społeczeństwie polskim, to taki ogromny zmarnowany potencjał bardzo pozytywnych postaw, które obserwowaliśmy w 2022 roku. Wówczas, gdy zaczęła się wielkoskalowa inwazja Rosji na Ukrainę, Polacy byli ogromnie pozytywnie nastawieni do Ukraińców i to był taki trend, który żeśmy obserwowali w badaniach, że te postawy się konsekwentnie poprawiały do tego 2022 roku, co dobrze wyjaśniało, dlaczego zryw Polaków i Polek mogliśmy obserwować w stronę pomocy. To, co się moim zdaniem w tamtym czasie wydarzyło, a w zasadzie to, co się nie wydarzyło w tamtym czasie, to skuteczne zagospodarowanie tych pozytywnych postaw. Co mam na myśli, mówiąc skuteczne zagospodarowanie? Mam tutaj na myśli po pierwsze stworzenie dobrej strategii integracyjnej Ukraińców i Ukrainek w Polsce, nie tylko polegającej na takich jednorazowych, pomocowych, czy tam wielorazowych, ale jednak skupionych na takich działaniach pomocowych, nie idących dalej w stronę integracji. A to, co drugie się wydarzyło, to brak skutecznej komunikacji na temat tego, dlaczego te osoby, które do nas przyjechały, potrzebują na przykład ułatwienia w rozwiązaniach systemowych, takich jak ułatwienia w dostaniu się do lekarza albo ułatwieniu w dostaniu świadczeń społecznych. I wobec tego, że zabrakło tych dwóch naprawdę kluczowych elementów dla utrzymania pozytywnych postaw, to od kilku lat konsekwentnie obserwujemy ten spadek z takiego bardzo wysokiego poziomu, bardzo pozytywnego poziomu w stronę bardziej negatywnego. I wydaje mi się, w moim przekonaniu jest tak, że te wydarzenia, które teraz widzimy i to, co teraz się nasiliło i to, co możemy nazwać w moim przekonaniu przestępstwami z nienawiści wobec osób ukraińskiego pochodzenia, jest nabudowane na tych postawach, które teraz są raczej negatywne, jak pokazują badania, chociażby Centrum Badań nad Opinią Społeczną, co wynika właśnie z braku takiej skutecznej strategii integracyjnej z jednej strony, a z drugiej strony strategii komunikacji na ten temat.
1: A co dokładnie te badania mówią?
2: Badania CBOS-u pokazują, że większość Polaków teraz jest przeciwna przyjmowaniu uchodźców z Ukrainy, a nie za tym, żeby przyjmować. Z tego, co widziałam ostatnio, sondaż przeprowadzony przez Ibris pokazuje, że Polacy byliby skłonni poprzeć taki postulat
1: deportowania ukraińskich mężczyzn w wieku poborowym?
2: Tak,
1: o to chodzi. Tak, 67,2% badanych uważa, że Polska powinna deportować ukraińskich mężczyzn w wieku poborowym, którzy nie są legalnie zatrudnieni w Polsce.
2: Dokładnie. I to pokazuje takie nastawienie Polaków i Polek na rozwiązanie problemu, które nie jest rozwiązaniem pozwalającym na integrację osób innego pochodzenia, w tym przypadku Ukraińców, w nasze społeczeństwo, tylko możliwe pozbycie się problemu. Tak? Czyli zamiast szukać takich rozwiązań, które sprawią, że osoby z Ukrainy będą mogły tutaj być legalnie zatrudnione i dokładać się do naszego systemu ekonomicznego, to my wolimy powiedzieć, skoro to są osoby w wieku poborowym, to należy je deportować. Moim zdaniem jest to taki wyraz po prostu negatywnych postaw wobec Ukraińców, który jest niepokojący właśnie o tyle, że może prowadzić do przestępstw z nienawiści i nasilonej obecności mowy nienawiści w przestrzeni publicznej.
1: O tym właśnie rozmawiamy, ale tak się zastanawiam, czy też te przykłady świadczą o tym, że rzeczywiście w naszym kraju rośnie cały czas poziom uprzedzeń wobec Ukraińców, czy jednak te pojedyncze, brutalne zdarzenia nie powinny być automatycznie utożsamiane ze zmianą postaw całego społeczeństwa. No bo mieliśmy też organizowane

0: protesty sprzeciwiające się właśnie tym atakom.
1: Niewątpliwie i niewątpliwie nie powinniśmy utożsamiać jednorazowych incydentów z postawami całego społeczeństwa. To byłoby takie nieuprawnione moim zdaniem prowadzenie do takiej zbiorowej odpowiedzialności za rzeczy, które ostatecznie są jakby odpowiedzialnością jednostek. Jeżeli chodzi o badania i jeżeli chodzi o takie wyniki badań dotyczących tego, jak te postawy się zmieniają, no to tak jak powiedziałam, mamy takie sugestie chociażby z badań Centrum Badań nad Opinią Społeczną, że postawy robią się coraz bardziej negatywne. Należy przy tym jednak pamiętać, że w 2022 roku one były nietypowo pozytywne w historii naszych relacji międzygrupowych. To znaczy to, co się działo w 2002 roku, było w pewnym stopniu taką unikatową sytuacją, którą można było zagospodarować i której żeśmy nie zagospodarowali. Zatem pewnie powiedziałabym tak, że jakkolwiek postawy widzimy ten trend w stronę zwiększenia się uprzedzeń i zwiększenia się negatywnych postaw wobec Ukraińców, to nie jest on, nie możemy go jeden do jeden przełożyć na to, że i przestępstw z nienawiści jest więcej. Chociaż badania pokazują, że taka kultura społeczna i takie przyzwolenie społeczne na przestępstwa z nienawiści zwiększa prawdopodobieństwo przestępstw z nienawiści. Co mam na myśli? Mam na myśli, że im bardziej społeczeństwo popiera tego typu sposoby rozwiązywania konfliktów, tak to nazwijmy, to tym więcej takich konfliktów może się wydarzać. Skąd to poparcie? No chociażby z negatywnych postaw.
0: A dlaczego my mamy taką tendencję, żeby przekładać naszą niechęć, czy to, że nie zgadzamy się na przykład z decyzją prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego? To chodziło na samym początku o tym, żeby nadać jednej z jednostek wojskowych ukraińskich nazwę bohaterów UPA. Jeżeli się z tym nie zgadzamy, to jest decyzja prezydenta Ukrainy, to jednak mamy taką tendencję do przekładania tego naszego niezadowolenia na przedstawicieli po prostu narodu, którym zarządza ten prezydent. Skąd to się u nas bierze?
1: Odpowiedź na to pytanie jest złożona i musimy się tutaj odwołać do różnych mechanizmów psychologicznych, które tutaj wchodzą w grę. Po pierwsze, należy zwrócić uwagę na to, że nasze relacje z Ukraińcami, szczególnie w Polsce, mają dwa wymiary. Jeden wymiar jest taki, że to są relacje Polaków z grupą imigrancką i akurat tak się składa, że w naszym kraju główną grupą imigrancką są Ukraińcy. A drugi wymiar jest taki, że to są relacje Polaków z Ukraińcami, które mają swoje znaczenie historyczne. I to, co się dzieje w tym kontekście decyzji prezydenta Zełenskiego i to, co się stało potem po tej decyzji, w moim przekonaniu odwołuje się do tej historii relacji, która czasem bywała pozytywna, czasem bywała negatywna. I niewątpliwie ta negatywna część, ten jej negatywny aspekt jest zagospodarowany politycznie. To znaczy podkreślanie takiego braku szacunku dla Polaków w historii, podkreślanie właśnie, nie wiem, złych działań wobec Polaków w historii jest pewnym sposobem budowania tożsamości Polaków i budowania tego, co my rozumiemy przez bycie Polaków, przede wszystkim przez prawą stronę sceny politycznej. Więc to w moim przekonaniu pada na podatny grunt. To znaczy to uaktywnia takie emocje związane z naszą tożsamością polską, które mówią właśnie o tym braku szacunku i o tym braku uznania. Inna rzecz też jest taka, to co już powiedziałam, to taka tendencja nasza ludzka do przypisywania odpowiedzialności zbiorowej za rzeczy i czyny, których dopuszczają się przedstawiciele danej grupy. Tak, my tego prezydenta Zełenskiego postrzegamy jako prezydenta kraju naszego sąsiedniego, ale również postrzegamy go jako przedstawiciela grupy Ukraińców. No i tak się składa, że ta grupa Ukraińców u nas jest grupą migrancką.
0: Mówiła pani też o tym, że nie wykorzystaliśmy tego bardzo pozytywnego potencjału, który mieliśmy po 2022 roku. Kto za to odpowiada, za niewykorzystanie tego potencjału? Czy to jest kwestia właśnie tego, jak społeczeństwo tym potencjałem zarządzało albo nie zarządzało, a może po prostu bardziej centralnie, czyli możemy spojrzeć na decyzje ze strony rządu, polityków?
1: Ja bym pewnie na to patrzyła bardziej centralnie, ale również lokalnie. To znaczy,

0: Mam takie przekonanie, że w tamtym czasie to nie była odpowiedzialność społeczeństwa, bo społeczeństwo wówczas wzięło ogromną odpowiedzialność na siebie i te wiele działań pomocowych jednak było zorganizowanych oddolnie. Moim zdaniem to, czego zabrakło, to po pierwsze taki centralny strategia komunikacji i strategia integracyjna, a po drugie lokalna strategia komunikacji i strategia integracyjna. To było ogromne wyzwanie dla lokalnej społeczności. Nagle po wielu, wielu latach takiego względnego funkcjonowania w homogenicznym społeczeństwie, dosyć jednorodnym społeczeństwie, odnaleźć się w sytuacji, w której musimy, czy chcemy przyjąć osoby innego pochodzenia, osoby z innego kraju, osoby jednak w jakim stopniu różniące się od nas. I w moim przekonaniu to, czego zabrakło, to zastanowienie się na poziomie samorządowym, co można zrobić, żeby jednocześnie ułatwić osobom, które przyjeżdżają, funkcjonowanie w Polsce, ale również rozmawiać o tym z osobami, które są przyjmujące. Tak? Badania pokazują, głównie modelowanie pokazuje, że dobra integracja nie dzieje się tylko, gdy się skupiamy na grupie mniejszościowej, w naszym przypadku imigrantach pochodzących z Ukrainy, ale również wymaga oddziaływania na postawy większości. Dlaczego mówię, że to jest taki ogromnie stracony potencjał? Dlatego, że rzadko kiedy zdarza się taka sytuacja, w której naprawdę większa część społeczeństwa jest pozytywnie nastawiona do jakiejś grupy migranckiej lub jakiejś grupy obcej. Żeby móc skutecznie zarządzić tymi pozytywnymi postawami, i to również wynika z badań, należałoby bardzo szybko wprowadzać skuteczne strategie integracyjne. To znaczy takie polityki lokalne, integracyjne, które pozwoliłyby zarówno Ukraińcom odnaleźć się w społeczności lokalnej, ale również w społeczności lokalnej przyjąć tychże Ukraińców.
1: Tylko ja przepraszam, że wejdę w słowo, natomiast wydawało się, że ta integracja w naszym kraju z Ukraińcami przebiega w sposób raczej właśnie dobry, pozytywny i odpowiedni, no bo Ukraińcy też przed 2022 rokiem stanowili znaczną część naszego społeczeństwa.
0: Myślę, że to się wszystko działo bez takiego zaangażowania politycznego. To znaczy mam takie przekonanie, że to się działo, ta integracja, która się działa, też warto zadać sobie pytanie o to, czy to faktycznie była integracja. Integracja jednak zakłada w sobie taką jakąś równość pomiędzy osobami, które przyjeżdżają, a osobami, które przyjmują. Myślę, że przed 2022 rokiem Ukraińcy jednak mieli znacząco niższy status przyjeżdżając do Polski. Myślę, że również jakby w znaczący sposób byli traktowani jako właśnie osoby, które, nie wiem, będą wykonywały zawody, których w Polsce nie ma komu wykonywać. Zatem czy to była faktyczna integracja? Myślę, że warto zadać sobie o to pytanie. Ale to, czego w moim przekonaniu zabrakło, to taka wola polityczna i taka dobrze przemyślana, takie działanie, przemyślane działanie polityczne, ale tutaj nie mam na myśli tylko centralnego rządowego działania, ale również samorządowego działania, które chociażby oferowałyby takie bardzo konkretne rozwiązania, jak na przykład, nie wiem, umożliwianie kontaktów Polaków z Ukraińcami w lokalnych, nie wiem, koła gospodyń wiejskich, tak? Czyli coś, co pozwoliłoby Polakom nie tylko mieć kontakt z Ukraińcami w Żabce, czy w innym sklepie, czy nie wiem, no chociażby przez to, że wiele Ukrainek pełni funkcje opiekuńcze, ale również pozwoliłoby Polakom poznać Ukraińców i Ukrainki w takich bardziej równych warunkach, czyli w takich warunkach, w których nie tylko widzimy osobę, która wypełnia jakieś funkcje, ale również osobę, która jest jaka jest. Znaczy ma swoją podmiotowość, ma swoje preferencje, ma swoje, nie wiem, wady, ma swoje zalety, tak?
1: Poznanie. No tak, ale tutaj pani mówi, pani doktor mówi o tym, żeby zrównać poniekąd na wielu poziomach funkcjonowania Polaków, Ukraińców. Okej, ja mam wrażenie, że my mieliśmy w pewien sposób, mówię jako społeczeństwo, ogół społeczeństwa, choć nie chcę tutaj też generalizować, takie wrażenie, że Ukraińcy mają lepiej. No takie komentarze się pojawiały. I to dotyczyło przede wszystkim kwestii ekonomicznych, konkurencja na rynku pracy, świadczenia, mieszkania, właśnie dostęp do opieki zdrowotnej. Czy to w głównej mierze właśnie nas podzieliło? Jak pani patrzy na te kwestie akurat?

Myślę, że tak. Myślę, że to jest to, o czym mówiłam w kontekście tego braku strategii komunikacji na temat tego, dlaczego bywały takie momenty, w których Ukraińcy mieli ułatwione funkcjonowanie w społeczeństwie polskim. I to warto też podkreślić, że to trwało naprawdę krótko i też nie dotyczyło wszystkich. W psychologii mówimy o tym zjawisku.

0: wyjaśnienia, dlaczego nawet jeżeli tym Ukraińcom w tym momencie może być trochę łatwiej, to po co my wprowadzamy taką politykę, która im ułatwi funkcjonowanie w społeczeństwie polskim. Ponieważ brakowało tej strategii komunikacyjnej, w Polakach, tak uważam, pojawiła się ta relatywna deprywacja, czyli pojawiło się takie poczucie tego, że im jest lepiej niż nam, co również w jakim stopniu mogło być mechanizmem psychologicznym odpowiadającym za to, że postawy w czasie się pogorszyły, a poparcie dla przemocy potencjalnie mogło wzrosnąć. No, chociaż też... na to... To jest tylko moja hipoteza, dlatego że faktycznie na to, czy poparcie dla przemocy wzrosło, nie ma badań.
1: No tak, ale są raporty, które wskazują chociażby na wzrost mowy nienawiści w internecie. Raporty takich ośrodków badawczych jak Res Futura, mamy też raport Uniwersytetu Warszawskiego, one wskazują na gwałtowny wzrost mowy nienawiści w polskich mediach społecznościowych w maju i czerwcu 2026 roku.
0: Tak, myślę, że należy też pamiętać, i to jest część tej historii, o działaniach dezinformacyjnych. To znaczy niewątpliwie ze strony rosyjskiej pewnie nie tylko obserwujemy ogromny wzrost, znaczy, czy wzrost to nie wiem, na pewno obserwujemy ogromne nasilenie takich działań dezinformacyjnych, mających na celu również dyskredytację Ukraińców. Ja to widzę chociażby na takich dowodach anegdotycznych. My jako Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita przeciwdziałamy i od lat staramy się przeciwdziałać dyskryminacji w Polsce. I od kilku tam dobrych miesięcy wygląda to w taki sposób, że jak tylko wrzucamy na media społecznościowe jakiś post na temat, nie wiem, naszych działań właśnie wokół Ukraińców, to bardzo szybko pojawiają się komentarze generujące mowę nienawiści. Bardzo szybko widzimy taki wzrost reakcji wokół tych postów. No i w większości, jak przyglądamy się tym komentarzom, to w większości widzimy, że to są raczej komentarze generowane przez boty. Także należy również pamiętać o tym, że jakkolwiek negatywne postawy są coraz bardziej popularne w Polsce, to również te działania, które się dzieją w internecie, częściowo są generowane przez realnych użytkowników, ale również częściowo są generowane przez, pewnie nazwałabym to taką machinę dezinformacji.
1: Być może na pierwszy słuch wydawałoby się to proste, ale ja zapytam jednak, jak odróżnić w sposób jednoznaczny dzisiaj uprzedzenia czy postawy wynikające z nienawiści, mowy nienawiści od chociażby krytycznych opinii dotyczących, no nie wiem, polityki państwa danego, no w tym przypadku ukraińskiego, czy samych uchodźców, samego systemu migracji. Jak tutaj te granice postawić, jak to zrozumieć?
0: Myślę, że pierwszy element jest taki, że uprzedzenia w dużej mierze opierają się na stereotypach, czyli na takim przekonaniu, że wszyscy przedstawiciele danej grupy są jacyś, są leniwi albo są, nie wiem, złośliwi albo są nieprzyjemni. Myślę, że różne opinie, które odwołują się do tych stereotypów i też tak generalizują i w taki bardzo jednoznaczny sposób sugerują, że każda osoba, która należy do tej grupy jest taka, a nie inna, to są opinie polegające, głównie opierające się na uprzedzeniach. Do tego należy dodać wymiar emocjonalny. Mowa nienawiści ma w sobie, znaczy ma to do siebie, że jednak zazwyczaj są tam jakieś bardzo negatywne emocje. Nasze badania prowadzone w Centrum Badań nad Uprzedzeniami UW pokazują, że czasem to jest nienawiść, czasami to jest pogarda. W każdym razie wymiar emocjonalny tych wypowiedzi nie jest neutralny. Tak? To znaczy nie dość, że przedstawiamy jakąś grupę w taki bardzo zgeneralizowany sposób i bardzo jednorodny sposób, to jeszcze dodatkowo towarzyszą temu negatywne emocje, jak choćby nienawiść, która się charakteryzuje tym, że przypisujemy danej grupie z założenia złe intencje. Tak? Czyli my z założenia zakładamy, że te osoby nie dość, że są, nie wiem, leniwe, to jeszcze tak naprawdę robią wszystko, żeby nam Polakom było gorzej. To są pewnie takie dwa wymiary, na które przede wszystkim zwróciła uwagę. Myślę, że dodałabym jeszcze taki wymiar podwójnych standardów, to znaczy jeżeli to są takie słowa, których nie powiedzielibyśmy o nas Polakach, ale już byśmy powiedzieli o Ukraińcach, to warto się zastanowić i zatrzymać i chwilę zadać sobie takie pytanie, na ile to jest tak, że my faktycznie krytykujemy kogoś za te działania, które wykonuje, a na ile to jest tak, że my tutaj moglibyśmy sobie na to pozwolić, a już inni, od innych już oczekujemy, że będą zachowywali się inaczej.
1: Na Ukrainie cały czas trwa wojna, cały czas Rosja Ukrainę atakuje. Ja się zastanawiam tak króciutko na koniec.

0: Z naszego spotkania, czy wojna, która właśnie trwa kolejny już rok, może paradoksalnie sprzyjać też narastaniu niechęci?
1: Myślę, że na pewno. Myślę, że jakiś taki element zmęczenia całą tą sytuacją tutaj odgrywa rolę. Myślę również, że nasz własny polski lęk przed tym, co się wydarzy w Polsce, może odgrywać rolę. Badania pokazują, że w ogóle zagrożenie przekłada się na jakieś na prawdopodobieństwo pojawienia się bardziej negatywnych postaw. Oczywiście zazwyczaj to zagrożenie jest związane z daną grupą, ale również takie ogólne zagrożenie, czyli takie poczucie braku stabilności w życiu i w życiu społecznym, może się przekładać na negatywne postawy. Jednocześnie jednak chciałabym, żebyśmy zakończyli na dobrym, na takiej bardziej pozytywnej nucie. To znaczy ta wojna w moim przekonaniu również może się przekładać na bardziej pozytywne postawy. To znaczy jesteśmy w sytuacji, w której ewidentnie mamy wspólnego wroga. I mam tutaj na myśli, prawdopodobnie dla mnie wrogiem jest wojna jako taka. Dla różnych innych osób to kto inny może być tutaj wrogiem. Niemniej to jest taki element, który może nas zjednoczyć. I to jest to, co widzieliśmy w 2022 roku. Myśmy się zjednoczyli wokół wroga.
0: Trzymajmy. Bardzo dziękuję za naszą rozmowę. Doktor Dominika Bulska, Centrum Relacji Społecznych Uniwersytetu SWPS, redaktorka książki Uprzedzenia w Polsce, postawy a ideologia, wiceprezeska Stowarzyszenia Otwarta Rzeczpospolita, była naszym gościem. Dziękuję raz jeszcze. Dobrego dnia życzę.
1: Dziękuję serdecznie.
2: Powtórka programu. Komentarz.
0: A teraz zmieniamy temat. Jeżeli chodzi o politykę, to poruszaliśmy często kwestię dotyczącą Marcina Romanowskiego, byłego wiceszefa resortu sprawiedliwości za czasów rządów Zjednoczonej Prawicy. Teraz okazuje się, że prawdopodobnie Marcin Romanowski przebywa w Naddniestrzu. Ale czym jest Naddniestrze? Jaki jest jego status? Czy to państwo, czy separatystyczny region? Z czego wynika sytuacja polityczna w Naddniestrzu i rosyjskie wpływy? O tym porozmawiamy z naszym gościem, Andrzej Szabaciuk, katolicki, Uniwersytet Lubelski. Instytut Europy Środkowej jest razem z nami. Panie profesorze, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Zacznijmy od tego dość prostego pytania. Jak patrzeć i jak rozumieć to, czym jest Naddniestrze? Jaki jest status prawny tego regionu, tej części Mołdawii?
3: Tak, Naddniestrze jest separatystycznym regionem Mołdawii. Niektórzy określają to też mianem państwa de facto. To oznacza, że część podmiotów międzynarodowych uznaje jego suwerenność, na przykład Federacja Rosyjska, która jest jego patronem, ale też te państwa, które są w jakimś tam bliskim kontakcie z Federacją Rosyjską, czy państwa sojusznicze wobec Federacji Rosyjskiej, ale nie wszystkie, bo na przykład Białoruś nie uznaje Naddniestrza jako odrębnego państwa. Więc jest to takie państwo, które państwo, taki region separatystyczny, który powstał po upadku, czy w trakcie rozpadu ZSRR. I celem tych państw, tych regionów separatystycznych było to, że Rosja, Związek Radziecki wykorzystywały je do oddziaływania na różne z punktu widzenia Moskwy kłopotliwe regiony dawnego imperium. Czyli tutaj mamy takich przykładów kilka tego typu podmiotów, jak na przykład Abchazja, Osetia Południowa. Do pewnego momentu, do 2022 roku też chociażby Górski Karabach, no i Krym, wcześniej Donbas, mam na myśli tutaj tak zwaną Doniecką Republikę Ludową i Ługańską Republikę Ludową. Teraz, jak wiemy, kwestia tych republiki Krymu to już jest zupełnie inna sytuacja międzynarodowa i Rosja wchłonęła te regiony, ale jak wiemy, większość państw tego aktu nie uznaje. Więc Naddniestrze jest takim instrumentem, który wykorzystuje Rosja w swojej polityce zagranicznej do poszerzania swoich wpływów międzynarodowych, do wywierania nacisku na Mołdawię, na Ukrainę, na Unię Europejską. I jest to taki region, który jest finansowo, politycznie, gospodarczo całkowicie zależny od Federacji Rosyjskiej i bez pomocy Federacji Rosyjskiej on nie jest w stanie się utrzymać.
0: A co doprowadziło do tego w ogóle, że mieszkańcy tego regionu, mieszkańcy Naddniestrza nie chcieli podążyć drogą, którą wybrała reszta Mołdawii? Jaka była sytuacja polityczna?
3: Ja myślę, że nawet nie chodzi o samych mieszkańców, bo tu nikt nie pytał ich o zdanie. Po prostu oligarchowie miejscowi No i baza wojskowa, która była w Tiraspolu, to była podstawa do, no i oczywiście wpływ rosyjski do separatyzmu. To jest tak samo, jak trudno mówić, że mieszkańcy Donbasu zdecydowali o odseparowaniu się od Ukrainy, bo przecież nikt nie pytał o zdanie. Oni zostali postawieni przed faktem.

0: dokonanym przez, to był efekt pewnej operacji wojskowej, operacji specjalnej Rosji. Tak samo, taka sama sytuacja miała miejsce i w Abchazji, i w Osetii Południowej, i częściowo także w Górskim Karabachu, ale tutaj ewidentnie ta baza wojskowa, która była w Tiraspolu, te zasoby militarne, zasoby gospodarcze, bo zauważmy na przykład, że Mołdawia jest w dużej mierze zależna od na przykład dostaw energii elektrycznej, przynajmniej była przez długie dekady z Naddniestrza. Teraz od 2025 roku, kiedy Ukraina odcięła możliwość dostawy gazu, który był za darmo przekazywany de facto do Naddniestrza, od tego momentu sytuacja gospodarcza czy polityczna nawet Naddniestrza się trochę zmieniła, bo jednak ono musi uwzględniać także w swojej polityce ten prozachodni kurs, bo przykładowo 8% eksportu idzie obecnie z Naddniestrza do Unii Europejskiej, nie właśnie do Rosji czy na wschód. To pokazuje też, że i gospodarczo, i być może w przyszłości też politycznie coraz bardziej ten region będzie ciążył w kierunku Zachodu. Póki co jest to jednak taki obszar nieuznawany przez większość państw na arenie międzynarodowej. Dodajmy jeszcze jedną rzecz, że większość obywateli, ciężko mówić o obywatelach tego regionu, ale mieszkańców tego regionu posiada oczywiście te dokumenty wydane przez lokalne władze, ale tak naprawdę normalne jest, że posiadały też inne obywatelstwa Ukrainy, Rosji, szczególnie właśnie Rosji, ale też Mołdawii czy Rumunii.
1: A łatwo się do Naddniestrza dostać?
0: To nie jest jakoś skomplikowane, bo nie ma jakiejś takiej, można powiedzieć, rygorystycznej kontroli granicznej. Gorzej oczywiście jest pobytem tam na dłuższy okres czasu, bo jako turysta tam może praktycznie każdy się dostać. Natomiast jeżeli chodzi o pobyt taki dłuższy, to tutaj już musi być zgoda władz lokalnych, tego separatystycznego regionu, a one nic nie robią bez konsultacji z Federacją Rosyjską, więc tutaj, że to jest jakaś polityczna kwestia, to niewątpliwie to musi być konsultowane z Moskwą.
1: Na ile to jest bezpieczny też region? No, bo mówi pan o tym, że turystycznie to praktycznie każdy może się tam dostać, ale na ile to jest bezpieczne, skoro jest to wszystko pod protektoratem rosyjskim i w obecności rosyjskich wojsk?
0: To znaczy, mamy świadomość tego, że w planach Rosji było stworzenie tak zwanej Noworosji, nie? Czyli połączenie Naddniestrza z tym regionem południowym Ukrainy, z Odessą, Krymem, Donbasem i odcięcie Ukrainy od Morza Czarnego. To się nie udało. Oczywiście pojawiały się takie pogłoski, że być może Ukraina będzie próbowała wykorzystać okazję i ten problem separatyzmu Naddniestrza rozwiązać. No ale wiemy, że Ukraińcy mają inne problemy i nie będą się angażowali w otwieranie kolejnego frontu. Tutaj więc póki co były jakieś pojedyncze incydenty z dronami, które mogły sugerować o tym, że jakaś taka destabilizacja jest możliwa. Pojawiały się takie pogłoski, że Naddniestrze być może decyduje się na zaatakowanie Ukrainy w dogodnej dla Rosji sytuacji. Ale potencjał militarny Naddniestrza jest tak naprawdę nieduży. Ta armia jest bardzo skromna. Dosłownie kilka śmigłowców, chyba z tego co pamiętam, 3 śmigłowce posiada i kilka czołgów, więc ona nie ma potencjału, żeby nawet taką operację wojskową zacząć. Natomiast Naddniestrze ma dość duże magazyny amunicji, broni. Czy one trafiają w tym momencie do Rosji, czy są wykorzystywane przez Rosję? Oficjalnie oczywiście nie, bo to wszystko musi odbywać się przez terytorium Mołdawii, ale być może jakiś przemyt czy wykorzystywanie tych zasobów militarnych jest możliwe, ale nie, na pewno nie na dużą skalę.
1: Króciutko zapytam na koniec, jak wygląda życie na miejscu, jak wygląda życie w Naddniestrzu?
0: A to jest takie, można powiedzieć, taka enklawa sowieckości, bo zauważmy, że jeden z głównych argumentów, który był podnoszony, jeżeli chodzi o separatyzm, oderwanie tego obszaru od Mołdawii, to było zachowanie tego modelu sowieckiego, państwa opiekuńczego w takim wydaniu sowieckim. Czyli tam jak się przeniesiemy, to przenosimy się de facto do takich czasów trochę sowieckich i symbolika radziecka i trochę takie, można powiedzieć, realia z tego okresu, który już dawno minął.
1: Andrzej Szabaciuk, Katolicki Uniwersytet Lubelski i Instytut Europy Środkowej był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję panie Sińsko.
2: Powtórka programu.

0: Minęła godzina 5, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Myśliwce NATO zestrzeliły drona, który naruszył przestrzeń powietrzną Łotwy, podały siły zbrojne tego kraju. Nie podały od razu szczegółów na temat samego drona, ani jego pochodzenia. Finlandia wprowadziła tymczasowe ograniczenia w ruchu lotniczym i morskim we wschodniej części Zatoki Fińskiej. W nocy Rosja zestrzeliła 15 ukraińskich dronów w obwodzie leningradzkim, regionie graniczącym z Finlandią i Estonią, w którym znajduje się Petersburg. Drugie co do wielkości miasto w kraju i ważny ośrodek eksportowy. Prawie 100 tysięcy Polaków zastrzegło numer PESEL po wycieku danych prawie 19 milionów osób, ustaliło Polskie Radio. Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski poinformował, że resort zajmuje się sprawą cyberataku na firmę prowadzącą elektroniczną dokumentację medyczną.
1: Tylko w środę do godziny 18 dokładnie 96 800 osób zastrzegło numer PESEL. To prawie tyle samo, co przez cały lipiec.
2: Wzrost ilości zastrzeżonego numeru PESEL na pewno należy ocenić pozytywnie.
1: Komentuje Tomasz Izydorczyk ze Stowarzyszenia Inspektorów Danych Osobowych.
2: Nawet jeśli jest to wynik ostatnich incydentów, które obiegły media.
1: Ministerstwo Cyfryzacji spodziewa się, że w kolejnych dniach Polacy nadal będą zastrzegać swoje PESEL-e. Procedura jest prosta, przypomina specjalistka NASK Iwona Pruszyńska.
3: Przy pomocy aplikacji mObywatel wystarczy kilka kliknięć, żeby taką czynność wykonać, ale oczywiście są dostępne też takie stacjonarne, standardowe formy, na przykład w urzędzie.
1: Na zastrzeżony PESEL nie można wziąć kredytu czy kupić mieszkania, ale to nie zastępuje ostrożności.
2: Przy drobnych pożyczkach, zakładaniu kont w portalach internetowych takie zastrzeżenie nie będzie działać.
1: Do tej pory swój PESEL zabezpieczyło 8,5 miliona Polaków. Krzysztof Polasik, Polskie Radio.
0: Iga Świątek wygrała z Jeleną Rybakiną 6-2, 6-3 w finale tenisowego turnieju WTA 1000 w Toronto. To był jednak dopiero jej pierwszy finał w obecnym sezonie. W najbliższym notowaniu Polka awansuje na 5. miejsce. Na wodach Zatoki Gdańskiej został zwodowany kadłub ORP Wicher, pierwszej fregaty dla polskiej marynarki wojennej, budowanej w ramach programu Miecznik. To kluczowa faza związana z chrztem nowej jednostki. Komandor porucznik rezerwy profesor Krzysztof Kubiak podkreśla, że fregata ma istotne znaczenie dla bezpieczeństwa Polski.
4: W obecnym zglobalizowanym świecie systemy dostaw, łańcuchy dostaw logistycznych są tak skomplikowane, że w określonych sytuacjach interesów państwa, tych najbardziej żywotnych interesów, bronić trzeba zarówno na Bałtyku, co w jakiś sposób może realizować ta nadbrzeżna jednostka rakietowa, jak i na wodach bardzo odległych.
0: ORP Wicher to jedna z trzech fregat zamówionych przez marynarkę wojenną. Dwie kolejne jednostki, Burza i Huragan, są w budowie. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Mołdawii nie potwierdza, aby poszukiwany Marcin Romanowski wjechał do tego kraju przez oficjalne przejście graniczne. Resort poinformował, że zgodnie z oficjalnymi danymi osoba o takim nazwisku nie przekroczyła granicy.
5: Jednocześnie mołdawska policja prowadzi dodatkowe sprawdzenia i pozostaje w kontakcie z polskimi instytucjami. Sprawa jest szczególnie skomplikowana ze względu na dokumenty, którymi Romanowski mógł się posługiwać po uzyskaniu na Węgrzech statusu uchodźcy. W grudniu 2024 roku węgierskie władze przyznały mu ochronę międzynarodową. W lipcu tego roku Budapeszt cofnął jednak status uchodźcy i unieważnił jego dokument podróży. Nie ma obecnie oficjalnego potwierdzenia, że Romanowski przekroczył granicę Mołdawii. Nie można jednak wykluczyć, że podczas przemieszczania się korzystał z dokumentów wystawionych w związku z węgierską ochroną międzynarodową. O dokumentach na zmienione nazwisko i zmienionym PESEL-u pisał sam były wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski. Mołdawskie służby nie przesądzają więc, gdzie obecnie znajduje się Romanowski. Podkreślają jedynie, że prowadzone są dalsze czynności wyjaśniające.

0: Piotr Piętka, Polskie Radio.
1: Prokuratura chce postawić byłemu wiceministrowi sprawiedliwości w rządzie PiS 11 zarzutów w związku z nieprawidłowościami Funduszu Sprawiedliwości. On sam twierdzi, że to nagonka polityczna. Dziś nie załatwimy żadnych spraw w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Wszystkie placówki ZUS-u w całym kraju będą zamknięte. Nie będzie działać też infolinia, mówi Monika Kiełczyńska z łódzkiego oddziału ZUS.
2: 14 sierpnia jest dniem wolnym dla pracowników zakładu za dzień świąteczny przypadający w sobotę 15 sierpnia. Za utrudnienia przepraszamy i jednocześnie zachęcamy Państwa do załatwiania swoich spraw w ZUS-ie bez wychodzenia z domu przez internet.
1: Za pośrednictwem portalu e-ZUS można wysłać wnioski czy pobierać zaświadczenia z danymi z ZUS-u przez 7 dni w tygodniu, całą dobę. Placówki i infolinia wrócą do normalnego funkcjonowania w poniedziałek 17 sierpnia. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
1: Weekend, długi weekend będzie upalny. Na zachodzie Polski termometry pokażą nawet 35 stopni. Przez większość czasu będzie słonecznie. Już dziś zrobi się cieplej, mówi synoptyk IMGW Michał Kowalczuk.
4: Temperatura maksymalna od 24 stopni na północnym wschodzie, około 25 w centrum, do 30 na krańcach zachodnich. Niemal bezchmurne niebo, słaby wiatr wiejący przeważnie z kierunków południowych.
1: Najgoręcej będzie w sobotę od 26 stopni na Suwalszczyźnie do 35 na zachodzie kraju. W niedzielę nieznaczne ochłodzenie. Synoptycy spodziewają się też przelotnych opadów deszczu, burz, szczególnie w zachodniej i północnej części Polski.
5: Radio 24.
3: Słowem wszystko. Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
6: Dobry wieczór Państwu, Paweł Wojewódka. A dziś pomówię z panem Adamem Bartoszem, etnografem, cyganologiem, bardzo ładne określenie, czyli specjalistą od Romów i Sinti, a także byłym dyrektorem Muzeum Okręgowego w Tarnowie. Witam pana bardzo serdecznie.
7: Witam, dzień dobry Państwu, dzień dobry panu.
6: Panie Adamie, 2 sierpnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Pamięci o Zagładzie Romów i Sinti. Obserwuję różne rocznice, bardzo tragiczne w dziejach Polski, dziejach świata i Europy. I powiem panu, że ta rocznica jakoś umyka. Ona jest mało zauważalna.
7: No tak, ona jest mało zauważalna pośród innych rocznic tragicznych, których w naszej historii i w historii Europy jest dość, ale ona jest od jakiegoś czasu już dość mocno zauważalna, przynajmniej przez pewne środowiska, które interesują się bardziej historią. A przyczyna tego jest dość prozaiczna. Romowie, podobnie jak Żydzi, skazani zostali przez niemiecki nazizm na zupełną zagładę, nie tylko niemiecki zresztą, na zupełną zagładę, ale o ile Żydzi, którzy w pierwszej kolejności na tę zagładę zostali skazani, mieli swoją inteligencję, swoich przedstawicieli, elitę, prawników, historyków i tak dalej, którzy po ustaniu tej tragedii, tej barbarzyńskiego okresu, mogli wyartykułować te swoje cierpienia, które dostały się do publicznej wiadomości. O tyle Romowie nie mieli nawet świadomości tego, że to był jakiś proces skazujący cały naród na zagładę. Ja, rozmawiając w latach 70. czy wcześniej z Romami, słyszałem wiele opowieści o tym, że cały tabor Niemcy wymordowali, całą osadę spalili i tak dalej, ale to nie była wiedza na temat istoty tego zjawiska. To były doświadczenia indywidualne, rodzinne wręcz.
6: Ja, oglądając publikacje dotyczące właśnie tragedii tej społeczności, zauważyłem jedną rzecz, że te podobozy organizowane w obozach zagłady, hitlerowskich obozach

0: zagłady. One były nieduże, ale też organizowano takie niepodobozy, a wysyłano na przykład Romów do gett w całej Polsce i przydzielając im jakieś bardzo ograniczone możliwości do życia na kilka kamienic czy kilka nieprzystosowanych w ogóle do mieszkania. I tam bardzo często całe te społeczności, wysłani tam ludzie w tysiącach, po prostu umierali na tyfus, umierali na choroby zakaźne, umierali z głodu i umierali przez to, że było ich tak dużo, że nie było możliwości jakiegokolwiek życia.
1: No musimy przede wszystkim oddzielić sytuację Romów w strefie okupowanej przez Niemców od Polski, począwszy na wschód, od historii Romów, którzy byli prześladowani na terenach zachodnich, zajętych przez Niemcy, czyli powiedzmy kraje Beneluxu, głównie Francja, no Niemcy, Austria, czy też kraje bałkańskie, to jest jeszcze inna sprawa. Otóż tam organizowali Niemcy, zwłaszcza na terenie Francji, takie lokalne, powiedzmy, może nawet nie obozy, to były takie kwarantanny, niektóre bardzo, bardzo tragiczne miały warunki, ale to były takie kwarantanny, których w większości udało się tym Romom przeżyć, albo też deportowano stamtąd do obozów śmierci na terenie Polski. Natomiast na terenach okupowanych przez Niemców, tereny Polski, wschodnie tereny, powiedzmy dzisiejszego, późniejszego Związku Radzieckiego, a więc kraje przybałtyckie, no tam Niemcy nawet nie przesyłali Romów do obozów, do obozów zagłady, tylko mordowali ich na miejscu. No słynne Einsatzgruppen, czyli takie grupy do likwidacji Żydów, partyzantów i właśnie Romów. One się rozprawiały na miejscu i tam nawet nie mamy nawet najbliższych danych, jakie były ofiary, jak liczebne były te ofiary. Natomiast no, to, co najbardziej w historii tej zagłady jest istotne, to właśnie to, że na naszym terenie wysyłano Romów na tereny gett. I oni tam ginęli razem z Żydami. Nawet nie mamy wiadomości za bardzo co do ich liczebności. Natomiast no, znane są dwa przypadki. Getto w Łodzi i obóz koncentracyjny Auschwitz-Birkenau, gdzie Niemcy stworzyli duży tak zwany familijny, rodzinny obóz, Zigeunerfamilienlager, który stworzono na terenie Birkenau, przez który przewinęło się ponad 20 tysięcy Romów, który to obóz ostatecznie Niemcy, jak się to w tamtym żargonie mówiło, zlikwidowali właśnie w nocy z 2 na 3 sierpnia 1944 roku. No i to jest właśnie ta data, do której nawiązujemy, obchodząc pamięć pomordowanych właśnie w Auschwitz. Natomiast na terenie Łodzi ten obóz Zigeunerlager, on trwał bardzo niedługo, bo od listopada mniej więcej 1941 roku do stycznia 1942 roku, kiedy Niemcy wywieźli pozostałych przy życiu jeszcze Romów do bardzo właściwie mało znanego w naszej historii obozu zagłady w Chełmie nad Nerem, Kulmhof niemiecka nazwa. Właśnie w obozie Kulmhof zostało zamordowanych blisko 5 tysięcy Romów. Tam też znaleźli kres swojego życia Żydzi z getta łódzkiego.
0: Brzmi to wstrząsająco, biorąc pod uwagę, że Cyganie, Romowie, którzy w tym wieku XI, XII dotarli do Europy, no, mieli duże kłopoty jednak przez wieki ze swoją, no, może nie tożsamością, ale swoim dostosowaniem się do środowiska europejskiego i wielu ówczesnych władców, zwłaszcza europejskich, zwłaszcza niemieckich, nie tolerowało Romów na swoich terytoriach. No i jak zwykle okazało się, że to

0: Polska stała się tym przystankiem, gdzie Romowie cieszyli się no, w miarę oczywiście spokojniejszym życiem niż w Europie Zachodniej.
1: No tak, to jest, no, można nawet w skrócie czasem tak się mówi, że historia Romów to jest historia ich prześladowań, bo od czasu, kiedy się pojawili w Europie dość krótko, może to trwało no, niecały wiek, kiedy przyjmowani byli z pewnym zainteresowaniem, a nawet no, z pewną gościnnością w krajach europejskich, bo dość umiejętnie nieśli ze sobą pewne legendy, które legitymizowały ich wędrowny, ten tułaczy tryb życia. Powoływali się na to, że pokutują, bo taką pokutę im papież zadał, bo jakieś tam grzechy mają za sobą, albo wręcz przeciwnie, że są pielgrzymami, którzy od miejsc świętych pielgrzymują, aby nieść ze sobą legendę, powiedzmy, narodzin Jezusa, czy też grobu pońskiego, ale ten trend tej pozytywnego takiego przyjęcia, tak, on się załamał już w XVI wieku i zaczęto Romów, Cyganów deportować z krajów najpierw hiszpańskich, niemieckich, to najokrutniejsze chyba były procesy, ale również z Anglii, Szwecji. Jest tych edyktów, które zbieram w historii, no właściwie dziesiątki w każdym kraju, dziesiątki w sensie, że w różnych okresach te edykty były wydawane antycygańskie. Najbardziej koszmarny wręcz wspomnienie z jednego z dokumentów koniec XVIII wieku z Niemiec, gdzie we wspomnieniach z polowania, ja cytuję z pamięci, mogę się co do liczby mylić w tym momencie, ale jest zapisek taki, że pięknie się udało polowanie, upolowaliśmy ileś tam jeleni, zajęcy oraz dwóch cyganów i jedno cyganiątko. Proszę sobie wyobrazić, wśród trofeów, które wisiały na zamku jednego z książąt niemieckich, koło wypchanych głów jeleni, dzików i innych, również głowy cygańskie były eksponowane jako trofea, więc można sobie wyobrazić, jak traktowano tych ludzi jeszcze w XVIII wieku, a nawet i później.
0: Dziękuję panu bardzo serdecznie. Państwa i moim gościem był pan Adam Bartosz, etnograf, cyganolog. Bardzo mi się to podoba, cyganolog. Bardzo panu serdecznie dziękuję.
1: Dziękuję bardzo. Te deo deu bud bak teso stipen. Deo resta.
0: Było to oczywiście po romsku. Dziękuję.
2: Powtórka programu. Samo zdrowie.
3: Dobry wieczór. W audycji Samo Zdrowie wita Państwa Małgorzata Telmińska i witam dzisiejszych gości, a są z nami pani Małgorzata Brzozowska, studentka kierunku lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i przewodnicząca Koła Naukowego Medycyny Paliatywnej. Dobry wieczór.
4: Dobry wieczór.
3: Pani Katarzyna Moszczyńska, psycholog z Kliniki Medycyny Paliatywnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Dobry wieczór.
5: Dobry wieczór.
3: No i tu już w tle nam zabrzmiała Zuzka, bo jest z nami również Zuzka. Urocza suczka, która będzie nam towarzyszyć. Jeżeli usłyszycie Państwo psie odgłosy, to proszę potraktować je bardzo naturalnie, bo też tematem dzisiejszej audycji jest sprawa niezwykle ważna i naturalna. Nasz prawo do naszego kontaktu z bliskimi nam osobami, z bliskimi nam zwierzętami. Tak, Zuza potwierdza, ważne jest to prawo. Zacznijmy od pewnego pomysłu, który pojawił się już jakiś czas temu, bo oto zwierzęta zagościły w Klinice Medycyny Paliatywnej prowadzonej przez profesora Tomasza Dzierżanowskiego. Skąd taki pomysł, skąd się wziął i jaki jest efekt tej obecności zwierząt w klinice?
4: Pierwszy raz do kliniki przyszłam nie z pieskiem, tylko ze studenckiego koła naukowego, ale z tej sekcji nie wolontariatu, tylko właśnie naukowej, gdzie studenci przychodzą po to, żeby pod opieką specjalisty medycyny paliatywnej móc być na dyżurze i zobaczyć tę pracę lekarską. Wtedy zaczęłam rozmawiać z lekarzami na oddziale o pomyśle w ogóle przeprowadzenia zwierzęcia, czy jest to możliwe. Porozmawiałam z panem profesorem Dzierżanowskim i był bardzo chętny, żeby

0: Coś takiego w klinice było, było prowadzone. Wcześniej już też do kliniki doktor Aleksandra Zając przyprowadzała swojego cocker spaniela. No i od tej pory ja z kolei przyprowadzam mojego jamnika Zuzkę i owczarka australijskiego Kluska. Tak się całość zaczęła, a okazała się bardzo pomysłem, który poszedł dalej nie tylko do tego, że te zwierzęta terapeutyczne pojawiają się na oddziale, ale też zwierzęta towarzyszące samych pacjentów.
1: A no właśnie, bo tu nie chodzi tak naprawdę o dogoterapię, tylko o coś więcej, o możliwość kontaktu z bliskimi, a zwierzęta bardzo często są przecież członkami rodzin pacjentów. Gdy oni trafiają do szpitala, nagle ten kontakt się urywa i to chyba nie jest dobre dla obu stron, no, dla pacjentów zwłaszcza. I tu zwrócę się z pytaniem do pani psycholog, do Katarzyny Moszczyńskiej. Jak ważny jest ten kontakt z bliskimi, także prawo do kontaktu ze zwierzętami?
2: To jest szalenie ważne i rzeczywiście pacjenci, którzy ciężko chorują, no ta choroba niestety indukuje bardzo długą rozłąkę, która stanowi no, wyzwanie jednak dla psychiki człowieka. Myślę, że dla psychiki i zwierzęcia również. W związku z czym wprowadzenie zwierząt na oddziały jest wspaniałą formą terapii i zdecydowanie przyczynia się do tego, że polepsza się komfort życia pacjenta.
1: A czy tu chodzi o to, żeby te zwierzęta zamieszkały z pacjentami w szpitalu, czy żeby po prostu miały prawo zajrzeć, odwiedzić, żeby pacjent miał prawo pogłaskać, przytulić?
2: Zdecydowanie, żeby mogły wpadać i odwiedzać. Czasem ten kontakt nie musi być długi wcale, to wystarczy 10-15 minut i widzimy te dobroczynne rzeczywiście wpływy. Pacjenci się uspokajają, ciszają, ten stres jest mniejszy, spada ciśnienie krwi, zmniejsza się poziom hormonu stresu, więc na własne oczy widzimy rzeczywiście dobry wpływ. Zresztą na personel też to wpływa naprawdę bardzo dobrze.
1: Pani Małgosiu, zapytam o te pierwsze doświadczenia właśnie, gdy pojawiła się pani z Zuzką, która nam dzisiaj towarzyszy, i z Kluską na oddziale w Klinice Medycyny Paliatywnej. Jakie były te pierwsze reakcje? Zdziwienie?
0: Oczywiście wielu pacjentów, no i rodziny pacjentów są zdziwieni, widząc psa na oddziale, chociaż z reguły widząc to już nie, na początku słysząc, bo jak dobrze tutaj słychać, moje pieski lubią dać o sobie znać, zanim już się pokażą.
1: Tak, Zuzka też się chce włączyć do rozmowy, po prostu.
0: Tak, chociaż my możemy to troszeczkę inaczej oceniać, niż oceniają to pacjenci. Dla nich, wbrew pozorom, takie właśnie oznaki normalnego życia, tego, że usłyszą zwykłe szczeknięcie psa, to jest ta namiastka tej codzienności, normalności, za którą oni tęsknią. Bardzo często jest to też tematem, od którego zaczynamy naszą rozmowę, kiedy przychodzimy. No bo oczywiście dogoterapia nie polega tylko na tym, że przychodzi sam pies, ale też ten człowiek, z którym pacjent rozmawia. I z reguły zaczynamy od tego, że pacjent mówi: a no bo ja tu słyszałem tydzień temu szczeknięcie, się zastanawiałem, czy tutaj miałam jakieś przywidzenia. No bo oczywiście nie jest tak, że każdorazowo jesteśmy w stanie odwiedzić wszystkich pacjentów. Nie chcemy tego robić, żeby nie przenosić patogenów z łóżka chorego na łóżko chorego i nie zarażać pacjentów. Z tego też względu bywa tak, że właśnie ktoś usłyszał psa, ale go nie zobaczył, a następnym razem tę tutaj niespodziankę już ma rozwiązaną, skąd się to szczeknięcie wzięło. Zaczynamy rozmawiać też o zwierzętach właśnie pacjentów, wracają wspomnieniami do tych ciepłych chwil, które w ich życiach były, mogą troszeczkę oderwać się od tego, co ich otacza. No ta szpitalna rzeczywistość, czegokolwiek byśmy w szpitalu nie zrobili, jak pięknego oddziału nie stworzyli, siłą rzeczy no, zawsze będzie ponura i dobijająca, jeżeli znajdujemy się w sali dla chorych, a nie w naszym domu.
1: Pani Katarzyno, to zaczyna być już stosowane w polskich szpitalach. Chociażby terapia poprzez sztukę albo w ogóle kontakt ze sztuką dla pacjentów. Tak jak widzimy teraz, kontakt ze zwierzętami, to daje poczucie normalności, to odrywa myśli od choroby?
2: Oczywiście, że tak. Przede wszystkim koi. Jeżeli to jest zwierzę, które należało do pacjenta, to w tym momencie rzeczywiście redukujemy dużą tęsknotę i jesteśmy w stanie znacząco podnieść nastrój u pacjenta. Mieliśmy takie przypadki rzeczywiście, że pacjenci szalenie tęsknili za swoimi zwierzętami. Był pan Waldemar, który bardzo martwił się o swoje dwa kotki, które zostały w domu pod opieką sąsiada. Jego hospitalizacja się bardzo przedłużała. No i udało się przyprowadzić kotki do

0: szpitala. Pan mógł się przywitać, pobyć z nimi, rzeczywiście uspokoić swoją tęsknotę i w ten sposób również znalazł nowy dom dla tych kotków, dlatego że on bardzo obawiał się o to, że te zwierzęta będą samotne. Perspektywa na wyjście do domu była różna. W związku z czym zdecydował się znaleźć nowy domek dla tych kotów i dzięki naszej klinice udało się to zrobić, więc mógł w spokoju tak naprawdę zająć się sobą, swoją chorobą, swoim zdrowieniem, bez obaw o los tych kocich przyjaciół.
1: To piękna historia, piękna i budująca historia. Pani Małgosiu, pani mówiła, jakie były te pierwsze wrażenia po przeprowadzeniu psów. No, Zuza, czego nie możemy pokazać, ma taki specjalną taką apaszkę, chusteczkę z napisem psi terapeuta. Taką funkcję pełni, taki ma zawód, tak? Psiego terapeuty.
2: Tak, bardzo lubi swój zawód. Tutaj też opowiadałam przed chwilą pani psycholog, jak przed wyjściem wyglądała sytuacja z tą apaszką. Zawsze, kiedy zakładam apaszkę, wyciągam ją z szafy, to oba psy z radością podbiegają, bo one wiedzą, z czym się to wiąże, że dla nich to też są super emocje. Wszyscy głaszczą w szpitalu, zachwycają się nimi. Są po prostu gwiazdami na tym naszym szpitalnym oddziale. Zawsze dostaną jakąś kiełbaskę od babci, dziadków, czy innego smaczka, więc one bardzo lubią tam przychodzić. I właśnie zawsze, kiedy zakładam tą apaszkę, to one tylko czekają, która z nich dzisiaj zostanie wytypowana na to wyjście raży szpitalne. Tak też było dzisiaj. Jamnik bardzo, bardzo ucieszył się z możliwości tego, że to ona została wytypowana, by tutaj przyjść.
1: Co robią w szpitalu? Po prostu chodzą sobie między pokojami, czy mają jakieś stałe miejsce, do którego można zajrzeć, żeby z nimi przez chwilę pobyć?
2: Stałego miejsca nie ma. To też wynika z tego, że jednak u nas na oddziale paliatywnym większość pacjentów już ma problemy z poruszaniem się, więc przychodzimy do pacjenta, do jego łóżka. Piesek może sobie usiąść na krzesełku obok łóżka, tak jak odwiedzający, i dać się pogłaskać czy nakarmić. Z wielką przyjemnością to robią. Czy jakąś sztuczkę zaprezentować, sobie możemy porozmawiać, powspominać właśnie, czy to pieski, ale też inne zwierzęta, bo pacjenci to nieraz mają takie ciekawe historie o tym, jakie zwierzęta w domu zostawili pod opieką rodziny. Też wspomniany pan Waldemar, również go właśnie odwiedzaliśmy ze Zuzką i z Kluską. Bardzo ucieszyło go, jak też na Wigilię pieski były przebrane za Reniferka i Mikołaja. Taka chwila oderwania tych myśli. W Polsce jakoś bardzo często, jeśli w ogóle myśli się o dogoterapii, to w kontekście dzieci. Właśnie w kontekście osób starszych rzadziej ten temat jest poruszany.
1: A tutaj... Tak, zdecydowanie. Jakby ta radość w ogóle się już nie kojarzyła z wiekiem dojrzałym, jakby nie było już takiej potrzeby żadnej, no dziecięcej radości czasami.
2: No przecież niezależnie, czy się ma lat 9 czy 90, nadal takiej radości nam w życiu potrzeba. Takiego oderwania, tym bardziej w tym trudzie choroby, nieraz wielomiesięcznym, wieloletnim. Przebywanie w szpitalu, jeżeli ktoś nie zna tego z perspektywy pacjenckiej, to jest to sobie trudno wyobrazić, ale naprawdę takie bycie odciętym od swojej codzienności, od takiej wolności, możliwości jej swobodnego poruszania się, co niezależnie co my byśmy z perspektywy personelu chcieli zagwarantować, no to tutaj nie mamy jak pewnych kwestii przeskoczyć. Jest bardzo, bardzo trudne tego, że właśnie jest ta świadomość, że ostatnia pacjentka mówiła, że wzięła całkiem niedawno pieska ze schroniska, myślała, że będzie mogła się nim zaopiekować, otoczyć go opieką, tak jak całe życie różne pieski miała, adoptowała, a teraz zachorowała na raka nagle i znalazła się na oddziale medycyny paliatywnej. I co będzie z jej pieskiem? Tego typu rozmów mamy naprawdę bardzo wiele. To jest bardzo duży problem. Pacjenci też zdają sobie sprawę, że no nie każda rodzina będzie miała możliwość zaopiekować się takim pieskiem.
1: A właśnie, czyli do tego ogromnego wyzwania, jakim jest choroba, dochodzi jeszcze to ogromne wyzwanie i problem dla pacjenta, co z jego czasami najbliższą istotą, czyli psem, kotem, kolejne coś, co bardzo obciąża psychikę, prawda?
2: Tak, takie dochodzi poczucie winy w ogóle z tego powodu zachorowania.
0: Tak, pacjenci bardzo chcieliby być odpowiedzialni za zwierzę, które czeka w domu. To jest jednocześnie tęsknota wielka za tym zwierzęciem i takie poczucie, że

0: że jest się za nie odpowiedzialnym, a z pozycji łóżka nie da się tej opieki dać.
1: Muszę zapytać też o to, o czym pewnie wiele osób myśli. Jeśli zwierzęta pojawiają się w przestrzeni szpitalnej, jaka może być reakcja? Bo ja od razu mam gdzieś z tyłu głowy służby sanitarne, epidemiologiczne, które mówią, ależ to zarazki, to wyzwanie takie po prostu higieniczne dla tego oddziału, który zwykli byśmy kojarzyć jako niezwykle sterylny i takie wymagania po prostu są.
2: W przypadku pacjentów i odwiedzanych właśnie, jeżeli pacjentów odwiedzają zwierzęta, ich towarzyszące osobiste, ci pacjenci mają bardzo zbliżony mikrobiom już z tymi zwierzętami. Przecież nieraz śpimy z psami w łóżku i nie ma co oszukiwać, że jest inaczej. Oczywiście,
1: niektórzy się absolutnie do tego nie przyznają.
2: Oczywiście, że łóżkiem zarządza jamnik, nie będę mówić, że jest inaczej.
1: O tak, potwierdziła.
2: Bardzo. Jamnik jest typowym pieskiem podkołderkowym. I z punktu widzenia mikrobiologicznego większym zagrożeniem dla człowieka jest drugi człowiek, który go odwiedza. To my jesteśmy w stanie zdecydowanie więcej bakterii i wirusów sobie przekazywać i będąc tym samym gatunkiem. Oczywiście w przypadku psów terapeutycznych, no to właśnie ta podstawa, żeby w ciągu jednej wizyty, jednak jedna wizyta, jeden pacjent, tak, a nie chodzenie pomiędzy salami, nie przekazywanie tych mikrobów, które gdzieś każdy z nas swoje ma, a szczególnie w przypadku chorych już w tym okresie choroby, oni byli na wielu oddziałach i siłą rzeczy, no niestety, po dłuższych hospitalizacjach posiadamy różne szpitalne bakterie. Z tego względu dbamy o to, żeby nie dochodziło do tej transmisji za pomocą zwierzęcia, właśnie takich niepotrzebnych nam mikroorganizmów.
1: Czy wprowadzenie psów do kliniki wymagało dopełnienia jakichś formalności, jakichś zgód? Było trudne i skomplikowane?
2: Nie jest to skomplikowane. My po prostu mamy pewne standardy ustalone. Z panem profesorem Dzierżanowskim mamy w przypadku psów terapeutycznych jasność, że muszą być one odrobaczone, muszą być zaszczepione, tak żeby w żaden sposób nie zagrażały bezpieczeństwu pacjentów. Oczywiście ubłoconych psów nie przeprowadzamy, tak więc zależnie od pogody też. W tym wszystkim trzeba również myśleć o samym dobru psa, więc jak są teraz te upały, no to ja w takie upały psa nie przeprowadzam do kliniki. Uważam, że nie byłoby to w porządku wobec psa. Natomiast kolejna kwestia, to też można może mylnie sobie wyobrażać, jak tak mówimy o tych zwierzętach na oddziale. Kiedy pacjenci informują nas, że będą odwiedzeni przez swojego psiaka, to ustalamy to tak, żeby naraz na oddziale był jeden pies. Nie mamy spotkań psów, nie chcemy, żeby mogło dojść, no tak jak ludzie się sprzeczają, pies potencjalnie też z innym psem może się posprzeczać, więc nie dopuszczamy do takich sytuacji, żeby naraz na oddziale było ileś psów, pacjentów.
1: Czyli obecność Zuzki i Kluski, no to jest obecność trochę psów terapeutów, trochę dogoterapii, ale rozumiem, że klinika otworzyła się również na zwierzęta pacjentów, na ich psy, na ich koty, oczywiście pod pewnymi warunkami. Czy obserwuje pani Katarzyno, właśnie ten pozytywny wpływ, to jak się zmienia psychika osoby chorej, kiedy ma taką możliwość?
0: To jest do zaobserwowania rzeczywiście. Widać, że pacjenci się rozpromieniają. To natężenie lęku jest mniejsze i pojawia się przede wszystkim uśmiech. To jest taki objaw, który rzeczywiście dosyć szybko możemy zauważyć. Od razu widać inną atmosferę na oddziale. To jest rzeczywiście chwila, w której cały oddział jest bardziej spokojny, szczęśliwy. Personel też jest, to od razu widać, że jest zwierzę na oddziale. Personel jest bardziej uśmiechnięty.
1: Ale właśnie, bo nawet chciałam zapytać tak. O personel, bo pani już wspominała tak. O tym, że to nawet wpływa na personel
0: oczywiście,
1: w szpitalu.
0: Oczywiście, że tak. Zuzię i Kluskę zna już cały nasz oddział. Wszyscy są zaprzyjaźnieni, jak widać. Myślę, że psinki czują się u nas komfortowo, tak mi się wydaje. Tak jak obserwuję ich mowę ciała, to mam takie głębokie poczucie, że znają większość personelu i czują się jak u siebie. To dodatkowo

0: dodatkowo dodaje radości, że to jest taki pozytywny aspekt na oddziale.
1: Czyli może to być pies pacjenta, może to być kot pacjenta, każde zwierzę pacjenta. Rozumiem, że są reguły i zasady takie jak no, jedno zwierzę w czasie takiej wizyty. Czy limitujecie ten czas kontaktu?
2: Nie, nie jest on limitowany w żaden sposób. Staramy się zapewnić możliwie godne warunki dla naszych pacjentów w tym ostatnim okresie ich życia. Często w ostatnim okresie ich życia, bo też są pacjenci, którzy przychodzą do nas po to, żeby na przykład ustawić odpowiednio, poprawić leczenie przeciwbólowe i potrafią wychodzić z oddziału. To też może tak od razu to powiemy, bo bardzo mnie razi takie przekonanie, które panuje powszechnie, że ten oddział oznacza jakiś wyrok. Tak wcale być nie musi. Mhm. Jeśli mogę tylko dopowiedzieć jeszcze a propos personelu, to tak, nawet są słowa, które gdzieś tak zapadły mi w pamięci, kiedy przyszła mi pani pielęgniarka, zwróciła się do Kluski: Kluska, nawet nie wiesz, jak ja ciebie dzisiaj potrzebowałam.
1: Cudownie, cudownie. I ja widzę w ogóle w oczach Kluski wielką radość i gotowość do tego, żeby w tej chwili być psem terapeutycznym, a musi tutaj z nami siedzieć, a taką miała wielką nadzieję, gdy zakładano jej chustę, że idzie do pacjentów. Jak rozumiem, ta obecność zwierząt wpływa zarówno na tych, którzy są przyzwyczajeni do kontaktu ze zwierzętami, bo po prostu je w domu mieli, jak i na tych, którzy pewnie kiedyś trochę się wstrzymywali i w domu nie mają własnego psa, swojego kota, może nagle przeżyją niezwykłe uczucie i zrozumieją, jak to jest w tej relacji ze zwierzakiem.
0: Tak, to są wielkie chwile. Teraz jak rozmawiamy o tym, to przypomniało mi się, że w sumie mieliśmy też jedną pacjentkę, która odmówiła kontaktu ze zwierzęciem. Kiedy zapytałam ją, czy chciałaby skorzystać z odwiedzin pieska, zamyśliła się i powiedziała mi, że nie, że ona bardzo kocha zwierzęta i tęskni za swoim, ale ten moment jest dla niej tak trudny, że nie jest gotowa na to, tak? Mając świadomość, że tak naprawdę zbliża się powoli do kresu swojego życia, pacjentka była bardzo świadoma swojego stanu zdrowia. Konfrontacja z tym spotkanie ze zwierzęciem jawiło jej się jako trudne.
1: Serdecznie paniom dziękuję za dzisiejsze odwiedziny w Polskim Radiu 24. Dziękuję również Zuzi, która była bardzo cierpliwa i na pewno bardzo chciałaby już w tej chwili iść do swoich pacjentów. Żegnam w takim razie. Była z nami dzisiaj pani Małgorzata Brzozowska, studentka kierunku lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i przewodnicząca Koła Naukowego Medycyny Paliatywnej. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję.
1: I pani Katarzyna Moszczyńska, psycholog z Kliniki Medycyny Paliatywnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Serdecznie dziękuję.
0: Bardzo dziękuję.
1: Szanowni Państwo, no co nam pozostaje? Po prostu podpisywać petycję. Petycję umożliwiającą zwierzętom odwiedziny u bliskich w szpitalu, po to, by i one czuły się lepiej, i by lepiej czuli się pacjenci. Czasami przecież odseparowani od tego normalnego życia, to będzie terapia i namiastka normalności. Żegna się z Państwem Małgorzata Telmińska, zapraszając do słuchania audycji Samozdrowie na antenie Polskiego Radia 24 od poniedziałku do piątku po 19:30. Do usłyszenia.
3: Samozdrowie. Powtórka programu. Zmiana klimatu.
4: Patryk Michalski, zapraszam. Przed nami jedno z najważniejszych polskich świąt. 15 sierpnia, rocznica zwycięskiej Bitwy Warszawskiej. Obchodzimy tego dnia Święto Wojska Polskiego. W Kościele Katolickim to uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Maryi i Panny, a w tradycji ludowej Święto Matki Boskiej Zielnej. Wierni przynoszą do kościoła tego dnia kwiaty i zioła, dlatego dziś u nas rozmowa o kwiatach i ziołach w naszej kuchni. Czy wiemy, jak bogaty jest świat ziół? Dlaczego warto ich używać w kuchni? Jak prowadzić taki ziołowy ogródek, na przykład na balkonie albo na parapecie? Myślę, że te pytania doskonale wybrzmią w naszej rozmowie i padną na nie odpowiedzi, bo moją gościnią jest Katarzyna Gubała, ekspertka kuchni roślinnej, autorka książek kulinarnych, m.in. książki

0: Joła, Ziółka i Baziółka. Słuchaczom może być także znana z pytania na śniadanie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam.
0: Pani Katarzyno, ziółka tylko dla zdrowia, czy to świat znacznie bogatszy?
1: To rzeczywiście taki bardzo szeroki temat. Ja powiem tak na początek, że wiele, wiele lat temu ja się zainteresowałam ziołami przede wszystkim. Mój dziadek zbierał zioła i je oddawał później do skupu. Było coś takiego. I ja pamiętam, że się tak czasami czułam jak mała czarownica, bo wszędzie pod powałą wisiały wrotycze, rumianki się suszyły i cały dom po prostu pachniał tymi ziołami.
0: Piękne wspomnienie.
1: I tak jakoś mi to zostało do dzisiaj. Zbieram zioła na różne sposoby. Śmieję się też, bo robię takie warsztaty. Jadalne chwasty to nic innego jak dobroczynne zioła, tak często powtarzam. I to tak jest. Bardzo niewiele jest takich roślin, które mocno, mocno są trujące i gdzieś tam mogą nam zaszkodzić. Natomiast w drugą stronę zioła, jak je będziemy używać zbyt często, to też nam mogą zaszkodzić. Więc warto o tym na początek pamiętać. Natomiast przyniosą nam też dużo zdrowia i dużo tak naprawdę różnych dobroczynnych właściwości, bo też możemy je używać w kosmetologii, możemy używać do włosów na wzmocnienie organizmu albo na odporność, więc mają wiele różnych zalet i Polska tak naprawdę ziołami stoi, tak bym powiedziała, więc to święto, które właściwie za chwilę mamy, to jest święto pełne łąk, lasów, nawet trawników, bo to też sobie nie zdajemy sprawy, że te zioła nas otaczają. One są wszędzie i na każdym trawniku. Jak zgłaszają się do mnie ludzie, żebym poprowadziła takie warsztaty z różnego ziołolecznictwa i w ogóle poszukiwania ziół, to mówią, no tylko, że u nas to wie pani, taki trawnik, tam trochę łąki mamy tylko. I ja mówię, no ale to wystarczy. No ale co pani tam znajdzie? No tam sama trawa rośnie. Ja mówię, no nie, prawie nigdy nie jest tak, że sama trawa rośnie, a nawet i w trawie dałoby się coś fajnego znaleźć. Natomiast nie dostrzegamy tych ziół.
0: Sobie myślę, że każda osoba, która ma podwórko, to gdzieś tam nawet pryska ten trawnik czasem, żeby wyplenić mniszek lekarski.
1: Żeby mniszka
0: nie było.
1: Nawet przez bardzo krótką sekundę miałam, że tak powiem brzydko, kosę z moją sąsiadką z rodzinnego ogródka działkowego, bo ja te mniszki prawie, powiedziałabym, uprawiam, żeby później opowiadać, co z tego mniszka zrobić. No a te dmuchawce, no na niebo sąsiadki wlatały i one się tam rozprzestrzeniały i ona biedna chodziła z wyrywaczem i próbowała to wszystko wyrywać i w końcu obiecałam jej, że nie, że będę na tyle regularnie kosić mój ogródek działkowy, żeby nie dopuścić do dmuchawców, ale na żółte kwiatki mniszka i na syrop to mi pozwoliła. Więc jak już jesteśmy przy tym mniszku, to się zatrzymajmy. Trochę go nienawidzimy ze względu na to, że się rozprzestrzenia, ale on ma tyle właściwości. Jest naprawdę cudowny. Pierwsza rzecz, jak już go chcemy bardzo wyrwać i pozbyć się tego mniszka lekarskiego, to wyrywajmy go z korzeniami, oczyśćmy te korzenie jakąś szczoteczką i one będą bardzo dobre do sałatki, do surówki, będą smakowały trochę jak topinambur, jak środek z korzenia pietruszki, tak słodziutko. Bardzo dużo inuliny, czyli dobroczynnych, probiotycznych bakterii będzie takiego cukru, który sobie w tym momencie będziemy mogli zjeść, więc przede wszystkim korzenie. Liście oczywiście na potęgę możemy sobie zjadać do różnych sałatek, do różnych kiszonek, dokładać te liście, kwiatki. Ja taka jestem, powiem szczerze, pół na pół z tym syropem z kwiatków mniszka, bo my bardzo dużo cukru tam dodajemy i to tak, i te kwiatki się wygotowują, więc to tak nie do końca jest tak naprawdę na 100% super zdrowe, ale jednak warto stosować, bo mniszek będzie mocno działał na drogi oddechowe, szczególnie w zimie, jak sobie otworzymy taki słoiczek, no to rzeczywiście na przeziębienie gdzieś tam wspomoże. No i na koniec mamy dmuchawce, znienawidzone przez tą sąsiadkę moją. I teraz tak, zbieramy dmuchawce, możemy sobie je wrzucić na przykład do moździerza albo do młynka i zemleć. I wtedy, jak dołożymy jeszcze soli i pieprzu, to będziemy mieli cudowną przyprawę do ryby, do kurczaka, wow, do tego typu rzeczy. Więc to na przykład, jak nie chcemy tych dmuchawców, to należy je zbierać. I teraz mała podpowiedź dla słuchaczy. Jak was bolą kręgosłupy, plecy od zbierania tego mniszka, to ja wam wam polecam wypuszczenie na łąkę czy na trawnik małe dzieci i zrobić im jakiś taki konkurs i powiedzieć, kto najwięcej kwiatków mniszka nazbiera do swojego wiadereczka.

0: Tam jakąś nagrodę dostanie. Dzieci to świetni zbieracze mniszków, naprawdę. Jak moja córka była w przedszkolu, to ja wypuszczałam tą grupę przedszkolną do mnie na działkę i wszystkie mniszki moje.
1: A jednocześnie jaka to może być świetna lekcja też dla dzieci właśnie takiego ziołolecznictwa, tak, znaczy, czy znajomości w ogóle ziół,
0: tak,
1: prawda?
0: Dzieci są bardziej otwarte, jeśli chodzi o zioła. Gorzej jest ta

0: zdrowe, będzie czyste, będzie bez dodatków różnych chemicznych i nagle zrozumieliśmy, że jednak warto spróbować samemu pewne rzeczy robić. I często mam takie w ramach różnych pomysłów, to zgłaszają się do mnie firmy, robię warsztaty integracyjne właśnie, szczególnie dla takich działów IT gdzieś, taki się śmieje IT guy'e, i ja ich wypuszczam na taką łąkę, żeby pozbierali te zioła, o których mówię, i oni chodzą po tej łące jak mój kot po śniegu, tak się boją, że w ogóle coś rozdepczą, że co tam będzie, więc jakby są tacy zdziwieni, że to wszystko jest jadalne, że stokrotki można zjadać na przykład. To dla nich jest takie dziwne, więc zaczynam opowiadać właśnie o krwawniku, o podagryczniku, o tych wszystkich, o cykorii podróżnik, czyli o tych wszystkich roślinach, które tak naprawdę mamy wszędzie, które nas otaczają, a których po prostu nie zauważamy. Kiedyś jako dzieci zbieraliśmy, właściwie może trochę z nudów, bo nie było niczego w telewizji, maki, chabry i robiliśmy z tego bukiety. No teraz dzieci cały czas siedzą w komórce, więc nie zbierają tych bukietów i tak trochę nie kojarzą, że te kwiatki mogą być czymś więcej niż tylko ładną ozdobą i tymi bukietami, które z jednej strony zanosimy do kościoła z racji święta, ale z drugiej strony to też jest symbol właśnie takiego zdrowia i dziękczynności za to, że ta natura nam się przez cały rok odwdzięcza i że wszystko, co znajdziemy w tej naturze, będzie wspierało nasz organizm, więc to są z jednej strony kwiatki, z drugiej strony są chwasty, z trzeciej strony tak naprawdę różnego rodzaju pączki, bo to też jest taka rzecz, że w dzisiejszych czasach w głowie nam się nie mieści, że można jeść bazie na przykład. A kiedyś, jeszcze parę pokoleń temu, to były pierwsze witaminy, które się pojawiały na drzewach. I jeżeli ktoś nie miał, bo już wyjadł ze spiżarni wszystko, to takie bazie, lekko kwaśnawe, ludzie jedli, no bo to po prostu bomba witaminy C była.
1: A czy zioła mogą być, czy zioła, kwiaty, pączki właśnie, one mogą być tylko dodatkiem w kuchni, czy mogą być podstawą różnych potraw?
0: Mogą być podstawą, bo na przykład z różnych liści, krwawnika, podagrycznika, możemy zrobić bardzo dobre pesto. I też byśmy je robili, normalnie pesto Włosi robią z bazylii, do tego dają sera grana padano, do tego troszeczkę czosnku, no i orzeszki piniowe. I możemy sobie na przykład takie pesto zrobić sami w wersji absolutnie made in Poland, czyli zamiast bazylii dokładamy albo natkę pietruszki, albo nać z marchewki, albo te liście krwawnika, podagrycznika, liście mniszka będą bardzo fajnie smakowały do tego wszystkiego. Do tego dołożymy sobie orzechów włoskich, które będziemy mieli teraz w sezonie bardzo dużo, albo laskowych, co tam akurat na działce czy w ogrodzie nam się trafi. Do tego jakiś olej tłoczony na zimno. Ja osobiście polecam olej lniany, żebyśmy się już tak trzymali naszej szerokości geograficznej. Albo olej z lnianki, albo olej rzepakowy tłoczony na zimno. Do tego trochę soli, trochę pieprzu i wychodzi nam genialne pesto. Jak do tego dołożymy jakieś ziemniaczki świeże z pola tak naprawdę, do tego może jakaś jeszcze sałatka, to tak naprawdę mamy już super załatwione, świetne danie, które będzie nam naprawdę dobroczynnie działało na nasz organizm i nas mocno wzmacniało. A takie pesto możemy podtrzymać tydzień w lodówce, więc nie zjeść od razu, tylko za parę dni znów do niego wrócić.
1: Tak, zrobić sobie na przykład z makaronem. No to już mamy kilka zaskoczeń w tej naszej rozmowie, bo wspomniała pani kilka minut temu o tym, że można używać na przykład korzeni mniszka lekarskiego, a ktoś może się zdziwić, że mówi pani o tym, że do pesto można użyć naci marchwi. Czyli tak naprawdę też wracamy, czy mówimy o tym, że zioła to nie tylko liście, tak jak bazylia, oregano, ale w zasadzie cała roślina.
0: No tak, tak, bo to też wynika stąd, że z takiego tego przerwanego pokolenia się śmieję, bo kiedyś, niektórzy pewnie słuchacze pamiętają, to było tak, że marchewkę czy pietruszkę, no to zjadali ludzie w gospodarstwie, a te nacie to się ukręcało i na przykład nać z marchewki siekało się drobno razem z pokrzywami, płatkami owsianymi i ziemniakami, no i dawało się małym kurczaczkom, żeby lepiej rosły, żeby do tego jakiś krwawnik dorzucało, żeby właśnie miały mocne kości, żeby szybciej rosły, tak samo jakimś młodym świnką, bo to była bomba witamin. I to jest coś, co kiedyś w ten sposób karmiliśmy nasze zwierzęta gospodarskie i tak samo my możemy sobie zjeść tą nać z marchewki, która ma tyle samo witamin i mikroelementów, co marchew, tylko

0: po prostu mniej karotenu. I z niej możemy sobie zrobić jakieś pesto albo właśnie jakiś sos.
1: Zioła, zresztą jak wszystko, co zielone, na pewno są i smaczne, i zdrowe. Czy zioła też mogą pomagać w leczeniu różnych schorzeń, dolegliwości?
0: Mogą nas wspierać przede wszystkim, czyli kwiaty lipy jak najbardziej będą działały na potnie. Wspomniany już mniszek, syrop z mniszka będzie działał odkrztuśnie. Bardzo lubię, jeśli chodzi o roślinę, to czarny bez. I z tego czarnego bzu z kwiatów też można zrobić napar, który będzie działał na potnie, żeby na przykład gdzieś tam jakąś chorobę wypocić.
1: No to pochwalę się, u mnie w piwnicy dwie butelki takie litrowe syropu z kwiatu czarnego bzu już dojrzewają, tegorocznego.
0: Tak, tak. On jest specyficzny, ale naprawdę bardzo mocny w działaniu i rzeczywiście bardzo dobrze działa. Wiadomo, że jak mamy jakąś poważniejszą chorobę czy schorzenie, to przede wszystkim idziemy do lekarza. Natomiast możemy się wspierać tymi ziołami na różne sposoby, bo one są i są bardzo naturalne.
1: Tak, czyli tutaj ten bardzo ważny wątek, cieszę się, że to wybrzmi w naszej rozmowie, że zioła, ziołolecznictwo mogą być wsparciem w leczeniu, czyli nie unikamy tej medycyny konwencjonalnej, ale możemy
0: właśnie
1: traktować to jako połączenie.
0: Tak,
1: po prostu.
0: Tak. Że warto łączyć, warto łączyć tą tradycję, którą mamy w Polsce, tego ziołolecznictwa, jednak z tym, co daje nam teraz współczesna medycyna, bo rzeczywiście coraz więcej odkrywamy w tych roślinach rzeczy, które mocno gdzieś tam będą nas wspierały. Chociażby weźmy pod uwagę taką zwykłą pokrzywę, która gdzieś rośnie, parzy, nikt jej nie lubi, ale tak naprawdę jak sobie będziemy ją używać do włosów, to będzie nam je wzmacniała. Jak będziemy ją popijać, to będzie miała bardzo dużo krzemu, więc będzie wzmacniać nam skórę włosów, paznokcie. Też przede wszystkim polecam paniom, które na przykład mają zniszczone paznokcie po jakichś tipsach różnych, jakichś naklejanych rzeczach na paznokcie. Pokrzywa będzie świetnie działała. Tak samo osoby, które mają problemy z włosami, to pokrzywa będzie tak pobudzała nam te włosy do działania, żeby nam rosły, to się mówi baby hairy, czyli takie malutkie, takie włoski, żebyśmy mieli ich trochę więcej na głowie, więc pokrzywa będzie super wzmacniała właśnie nasz organizm, a z drugiej strony jest to bardzo mocne zioło, więc też nie można go używać za dużo, więc ja też często mówię, że spróbujmy, sprawdźmy, jak działa. Każdy organizm jest inny. Nie ma takiego przepisu, że można powiedzieć, a to ty będziesz 2 miesiące teraz jadł pokrzywę albo napary i będzie super. Warto obserwować własny organizm, jak się zachowuje. Niektórzy wystarczy, że kilka razy wypiją jakiś napar i ich to wzmocni, a niektórzy będą potrzebowali trochę więcej czasu, natomiast nie można ziół też używać cały czas, bo będą na nas w drugą stronę działały zbyt mocno. Warto też pamiętać o tym, że zioła jednak to nie są leki, w związku z tym potrzebują trochę więcej czasu, żeby zadziałać, że często tak idziemy teraz na skróty, idziemy do lekarza i chcemy od razu pigułkę na szczęście i pigułkę na wszystko, a z ziołami tak nie jest. One będą nieco dłuższy miały czas działania, a z drugiej strony świetnie się sprawdzają w wielu przypadkach, bo chociażby przywołam tutaj czerwoną koniczynę, którą mamy na łące. Dziewczynki kiedyś robiły wianki z czerwonej koniczyny na głowę, a koniczyna jest wykorzystywana, jest to fitohormon i w związku z tym często jest wykorzystywana w hormonalnej terapii zastępczej do wspierania pierwszych objawów menopauzy u kobiet, więc koniczyna się będzie pojawiała, czy soja, w tego typu specyfikach dla kobiet, więc
1: tylko, że tam w tych specyfikach, takich suplementach, w zupełnie większym stężeniu niż w naturze, prawda?
0: Tak,
1: czyli tak,
0: wnioskuję
1: z tej rozmowy, że zioła mogą nas uczyć cierpliwości. To też bardzo, bardzo ciekawy wątek. Zioła mrożone i suszone. Czy można zioła mrozić, czy można je suszyć?
0: Można je i mrozić, i suszyć. Najważniejszy jest czas zbioru takich ziół. Ziół nie zbieramy, szczególnie na przykład oregano, bazylii, jak zaczynają kwitnąć, bo wtedy cała siła rośliny idzie w to kwitnienie i wtedy zatracają się olejki eteryczne, które właśnie w takich bazylii, czy w oregano, czy w majeranku się pojawiały.
1: A to tak jak teraz na balkonie właśnie mi zakwitła bazylia, to co zrobić?
0: To bym już jej nie zbierał. Znaczy, liski tak, do takiego, do pesto oczywiście, ale bym tej bazylii

0: Już na przykład nie mroziła, nie suszyła, okay. Tylko ją zostawiła do takiego bezpośredniego spożycia. Natomiast można dosadzić kolejną albo na przykład obciąć te kwiaty, żeby ona się jeszcze bardziej rozkrzaczała i wtedy dopiero pozbierać.
1: Chociaż no dowiedziałem się też, powiem szczerze, że niedawno, że kwiaty ziół są też, a konkretnie pyłek z kwiatów ziół są świetnym pokarmem dla pszczół.
0: O tak, rzeczywiście. Jeżeli chcemy pszczoły albo trzmiele też bardzo lubią właśnie pyłek ziołowy. No i dzięki temu zresztą mamy później różne smaki tych ziół, przepraszam, tych miodów. Tak, natomiast tak, wracając do mrożenia i suszenia, jak najbardziej. Ja polecam zrobić takie mieszanki na przykład rosołowe, które będziemy sobie, czy tam bulionowe, jak to woli, żebyśmy sobie mogli później w zimie wyciągnąć taką kostkę i wrzucić do zupy, czyli będziemy mieli tam troszeczkę lubczyku, trochę pietruszki, trochę jakiegoś majeranku i taką mieszankę różnych świeżych listków. Możemy leciutko przesypać solą i właśnie do kostek takich do mrożenia powciskać i wrzucić do zamrażalnika, do pojemników.
1: I mamy fajne, i naturalne kostki rosołowe.
0: Tak,
1: takie.
0: Tak. Mamy naturalne kostki, więc możemy sobie później wyciągać i je bez problemu spożywać. No i tak samo z suszeniem. Suszymy w przewiewnym miejscu, może to być balkon, strych, ale tak, żeby nam nie zalewało tych ziół i jak one są już suche, przekładamy je albo do papierowych opakowań, albo do słoików możemy zakręcić. No i później w zimie wyciągamy, zaparzamy i używamy według uznania, więc nie ma problemu z ziołami. Warto też mieć na parapecie w kuchni czy na balkonie takie zioła podręczne, bym powiedziała.
1: O właśnie, które... to też jeszcze ten wątek możemy poruszyć, no bo mamy teraz środek lata, ja przyznam, że u mnie na balkonie ziołowy ogródek taki w doniczkach to jest od pierwszych wiosennych tygodni do późnego lata, ale kiedy przyjdą chłodniejsze dni, to czy można zioła uprawiać w domu?
0: Tak, jak najbardziej. O tym dużo piszemy właśnie w książce Zioła, Ziółka i Baziółka, że takie zioła nawet doniczkowe, które kupimy w sklepach, możemy spokojnie z nich skomponować sobie bardzo fajny parapet albo bardzo dobry balkon. W Polsce wszystko zależy od szerokości geograficznej. Ja na przykład mieszkam we Wrocławiu i u mnie, szczerze mówiąc, to bazylia to tak do listopada jest bez problemu, a rozmaryn bez problemu zimuje, czy na przykład czy pietruszka, czy szczawik. Natomiast już w Białymstoku niekoniecznie będą tak samo zachowywać się zioła na balkonie, bo będzie niestety nieco zimniej. Ale możemy te zioła przerzucić na parapet. I one będą super się zachowywały. Oprócz kolendry, która no niestety to nie jest szerokość geograficzna i raczej tak na bieżąco bym ją zjadała. Natomiast bazylia będzie bardzo dobrze się utrzymywała na parapecie takim kuchennym do podręcznego zjadania. Podobnie będzie wyglądała sytuacja z pietruszką, czy z majerankiem, czy z tymiankiem, czy nawet ze szczypiorkiem, który powinniśmy w miarę sporo spożywać w tygodniu, bo ma też sporo witamin i różnych mikroelementów.
1: No to jestem pewien, że zrobiłem się głodny po tej rozmowie, ale cieszę się, że takimi wskazówkami z nami się pani podzieliła. No i cóż, pozostaje nam życzyć, żebyśmy rzeczywiście do tych ziół, do tej tradycji, którą pielęgnowały nasze babcie, prababcie, wracali przy okazji tak, tego święta, takie, które przed
0: takie
1: nami.
0: Żebyśmy dostrzegali te zioła na naszych trawnikach i nadal próbowali robić z nich takie bukiety, bo to jednak natura i samozdrowie.
1: Bo Polska ziołami stoi i nawet chwasty są jadalne, jak powiedziała moja gościni Katarzyna Gubała, ekspertka kuchni roślinnej, autorka książek kulinarnych, między innymi książki Zioła, Ziółka i Baziółka. Pięknie dziękuję za tę rozmowę pachnącą naszymi polskimi ziołami.
0: Dziękuję.
1: Bardzo dziękuję również państwu za uwagę. Patryk Michalski.
2: Taki mamy klimat.

0: Nie wykluczeni z PiS-u, jest decyzja sądu koleżeńskiego. Będzie też relacja z Kanady. Iga Świątek wraca na szczyt. Polka wygrała turniej w Toronto. Minęła szósta. Aleksandra Kozera. Zapraszam. Od poniedziałku wraca rządowy program CPN. Ceny paliw będą niższe. Wszystko dzięki obniżce podatku VAT. Decyzję ogłosił premier Donald Tusk.
1: Zejdziemy z podatkiem VAT od paliw z 24 do 8%. Powinno się to przełożyć na obniżenie cen paliw, mniej więcej w zależności od paliwa, od 90 groszy do ponad złotówki za litr.
0: Na konferencji była także mowa o publikowaniu maksymalnych cen paliw. Zdaniem Urszuli Cieślak z łódzkiego biura Reflex to kluczowy punkt. Niemniej nawet bez niego ceny i tak spadną.
2: Spodziewamy się, że wprowadzenie pakietu CPN, nawet w tej okrojonej postaci, a więc bez obniżania podatku akcyzowego, spowoduje, że ceny benzyny Euro Super 95 spadną w okolice poniżej 6,50 zł za litr.
0: Cena diesla ma spaść do poziomu 7,20 zł. Nowa odsłona programu CPN będzie obowiązywała do końca miesiąca. O szczegóły dopytamy po informacjach o 7. Naszym gościem będzie wiceminister energii Konrad Wojnarowski. Prokuratura nadzoruje policyjne dochodzenie dotyczące wycieku danych blisko 19 milionów polskich pacjentów. Sprawa dotyczy rejestru MyDoctor, jednej z największych polskich firm zajmujących się prowadzeniem elektronicznej dokumentacji medycznej. Cyberprzestępcy, których namierza CBA, odpowiedzą za kilka czynów.
3: Włamanie się, zagarnięcie informacji poprzez ich zarejestrowanie, zgranie, a następnie wykorzystywanie.
0: Mówił rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Antoni Skiba. Za atak hakerski grozi do 3 lat więzienia. Co ważne, według resortu cyfryzacji dane pacjentów nie ujrzały światła dziennego, nie są też przedmiotem handlu w darknecie. Rozwód przypieczętowany. PiS formalnie wykluczył polityków związanych ze Stowarzyszeniem Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Decyzja sądu koleżeńskiego dotyczy 38 posłów i 2 senatorów, informuje rzecznik dyscypliny w PiS-ie Karol Karski.
4: Będąc członkami PiS-u, wystąpili z klubu PiS-u i utworzyli inny klub parlamentarny. No, takiego szpagatu nie daje się utrzymać. Coś tam po prostu w końcu pęka.
0: PiS-owski sąd koleżeński zajmował się sprawą krajowych parlamentarzystów. Decyzje w sprawie europosłów PiS-u Piotra Millera, Waldemara Budy i Michała Dworczyka jeszcze nie zapadły. To najpoważniejszy kryzys dla sycylijskiej infrastruktury lotniskowej od 20 lat. Tak obecne problemy związane z erupcją Etny określa zarządzająca lotniskiem w Katanii spółka SAC. W ostatnim tygodniu ponad 700 lotów zostało odwołanych, a drugie tyle przekierowano na inne lotniska na wyspie. Część ruchu przejęły porty w Comiso, Palermo i Trapani. Jak mówiliśmy nieraz, problemy dotknęły także polskich turystów. Warunki na Sycylii wciąż są trudne. Lotnisko w Katanii pozostaje zamknięte do 8 rano. Iga Świątek, tenisową królową Kanady. Polska tenisistka wygrała prestiżowy turniej w Toronto. W finale pokonała Kazaszkę Jelenę Rybakinę 6-2, 6-3. Sukces cieszy tym bardziej, że to pierwszy triumf Igi od blisko roku.
5: National Bank Open presented by Rogers Champion Iga Świątek.
6: Amerykańskie media zgodnie podkreślają, czy to powrót polskiej tenisistki na szczyt. W finale Jelena Rybakina w żaden sposób nie potrafiła przeciwstawić się świetnie grającej Świątek.
7: Thank you so much. Wow. Thank you guys.
6: Trybuny w Toronto wypełnione były wręcz polskimi kibicami. To miasto zamieszkuje największe skupisko kanadyjskiej Polonii. Na ceremonii zaraz po meczu Iga Świątek nawiązała do bardzo trudnych dla niej ostatnich miesięcy. Chcę zadedykować ten tytuł wszystkim, którzy mierzą się z niesprawiedliwą oceną i hejtem. Po prostu nie poddawajcie się, rozwijajcie się i skupiajcie się na sobie, bo wiecie, co jest dla was najważniejsze. Pamiętajcie też zawsze o tym, co przed wami, jakie możliwości na was czekają, podkreślała nasza tenisistka. Z Kanady Iga Świątek przenosi się teraz do Cincinnati na inny turniej rangi 1000, gdzie broni będzie tytułu. Będzie to dla niej ostatni sprawdzian przed rozpoczynającym się pod koniec sierpnia wielkoszlemowym US Open. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: A dzięki wygranej w Toronto Iga awansuje na 5. pozycję w światowym rankingu tenisistek.
8: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Piątkowy poranek jest chłodny, zaledwie 7 stopni pokazują termometry na wschodzie kraju, na zachodzie okolicy.

0: okolice 15. W ciągu dnia sporo się zmieni. Do Polski znów napłynie gorące powietrze. Nawet do 30 stopni będzie dziś w Lubuskiem i na Pomorzu Zachodnim. 26 w centrum, na północy i południu kraju. Najchłodniej na Podlasiu i w rejonach podgórskich. Tam 22-24 stopnie. Niebo bezchmurne. Opadów brak.
1: Klimat.
0: Jakość powietrza o poranku jest bardzo dobra, jedynie miejscami na południu i zachodzie dobra. System elektroenergetyczny pracuje stabilnie, udział OZE w miksie będzie dziś wysoki. Niestety rośnie też liczba wydanych ostrzeżeń hydrologicznych w związku z suszą. Najgorzej jest na zachodzie i południu Polski.
1: Klimat.
2: Poranek w Polskim Radiu 24.
3: 6 minut po godzinie 6:00 rozpoczyna się wydłużony sierpniowy weekend wypoczywających. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Jest piątek, 14 dzień sierpnia, to jest 226 dzień roku. Słońce znajduje się w znaku lwa. Wzeszło dziś o godzinie 5:17, a zajdzie 3 minuty po godzinie 20:00. Dzień będzie trwał 14 godzin i 46 minut, a imieniny obchodzą Alfred, Eusebiusz, Elżbieta, Kalixt i Maksymilian. Życzymy Państwu wszystkiego najlepszego. Justyna Błońska, Agnieszka Wieczorek, Adam Brzeziński i Jakub Kukla. Witamy Państwa bardzo serdecznie. A co mamy na początek? Nie będą Państwo zaskoczeni. Kalendarium historyczne.
4: Halo, halo. Tu Polskie Radio Warszawa.
5: Ich bin ein Berliner.
6: Jeśli nam pomożecie, to...
7: Abemus Papam.
8: My, naród.
9: We, the people.
10: Polki, Polacy, Europejczycy, witajcie we wspólnej Europie.
1: Kalendarium historyczne.
0: 14 sierpnia w roku 1385 została zawarta Unia Polsko-Litewska w Krewie. Skąd pojawił się pomysł na zawarcie sojuszu z Litwinami, tłumaczy profesor Wojciech Wałkowski.
11: Po pierwsze, zagrożenie krzyżackie. Krzyżacy stanowili śmiertelne zagrożenie dla dynastii litewskiej, ale także byli ogromnym zagrożeniem dla Królestwa Polskiego.
0: Unia zobowiązywała księcia Jagiełłę do chrystianizacji Litwy, przyłączenia do Polski ziem ruskich i litewskich oraz odzyskania utraconego przez Polskę na rzecz krzyżaków Pomorza. Dziś 105. rocznica urodzin pisarki i eseistki Julii Hartwig. Jej dorobek literacki obejmuje kilkanaście zbiorów poezji i prozy poetyckiej oraz monografie, eseje, tłumaczenia, a także książki dla dzieci.
12: Majaczy drewniany ganek naszej lubelskiej kamienicy. Słońce upiększa brzydkie podwórko. Kiedy rano idę do gimnazjum, młode służące śmieją się trzepiąc dywany. Tak kijankami tłukły jeszcze niedawno płótno nad Bystrzycą.
0: W czasie II wojny światowej brała udział w konspiracji i była łączniczką Armii Krajowej. Natomiast w okresie PRL działała w opozycji demokratycznej. 85 lat temu, w uzupełnieniu zawartego dwa tygodnie wcześniej układu Sikorski-Majski, Władysław Sikorski i Józef Stalin podpisali w Moskwie umowę wojskową o zorganizowaniu na terenie ZSRR polskiej armii.
13: Wobec tego, że nie odnaleziono dawno spoczywającego w Katyniu generała Stanisława Halera, za zgodą sowiecką Stalin miał prawo weta, wodzą tej armii mianowano generała Władysława Andersa.
0: Przypomniał profesor Paweł Wieczorkiewicz. Tego samego dnia w celi głodowej niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau zmarł franciszkanin, ojciec Maksymilian Maria Kolbe. Zakonnik dobrowolnie oddał życie za współwięźnia, Franciszka Gajowniczka.
14: Postać świętego Maksymiliana pozostaje świadectwem epoki i należy do znaków czasu. Ta trudna, tragiczna epoka, naznaczona straszliwym podeptaniem ludzkiej godności, zrodziła w Oświęcimiu swój zbawczy znak, miłość. Okazała się potężniejsza od śmierci, potężniejsza od antyludzkiego systemu. Miłość człowieka odniosła swoje zwycięstwo tam, gdzie zdawała się triumfować nienawiść i pogarda człowieka.
0: Mówił papież Jan Paweł II. Ojciec Kolbe był twórcą pierwszej niepublicznej rozgłośni radiowej w Polsce, której pierwszy próbny przekaz udało się wyemitować 8 grudnia 1938 roku. Dziś 65. urodziny obchodzi muzyk Maciej Maleńczuk. Jest liderem zespołu Homo Twist, a przez lata był wokalistą grupy Pudelsi.

0: Jest także wykonawcą hymnu klubu sportowego Krakowia. 14 sierpnia w roku 1980 rozpoczął się strajk okupacyjny w gdańskiej stoczni imienia Lenina.
1: Żądamy, żeby przybył do stoczni ktoś z komitetu i żebyśmy rozmawiali otwarcie.
0: Wzywał jeden ze strajkujących robotników. Sierpień 1980 był impulsem do przemian, które doprowadziły do rozpadu bloku sowieckiego i odzyskania przez nasz kraj suwerenności. 14 sierpnia w roku 2004 zmarł pisarz i historyk literatury Czesław Miłosz. Jego poezje, eseje i przekłady weszły do kanonu dzieł minionego stulecia.

0: Fragment piosenki. Przypomnieli Pablo Pavo i Ludziki. W roku 2007 w Afganistanie zginął pierwszy polski żołnierz sił stabilizacyjnych.
1: To 28-letni podporucznik Łukasz Kurowski. Do tragedii doszło niedaleko bazy Gardes,
0: informowało wówczas Polskie Radio. Dziś szósta rocznica śmierci piosenkarki, aktorki i wykonawczyni poezji śpiewanej Ewy Dymarczyk. Siadajcie.

0: Nazywana była czarnym aniołem piosenki. Została odznaczona między innymi krzyżem komandorskim z gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski i krzyżem oficerskim Legii Francuskiej. W roku 2022 zmarł malarz abstrakcjonista Stefan Gierowski. Przez wiele lat był wykładowcą oraz dziekanem na Wydziale Malarstwa Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych.
1: Wydział nasz w swoim programie w zasadzie opiera się na pracowniach malarskich prowadzonych przez poszczególnych profesorów i w rysunku też prowadzonych przez poszczególnych profesorów. Te pracownie są tym punktem, w którym skupiają się studenci z własnego wyboru i którzy tworzą tą podstawową grupę, jaką kształtuje indywidualność profesora.
0: Profesor Gierowski bywa określany mianem klasyka polskiej współczesności.
2: Kalendarium historyczne.
3: Dzisiejsze kalendarium przygotował Szczepan Pawłosek, a przedstawiła Blanka Pietrzak. Jest 13 minut po godzinie 6.
2: Przegląd prasy.
3: Zaczynamy od dziennika Gazety Prawnej, od magazynu Na Weekend. Tu kilka istotnych kwestii, na przykład pytanie, po co komu podręczniki z czasów PRL, czy nieaktualne przewodniki turystyczne. Wszystko wskazuje na to, że hurtowo skupowane stare książki służą do trenowania chatbotów, czytamy. Jest też kwestia dotycząca sztucznej inteligencji. Wiele osób spośród moich internetowych znajomych z dnia na dzień ujawniło nową zdolność, pisze Sebastian Stodolak. Okazało się, że nie tylko mają opinie na rozmaite tematy, lecz także potrafią je ubrać w rozbudowaną, spójną i klarowną wypowiedź pisemną. Ich profile na LinkedIn, Facebook czy X nagle ożyły, tak jak gdyby otrzymali w prezencie od Boga dodatkową godzinę wolnego czasu i jednomyślnie postanowili spożytkować ją na dzielenie się ze światem swoimi przemyśleniami. Trend rozpoczął się 30 listopada 2022 roku i tylko się wzmaga. To nie Bóg stał za darem, który otrzymali internauci 4 lata temu, tylko firma OpenAI, jak Państwo się być może domyślają. Co ten prezent z nami zrobił? Odpowiedź na to pytanie znajdą Państwo w artykule Przemodelowanie przez AI, a ten artykuł znajdą Państwo w magazynie Na Weekend dziennika Gazety Prawnej. O kwestiach sztucznej inteligencji pisze też na pierwszej stronie dziennik Rzeczpospolita. Rozczarowany biznes. Gdzie zyski z AI? Pyta Rzeczpospolita. Miała przyspieszyć pracę i obniżać koszty. Tymczasem większość pierwszych wdrożeń AI w biznesie to porażka. Czytamy. Są też inne kwestie, na przykład pytanie, w których miastach łatwiej negocjować z deweloperami. W Łodzi i Katowicach jest nadpodaż nowych mieszkań, w Warszawie odwrotnie. Ale nie znaczy to, że w jednych miastach klienci dyktują warunki, a w innych nie. Jak jest naprawdę, szczegóły znajdą Państwo w dzisiejszej Rzeczpospolitej. Są też kwestie dotyczące zbliżającej się defilady. W rozmowie z

0: magazynem Polska generał Jarosław Kraszewski stwierdza, że defilady lubi. To jest odpowiedź na pytanie, czy lubi pan defilady i co czuje żołnierz, kiedy widzi tysiące ludzi podziwiających wojsko. Oczywiście, że lubi, odpowiada generał Kraszewski. Czuję wtedy, że naród jest z wojskiem. Defilady są historycznie wpisane, może nie w naszą codzienność, bo na szczęście nie odbywają się codziennie, a wojsko nie jest wyłącznie od defilowania. A jednak defilada to moment, w którym pokazuje się społeczeństwu, że wydatki, nakłady i wsparcie płynące od obywateli oraz państwa nie idą na marne. Czytamy, defilada pokazuje, że nie warto nas atakować, ale Polacy muszą wiedzieć, co robić po usłyszeniu alarmu, stwierdza generał Jarosław Kraszewski. Całość znajdą państwo w magazynie Polska. I na moment zaglądamy jeszcze do Gazety Wyborczej. Tu pojawia się oczywiście kwestia wiceministra Romanowskiego w Naddniestrzu, czyli w Rosji. Stwierdza Bartosz T. Wieliński. Były wiceminister sprawiedliwości Polski to dla rosyjskich służb specjalnych skarb. Czytamy. Do tej kwestii jeszcze dziś będziemy wracać. A tymczasem jest 16 minut po godzinie 6. Wracamy do kwestii wycieku danych. Prokuratura i policyjne Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości prowadzą dochodzenie w sprawie wycieku danych prawie 19 milionów polskich pacjentów. W środę Ministerstwo Cyfryzacji potwierdziło informację o cyberataku na rejestr MyDoctor, jednej z największych polskich firm zajmujących się prowadzeniem elektronicznej dokumentacji medycznej. Służby pracują nad tym, aby dane polskich pacjentów nie wyciekły w tzw. darknet. O szczegółach Michał Makowski.
1: Cyberprzestępcy wykradli dane pacjentów przechowywane w systemach informatycznych MyDoctor najpóźniej 6 sierpnia. Sprawcy cyberataku ominęli lub złamali zabezpieczenia, a następnie dostali się na serwery znajdujące się w tzw. chmurze i pobrali z nich pliki z danymi pacjentów. Chodzi nie tylko o numery PESEL, adresy e-mail czy numery telefonów.
2: Ale również dane wrażliwe dotyczące stanu zdrowia, treści na przykład notatek z wizyt lekarskich. Informacje o lekach, które zostały przepisane na receptach.
1: Powiedział Polskiemu Radiu rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Antoni Skiba. Za włamanie na serwery i kradzież danych grozi do 3 lat więzienia. Najbardziej prawdopodobny jest motyw finansowy, czyli uzyskanie swego rodzaju okupu od firmy MyDoctor. Wicepremier Krzysztof Gawkowski nie chciał odpowiedzieć na pytanie, czy hakerzy zażądali jakichś pieniędzy, ale służby i instytucje państwa nie zamierzają układać się z przestępcami.
3: My przestępców ścigamy, a nie z przestępcami się dogadujemy. Polskie służby są od tego, żeby doprowadzić do złapania przestępców i zabezpieczyć dane, a nie do tego, żeby się z nimi dogadywać.
1: Dane pacjentów, które zostały wykradzione, wkrótce mają trafić na portal Bezpieczne Dane, gdzie każdy obywatel będzie mógł sprawdzić, czy informacje także na jego temat wyciekły z bazy MyDoctor. Jednak najpierw trzeba wydobyć dane od administratora, ułożyć je w paczki i przekazać na rządowe serwery.
3: Podmioty, które tymi danymi się opiekowały, gdyby trzeba było to robić dzisiaj drogą prawną, musiałyby te wszystkie dane przekazywać indywidualnie, a my chcemy je po prostu łącznie przekazać do bezpiecznych danych.
1: Cyberprzestępcy mogą wykorzystywać dane o zdrowiu, aby zdobywać nasze zaufanie i wykradać na przykład informacje potrzebne do zaciągnięcia kredytu. Specjalistka z NASK, Iwona Pruszyńska, zaleca dystans do otrzymywanych wiadomości.
4: Powinniśmy szczególnie uważać na zaskakujące wiadomości, e-mail, SMS-y, telefony, weryfikować te informacje, które za ich pośrednictwem otrzymamy u źródła.
1: A uniwersalną radą przy wycieku danych jest zastrzeżenie numeru PESEL, co zajmuje chwilę na stronie gov.pl lub w mObywatelu. Przy zastrzeżonym PESEL-u nie można wziąć kredytu ani pożyczki, założyć konta w banku, ani też wypłacić większej sumy w gotówce. My tego nie zrobimy, ani złodziej danych tego nie zrobi. Wszystkie dane obywateli, które trafią w niepowołane ręce, stanowią niebezpieczeństwo.
3: Adres zamieszkania połączony z imieniem, nazwiskiem to jest problem, bo wie ktoś, gdzie mieszkamy. Problemem jest recepta i lek, który wystawiliśmy. Problemem są dane o naszych chorobach. Służby innych państw mogłyby to wykorzystać, dlatego dzisiaj zabezpieczamy te dane, żeby też w tej ciemnej części darknetu nie były dostępne i żeby nikt nie mógł ich kupić.
1: Kontrolerzy Urzędu Ochrony Danych Osobowych przeprowadzą kontrolę środków technicznych i organizacyjnych w spółce MyDoctor, która przechowuje dane pacjentów ponad 12 tysięcy podmiotów leczniczych.
0: Mówił Michał Makowski. Istotnie pojawia się co rusz fraza zastrzeżenie numeru PESEL i to w zasadzie jedyna rada,

0: jakiej może udzielić w takiej sytuacji, w sytuacji wycieku danych. Potwierdza informację resortu cyfryzacji Kamil Goryń, ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa Uniwersytetu w Białymstoku. Z naszym gościem rozmawiał Maciej Wolny.
1: Zacznijmy może od takiej, przynajmniej tak się wydaje, uspokajającej informacji. Tutaj cytat z ministra cyfryzacji, wicepremiera Krzysztofa Gawkowskiego. On mówi w ten sposób: nie ma w przestrzeni publicznej danych skradzionych w cyberataku, nie są one wystawione nigdzie na sprzedaż, nie są elementem żadnej gry, monitorują to służby. Czy możemy czuć się uspokojeni?
2: Trochę tak. Warto zaznaczyć, że ten komunikat pojawił się również ze strony osób, które przedstawiają się jako odpowiedzialne za wykradnięcie tych danych. Ta informacja się też pojawiła właśnie. To rzeczywiście trochę uspokaja, ale dalej musimy mieć świadomość tego, że jednak te dane wyciekły, jednak nie mamy gwarancji co do tego, czy te dane nie zostaną gdzieś opublikowane. No, ostatecznie umówmy się, no, cyberprzestępcom trudno w pełni zaufać.
1: Przejdźmy teraz do skali tego incydentu, tego wycieku. Mówimy o danych blisko 19 milionów Polaków, ponad 2 terabajty danych, nawet 2,5 według niektórych informacji. Co właściwie oznacza taka ilość informacji z punktu widzenia cyberbezpieczeństwa?
2: W pierwszej kolejności musimy ustalić, jaki to jest rodzaj danych, bo teraz na pewno trzeba mieć świadomość tego, że jeśli pociekły te dane, to będziemy mieli swoje imię i nazwisko skorelowane z naszym numerem PESEL. Tego na pewno się powinniśmy spodziewać. Mogą się tam pojawić chociażby nasze numery telefonów, może się tam pojawić kod NFZ odpowiadający istniejącym kiedyś kasom chorych, czyli region, w którym mieszkamy, ale jest też ryzyko, że gdzieś w tych wyciekniętych danych pojawiać się mogą dane, no właśnie podlegające szczególnej ochronie, czyli informacje na temat przepisanych recept, informacje na temat tego, u kogo, u jakiego specjalisty się leczymy. I tak naprawdę jest to bardzo indywidualna kwestia w wypadku każdej osoby, ze względu na to, że chociażby w moim przypadku udało mi się troszeczkę być w grupie tej eksperymentalnej. Dostałem informację, że przy pracy nad tym zagadnieniem przez redaktora naczelnego zaufanej trzeciej strony dostałem informację o tym, że rzeczywiście atakujący mają dane na mój temat. Pojawiają się 3 rekordy. W wypadku 2 elementów, 2 rekordów, czyli zapisów z 2 placówek służby zdrowia na przykład było tylko moje imię, nazwisko i PESEL, ale w wypadku 3 pojawi się również mój numer telefonu. Więc to jest bardzo chaotyczna, bardzo indywidualna sprawa, a wynika to z tego, że to nie był administrator danych, ta firma, z której dane wyciekły, tylko firma dostarczająca usługi, a administratorem danych było ponad kilkanaście tysięcy zakładów opieki zdrowotnej, które korzystały z systemów tej firmy i to właśnie bardzo mocno wpływa na oszacowanie skali tego, co rzeczywiście mogło wyciec, a także utrudnia informowanie potencjalnej ofiary o wycieku.
1: Mówi tutaj pan o tym, kto był administratorem danych, kto był dostawcą danej usługi. Brzmi to dość skomplikowanie, tak myślę, na pierwszy słuch. To czy możemy czuć się, że nasze dane są w ogóle bezpieczne, czy o bezpieczeństwie danych? Mówię w dzisiejszych czasach i w dzisiejszych możliwościach, mówię tutaj o możliwościach hakerskich, cyberprzestępców, o takim bezpieczeństwie danych mowy być nie może.
2: Znaczy, w pierwszej kolejności niestety żyjemy już w takich czasach, że coraz więcej obszarów naszego życia jest scyfryzowanych i wcześniej lub później nasze dane gdzieś wypłyną, gdzieś się pojawią. Czy to będą dane powiązane z adresem e-mail, czy z naszym PESEL-em? W tym wypadku prawie 19 milionów numerów PESEL powiązanych z imieniem i nazwiskiem po prostu wyciekło, więc musimy się przygotować do tego, że nawet jeśli nie jesteśmy w tej grupie, to nasze dane wcześniej czy później gdzieś wyciekną. Najważniejsze na ten moment, żebyśmy tak naprawdę zastrzegli numer PESEL. To jest jedyna rada, którą można podać teraz osobom, które są ofiarami tego wycieku, ze względu na to, że na inne obszary wpływu niestety nie mamy. To rzeczywiście brzmi skomplikowanie, bo ta sytuacja jest bardzo skomplikowana. Warto zwrócić uwagę, że przepisy o ochronie danych osobowych na administratora nakładają obowiązek przekazania informacji o wycieku danych. A teraz skąd ten administrator, czyli na przykład zakład opieki zdrowotnej, ma wiedzieć, jakie dane konkretnie wyciekły, skoro to od dostawcy usług te dane wyciekały, nie wie tego nawet jeszcze, podejrzewam, Ministerstwo Cyfryzacji. Praca nad tym trwa, nie wie o tym prawdopodobnie też dokładnie firma, z której dane wyciekły, bo dopiero musi opracować, oszacować 2,5 terabajta danych. To jest ogrom danych. Oczywiście

0: Wolumen tych danych nie jest aż tak ogromny w skali przesyłania ogólnie, ale jeśli chodzi o dane osobowe, informacje wrażliwe, które się tam mogą być, to jest tego dość dużo i ta praca trwa cały czas. Ludzie niestety są zaniepokojeni i co jest najgorsze, obecnie obowiązujące przepisy, jeśli nie skorzysta się z furtek prawnych, pozwalających na przykład na w jakiś sposób zunifikowane poinformowanie ofiar o tym, że znalazły się w wycieku, mogą wygenerować wielokrotne informacje z różnych placówek ochrony zdrowia, bo jeśli chodzimy do więcej niż jednego lekarza i oni korzystali z tych systemów, to powinniśmy z każdej placówki dostać informacje, więc to generuje kolejne ryzyko, że ktoś może zostać zaatakowany w ten sposób, ktoś może zacząć podszywać się pod placówki ochrony zdrowia, a największym ryzykiem w tym obszarze będą dotknięte osoby wykluczone cyfrowo, czyli seniorzy, którzy nie są tak biegli, jeśli chodzi o cyfryzację i nie będą wiedzieli, gdzie sprawdzić, które serwisy, jakich informacji szukać. Więc niestety tak, obecna sytuacja jest bardzo mocno skomplikowana, jest bezprecedensowa ze względu na skalę i wymaga de facto nadzwyczajnych działań w zakresie tego, aby ustalić, co się dokładnie wydarzyło i sprawnie przekazać te informacje, no, de facto do połowy Polaków.
1: Mówi pan o tym, czy wspomina pan o zastrzeżeniu numeru PESEL, do tego też nawoływał minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, ale czy zastrzegając numer PESEL my możemy czuć się bezpieczni, całkowicie bezpieczni?
0: Nie, niestety nie. Znaczy, umówmy się, jeśli te dane wyciekły i bazujemy teraz tylko na tym, że no, osoba, która je wykradła albo osoby, które je wykradły, deklarują, że ich nie opublikują, no to bazujemy na zapewnieniach osoby, która złamała prawo. To jest troszeczkę niewystarczające, bym powiedział. Więc należy założyć, że rzeczywiście nasze dane na temat naszego zdrowia, na temat tego, jakie leki przyjmujemy albo przyjmowaliśmy, mogą pojawić się gdzieś w sieci. Co jest jeszcze gorsze w tej sytuacji, zwłaszcza przy każdym takim wycieku, to jest to, że nikt tak naprawdę nie będzie wiedział, czy te dane są prawdziwe, czy to są może jakieś sfabrykowane dane, o czym zresztą sami atakujący wspominali dzisiaj na serwisie Mastodon, gdzie poinformowali, że na przykład politycy próbują się odpytać, dowiedzieć, kupić dane na temat swoich przeciwników politycznych po to, aby no właśnie opublikować informacje na temat tego, kto leczył się być może psychiatrycznie na przykład, tak, jakie leki przyjmował. Więc niestety tutaj spodziewałbym się też, że zwłaszcza w kontekście sytuacji wyborczej, te dane, nawet jeśli oficjalnie gdzieś nie zostaną opublikowane albo nie wyciekną gdzieś w dark webie, deep webie, na forach cyberprzestępczych, dalej może ktoś próbować grać tymi danymi, wmawiając innym, że ma do nich dostęp. No i ta niepewność z nami teraz zostanie na dość długo i tak naprawdę nie mamy na to żadnego wpływu.
2: Bardzo ciekawe wątki pojawiły się w tej rozmowie, prawda? Z Kamilem Goryniem, ekspertem do spraw cyberbezpieczeństwa z Uniwersytetu w Białymstoku, rozmawiał Maciej Wolny.
3: Reklama.
4: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
5: Marian, co
4: mega,
5: ty robisz?
4: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
3: Po reklamie. Autopromocja.
7: Salvador Dali zaprojektował dla niej logotyp, a jej portrety malował Pablo Picasso. Przyjaźniła się z Fridą Kahlo i z Ernestem Hemingwayem. Chociaż z Arturem Rubinsteinem łączyło ją to samo nazwisko, nie byli bliską rodziną. Już dziś, po 21 w weekendzie kulturalnym, ekscentryczna osobowość Helena Rubinstein. Wystawa w Muzeum POLIN w Warszawie. Zapraszam bardzo, Maja Kluczyńska.
3: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
5: Minęła 6.30, Aleksandra Kozera. Zapraszam. Kto może, niech się wstrzyma z tankowaniem do poniedziałku. Wtedy wróci rządowy program CPN. Ceny paliwa niżej. W związku

0: Z niepewnym losem swobodnej żeglugi przez cieśninę Ormus i rosnącymi cenami ropy na światowych giełdach rząd zdecydował się na jego wznowienie. Interwencja ma ulżyć Polakom wracającym z urlopów, mówi wicedyrektor działu analiz domu maklerskiego XTB Michał Stajniak.
1: Od najbliższego poniedziałku, czyli 17 sierpnia, aż do końca miesiąca podatek VAT na paliwa silnikowe zostanie obniżony z 23 do 8%, co oznacza powrót kluczowego punktu z poprzedniego programu CPN, który trwał od kwietnia do czerwca. Jak wylicza premier, obniżka VAT przyniesie spore oszczędności dla portfela. Cena za litr benzyny czy diesla ma spaść od około 90 groszy do nawet 1 złotego.
0: Dodajmy, poprzednia odsłona programu CPN spowodowała, że ceny paliw w Polsce należały do jednych z najniższych w Europie. Dziewczynka, która kilka dni temu spadła z balkonu z 5 piętra jednego z łomżyńskich bloków, trafi do pieczy zastępczej. Taką decyzję podjął Wydział Rodzinny Sądu Rejonowego w Łomży. Jego rzecznik Jan Laszczewski podkreśla, że decyzja ta nie przesądza o dalszych losach dziewczynki.
2: Jest to rozstrzygnięcie tymczasowe na czas prowadzonego postępowania. Postanowienie te podlega natychmiastowej wykonalności, to znaczy się nie czeka na uprawomocnienie się postanowienia, tylko z chwilą jego wydania musi być wykonane. Postanowienie jest nieprawomocne, przysługuje od niego zażalenie.
0: Do dramatycznej sytuacji doszło w niedzielę. Czterolatka wyszła na balkon i wspięła się na barierkę. Spadła z 5 piętra. Dziecko uratowali sąsiedzi, którzy na dole rozciągnęli koc. Matka dziecka była pod wpływem alkoholu i spała. Ojciec był wówczas za granicą. Po wypadku córki wrócił do kraju, zapowiada walkę o wyłączną opiekę nad dzieckiem. Co najmniej do końca weekendu mieszkańcy czterech miejscowości gminy Tuczna w powiecie bialskim, to województwo lubelskie, nie mogą korzystać z wody. W pobliskim wodociągu wykryto groźne bakterie z grupy coli. Woda nie nadaje się do picia, do przygotowywania posiłków, ani nawet do mycia rąk. Gmina zapewnia mieszkańcom wodę w butelkach, mówi wójt Zygmunt Litwiniuk.
3: Woda do picia spożywcza jest dostępna w strażnicach, jest dostarczona w ilości, myślę, zapewniającej. Zamówiliśmy ponad 2000 butelek, jest to ponad 20 palet.
0: Woda ze skażonego ujęcia jest dezynfekowana. Dziś zostaną pobrane próbki do badań, ich wyniki będą znane prawdopodobnie w poniedziałek.

0: Tym, którzy wypoczywają, pogoda sprzyja. No, pozostałym też, nie bądźmy złośliwi. Jest bezchmurnie, dziś ewentualnie gdzieniegdzie może pojawić się małe zachmurzenie. Temperatura maksymalna od około 24 stopni na wschodzie i Helu, około 26 w centrum i na północy, do 31 na krańcach zachodnich. Nieco chłodniej w rejonach podgórskich Karpat, tam około 22 stopni Celsjusza, wiatr słaby i południowy. Trzydzieści trzy minuty po godzinie szóstej. Przechodzimy do sportu. Sport. O sporcie będzie mówił Filip Jastrzębski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Radość.
1: Radość.
0: Wielka radość. Euforia wręcz.
1: Trochę się naczekaliśmy. Od września ubiegłego roku czekaliśmy, by Iga Świątek sięgnęła po tytuł, a przecież sięgała już dwadzieścia kilka razy. Zdaje się, że to jest 26 tytuł najlepszej polskiej tenisistki w karierze. No i w Toronto grała naprawdę fantastycznie. Eliminowała kolejne rywalki, aż w finale przyszło jej się zmierzyć z Kazaszką Jeleną Rybakiną i poradziła sobie fantastycznie. Wygrała w dwóch setach do dwóch i do trzech. Po raz 12 triumfowała w turnieju rangi WTA 1000, czyli to jest turniej, który jest od razu niżej wielkich szlemów, od razu pod wielkimi szlemami, więc ranga bardzo duża. Pierwszy tytuł w tym sezonie, przypomnę, od września czekaliśmy, wówczas w Seulu wygrała Iga Świątek. Gratulacje dla Igi, która jednak odpocząć nie może, bo musi szybko przedostać się do Cincinnati w Stanach Zjednoczonych. Tam weźmie udział w turnieju, który właściwie już się zaczął. Ona zacznie od drugiej rundy, podobnie jak Maja Chwalińska. A Magdalena Fręk i Magdalinet już w tym turnieju grają z różnym skutkiem, bo Fręk wygrała w pierwszej rundzie z Chorwatką Antonią Różić 6-2 i 7-5 i gra dalej. Niestety odpadła Magdalinet po porażce z Rumunką Eleną Gabrielą Rusę 0-6 i 3-6.

0: A teraz piłka nożna i europejskie puchary. Po wczorajszym wieczorze możemy mieć mieszane odczucia, ale świetnie spisała się Jagiellonia Białystok, która sprawiła miłą niespodziankę, eliminując Glasgow Rangers. W pierwszym spotkaniu u siebie podopieczni trenera Adriana Siemieńca wygrali 2-1, więc wczoraj na Ibrox w Glasgow wystarczył remis. I ten remis był 1-1. Jagiellonia ma już zatem zapewniony występ w pucharach na jesieni, a o fazę ligową Ligi Europy zmierzy się z gruzińskim zespołem Iberia 1999 z Tbilisi, znanym wcześniej jako Saburtalo Tbilisi.
1: A, tak
0: taki klub właśnie, bo Iberii nie znasz, a Saburtalo już jak najbardziej. Nie powiodło się natomiast Górnikowi Zabrze na tym samym etapie. Wicemistrz Polski nie zdołał odrobić jednobramkowej straty z pierwszego spotkania z Ferencvaroszem, to węgierski zespół. No i w rewanżu u siebie tylko zremisował 1-1. Posłuchajmy obrońcy Zabrzan Rafała Janickiego.
2: To boli bardzo, bo po raz kolejny tracimy bramkę ze stałego fragmentu i tu musimy gdzieś pracować nad tym. To szkoda, że w taki sposób tracimy bramkę. Może to jest brak tego doświadczenia w pucharach, może to jest to, że większość z nas po prostu gra w takim czymś pierwszy raz.
0: Górnik spadł więc do czwartej rundy kwalifikacji do Conference League i na tym etapie zmierzy się z AS Monaco. Lech Poznań, walczący o czwartą rundę kwalifikacji do Ligi Europy, nie zdołał dotrzeć wczoraj na Wyspy Owcze na mecz z Klaksvík, czyli mistrzem tego kraju. Pogoda okazała się zbyt wymagająca, samolot nie mógł wylądować, piłkarze Lecha pokrążyli sobie nad Wyspami Owczymi, wrócili na kontynent, zostali tam umieszczeni w Bergen na lotnisku, troszkę czasu tam stracili. Ostatecznie ten mecz nie mógł się wczoraj odbyć, więc odbędzie się dzisiaj. Przynajmniej taką mamy nadzieję. Na Wyspach Owczych nie jest łatwo ani wylądować, ani wylecieć z tego kraju, no ale to już taki urok tych europejskich pucharów. Reprezentacja Polski przekonała się kilka lat temu o tym, bo też mieli biało-czerwoni problem z dotarciem. Tam pogoda była różna, tylko że oni wtedy wybrali taką drogę, by być nawigowanym przez miejscowych, przez farerów. I oni tak potrafią to zrobić, że to się wylądować. A jeśli się bierze zwykły czarter na Wyspy Owcze, no to niestety...
1: Może być różnie.
0: Może być różnie, więc bezpieczeństwo przede wszystkim. Lech na Wyspy Owcze na czas nie dotarł, ale miejmy nadzieję, że dzisiaj już to spotkanie się odbędzie. Lech walczy o czwartą decydującą rundę kwalifikacji do Ligi Europy. A w Conference League do decydującej czwartej rundy awansował Raków Częstochowa. Potopieczni trenera Dawida Kroczka po bezbramkowym remisie u siebie wczoraj w Szwecji wygrali z Hammarby 1-0. O to, co po meczu mówił trener Dawid Kroczek.
3: To był bardzo wymagający mecz na bardzo trudnym terenie. Duża konsekwencja z naszej strony i to bardzo ważne zwycięstwo. Nie tylko pod kątem tego, że wchodzimy do kolejnej rundy, ale również pod kątem budowania drużyny, wiary w to, co robimy i tego, gdzie tak naprawdę jesteśmy w stanie funkcjonować i na jakim poziomie. Dlatego myślę, że dobrze wykonana praca.
0: Rywalem Rakowa w decydującej fazie kwalifikacji do Conference League będzie chorwacki zespół Hajduk Split. I jeszcze lekko atletyka i czwarty dzień Mistrzostw Europy, który nie przyniósł nam wielkich sukcesów. W finale wystąpiły tylko nasze trzy biegaczki na 3000 metrów z przeszkodami. Najlepiej poradziła sobie Agnieszka Chorzępa, która zajęła 9. miejsce. 13. była Kinga Królik, a tuż za nią Alicja Konieczek. Rozmawiał z nimi Krzysztof Kuzak.
4: Jesteśmy po biegu na 3000 metrów z przeszkodami. I tak po kolei, jak panie wpadły na metę? Pani Agnieszka.
5: Cóż mogę powiedzieć, no ostatnio tutaj rozmawialiśmy i powiedziałam, że w finale będziemy cieszyć się z rekordu życiowego. Niestety rekordu życiowego dzisiaj nie ma. No nie ten dzień. Bardzo chciałam, bardzo dobrze się czułam, było do zrobienia. No ale każdy bieg jest inny i to, że w finale czułam się super. Dzisiaj też było lepiej, ale no to nie był ten dzień, tak? I nie zawsze będą idealne biegi, ale cieszę się bardzo. To jest mój debiut, jestem 9. zawodniczką w Europie. Naprawdę, ja obiecałam sobie przed tym biegiem, że ja tutaj będę cieszyć się każdym krokiem, każdą chwilą na tej bieżni i tak naprawdę jest. I wiadomo, że jest zawsze głód na więcej i chciałam więcej, bo taki jest sportowy charakter i po to tutaj przyjeżdżamy, żeby bić rekordy życiowe, żeby biegać najlepiej jak potrafimy, ale taki jest sport. Jest piękny, a czasem jest brutalny.
4: Pani Kinga, łzy były na mecie, czy ja dobrze widziałem?
6: No niestety jest mi trochę przykro, bo nastawiałam się na lepszy bieg, lepszy rezultat. Niestety moje samopoczucie w trakcie biegu było jakie było, było mi niedobrze przez prawie cały bieg, co też skutkowało drobnymi problemami oddechowymi. To zdecydowanie był bieg poniżej moich ambicji, moich oczekiwań. Robiłam co mogłam, walczyłam, ale no niestety nie dzisiaj.
4: Pani Alicja, najbardziej doświadczona.
7: Są wzloty i upadki, taki to jest sport. Boli, zawsze to boli, bo jesteśmy zbyt ambitni. Wybrałyśmy sobie taki trudny sport, który są przeszkody, no bo jesteśmy szalone. Jakieś tam problemy zdrowotne się pojawiają, no to jest naprawdę trudne, no ale co? Tak jest życie.
0: Takie jest życie. Co jeszcze

0: Co działo się wczoraj w Birmingham, Natalia Bukowiecka awansowała do finału biegu na 400 metrów, Maria Żodzik wystąpi w finale skoku wzwyż, a Dawid Wegner i Marcin Krukowski w finale rzutu oszczepem, a pływacy rywalizują także o medale Mistrzostw Europy w Paryżu. Wczoraj w finale wystąpił Jakub Majerski na 100 metrów stylem motylkowym, zajął 7 miejsce, a ozdobą dnia był rekord świata Włoszki Sary Kurtis na 50 metrów stylem grzbietowym, 26,56 sekundy.
1: O tym wszystkim informował Filip Jastrzębski, który już się nie może doczekać, żeby z Państwem się spotkać za niecałą godzinę.
0: Wrócę,
1: prawda?
0: Wrócę.
1: Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.
1: ...41 minut po godzinie 6, a my zmieniamy temat, wracamy do kwestii międzynarodowych, które mają też przełożenie na to, co dzieje się choćby na stacjach benzynowych w Polsce. Nowo utworzona irańska agencja rządowa odpowiedzialna za ruch morski w cieśninie Ormus widzi sytuację inaczej niż Donald Trump. Owa agencja odrzuca twierdzenia prezydenta Stanów Zjednoczonych, jakoby Amerykanie w pełni kontrolowali ten kluczowy szlak wodny. Łączymy się teraz z Janem Pachlowskim. Dzień dobry, dobry wieczór.
2: Kłaniam się nisko.
1: Gdzie leży prawda? Bo o tym, że obie strony widzą sytuację trochę inaczej, o tym wiemy i do tego już chyba nawet zdążyliśmy się przyzwyczaić.
2: Prawda leży po środku, ale co to oznacza? To prawda. Tutaj zacznijmy od cytatu. Twierdzenie i powtarzane przez amerykańskich urzędników komunikaty, że cieśnina Ormus nie jest już zablokowana, nie zmieniają rzeczywistości. Szlak pozostaje zablokowany i nie będzie ponownie otwarty, dopóki warunki Iranu nie zostaną zaakceptowane, poinformowała właśnie ta nowo utworzona agencja w mediach społecznościowych. Wspominaliśmy przed chwilą o jej utworzeniu, ale tutaj prezydent Donald Trump podał we wpisie w mediach społecznościowych, że USA sprawują całkowitą kontrolę nad cieśniną Ormus, a następnie zasugerował, że chce, by Stany Zjednoczone zachowały ten kluczowy szlak wodny. Następnie prezydent podkreślił skuteczność amerykańskiej blokady morskiej i powtórzył swoje twierdzenie, że potencjał militarny Iranu uległ osłabieniu. Z kolei minister spraw zagranicznych Teheranu Abbas Araghchi zasugerował w czwartkowym wpisie na platformie X, że Stany Zjednoczone przeliczyły się w kwestii wojny z Iranem na skutek błędnych danych wywiadowczych. Na temat tego, co dzieje się w cieśninie Ormus na tych dwóch, zresztą, bo tam trzeba mówić o dwóch, jednych z najważniejszych szlaków morskich dla światowej gospodarki, wypowiadał się również sekretarz stanu Marco Rubio. Posłuchajmy.
3: Uważam, że porozumienie doraźne, to na którym skupia się obecna uwaga, dotyczy cieśnin Bliskiego Wschodu, gdzie toczy się konflikt. Niemniej jednak uważam, że toczą się rozmowy i negocjacje, w które jesteśmy zaangażowani. Dotyczą one tego, jak w krótkiej perspektywie umożliwić bezpieczne przepływanie większej liczby statków, podczas gdy zmierzamy w stronę długoterminowych rozmów na temat denuklearyzacji.
2: Mówił sekretarz stanu Stanów Zjednoczonych Marco Rubio, a zapytano o kwestię wojny z Iranem. Wiceprezydent J.D. Vance powiedział w stacji Fox News, że celem numer jeden administracji Donalda Trumpa jest utrzymanie niskich cen ropy i gazu dla Amerykanów w całym kraju, a zaraz po tym dopilnowanie, by Iran nigdy nie wszedł w posiadanie broni jądrowej. Tylko że te tłumaczenia słyszymy już od kilku miesięcy, słyszymy od kilku miesięcy o negocjacjach i nic z tego nie wynika. Teraz taka ciekawostka na podsumowanie naszego spotkania, bo dowództwo Centralne Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych określiło mianem nieprawdziwych liczne doniesienia medialne na temat fatalnych warunków panujących na pokładzie lotniskowca USS Abraham Lincoln. Dlaczego o tym mówimy? Bo okręt ten przebywa na misji od blisko 9 miesięcy i znajduje się obecnie w rejonie właśnie Bliskiego Wschodu. Zarówno ustawodawcy, jak i rodziny załogi wyraźnie zaniepokojeni kwestiami takimi jak braki w zaopatrzeniu, niewłaściwe wyżywienie, awarie instalacji sanitarnej czy problemy ze zdrowiem psychicznym. Ponadto, jak przekazała stacja CBS News, marynarka wojenna na początku miesiąca dowiedzieliśmy się, że jeden z marynarzy wypadł za burtę, lecz został na szczęście uratowany. W komunikacie opublikowanym w serwisie X amerykańskie dowództwo stwierdziło, że żołnierze zachowują harducha i determinację po ponad 260 dniach na morzu, wykonaniu 10 tysięcy lotów i zużyciu 1,5 miliona funtów, to jest w przeliczeniu na kilogramy 680 ton amunicji. Natomiast tutaj głosy z źródła rodzin tych marynarzy są zupełnie inne i tutaj dowiadujemy się o bardzo dużych kłopotach, takich jak które przed chwilą wymieniłem. Dowództwo twierdzi co innego, a Abraham Lincoln to jest ten kluczowy lotniskowiec właśnie do przeprowadzania działań zbrojnych przeciwko

0: wyższe ceny paliw.
1: No więc będziemy mieli CPN, radykalnie niższy VAT, jedno z najniższych cen w Europie, ale ja wiem, ciągle będzie drogo. Żeby nikt nie wykorzystał tej sytuacji, podobnie jak wcześniej, minister energii, pan minister Motyka, każdego dnia będzie informował, jaka jest możliwie najwyższa cena na te paliwa na stacjach benzynowych.
0: Program zacznie obowiązywać od najbliższego poniedziałku.
1: Będzie ta zasada obowiązywała do 31 sierpnia włącznie, a więc także do poniedziałku. Wiadomo, że wiąże się to z poważnymi kosztami. Minister finansów naprawdę dokonywał cudów.
0: Według premiera wysiłek byłby mniejszy, a ulga większa, gdyby nie fatalna decyzja prezydenta Karola Nawrockiego o skierowaniu do Trybunału Konstytucyjnego ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Wpływy z tego podatku miały częściowo zrekompensować stratę dochodów budżetowych, która powstała w wyniku wprowadzonego w marcu pakietu przepisów CPN.
1: Stało się, chcemy ulżyć na tyle, na ile to możliwe, ale ja będę naprawdę długo pamiętał. Dlaczego nie możemy dać ludziom więcej?
0: Decyzję o skierowaniu ustawy do Trybunału Konstytucyjnego długo pamiętać też będzie wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jacek Karnowski.
2: Te pieniądze z nadmiernych zysków, czyli z tego, co koncerny paliwowe zarabiają na naszych właśnie wpłatach na ich rzecz na stacjach benzynowych, miały służyć tej obniżce. Wobec tego postawiono nas w bardzo trudnej sytuacji.
0: Szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker z takimi zarzutami się jednak nie zgadza.
3: Wprowadzenie kolejnego podatku do łańcucha działań w sektorze paliwowym spowodowałoby podwyżkę paliwa. Znaczy, jeżeli firmy, które na co dzień pracują w sektorze paliwowym i dostarczają paliwo dla Polaków, dostałyby kolejny podatek, to zgodnie z kodeksem spółek handlowych zarządy tych firm nie mogłyby doprowadzić do tego, żeby nie odzyskać tych środków. No od kogo by odzyskały? No odzyskałyby po prostu od Polaków.
0: Kierowcy są podzieleni i jedni się cieszą z kolejnej odsłony programu, inni pytają, dlaczego tylko 2 tygodnie.
4: Jeszcze nie słyszałam, ale powiem tak, jestem akurat przed wyjazdem wakacyjnym, więc może jeszcze się załapię.
5: Nie rozwiąże to w ogóle żadnego problemu w naszej gospodarce, ani w naszym życiu prywatnym, bo to tylko jest czasowe.
6: Może być, jeśli to zda egzamin.
0: Wicedyrektor działu analiz domu maklerskiego XTB Michał Stajniak podkreślał, że ta odsłona programu różni się od oferty przygotowanej na wiosnę.
7: Ministerstwo Energii będzie codziennie publikować maksymalne dopuszczane ceny na stacjach. Cała ulga ma trafić oczywiście bezpośrednio do portfeli kierowców. Warto jednak wyraźnie zaznaczyć, obecny program różni się od poprzednich tarcz. Nie wracają obniżki akcyzy, a plan wyjścia z programu jest dosyć precyzyjnie określony. Ulga ma obowiązywać tylko do końca sierpnia.
0: Ministerstwo Finansów poinformowało, że wznowienie na ostatnie 2 tygodnie sierpnia obniżki VAT-u na paliwa będzie kosztować budżet państwa 495 milionów złotych. Sylwia Białek, Polskie Radio.
8: 49 minut po 6:00 zmieniamy temat. Donald Tusk dał zielone światło Maciejowi Berkowi, by wycofał się z Rady Ministrów i mógł kandydować do Trybunału Konstytucyjnego. Jeszcze parę dni temu był on ministrem do spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu. To kandydatura, która wzbudziła wiele kontrowersji na scenie politycznej. Dagmara Kędzior.
9: Główną kontrowersją jest to, że Maciej Berek był do niedawna ministrem w rządzie Donalda Tuska, a premier opowiadał się wcześniej za apolitycznością Trybunału Konstytucyjnego. Szef rządu podkreślił, że tego zdania nie zmienił, ale...
1: Ja nie znam osoby bardziej, lepiej przygotowanej do tego, żeby pomóc naprawić tę sytuację, jaką mamy w związku z wadliwym Trybunałem Konstytucyjnym.
9: Zdaniem rzecznika Prawa i Sprawiedliwości Rafała Bochenka ta kandydatura to konflikt interesów.
10: Pan Berek odpowiadał za przygotowywanie ustaw w tym rządzie. Właściwie nie ma chyba ustawy tego rządu, która by nie przechodziła przez jego ręce. I dzisiaj ten sam człowiek, który przygotowywał czy brał udział w przygotowywaniu ustaw rządowych, miałby trafić do Trybunału Konstytucyjnego po to, żeby co? Oceniać te ustawy? No to jest ewidentny konflikt interesów.
11: Nie róbcie mu krzywdy, mówiąc, że to jest polityk. Maciej Berek jest urzędnikiem państwowym wysokiej rangi, ekspertem, legislatorem i jeżeli byście nawet prześledzili jego wypowiedzi medialne, to naprawdę on unikał tej takiej politycznej nawalanki, nie wchodził nigdy w dyskursy polityczne. Jeżeli się wypowiadał, to zawsze w tematach merytorycznych.
9: A tak odpowiadał wiceszef kancelarii premiera Jakub Stefaniak z PSL. Wątpliwości co do tej kandydatury ma też Michał Nieznański z Konfederacji.
12: To jest dość ciekawe, że to nie jest polityk, szczególnie, że od 2 lat pełni rolę ministra w rządzie Donalda Tuska. No to raczej tacy ludzie są powiązani z polityką. Natomiast co do klucz całej sprawy, kolejne przedstawienie nazwisk, które będą akceptowane tylko przez jedną stronę sceny politycznej tego sporu, nie przysporzy nam rozwiązania sporu, jeśli chodzi o

0: cały Trybunał.
1: Dopytywany o tę sprawę premier Donald Tusk stwierdził, że co do apolityczności Macieja Berka nie ma wątpliwości. Szef rządu twierdzi, że były minister będzie wiedział, jak prawidłowo postępować w Trybunale Konstytucyjnym.
2: Na pewno będzie wiedział, co robić, żeby nie narazić się nawet na najmniejsze podejrzenie czy zarzut, że działa stronniczo, bo był częścią tego mechanizmu, który ustanawiał to nowe prawo.
1: Ale do tego, by Maciej Berek potencjalnie trafił do Trybunału Konstytucyjnego, jest jeszcze długa droga, bo zgodę musi wyrazić Sejm i prezydent. A kandydatura budzi też kontrowersje wewnątrz koalicji, bo skrytykowała ją w mediach społecznościowych choćby Anna Maria Żukowska, szefowa klubu Lewicy, która przypomniała, że politycy nie mieli już zasiadać w Trybunale Konstytucyjnym.
3: A sprawie przygląda się Dagmara Kędzior. Pozostajemy przy kwestiach okołopolitycznych, tak to nazwijmy. Nie tylko wniosek o list żelazny. Obrona Marcina Romanowskiego zapowiada, że zwróci się też do sądu o cofnięcie europejskiego nakazu aresztowania, bo jej klient przebywa poza terytorium Unii Europejskiej. Prawdopodobnie jest w Naddniestrzu, skąd wysłał do sądu własnoręcznie podpisany list. Michał Wabisiak.
4: Dla rządzących miejsce pobytu Marcina Romanowskiego to dowód na to, że osobom związanym z prawicą bliżej dziś na wschód niż na zachód.
5: Pamiętamy słynnego sędziego, który był jednym z organizatorów afery hejterskiej, który również uciekł, co prawda, na Białoruś. Ewidentnie ciągnie ich na wschód, ale to nie jest dobra droga. Droga Polski jest drogą na zachód. Droga Polski to silna pozycja Polski w Unii Europejskiej i w NATO, a nie Putin, Łukaszenka czy inni prorosyjscy liderzy.
4: Mówi Jakub Stefaniak z PSL. Naddniestrze to obszar, nad którym faktyczną kontrolę sprawuje Rosja, dlatego sprowadzenie Marcina Romanowskiego do Polski może być trudne. Zbigniew Konwiński z Koalicji Obywatelskiej jest jednak dobrej myśli.
6: W końcu Romanowski przed polskim wymiarem sprawiedliwości stanie i przed polskim wymiarem sprawiedliwości będzie odpowiadał. Natomiast to, że ucieka, to, że chroni się prawdopodobnie pod protekcją Władimira Putina, to jest po prostu hańbiące.
4: Zdaniem polityków EPiS wniosek o listę żelazną świadczy o dobrych intencjach Marcina Romanowskiego.
7: Jeżeli rządzący chcą, żeby rzeczywiście Romanowski stanął przed sądem, to on chce stanąć przed sądem.
4: Mówi poseł PiSu Zbigniew Kuźmiuk.
7: A po co jest jego aresztowanie? No żeby go upodlić.
8: To są te doświadczenia i księdza, i dwóch urzędniczek z resortu sprawiedliwości. Przecież zniszczono im życie, zdrowie i życie.
4: Rządzący nie wyobrażają sobie, aby sąd przychylił się do wniosku Romanowskiego. Dariusz Wieczorek z Nowej Lewicy mówi, że były wiceminister sprawiedliwości nadużył już zaufania wymiaru sprawiedliwości.
9: Jaki list żelazny? To w ogóle jakaś bzdura. Co to ma być nagroda za ucieczkę przed polskim wymiarem sprawiedliwości? Nie, nie, nie. Pan Romanowski po tym, co robi wcześniej czy później, musi zostać zatrzymany i przywieziony do polskiego sądu.
4: Natomiast Michał Nieznański z Konfederacji ma wątpliwości, czy Marcin Romanowski, który jest ścigany ENA, zdołał przedostać się do Naddniestrza.
10: Pytanie, czy my się nie dajemy nabrać na jakąś rosyjską prowokację, czy albo ktoś chciał zasymulować taką sytuację, żeby tylko opinia publiczna mogła o tym rozmawiać. Dziwne, że wychodzi to w momencie, kiedy mamy aferę powodziową i jakoś nie chce mi się wierzyć, żeby akurat na tym terenie przebywał.
4: Jeśli Romanowski otrzyma list żelazny, to będzie mógł odpowiadać z wolnej stopy. Jeśli sąd cofnie ENA, będzie mógł przyjechać do Unii Europejskiej. W podobnej sprawie, a więc Zbigniewa Ziobry, sąd nie zgodził się na zastosowanie ENA, uzasadniając, że polityk PiS przebywa poza terytorium Unii. Marcin Romanowski ma postawione zarzuty. Jest podejrzany o ustawianie konkursów na dotacje z Funduszu Sprawiedliwości. Grozi mu kara 15 lat więzienia. Dla Polskiego Radia 24 Michał Fabisiak.
3: 55 minut po godzinie 6. Agnieszka Drążkiewicz, dzień dobry.
11: 55 minut po godzinie 6. 50. A, tak, rzeczywiście. Przepraszam, bo spojrzałam na komputer, dzień dobry, a tutaj jest 6:58, ale do tej godziny mamy mówić. Rozumiem.
3: Ale my tu mamy czas właściwy na zegarze. Nie interesują nas komputery, bo bywają zawodne. Wystarczy
11: tak,
3: coś kliknąć
11: jest, szanowny,
3: i wypływają
11: Jakubie,
3: dane. 19
11: oczywiście milionów. Będę się stosować do wszelkich pana poleceń.
3: Bardzo dziękuję, jestem wzruszony. Dziś po godzinie 7 będziesz rozmawiała z wiceministrem energii. Rozumiem,
11: tak,
3: że tu się
11: Konradem
3: pojawią
11: Wojnarowskim.
3: Tak, kwestie choćby CPN-u.
11: Oczywiście. Zapytam na przykład, czy nie za późno i nie za krótko będzie to, bo w sumie co 2 tygodnie ostatnie i czy to też tak
3: sprawi... wakacje, powroty wakacyjne i tak dalej, żeby było miło przed początkiem roku
11: Ale
3: szkolnego.
11: Ja nie do końca się zgadzam z tym mówieniem, że powroty z wakacji, a przecież chyba one trwają całe wakacje, no bo ktoś wyjeżdża, ktoś przyjeżdża. ktoś się przemieszcza. No nie jest tak, Kuba?
3: Pytanie nie do mnie.
11: No ludzie nie planują sobie na 2 miesiące
3: urlopu. Zobaczymy, co pan wiceminister...

0: Nikt nie ma tego urlopu.
1: Po godzinie 8 z kolei wiceminister obrony narodowej Stanisław Wziątek.
0: No tutaj to już wsiadamy na mojego konia, można właśnie tak powiedzieć.
1: Ale rozumiem, że nie tylko defilada.
0: Nie, nie tylko defilada, bo nie wiem, czy ty pamiętasz, co mówiłeś kilkadziesiąt minut temu. Pamiętasz na pewno.
1: Mam
0: chociaż
1: pamięć,
0: masz dużo bardzo tych przeglądów
1: dobrą,
0: prasy.
1: Ale pamiętam, owszem.
0: Tak. Kuba, ty mówiłeś o tym, że w jednej z gazet, chyba w Dzienniku w Polsce, nie w Polsce.
1: Tak, generał Jarosław Kraszewski mówił,
0: tak,
1: że
0: znany
1: defilada,
0: mi zresztą, tak,
1: owszem,
0: generał,
1: pokazuje, że nie warto nas atakować, ale to tak nie znaczy, że możemy spać tak zupełnie spokojnie i naiwnie.
0: Tak, i jeszcze tam mówił generał o sygnałach, o alarmach.
1: Owszem.
0: I to jest bardzo ważna kwestia.
1: Trzeba
0: i tutaj chciałam powiedzieć,
1: co to
0: tak
1: znaczy.
0: A ty wiesz? Proszę. Już szybciutki sprawdzian.
1: Ale mam teraz paszczowo prezentować?
0: Nie, nie wyj. Nie wyj, bo ten alarm wyje. Trzyminutowy modulowany, co oznacza? Nie będę stawiała naszego prowadzącego w trudnej sytuacji. Oznacza to, że spróbujmy poszukać informacji, co się dzieje, bo to znaczy, że to jest alarm, który wprowadza jakiś stan zagrożenia.
1: Właśnie.
0: Zobaczmy, co się dzieje, sprawdźmy w internecie, w telewizji, w radiu, no wszelkie możliwe źródła informacji sprawdzamy, najlepiej strony rządowe.
1: No tak, tak, tak.
0: Ten modulowany, trzyminutowy.
1: To testowaliśmy, zdarzył się sygnał, tylko że nie było informacji.
0: Tak. Niestety. Mhm. I właśnie na kanwie tych wydarzeń, nie wiem czy wiesz, ostatnia sobota wakacji. Mhm. Może już ludzie wrócą. Będzie tańsze paliwo, to wrócą
1: zatankują
0: szybciej.
1: Zatankują,
0: wrócą.
1: I
0: wtedy w całym kraju będą specjalne takie ćwiczenia organizowane przez MSWiA właśnie. Pogadanki, stoiska, uruchamianie właśnie testowe różnego rodzaju alarmów,
1: w końcu,
0: syren,
1: w końcu,
0: żeby nas społeczeństwo nauczyć, przyzwyczaić, że jak jest alarm modulowany trzyminutowy, to nie wychodźmy na balkon, nie róbmy fotografii. Znajdźmy najpierw jakieś bezpieczne miejsce, znajdźmy informacje.
1: Jeżeli
0: a potem
1: są, oczywiście.
0: Jeżeli są.
1: Agnieszka Tążkiewicz, dziękuję bardzo.
0: No już koniec.
1: Tak,
0: no,
1: teraz
0: tak
1: koniec, do usłyszenia po 7.
0: Tak.
2: Reklama.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
4: na mediaexpert.pl?
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
2: Po reklamie. Autopromocja.
6: 90 lat temu w Hiszpanii wybuchła krwawa i bezwzględna wojna domowa. Zapowiedź tego, co już niedługo miało spotkać całą Europę i świat. Jak do niej doszło? Dlaczego Hiszpanie stanęli przeciw Hiszpanom? Czy możliwy był inny scenariusz? Na te pytania odpowiemy w najbliższej Turbohistorii, której gościem będzie historyk dr Marcin Mleczak. Polskie Radio 24. Dziś o 22.05. Krzysztof Grzybowski. Zapraszam.
2: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Paliwa tańsze nawet o złotówkę. Od poniedziałku wraca program CPN, tak zdecydował premier. Zamknięte ulice, mosty i najważniejsze urzędy. Już dziś będzie sporo utrudnień związanych z jutrzejszym świętem Wojska Polskiego. Największe lotnisko Sycylii zamknięte na dłużej. Mamy najnowsze informacje z portu w Katanii. Minęła siódma. Aleksandra Kozera. Zapraszam. Końcówka wakacji z tańszym tankowaniem. W poniedziałek wystartuje nowa odsłona programu CPN, ale tylko w części. Bez zmian ustawowych można obniżyć VAT i na to zgodził się minister finansów. Co to oznacza dla kierowców? O tym Sylwia Białek.
2: Dzięki obniżce VAT-u do 8% ceny paliwa według premiera spadną od 90 groszy do 1 zł za litr. Równolegle minister energii będzie wskazywał możliwą maksymalną cenę paliw.
3: Będzie ta zasada obowiązująca.

0: obowiązywała od poniedziałku do 31 sierpnia włącznie, a więc także do poniedziałku. Wiadomo, że wiąże się to z poważnymi kosztami. Minister finansów naprawdę dokonywał cudów.
1: Według szefa rządu wysiłek byłby mniejszy, a ulga większa, gdyby nie fatalna decyzja prezydenta Karola Nawrockiego o skierowaniu do Trybunału Konstytucyjnego ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Wpływy z tego podatku miały częściowo zrekompensować stratę dochodów budżetowych, która powstała w wyniku pierwszej wersji programu CPN. Z takimi zarzutami nie zgadza się jednak szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker.
2: Wprowadzenie kolejnego podatku spowodowałoby podwyżkę paliwa.
1: Ministerstwo Finansów poinformowało, że wznowienie na ostatnie dwa tygodnie sierpnia programu CPN będzie kosztować budżet państwa blisko 500 mln zł. Sylwia Białek, Polskie Radio.
3: O szczegóły nowej odsłony programu CPN dopytamy tuż po informacjach. Naszym gościem będzie wiceminister energii Konrad Wojnarowski. Z kolei po 8 porozmawiamy o jutrzejszym święcie Wojska Polskiego. Naszym gościem będzie wiceminister obrony Stanisław Wziątek. Centralne uroczystości obejmą defiladę wojskową w Warszawie, a także paradę morską w Gdyni. W stolicy już dziś będzie dużo utrudnień. Po południu zamknięta zostanie Wisłostrada, mówi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
4: Sama defilada, drodzy Państwo, będzie wymagała zamknięcia Wisłostrady od mostu Skłodowskiej Kiri do ulicy Gagarina od godziny 16 do soboty 15 sierpnia do godziny 16. I w tym czasie też połączenia z Wisłostradą nie będą miały trasa AK, most Grota Roweckiego, Aleja Solidarności i most Śląsko-Dąbrowski, a także most Poniatowskiego.
3: W sumie w związku z jutrzejszą defiladą służby wyłączą z użytku ponad 50 odcinków stołecznych ulic. Utrudnienia dotkną także pasażerów komunikacji miejskiej. Warto patrzeć na znaki i stosować się do poleceń służb. A w związku z jutrzejszym świętem dziś wiele urzędów jest nieczynnych. Ich pracownicy mają wolne w zamian za przypadające jutro święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Nieczynne są między innymi placówki ZUS-u, skarbówki, ministerstwa i urzędy wojewódzkie. O zmianach poinformowała także Poczta Polska. Dziś placówki pocztowe, także całodobowe, będą czynne maksymalnie do 22:00. SpaceX odpowiedział na żądanie ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego. Wicepremier otrzymał deklarację od firmy Ilona Maska, że Polska zostanie włączona do obszaru Starlink Roam, tak jak inne kraje europejskie.
5: To dobra wiadomość dla polskich użytkowników. Oczekuję teraz, że deklaracja SpaceX zostanie szybko przełożona na praktykę i firma będzie informować klientów na bieżąco. Polacy korzystający ze Starlinka muszą być traktowani na równych zasadach jak użytkownicy w innych państwach europejskich i to udało się dzięki staraniom moim Ministerstwa Cyfryzacji dopiąć. Teraz pozostaje zrealizowanie tych zapowiedzi przez firmę SpaceX.
3: W poniedziałek, 17 sierpnia, Polska miała zostać wyłączona ze wspólnego europejskiego regionu usługi Starlink Roam. To oznaczałoby dodatkowe obowiązki i koszty dla polskich użytkowników. Na koniec najnowsze i niestety nie najlepsze wieści z Sycylii. Przyloty i odloty na lotnisku w Katanii pozostają wstrzymane do godziny 2 w nocy w sobotę. To oznacza kolejne wydłużenie zakazu startów i lądowań. Powodem jest erupcja Etny. Według władz portu w Katanii to najpoważniejszy kryzys od 20 lat.
6: Spółka poinformowała, że między 6 a 12 sierpnia z powodu obecności popiołu w atmosferze około 630 lotów zaplanowanych w Katanii przekierowano na inne lotniska. Jednocześnie z 1974 zaplanowanych połączeń 711 zostało odwołanych. Część ruchu przejęły lotniska w Comiso, Palermo i Trapani. SAC podkreśla, że przekierowanie setek lotów wymagało stałej koordynacji między lotniskami, liniami lotniczymi, władzami i operatorami, aby zapewnić pasażerom możliwie sprawne połączenia. Spółka zapewnia, że nadal pracuje nad przywróceniem pełnej działalności lotniska w Katanii, gdy tylko pozwolą na to warunki.
3: A sprawą zajmuje się nasza korespondentka we Włoszech, Aleksandra Nietopiel.
7: To były informacje Polskiego Radia 24.
3: Do Polski znów napływa gorące powietrze. Nawet 30 stopni będzie dziś w Lubuskiem i na Pomorzu Zachodnim, 26 w centrum, na północy i południu kraju. Najchłodniej na Podlasiu i w rejonach podgórskich, tam maksymalnie 22-24 stopnie. Wszędzie słonecznie i bez opadów.
8: Poranek w Polskim Radiu 24.
9: 6 minut po godzinie

0: 7 słuchają Państwo Polskiego Radia 24 w piątek. Jest 14 dzień sierpnia, to jest 226 dzień roku. Słońce znajduje się w znaku lwa, wzeszło dziś 17 minut po godzinie 5, a zajdzie 3 minuty po godzinie 20. Dzień będzie trwał 14 godzin i 46 minut. Imieniny obchodzą Alfred, Eusebiusz, Elżbieta, Kalixt i Maksymilian. Życzymy Państwu dużo słońca. Justyna Błońska, Agnieszka Wieczorek, Adam Rzeziński i Jakub Kukla. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Zapraszamy do godziny 9, a Agnieszka Drążkiewicz też jeszcze długiego weekendu nie rozpoczęła.
1: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
2: Dzień dobry, po raz kolejny nie rozpoczęła, bo z nami jest połączony już Konrad Wojnarowski, wiceminister energii Polskie Stronnictwo Ludowe. Witam serdecznie, panie ministrze.
3: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
2: CPN wraca. Od poniedziałku ma być taniej. O ile taniej, panie ministrze?
3: CPN wraca, tak jak zapowiadaliśmy jeszcze niedawno. No, dzięki obniżce VAT-u do 8% zakładamy, że będzie to około 1 litr taniej na litrze.
2: 1 złoty chyba, złotówka.
3: Tak, 1 złotówka mniej na litrze, więc no, będzie to dość spora obniżka. No i spowoduje de facto, że te ceny paliwa będą jednymi z najtańszych w Unii Europejskiej, tak jak to miało miejsce za pierwszego CPN-u, gdzie faktycznie te ceny przy dystrybutorach były najniższe. No jest to dobra informacja przede wszystkim na te dwa ostatnie tygodnie wakacji dla kierowców, dla wszystkich tych, którzy będą z wakacji wracać, ale też przedsiębiorców czy rolników, którzy no, w tym okresie cały czas prac polowych, żniwnych, no także są narażeni na te koszta związane z cenami paliw, a tutaj będziemy mieli bardzo, bardzo można powiedzieć, duże wsparcie. Trochę ubolewamy, że prezydent zawetował ustawę o nadzwyczajnych zyskach, bo te 4 miliardy złotych, które no mieliśmy, powiedziałbym, w prognozach, które miały wesprzeć właśnie kierowców, niestety nie zostały pozyskane i przez to też no, ucierpiał budżet, czyli krótko mówiąc, no, my chcieliśmy dobrze, prezydent wybrał inaczej. Cóż, poradziliśmy sobie z tym, wyszliśmy z nową inicjatywą, obniżyliśmy VAT i cena paliwa będzie niższa o mniej więcej 1 zł na litrze.
2: Ja rozumiem, panie ministrze, że te wyliczenia są takie, że po pierwsze te dwa tygodnie ostatnie będą kosztowały 0,5 miliarda złotych, tak? Tak jak tutaj czytam też na stronach rządowych, co oznacza, że te 4 miliardy, o których pan wspomniał, no to akurat gdyby ta ustawa była podpisana, to by starczyło na całe wakacje, rozumiem, tak?
3: No tak można przyjąć i de facto na pewno udałoby się wprowadzić ten program wcześniej, bo tak jak mówię, w tej chwili obciążamy budżet państwa, a gdybyśmy pozyskali te 4 miliardy nadmiarowych zysków od gigantów paliwowych, które zarobiły no, dość duże środki w wyniku sytuacji na Bliskim Wschodzie, w wyniku wojny, globalnej wojny paliwowej de facto, no mielibyśmy tych pieniążków w budżecie więcej, moglibyśmy odciążyć kierowców. No tak musieliśmy ich poszukać i tak jak pani mówi, około 0,5 miliarda złotych pewnie przez te dwa tygodnie trzeba będzie z budżetu państwa dołożyć do tego programu, ale uznaliśmy tutaj oczywiście wspólnie z panem premierem, z ministrem finansów, jako resort energii, że no, taki mechanizm jest konieczny, jest potrzebny, że CPN 2 powinien zafunkcjonować w tym ostatnim czasie wakacji.
2: Ja rozumiem, panie ministrze, że będzie podobnie tak jak w poprzedniej odsłonie, czyli ten, nazwijmy to CPN 1.0, że będą codziennie pojawiały się ceny aktualne, takie odgórnie sterowane, tak?
3: Tak, cena maksymalna będzie ustalana codziennie, odgórnie, tak jak to miało miejsce przy pierwszym CPN-ie i ona nie

0: nie będzie wyższa na żadnej stacji niż ta właśnie ustalona, ogłoszona przez ministra energii.
1: Czy nie za późno i dlaczego tak długo też państwo czekaliście? Rozumiem, że te wyliczenia były uzgadniane pewnie z ministrem finansów. Wiele też osób, co zresztą można było czytać w internecie, niepokoiło się, denerwowało. Kierowcy nie ukrywali, że rzeczywiście te ceny drenują ich portfele, jak się pojawiali, nie wiem, w lipcu czy jeszcze teraz w sierpniu na stacjach paliw.
0: Tak, to było ustalane z ministrem finansów. Byliśmy w codziennym właściwie dialogu. Natomiast trzeba zauważyć pewną sekwencję zdarzeń. Pierwszy CPN wszedł w życie, obowiązywał przez jakiś czas. Później procedowana była ustawa, czy właściwie w trakcie jeszcze trwania CPN-u procedowana była ustawa o nadzwyczajnych zyskach gigantów paliwowych. Założyliśmy, że 4 miliardy złotych wesprą budżet państwa i będzie można CPN-2 uruchomić właściwie zgodnie z kalendarzem, jaki sobie założyliśmy. Niestety blokada prezydenta spowodowała pewne perturbacje na tym polu i trzeba było, krótko mówiąc, trochę się naginastykować pod względem rachunkowym i tutaj to myślę jest bardziej kompetencja ministra finansów, więc w szczegóły też nie chciałbym wchodzić, żeby znaleźć środki na CPN-2. Gdyby nie ta blokada, gdyby nie to weto, zapewne ten program mógł być uruchomiony i zostałby uruchomiony wcześniej. Niemniej jednak cieszymy się, że udało się to zrobić teraz i te dwa ostatnie tygodnie wakacji będą ulgą dla kierowców, bo jest to naprawdę znacząca obniżka na podobieństwo tego częściowo oczywiście, co zostało wprowadzone przez nas w ramach ceny paliwa niżej tej pierwszej edycji, można powiedzieć.
1: Żeby być ścisłym, to ta ustawa, o której pan wspominał, o tych nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych, nie została zawetowana, tylko zostało wysłane takie pytanie do Trybunału Konstytucyjnego. Ale
0: czy
1: powoduje to, że nie obowiązuje ta ustawa? Tak, oczywiście, właśnie. Ale panie ministrze, chciałam tutaj zapytać, a czy pan słyszał? My tutaj w Polskim Radiu też pytaliśmy o to wczoraj, chociażby przedstawicieli Kancelarii Prezydenta, właśnie dlaczego w sytuacji tych wysokich cen paliw i tej niestabilnej sytuacji w ciśnienie Ormuz na Bliskim Wschodzie. Dlaczego prezydent zdecydował się na taki ruch? Paweł Szefernaker powiedział wprost, że po prostu nie ma zgody prezydenta na kolejny podatek.
0: No i to jest kolejne przekłamanie. Prezydent stanął po stronie wielkich koncernów, gigantów i to głównie zagranicznych, że była jasność, panie redaktor, bo to nie chodzi o jakieś małe czy średnie podmioty, małych czy średnich przedsiębiorców polskich, tylko chodzi o gigantów, którzy w dużej mierze zarabiali te środki na spekulacjach wywołanych właśnie wojną i były to zyski, które już zostały przez nie osiągnięte, tak naprawdę niewypracowane, bo to nie były dochody z bieżącej działalności gospodarczej, tylko właśnie nadmierne zyski spowodowane wojną paliwową, wojną na Bliskim Wschodzie i cyniczne wypowiedzi przedstawicieli Kancelarii Prezydenta, czy pana Szefernakera, czy pana Boguckiego, nie chcieli po prostu przypisać zasług rządowi, a tak naprawdę nie chcieli pomóc Polakom, więc zablokowali tę ustawę i jest nam przykro z tego powodu. Myślę, że najbardziej powinno być przykro kierowcom, bo przez to, krótko mówiąc, w naszych kieszeniach nie zostało więcej pieniążków, a musieliśmy je wydać przy dystrybutorach. A przypomnę, że przy pierwszym CPN-ie to było co najmniej kilka miliardów złotych, które zaoszczędziliśmy właśnie dzięki obniżkom podatków, bo to przecież były obniżki podatków, a windfall tax, który miał wejść w życie, to był podatek nałożony na największych paliwowych gigantów. Już Z...

0: na zyski już wypracowane przez nich wcześniej. Poza tym, panie redaktor, trzeba zauważyć, że takie rozwiązania były i są wprowadzane w wielu krajach Unii Europejskiej, w Wielkiej Brytanii, w Niemczech, na Słowacji, Czechach, Portugalii, Hiszpanii. To wszystko funkcjonowało i działało i takie sytuacje się po prostu zdarzają. Były wprowadzane takie rozwiązania przez naszych sąsiadów. Mało tego, przecież PiS w roku 2022-2023 również takie ustawy wprowadzał w życie. Wtedy nie było problemów z podpisem prezydenta Dudy, więc no, to obnaża, krótko mówiąc, ich hipokryzję, cynizm i to, że no, po prostu działają przeciwko rządowi, a de facto polskiej racji stanu i kieszeniom polskich rodzin, polskich podatników.
1: Panie ministrze, rząd mołdawski zabrał głos w sprawie Marcina Romanowskiego, mówiąc, że nie posiada informacji na temat tej osoby i że też polskie organy nie zwracały się w żadnej sprawie na temat tego, no, na temat polityka Marcina Romanowskiego do władz mołdawskich. Mamy w tle oczywiście te informacje o Naddniestrze, o tym, że tam Marcin Romanowski może być. Mamy potwierdzenie też oczywiście mecenasa, obrońcy, byłego wiceministra sprawiedliwości o tym, że jest na stole ten list żelazny i że no, jest ten polityk poza terenem Unii Europejskiej. Jest tam też ten wniosek o to, żeby anulować europejski nakaz aresztowania. Jak pan tę całą sytuację odbiera, skomentuje?
0: No, pan Romanowski wybrał kierunek wschodni. No, nie dziwimy się temu, bo tak naprawdę jak się spojrzy dzisiaj na to, jak buduje swoją retorykę PiS i pan kandydat na premiera Czarnek, to właściwie Romanowski trochę w tę politykę się wpisuje. Raz, że jest uciekinierem i ucieka przed wymiarem sprawiedliwości, a dwa, no, że znalazł tak naprawdę chwilowo oczywiście swoją przystań na terenie kontrolowanym przez Rosję, także i przez rosyjskie służby, więc jest to niepokojące z wielu powodów. Bardziej niepokojące jest to, myślę, niż to, że on tam jest. Jest to, że kiedyś PiS mógłby wrócić do władzy i Romanowski, być może współpracujący z rosyjskimi służbami, miałby być ponownie wiceministrem sprawiedliwości. No to jest niebezpieczne nie tylko dla polskiego państwa, ale wydaje się, że i dla wszystkich obywateli. No, człowiek jest dzisiaj pod parasolem ochronnym Rosjan, którzy mordują niewinnych ludzi na Ukrainie. No, jeśli ktoś z państwa to słyszy, no to chyba zdaje sobie sprawę, że jest to sytuacja nie tylko nienormalna, ale wręcz niedopuszczalna. Romanowski musi zostać prędzej czy później złapany i postawiony przed wymiarem sprawiedliwości. Nie wiem, co on tam robi na tym terenie kontrolowanym przez Rosję i jakie ma układy z rosyjskimi służbami. Wiem jedno, jest to bardzo niebezpieczne.
1: Panie ministrze, Maciej Berek, który jeszcze do niedawna był ministrem do spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu, bliski współpracownik Donalda Tuska, będzie walczył o Trybunał Konstytucyjny. Oczywiście zanim to się stanie, to musi jeszcze na to się zgodzić Sejm, potem prezydent, ale premier Donald Tusk wczoraj powiedział, że jest to bardzo dobra kandydatura na to, żeby zaprowadzić porządek w Trybunale Konstytucyjnym, ale na przykład pani Anna Maria Żukowska powiedziała, że nie podoba jej się taka kandydatura, a środowisko prawnicze na przykład w dużej części mówi, że te standardy, które jeszcze przed wyborami w 2023 roku były podnoszone przez obecnie urzędującą ekipę, no trochę tutaj legły w gruzach, dlatego że tak jak chociażby powiedział prezes Justiti Bartłomiej Przymusiński, standardy powinny obowiązywać, wysokie standardy, każdą ze stron tej sceny politycznej. Pan jak te kandydatury ocenia?
0: Pani redaktor, pan Maciej Berek jest świetnym kandydatem nie tylko na każdy urząd w państwie, ale myślę, że świetnym kandydatem do każdej instytucji związanej z prawem. Ja, pani redaktor, ja broniłem swój doktorat na Wydziale Prawa i Administracji z Uniwersytetu Warszawskiego. Pan Maciej Berek dużo wcześniej, ale również jego promotorem.

0: rozprawy doktorskiej o procesie ustawodawczym w kraju był wybitny sędzia Trybunału Konstytucyjnego, profesor Marek Zubik. Jest to człowiek pod względem merytorycznym, przygotowany najlepiej z możliwych kandydatów do objęcia tej funkcji. Mało tego, gdybyśmy spojrzeli w taki sposób bardziej technokratyczny na te wybory do różnych organów, to widzielibyśmy, jaką wiedzę ma ten człowiek, nie tylko jako państwowiec, jako urzędnik, jako człowiek, który przeszedł no, wiele instytucji, wiele szczebli, czy to dotyczących kontroli państwowej, czy ochrony państwa, czy właśnie ten, który miał, można powiedzieć, swój udział w procesie legislacyjnym. No, to wszystko powoduje, że jest w stanie nie tylko, tak jak powiedział premier, zaprowadzić porządek w Trybunale, ale przede wszystkim jest w stanie w sposób odpowiedzialny, godny rozstrzygać sprawy w Trybunale Konstytucyjnym. Ten warsztat, który ma z wielu lat współpracy jako de facto uczeń profesora Zubika, czyli wybitnego, jeszcze raz podkreślę, konstytucjonalisty, sędziego Trybunału Konstytucyjnego, daje mu olbrzymi mandat, nie tylko merytoryczny, ale to względem doświadczenia ku temu, żeby być dobrym sędzią Trybunału Konstytucyjnego. I naprawdę dla mnie jest to jasne, klarowne. Być może to wynika też z tego, że po prostu wiem, kim jest pan Maciej Berek i jak pracował dla Polski przez całe swoje życie.
1: Panie ministrze, ostatnie pytanie i bardzo będę musiała pana prosić o bardzo zwięzłą wypowiedź, ponieważ czas nam się niestety kończy. Przemysław Czarnek wczoraj na granicy polsko-ukraińskiej apelował o to, żeby rozszerzyć blokady na ukraińskie płody rolne, także o produkty przetworzone. Nie podoba mu się polityka rządu. Twierdzi, że polski rolnik nie ma szans w zderzeniu z ukraińskim i generalnie trzeba tę politykę no, żywnościową wobec Ukrainy zaostrzać.
0: Panie redaktor, cały czas przecież obowiązuje embargo na produkty ukraińskie. Pan Czarnek jest populistą, jest kłamcą, który powie wszystko, żeby tylko podebrać trochę głosów Braunowi i Konfederacji. Już dawno jest po tej rosyjskiej de facto brunatnej stronie mocy i proszę mu nie wierzyć, bo jest to człowiek cyniczny, który wykorzysta wszystkie instrumenty, byleby tylko dopiąć swego, na co my jako rząd, jako PSL, jako rolnicy przede wszystkim nie możemy pozwolić.
1: Konrad Wojnarowski, wiceminister energii, Polskie Stronnictwo Ludowe. Bardzo dziękuję. Dobrego dnia, panie ministrze.
0: Dziękuję bardzo. Wzajemnie. Wszystkiego dobrego.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
3: Kolejna rozmowa za niespełna godzinę. Z 24 minuty po godzinie 7.
2: Przegląd prasy.
3: Zaglądamy do dziennika Rzeczpospolita. W tej gazecie Marcin Piasecki stawia kilka istotnych pytań w artykule Obywatelu. Radź sobie sam po wycieku. Chodzi rzecz jasna o wyciek danych 19 milionów Polaków. W jaki sposób MyDoctor trafił do NFZ? Czy odbył się przetarg? Czy doszło do audytu bezpieczeństwa przed wyborem oferenta? Pyta publicysta. Czy na bieżąco kontrolowano MyDoctor pod kątem e-zabezpieczeń? Przecież to podstawa zachowania w dobie cyfrowej rzeczywistości. W dodatku MyDoctor nie jest jedynym tego typu rozwiązaniem działającym na rzecz systemu ochrony zdrowia. Jak wygląda zatem kwestia bezpieczeństwa u innych? Należy zauważyć, że MyDoctor szeroko korzysta z rozwiązań chmurowych, nic w tym złego, ale wypada wyrazić nadzieję, że tego rodzaju usługi dostarczyły firmy, które, że tak ujmę, podlegają rygorom prawnym Unii Europejskiej. Jeżeli nie, dane milionów Polaków, w tym także istotnych osób w państwie, mogły wypłynąć naprawdę daleko, stwierdza Marcin Piasecki, to dziennik Rzeczpospolita. Na chwilę zaglądam jeszcze do plusa minusa. Tu Bogusław Chrabota odnosi się do zbliżającego się wojskowego święta. Polski żołnierz, zwłaszcza podczas ostatniej wojny światowej, był żołnierzem wyzutym z ojczyzny. Dziś ma czym i czego bronić.

0: zmienić. Stwierdza Bogusław Hrabota, właśnie dziś jak nigdy wcześniej jesteśmy panami swojej historii. Pozostając częścią najmocniejszego sojuszu świata, kreujemy własną obronność. To mocna armia, uzbrojenie na światowym poziomie, przemyślana strategia obronna. Trochę nam jeszcze do celu brakuje, ale droga jest wybrana. I mam nadzieję, że nie zaprowadzi nas do kolejnego konfliktu, udział w którym byłby z pewnością dołożeniem cegły do konstrukcji polskiej martyrologii, ale do bezpieczeństwa narodowego i prostej pewności, że polski żołnierz ma czym i czego bronić. To własny dom. Nie zawsze tak było w naszej historii. Stwierdza publicysta. Szczegóły znajdą Państwo w plusie minusie. A do prasy dziś jeszcze będziemy wracać.
1: Reklama.
2: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
3: Marian,
2: mega,
3: co ty robisz?
2: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
5: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowid. I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Brozach. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
8: Jedynka. To jest radio.
9: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest projekt Polski Atom, finansowany z programu Polskiej Energetyki Jądrowej.
7: Sponsorem tytularnym pikników Lata z Radiem jest BYD, producent hybrydowego sedana SIL 5.
10: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
11: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
10: Litorsal Senior?
11: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
7: Zdrowid.
12: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
13: Po reklamie. Autopromocja.
14: Na weekendowy wypad za miasto, kilkudniową wycieczkę, a może nawet tydzień wakacji. Tych miejsc zazwyczaj nie ma na mapach i w przewodnikach, ale my o nich opowiemy i zachęcimy do ich odwiedzenia. Na piękne nieznane zapraszam w imieniu dziennikarzy Polskiego Radia. W każdą sobotę po godzinie 10:00.
13: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
15: Minęła 7:30, Aleksandra Kozera. Zapraszam. Od poniedziałku wraca program Ceny Paliwa Niżej. Co na to kierowcy? Są zadowoleni. Jak mówią, spadek cen paliwa o złotówkę za litr to dobra informacja, ale wskazują też, że nie rozwiązuje to problemu, jakim są ceny paliw powyżej 7 zł.
16: Jestem akurat przed wyjazdem wakacyjnym, więc może jeszcze się załapię.
17: Nie rozwiąże to w ogóle żadnego problemu w naszej gospodarce, ani w naszym życiu prywatnym, bo to tylko jest czasowe.
18: Może być, jeśli to zda egzamin, jak najbardziej.
15: CPN wraca od poniedziałku i będzie obowiązywał do końca sierpnia. Minister energii ustali maksymalne ceny na stacjach. Policja i prokuratura badają masowy wyciek danych blisko 19 milionów polskich pacjentów. Hakerzy wykradli rejestry systemu MyDoctor, jednej z największych polskich firm zajmujących się prowadzeniem elektronicznej dokumentacji medycznej. Co można zrobić? Jedyna rada to zastrzeżenie numeru PESEL.

0: radzi nasz gość Kamil Goryń, ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa z Uniwersytetu w Białymstoku. Jak mówi, prędzej czy później dane każdego z nas gdzieś wypłyną.
1: Prawie 19 milionów numerów PESEL powiązanych z imieniem i nazwiskiem po prostu wyciekło, więc musimy się przygotować do tego, że nawet jeśli nie jesteśmy w tej grupie, to nasze dane wcześniej czy później gdzieś wyciekną. Najważniejsze na ten moment, żebyśmy tak naprawdę zastrzegli numer PESEL. To jest jedyna rada, którą można podać teraz osobom, które są ofiarami tego wycieku, ze względu na to, że na inne obszary wpływu niestety nie mamy.
0: Również Ministerstwo Cyfryzacji zachęca Polaków do zastrzegania numeru PESEL. Najłatwiej zrobić to przez aplikację mObywatel. Trzeba pamiętać, że z zastrzeżonym PESEL-em nie weźmiemy kredytu i nie kupimy nic na raty. Sprawczyni wypadku, w którym zginęły trzy osoby, na razie nie trafi do więzienia. Chodzi o Agnieszkę Z., która 5 lat temu podczas wyprzedzania doprowadziła do czołowego zderzenia z dwoma motocyklami. Rok temu kobieta została prawomocnie skazana na 5 lat więzienia z powodu stanu psychicznego. W czerwcu sąd odroczył wykonanie kary o rok. Prokuratura zaskarżyła tę decyzję, ale Sąd Okręgowy w Łodzi oddalił zażalenie. 28-latka pozostanie na wolności przez najbliższy rok, mówi obrońca skazanej, adwokat Michał Zuchmatowicz.
2: Skazana w jakiejś perspektywie czasowej, takiej, którą zakreślił sąd pierwszej instancji, czyli dokładnie to będzie okolice czerwca przyszłego roku, odbędzie zapewne karę pozbawienia wolności, o ile to nie zostanie zmienione przez Sąd Najwyższy.
0: To nie pierwsze odroczenie wykonania kary. Wcześniej sąd pozwolił Agnieszce Z. dokończyć staż stomatologiczny. Amerykanie mają kolejnego multimilionera. W loterii Powerball padła główna wygrana. Do zgarnięcia był ponad $1 miliard. Szóstkę trafił szczęśliwiec ze stanu Illinois. Ale na jego konto trafi mniejsza kwota. Po odliczeniu podatków do wypłaty zostanie $450 milionów. Tak wysoka nagroda to efekt kumulacji. Po raz ostatni główna wygrana w Powerball padła 2 maja. Później odbyły się 43 losowania bez rozbicia banku.

0: Na tańsze paliwo trzeba jeszcze trochę poczekać, ale na pocieszenie już teraz świeci słońce. Dziś jest bezchmurnie, gdzieniegdzie może pojawić się zachmurzenie małe. Temperatura maksymalna od około 24 stopni na wschodzie i Helu, około 26 w centrum i na północy, do 31 stopni Celsjusza na krańcach zachodnich. Nieco chłodniej w rejonach podgórskich Karpat, około 22 stopni Celsjusza. Wiatr słaby, południowy. Siódma 34. Sport. Czyli już minęła prawie godzina. Filip Jastrzębski, dzień dobry.
1: Dzień dobry, wszystko się zgadza. Jestem ponownie i by poinformować Państwa ponownie o sukcesie Igi Świątek w Toronto. Polka w finale w dwóch setach wygrała z Jeleną Rybakiną z Kazachstanu i triumfowała po raz pierwszy w tym sezonie i po raz pierwszy od września ubiegłego roku. Teraz szybko przeniesie się do Stanów Zjednoczonych, do Cincinnati. Tam już trwa ten turniej. Przenieśmy się zatem do Stanów Zjednoczonych, gdzie jest Jan Pachlowski. Dzień dobry, Janku.
2: Dzień dobry, kłaniam wszystko.
1: Ale na początek zapytam cię, czy to ty nie jesteś czasami tym szczęśliwcem, który wygrał w Power Bowl?
2: Nie, bo to stan Illinois, ja wygrałem $10.
1: A, no to zawsze, zawsze coś, ale no nie taka kwota, żeby odpuścić sobie wejście do naszego serwisu sportowego. Dlatego, Janku, wciąż pracować musisz i opowiadać nam, co tam u Igi Świątek, co mówi się w Stanach Zjednoczonych po tym sukcesie, bo ona teraz właśnie do Stanów się przeniesie.
2: Jakbym wygrał ten ponad $1 miliard, to i tak bym się pojawił, proszę się nie martwić, a wracając do kwestii sportowej, zaręczam, jak trafię, to zobaczycie, czy się podzielę z wami. Ale wracając do
3: kwestii...
2: Tak, i to podkreślam. Natomiast wracając do kwestii sportowej, bo rzeczywiście wymiar tego meczu jest taki dosyć łatwy, sportowy wymiar oczywiście, dosyć łatwe zwycięstwo Igi Świątek 6-2-6-3, awans w rankingu WTA z 8 na 5 miejsce, zainkasowanie blisko $1 100 000, ale kwestia taka, o której już Filip powiedział, bo Idze Świątek nie szło w tym sezonie. Te pierwsze miesiące, te pierwsze pół roku nowego sezonu słabe dla Igi Świątek, ale też problemy psychiczne. Iga Świątek mierzyła się z wieloma tutaj trudnościami, zmieniła trenera, podkreślała, ja z nią zresztą pamiętam, rozmawiałem w marcu podczas turnieju w Miami, no wie, że nie czuję takiej radości z gry na korcie, nie

0: czuje tych emocji, tego wszystkiego, co miała w sobie przez kilka lat, że musi to zmienić, musi nad tym pracować. I Iga Świątek podkreśliła, zresztą też piszą o tym amerykańskie media w wypowiedzi zaraz po tym triumfie w Toronto, że właśnie wraca do niej ta radość z tenisa, wraca do niej to, co brakowało i to, co sprawiało, że te wyniki były po prostu słabe, nie na miarę takich naszych oczekiwań, do czego nas Iga przyzwyczaiła w ostatnich latach. Zresztą mówiła o tym nasza zawodniczka, podszyliśmy się do Toronto, posłuchajmy tych takich emocjonalnych rzeczy związanych i z kibicami, i z przedstawieniem Igi jako wygranej, i samej naszej zawodniczki.
1: National Bank Open presented by Rogers champion Iga Świątek.
2: Chcę zadedykować ten tytuł wszystkim, którzy mierzą się z niesprawiedliwą oceną i hejtem. Po prostu nie poddawajcie się, rozwijajcie się i skupiajcie się na sobie, bo wiecie, co jest dla was najważniejsze. Pamiętajcie też zawsze o tym, co przed wami, jakie możliwości na was czekają. Bardzo się cieszę z tego turnieju. Wiele dla mnie znaczy, bo ostatnie miesiące nie były łatwe. Cieszę się, że mimo opinii, z jakimi na co dzień, czy to w internecie, czy na żywo, spotykałam się ze strony wielu ludzi, konsekwentnie skupiałam się na rozwoju drobnych zmian stylu gry i doskonaleniu swoich umiejętności. Radzenie sobie z tym wszystkim nie jest łatwe.
0: Mówiła Iga Świątek, ona odpowiedziała krytykom i zadedykowała swoje zwycięstwo właśnie osobom, które podobnie jak ona musiały mierzyć się z hejtem i niesprawiedliwymi ocenami. Teraz Iga Świątek przenosi się do Cincinnati, gdzie będzie bronić tytułu sprzed roku.
3: Jan Pachlowski, bardzo dziękujemy za tę informację, a ja dodam, że w Cincinnati są także Magdalena Fręch i Magdalinet. Fręch awansowała już do drugiej rundy po wygranej z Chorwatką Antonią Różić 6-2-7-5. Linet niestety przegrała z Rumunką Eleną Gabrielą Rusę w dwóch setach do zera i do trzech. Od drugiej rundy wspomniana Iga Świątek i Maja Chwalińska rozpoczną zmagania w Cincinnati. A teraz radiowymi łączami przez Atlantyk do Anglii, do Birmingham, gdzie trwają Mistrzostwa Europy w lekkoatletyce. Za nami dzień czwarty zmagań, tym razem bez sukcesów. Na miejscu jest Krzysztof Kuzak. Dzień dobry.
4: Dzień dobry. No nie mówiłbym, że bez sukcesów. Ja widziałem wczoraj medal, bo przecież była ceremonia medalowa Jakuba Szymańskiego, ale on oczywiście dzień wcześniej zdobył brąz na 110 metrów przez płotki. Tak naprawdę tym najważniejszym wydarzeniem wczorajszego dnia był bieg półfinałowy z udziałem Natalii Bukowieckiej na 400 metrów, bo ona przecież broni tytułu mistrzyni Europy. No i świetnie pobiegła. Najlepszy wynik półfinałów 49:57, złamana bariera 50 sekund. Posłuchajmy, co powiedziała po tym biegu.
5: Cieszy się mnie ten sezon bez, cieszę się, bo w końcu też czułam, że biegnę bardzo dobrze. Oczywiście chciałabym pobiec wolniej, żeby była taka możliwość, no ale też wiedziałam, że mam bardzo mocną tą serię, udało się wygrać i to na pewno też jest budujące przed finałem.
4: Ale to wyglądało tak lekko, że chyba nie dało się pobiec wolniej.
5: Nie no, myślę, że na pewno się dało. Troszkę zwalniałam na końcu, więc z tego pewnie można było trochę urwać, ale mówię, no chciałam też wejść jak najmniejszym nakładem sił, bo warunki są dosyć trudne. Znaczy na bieżni może są ok do biegania, natomiast rozgrzewka była bardzo ciężka i teraz jest po prostu bardzo ciężko ze względu na upał.
4: Oczywiście był jeden finał wieczorem i tutaj Agnieszka Chorzępa, 9, Licja Konieczek, 14, a przed nią Kinga Królik w biegu na 3000 metrów z przeszkodami. No a dziś będziemy się przede wszystkim emocjonować występem w siedmioboju Adrianny Sułek-Szubert. Dzisiaj pierwsze konkurencje, ona przez cały dzień będzie rywalizowała.
3: Krzysztof Kuzak, bardzo dziękujemy za relację, a zatem przed nami dzień piąty lekkoatletycznych Mistrzostw Europy. Do tej pory nasi reprezentanci zdobyli 3 medale. Czekamy na więcej. Do niedzieli potrwa rywalizacja w Birmingham.
6: A ja jednej rzeczy nie zrozumiałem. Po co się biegnie wolniej? Myślałem, że im szybciej, tym lepiej.
3: Tak, ale to był półfinał, więc trzeba siłami zarządzać na następny bieg, na bieg finałowy, bo przecież Bukowiecka broni tytułu sprzed 2 lat, jest mistrzynią Europy, więc może sobie pobiec wolniej. Bo jest szybka.
6: I wtedy ma więcej sił na finał.
3: Tak. Rozumiem. A rywalki tak szybkie nie są.
6: Trzymamy kciuki. Filip Jastrzębski, do usłyszenia. Czterdzieści minut po godzinie 7:00. My zmieniamy tematykę, a spoglądamy teraz na wschód i na północ. W zasadzie też łotewskie siły zbrojne ogłosiły alarm powietrzny w nocy, który po kilkudziesięciu minutach odwołano po zestrzeleniu drona. Z kolei Finlandia ustanowiła tymczasowy obszar o ograniczonym ruchu lotniczym i morskim w Zatoce Fińskiej. Łączymy się z Maciejem Jastrzębskim, wieloletnim korespondentem Polskiego Radia, między innymi w Moskwie. Dzień dobry.
7: Dzień dobry, witam.
6: To już kolejny tego rodzaju incydent. Czy powoli udaje się wypracować?

0: opracować jakąś jednoznaczną, konkretną odpowiedź?
1: No jak słyszeliśmy, został dron zastrzelony. To już jest konkretna odpowiedź. Do tej pory państwa natowskie krygowały się w podejmowaniu drastycznych środków. Czekały aż, nie wiem, rakieta, dron spadną, potem badały szczątki i ustalały skąd, po co i z jakim ładunkiem, czy bez ładunku przyleciały. Teraz już mamy konkretne działanie i myślę, że tak będzie wzdłuż wszystkich granic, gdzie toczy się wojna, czyli patrząc na przykład od strony Polski, to będzie na długości całej granicy z obwodem królewieckim, z Białorusią i także z Ukrainą, bo ze strony Ukrainy jest to największe zagrożenie, że rosyjskie rakiety bądź drony mogą zabłądzić. Ja przeczytałem, co na temat tego drona, o którym wspomniałeś, napisano w dzisiejszych porannych wydaniach agencyjnych w Rosji. Tam raczej nie wspomniano, że to był dron rosyjski. Nie podano też, że był to dron ukraiński, tylko jakiś dron, a jednocześnie odniesiono się do sytuacji w pobliżu miejsca, w którym ten dron został zestrzelony, czyli do obwodu leningradzkiego na terytorium Federacji Rosyjskiej, gdzie przez wiele godzin trwały ataki dronów ukraińskich, między innymi na port bałtycki w Ustłudze. To jest taki port, który uznawany jest za jeden z kluczowych terminali przeładunkowych ropy i gazu na obszarze Morza Bałtyckiego, kontrolowanym przez Federację Rosyjską. Według gubernatora obwodu w porcie w Ustłudze wybuchł pożar. Aleksandr Dorzdzienko poinformował także, że w regionie wciąż jeszcze obowiązuje alarm przeciwlotniczy i pracuje obrona przeciwlotnicza. Czasowo ograniczono ruch na petersburskim lotnisku Pułkowo. Również o atakach poinformował mer Moskwy, Siergiej Sobianin. Na razie to 10 maszyn ukraińskich, które zestrzelono na przedmieściach stolicy Federacji Rosyjskiej. Nie ma jeszcze pełnej informacji o ukraińskich atakach w głąb zaplecza agresora. No a ja przypomnę, że wczoraj Kijów wysłał bezzałogowce do Baszkirii i Orska. Tam drony uszkodziły rafinerię, centra logistyczne White Berys. Jednak nawet codzienne ataki, zniszczenia nie przekonują Władimira Putina do podjęcia rozmów pokojowych. I gość mojej jutrzejszej audycji, do której serdecznie wysłuchania państwa zapraszam, 17.06 na antenie Polskiego Radia 24. Pozwoli, że taką reklamę audycji naszej zrobię.
0: Bardzo proszę, się przyłączam.
1: Profesor Hieronim Grala przypomniał, że Rosja od zawsze walczy, gdzie się da i z kim się da, i żadne argumenty Rosji nie przekonują do tego, żeby takie wojny kończyć.
2: Skoro Rosja cały czas prowadzi operacje i wojny kolonialne. To państwo cały czas tak naprawdę wysyła ludzi na śmierć, na front. Cały czas prowadzi agresywną, militarną politykę. Nawet wtedy, jeżeli można doczepić do tego szlachetne wątki, jak na przykład ujęcie się za Grekami w czasie wojny o niepodległość Grecji, czy udział w powstaniu niepodległego państwa bułgarskiego, wyzwolenie Bułgarii, to nie zmienia faktu, że Rosja cały czas walczy.
1: No i skoro przeszliśmy do tej Bułgarii, to pewnie warto powiedzieć o tym, co dzieje się na Morzu Czarnym. A tam w tym akwenie trwa rosyjsko-ukraińska bitwa morska. Od kilku tygodni Rosja i Ukraina ostrzeliwują nie tylko jednostki wojskowe, ale również statki handlowe. Armie obu krajów niszczą też infrastrukturę portową przeciwnika i według agencji Reutera Kijów poprzez pośredników wysłał do Moskwy propozycję zaniechania wzajemnych uderzeń. To było kilka dni temu. Na razie nie ma odpowiedzi. No i jeżeli pozwolisz, to jeszcze raz krótko, profesor Grala, o tym, dlaczego Rosja napada na sąsiadów i utrzymuje takie separatystyczne republiki, jak na przykład Abchazja, Osetia Południowa czy Naddniestrze. To jest bardzo ciekawe spostrzeżenie, bo my często zapominamy o takim punkcie widzenia Rosji i przykładamy do tego wszystkiego, co dzieje się w Rosji, miarę, no ujmijmy to tak kolokwialnie, z normalnego świata, a tam jest tak.
2: Oni w tej Moskwie naprawdę są przekonani, że to jest Rosja. Bo myśmy to naszym słuchaczom nie powiedzieli rzeczy oczywistej, że dla ogromnej części społeczeństwa rosyjskiego, i to wcale nie tylko dla babuszek na Syberii mających tylko pierwszy kanał telewizji, to przecież Rosją jest i Naddniestrze, i Ukraina. Oczywiste jest, że Rosją jest Gruzja.
1: To jeszcze na koniec cię zaskoczę, to już nie będzie wypowiedź mojego gościa, tylko jakby przytoczenie jego słów. Na więcej zapraszam do jutrzejszej audycji, że w wielu środowiskach w Rosji Warszawa jest uznawana za rosyjskie miasto, bo przecież była stolicą Królestwa Polskiego w czasach, kiedy Imperium Rosyjskie zarządzało tamtym terenem.
0: Rozumiem, że gdybym zapytał o Wyspy Kurylskie, to byłoby to pytanie retoryczne.
1: Oczywiście, to jest Rosja od zawsze, od zarania.

nadziejów. Nie, nie, tutaj ja się uśmiecham oczywiście sarkastycznie z tymi Kurylami. To jest sprawa jasna, dlatego że Rosjanie mówią wprost. Oni nie roszczą sobie jakichś historycznych ambicji do tej ziemi, ale mają, dlatego że raz chcą mieć bazę wojskową, która kontroluje tamte kanały między wyspami, a to głównie chodzi o ten szlak północny, który może wkrótce stać się jednym z

0: oddawał nie będzie. No i po raz pierwszy poleciał na te Wyspy Kurylskie, bo wcześniej jakoś nie zawitał tam nigdy.
1: To miał być taki sygnał, że to jest absolutnie nasza ziemia, nasze ziemie?
0: To był taki pretekst moim zdaniem do tego, żeby pogrozić Japończykom palcem, dlatego że w tym samym czasie, kiedy Władimir Putin odwiedzał Wyspy Kurylskie, to ambasador Rosji w Tokio udzielał wywiadów i w tych wywiadach mówił, że proszę bardzo, 15 milionów dolarów przekazaliście na dozbrajanie Ukrainy. Firmy japońskie inwestują w ukraińskie firmy, które produkują drony, a te drony latają nad Rosją i tam bombardują nasze rafinerie i nasze miasta. Więc to była taka skoordynowana moim zdaniem akcja. Zresztą o takich różnych akcjach, które dzieją się, ja już nie sięgałem aż tak daleko wstecz, ale od XIX wieku aż do współczesności, czyli że raz Rosja prowadzi wojnę, dwa jednocześnie nieustannie uprawia taką propagandę, że państwu to się naprawdę w głowie nie mieści. Będziemy rozmawiać w tej mojej jutrzejszej audycji. Ja się tak cieszę z tego powodu, bo tam jest mnóstwo smaczków w mojej rozmowie z profesorem Gralą. Między innymi ja się dowiedziałem, jak Rosjanie w czasach Związku Sowieckiego na użytek własnej propagandy przerabiali bohaterów najbardziej znanych na świecie dramatów teatralnych czy też operowych po to, żeby pokazać, że to ten komunistyczny bohater na przykład ze sztandarami czerwonymi, a nie jakiś średniowieczny woj niesie zwycięstwo w jakimś tam kraju. Szczególnie podatni na to okazali się Włosi. Zresztą ja pamiętam z podręczników szkolnych od geografii i od historii, że we Włoszech przez długi, długi czas była najliczniejsza na świecie partia komunistyczna, więc tam to ziarno indoktrynacji rosyjskiej padło skutecznie.
1: I jak ta transformacja się odbywała, dowiedzą się państwo jutro po godzinie 17:00, audycja Macieja Jastrzębskiego. Dziękuję ci bardzo serdecznie i do usłyszenia.
0: Ja również dziękuję bardzo.
1: Wszystkiego dobrego.
2: Saldo, magazyn gospodarczy.
1: Właśnie, ten sygnał oznacza, że będziemy rozmawiać o pieniądzach, między innymi o pieniądzach i gospodarce. Justyna Golonko, dzień dobry.
3: Dzień dobry,
1: a zaczynamy. Jak rozumiem, pylony grozy.
3: Tak, pylony grozy, ale ja przecież inaczej chciałam tutaj
1: że pozytywnie, że to już nie grozy.
3: Pozwól, naprawdę.
1: Pylony radości teraz.
3: No może nie radości, już nie popadajmy w taką przesadę, no, ale wiadomość dla kierowców dobra czy nie od poniedziałku? No dobra, jak będziesz tankował w poniedziałek.
1: Ja jeszcze tak? Komunikacją miejską.
3: No ale jakbyś?
1: A jakbym, to
3: a
1: bym
3: jakbyś,
1: się pewnie cieszył.
3: No wtedy, no właśnie. Bo od poniedziałku wraca rządowy program Ceny Paliw Niżej. No i ceny paliw znów będą niższe. Pakiet CPN będzie się różnił od tego poprzedniego, który znamy, bo on obejmie tylko obniżkę podatku VAT na paliwo z 23 do 8%. Wyjaśnię zaraz, o co chodzi. Ale tak, pakiet CPN wprowadzony zostanie do końca sierpnia. I podobnie jak w pierwszej odsłonie programu, minister energii będzie w tym czasie w drodze rozporządzenia określać maksymalne ceny paliw, czyli będziemy tutaj ogłaszać na ten jak zwykle, bo inaczej nie jak zwykle, jak przez 3 miesiące się do tego przyzwyczailiśmy, stąd to moje jak zwykle. I o tym też będziemy mówić, no już dziś będziemy o tym mówić, co się będzie działo od poniedziałku. Jak to będzie działało, jak to będzie wyglądało, mówi Michał Stajniak, analityk XTB.
4: Ponownie mamy również mechanizm cen maksymalnych, aby nie doszło do sytuacji, w której stacje benzynowe zdecydowałyby się na jeszcze większe marże. Ministerstwo Energii będzie codziennie publikować maksymalne dopuszczane ceny na stacjach. Cała ulga ma trafić oczywiście bezpośrednio do portfeli kierowców. Już 1 września stawka VAT automatycznie wraca do poziomu 23%. Oczywiście, gdyby sytuacja uległa znacznemu zaostrzeniu na Bliskim Wschodzie, może pojawi się presja społeczna, aby utrzymać ten program na dłużej.
3: Ja przypomnę, że ten wiosenny pakiet CPN obejmował poza obniżką stawki VAT również obniżkę akcyzy. Tym razem tak się nie stanie, ale to ma swoje konkretne uzasadnienia. O tym mówi Dawid Czopek, analityk rynku paliw zarządzający Polaris Fizz.
5: Jeżeli chodzi o wysokość tej ulgi, to tutaj zaskoczenia nie ma. Nigdy w Polsce nie była wprowadzona stawka zerowa. Stawka zerowa byłaby pewnie też już problemem z punktu widzenia Unii Europejskiej. Nie było też możliwości obniżenia akcyzy z tego względu, że tutaj wymagana jest ustawa. Jak wiemy, parlament jest w trybie wakacyjnym, więc się nie spotyka. Więc jedyne, co można było zrobić, to de facto obniżyć rozporządzeniem VAT z tego poziomu regularnego, czyli 23%, do poziomu obniżonego, czyli poziomu 8%.
3: A teraz ta cena, o ile spadnie, bo to jest chyba najważniejsze od poniedziałku.
1: O złotówkę.
3: No prawie o złotówkę, bo mimo tej okrojonej wersji CPN kierowcy powinni odczuć spadek cen paliw na stacjach, czyli będzie ta ulga. O tej uldze mówi Urszula Cieślak, analityk rynku paliw z biura Reflex.
6: Niezależnie od

0: od tego, w którą stronę będą szły ceny paliw na rynku krajowym, odzwierciedlając zachowania cen na rynku ropy naftowej i paliw gotowych na europejskim rynku ARA, na pewno ceny benzyny oleju napędowego spadną. Spodziewamy się, że wprowadzenie pakietu CPN, nawet w tej okrojonej postaci, a więc bez obniżania podatku akcyzowego, spowoduje, że ceny benzyny Euro Super 95 spadną w okolice poniżej 6,50 zł za litr.
1: A to wznowienie na ostatnie dwa tygodnie sierpnia obniżki VAT na paliwa, jak poinformowało Ministerstwo Finansów, już to wyliczyło, będzie kosztować budżet państwa 495 milionów złotych. Taka kwota.
2: Może w takim razie taniej e-autem.
1: Właśnie taniej, tak. I to zauważamy i dlatego te autka kupujemy, że to się nam będzie w dłuższej oczywiście perspektywie opłacać, bo ta elektromobilność rośnie zarówno w Polsce, jak i w Europie. Takie mamy najnowsze dane. Powodem są między innymi dopłaty, bo możemy tu liczyć na dopłaty do zakupu tego rodzaju samochodów, ale także oczywiście ta trudna sytuacja na rynku paliw wywołana konfliktem zbrojnym na Bliskim Wschodzie. Prezes Zarządu Stowarzyszenia Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych Tomasz Bęben powiedział nam, że zebrane dane pokazują bardzo widoczny wzrost popytu na tak zwane elektryki, autka, jak to powiedziałeś.
3: W pierwszym półroczu tego roku w Unii Europejskiej zarejestrowano ponad 1 200 000 nowych samochodów w pełni elektrycznych. To już ponad 20% wszystkich nowych rejestracji, czyli mniej więcej co piąty nowy samochód rejestrowany w Europie jest elektryczny. W Polsce również widzimy wzrost. Na koniec czerwca mieliśmy prawie 155 tysięcy samochodów całkowicie elektrycznych, a w pierwszym półroczu tego roku ich liczba zwiększyła się o ponad 22 tysiące.
1: I to drogie paliwo na stacjach, od którego zaczęliśmy, ono jest takim jednym z argumentów właśnie do tego zakupu takiego auta elektrycznego, ale co ważne, nie jedynym.
3: Dla kierowcy ważny jest przede wszystkim koszt przejechania 100 km. Przy ładowaniu samochodu w domu, szczególnie w odpowiedniej taryfie, i przy użyciu energii z fotowoltaiki, no koszt tej energii naładowania samochodu elektrycznego może być zdecydowanie niższy niż koszt paliwa w samochodzie spalinowym. Natomiast przy korzystaniu głównie z drogich, szybkich ładowarek publicznych ta przewaga może być znacznie mniejsza.
1: I co ważne, zdaniem ekspertów z branży, samochód elektryczny warto oceniać nie tylko przez pryzmat ceny zakupu, ale całkowitego kosztu użytkowania.
2: Jak rozumiem, teraz wracamy do kwestii zastrzegania, bo ktoś coś kliknął, zostały
1: bardzo
2: skradzione
1: kliknął, dużo
2: dane
1: i dużo ukradł.
2: I trzeba zastrzegać.
1: Trzeba i to robimy i to jest dobre, bo jak spojrzymy na dane, te dane takie, te nieukradzione dane, tylko te dane mówiące o tym, jak bardzo zastrzegamy, to lawinowo rośnie liczba zastrzeganych numerów PESEL. Tylko w ostatnich dniach Polacy zastrzegli niemal tyle numerów PESEL w jednym dniu, ile w całym lipcu, także naprawdę nieźle zastrzegamy, no bo się obawiamy, co się może wydarzyć. To jest ta reakcja na cyberatak, o którym wspomniałeś, w wyniku którego dane niemal 19 milionów osób trafiły w nie. Powołane ręce. 19 milionów to robi wrażenie. Michał Pietraszko z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości powiedział nam, że PESEL można zastrzec między innymi w aplikacji mObywatel i to się naprawdę łatwiutko robi.
4: Jeśli ktoś nie posiada tej aplikacji z jakiegoś powodu, nie chce jej mieć, nie może jej mieć na swoim telefonie, bo oczywiście nie każdy też może posiadać smartfon, o tym trzeba pamiętać, wtedy należy udać się do urzędu i tam faktycznie ten PESEL jak najszybciej właśnie zabezpieczyć, bo to jest pierwsza, najważniejsza rzecz.
2: A w urzędzie to już nie takie 5 sekund.
1: No niestety, niestety tak. Ale jeżeli chodzi o zastrzeganie tego PESEL-u, to jest taka jedyna rada, jakiej można udzielić w sytuacji wycieku danych. O tym mówi Kamil Goryń, ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa z Uniwersytetu w Białymstoku, bo takich wycieków niestety możemy się spodziewać, że w najbliższym czasie będzie po prostu więcej.
5: Czy to będą dane powiązane z adresem e-mail, czy z naszym PESEL-em? W tym wypadku prawie 19 milionów numerów PESEL powiązanych z imieniem i nazwiskiem po prostu wyciekło, więc musimy się przygotować do tego, że nawet jeśli nie jesteśmy w tej grupie, to nasze dane wcześniej czy później gdzieś wyciekną. Najważniejsze na ten moment, żebyśmy tak naprawdę zastrzegli numer PESEL. To jest jedyna rada, którą można podać teraz osobom, które są ofiarami tego wycieku, ze względu na to, że na inne obszary wpływu niestety nie mamy.
1: I nie wiem, co chciałam powiedzieć, powiem tak, ale
2: czy
1: jeśli...
2: to ekspert podpowiadał?
1: To ekspert podpowiadał, dokładnie tak.

0: Koleżanka w nas stoi już długo weekendowym, widzę.
1: Tak, bardzo nawet. Ale na koniec ważna informacja. W wielu urzędach, to chciałam powiedzieć, nie wiedziałam, że będzie, już wiem. W wielu urzędach niczego dziś nie załatwimy, to jest ważne. Pracownicy biorą sobie wolne w zamian za przepadające jutro święto. I to jest ważne, bo nie załatwimy w ZUS-ie, nie załatwimy w Urzędzie Skarbowym, nie załatwimy na Poczcie Polskiej. Jeżeli chodzi o ZUS, to nieczynne są między innymi placówki właściwie w całej Polsce. Rzecznik Mazowieckiego Oddziału ZUS Wojciech Ściwiarski zachęca do korzystania z usług dostępnych przez internet, bo wiele rzeczy możemy tam po prostu załatwić.
2: Zamknięcie placówek nie oznacza, że klienci nie będą mogli w ogóle skorzystać z usług ZUS-u, bo funkcjonują usługi online na e-ZUS-ie. Po zalogowaniu na własne konto można m.in. wysłać wniosek o 300+ na wyprawkę szkolną, czy złożyć wniosek o stażowe lub inne wnioski i pisma, a także samodzielnie wyliczyć prognozowaną emeryturę albo sprawdzić stan swojego konta w ZUS-ie.
1: Co ważne, dla rolników jeszcze powiem, którzy będą potrzebować pomocy w ostatnim dniu naboru wielu wniosków dzisiaj. Placówki ARiMR są dzisiaj otwarte, bo oni wcześniej już odebrali ten dzień wolny, także do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa można się wybrać.
0: Justyna Gronko.
1: Rozbawiłam na koniec samu siebie także.
3: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka.
5: 35 lat. Mnóstwo czasu, żeby się poznać, polubić, a nawet pokochać. 35 lat. Już tyle lat Toyota jest oficjalnie w Polsce. Z dumą nosimy tytuł jednej z najbardziej ulubionych marek Polaków. I z okazji naszych urodzin mamy wyjątkową ofertę. Odwiedź salony Toyoty i zobacz, co przygotowaliśmy. Czeka m.in. niezawodna i wszechstronna Toyota Yaris Cross Hybrid z korzyściami do 10 400 zł. Sprawdź też ofertę na inne modele.
3: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
6: Niższy VAT i odgórnie ustalane ceny paliw. Wiceminister energii zdradza szczegóły nowego programu CPN. Służby namierzają hakerów, którzy ukradli dane medyczne milionów Polaków. Co ustalili śledczy, opowie nasz reporter. Będzie też relacja z Międzyzdrojów. Długi weekend nad morzem. Będzie słoneczny, ale tłoczny. Minęła ósma. Aleksandra Kozera. Zapraszam. Od poniedziałku wraca rządowy program CPN. Ceny paliw będą niższe nawet o złotówkę. To ma przynieść ulgę kierowcom wracającym z wakacji oraz rolnikom. Szczegóły zdradzał w rozmowie z nami Konrad Wojnarowski, wiceminister energii z PSL-u.
7: Cena maksymalna będzie ustalana codziennie, odgórnie, tak jak to miało miejsce przy pierwszym CPN-ie. I ona nie będzie wyższa na żadnej stacji niż ta właśnie ustalona, ogłoszona przez ministra energii.
6: Program CPN, w tym ustalanie maksymalnych stawek, potrwa do końca miesiąca. Koszt dla budżetu państwa to blisko 0,5 miliarda złotych. Policja i prokuratura badają masowy wyciek danych. Atak objął ponad 19 milionów polskich pacjentów. Hakerzy wykradli rejestry systemu MyDoctor. To jedna z największych polskich firm zajmujących się prowadzeniem elektronicznej dokumentacji medycznej. Szczegóły ma dla nas Mariusz Pieśniewski.
8: Według ustaleń prokuratury hakerzy weszli w posiadanie danych najpóźniej 6 sierpnia, przełamując lub omijając zabezpieczenia. To dane pacjentów szpitali, przychodni i placówek medycznych, które korzystały z usług tej firmy. To przestępstwo zagrożone karą do 3 lat więzienia, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Antoni Skiba.
9: Włamanie się, zagarnięcie informacji poprzez ich zarejestrowanie, zgranie, a następnie wykorzystywanie.
8: Śledztwo nadzorowane przez prokuraturę prowadzi Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości.

0: Gabinety lekarskie w całym kraju mają stopniowo otrzymywać informacje o tym, czy problem wycieku dotyczy ich pacjentów, następnie przekazywać te informacje poszkodowanym. Co można zrobić dziś? Jedyna rada to zastrzeżenie numeru PESEL, tak by nikt w naszym imieniu nie zaciągnął pożyczki. Wybór Naddniestrza na miejsce ukrycia to dziwna, wręcz ekstremalna sytuacja. Tak były szef CBA Paweł Wojtunik skomentował doniesienia, że były wiceminister sprawiedliwości w rządzie PiS-u Marcin Romanowski przebywa w zbuntowanym regionie Mołdawii. Region jest niebezpieczny i kontrolowany przez rosyjskie służby. Pobyt w Naddniestrzu byłby niezwykle ryzykowny, tłumaczy Wojtunik, który przez 8 lat był doradcą premiera Mołdawii.
1: W tej quasi-republice nie działają żadne standardy międzynarodowe, żadne normy prawne związane z opieką konsularną, standardem pracy organów ścigania czy jakością aresztów śledczych. I to jest ostatnie miejsce, w którym ktokolwiek by się ukrywał.
0: Niewykluczone, że wysłano stamtąd wniosek Romanowskiego o list żelazny, ale fizycznie polityk PiS-u jest gdzie indziej. Sprawdza to prokuratura. W tej sprawie polski rząd nawiązał współpracę z władzami Mołdawii. Na Romanowskim, przypomnę, ciąży 11 zarzutów związanych z ustawianiem konkursów na dotacje z Funduszu Sprawiedliwości. Grozi mu 15 lat więzienia. Wrocławska policja rozpoczyna specjalną akcję związaną z jutrzejszym towarzyskim meczem Manchester United z AC Milanem. Na stadionie pojawi się 40 tysięcy kibiców z 50 krajów. Wielu z nich wcześniej odwiedzi centrum miasta. Jesteśmy gotowi na każdy scenariusz, mówi Aleksandra Freus z wrocławskiej komendy.
2: W tym roku to jeszcze większe siły niż przy finale Ligi Mistrzów zaangażowane tego zabezpieczenia, w które właściwie wchodzą jednostki z całego kraju. Także większe siły i środki i przede wszystkim trzydniowa policyjna akcja rozpoczynająca się już w piątek o 6 rano z uwagi na strefę kibica i ścisłe centrum, które przewidujemy, że być może zamieni się w jedną wielką strefę kibica.
0: Wrocławskich policjantów wspierają funkcjonariusze z innych części kraju. Służby apelują do kibiców o stosowanie się do poleceń i przestrzeganie przepisów. Mecz Manchesteru z Milanem jutro o 16:45. A przed nami także rekordowy weekend tych wakacji. Piękna pogoda i kilka wolnych dni ściągają nad polskie morze tłumy urlopowiczów. W Międzyzdrojach już jest tłoczno, zarówno przy molo, jak i na plaży. A turystów ciągle przybywa.
3: My dopiero dzisiaj przyjechaliśmy i zostajemy do niedzieli.
4: Piękne miejsce, piękne polskie morze, rodzina, nic więcej nie potrzeba.
5: Państwo na plażę?
6: Tak, na plażę.
5: Pierwszy raz?
6: Nie pierwszy raz.
7: Drugi.
5: Czyli niedawno państwo przyjechali?
6: Tak, przed chwileczką.
8: My mamy parawan.
5: Po co jest parawan na plaży?
8: Żeby sobie rozłożyć taki mulek przed słońcem.
5: Lubisz wakacje?
8: Tak.
5: Jak długie powinny być wakacje?
8: Aż do 10.
0: Do 10, pytanie którego miesiąca. Podobny tłok jest na południu Polski. Na rekordowy weekend liczą także górale. Pogoda dopisze w całym kraju.
9: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Przed nami uderzenie kolejnej fali gorąca. 30 stopni będzie dziś w Lubuskiem i na Pomorzu Zachodnim, 26 w centrum, na północy i południu kraju. Najchłodniej na Podlasiu i w rejonach podgórskich, tam maksymalnie 22-24 stopnie. Wszędzie słonecznie i bez opadów. Jutro upał obejmie praktycznie cały kraj. Chłodniejsze wyjątki to Mazury i Podlasie.
10: Poranek w Polskim Radiu 24.
11: Przecież to jest proste. Wakacje do 10, czyli do 10 miesiąca w kalendarzu, a potem
0: do
11: już może być rok szkolny.
0: No ale słodki dzieciak.
11: Z przerwą oczywiście
0: to
11: na święto Bożego Narodzenia.
0: Też.
11: Ten rok szkolny. 6 minut po godzinie 8. Słuchają państwo Polskiego Radia 24. Jest piątek, 14 dzień sierpnia. To jest 226 dzień roku. Słońce znajduje się w znaku lwa. Wzeszło o 5:17. Zajdzie 3 minuty po godzinie 20. Dzień będzie trwał 14 godzin i 46 minut. Imieniny obchodzą Alfred, Eusebiusz, Elżbieta, Kalixt i Maksymilian. A witają państwa serdecznie Justyna Błońska, Agnieszka Wieczorek, Adam Rzeziński, Jakub Kukla i Agnieszka Drążkiewicz.
9: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
12: Dzień dobry.

0: Z nami jest już połączony Stanisław Wziątek, wiceminister obrony narodowej Lewica. Witam serdecznie, panie ministrze. Tutaj były pytanie o to, jak długo wakacje. Myślę sobie, że można by na przykład od 1 do 10 każdego miesiąca.
1: Interesujący bardzo pomysł. Dzień dobry, pani redaktor.
0: Dzień dobry państwu. Wojsko już rozpoczęło tak naprawdę wielkie świętowanie. 15 sierpnia to oczywiście ta kulminacja. Będą defilady lądowa, powietrzna, morska. No, będzie mnóstwo wystaw, pikników, koncertów, oficjalne przemówienia. No naprawdę na wielką skalę to świętowanie. I tak naprawdę armia zaprasza do tego wspólnego świętowania nas wszystkich. Pan gdzie będzie? Co by pan najbardziej polecił?
1: Wczoraj jeszcze miałem wielką przyjemność uczestniczyć w niezwykłej uroczystości poświęconej Świętu Wojska Polskiego, ale także sportowcom, w tym sportowcom w mundurach w Dziwnowie. Tam są nasi komandosi, tam ma to miasto głębokie tradycje i to właśnie samorząd organizuje tego rodzaju uroczystości. A już w dniu jutrzejszym będę reprezentował pana premiera Władysława Kosiniaka-Kamysza na uroczystościach związanych z Świętem Wojska Polskiego w Gdyni, czyli Wielka Parada Morska z udziałem pana premiera Donalda Tuska.
0: I co na tej paradzie morskiej będzie można zobaczyć? Zdradzi pan naszym słuchaczom?
1: Oczywiście to są przede wszystkim zaprezentowane możliwości polskiej marynarki wojennej i te możliwości się niezwykle rozwijają. To jest około ponad 20 jednostek pływających okrętów marynarki wojennej, ale także będziemy mieli przyjemność gościć jednostki ze Szwecji, Estonii, Finlandii. To pokazuje także nasze umiejętne, sojusznicze współdziałanie. Ta parada cieszy się ogromną popularnością i wielkim zainteresowaniem mieszkańców, ale także turystów, którzy odpoczywają na wybrzeżu. Natomiast mówiąc o zdolnościach marynarki wojennej, to trzeba powiedzieć o tym, co nas czeka za chwilę, a czeka niezwykły rozwój, bo ostatnio chociażby wodowany i ochrzczony nowy okręt wojenny, nowa fregata pod znakomitą nazwą Wicher, nazwa nawiązuje do naszej przedwojennej jednostki i ogromnych możliwościach tej fregaty, ale to także przecież program Orka, a więc nasze okręty podwodne, które już zaczynamy realizować z naszym partnerem szwedzkim, więc zwiększa się ten potencjał marynarki wojennej również o korwety w ramach programu Kormoran. Do tego należy dołożyć jednostki hydrograf, jednostki ratownicze. Więc naprawdę marynarka wojenna teraz zyskuje ogromną szansę na wielki rozwój. I to nie jest tylko i wyłącznie po to, żeby zadowolić czyjeś ambicje, w tym ambicje marynarzy. To przede wszystkim po to, żeby zwiększyć nasze bezpieczeństwo na Bałtyku. Ten program, który realizujemy, Bezpieczny Bałtyk, wskazuje, że musimy zwiększyć nasze własne zdolności, docelowo także związane z ochroną infrastruktury krytycznej, w tym offshore'u, który będzie się rozwijał, a więc tej energetyki wiatrowej, która ma budować również bezpieczeństwo energetyczne, energii rozproszonej. To jest jeden z elementów takiego całokształtu bezpieczeństwa narodowego. Mówię o tym dlatego, żeby pokazać, że myślenie o bezpieczeństwie to oczywiście Wojsko Polskie, to marynarka, siły powietrzne, siły lądowe, wojska specjalne i właściwie każdy inny rodzaj wojsk. Ale bezpieczeństwo to także odporność państwa i zbudowanie tego myślenia o tym, że bezpieczeństwo jest polską racją stanu i powinno obejmować nas wszystkich, w tym także nasze zdolności indywidualne, po prostu każdego obywatela. To jest i świadomość, i potrzeba wypracowania w sobie takich nawyków, umiejętności reagowania w sytuacji zagrożenia, bo takie sytuacje mogą się zdarzyć zupełnie niespodziewane. Musimy wiedzieć, jak zareagować, jak udzielić pomocy, jak ochronić siebie i swoich najbliższych. Więc wszystko trzeba zrobić, żeby zbudować jedność jedność działania. Dlatego podkreślam, że te nasze uroczystości, ta defilada w Warszawie i wiele innych sytuacji i możliwości, które są realizowane chociażby w Muzeum Bitwy Warszawskiej, w rocznicę Bitwy Warszawskiej Cudu nad Wisłą w Osowie, gdzie będzie i rekonstrukcja bitwy i wiele innych pokazów, prezentacji sprzętu wojskowego, i te prezentacje będą się odbywały w całej Polsce.

0: Polsce, bo musimy doprowadzić do, po pierwsze, zrozumienia potrzeb wojska, zbudowania tej jedności, a po drugie należy się wszystkim naszym mieszkańcom, naszym obywatelom informacja, na co idą nasze pieniądze, na co my je ułożymy, jaki sprzęt posiadamy i jakie pozyskujemy zdolności wojskowe do obrony naszego kraju.
1: I te wszystkie elementy, które składają się na to bezpieczeństwo, które pan przed chwilą wymienił, były też już wczoraj podkreślane przez wicepremiera Kośniaka-Kamysza, który no też inaugurował obchody Święta Wojska Polskiego w muzeum, właśnie wspomnianym przez pana Bitwy Warszawskiej w Osowie. Ale zanim będziemy o tym bezpieczeństwie dalej opowiadać, panie ministrze, to muszę pana też zapytać o dosyć pilną informację, która mówi o tym, że NATO zestrzeliło drona nad Łotwą. Miało do tego dojść w okolicach miasta Balwi na północnym wschodzie kraju. O czym to świadczy? Mówimy właśnie no, o takim szerszym kontekście tego bezpieczeństwa i że ono jest jednak zagrożone chyba.
0: No niestety takie incydenty się pojawiają. To jest, w tej chwili nie przesądzamy, jakiego rodzaju to był dron, bo dopiero postępowanie wyjaśniające wszystko, mam nadzieję, wyjaśni właśnie. Natomiast chodzi o to, żeby reagować na każdy incydent. Jeżeli to jest dron rosyjski, a wszystko na to wskazuje, to znaczy, że to jest kolejny element testowania siły i jedności NATO. To jest testowanie naszych reakcji. Te reakcje muszą być jednoznaczne, muszą być zdecydowane i musimy pokazywać, że czasami wtedy, kiedy to nikomu nie zagrozi, zestrzeliwujemy takiego drona czy jakąkolwiek rakietę, albo doprowadzamy do tego, że widząc, jak ona się zachowuje, gdzie ona leci, pozwolimy spokojnie jej spaść w terenie niezamieszkałym, ale śledzimy ją. Wiemy, że reagujemy właściwie. To jest dla nas najistotniejsze, żeby nie pozostawiać takich sygnałów bez jakiejkolwiek odpowiedzi.
1: To będziemy kontynuować ten wątek, ale trochę właśnie bardziej międzynarodowy. I zostańmy na wschodzie naszego kraju. Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, w wywiadzie dla amerykańskiej stacji CNN mówił, że gdyby Stany Zjednoczone sprzedały Ukrainie mniej więcej 10% swoich zapasów, jeżeli chodzi o pociski przechwytujące do systemów Patriot, to tak naprawdę ukraińskie wojsko mogłoby zniszczyć wszystkie nadciągające rosyjskie rakiety balistyczne. I trochę to się tutaj nam łączy właśnie z sytuacją, z tym incydentem, o którym mówimy, no, ale też łączy się to chociażby z tym, że kwatera główna NATO wysłała zapytanie też do sojuszników, między innymi do Polski, o to, żeby zastanowić się nad tym, zobaczyć w swoich magazynach, czy możemy też Ukrainie przekazać no właśnie kolejne rakiety do wyrzutni Patriot.
0: To prawda, chociaż muszę przyznać, że ten incydent, o którym wspominamy na Łotwie...
1: No bezpośrednio się nie wiąże z tym oczywiście. No
0: bezpośrednio nie, z tego względu, że to był dron i do drona trudno byłoby strzelać pociskami przechwytującymi. Natomiast generalnie możliwości, które Ukraina chce posiadać w zakresie zestrzeliwania pocisków balistycznych czy manewrujących ma ogromne znaczenie, bo oni po prostu wszystko, czym dysponowali, zużyli i teraz mogą chronić się znakomicie przed dronami właśnie, natomiast nie są w stanie zestrzelić pocisków, które tworzą największe zagrożenie i właściwie w tej kwestii są bezbronni.
1: Prezydent Zełenski, wyjdę panu słowo, panie ministrze, prezydent Zełenski w tym wywiadzie powiedział, że obecnie Ukraina ma niespełna procent, jeżeli chodzi o zapasy tych systemów przechwytujących.
0: No oczywiście, dlatego już od dłuższego czasu pan prezydent Zełenski apeluje do wszystkich sojuszników, do NATO o to, abyśmy my mogli ich wesprzeć.
1: Ale jaka decyzja zapadnie, panie ministrze, po stronie polskiego resortu obrony? Bo taka decyzja jest rozważana, żeby kolejną taką partię tych no właśnie rakiet do Patriotów przekazać Ukrainie?
0: Takie sygnały o tych potrzebach oczywiście trafiały do nas wcześniej i trafiały nie tylko od prezydenta Zełenskiego, ale przede wszystkim od najwyższych dowódców NATO, którzy wskazywali, że jeśli my będziemy mogli przekazać swoje pociski, to w sytuacji zagrożenia my zostaniemy wzmocnieni tymi pociskami, którymi dysponują na przykład Amerykanie. Ale odpowiadając pani wprost na to pytanie, taka sytuacja jest analizowana, ale nie ma żadnych jeszcze w tej chwili ostatecznych decyzji.
1: A z czego to wynika, panie ministrze?
0: Dlatego, że my jesteśmy jednak państwem przyfrontowym i możemy spodziewać się, że będziemy także potencjalnie zagrożeni, więc musimy ten

0: swój własny potencjał maksymalnie utrzymywać na wysokim poziomie. Poza tym jest jeszcze jeden aspekt, że jeśli nawet byłyby przekazane takie rakiety, to byłoby to w bardzo minimalnej ilości, bo tego swojego potencjału osłabiać nie chcemy. Natomiast rozważamy przecież także inne aspekty dotyczące naszego bezpieczeństwa, mianowicie to oczywiście nie jest przesądzone i to będzie dalej dyskutowane, a mianowicie być może to Polska będzie zestrzeliwała te rakiety, które od strony Ukrainy zbliżają się do terytorium naszego kraju. Być może one mogłyby przekroczyć nasze granice, więc żeby nie dopuścić do tego, warto rozważyć taką możliwość, żeby zestrzeliwać te rakiety jeszcze nad terytorium Ukrainy.
1: No, my to rozważamy, panie ministrze, tylko pytanie, no co właśnie się musi takiego stać, żeby rzeczywiście taka możliwość się pojawiła?
0: No tutaj jest kilka kwestii, bo to są oczywiście aspekty o charakterze politycznym, bo to jest zestrzeliwanie takich rakiet nad terytorium obcego kraju. To jest tak, że może tak być przez Rosjan zinterpretowane, że my się włączamy bezpośrednio do wojny z naszym potencjałem. Więc tych zagrożeń i różnych uwarunkowań formalno-prawnych i merytorycznych jest bardzo dużo i trzeba przeanalizować każde ryzyko i podjąć decyzje jak najbardziej rozsądne, ale nie decyzje, które będą tylko i wyłącznie nasze, narodowe, tylko to będą decyzje sojusznicze. Tak, abyśmy wszyscy w NATO odpowiadali za każdą taką decyzję. To musi być w pełnym porozumieniu.
1: To wrócimy jeszcze teraz trochę do tego świętowania wielkiego. Po raz pierwszy w tym roku, właśnie w sobotę, w trakcie defilady, zostaną w sposób szczególny, tak mi się wydaje, uhonorowani oficerowie, którzy dostali awanse albo na pierwszy, albo na kolejny stopień generalski. 21 takich nominacji jest zaakceptowanych przez prezydenta, konsultowanych przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, ale myślę sobie, że muszę od razu tutaj dołączyć informację, że niestety w tym gronie nie ma na przykład pani pułkownik Doroty Kaweckiej, która czeka tak naprawdę 3 miesiące na to, żeby prezydent zaakceptował wniosek, który jest w jej sprawie, awansu właśnie na stopień generalski. Mówimy o szefowej służby wywiadu wojskowego i podobny los mają wnioski też szefów służb cywilnych.
0: No niestety ubolewam nad tym, że pan prezydent szefów służb cywilnych traktuje trochę po macoszemu i w ogóle nie uwzględnia tych wniosków, a pani pułkownik Kawecka na tego rodzaju awans absolutnie zasługuje. Bardzo żałuję, że ta sytuacja dotycząca awansów generalskich odbywa się w taki sposób, że trzeba prowadzić z panem prezydentem negocjacje. Trzeba uwzględniać jego sugestie i propozycje. Dlaczego? Dlatego, że na sprawach o charakterze wojskowym znają się najlepiej wojskowi, którzy rekomendują określone decyzje w tym zakresie. I pan prezydent, uzyskując informacje i uzasadnienie do każdej decyzji, powinien je przyjąć. Tak robili wszyscy prezydenci. A teraz pan prezydent chciałby kształtować również politykę personalną w polskiej armii. To jest zbyt daleko idąca prerogatywa, którą sobie przypisuje pan prezydent. To jest szkoda, że w takiej atmosferze to się odbywa i musi powstawać napięcie, bo ono niestety przy wszystkich nominacjach było. Teraz na szczęście udało się dosyć dużą ilość, bo 21 osób, 21 pułkowników mianować na, nie tylko pułkowników, bo są także nominacje na drugi stopień generalski, czyli na generała dywizji. Więc to jest sytuacja, która pozwala stwierdzić, że teraz doszliśmy do porozumienia, choć nie w pełni, ale nie powinno odbywać się to w takiej atmosferze. To, że się odbywa ta nominacja podczas defilady, to jest pomysł ciekawy, przyznaję. Aczkolwiek ja wielokrotnie uczestniczyłem w takich uroczystościach w Pałacu Prezydenckim i tam też była to właściwa oprawa, wielkie poruszenie i dodatkowa uroczystość, która pozwalała generałom w Pałacu Prezydenckim zaprezentować siebie i swój potencjał i swój dorobek.
1: Panie ministrze, na koniec zapytam jeszcze o jedną kwestię dotyczącą Ukrainy i mam wrażenie, że chyba strona ukraińska mocno się obraziła, dlatego że wczoraj w mediach społecznościowych ukraińskich pojawiły się szerokie komentarze tego, że Ukraina nie została zaproszona na święto.

0: Wojska Polskiego. Są przez ekspertów ukraińskich wyliczane państwa, które zostały zaproszone, że to są żołnierze ze Stanów Zjednoczonych, z Kanady, z Australii, z Litwy, z Estonii, z Rumunii, czy jeden z liczniejszych kontyngentów, czyli mówimy o Francji, łącznie z tym, że będzie tutaj jednostka Legii Cudzoziemskiej. No i Ukraińcy przypominają, że przecież w 2020 chociażby roku Polska zapraszała Ukrainę, aby wspólnie świętować pokonanie w 1920 roku bolszewików, a chociażby też Ukraińcy zwracają uwagę na to, że przecież piloci ich i wojska lądowe niedawno brali udział w paradzie z okazji Dnia Bastylii w Paryżu. Co się takiego stało? Czy to jest prawda?
1: No, prawdą jest to, że wojska ukraińskiego nie ma na naszej defiladzie, natomiast przyjęta została koncepcja, że w tej paradzie uczestniczą formalnie nasi sojusznicy, członkowie NATO. Więc przy takiej koncepcji trudno stwierdzić, że Ukraina, nie będąc członkiem NATO, wpisuje się w tą filozofię.
0: Ale to czy to jest słuszny krok, panie ministrze, bo rzeczywiście no, w sytuacji takiej, kiedy my mówimy z jednej strony o tym, że chcemy tak wspierać tę Ukrainę. Wczoraj premier Kośniak-Kamysz mówił, że woli, żeby Ukraina zestrzeliwała naszymi rakietami zagrożenie z Federacji Rosyjskiej i że będziemy stać przy Ukrainie, a tutaj no taki trochę afront, wydaje mi się. Można było chociaż na poziomie dyplomatycznym zaprosić ich.
1: To nie ma tutaj żadnej złej woli. Jest przyjęte rozwiązanie, które określa zasady. Tylko i wyłącznie sojusznicy z NATO. Natomiast nasza dobra wola w zakresie wspierania Ukrainy jest tak wielokrotnie podkreślana bezpośrednim działaniem. To my jesteśmy największym hubem logistycznym dla Ukrainy. To przez nasz kraj, przez nasze centra logistyczne przechodzi to wsparcie. Właściwie w 95%. Więc Ukraina nie może mieć wątpliwości, że jesteśmy ich bliskimi współpracownikami w zakresie stworzenia możliwości obronnych, że to jest sojusznicze współdziałanie, ale jednak niezwiązane z formalnym uczestnictwem Ukrainy w NATO. Podejrzewam, że droga Ukrainy do NATO będzie bardzo długa i na pewno dłuższa niż do Unii Europejskiej. Na tej zasadzie, gdybyśmy chcieli zapraszać również wszystkich innych, którzy członkami nie są, a członkami NATO, a mogą być naszymi partnerami.
0: To ta lista byłaby bardzo długa.
1: Tak jest.
0: Tutaj stawiamy kropkę. Panie ministrze, bardzo dziękuję. Wiceminister Obrony Narodowej Nowa Lewica Stanisław Wziątek był moim i państwa gościem i życzę wspaniałego świętowania.
1: Bardzo dziękuję wszystkim żołnierzom Wojska Polskiego. Życzę sukcesów, dobrej służby i dumy z polskiego munduru.
0: Dziękujemy.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
3: 25 minut po godzinie 8.
2: Przegląd portali.
3: Zaglądamy na stronę polskieradio24.pl i znajdujemy informacje choćby o alarmach w dwóch krajach NATO. Myśliwce zestrzeliły drona nad Łotwą. Jest też pilne ostrzeżenie dla Polaków w Chorwacji. Tam pożar wymknął się spod kontroli. Szczegóły znajdą państwo na stronie polskieradio24.pl. Ale zaglądamy też do gazet. Tutaj pytania ozempikowej ery. A jeśli nauczymy się farmakologicznie sterować metabolizmem, apetytem i masą ciała, to gdzie postawimy granicę? Takie pytanie pada dziś w Gazecie Wyborczej, w specjalnym dłuższym magazynie na długi weekend. Pomyślmy o antykoncepcji, antybiotykach, szczepionkach czy statynach. Wszystkie miały wspólną cechę, rozwiązywały konkretny problem raz, a porządnie przy w miarę prostym schemacie. GLP-1 działa inaczej, sięga po coś dużo trudniejszego. Apetyt, poczucie nagrody, naszą relację z jedzeniem. To już nie jest naprawianie jednego mechanizmu, jak przy infekcji czy wzroście ciśnienia. Mamy ingerencję w oś mózg-jelito, czyli w jeden z najbardziej podstawowych ludzkich popędów. Dlatego uważam, że potencjał cywilizacyjny tych leków może być porównywalny, a nawet większy niż statyn, mówi dr Karina Barszczewska. Ale zaraz dodaje wyraźne ale. Te leki są drogie, wciąż nierówno dostępne, a przede wszystkim nie znamy jeszcze pełnego rachunku strat. Co się dzieje z mięśniami, płodnością, ciążą czy reakcjami seksualnymi w kontekście pożądania, podniecenia orgazm po latach terapii. Tego jeszcze nie wiemy. O pytaniach ozempikowej ery pisze dziś

0: Gazeta Wyborcza. Jeśli chodzi o Rzeczpospolitą, tutaj, jak już wspominaliśmy, między innymi kwestia tego, gdzie łatwiej negocjuje się z deweloperami, a gdzie jest to trudniejsze, bo są miasta, w których nadpodaż nowych mieszkań jest wyraźna. Są też takie, w których cały czas nowych mieszkań brakuje, ale zaglądam jeszcze na chwilę do Gazety Wyborczej, do działu warszawskiego. Tutaj dość kluczowe pytanie, wydaje mi się. Po co mi magisterka? Jeśli poszłabym na stacjonarne studia magisterskie, musiałabym albo całkiem zrezygnować z pracy, albo przenieść się na pół etatu. Na to mnie nie stać, mówi młoda osoba Julita, która rok temu obroniła licencjat. Szczegóły znajdą Państwo w Wyborczej.
1: Reklama.
2: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
5: Znowu miałam rację.
6: W czym?
5: We wszystkim.
6: Akurat.
5: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
6: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
5: A nie są?
7: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
8: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Bo wszystkie soki marki Carrefour w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 14 sierpnia.
9: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
10: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
9: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
10: Uff, jest dla mnie ratunek.
9: Tak.
10: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
11: Zdrowit.
12: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
13: Marian, co
12: mega,
13: ty robisz?
12: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
14: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
15: Po reklamie.
16: To są informacje Polskiego Radia 24.
17: Minęła 8.30, Aleksandra Kozera. Zapraszam. Myśliwce NATO zestrzeliły drona nad Łotwą. O zdarzeniu informują łotewskie Narodowe Siły Zbrojne. Bezzałogowiec miał zostać zestrzelony o świcie w okolicach miasta Balwi na północnym wschodzie kraju. Dron, co już ustalono, należy do Rosji. Z powodu incydentu na Łotwie Finlandia tymczasowo ograniczyła ruch lotniczy i morski we wschodniej części Zatoki Fińskiej. Alerty na Łotwie i w Finlandii zostały już odwołane. Służby pracują w miejscu upadku maszyny. Szczegóły w informacjach o 9 i na polskieradio24.pl. Paliwo będzie tańsze. Od poniedziałku wraca program CPN. Dzięki obniżce podatku VAT zaoszczędzimy mniej więcej złotówkę na litrze, mówi nam Konrad Wojnarowski, wiceminister energii.
18: No jest to dobra informacja przede wszystkim na te dwa ostatnie tygodnie wakacji dla kierowców, dla wszystkich tych, którzy będą z wakacji wracać, ale też przedsiębiorców czy rolników, którzy no, w tym okresie cały czas prac polowych, żniwnych, także są narażeni na te koszta związane z cenami paliw, a tutaj będziemy mieli bardzo, można powiedzieć, duże wsparcie.
17: Maksymalne ceny paliw na stacjach ustali minister energii, tak jak poprzednio. Za przekroczenie limitu będą grozić kary. W informacjach Warszawa i utrudnienia na Wisłostradzie. Powodem jest jutrzejsza wojskowa defilada z okazji Święta Wojska Polskiego. Już dziś od godziny 16 będą pierwsze wyłączenia.

0: Większe utrudnienia spowoduje zamknięcie Wisłostrady od mostu Kirii Skłodowskiej aż do ulicy Gagarina, mówi rzeczniczka warszawskiego ratusza Monika Boyd.
1: Wszystkie te ulice, które gdzieś tam są na styku z tym odcinkiem Wisłostrady, też oczywiście ich odcinki będą wyłączone z ruchu. Trasy AK i mostu Grota Roweckiego, Aleja Solidarności, most Śląsko-Dąbrowski oraz most Poniatowskiego.
0: W sumie w związku z jutrzejszą defiladą służby wyłączą z użytku ponad 50 odcinków stołecznych ulic. Utrudnienia dotkną także pasażerów komunikacji miejskiej. Warto patrzeć na znaki i stosować się do poleceń służb. A propos utrudnień, mamy jeszcze aktualne wieści z Sycylii. Lotnisko w Katanii pozostaje zamknięte do godziny 2 w nocy w sobotę. To oznacza kolejne wydłużenie zakazu startów i lądowań. Powodem jest erupcja Etny. Według władz portu w Katanii to najpoważniejszy kryzys od 20 lat. W ostatnim tygodniu ponad 700 lotów zostało odwołanych, a drugie tyle przekierowano na inne lotniska na wyspie. Część ruchu przyjęły porty w Komiso, Palermo i Trapani. Jak mówiliśmy nieraz, problemy dotykają także polskich turystów.

0: Pogoda jak dla bogaczy. Bezchmurne niebo, temperatura maksymalna od około 24 stopni na wschodzie i Helu, około 26 w centrum i na północy, do 31 na krańcach zachodnich, nieco chłodniej. W rejonach podgórskich Karpat około 22 stopni Celsjusza, wiatr słaby, południowy.
1: Poranek w Polskim Radiu 24.
0: 34 minuty po godzinie 8.
2: Komentarz.
0: Zanim przejdziemy do polityki, wracamy do sportu. Iga Świątek po wygranej w Toronto awansowała na 5. miejsce w rankingu WTA. Jest z nami Tomasz Wolfka, ekspert do spraw tenisa. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Witam pana bardzo serdecznie. Po półfinale dość trudnym pojawiały się komentarze, że w finale też może nie być łatwo. Chyba wyszło zupełnie inaczej, prawda? Zaskoczyła pana ta łatwość, z jaką Iga Świątek poradziła sobie z przeciwniczką?
3: Myślę, że takiegoś wielkiego zaskoczenia nie było. Zresztą typy bukmacherskie też przewidywały raczej zwycięstwo Igi Świątek, chociaż wyżej klasyfikowana była przeciwniczka, czyli Kazaszka Rybakina. No to jest zawodniczka rzeczywiście z najwyższej półki, była mistrzyni Wimbledonu, znakomita tenisistka i niewątpliwie w ostatnich miesiącach w dużo lepszej formie niż Iga, także pod tym względem rzeczywiście mamy pewne zaskoczenie. No ale wreszcie nasza tenisistka wróciła do tej swojej dobrej gry, równej przez więcej niż 2 czy 3 mecze. Tym razem rozegrała 6 znakomitych spotkań w Toronto. No i całkowicie zasłużenie ten tytuł zdobyła. Grała w swoim najlepszym stylu, bardzo równo, popełniając bardzo niewiele niewymuszonych błędów. Mam wrażenie, że zaczęła grać spokojniej, zaczęła grać troszeczkę lżej, odjęła 10-20% siły na rzecz precyzji swoich uderzeń, no i efekt jest znakomity.
0: Coś wyraźnie w jej stylu, w jej sposobie gry się zmieniło?
3: Trudno mi powiedzieć, na ile wyraźnie, bo to są rzeczy niemierzalne. Wrażenie optyczne jest takie, tak jak powiedziałem, że właśnie gra troszeczkę lżej, za to pewniej, celniej i to odjęcie siły spowodowało większą precyzję.
0: To było, czy to jest, pierwsze zwycięstwo po trudnych miesiącach. Jak ważny jest ten sukces dla Igi Świątek?
3: No to jest 26 tytuł w karierze, więc też warto to zawsze podkreślać, że to jest najbardziej utytułowana zawodniczka w historii polskiego tenisa. Minął rok prawie, no bo w tej chwili rozpoczął się również turniej w Cincinnati, w którym Iga będzie broniła tytułu zdobytego przed rokiem, czyli miało 12 miesięcy od poprzedniego takiego turniejowego sukcesu. No i oczywiście niewątpliwie bardzo ją to wzmocni przed koronacją sezonu, czyli ostatnim turniejem wielkoszlemowym na kortach US Open, który będzie trwał na przełomie sierpnia i września. Iga kiedyś już ten turniej wygrała. Miejmy nadzieję, że uda jej się to po raz drugi, że zdobędzie swój 7 tytuł wielkoszlemowy. Absolutnie w tym zwycięstwem w Toronto dołącza do grona faworytek tej imprezy.
0: A na razie leci do Cincinnati. Tomasz Wolfka, ekspert do spraw tenisa. Bardzo panu dziękuję.
3: Dziękuję uprzejmie.
2: Komentarz.
0: I zgodnie z zapowiedzią przechodzimy do spraw politycznych. Jest z nami profesor Szymon Ossowski, politolog z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dzień dobry, panie profesorze.
4: Dzień dobry, panie

0: Redaktorze, dzień dobry Państwu.
1: Wracamy oczywiście do kwestii, które są dość szeroko dyskutowane od wczoraj. Chodzi choćby o wniosek o list żelazny wystosowany przez Marcina Romanowskiego. List nadesłany do Polski z Naddniestrza. Jakie skutki polityczne może mieć ta kwestia? Fakt, że Marcin Romanowski znów o sobie przypomina i tym razem odzywa się z miejsca co najmniej dwuznacznego.
0: Jeżeli potwierdzi się, że rzeczywiście jest w Naddniestrzu, czy tak naprawdę no, quasi państwie będącym pod całkowitą kontrolą Rosji, no to to jest dużo gorsza sytuacja niż w kontekście Zbigniewa Ziobry, który no, uciekł jednak do demokratycznych Stanów Zjednoczonych, naszego sojusznika, a tutaj mamy polityka, który ucieka przed polskim wymiarem sprawiedliwości, no pod pieczę państwa rosyjskiego, czyli naszego głównego wroga, tak sobie musimy to jednoznacznie powiedzieć, więc z punktu widzenia no partii, tak, no Prawa i Sprawiedliwości, to oczywiście jest olbrzymi problem, jeżeli to się potwierdzi, a wszystko wskazuje na to, że no rzeczywiście te pismo stamtąd wyszło, no to jest olbrzymi problem wizerunkowy dla partii, ugrupowania. Ja już nie mówię o samym polityku, bo wydaje się, że to jest politycznie ten człowiek jest skończony i jeżeli nie jest w stanie wrócić i próbować, bo ten list żelazny, jak rozumiem, to oczywiście jest jakimś taką formą znaną, tak? Chodzi o to, żeby nie był aresztowany tymczasowo. Natomiast no, fakt, że idzie to z Naddniestrza, to myślę, że może być dużym problemem, nawet nie dla polityka jego, bo on chyba już tak jest politycznie w dużej mierze skończony, no, ale przede wszystkim dla jego politycznych stronników.
1: Czy ta sprawa, plus oczywiście kwestia byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, to jednak też nie jest po części pewien problem wizerunkowy dla aparatu państwa, no bo jednak obaj od miesięcy już pogrywają sobie z prokuraturą, czy szerzej z wymiarem sprawiedliwości?
0: No trochę tak, ale wydaje mi się, że jednak nie, no oni po prostu uciekli, no co ma zrobić państwo, granice mamy wolne, jesteśmy w Unii i oni wykorzystali możliwości, też będąc politykami, posłami, uciekli z kraju, więc jakby myślę, że dużo większym problemem jednak to jest dla tych, którzy, no dla partii, której oni reprezentują, także tutaj wydaje mi się, oczywiście może jeszcze Zbigniew Ziobro, Stany Zjednoczone, te relacje ze Stanami, tak, ale generalnie uważam, że jednak nie, no bo argument rządzący mają dość jasny. Uciekł i no, a zwłaszcza teraz ten jest w Naddniestrzu Romanowskim, więc wydaje mi się, że nie, że tutaj jednak ewidentnie jest to problem dla stronnictwa ugrupowania, czyli nie wiem, szeroko rozumianej, powiedzmy, Zjednoczonej Prawicy, która no, musi się jakoś od nich odcinać i chyba to, jak widzę, posłowie, politycy robią, tylko że no, problem w tym, że ci ludzie zajmowali tak wysokie stanowiska, a biorąc pod uwagę no, właśnie Naddniestrze i fakt, że mu mamy do czynienia z byłym wiceministrem sprawiedliwości, no to jego wiedza, możliwości, które miał, no powodują, że no, wydaje się idealnym przykładem dla osoby, która mogłaby być tym, powiedzmy, w cudzysłowie, tak, no, szpiegiem, no bo on po prostu uciekł. Na pewno źródłem informacji o Polsce.
1: A czy jakimś wyzwaniem wizerunkowym może być dla koalicji rządzącej przyszłość Macieja Berka, który dopiero co był ministrem do spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu, a miałby, jak słyszymy, trafić do Trybunału Konstytucyjnego?
0: Tak, wydaje się, że tutaj właśnie to rzeczywiście będzie wyzwanie z tego względu, że jednak idzie argument taki dość oczywisty, porównanie do Krystyny Pawłowicz, czy też do prokuratora Piotrowskiego. Oczywiście no, zakładają, że są inne osoby, no ale jednak minister Berek był ministrem, więc trudno powiedzieć, że nie był politykiem. To, że jest kompetentny, jakby są zupełnie inne kwestie i pewnie nawet jeśli chodzi o jego też takie podejście do potencjalnego, tak, nie orzekania, to nie byłoby to samo, co było w przypadku tamtych polityków. No ale jednak, tak, oczywiście wizerunkowo to jest decyzja kontrowersyjna. Wiele wypowiedzi, tak, także prawników, którzy przecież no, krytykowali poprzednie działania poprzednich władz. No bo nie ukrywamy, Trybunał Konstytucyjny oczywiście jest w fatalnym stanie. No i to jest spadek po poprzedniej władzy. Natomiast no, wydaje mi się, że premier Tusk tutaj podjął taką decyzję trochę analogiczną chociażby do kwestii ministra sprawiedliwości. Tak? No, wziął ministra Żurka w zamian za profesora ministra Bodnara, poszukując no, człowieka bardzo decyzyjnego. Tak? Wydaje się, że no, bo Trybunał Konstytucyjny nie działa i o tym doskonale wiemy, natomiast ja tutaj widzę taką właśnie analogię, że no, trzeba się trochę, tak powiem, pobrudzić, żeby naprawić. Tak?

0: czyli trochę cel uświęca środki. No może to nawet też porównając do ministra, do sytuacji kiedyś w mediach publicznych, prawda? I też no, trzeba było podjąć bardzo ostre decyzje, no bo to wszystko nie działało. Media publiczne były na poprzedniej władzy, no fatalnie funkcjonowały, tak, no, to wiemy doskonale. No jest lepiej, no ale decyzja, tak, czy kroki podjęte, znalezienie pewnej furtki też było także wśród wielu zwolenników obecnej opcji krytykowane. Także wydaje mi się, że to jest taka analogia, znaczy Tusk wie, że musi być decyzyjny, musi być skuteczny, a ponieważ no, sytuacja jest jaka jest, no więc podejmuje działania również kontrowersyjne, czy to na powiedzmy lekkiej granicy prawa, czy też no właśnie jednak biorąc także swojego człowieka. Bo oczywiście ja bym wolał, żeby w Trybunale Konstytucyjnym zasiadali profesorowie, wybitni prawa, konstytucjonaliści. No widocznie no, Tusk uznał, że potrzebuje jednak bardziej ludzi od czynów, którzy będą wykonywali no, pewne działania, szybciej będą postępowały prawdopodobnie zmiany, jeżeli będzie pan minister Berek, niż byłby jakiś wybitny konstytucjonalista z UJ-u, UM-u, UW.
1: Ale to nawet nie jest kwestia kompetencji, bo akurat wielu komentatorów podkreśla, że Maciej Berek prawnikiem jest znakomitym. Rzecz w tym, że przecież koalicja przygotowała swego czasu ustawę, w której była mowa o karencji, jeśli chodzi o karencji czteroletniej dla polityków, którzy mieliby w przyszłości, czy mogliby w przyszłości, czy chcieliby w przyszłości zasiadać w Trybunale Konstytucyjnym. Ta ustawa wprawdzie nie weszła, bo zablokował ją prezydent Andrzej Duda, no ale jednak intencja była dość oczywista, niewiele z niej zostało, jak widzimy. Zastanawia mnie jedna rzecz, bo przecież na taką kandydaturę musi wyrazić zgodę parlament, później także prezydent, no i chyba możemy przewidzieć, jak to się skończy. Po co premier wystawia prezydentowi piłkę do pustej bramki?
0: No, wydaje się, że tutaj chodzi o jednak dalsze zaostrzenie pewnego, nie wiem, konfliktu może pomiędzy no, dwoma pałacami. No, wydaje się, że w przypadku parlamentu to jest jednak kwestia do przejścia. No, jednak rząd ma większość.
1: No tak.
0: Co zrobi prezydent?
1: No to zobaczymy, ale powie, że nie może być tak. Takiego bezpośredniego przejścia z polityki do trybunału. Koniec, kropka.
0: Znaczy myślę, że przede wszystkim tutaj na problem jest wizerunkowy w kontekście tego, co pan rektor powiedział, czyli tej wcześniejszej ustawy, projektu zawetowanego przez prezydenta Dudę. No bo tutaj argument, że no chcieliście naprawić to, a teraz postępujecie dokładnie tak, jakie działania krytykowaliście, będzie wykorzystane przez opozycję, no już jest, a także przez wielu niezależnych ekspertów, tak jak pan na to zwrócił uwagę. No, wydaje się, że jest to... Jak już powiedziałem, zbliżają się wybory. Przyszły rok będzie kluczowy dla każdej strony sceny politycznej i wydaje się, że no, pewne wybory polityków są determinowane no, taką próbą z jednej strony wejścia w zwarcie, no bo ono jest konieczne w przypadku kampanii wyborczej, nazwijmy tej prekampanii, która przecież trwa, a z drugiej strony wydaje się, że no, wybiera się, premier stawia na ludzi, którzy potencjalnie będą po prostu bardzo decyzyjni i dlatego też no, jak, w jakiś sposób związani z nim historycznie, personalnie.
1: Wczoraj też koleżeński sąd dyscyplinarny Prawa i Sprawiedliwości podjął decyzję o wykluczeniu z partii 38 posłów i dwóch senatorów wchodzących w skład Stowarzyszenia Rozwój Plus. Myśli pan, że tym samym rozwód został już przypieczętowany i teraz każda z odnóg Prawa i Sprawiedliwości skupi się na przyszłym funkcjonowaniu? Czy może jednak to wzajemne podgryzanie się i kąsanie cały czas będzie stałym elementem politycznej rzeczywistości?
0: No i to, bo rozwód rzeczywiście, można powiedzieć, użyjąc tej analogii, doszedł do skutku. No teraz nie pozostało w takim razie nic innemu premierowi Morawieckiemu, żeby stworzyć własną partię no i walczyć o pozycję na polskiej scenie politycznej, a problem jest taki dla niego i dla PiS-u, że w dużej mierze jednak walczą o ten sam, o swój elektorat, no co pokazują sondaże. Tąpnięcie dla PiS-u no jest bezpośrednią przyczyną powstania stowarzyszenia czy ugrupowania klubu parlamentarnego, a za chwilę pewnie partii Mateusza Morawieckiego. Także oczywiście że to będzie walka, bo pamiętajmy, że głównym rywalem na scenie politycznej jest to ugrupowanie, które może nam zabrać elektorat. Tak? No tutaj można powiedzieć, skrajna lewica nie za bardzo walczy ze skrajną prawicą, no bo to są zupełnie inne elektoraty. A w tym przypadku, co prawda, Mateusz Morawiecki bardziej chciał iść w stronę centrum niż obecne władze Prawa i Sprawiedliwości, ale to jednak jest w jakiejś tam mierze ten sam elektorat, dla którego pewnie jest to do końca niezrozumiałe. Tak? Że nagle prezes Kaczyński i jego najważniejszy polityk chyba w ciągu ostatnich lat, czyli właśnie premier Morawiecki, który rządził tyle lat Polską rządem Prawa i Sprawiedliwości, Zjednoczonej Prawicy, no, stał się

tym synem marnotrawnym. Także oczywiście, że tutaj na pewno będzie walka. Natomiast to nie znaczy, że za rok podczas kampanii wyborczej nie dojdzie do jakiegoś zejścia się. Tak?

0: śni się po nocach i premierowi, i większości, że oni muszą z tych swoich przystawek zebrać ludzi, którzy będą w parlamencie.
1: Skoro wspomniał pan o schodzeniu się, to jeszcze minuta na jeden temat. W dzisiejszej Rzeczpospolitej czytamy, że PSL gotowe jest stworzyć wspólne listy z Polską 2050 na wybory parlamentarne, a koalicja 15 października może wygospodarować dla byłego marszałka funkcję wicepremiera. Wierzy pan w comeback Szymona Hołowni?
0: Wierzę. Po pierwsze, no, on jest politykiem, który chce być bardzo w polityce, tak, a to jest ważne. Ma dobre relacje z wicepremierem Kośniakiem Kamyszem, tak, jak wszyscy wiemy. Więc ja myślę, że tak, on chce wrócić i odgrywać większą rolę. No, nie udało mu się jego projekty polityczne związane z prezydenturą. Fatalny wynik wyborczy się go osłabił. Natomiast tak, wierzę w to. A poza tym, no właśnie, to jest to, co zrobić z tym elektoratem. No, przypominam, że to oni mieli, trzecia droga miała 15%, tak, w wyborach parlamentarnych. No więc nie dziwię się, że gdyby PSL poszedł z Polską 2050, a ci, którzy po byłej trzeciej drodze, no, ci, jak tworzą klub Centrum, no po prostu poszli na listach na przykład z Koalicją Obywatelską, tak? No bo tutaj chodzi o to, to jest kwestia już takiej strategii politycznej, chodzi o to, że wszyscy muszą wejść do Sejmu, którzy dzisiaj w tym Sejmie są, żeby móc spróbować stworzyć rząd i większość parlamentarną.
1: Profesor Szymon Ossowski, politolog z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, bardzo panu dziękuję za dzisiejszy komentarz.
0: Dziękuję również. Pozdrawiam.
1: Ósma 49 i jeszcze kilka minut na kulturę. Łączymy się z Martyną Podolską. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam państwa serdecznie. Z budzącego się powoli do życia zwierzyńca po nocnym oglądaniu gwiazd, a jak doskonale państwo wiedzą, ja podróżuję po Polsce i znam Polskę i znam też najmniejsze naprawdę zakątki, ale nigdzie nie ma takich gwiazd jak tutaj na Roztoczu. Zatem nie tylko kultura, nie tylko filmy, nie tylko 27-letnia Akademia Filmowa przyciąga do zwierzyńca, ale także turystyka, kajaki, lasy, zapach, klimat. No i właśnie te niesamowite gwiazdy. A Letnia Akademia Filmowa wchodzi już w taki decydujący moment, weekend zamknięcia festiwalu, ale będzie się tak dużo tutaj działo i przyjadą znakomici twórcy. Dzisiaj o godzinie 10 cały set promujący, pokazujący polskie kino krótkometrażowe i spotkania z młodymi twórcami. I ja do tego zachęcam państwa, by państwo sięgali w swoich domach także, w internecie są dostępne te filmy krótkometrażowe, bo dzięki temu możemy poznać twórczość młodych, zdolnych, przyglądać się ich rozwojowi. I o tym też mówi nam Michał Toczek, który tutaj za chwilę zaprezentuje swój film.
3: Cieszę się, że właśnie ludzie oglądają te krótkie metraże, że są właśnie bardziej widoczne w mediach no bo to też jest bardzo ciekawa forma, filmy tak 15 minut, 20, no są świetne filmy, fabularne, dokumentalne, animacje krótkie, które no nie są w takiej regularnej dystrybucji kinowej, ale w internecie państwo je mogą zobaczyć i faktycznie ten polski krótki metraż, no jest świetny, to znaczy mamy świetne filmy krótkometrażowe, czy to ze szkół filmowych, czy inne i one faktycznie jeżdżą po świecie i warto, żeby sobie takie filmy zobaczyć. Także polecam państwu zerknąć na polskie produkcje krótkometrażowe, no bo to też nie zabierze nam całego wieczoru, a można zobaczyć.
2: No właśnie, a potem można pójść oglądać gwiazdy. Michał Toczek zrobił w tym roku, a właściwie 3 lata robił, swój najnowszy film krótkometrażowy, Spiritus Sanctus. Ten film pokazywany był premierowo w Cannes, dostał się na 79. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Cannes, ale to jest kolejny projekt, kolejny film, trzeci już, który Michał tworzy wraz ze swoim, myślę, że mogę tak powiedzieć, ulubionym aktorem Sebastianem Stankiewiczem. I właśnie w Spiritus Sanctus główną rolę gra właśnie Sebastian.
4: Faktycznie od jakiegoś czasu grywam w tych krótkich metrażach. To po pierwsze jest takie sprzężenie zwrotne, bo oni widzą faktycznie we mnie, że mogę zagrać wiele innych rzeczy, a z drugiej strony uważam, że po prostu kiedyś każdy z nas zaczynał, ja też zaczynałem, moja droga była naprawdę taka bardzo długa, wiadomo, mnóstwo epizodów w różnych rzeczach i I chodzi o to, że ja wiem, jak ciężko jest w ogóle też, wydaje mi się, startować, w ogóle zaczynać, bo niektórzy mają po prostu pewny start, mocny start, ale niektórzy nie. Są w szkole, dla nich to jest naprawdę ważne, te filmy, te krótkie formy. Wkładają w nie mnóstwo serca ci ludzie, energii.

0: i naprawdę mają świetne pomysły i to oni za chwilę będą opowiadać te historie, prawda, dla nas wszystkich, więc uważam, że trzeba też pomagać po prostu. Ja też chciałem powiedzieć, że poza filmem Spiritus Sanctus jestem tutaj też z krótkim metrażem Egzamin Janka Naszewskiego i z Agnieszką Matan razem napisali scenariusz. Też się cieszę, bo ten film też chodzi po różnych festiwalach. No i też jest, no, ma fajną swoją formę filmową, plus temat, więc no i jakoś lubię grać w tych krótkich formach. No cóż poradzić.
1: A cóż poradzić, my się z tego cieszymy, bo rzeczywiście Sebastian Stankiewicz pokazuje w nich inne swoje talenty, inne swoje oblicze aktorskie. O 10.15 w kinie Skarb rozpocznie się pokaz tych filmów i spotkanie z właśnie ich twórcami. Sebastian Stankiewicz już wczoraj tutaj przyjechał i przechadzał się po zwierzyńcu. A Sebastian Stankiewicz, nie wiem czy Państwo wiedzą, właśnie dołączył do obsady serialu 1670. Zagrał tam niewielką rolę, ale jakże urokliwą. No a ten sezon trzeci, pamiętam tydzień temu trochę rozmawialiśmy z Grzegorzem Frontczakiem o tym, czy już widzieliśmy, czy nie widzieliśmy. Ja widziałam i jestem zachwycona. Uważam, że trzeci sezon jest najlepszy. No i świetna rola też Martyny Byczkowskiej, która tak mówi o fenomenie tego serialu.
2: Ja myślę, że w ogóle cała ta historia 1670, Jakub Różyło pisze tekst, pojawia się Maciej Buchwald, jest Jan Kwieciński z Axonu, jest Iwo Krękowski jako producent kreatywny, pojawia się jako drugi reżyser Kordian Kądziela, Nils Krony jako operator i cały ten zespół i tak dalej, bo to jest niesamowite, że działa wokół tego filmu kilkadziesiąt wspaniałych i twórczych osób. Ale z tym pomysłem bardzo długo gdzieś chodzili z tym scenariuszem, szukając jego miejsca i nie od razu ktoś temu zaufał. Także to był ryzykowny pomysł i cieszę się, że też razem z Netflixem, który w to uwierzył, to się wydarzyło i ma jakiś swój ogromny sukces, który obserwuję z boku i jestem tym naprawdę miło zaskoczona.
1: No, my też jesteśmy, że co sezon twórcy tworzą coraz to lepsze opowieści. Martyna Byczkowska postanowiła zostać też reżyserką tutaj w Zwierzyńcu, pokazała swój debiut reżyserski. A mówię o tym dlatego, że mam dla Państwa zajęcie na weekend i to nie odpoczywanie, a tworzenie. Właśnie rusza program Skok w Dok. Mają Państwo szansę napisać, stworzyć film dokumentalny dla młodszego odbiorcy, widza. Wystarczy tylko się zgłosić, wystarczy tylko mieć pomysł. No i o tym mówi Karolina Śmigiel z fundacji, która się właśnie tym zajmuje.
3: Program, który nazwałabym takim programem rozwoju filmów dokumentalnych, nie jest konkursem, bo się nie ma nagród, w takim sensie, że nagrodą kiedyś, może w przyszłości, jest zrobienie filmu. Bardziej jest to taka inwestycja też w siebie, ale i w swój proces twórczy. W każdym razie szukamy osób, które chciałyby coś ciekawego przekazać młodemu pokoleniu, z czym się podzielić. To niekoniecznie muszą być filmy, których bohaterami są młodzi ludzie, bo są różne tematy, można opowiadać w dokumencie o zjawiskach, o problemach, o jakichś grupach i tak dalej, więc to jest bardzo, bardzo szerokie. Więc te osoby szukamy, które mają jakiś taki zalążek pomysłu i chcą go rozwijać, zobaczyć, w którą stronę można by było go poprowadzić. I przez 9 miesięcy, od września do maja, pracujemy nad takimi już konkretami, czyli próbujemy właśnie skonkretyzować ten temat, znaleźć bohaterów, jeżeli oni są potrzebni, a jeszcze ich nie ma, zrobić dokumentację, przynajmniej jakąś część tej dokumentacji, zrobić research, przygotować coś, co się nazywa pitch deckiem, czyli taką formą prezentacji tego projektu, żeby można było z tym pomysłem, już takim dość rozwiniętym, wyjść do branży, znaleźć współpracowników, producenta, z którym dalej można rozwijać po prostu ten projekt już w takich warunkach bardziej, powiedzmy, profesjonalnych.
1: Proszę zapamiętać nazwę Skok w Dok i wpisać i w internecie znajdą Państwo wszelkie szczegóły, jak tam się zgłosić. A ja uciekam, bo o 9 rozpoczyna się tutaj joga w parku.
4: Zatem biegnę. Mam pomysł na pitch deck. Martyna Podolska ze Zwierzyńca, dziękuję bardzo. My również Państwu dziękujemy za wspólnie spędzony poranek. Justyna Błońska, Agnieszka Wieczorek, Adam Brzeziński, Jakub Kukla. Spokojnego piątku. Do usłyszenia.
5: Polskie Radio 24.

0: słowem wszystko.
1: Reklama.
2: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
3: Marian, co ty robisz?
2: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
1: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
4: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
5: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
4: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
6: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
4: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
6: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
7: Mamy co świętować. W tym roku Toyota obchodzi 35 lat oficjalnej obecności w Polsce. Z tej okazji czekają wyjątkowe propozycje. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. Na przykład teraz designerska i nowoczesna Toyota CHR Hybrid jest dostępna już od 119 800 zł. Warto też sprawdzić ofertę na napęd plug-in oraz inne modele. Tej urodzinowej okazji nie można przegapić. Dziękujemy za lata zaufania.
1: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Siły NATO zestrzeliły wrogiego drona. Na początek relacja z Łotwy i komentarz polskiego wiceministra obrony. Morawiecki i spółka formalnie poza PiS-em. Rozwód przypieczętował sąd koleżeński. Dziennikarze i wierni widzowie pożegnają Andrzeja Morozowskiego. Za godzinę początek uroczystości na warszawskich Powązkach. Minęła dziewiąta. Aleksandra Kozera. Zapraszam. Myśliwce NATO zestrzeliły drona nad Łotwą. O zdarzeniu poinformowały łotewskie Narodowe Siły Zbrojne. Bezzałogowiec miał zostać zestrzelony w okolicach miasta Balwi na północnym wschodzie kraju. Szczegóły ma dla nas Kamil Zalewski.
2: Przedstawicielka łotewskiej armii Iweta Berzinia powiedziała w łotewskim radiu, że okoliczności zdarzenia są badane. Aktywowano myśliwce uczestniczące w misji patrolowania przestrzeni powietrznej państw bałtyckich, które skutecznie zestrzeliły drona. Obecnie trwa przeszukiwanie miejsca zdarzenia. Iweta Berzinia dodała, że bezzałogowiec wleciał na Łotwę w wyniku działania rosyjskich środków walki elektronicznej. Zaznaczyła, że zagrożenie dla mieszkańców minęło. Alerty dla wschodniej Łotwy zostały ogłoszone około 4 nad ranem czasu lokalnego i odwołane niespełna godzina później. Kamil Zalewski, Polskie Radio.
1: Rosja znów testuje zdolności obronne NATO, komentuje w rozmowie z nami wiceminister obrony Stanisław Wziątek. Podkreśla przy tym, że sojusz reaguje szybko i skutecznie.
3: Te reakcje muszą być jednoznaczne, muszą być zdecydowane i musimy pokazywać, że czasami wtedy, kiedy to nikomu nie zagrozi, zestrzeliwujemy takiego drona czy jakąkolwiek rakietę, albo doprowadzamy do tego, że widząc, jak ona się zachowuje, gdzie ona leci, pozwolimy spokojnie jej spaść w terenie niezamieszkałym, ale śledzimy ją. Wiemy, że reagujemy właściwie. To jest dla nas najistotniejsze, żeby nie pozostawiać takich sygnałów bez jakiejkolwiek odpowiedzi.
1: Z powodu incydentu na Łotwie Finlandia tymczasowo ograniczyła ruch lotniczy i morski we wschodniej części Zatoki Fińskiej. Alert już odwołano, a więcej o tym powiemy po informacjach. Połączymy się z naszym korespondentem Kamilem Zalewskim. Kto może, niech się wstrzyma z tankowaniem do poniedziałku. Wtedy wróci rządowy program CPN. Tak zdecydował premier. Interwencja ma ulżyć Polakom wracającym z urlopów. Obniżka będzie znacząca, mówi wicedyrektor działu analiz domu maklerskiego XTB Michał Stajniak.
4: Podatek VAT na paliwa silnikowe zostanie obniżony z 23 do 8%, co oznacza powrót kluczowego punktu z poprzedniego programu CPN, który trwał od kwietnia do czerwca. Jak wylicza premier, obniżka VAT przyniesie spore oszczędności dla portfela.

0: Cena za litr benzyny czy diesla ma spaść od około 90 groszy do nawet 1 złotego.
1: Od poniedziałku minister energii znów będzie ustalał ceny maksymalne. Nowy CPN będzie obowiązywał do końca miesiąca. Rozwód przypieczętowany. PiS formalnie wykluczył polityków związanych ze Stowarzyszeniem Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Decyzja sądu koleżeńskiego dotyczy 38 posłów i 2 senatorów, informuje rzecznik dyscypliny w PiS-ie Karol Karski.
2: Będąc członkami PiS-u, wystąpili z klubu PiS-u i utworzyli inny klub parlamentarny. No, takiego szpagatu nie daje się utrzymać. Coś tam po prostu w końcu pęka.
1: PiS-owski sąd koleżeński zajmował się sprawą krajowych parlamentarzystów. Decyzję w sprawie europosłów PiS-u Piotra Millera, Waldemara Budy i Michała Dworczyka jeszcze nie zapadły. W związku z jutrzejszym świętem dziś wiele urzędów jest nieczynnych. Ich pracownicy mają wolne w zamian za przypadające jutro w niebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. Nieczynne są między innymi placówki ZUS-u, skarbówki, ministerstwa i urzędy wojewódzkie. Rzecznik mazowieckiego ZUS-u Wojciech Ściwiarski zachęca do korzystania z usług dostępnych przez internet.
3: Zamknięcie placówek nie oznacza, że klienci nie będą mogli w ogóle skorzystać z usług ZUS-u, bo funkcjonują usługi online na e-ZUS-ie. Po zalogowaniu na własne konto można m.in. wysłać wniosek o 300+ na wyprawkę szkolną, czy złożyć wniosek o stażowe lub inne wnioski i pisma.
1: Zmiany dotyczą także Poczty Polskiej. Dziś placówki pocztowe, także te całodobowe, będą czynne maksymalnie do 22:00. Za godzinę na warszawskich Powązkach pożegnanie Andrzeja Morozowskiego. Zaplanowano tam uroczystość otwartą, po niej dziennikarz spocznie na cmentarzu w Pyrach. Andrzej Morozowski miał własne spojrzenie na świat, mówi Polskiemu Radiu jego redakcyjna koleżanka Monika Olejnik.
4: To był człowiek zawsze uśmiechnięty, koleżeński. Potrafił patrzeć na świat zupełnie inaczej niż wszyscy. To, co uwielbiałam u Andrzeja, to wywiady, które zawsze ubarwiał opowieściami z własnego życia, także czasami zaskakiwał tym swoich rozmówców.
1: Andrzej Morozowski odszedł 7 sierpnia po długiej walce z chorobą. Dziennikarz był laureatem wielu nagród, m.in. Grand Pressa, Nagrody imienia Andrzeja Wojciechowskiego czy Telekamer. W 2005 roku został wyróżniony Nagrodą Wiktora.
5: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Przed nami uderzenie kolejnej fali gorąca. 30 stopni będzie dziś w Lubuskiem i na Pomorzu Zachodnim, 26 w centrum, na północy i południu kraju. Najchłodniej na Podlasiu i w rejonach podgórskich, tam maksymalnie 22-24 stopnie. Wszędzie słonecznie i bez opadów. Jutro upał obejmie praktycznie cały kraj.
5: Klimat.
1: Jakość powietrza jest bardzo dobra, jedynie miejscami na południu i zachodzie dobra. System elektroenergetyczny pracuje stabilnie, udział OZE rośnie, wynosi już 40%. Niestety rośnie też liczba wydanych ostrzeżeń hydrologicznych w związku z suszą. Najgorzej jest na zachodzie i południu Polski.
5: Klimat. Reklama.
6: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brykiet z węgla drzewnego 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. I wszystkie lody Bongelati 1 litr, drugi tańszy produkt. Aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
9: Spokojnie, kochanie.
10: Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
8: Litorsal Senior?
10: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
11: Zdrowit.
10: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
12: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie Ścieżka Smart. Projekty realizowane w konsorcjach. Na wsparcie firm, organizacji badawczych i pozarządowych w tworzeniu innowacyjnych projektów i wykorzystywaniu zaawansowanych technologii przeznaczono aż 350 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Dowiedz się więcej na stronie gov.pl/NCBR. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
13: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15

0: 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17. Słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
1: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie. Autopromocja.
3: Małe księgarnie znikają po cichu.
4: Ja w ogóle lubię wąchać książki. To jest bardzo fantastyczny zapach i to zawsze to robię. No to jest coś wyjątkowego.
3: Dla wielu ludzi to tylko biznes. Dla Rafała to utrata miejsca spotkań, rozmowy i pamięci.
5: Jak długo będę mógł to robić, to oczywiście będę to robić, bo chcę. A poza tym ta księgarnia w Starym Sączu tutaj jest wrośnięta w pejzaż.
3: Kolejny rozdział. Reportaż Moniki Chrobak. To najbliższy reportaż na Rano. W niedzielę o 7.06.
2: Autopromocja. Dzień w Polskim Radiu 24.
6: Dzień dobry Państwu. 9 minut po 9. Małgorzata Żochowska. Dziś piątek, 14 sierpnia. W normalnych okolicznościach powiedziałabym, jak dobrze Państwa widzieć albo jak dobrze Państwa słyszeć, ale to działa chyba w drugą stronę. Jestem ciekawa Państwa planów. Czy jesteście w drodze na jakiś urlop? A może pracujecie, tak jak my, no to bez względu na to, gdzie, w jakich okolicznościach, w którym miejscu swojej pracy, życia czy wakacji Państwo są, to witamy bardzo serdecznie w zespole Andrzej Abgarowicz, Agnieszka Wieczorek i Adam Rzeziński. Będziemy z Państwem do południa, tak, zaopiekujemy się Państwem, oczywiście tak informacyjnie. Będziemy sprawdzać, co ważnego się dzieje i natychmiast Państwu te informacje przekazywać. No to zaczynamy.
2: Dan dnia.
6: Niespokojna noc na Łotwie, mówimy o tym w Polskim Radiu 24. Myśliwce NATO zestrzeliły tam drona. O zdarzeniu informowały łotewskie Narodowe Siły Zbrojne. A z nami korespondent w krajach bałtyckich, korespondent Polskiego Radia, Kamil Zalewski. Kamilu, dzień dobry.
7: Dzień dobry, witam ciebie, witam państwa.
6: Co na tę chwilę wiemy o bezzałogowcu?
7: No, przede wszystkim wiemy to, gdzie mniej więcej został zestrzelony. Przedstawiciele łotewskiego wojska mówili w mediach na Łotwie, że do zdarzenia doszło w rejonie miejscowości Balwi. Nic tam to nie mówi, więc nic nam to nie mówi, więc wyjaśniam, że jest to północno-wschodnia część Łotwy. Szefowa lokalnej administracji powiedziała portalowi LSM, że przybliżone miejsce zestrzelenia znajduje się prawdopodobnie w pobliżu jeziora o nazwie Bożewa. A Iweta Berzinia z łotewskiego wojska mówiła w radiu publicznym, że bezzałogowiec wleciał na Łotwę w wyniku działania rosyjskich środków walki elektronicznej. Generalnie, na razie, wojsko nie wskazuje wprost jakiego pochodzenia był to dron, czy był to dron rosyjski, czy ukraiński. Media piszą jedynie o zagranicznym bezzałogowcu, ale trzeba pamiętać, że ukraińskie drony przeprowadziły nocą atak na największy rosyjski port nad Bałtykiem w mieście Ustługa. Administracja obwodu leningradzkiego podała, że obrona powietrzna zestrzeliła tam ponad 50 bezzałogowców. Również Finlandia wprowadziła tymczasowe ograniczenia w ruchu lotniczym i morskim we wschodniej części Zatoki Fińskiej. Tamtejsze siły zbrojne wyjaśniły, że był to po prostu środek ostrożności, który miał zapewnić bezpieczeństwo i umożliwić służbom reagowanie na ewentualne zagrożenie. Wiadomo, że do zestrzelenia drona na Łotwie doszło na dużej wysokości, zatem fragmenty bezzałogowca mogą być rozrzucone na dużym obszarze. Służby przypominają mieszkańcom, aby w przypadku znalezienia podejrzanego przedmiotu nie zbliżali się do niego i dzwonili pod numer alarmowy 112. Alarm dotyczący zagrożenia w łotewskiej przestrzeni powietrznej ogłoszony został dla kilku rejonów na wschodzie kraju o godzinie 4 czasu lokalnego. W Polsce była wtedy godzina 3. Ostrzeżenie wydano dla kilku rejonów, ponieważ dron został celowo skierowany na terytorium Łotwy, tłumaczyła przedstawicielka łotewskich sił zbrojnych, a trajektoria jego lotu mogła ulec zmianie. Alerty odwołano po niespełna godzinie i na pewno nic nie zagraża teraz, a także nic nie zagrażało już rano mieszkańcom tych regionów. Portal nadawcy publicznego zwraca też uwagę, że ostrzeżenia dotarły do pielgrzymów przebywających z okazji jutrzejszego święta w niebowzięcia Najświętszej Marii Panny.

0: W największym sanktuarium katolickim na Łotwie, czyli w Agłonie, gdzie znajduje się Bazylika Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, pielgrzymi musieli przerwać nocne wydarzenia i udać się do miejsc schronienia. Na potrzeby uroczystości w Agłonie, jak pisze ten portal, wcześniej przygotowano specjalny plan działania na wypadek właśnie takiego zagrożenia z powietrza. Dlatego, że przypomnę Państwu, że to nie pierwszy taki przypadek w krajach bałtyckich. Wiosną drony wlatywały w przestrzeń powietrzną zarówno Łotwy, jak też Litwy i Estonii. W maju mieszkańcy wschodniej Łotwy otrzymali łącznie 9 ostrzeżeń o możliwym zagrożeniu z powietrza, a 2 drony uderzyły w nieczynny skład paliw w Rzeżycy i to było chyba najpoważniejsze takie zdarzenie związane z bezzałogowcami. W większości przypadków drony te, które, o których byli informowani mieszkańcy w maju, nie zostały wykryte w łotewskiej przestrzeni powietrznej albo po prostu szybko ją opuściły. Przypomnę też, że również w maju po raz pierwszy ogłoszone były alerty dla Wilna, a po raz pierwszy mieszkańcom nakazano szukać się tutaj wtedy właśnie schronienia. Do zestrzelenia drona przez myśliwce NATO doszło po raz pierwszy 19 maja nad Estonią, a później na początku czerwca maszyny sojuszu musiały interweniować również na Łotwie. Na Łotwie służby stosują 2 poziomy ostrzeżeń wysyłanych za pomocą systemu powiadamiania komórkowego. To troszeczkę coś innego niż nasze alerty RCB, które otrzymujemy SMS-ami. Tutaj alerty przychodzą za pośrednictwem sieci komórkowej. No i tak jak wspomniałem, są 2 poziomy ostrzeżeń. Ten pierwszy, żółty, ma charakter informacyjny i nie wymaga natychmiastowego działania, a pomarańczowy oznacza zagrożenie i jest to ostrzeżenie dla mieszkańców, aby stosowali się do przekazanych instrukcji.
1: Kamilu, dziękuję Ci bardzo za tę informację. Kamil Zalewski dla Państwa.
2: Komentarz.
1: A z nami Ołych Biłecki, ukraiński dziennikarz Radio NV Kijów. Dzień dobry, panie redaktorze.
3: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
1: Cieszymy się, że pan nie przyjął. Mam pewną propozycję w związku także z tym, o czym mówił Kamil Zalewski i o alercie z powodu drona. Zanim przejdziemy do tego, co tu i teraz dzieje się w związku z wojną na froncie tak bezpośrednio, to chcę pana zapytać o system powiadamiania na przykład w największych ukraińskich miastach, bo słyszymy, że właściwie został doprowadzony do perfekcji i na telefonach komórkowych Ukraińcy mogą śledzić każde, no zdarzenie to pewnie nie, ale większość alertów i informacje na bieżąco. Jak to działa?
3: No, tutaj warto może zacząć od tego, że nie chodzi o największych miastach, tylko tak unitarnie o całym kraju. I niezależnie czy to absolutnie tak, czy to jest mała wieś, czy to jest tam największe miasto, Kijów, Odessa, Lwów, cokolwiek. Wszędzie to działa w sposób jednolity. Najpierw to oficjalna informacja od obrony przeciwlotniczej, ogłaszanie alarmu lub odwołanie tego alarmu. To odbywa się przy pomocy, no to znaczy kilka mamy takich źródeł dostarczania tej informacji, ale najczęściej używane są takie aplikacje. No na przykład ja mam miejską, kijowską aplikację, która w czasach normalnych, przedwojennych służyła mi dlatego, żeby kupić bilet na metro i się dowiedzieć o problemach na przykład z remontami dróg, etc. Tak? Ale teraz tam dodany jest taki profil i zawsze, kiedy zostaje ogłoszony alarm, niezależnie czy jest tryb wyciszony na telefonie, czy nie, i tak to zadziała i tak usłyszę ten dźwięk. I to samo dotyczy odwołania. Więc te aplikacje, oni pozwalają nam zrozumieć, kiedy zaczyna się ten alarm, kiedy zostaje ogłoszony i kiedy zostaje odwołany. Natomiast jest jeszcze druga część, to już informowanie takie na bieżąco i tutaj już mamy komunikatorów, to może być WhatsApp, Telegram, cokolwiek innego. Tam już bardziej mamy informacje o tym, co dokładnie i skąd leci, tak? Czyli na przykład ja widzę w takim komunikatorze o tym, że na przykład reaktywny dron leci w kierunku miasta Kijowa z browarów. Browary to jest takie, no powiedzmy, taki ukraiński czy kijowski Pruszków, takie podmieście, tak? A ja jako osoba mieszkająca na lewym brzegu, właśnie w tej części, której dotyczy ta informacja, to już się orientuję, że no lepiej teraz zejść do schronu, a gdybym na przykład mieszkał na innej okolicy Kijowa, no to orientowałbym się, czy już schodzić, czy nie schodzić i tak dalej. Więc to też taka informacja. No i może trzecia rzecz, o której powiem. Nie wszędzie to tak działa, ale to zależy od obwodu. W niektórych obwodach już doszło do tego, że alarm zostaje ogłoszony nie na terenach całego obwodu, tylko w oddzielnej, no że tak powiem, gminie, tak bardziej po polsku.
1: Tam,
3: tak?
1: Gdzie jest bezpośrednie zagrożenie pewnie, tak?
3: Absolutnie, tak. I to jest taka

0: decentralizacji, a właśnie jasne, do której dążymy. Tak,
1: precyzja,
0: tak to w praktyce
1: coraz
0: wygląda.
1: Większa precyzja. Ale jestem też ciekawa, panie redaktorze, pewnie reakcję na te alarmy ma pan już we krwi. Znaczy od razu pan bez zastanowienia właściwie wie, co robić.
0: Tak, na pewno, na pewno. Jak tylko słyszę alarm, od razu zaglądam do telefonów, do tych komunikatorów, o których mówiłem i wtedy rozumiem, co dokładnie, z czym mamy do czynienia. Jeżeli to jest na przykład pocisk balistyczny, to bez wahania się po prostu idę do schronu, bo ta balistyka leci no po prostu za jakieś tam 2-3 minuty i mamy problem z jej strąceniem. Czyli rozumiemy, jakiego rodzaju to jest zagrożenie. A jeżeli to jest na przykład ewentualne zagrożenie, czyli w praktyce to wygląda tak, że Rosjanie mogą z jednego wojskowego lotniska na inne wojskowe lotnisko przetransportować jakiś samolot. My nie znamy ich planów, oni nam o tym nie opowiadają i może być tak, że w każdą chwilę podczas tego przetransportowania wypuszczą pociski. Tak może być, ale to jest nieco innego rodzaju zagrożenie. Wtedy śledzę monitoringi i wtedy już rozumiem, czy została jakaś rakieta, jakiś pocisk wypuszczony, czy to było tam jakieś tam planowe przetransportowywanie tych samolotów na terenach Rosji.
1: Największy rosyjski port nad Bałtykiem w ogniu. Doszło do kolejnego zmasowanego ataku i znowu drony w akcji. To jest Ustługa nad Bałtykiem. Tej samej nocy bezzałogowce leciały także w kierunku Moskwy, ale jest jeszcze druga strona medalu, bo jeśli my wiemy, że Ukrainie brakuje patriotów, to Rosjanie też doskonale to wiedzą i znowu Iskandery w akcji.
0: Tak, Iskandery, pociski balistyczne przede wszystkim. I teraz oni mają ten taki okres, który wykorzystują. Według informacji od obrony przeciwlotniczej w ciągu lipca oni wykorzystali więcej balistyki aniż kiedykolwiek. Jeżeli wcześniej to były takie no, zmieszane, skombinowane ostrzały, kiedy były drony, były pociski jednego rodzaju, drugiego rodzaju i tak dalej. H-101 na przykład taki pocisk, to teraz oni bardziej no, cisną na balistykę. Po prostu dlatego, że nie możemy tego strącać, ale też jest jakieś tam, no gdzieś tam polityczne może zrozumienie, że to kwestia czasu i teraz te poszukiwania przez dowództwo polityczne kraju, miejsc, gdzie można wydostać te pociski, to Stany Zjednoczone. Też wiem, że ostatnio pojawiła się taka informacja z Polski, że być może nawet Warszawa przekaże coś dla Ukrainy. To też jest ważne. Każdy pocisk jest ważny. Niezależnie, czy będzie jeden przekazany, czy kilkanaście, bo to są ludzkie życia, tak? Ale właśnie teraz, w tym momencie jest ten okres, kiedy najbardziej brakuje tej antybalistyki. To znaczy to pociski PAK-3, to pociski do patriotów. No i oczywiście Rosjanie wykorzystywują ten czas, ten taki odcinek, dlatego żeby jak najwięcej nasilać te ataki z pomocą, to znaczy przy użyciu balistyki.
1: Pan pewnie pamięta ten raport, to CIA, ale też nie tylko, z którego wynika, że rosyjski żołnierz powołany na front spędza na nim mniej więcej pół godziny i nie do powrotu do domu, tylko do śmierci. Ale też słyszymy o około 30 tysiącach koreańskich żołnierzy, którzy są w odwodzie. Jakie są najnowsze informacje na ten temat? Oni rzeczywiście są w drodze? Tak. Coś wiemy na ten temat?
0: Z tego, co rozumiem, to jest takie kolejna próba takiej kooperacji Korei Północnej i Rosji. Związane to jest z tym, że no po prostu nie mają jakichś postępów na froncie. Czasami gdzieś tam się przesuwają, ale ostatnio Ukraina poinformowała o odbiciu powyżej 26 punktów na mapie, to mniejsze tam wioski jakieś, ale tak czy inaczej, nie wszędzie Rosja idzie do przodu i to jest jakby powód do tego, żeby ponownie sięgać po tę pomoc, po żołnierzy z Korei Północnej. Tak naprawdę, gdzie teraz znajdują się, to ja takich informacji nie mam, ale przypomnę natomiast, że podczas takiej poprzedniej iteracji, kiedy te żołnierze trafili na front, no to też o tym się dowiedzieliśmy post factum, czyli to było tak, że informacja od wywiadu, że szykują się do uczestnictwa w wojnie, była wcześniej, ale to, że już są na froncie, o tym dowiedzieliśmy się już wtedy, kiedy no, niektórzy z nich zostali w niewoli, na przykład ukraińskiej, tak, te Koreańczycy. No i to nie tylko żołnierzy, to także pociski, jeżeli wcześniej mieliśmy taki okres, kiedy Rosjanie nie używali koreańskich pocisków, to rakiety klasy KN, tak się nazywają, tak technicznie, tak, to teraz ponownie słyszymy te informacje, widzimy od obrony przeciwlotniczej o tym, że znowu te rakiety lecą na Ukrainę, a to oznacza, że po prostu Rosjanom zostało

0: wskazane to wsparcie, te rakiety ze strony Korei Północnej.
1: Rosjanie, to są też najświeższe informacje. W ciągu pół godziny przeprowadzili 8 nalotów na ukraiński Kramatorsk. Co najmniej jedna osoba nie żyje, 15 zostało rannych, więc to jest cios za cios, co do tego nie mamy wątpliwości. Panie redaktorze, ja jestem ciekawa, nie wiem, może odpowiedź na to pytanie jest trudna albo niemożliwa. Które z ukraińskich miast jest dla pana największym symbolem walki? Jest takie miejsce?
0: To jest dobre pytanie, tak naprawdę. Jeżeli mówimy o stolicy, no to rzecz jasna, że to ma polityczne znaczenie, tak, ale ta polityka po prostu nie miałaby żadnego znaczenia bez żołnierzy, tak, bez tego fizycznego oporu. A jeżeli chodzi o ten fizyczny opór, ja może w taki sposób odpowiem. To będzie subiektywne i ja teraz wytłumaczę dlaczego. To jest Zaporoże. To jest moje rodzime miasto, to jest miasto, które cierpi, to jest miasto, które bardzo zmieniło się w ciągu tych ostatnich lat. Ja byłem tam już po rozpoczęciu pełnoskalowej wojny. Ono się zmieniło w sensie, no w każdym sensie, tak? Jak wygląda po prostu wizerunek tego miasta? Kto znajduje się w tym mieście? Oczywiście to jest przyfrontowe miasto, sporo żołnierzy. Także w tym mieście teraz mieszka bardzo dużo ludzi z okupowanych terenów. I to może dlatego też jest tym symbolem, bo Mariupol przede wszystkim uciekał wtedy do Zaporoża, bo to było najbliższe nieokupowane, kontrolowane przez ukraiński rząd miasto w 2022 roku. Więc to, jak zmieniło się Zaporoże, dla mnie to jest to, jak zmieniła się Ukraina. No i tak jak mówiłem, nie ukrywam tego, to, że to jest moje rodzime miasto. Tam skończyłem szkołę, tam chodziłem na studia, stąd wywodzę się, dlatego dla mnie subiektywnie to jest miasto Zaporoże na południowym wschodzie Ukrainy.
1: Jak widziałam zdjęcia Bachmutu, te po zniszczeniach, to przypominały mi zdjęcia Warszawy po powstaniu. Właściwie większa część miasta zrównana z ziemią. Niektóre przynajmniej z tych ukraińskich miast wracają do życia, to się w ogóle udaje?
0: Chyba nie. Jeżeli mówimy o takich miastach, no przede wszystkim Bachmut jest pod okupacją niestety, tak? I nadal...
1: Nie miałam na myśli Bachmutu, ale myślałam o innych miejscach, które... no tak, przechodzi front, mija największe zagrożenie i ludzie mają w sobie niezwykłą moc powrotu do normalności. To jest możliwe teraz w ogóle?
0: Chyba nie. Sytuacja tylko się pogorsza. Ja wczoraj miałem rozmowę z takimi znajomymi, które pochodzą i mieszkają w Sumach na przykład, tak, na północy Ukrainy. I jeżeli podczas tej tak zwanej kurskiej operacji, czyli ofensywy na terytorium Federacji Rosyjskiej, sytuacja się nieco polepszyła, to teraz no, mają ogromne problemy, bo ciągle spadają na nich bomby, KABE, kierowane awiacyjne bomby rosyjskie. Tak, całe miasto jest zaciągnięte takimi specjalnymi antydronowymi sieciami. Ty po prostu jedziesz tym miastem, a nad sobą, nad głową nie masz normalnego nieba, tylko te takie siatki po prostu, tak? Całe miasto jest pogrążone w niebezpieczeństwo i no, to samo można mówić, nie wiem, tam o Charkowie na przykład, gdzie też spadają te kable, o Zaporożu i tak dalej. Jeżeli mówimy o miastach takich stricte przyfrontowych, no to na przykład mogę tutaj przypomnieć Orichiv. Orichiv to jest obwód zaporowski, też bardzo znane dla mnie miasto. Takie mniejsze miasteczko tak naprawdę pod Zaporożem, no to tam w ogóle nie ma normalnego życia, tak? Mimo to, że nie jest akurat na linii frontu, ale jest bardzo blisko, mimo tego, że nie jest pod okupacją, jest pod kontrolą rządu ukraińskiego, ale w praktyce to wygląda tak, że tam prawie już nikt nie mieszka, tylko przyjeżdżają jacyś ludzie, no na przykład z Zaporoża, o poranku przyjeżdżają dlatego, żeby zobaczyć, czy coś się nie stało z ich własnością, z ich budynkiem, a wieczorem jadą z powrotem, no bo tam jest bardzo niebezpiecznie, więc niestety no, jedyne może o czym można mówić o powrocie do normalności, to te miasta, które zostały pod rosyjską okupacją w 22 pod Kijowem. To Bucza na przykład i Irpień, tak? Teraz tam i blisko nie ma Rosjan, jest zagrożenie z powietrza, to znaczy ataki dronowe i tak dalej. I może to jedyny taki wyjątek, gdzie ta taka mniej więcej normalność powróciła.
1: Docierają do Ukrainy konsekwencje politycznego wyścigu na argumenty w naszym kraju i propozycja odesłania do domu wszystkich Ukraińców, którzy nie pracują w naszym kraju, nie pracują legalnie, oficjalnie?
0: Tak, zdecydowanie.

0: Ja na przykład wczoraj miałem też rozmowę w swoim radiu, Radiu NV, na ten temat. Trudno mi mówić, bo nie mamy badań na rękach, jak to odbierają Ukraińcy, tak? Ale ja tutaj będę też mówił o subiektywnym spojrzeniu. To, że dwie rzeczy, na które ja próbowałem zwracać uwagę też swojemu słuchaczowi, ludziom, które słuchają mnie w radiu. No, rzecz pierwsza, że to nie jest wielka liczba, czyli to jest tak, że pracować nielegalnie nie okej, tak nie powinno być, ale nawet jeżeli chodzi o tych ludziach, o tych mężczyznach, które pracują w Polsce nielegalnie, to nie jest wielka liczba, to nie jest wielki procent. To jest rzecz pierwsza, na którą zwracałam uwagę. Rzecz druga, jednak to też element procesów politycznych, może nawet użyję mocniej słowa walki politycznej, w sąsiednim kraju. Ja tego nie komentuję jako ukraiński dziennikarz, ale no, mieć świadomość tego, że ten wątek polityczny tutaj jest obecny, no pewnie nie możemy tego nie widzieć, więc z takiej perspektywy ja, moje otoczenie, komentatorzy, z którymi rozmawiałem, patrzą z Kijowa.
1: No tak, bo większość Ukraińców pracuje w Polsce legalnie. Bardzo duży wkład ma w budowanie naszego PKB i to jest najważniejsza informacja w tym wszystkim. Bardzo panu dziękuję za komentarz. Ołych Biłecki, ukraiński dziennikarz z Państwem w Polskim Radiu 24.
2: Autopromocja.
3: O najgorętszych premierach, nagradzanych spektaklach, interesujących festiwalach, a przede wszystkim o sile i znaczeniu teatru. O tym wszystkim co tydzień w niedzielę po godzinie 15 opowiadam w audycji W repertuarze, a moimi gośćmi są najważniejsi i najciekawsi twórcy polskiego teatru. Martyna Podolska, do usłyszenia.
2: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Minęła 9.30, Aleksandra Kozera. Zapraszam. To dobra wiadomość dla wszystkich kierowców. Tak powrót programu CPN komentuje wiceminister energii Konrad Wojnarowski. Od poniedziałku wraca niższy VAT, więc będziemy tankować taniej.
4: Jedna złotówka mniej na litrze, więc no, będzie to dość spora obniżka. No i spowoduje de facto, że te ceny paliwa będą jednymi z najtańszych w Unii Europejskiej, tak jak to miało miejsce za pierwszego CPN-u.
1: Mówił na naszej antenie wiceminister energii Konrad Wojnarowski. Nowa odsłona programu CPN ma obowiązywać do końca sierpnia. Wojskowa parada morska w Gdyni pokaże możliwości polskiej marynarki wojennej. Zapowiada i jednocześnie zaprasza wiceminister obrony Stanisław Wziątek. Impreza odbędzie się jutro z okazji Święta Wojska Polskiego, równocześnie z defiladą w Warszawie. Na naszej antenie Stanisław Wziątek zdradził, co będzie można zobaczyć podczas morskiej parady.
5: To są przede wszystkim zaprezentowane możliwości polskiej marynarki wojennej. Ponad 20 jednostek pływających, okrętów marynarki wojennej, ale także będziemy mieli przyjemność gościć jednostki ze Szwecji, Estonii, Finlandii. To pokazuje także nasze umiejętne sojusznicze współdziałanie.
1: Oprócz wojskowej parady morskiej w Gdyni w Święto Wojska Polskiego odbędzie się wiele defilad oraz lokalnych imprez. Największą z nich będzie wojskowa defilada, która przemaszeruje warszawską Wisłostradą. Weźmie w niej udział około 2000 żołnierzy i 300 maszyn. Nad głowami widzów przeleci około 60 samolotów, w tym najnowsze myśliwce F-35. 12 milionów złotych na skuteczniejsze leczenie raka jelita grubego. Wsparcie otrzymali z Państwowej Agencji Badań Medycznych naukowcy Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zespół lekarzy wykorzysta fluorescencyjny barwnik do mapowania układu węzłów chłonnych. To ułatwi operowanie i zwiększy skuteczność leczenia, mówi chirurg-onkolog profesor Michał Pędziwiatr.
6: Nasza hipoteza jest taka, że dzięki temu będziemy w stanie lepiej uwidocznić ten układ chłonny, być może wyciąć większy fragment jelita, jeżeli to będzie konieczne, być może wyciąć więcej otaczających tkanek, jeśli to będzie konieczne, po to, żeby na koniec całego tego leczenia chirurgicznego patolog, oceniając preparat, mógł ocenić przynajmniej 12 węzłów chłonnych i dzięki temu mógł odpowiedzieć wiarygodnie, jakie jest właściwe stadium zaawansowania nowotworu.
1: Skuteczna diagnostyka i leczenie to konieczność. Liczba zachorowań rośnie. Obecnie w Polsce diagnozuje się około 17 tysięcy nowych przypadków raka jelita grubego. Trzymamy kciuki za postęp medycyny. Kończymy to wydanie informacji. Kolejne o 10:00. Zapraszam w imieniu Eweliny.

0: Iny Kamińskiej. Dziękuję za wspólnie spędzony poranek. Do usłyszenia.
1: Dzień w Polskim Radiu 24.
2: 9.33, Małgorzata Żuchowska, cały czas jesteśmy z Państwem. Zgodnie z obietnicą rząd przywrócił program CPN, ceny paliwa niżej. Od poniedziałku zatankujemy taniej, średnio o złotówkę na litrze. Program CPN 2.0 będzie obowiązywał 2 tygodnie. Ale będzie też kosztował 0,5 miliarda złotych, oczywiście z państwowej kasy, a państwowa kasa to nasza kasa wspólna. Teraz z nami Sylwia Białek, która zajmuje się dla państwa tym tematem. Dzień dobry, Sylwia. Wiem, że rozmawiałaś dziś rano z politykami, gośćmi Polskiego Radia na ten temat. Co mówią?
3: Rzeczywiście, rząd, tak jak zapowiedział wcześniej premier, na ostatnie 2 tygodnie zdecydował się na kolejną odsłonę programu CPN, tylko że nie w takim wymiarze, jak miało to miejsce wiosną, a jedynie w części. Bez zmian ustawowych można obniżyć VAT i właśnie na to zgodę wyraził minister finansów Andrzej Domański. Premier Donald Tusk mówił wczoraj, że kierowcy tę obniżkę odczują w portfelach. Zdaniem szefa rządu ta obniżka byłaby większa, gdyby nie odesłanie przez prezydenta ustawy o nadzwyczajnych zyskach koncernów paliwowych do Trybunału Konstytucyjnego. I do słów premiera i do decyzji rządu odnosili się nasi poradni goście. Wiceminister energii Konrad Wojnarowski powiedział, że dzięki powrotowi programu CPN paliwo na stacjach może być tańsze o złotówkę na litrze. Ceny paliw dzięki temu w Polsce będą znów jednymi z najniższych w Europie, tak mówił wiceminister.
4: No jest to dobra informacja przede wszystkim na te dwa ostatnie tygodnie wakacji dla kierowców, dla wszystkich tych, którzy będą z wakacji wracać, ale też przedsiębiorców czy rolników, którzy w tym okresie cały czas prac polowych, żniwnych, także są narażeni na te koszta związane z cenami paliw, a tutaj będziemy mieli bardzo, można powiedzieć, duże wsparcie.
3: Pytanie, dlaczego ten program nie obejmuje przedłużonego weekendu z 15 sierpnia? Co prawda święto wypada w sobotę, ale wielu pracodawców za ten dzień oddaje wolne na przykład dziś. I wiceszef kancelarii premiera Jakub Stefaniak mówił, że ulga byłaby po pierwsze większa, a po drugie objęłaby dłuższy okres czasu, gdyby prezydent podpisał ustawę o podatku od nadwymiarowych zysków koncernów paliwowych.
5: Tak to niestety się kończy, gdy w grę wchodzi polityka i doktryna, którą stosują od dawna, czyli sypać piach w tryby rządowi. Ale tak naprawdę na końcu cierpi obywatel. My robimy co możemy, żeby w trudnych chwilach, a to jest bez wątpienia trudna chwila dla tych wszystkich, którzy poruszają się samochodami, tankują na stacjach benzynowych, podać im rękę i to się dzieje. Paliwo będzie od poniedziałku tańsze już o około złotówkę.
3: I tak jak wspomniała się Małgosiu, ten program, kolejna odsłona programu będzie kosztować budżet państwa 0,5 miliarda złotych za te 2 tygodnie. O tym wszystkim informował wczoraj premier Donald Tusk, jak to będzie wyglądać, ale w czasie konferencji prasowej potwierdził też nieoficjalne informacje, że minister, który koordynował pracę rządu, Maciej Berek, będzie kandydatem na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Wiceszef kancelarii premiera Jakub Stefaniak mówił, że Donald Tusk uznał po prostu, że minister jest potrzebny na innym odcinku. Co ważne, Maciej Berek, to jak sam premier Donald Tusk mówił, to jego prawa ręka, dlatego dużym zaskoczeniem było to, że szef rządu zdecydował się na to, by ministra do Trybunału Konstytucyjnego wysłać, czy też wyrazić warunkowo, jak sam mówił, wyrazić warunkowo zgodę, by tam się znalazł, by pracował nad tym, żeby uporządkować sytuację w Trybunale Konstytucyjnym. Maciej Berek to państwowiec, który unika wchodzenia w polityczne spory, tak mówił w Polskim Radiu Jakub Stefaniak i podkreślał, że minister to człowiek kompetentny, jeśli chodzi o legislację i jest też świetnym prawnikiem.
5: Ma świetne doświadczenie i też kompetencje organizacyjne, ale też ma pewnego rodzaju atut w postaci bardzo dużego etosu zawodowego. To jest człowiek, który ma zasady. I nawet jeśli ktoś miałby twierdzić, że on jest politykiem, dobrze, nawet jeśli okazałoby się, że zostałby zaprzysiężony jako sędzia Trybunału, to ja wiem, że by działał tylko i wyłącznie w imieniu Rzeczpospolitej i orzekał w imieniu Rzeczpospolitej, a nie w imieniu jednej, drugiej czy trzeciej partii politycznej.
3: Pytanie, czy współkoalicjanci zagłosują za Maciejem Berkiem we wrześniu, gdy będzie wybierany sędzia Trybunału Konstytucyjnego? Głosy krytyczne, że premier zdecydował się na takie rozwiązanie, słychać bowiem nie tylko z ust polityków opozycji, ale także właśnie z koalicji rządowej. Na przykład przeciwna takim rozwiązaniu jest Anna Maria Żukowska z Lewicy. Premier Donald Tusk mówił, że

0: rozmowa z liderami koalicji na ten temat jeszcze przed nim, ale jak podkreślał wczoraj, bierze na siebie wszelkie wątpliwości czy zarzuty dotyczące tego, że miało nie być ministrów w Trybunale Konstytucyjnym, że mieli mieć ten okres karencji, zanim z polityki właśnie trafią do Trybunału, ale szef rządu podkreślał, że Maciej Berek to nie jest polityk.
1: Serio? No tego się trzymajmy, przynajmniej...
0: Tak, mówił premier wczoraj w czasie konferencji prasowej.
1: Jasne. No tak, tak, ale człowiek, który wchodzi do polityki, staje się politykiem, Sylwio, czy nie?
0: No właśnie, tutaj są wątpliwości. Prawda? Nawet przecież taką ustawę przygotowała koalicja rządząca, która właśnie ten czteroletni okres wyczekania między światem polityki, a chociażby obecnością w Trybunale Konstytucyjnym, taki okres miałby obowiązywać. No i chyba przygotowując te przepisy, tutaj politycy, premier Donald Tusk nie zakładał, że po paru kilkunastu miesiącach będzie sam stał przed takim dylematem.
1: Sylwia Białek, dziękuję ci bardzo.
2: Gość Polskiego Radia 24.
1: Jerzy Madlinger, Towarzystwo Dziennikarskie. Dzień dobry, panie redaktorze.
3: Witam serdecznie.
1: To człowiek, który wchodzi do polityki, staje się politykiem, nawet jeśli wcześniej nim nie był. Na przykład profesor Religa był politykiem?
3: Moim zdaniem tak.
1: No właśnie.
3: Się wchodzi do polityki.
1: A Adam Bodnar był politykiem?
3: Tak.
1: Minister Żurek jest politykiem?
3: Tak.
1: Maciej Berek jest politykiem?
3: No niestety tak. Jest.
1: To skąd?
3: Jest, jak jest ministrem, podejmuje decyzje polityczne, planuje politykę razem z premierem jako jego prawa ręka. Jest, jeśli Donald Tusk powiedział o ministrze Berku, że jest jego prawą ręką, to nie jest jego prawą ręką w organizowaniu sobie wakacji, tylko właśnie w robieniu polityki.
1: No nie, w kontroli, w pilnowaniu porządku, w pilnowaniu skuteczności, realizacji planu i tak dalej. Tak. Nie, no ja oczywiście się uśmiecham, ale...
3: Chodzi mi o to, że rzeczywiście z tych, te nazwiska, które pani podawała, to są politycy jakby fachowcy, politycy do czegoś.
1: I do pewnego momentu z dala od polityki przynajmniej, prawda? Znaczy, tutaj sytuacja jest trochę inna, bo nawet jeśli minister Berek był w cieniu, a wiemy, że dostał się do polityki z ogłoszenia w gazecie, to znaczy inaczej, do pracy, tak? Z ogłoszenia w gazecie, jako prawnik szukał pracy, tak?
3: Tak.
1: Więc bez koneksji, bez politycznego zaplecza i tak się piął i budował swoją karierę, ale
3: możemy odróżnić polityków fachowców, tak jak Religa, który był lekarzem i wszedł do polityki, będąc lekarzem i zajmując się służbą zdrowia, czyli jest fachowcem od czegoś, i można odróżnić polityka, który wszedł do polityki jako działacz partyjny, i może być ministrem spraw wewnętrznych i może być ministrem obrony narodowej po prostu. Ale cały czas jest partyjnym politykiem. Partyjność jest jeszcze istotna.
1: No właśnie. Bardzo trudno będzie... A, jeszcze a propos ewentualnej decyzji pana prezydenta. Minister Bogucki z kancelarii pana prezydenta mówi, że jeżeli zostaną zachowane wszelkie procedury, to pan prezydent będzie przyjmował... Czy...
3: Łaskawie.
1: No będzie organizował rany, prawda? Jakich słów musimy szukać, żeby tutaj być, żeby wszystko było zgodnie z obowiązującą ustawą, tak? Czyli przyjmie ślubowanie. Nie, pan prezydent nie przyjmuje. Żeby kolejny sędzia Trybunału Konstytucyjnego mógł złożyć ślubowanie wobec pana prezydenta. Prawda? Tak. Czyli, no dobrze, ale jeśli pan prezydent i jego otoczenie sprawdzali życiorysy sędziów wybranych w tej kadencji parlamentu.
3: No nie to... potrzebna robota, bo to nie działka.
1: No nic, ale sprawdzali i było to argumentem. No to teraz nie będzie?
3: Wtedy argumentem było to, że ci prawnicy, ci wybrani sędziowie, nie wiadomo kogo zastępują. Bo byli tak hurtem byli powołani. A normalnie sędzia z Trybunału Konstytucyjnego wchodzi na czyjeś konkretne miejsce. Tutaj była sytuacja, w której poszczególni sędziowie kończyli kadencję. Trybunał stawał się coraz szczuplejszy, aż wreszcie koalicja powołała 6 sędziów naraz.
1: No dobrze, ale w przypadku sędziego Patyry, czyli tego najnowszego sędziego Trybunału Konstytucyjnego, słyszeliśmy, że otoczenie pana prezydenta sprawdzało opinie, decyzje, orzeczenia

0: które wydawał pan sędzia. Jedna z nich miała dotyczyć tego, że prokurator krajowy został powołany zgodnie z prawem, ten obecny, nie? Tak? I to miało być argumentem za tą zwłoką, tak? Bo pan prezydent i tak chwilę zwlekał. No to tutaj, gdyby Karol Nawrocki i minister Bogucki szukali argumentów, to będą mieli worek argumentów.
1: Jakie? Bo przecież na szczęście dla Tuska w tym wypadku poprzedni prezydent odesłał tę ustawę do Trybunału Konstytucyjnego i nie obowiązuje ta ustawa.
0: Profesor Matczak formalnie nie obowiązuje. Ja bym się nie zgodził, tak? Bo ja nie jestem politykiem, ale brałem udział w różnych praworządnościowych działaniach i ja bym się nie zgodził. Profesor Dudek mówi, to błąd.
1: To tak wszyscy mówią praktycznie. Wiele opinii jest. Cała opinia to, to krytyka, mniej lub bardziej radykalna. Wydaje mi się, że premier Tusk chyba nie podejmie się tego.
0: Nie znam osoby lepiej przygotowanej, żeby naprawić sytuację w Trybunale, tak premier mówi o Macieju Berku.
1: Ale trzeba go wybrać. Tak. Wybiera większość rządowa. Koalicja Lewica i PSL. Lewica w tej chwili dosyć wyraźnie się odcina od tego.
0: No będą pewnie jeszcze spotkania i rozmowy w tej sprawie. Będą. Mnie zastanawia co innego. Jakie kompetencje miałby minister Berek, inny dziś minister, prawda? Poza tymi, które mają obecni sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, jakie miałby kompetencje i prerogatywy albo wskazówki, żeby zrobić ten porządek lepiej niż mogliby to zrobić ci, którzy, prawda?
1: Tak. To jest taka tajemnica wielka.
0: No słyszałam, że miałby pilnować Bogdana Święczkowskiego, to znaczy jak?
1: No więc właśnie. Nie będzie miał większych kompetencji niż pozostali sędziowie. Premier przedstawia go jako takiego Rambo, który wejdzie do tego trybunału, zrobi porządek. To też jest bardzo chwytliwe w okresie przedwyborczym, bo wyborcy lubią twardych ludzi, zwycięzców, ludzi, którzy nie przejmują się drobiazgami, tylko swoje realizują. Więc takim...
0: Ale pan mówi o panu prezydencie, panie redaktorze?
1: Teraz mówię o panu premierze, który jako taki wychodzi, prawda? Ja to biorę na klatę. Na razie jest sam przeciw wszystkim. Bartosz Wieliński z Wyborczej na X-ie napisał, poparł Tuska w tym.
0: Roman Imielski też, ale to są komentarze redakcyjne. Tak, no to... Dziennikarzy, redaktorów, znających się na swojej pracy doskonale, ale jednak. Ja myślę, bo Maciej Berek, już pomijając, ja w naszej dyskusji nie próbuję mu odbierać kompetencji, bo prawda, zna tę naszą rzeczywistość prawną od podszewki. Prawda? Co do tego nie mamy żadnych wątpliwości.
1: Ma te merytoryczne kompetencje, ale też ma kompetencje takie urzędnicze. Potrafi organizować tę pracę i potrafi pchnąć do przodu.
0: No ale co mógłby zrobić z Bogdanem Święczkowskim? Dokładnie. Może to jest część planu pana premiera, o której mówi też minister, może nie premiera, ministra Żurka na porządek w Trybunale Konstytucyjnym, który miałby zostać wprowadzony jesienią. Na razie nikt nic nie wie, o co chodzi, prawda? Nawet dobrze poinformowani dziennikarze nie są w stanie dotrzeć do tych planów.
1: Nie słyszałem jeszcze jakiejś takiej opinii, że ja wiem, co premier Tusk ma na myśli. To ten krok, jeszcze nie krok, ten zamiar jest tak powszechnie skrytykowany i tak jakby wbrew naturze koalicji i tej władzy, która miała być inna, która miała właśnie złamać tę metodę zapraszania przyjaciół, pociotków na stanowiska, że aż nieprawdopodobne.
0: Nie jest kolegą od pierogów, nie jest kolegą od obiadów, nie jest pociotkiem.
1: Aż tak to nie.
0: No, prawda? Nie jest.
1: Nie,
0: tutaj,
1: dobra, zgoda,
0: prawda,
1: tak.
0: Różni go na przykład od pana sędziego Piotrowicza, albo od pani Pawłowicz, albo od pana Święczkowskiego, tym, że też nie słyszymy w przestrzeni jakichś jego zdecydowanych politycznych komentarzy. Jakiś nie jest uczestnikiem żadnych sporów, nawalanek, przepraszam za określenie, prawda?
1: Jest politykiem, jak podchodzimy do niego z sympatią, to właśnie mówimy, że on nie jest taki jak tamci. Natomiast jak tej sympatii nam brakuje...
0: Nie jest kwestia sympatii, tylko argumentów też, tak? Ale, bo nie chciałabym...
1: Nie, pewnie, ale jak się nie ma tej sympatii, to się krytykuje z góry na dół i opozycja będzie jechała.

o tym po prostu po całości. Że mówiliście, że macie inne standardy, a macie dokładnie takie same. A teraz już takie drobne subtelności, czy on jest tam kolegą z podwórka, czy nie, to już są subtelności.

0: o tym, co zrobił Szymon Hołownia.
1: Nie.
0: Wejście do rządu i współpracę na...
1: Nie.
0: No w przedwyborczym roku jak mało kiedy potrzebne jest zaufanie,
1: oczywiście,
0: prawda? I takie pójście ramię w ramię we wspólnym celu, ku wspólnemu celowi.
1: Jeśli premier długo, długo zwlekał i w końcu nie doczekała się Pełczyńska-Nałęcz, minister Pełczyńska-Nałęcz stanowiska wicepremiera, o które walczyła dosyć zajadle i publicznie, no to nie wyobrażam sobie, żeby Hołownia wszedł do rządu niżej niż wicepremier. Ale z drugiej strony nie wyobrażam sobie, żeby był wicepremierem u Tuska. No.
0: Doktor Rafał Majewski w Polskim Radiu 24 w komentarzu mówi tak. Jednak ktoś, kto zachowuje się w taki sposób jak pan Szymon Hołownia, rzuca zabawki i idzie do domu, pokazuje, że nie jest politykiem twardym, który walczy do końca. Być może zaistnieje w jakiejś nowej sile politycznej, trudno to powiedzieć. To jest komentarz naszego eksperta. Ja bym dodała jeszcze coś do tego rzucania zabawkami i pójścia do domu, że właściwie nie wiadomo, do którego domu pójdzie. I nie wiadomo, jakiej porze dnia czy nocy. Czyli, no wie pan, ten element spisku w tle będzie się za nim ciągnął po wsze czasy.
1: Dosyć nasza polityka jest infantylna, a w wykonaniu Szymona Hołowni jeszcze bardziej. To jest takie właśnie bawienie się własnymi zabawkami, granie na siebie. Politycy grają na siebie. Oczywiście wchodzi się do polityki z pewnymi ambicjami, chce się awansować, chce się być szefem, przywódcą i tak dalej. Ale to jest w wypadku Szymona Hołowni tak czytelne, że aż boli.
0: No tak, i pytanie, czy się chce być dojrzałym politykiem, czy baby politykiem, prawda?
1: To tak. Tak, stąd ten mój infantylizm właśnie.
0: No tak, i to rzucanie zabawkami, bo to tak trochę wyglądało, prawda? Pan marszałek się obrażał, potem się odobrażał. Nie wiem, może jest taka polityczna konieczność, bo premier rozmawia z szefami, z liderami ugrupowań tworzących koalicję o wspólnej liście.
1: No ale jakim liderem jest Szymon Hołownia? Czego?
0: Ale chciałam teraz o Włodzimierzu Czarzastym i Władysławie Kosiniaku-Kamyszu, że podobno to ich także dotyczy. Ta wspólna lista, projekt.
1: Tak, to też już słyszałem, bo tylko, że no, to jest taka bardziej szalupa ratunkowa. Na pewno te partie są już tak długo pod kreską, że nawet PSL, który przez lata całe opowiadał, że zawsze w sondażach przegrywają, a potem wygrywają, to w tej chwili chyba już mają nawet własne sondaże, z których wynika, że mają małe szanse na przekroczenie 5%. A w związku z tym starają się zbudować, zebrać tych, te niedobitki.
0: Cały czas będę to podkreślać, że nikt do końca nie wie, jaką pracę w terenie zrobił Mateusz Morawiecki. Prawda?
1: A
0: przygotowując
1: tak.
0: się do tego
1: a
0: ruchu.
1: Tak. Tak.
0: Że on rozmawiał nie tylko z politykami czy samorządowcami blisko, z tymi blisko Prawu i Sprawiedliwości, ale także z tymi, którzy są blisko PSL-u. I konsekwencje tego, myślę, dotrą do nas...
1: tuż przed wyborami.
0: Tuż przed wyborami albo tuż po nich.
1: Znaczy przed wyborami w sensie, żeby jakaś lista będzie.
0: Tak. To pytanie zasadnicze, czy PSL ma inną opcję niż wspólny start z Koalicją Obywatelską. Bo Lewica w moim przekonaniu tak, ale PSL?
1: Gdybym miał stawiać, to bym obstawiał sojusz Kosiniaka z premierem. I wejście PSL-owców na listy koalicji.
0: Ja wiem, są wakacje, jest trochę może za wcześnie na to, ale rekonstrukcja, jesienna rekonstrukcja rządu, to jest coś, o czym mówi się coraz głośniej. Takie odświeżenie byłoby potrzebne. Ja się zastanawiam nad taką sytuacją, w której pan prezydent mówi nie, nie przyjmę. Znaczy nie wręczę ministerialnych dokumentów osobie zaproponowanej przez Donalda Tuska. Wszystko jest możliwe teraz.
1: Jest, tak.
0: A pan sobie wyobraża taką sytuację? No bo jak mogę nie przyjąć, znaczy nie przyjąć ślubowania. No dobrze, mogę nie zaprosić sędziego Trybunału do tego, żeby złożył ślubowanie wobec pana prezydenta w pałacu. To co mnie zatrzyma?
1: Teoretycznie tak. No ale kryzys rządowy polegający na tym, że rząd nie jest zaprzysiężony, to dlategośmy jeszcze nie przerabiali. Ale mogę sobie to wyobrazić.
0: Spekulacja z mojej strony?
1: Raczej tak, ale nie specjalnie odległa od rzeczywistości.
0: Okej, to na koniec naszej rozmowy proponuję jeszcze Naddniestrze. Co pan na to, panie redaktorze?
1: Mój Boże.

0: Gość pierwszego programu Polskiego Radia, Jakub Stefaniak, wiceszef kancelarii premiera, mówił, że mołdawska policja ustala, jak były wiceminister sprawiedliwości miał trafić do tego separatystycznego regionu. Przypomnijmy.
1: Oni sprawdzają przede wszystkim, czy faktycznie ten człowiek znajduje się na terenie Naddniestrza i jak się tam dostał, bo na pewno nie przyleciał tam samolotem. To już wiemy. I na jakich dokumentach pracuje, można powiedzieć, czy też na jakich dokumentów używa, poruszając się. Niewykluczony jest także scenariusz, że jeszcze administracja Orbana, służby specjalne za czasów Orbana po prostu wyrobiły mu jakieś inne dokumenty węgierskie i on na nich się porusza. To jest teraz sprawdzane.
0: Mój Boże, mówi pan tak? Mon Dieu. Albo jeszcze inaczej.
2: No tak, bo tegośmy nie przerabiali jeszcze. Naddniestrze, czyli służby, czyli KGB.
0: Ewidentnie prorosyjski region rządzący się w ramach Mołdawii swoimi prawami.
2: Tak, jak ktoś nie wie, to jest, kiedy Mołdawia wybiła się na niepodległość, to wschodni brzeg Dniestru pozostał prorosyjski, tam nadal operuje 14 Armia i po prostu władze Mołdawii, niepodległej Mołdawii nie mają tam nic do gadania.
0: No dobrze, a takie porównanie jak sędzia Szmyt na Białoruś, to tak, pan tak. Poseł Romanowski do Naddniestrza, to jest właściwe porównanie?
2: To jest jeszcze mocniejszy kawałek, dlatego że to jest bardzo wysoko postawiony polityk, znający wiele tajemnic państwowych.
0: A on za darmo tej gościny tam nie dostał. Nie ma darmowych obiadów nawet w tej dziedzinie życia.
2: Ktoś się musi nim opiekować. I zapewniać mu całą logistykę przecież tego ukrywania się, tego podróżowania.
0: Coś musiał zaproponować w zamian. Tak. Niestety.
2: To znaczy, nikt tego, nie zobaczyłem, żeby ktoś to podnosił, ale ja pamiętam, że minister Romanowski jest członkiem Opus Dei. Nikt tego wątku nie podnosi. A wyobrażam sobie, że to jest taka firma duża, z ogromnymi wpływami, która może swojemu członkowi pomagać.
0: No ale w Naddniestrzu?
2: Nie,
0: no,
2: okay. nie, tylko teraz wątek Opus Dei chciałem włączyć, że to
0: ale
2: działa.
0: Ale już nie zdążymy.
2: Nie zdążymy.
0: Zostawimy sobie na następny raz. Dziękuję bardzo. Jerzy Modlinger, Towarzystwo Dziennikarskie z Państwem w Polskim Radiu 24.
2: Bardzo dziękuję. Do widzenia.
3: Reklama. Gotowy na wielkie grillowanie w niskich cenach? Tak! W Lidlu znajdziesz wszystko, co najlepsze na grilla. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun. Cena przed obniżką 28,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Znowu miałam rację.
6: W czym?
5: We wszystkim.
6: Akurat.
5: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
6: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
5: A nie są?
7: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
8: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
9: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
8: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
10: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
8: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
10: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
11: Mega, mega, mega, mega, mega,
12: Marian,
11: mega,
12: co ty
11: mega...
12: robisz?
11: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
13: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
14: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
15: O nie.
16: Co ja mam zrobić?
17: Dlaczego ja?
15: Gdzie mam teraz jechać?
17: Czy się zgłosić?
15: Skąd wziąć pieniądze?
16: To już teraz?
18: Rak. Ta diagnoza może brzmieć dla ciebie jak koniec świata. Pamiętaj, że jest Onkofundacja Ali.

0: Livia, gdzie w jednym miejscu za darmo otrzymasz spersonalizowane informacje o chorobie, poradę dietetyka, psychoonkologa, zniżki na transport, a nawet wsparcie finansowe. Zarejestruj się na alivia.org.pl. Alivia. Dodajemy odwagi.
1: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
2: Analizy ekspertów, aktualne wydarzenia w kraju i na świecie, zawsze ciekawe spojrzenie na sprawy obronności Polski i świata. To wszystko znajdą Państwo w audycji Cafe Armia na antenie Polskiego Radia 24. Zapraszam w każdą sobotę po 8.30. To będzie łyk mocnej, militarnej kawy. Agnieszka Drążkiewicz.
1: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Paliwo będzie tańsze o około złotówkę na litrze w poniedziałek. Wróci program CPN. Jutro święto Wojska Polskiego. W uroczystości będzie zaangażowanych 9 tysięcy żołnierzy. Kolejny sukces na koncie, ale pierwszy w tym sezonie. Iga Świątek wygrywa turniej rangi 1000 w Toronto. Minęła 10. Ewelina Kamińska, zapraszam. Po weekendzie tankowanie będzie tańsze o około złotówkę na litrze. Rząd zdecydował o częściowym przywróceniu programu ceny paliwa niżej. Możliwe jest obniżenie VAT-u na paliwa bez zmian ustawowych. Zgodę na takie rozwiązanie wyraził minister finansów. Wiceszef kancelarii premiera Jakub Stefaniak powiedział w rozmowie z Polskim Radiem, że obniżka cen mogłaby być jeszcze większa. Ale przeszkodą, zdaniem rządzących, jest decyzja prezydenta o skierowaniu do Trybunału Konstytucyjnego ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych.
2: Tak to niestety się kończy, gdy w grę wchodzi polityka i doktryna, którą stosują od dawna, czyli sypać piach w tryby rządowi. Ale tak naprawdę na końcu cierpi obywatel. My robimy co możemy, żeby w trudnych chwilach, a to jest bez wątpienia trudna chwila dla tych wszystkich, którzy poruszają się samochodami, tankują na stacjach benzynowych, podać im rękę i to się dzieje. Paliwo będzie od poniedziałku tańsze już o około złotówkę.
1: Przywrócenie programu CPN ma kosztować budżet państwa około 500 mln zł. Program będzie obowiązywał do końca sierpnia. Około 9 tysięcy żołnierzy będzie zaangażowanych we wszystkie przedsięwzięcia związane z obchodami Święta Wojska Polskiego. Najwięcej będzie ich w Warszawie, gdzie odbędzie się defilada wojskowa, oraz w Gdyni, gdzie zaplanowano wojskową paradę morską. Wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślał, że warszawska defilada będzie pokazem siły polskiej armii.
3: 300 jednostek sprzętu, ale też wspaniała i chyba zawsze najbardziej emocjonująca część. Przelot statków powietrznych, zarówno samolotów, jak i śmigłowców, bezzałogowców. Bardzo się cieszę, że będą brać udział nasi sojusznicy w tym przedsięwzięciu, będą ministrowie z naszych sojuszniczych państw i zapraszam wszystkich do udziału, do wspólnego świętowania w całej Polsce. Niech ten dzień będzie dniem jedności na rzecz bezpieczeństwa państwa polskiego.
1: Wojskowa defilada przemaszeruje jutro stołeczną Wisłostradą. Zaplanowano udział około 2000 żołnierzy i 300 maszyn wojskowych. Nad głowami uczestników i widzów przeleci też około 60 statków powietrznych, w tym najnowsze myśliwce F-35. Rosjanin skazany za szpiegostwo na rzecz Polski na 23 lata łagru. Nie wiadomo, kiedy zapadł wyrok moskiewskiego sądu. Dziś komunikat o tej sprawie opublikowała Federalna Służba Bezpieczeństwa. Rosyjskie służby zarzuciły mu zbieranie danych o uzbrojeniu wykorzystywanym przez Rosję na Ukrainie. O szczegółach Maciej Jastrzębski.
4: Georgi Pirogow ma 37 lat. Według rosyjskiej FSB w 2022 roku po napaści Rosji na Ukrainę wyjechał do Polski. Rosyjskie służby podały, że nawiązał kontakt z polskim wywiadem wojskowym. Na terenie Rosji miał zbierać informacje o produkcji zbrojeniowej, w tym o kompleksach rakietowych. W Moskwie zarzucono mu również finansowe wspieranie ukraińskiej armii, organizowanie przerzutów uzbrojenia na Ukrainę oraz zbieranie danych osobowych o osobach dopuszczonych do tajemnicy państwowej. Niezależni eksperci do spraw bezpieczeństwa ostrzegają, że komunikaty rosyjskich służb traktować należy z dużą dozą ostrożności, szczególnie w warunkach wojny. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
1: Rozpoczyna się długi sierpniowy weekend. Wiele osób dziś lub w poniedziałek ma dodatkowy dzień

0: wolny za przypadające jutro święto. A to oznacza wzmożony ruch na drogach. Bezpieczeństwa będą pilnować dodatkowe patrole, mówi Arkadiusz Chudy ze Śląskiej Drogówki.
1: Policjanci ruchu drogowego pojawią się liczni na drogach wylotowych oraz głównych trasach. Policjanci zwrócą uwagę na krewki kierowców, którzy przekraczają dopuszczalną prędkość. Kontrolę możemy spodziewać się z wykorzystaniem nieoznakowanych radiowozów, jak i ręcznych mierników prędkości. Szczególny nacisk zostanie położony na eliminowanie z ruchu kierowców, którzy swoim zachowaniem stwarzają zagrożenie dla innych uczestników ruchu.
0: Policja przypomina, by wyjeżdżając w dłuższą trasę zaplanować przerwy w podróży na regenerację sił. Mundurowi apelują też o rozsądek i rozwagę na drogach. To jej pierwszy tytuł w tym sezonie i pierwszy w Kanadzie. Na koniec w informacjach zaglądamy jeszcze za ocean. Iga Świątek wygrała z reprezentującą Kazachstan Jeleną Rybakiną 6-2, 6-3 w finale tenisowego turnieju rangi 1000 w Toronto. W pomeczowym wywiadzie dla WTA Polka nie ukrywała satysfakcji.
2: Ten sezon wymagał cierpliwości i na pewno nie był najłatwiejszy pod tym względem, dlatego tym bardziej właśnie docenię to zwycięstwo.
0: Iga Świątek nie ma teraz jednak dużo czasu na odpoczynek i świętowanie, bo w ciągu najbliższych godzin wyruszy do Cincinnati, gdzie będzie bronić wywalczonego przed rokiem tytułu.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: A początek długiego weekendu, słoneczny i gorący. Ciepło będzie nawet nad morzem. Termometry pokażą od 24 stopni na wschodzie i Helu, około 26 stopni będzie dziś w centrum i na północy, do 31 na krańcach zachodnich. Deszczu w prognozach na dziś nie widać.
3: Reklama.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V z akumulatorem i ładowarką Parkside. Tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
7: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
6: Litorsal Senior?
7: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
3: Zdrowit.
8: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
9: Tutaj, szybko!
10: Zaginionego turysty
11: jest cały i zdrowy. Bez obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
12: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
13: Marian, co ty robisz?
12: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
14: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
3: Reklamie. Autopromocja.
15: Czy bez dodatkowych pieniędzy jakiekolwiek zmiany w ochronie zdrowia są realne? Czy zmiany organizacyjne, trudniejsze egzaminy dla młodych lekarzy albo ograniczanie godzin czy miejsc, w których mogą pracować medycy, poprawi opiekę medyczną? Wiele pytań i wiele odpowiedzi. W dialogu z ekspertami i praktykami w audycji Kapitał i Praca w najbliższą sobotę, zaraz po godzinie 15. Anna Grabowska. Zapraszam.
3: Autopromocja. Dzień w Polskim Radiu 24.
16: 8 minut po godzinie 10. Małgorzata Żuchowska, Polskie Radio 24, cały czas jest z Państwem. Wiem, jesteśmy prawie w środku lata, ale zainteresowała mnie informacja o tym, co może zmienić zimę w naszym kraju i w Europie, bo to jest wcale nieodległa perspektywa. Wiecie Państwo, że czas biegnie bardzo szybko, bo ocean robi coś niezwykłego. Zjawisko Super El Niño.

0: nadal gwałtownie przybiera na sile. Według meteorologów prawdopodobnie w znaczący sposób wpłynie na zimowe wzorce pogodowe. Nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale także w Europie. Co to oznacza dla Polski? Potencjalny szczyt Super El Niño ma przypaść na okres od listopada do grudnia. Wtedy anomalia temperatury na Oceanie Spokojnym może wynieść nawet do... Przepraszam, najmocniej do 7 stopni Celsjusza. To a propos anomalii, to co się ze mną w tej chwili dzieje. Warto sobie uświadomić skalę zjawiska, bo zajmuje ono około 10% całej powierzchni ziemskich oceanów. I wywołuje skutki atmosferyczne, które wzmocnią jeszcze bardziej okres jesieni i zimy. A jak? Polecam Państwu te niesamowite zdjęcia i prognozy na Polskie Radio 24.pl.
1: Gość Polskiego Radia 24.
0: A z nami dr Igor Protasowicki, ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa. Dzień dobry, panie Igorze.
2: Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
0: Widzi pan, jaka to ciężka praca.
2: Tak.
0: Czasem coś takiego się dzieje, odbiera mi głos, ale wie pan, to jest dobra informacja dla pana, bo oddaję go panu. Nie, nie, to tak w ramach złagodzenia wrażenia, które we mnie. 19 milionów danych pacjentów zostało wykradzionych z systemu MyDoctor. Co się wydarzyło?
2: W tym momencie CERT ujawnia, że mamy do czynienia ze skutkami ataku typu spoofingowego. To znaczy ktoś w kontaktach z jednym z pracowników podmiotu stojącego za portalem MyDoctor, właściwie serwisem, systemem MyDoctor, podszył się pod jakąś znajomą osobę, instytucję, kogoś, komu dany pracownik ufa. Udało się w ten sposób cyberprzestępcom przejąć kontrolę nad kontem użytkownika portalu MyDoctor, tego wysoko postawionego pracownika z bardzo szerokimi uprawnieniami, dzięki czemu cyberprzestępcy uzyskali dostęp do tych danych. No i oczywiście korzystając z tej chwili nieuwagi, dość długo wyciągali, bo długo, ponieważ tu były aż 2 terabajty danych, informacji o 19 milionach pacjentów.
0: Jak to się technicznie odbywa?
2: Technicznie tak naprawdę łączymy się z wykorzystaniem tych wykradzionych danych personalnych z systemem, do którego próbujemy się dostać. Znamy już login, znamy hasło.
0: Jak docieramy do tych danych? Znaczy, to musi być jakaś luka w systemie operatora tych danych albo, nie wiem, chwila czyjejś nieuwagi?
2: To jest chwila czyjejś nieuwagi właśnie.
0: Znaczy, 90%. Co, ktoś się nie wyloguje na przykład, zostawi zalogowane wejście do systemu? Jak to się...
2: Albo za bardzo zaufa. Najczęściej to się odbywa na takiej zasadzie, że przesyłamy komuś specjalnie spreparowaną informację. To są te linki do nieodebranych paczek, które wszyscy dostajemy, prośby od dzieci o przesłanie blika i tak dalej. Tylko że w tym przypadku mamy do czynienia z bardzo precyzyjnie spreparowaną informacją, która dotarła do konkretnego pracownika i która na tego konkretnego pracownika zadziałała. Ten rodzaj działania cyberprzestępców nazywamy spear phishingiem, czyli takim phishingiem z wykorzystaniem włóczni, która bardzo precyzyjnie leci do konkretnej osoby i ta konkretna osoba właśnie pod wpływem naszej socjotechniki ulega presji.
0: No to nie naszej, ich może.
2: Tak, dokładnie, cyberprzestępcy.
0: Jasne. Nie chcę mieć z nimi nic wspólnego.
2: Ja też nie. I właśnie dzięki temu udaje się przejąć informacje o loginie, haśle, dodatkowych czynnikach uwierzytelniania i tak dalej. Wszystkie elementy niezbędne do tego, żeby normalnie, jak prawdziwy użytkownik, zalogować się do takiego systemu. A później to jest tylko i wyłącznie kwestia rozeznania w tym systemie, wyszukania tych informacji, które mogą być nam potencjalnie przydatne, no i wyciągania ich.
0: Można znaleźć po fakcie taką lukę? I zorientować się, którędy to się stało?
2: Tak, oczywiście. W tym celu to jest działanie, które podejmowane jest obecnie przez CERT i specjalistów zatrudnionych przez operatora systemu MyDoctor. Przeglądane są absolutnie wszystkie tak zwane logi w systemach uczestniczących w obsłudze portalu i systemu MyDoctor. Krok po kroku sprawdza się wszystkie wpisy, ponieważ każda czynność, którą wykonujemy w systemie komputerowym, także takim domowym, także w smartfonie, jest przez te urządzenia rejestrowana. W urządzeniach sieciowych także rejestrowana jest informacja o każdym przepływie danych w ramach sieci komputerowej, skąd ten przepływ pochodzi, kto go zainicjował, jak jakie dane zostały przekazane, kiedy i tak dalej. Tak po nitce do kłębka, po kolejnych urządzeniach dochodzimy aż do miejsca, które zainicjowało całą komunikację, czyli do tego urządzenia,

0: że zostało przez konkretnego cyberprzestępcę wykorzystane w ataku.
1: Czego może nas ta sytuacja nauczyć?
0: Nie ufać. Po raz kolejny musimy to powiedzieć. Nie ufamy sobie nawzajem. Stosujemy taką zasadę ograniczonego zaufania dosłownie jak na drogach. Wszystkie informacje, które otrzymujemy od znajomych, od instytucji, z którymi współpracujemy, to mogą być potencjalnie informacje groźne. Takie inicjujące atak phishingowy przeciwko nam, skłaniające nas do tego, żebyśmy przekazali albo więcej informacji, albo żebyśmy przekazali jakieś pieniądze. Czyli w pierwszej kolejności pamiętajmy o tym, że żyjemy w społeczeństwie informacyjnym, które tych komunikatów przetwarza setki, jeśli nie tysiące dziennie, musimy nauczyć się wyławiać takie, które odbiegają od schematu. Jeżeli coś odbiega chociaż odrobinkę od tego, do czego jesteśmy przyzwyczajeni, czyli dostajemy wiadomość i nawet jakbyśmy chcieli zadziałać mechanicznie, to pojawia się taka chwilka zastanowienia, takie coś dziwne, to jest moment, kiedy powinniśmy się zatrzymać, zrobić te 4 głębokie wdechy, zostawić tę sytuację na następne 5 minut, przemyśleć jeszcze raz.
1: Nie jestem tutaj po to, żeby opowiadać naszym słuchaczom o prywatnych sprawach czy wydarzeniach z mojego życia, ale kiedy dostaję takiego maila albo taki telefon, to staram się o tym naszych słuchaczy informować. Ostatnio kilka razy dostałam informację rzekomo od PGE, że chcą mi zwrócić pieniądze.
0: O właśnie.
1: Nie są to wielkie kwoty. Powiem tak, 238 zł. Prawda? Bo gdyby to było 5649, to pewnie bym się zastanowiła i pewnie wielu z Państwa też. Ale taka niepozorna kwota, 230 parę złotych, może mam jakąś nadpłatę. I także dzięki rozmowom z takimi osobami jak Pan, z ekspertami, pierwsze co robię, sprawdzam adres mailowy, z którego dostałam tę wiadomość. Skala łamańców, znaków, prawda, jakiś nieczytelny dla mnie kompletnie ciąg liczb wskazuje, że to jest oszustwo, ale jest tak doskonale spreparowane, tak, że nie wiem ile osób, nie wiem, ile osób z Państwa da się nabrać i podąży śladem tej, znaczy instrukcji w tej wiadomości.
0: Właśnie na tej zasadzie działa większość cyberataków, z którymi mamy do czynienia. CERT i NASK podają, że to jest co najmniej jedna próba wykradnięcia danych tygodniowo w przypadku Polski, ale w skali świata to są setki, jeśli nie tysiące ataków. Plus niezliczone ilości ataków polegających na odłączaniu poszczególnych systemów od sieci internet. My jako użytkownicy także padamy ofiarami tego typu zdarzeń. No i tak jak pani redaktor powiedziała, zwróćmy uwagę na nadawcę wiadomości. Wiem, że adres nadawcy jest zazwyczaj ukryty pod imieniem, nazwiskiem, pseudonimem, nazwą firmy, ale jeżeli klikniemy w szczegóły wiadomości, jeśli tam się pojawi jakaś darmowa domena albo adres, który...
1: Albo niezwykle skomplikowana, bo PGE ma konkretny adres, po którym łatwo ten adres, znaczy tę instytucję rozpoznać. Można też skonfrontować to z tym, przepraszam, z danymi, które są na stronie firmy PGE czy każdej innej. Ja używam nazwy czy skrótu tej firmy, bo być może Państwo też dostali takie maile. Tylko teraz tak, panie doktorze, kto kradnie?
0: Tu jest bardzo szerokie pytanie.
1: W jakim pytanie. Celu? No,
0: przede wszystkim w celach zarobkowych. To jest bardzo uniwersalne i to na całym świecie. Natomiast jeżeli chodzi o samą kwintesencję tego, kto kradnie w cyberprzestrzeni, no to niestety jest to bardzo szeroka grupa, ponieważ cyberprzestrzeń ma to do siebie, że jest niebywale otwarta i ma niebywale nisko położony próg wejścia. Czyli to, żeby zacząć parać się cyberprzestępczością, te wymagania, które są stawiane na potencjalnego cyberprzestępcę, są zdecydowanie niższe niż takie typowe na przykład kradzieże kieszonkowe. Umiejętności, które musimy posiąść, sprzęt, który musimy posiadać i tak dalej, to po pierwsze jest tanie, po drugie jest bajecznie łatwo dostępne. Pierwsze...
1: Znaczy, chce pan powiedzieć, że łatwo jest nas okraść z takiej cyber tożsamości?
0: Niestety,
1: nie trzeba mieć nie wiadomo jakiej pamięci, ekstra serwerów
0: niestety,
1: i odrobinę umiejętności tylko?
0: A druga rzecz, że bardzo łatwo jest wyszukać ofiarę. Trzecia rzecz, że są gotowe scenariusze. Już nawet nie wspomnę o tym, że istnieją portale, które świadczą usługi quasi-szkoleniowe w tym zakresie. Grupy przestępcze, utożsamiamy cyberprzestępców z osobą, która siedzi gdzieś w jakiejś piwnicy, przy puszce piwa, przy jakimś starym komputerze odartym z obudowy, a to de facto bardzo często są

0: podmioty, które przypominają zawodowe call center, gdzie siedzi x osób, 10, 20, 100 na piętrze, mają dostęp do dużej bazy, która została zakupiona gdzieś w darknecie i wykonują próbę połączenia za próbą połączenia. Jedni wysyłają wiadomości, drudzy wysyłają SMS-y, trzeci próbują się połączyć telefonicznie. Na setkach tego typu połączeń, jedno czy dwa, jak się udadzą, to już jest sukces.
1: A jak są skuteczni, niech świadczy o tym fakt, jak często dajemy się okraść na niebotyczne kwoty.
0: Niestety, dokładnie.
1: Przekazywane z ręki do ręki. To nam się wydaje, proszę państwa, nieprawdopodobne, dopóki nie spotka nas samych, prawda? Bo jak tak słyszymy, także to, o czym pan mówi, to pewnie przychodzi nam do głowy. Nie, ja bym się w życiu nie dała nabrać.
0: Ale mamy też te pozytywne przykłady, gdzie osoby, i to w tym przypadku mówimy na przykład o seniorach, którzy słysząc tego typu komunikaty z mediów, są specjalnie wyczulone na tego typu przypadki. I mieliśmy taki przypadek w tym półroczu, gdzie starsza pani mieszkanka Warszawy nawiązała kontakt z cyberprzestępcami, nie przerwała go natychmiast, poprowadziła tych cyberprzestępców, skontaktowała się z policją, w obstawie policji dokonywała wypłaty i w momencie, gdy doszło do kontaktu już tego bezpośredniego z cyberprzestępcami, policja zainterweniowała.
1: Była też tragiczna tragiczne zdarzenie kilka miesięcy temu. Starsza kobieta została zamordowana w swoim domu, ale tak, chwilę wcześniej rozmawiała z pracownikiem banku, który się zorientował, że coś jest nie tak. Tak. I to on wezwał służby, tak? Sytuacja skończyła się tragicznie, ale też proszę pamiętać, że w rozmowie telefonicznej albo w kontakcie mailowym czy SMS-owym bank ani żadna poważna instytucja nie będzie nas nigdy prosiła o żadne kody dostępu i prywatne informacje.
0: A już tym bardziej nikt nie będzie próbował wywierać na nas żadnej presji, ani czasu, ani chwili. Pracownicy banków będą raczej próbowali nas uspokoić.
1: No, i... no dobrze, to jeszcze panie doktorze, jak już ukradli, my doktor, dane mogą być wrażliwe, co mogą z tym zrobić?
0: Tu wyobraźnia jest tylko i wyłącznie granicą. Na tym etapie wiemy, że cyberprzestępcy skontaktowali się z operatorem usługi i zaproponowali, że w ramach niedużej opłaty wskażą konkretny wektor ataku, który został wykorzystany, potraktują to jako taką... white hat hatował, czyli pozytywny hacking, który ma uczyć, a nie okradać i będą starali się naprawić w ten sposób ewentualne szkody, przy czym no jeżeli to faktycznie miałby być taka forma wyciągnięcia lekcji, to skończyłoby się na jednym, dwóch, dziesięciu rekordach. To, co może się stać, jeżeli takie dane trafią do darknetu, to będą wykorzystywane w dalszych atakach phishingowych. Cyberprzestępcy będą mieli dostęp do bardzo szczegółowych informacji na nasz temat i dzięki tym szczegółowym informacjom na nasz temat będą w stanie przekonywać nas, czyli swoje potencjalne ofiary, do tego, że mamy do czynienia z prawdziwą usługą, z prawdziwym produktem i tym podobne.
1: Panie doktorze, dziękuję bardzo. Doktor Igor Protasowicki z państwem, a od nas pewnie wspólnie rada: nie dajmy się.
0: I wszystkiego bezpiecznego, mili państwo.
1: Stan dnia. A teraz dla państwa pilne ostrzeżenie dotyczące Chorwacji, bo tam pożar wymyka się spod kontroli. Chodzi o południowy zachód tego pięknego kraju. Wybuchł groźny pożar, ogień się rozprzestrzenia, bo sprzyja temu pogoda. No to sprawdzamy u źródła, co się dzieje. Z nami pani Paulina Kowaczewicz, przewodniczka po Dubrowniku. Dzień dobry pani Paulino.
2: Witam serdecznie.
1: Jak pani ocenia tę sytuację? Jakie informacje do pani docierają? Do pani i do wszystkich?
2: No powiem tak, ja dzisiaj rano obudziłam się o 6 rano przez właśnie wycie syren, bo wyjeżdżały wszystkie możliwe wozy strażackie z Dubrownika, ale już nie w stronę Omisza, który został zaatakowany chyba najgorszym pożarem w ciągu kilku ostatnich lat, jakim mieliśmy do czynienia, ale w stronę Tajeszca. Bo jest to taki sezon w tym momencie, gdzie niestety pożary są dosyć częste. Jest bardzo sucho po kilku tygodniach bardzo wysokich temperatur. Ziemia jest wysuszona, lasy wysuszone i wystarczy mała nieuwaga i ten pożar po prostu się pojawia. Do tego silne wiatry spowodowały, że faktycznie ta noc w Omiszu była bardzo dramatyczna. Tam już nie była

0: tylko walka o kontrolę nad pożarem, ale walka o konkretne domy i bezpieczeństwo mieszkańców oraz turystów. Na tę chwilę pożar nad Omiszem, ten najbardziej dramatyczny, jest już pod kontrolą, także nie ma otwartego ognia. Są dogaszane miejsca po pożarze i sprawdzane po prostu dom po domu, metr po metrze tereny, żeby nie wybuchł kolejny żywy ogień, jak my to mówimy. Mhm. W tej chwili centrum działań zostało przeniesione na Pelieszac, bo tam z kolei mamy sytuację, która wymaga aktualnie największej koncentracji sił naszych służb przeciwpożarowych.
1: Piszemy na polskieradio24.pl, że policja zamknęła dla ruchu jadrańską magistralę na odcinku na przykład od strony Splitu. Tak. To jest ważna droga?
0: To jest najważniejsza droga, pomijając już autostradę, która biegnie jakby równolegle do jadrańskiej magistrali. Jest to główna droga wiodąca przez wzdłuż całego wybrzeża i ten odcinek jest strategiczny, jeśli chodzi o ruch turystyczny. Także w tej chwili wszystkie auta, cały ruch jest przekierowany właśnie za wybrzeżem, jakby my to mówimy, na plecach naszego wybrzeża przez autostradę, dlatego że już nawet nie chodzi już w tym momencie o bezpieczeństwo, ono jest już zagwarantowane, ale chodzi o cały czas logistykę dogaszania pożaru, ewakuacji i powrotu mieszkańców i turystów, którzy zostali w ciągu nocy ewakuowani w stronę Splitu.
1: A jak się pewnie łatwo domyślić, pani Paulino, w tym rejonie jest nie tylko wielu Polaków, ale także innych turystów, bo to piękne miejsca. Ma pani jakieś informacje o tym, ilu nas tam może być?
0: Konkretnie informacji na temat ilu jest turystów z Polski akurat na tym terenie nie mam, ale wiem, że w ciągu nocy ewakuowano 300 osób właśnie do Splitu, z czego 90% to są turyści. Także na pewno między nimi znajdują się i polscy obywatele. Wiemy już na pewno, że i z naszych sąsiednich krajów przyjeżdża ambasador Czech do Chorwacji, bo jest również wielu turystów z Czech i z pewnością są i nasi obywatele wśród tych osób, które były ewakuowane i musiały przerwać swoje wakacje przez właśnie to, co się wydarzyło w nocy nad Omiszem.
1: Bardzo pani dziękuję za informację. Paulina Kowaczewicz, przewodniczka po Dubrowniku z państwem w Polskim Radiu 24 o tym, co dzieje się w Chorwacji. Proszę sprawdzać te informacje i uważać na siebie. I najlepiej rejestrować się w Odyseuszu, bo tam pewnie będzie na bieżąco wiadomo, jak reagować. Dziękuję pani bardzo.
0: Dziękuję również. Pozdrawiam i bądźmy bezpieczni.

0: Reklama.
1: Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik, cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegli.

0: i już nie boję się wychodzić z domu.
1: Uff, jest dla mnie ratunek.
0: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit.
4: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
5: Marian, co ty robisz?
4: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
6: Po reklamie. Autopromocja.
7: W sobotę o 9:06 zapraszam na audycję Kierunek Kino. Gościem programu będzie Rafał Olbrychski, aktor, ale także muzyk i kompozytor. Co łączy go z Marią Niklińską i dlaczego oboje mają apetyt na czereśnie? Czy dawno niesłyszana kapela rockowa Reds pojawi się w eterze? I czy usłyszymy nowe piosenki? Rafał Olbrychski w audycji Kierunek Kino. Zapraszam w sobotę o 9:06. Andrzej Sołtysik.
6: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
8: Minęła 10:30, Ewelina Kamińska, zapraszam. Będzie taniej na stacjach i kierowcy odczują to w swoich portfelach. Od poniedziałku wraca program osłonowy, ceny paliwa niżej. Podatek od paliw spadnie z 23 do 8%, a to przełoży się na widoczne obniżki, mówi Urszula Cieślak z łódzkiego biura Reflex.
9: Na pewno ceny benzyny oleju napędowego spadną. Będą to korekty mniej więcej od 70-80 groszy do 90 złotówki. Pytanie i zasadnicze znaczenie będzie miała tutaj ta kwestia ustalenia mechanizmu maksymalnej ceny paliwa.
8: A te będzie ustalał każdego dnia minister energii. Nowa odsłona programu CPN ma obowiązywać do końca sierpnia. Pozamykane ulice i objazdy. Już dziś kierowcy muszą przygotować się na zmianę organizacji ruchu na warszawskich drogach. W związku z jutrzejszą defiladą służby wyłączą z użytku ponad 50 odcinków stołecznych ulic. Utrudnienia w poruszaniu się po mieście dotkną także pasażerów komunikacji miejskiej. Po południu zamknięta zostanie Wisłostrada, mówi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
10: Sama defilada, drodzy Państwo, będzie wymagała zamknięcia Wisłostrady od mostu Skłodowskiej Kiri do ulicy Gagarina od godziny 16 do soboty 15 sierpnia do godziny 16. I w tym czasie też połączenia z Wisłostradą nie będą miały trasa AK, most Grota Roweckiego, Aleja Solidarności i most Śląsko-Dąbrowski, a także most Poniatowskiego.
8: W nocy z piątku na sobotę zacznie z kolei obowiązywać dodatkowy zakaz parkowania pojazdów na niektórych ulicach. Utrudnienia także we Wrocławiu. Policja rozpoczyna tam specjalną akcję związaną z jutrzejszym meczem Manchester United z AC Milanem. Na stadionie pojawi się ponad 40 tysięcy kibiców z prawie 50 krajów, a wielu z nich odwiedzi także centrum miasta. Działania policji obejmą m.in. okolice strefy kibica, mówi Aleksandra Freus z policji we Wrocławiu.
11: W tym roku to jeszcze większe siły niż przy finale Ligi Mistrzów zaangażowane do tego zabezpieczenia, w które właściwie wchodzą jednostki z całego kraju. Także większe siły i środki i przede wszystkim trzydniowa policyjna akcja rozpoczynająca się już w piątek o 6 rano z uwagi na strefę kibica i ścisłe centrum, które przewidujemy, że być może zamieni się w jedną wielką strefę kibica.
8: Policyjna akcja we Wrocławiu potrwa do niedzieli. Zaczyna się upalny weekend. Od dziś synoptycy spodziewają się znacznego ocieplenia. Termometry pokażą od 25 stopni w centrum kraju do 30-31 na zachodnich krańcach Polski. Będzie niemal bezchmurnie i bezwiecznie, a jutro prognozy pokazują, że będzie jeszcze cieplej, mówi synoptyk IMGW Michał Kowalczuk.
12: Od 26 stopni na Suwalszczyźnie, około 30 w centrum do nawet 35 na zachodzie. Wiatr cały czas słaby, na północy również umiarkowany z kierunków południowych.
8: Pogoda zacznie się zmieniać od niedzieli, wtedy może przelotnie popadać, a na zachodzie i północy także zagrzmi.
6: Autopromocja.
13: Latem Głębia Ostrości przenosi się do Muzeum Narodowego w Warszawie. W specjalnym wakacyjnym cyklu audycji przyglądamy się temu, jak muzeum opowiada o fotografii w kontekście swoich kolekcji, wystaw i pracy kuratorskiej. Naszą przewodniczką po tych zakulisowych historiach będzie kuratorka zbiorów fotografii i ikonografii, historyczna

0: Nauka Sztuki Katarzyna Mączewska. Głębia ostrości w Muzeum Narodowym w Warszawie w każdą niedzielę sierpnia po godzinie 11. Zaprasza Iga Niewiadomska.
1: Salvador Dali zaprojektował dla niej logotyp, a jej portrety malował Pablo Picasso. Przyjaźniła się z Fridą Kahlo i z Ernestem Hemingwayem. Chociaż z Arturem Rubinsteinem łączyło ją to samo nazwisko, nie byli bliską rodziną. Już dziś, po 21 w weekendzie kulturalnym, ekscentryczna osobowość Helena Rubinstein. Wystawa w Muzeum Polin w Warszawie. Zapraszam bardzo, Maja Kluczyńska.
2: Autopromocja. Dzień w Polskim Radiu 24.
3: Jest 10.35, Polskie Radio 24, Małgorzata Żochowska. Uśmiecham się teraz do Państwa, bo ja właściwie już świętuję w sercu i w głowie. Święto Wojska Polskiego już jutro. Najważniejsze punkty tych obchodów to msza za ojczyznę, uroczysta zmiana warty przed grobem nieznanego żołnierza i to, na co wielu z Państwa czeka, defilady. Lądowa, powietrzna w stolicy i morska w Gdyni. Świętowanie już trwa, no bo wiemy, wstęp musi być. Wczoraj szef MON-u, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz uhonorował medalami i ryngrafami 130 żołnierzy i pracowników Wojska Polskiego. Dziś spotkał się z mundurowymi trenującymi do defilady i to nie koniec wydarzeń zaplanowanych na piątek. Co jeszcze szykuje MON? Jak to będzie wyglądało jutro? No, szanowni państwo, no kogo ja mogę o to zapytać? Agnieszka Drążkiewicz. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, uśmiecham się.
3: Czy ty masz jakiś stopień wojskowy?
4: Oczywiście.
3: Jaki?
4: Generalski. Zdradzamy teraz naszym słuchaczom. Tak, no mówią na mnie w redakcji generał. No taka prawda. No,
3: no dobrze.
4: No. No, mam też 3 medale resortowe różnego rodzaju. Mam 2. Mam brązowy za zasługi dla obronności kraju, srebrny i mam jeszcze też z ubiegłego roku medal przyjaciel sztabu generalnego.
3: No od wiem, samego szefa latałaś sztabu. Apaczami w Afganistanie.
4: Też.
3: Wczoraj albo przedwczoraj miałaś okazję dotknąć wichra.
4: Tak.
3: No dobrze, ale to może teraz o tym, co planuję. Pozwalamy sobie, szanowni państwo, na taką swobodę, bo no bo święto, tak?
4: Oczywiście, to a poza tym no nie musi
3: Wielki
4: być wszystko na sztywno.
3: No to co
4: i pewnie, Małgosiu,
3: armia?
4: Chciałabyś wiedzieć właśnie, co jeszcze dzisiaj. No
3: bardzo.
4: Dzisiaj będą jeszcze bardzo ważne rzeczy. One są bardzo podniosłe. Wiemy, że przecież wojsko nawiązuje do tradycji, bardzo szanuje też historię. W związku z tym jeszcze dzisiaj o 17.30 kierownictwo resortu obrony pojawi się przed Centrum Weterana w Warszawie przy ulicy Rakowieckiej chyba 4, z tego co pamiętam. I tam jest specjalne też miejsce, gdzie honoruje się wszystkich tych żołnierzy, którzy nie wrócili z tych współczesnych misji zagranicznych polskiego wojska, tych już prowadzonych po II wojnie światowej. Właśnie w Centrum Weterana zostanie im oddany hołd. Potem jeszcze jedna bardzo ważna uroczystość o godzinie 19:00. Wojskowe powązki, tam apel pamięci przy kwaterach żołnierzy, którzy bili się za Warszawę w 1920 roku i zginęli w tej bitwie. I tutaj również ma być i szefostwo resortu obrony, ale też zwierzchnik Sił Zbrojnych, prezydent Karol Nawrocki, który ma tam zabrać głos. Te piątkowe obchody zwieńczy uroczystość w Osowie o 21:00 tradycyjnie na terenie Muzeum Bitwy Warszawskiej, tam przy krzyżu księdza Skorupki, tego księdza, który też jest historyczną postacią z walk o stolicę. Tak naprawdę zginął od razu po rozpoczęciu w Osowie tych ciężkich potyczek z bolszewikami, bo był bez broni, ale był właśnie z krzyżem i przed tym krzyżem zostanie odprawiona msza, będzie też tam apel pamięci. Mówiłaś też o porannej wizycie, wspominałaś szefa resortu obrony, bo rzeczywiście Władysław Kośniak-Kamysz był już dzisiaj rano wcześnie, bo o godzinie 8:00 na warszawskim lotnisku Bemowo, tam zwracał uwagę na to, że święto to jest taki czas dla tych ludzi w mundurach, którzy na co dzień nam służą. To jest czas mówienia o tym, jak wielki wysiłek dla bezpieczeństwa naszego wykonują tą codzienną służbą, ale też czas podziękowań dla tych żołnierzy, którzy tam właśnie na tym lotnisku na Bemowie od 2 tygodni ciężko pracują na to, żebyśmy jutro ich zobaczyli w tej najpiękniejszej krasie, no właśnie na tej defiladzie, o której mówiłaś, tej części lądowej. No to będzie 1800 żołnierzy, do tego ciężki sprzęt i oni będą pokazywać, czego się nauczyli.

0: wykluczyli, jeżeli chodzi o musztrę wojskową. No i dlatego właśnie Władysław Kośniak-Kamysz jeździ tam co roku, od kiedy jest ministrem.
1: Bo to jest wielki wysiłek, 2 tygodnie codziennych treningów, niezależnie czy świeci słońce, tak jak dzisiaj, czy pada deszcz. Jutro piękna pogoda, więc chciałbym wszystkich zaprosić na godzinę 12 do Warszawy, na defiladę, jak również do Gdyni, na Pomorze, do Parady Morskiej, bo tak jak w ubiegłym roku, po raz kolejny będzie defilada wojskowa w Warszawie. Wcześniej o 11:30 rozpocznie się Parada Morska w Gdyni, więc na wybrzeżu też będzie można obserwować potencjał marynarki wojennej, a tutaj wszystkie rodzaje sił zbrojnych.
0: Wszystkie rodzaje sił zbrojnych, ale też ciężki sprzęt, o którym wspominałam. Oczywiście będą czołgi, haubice, wozy piechoty, wozy dowodzenia, wozy opancerzone. Do tego artyleria, ta dalekiego zasięgu, ta nowa, czyli systemy HIMARS, systemy Czurmu. To są podobne systemy, ale jedne zza oceanu, ze Stanów Zjednoczonych, drugie współprodukowane też przy udziale przemysłu polskiego w Korei Południowej. Można by wyliczać bardzo długo, tu nie o to chodzi. My zapraszamy, bo przecież słyszeliśmy zaproszenie też osobiste od wicepremiera Kośniaka-Kamysza, a poza tym będziesz, z tego co wiem, rozmawiała też z generałem Stanisławem Koziejem, który też wielokrotnie takie defilady oglądał i o sprzęcie na pewno opowie.
2: Ale to nawet za chwilę.
0: To nawet za chwilę, ale tak naprawdę też oddajmy głos jeszcze jednemu żołnierzowi z krwi i kości, generałowi Mariuszowi Kubarkowi, który przez lata służył w garnizonie Warszawa. To jest instytucja wojskowa, która wie na temat musztry, na temat ceremoniału, ale też na temat tego, co tak naprawdę znaczy to święto 15 sierpnia dla żołnierza, dla mundurowego, wie wszystko, ma to wszystko w jednym palcu. I posłuchajmy, co on mówi, dlaczego tak ważne jest to jutrzejsze święto.
3: Każdego roku 15 sierpnia to jest pokazanie tego, że my jesteśmy dla społeczeństwa, że jesteśmy tymi, którzy dają gwarancje, którzy zapewniają bezpieczeństwo pod każdym względem. My chcemy się wtedy pochwalić dla społeczeństwa. To nie jest tak, że 15 sierpnia to jest święto żołnierza. My tego dnia pracujemy. My pokazujemy społeczeństwu, że chcemy zapewnić im bezpieczeństwo na najwyższym poziomie. I wszystkie decyzje, które są z tym związane, to co pokazujemy, jaki sprzęt jedzie, same nowości, które są, to czym się możemy pochwalić, to jest również zapewnienie tego, że działamy dla bezpieczeństwa Polski.
0: No jak słyszeliśmy, to chyba już nic nie trzeba dodawać. Czujemy się bezpiecznie, czujemy się zaproszeni, bo to wojsko będzie dla nas jutro.
2: Agnieszka Drążkiewicz w centrum tych wydarzeń, głową, sercem, informacją dla Państwa. Dziękuję Ci.
0: Dziękuję.
4: Gość Polskiego Radia 24.
2: Generał Stanisław Koziej, były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego z Państwem. Dzień dobry, panie generale.
5: Dzień dobry, witam Państwa.
2: Panie generale, jak słucham Agnieszki Drążkiewicz, to przekonuję się za każdym razem, jak bardzo można kochać to, co się robi i miejsce, w którym się jest. A dla Pana to jutrzejsze święto, jak sądzę, też nie jest tylko zwykłym wydarzeniem.
5: No nie jest, bo ja jestem żołnierzem, a dla żołnierza...
2: A żołnierzem się jest, prawda? A nie bywa.
5: No właśnie, to chodzi ciągle do większość życia, czy całe życie prawie w mundurze, czy zawodowe życie człowiek przeszedł, więc tego typu święto zawsze pobudza do refleksji, zawsze jest jakąś tam, odnoszę się do niego z sympatią, chociaż nie uczestniczę już w tych wszystkich przedsięwzięciach i imprezach. Jestem takim zewnętrznym trochę obserwatorem. Ale warto tutaj z tej rozmowy, które pani cytowała, prowadziła i tak dalej, jedna refleksja mnie taka nadeszła, że święto świętem, ale nawet w dniu takiego święta warto pamiętać, że wojsko nawet w święto jednak służy. Wojsko służy, wykonuje zadania na co dzień operacyjne i tak dalej. My koncentrujemy się w czasie święta na tych żołnierzach, na tej grupie żołnierzy wybranej, wyselekcjonowanej, która będzie brała udział w defiladach. Natomiast jednocześnie w tym samym czasie reszta wojska po prostu służy, pracuje, wykonuje swoje zadania i tak dalej. Warto o nich więcej pamiętać może nawet niż o tych żołnierzach, którzy będą defilować jutro.
2: Ja nie wiem, czy jest ktoś, kto ma wątpliwości, czy to jest praca od 8 do 16. No nie, nie, zdecydowanie nie. Ale ja mam jeszcze jedną refleksję, panie generale. Ja w drodze do pracy mijam takie miejsce, dom weterana,

0: miejsce, które zajmuje się także rodzinami tych żołnierzy, którzy zginęli na misjach. I nie ukrywam, że każde święto wojska, czy większe wydarzenie związane z wojskiem, to jest czas, kiedy ja myślę także o tych, którzy oddali za nas życie. I to nie dziesiątki lat temu, ale jeszcze zupełnie niedawno.
1: No tak, to jest bardzo ważne i bardzo ważne, że takie centrum powstało, pamiętam ileś tam lat temu, to było ważne dla żołnierzy, dla wojska. Sam jestem weteranem misji pokojowej, więc to mi jest również bliskie. Warto pamiętać, że żołnierze tak właśnie nie tylko tutaj służą bezpośrednio w warunkach pokojowych, zapewniają nam bezpieczeństwo, ale także w wielu, wielu misjach przez całe dekady, misjach zagranicznych, zewnętrznych. I dobrze, że takie Centrum Weterana powstało, dobrze, że różne programy wsparcia i pomocy dla weteranów funkcjonują.
0: Panie generale, a dla tych, którzy biorą udział w defiladzie, dla tych, którzy będą ponad naszymi głowami się wznosić jutro i dla tych, którzy na morzu czy w Zatoce, to też ważne? Takie święto? Czy w ogóle udział w samej defiladzie?
1: No ważne.
0: To jest prowokacja, to jest prowokacja.
1: Jakieś przeżycie dla tych żołnierzy, którzy biorą udział w defiladzie. Ja sam pamiętam z młodych lat, w różnych uroczystościach człowiek uczestniczył. One zostają w pamięci żołnierza, w opowieściach później, we wspomnieniach, w przekazach różnych dla kolegów, opowieściach, jak to wyglądało na tych defiladach i tak dalej. No więc jest to dla nich również ważne, jest to też jakieś wyróżnienie, bo wiadomo, że przecież nie wszyscy mogą w defiladzie uczestniczyć, więc to jest jakiś wybór tych takich najlepszych, często jako nagroda traktowana pewna i tak dalej, więc dla nich to jest też ważne.
0: Tak, bo myślę, że na co dzień nie słyszą aplauzu, nie słyszą braw, prawda? Nie słyszą tych peanów na własną cześć. I to jest taki moment, w którym te brawa kierowane do żołnierzy w defiladzie, one się niosą, prawda? Do wszystkich. Ja wiem, tak trochę patetycznie brzmi, ale dla mnie to też jest ważne święto.
1: No tak, no ja myślę, że dla wszystkich Polaków no to święto Wojska Polskiego akurat łączy się, wiąże się ze świętem także narodowym, ze zwycięstwa 1920 roku. Jest to święto państwowe, nie tylko wojskowe, no ale ono głównie nasycone jest właśnie tą wojskowością i pewnie dobrze, że to tak zintegrowane zostały święto główne, święto państwowe 15 sierpnia i jednocześnie święto Wojska Polskiego. Więc tym bardziej jest to jakieś wielka uroczystość.
0: Przepraszam za to porównanie, ale przy okazji ostatniej defilady w Moskwie, którą to Wołodymyr Zełenski trochę popsuł Władimirowi Putinowi, bardziej zastanawialiśmy się nad tym, czego nie ma na Placu Czerwonym, niż nad tym, co tam jest. A u nas?
1: No, u nas defilada, bo głównym punktem, że tak powiem, tego święta jest defilada, zarówno ta lądowo-powietrzna w Warszawie, jak i morska w Gdyni. No jest to okazja do pokazania tego, co najnowocześniejsze, co najnowsze w wojsku. Zwróćmy uwagę, że będziemy oglądali my jako obserwatorzy tego zdarzenia awangardę Wojska Polskiego. To nie jest to nie będzie obraz, dokładny obraz Wojska Polskiego, prawda? Musimy mieć tego świadomość, że to jest awangarda, to jest to, co mamy najnowocześniejsze, a to najnowocześniejsze to jest tylko mała niestety wciąż jeszcze część sił zbrojnych, nie całe siły zbrojne. Ta najnowocześniejsza część, no jaki procent ona może stanowić, to uzbrojenie najnowocześniejszych, te formacje, jednostki, które dysponują takim uzbrojeniem, no 1/3 armii, a cała armia wciąż jeszcze jest w fazie transformacji, wciąż jest ciągle w takim marszu rozwojowym, organizacyjnym, modernizacyjnym i tak dalej. Duża część armii dysponuje dużo słabszymi środkami niż te, które tu będziemy oglądali. A więc tak naprawdę Wojsko Polskie nie

0: nie jest dokładnie takie, jakie będziemy widzieli tutaj na paradzie. To trzeba mieć tego świadomość.
1: Mamy, zdecydowanie.

0: bardzo zainteresowana tego typu sprzętem i tak dalej. Ale z drugiej strony ten drugi cel zewnętrzny też jakoś ma swoje znaczenie, chociaż ja bym jego nie przeceniał. Co prawda kiedyś dawno, zwłaszcza w czasach tej pierwszej zimnej wojny, zwłaszcza te parady i defilady w Moskwie, one były takim rodzajem pewnego pokazywania siły armii na zewnątrz. No nie wiem, czy ta nasza defilada ma także temu celowi służyć, pokazywania naszej siły armii na zewnątrz, ale na pewno będzie właśnie obserwowana przez wszystkich z zewnątrz, w tym także przez naszych potencjalnych przeciwników, czy realnych przeciwników, bo przecież jesteśmy już pod agresją oczywistą ze strony Rosji. Będzie coś tam pokazywała, ale ja bym tej roli, tej funkcji nie przeceniał. Myślę, że dużo ważniejsza to jest ta rola tutaj wewnętrzna, krajowa, narodowa, społeczna, tego typu przedsięwzięć.
1: To z czego powinniśmy być, panie generale, co pan na to, żebyśmy nie narzekali dzisiaj w naszej rozmowie, tylko mówili o tym, co dobre, co pan na to?
0: No ja wiem, ja jestem analitykiem, więc ja
1: to dobrze. To najpierw zapytam pana o to.
0: Nie chciał poddać się takiej fali ojojoj, ochów i achów, prawda? Bo no, to oczywiście jest ważne, no ale to może niech inni robią niż analitycy.
1: No dobrze, to w takim razie z czego przyjrzyjmy się ostatnim miesiącom, wydatkom, decyzjom. Z czego naprawdę możemy być dumni, a potem przyjrzymy się temu, co jest do zrobienia? Dobrze? Może tak?
0: No, jeśli mamy być z czegoś dumni, to ja bym rozpoczął od najważniejszego moim zdaniem, a mianowicie tego, co możemy być dumni, to nie tyle leży w samym wojsku, co leży w społeczeństwie. Co mam na myśli? Mam na myśli to, że od dłuższego już czasu jesteśmy świadkami dużego przyzwolenia społecznego na duże wydatki na wojsko. Polacy zrozumieli i czują to, taką potrzebę zwiększania wydatków na obronę. Skutkiem tego dopiero, tego przyzwolenia społecznego, tego zwiększonego budżetu, prawda, nie słyszymy żadnych protestów przeciwko temu, że zwiększane są wydatki. A jeszcze ileś tam lat temu, ja pamiętam, gdy ktoś by powiedział, że trzeba więcej dać na armię, no to by był w opinii publicznej, społecznej, większości społeczeństwa potraktowany jako ktoś nienormalny. No po co tutaj mamy większe, ważniejsze potrzeby? Tymczasem dzisiaj jest to przyzwolenie społeczne i dobrze, że rządzący wykorzystują w mojej ocenie w sposób właściwy te zwiększone pieniądze, jakie na armię można ułożyć, rozdzielając je na najpotrzebniejsze priorytety obronne. Więc to jest chyba ta generalna tendencja, jest tutaj najbardziej pozytywnym jakimś elementem. Jeśli idzie o konkretne jakieś wykorzystywanie właśnie tej wielkiej wartości, jaką jest świadomość społeczna Polaków, że trzeba obronę zwiększać, no to już tutaj możemy mieć pewne, dostrzegać pewne problemy. Ja przynajmniej bym tak spojrzał na te ostatnie miesiące, czy ostatni rok, albo i więcej, nawet 2-3 lata, że poszczególne programy rozwoju sił zbrojnych, inwestowania w armię, każdy z tych poszczególnych programów można oceniać pozytywnie. To są programy nowoczesne, to jest unowocześnianie armii i tak dalej. Natomiast te programy, nie mamy pewności, czy te oddzielne, odrębne programy, one dobrze zmierzają w sumie w kierunku tych wymagań przyszłościowych, strategicznych wymagań przyszłościowych. Dlatego, że nie mamy, wciąż nie mamy.

0: mamy strategicznego drogowskazu, czyli nie mamy strategii bezpieczeństwa narodowego, od której wszystko się rozpoczyna i która powinna kreślić wizję strategiczną, w jaki sposób Polska powinna na przykład się bronić, prawda?
1: A dlaczego więc tego nie mamy, panie generale? Co się jeszcze musi wydarzyć, żebyśmy mieli taką strategię?
0: No musiałoby się wydarzyć dobre współdziałanie naszych najwyższych władz państwa, to jest prezydenta i rządu w dziedzinie bezpieczeństwa. Tymczasem niestety tego nie mamy i to jest z kolei, jeśli tam mówiliśmy o wielkim plusie społecznego przyzwolenia, to tutaj musimy powiedzieć o wielkim minusie polityków, władz politycznych, które zamiast współdziałać na rzecz obronności i optymalnego wykorzystania tego przyzwolenia społecznego na zwiększanie wydatków na obronność, zamiast właśnie optymalizowania ich, to myślą bardziej o swoich partykularnych celach politycznych. To jest ten ogromny minus. To jest następstwem tego, że strategię mamy jeszcze z czasów przedwojny w ogóle rosyjsko-ukraińskiej i ani prezydent z rządem nie mogło dojść do porozumienia, aby wydać nową strategię. Jest w tej chwili projekt, który leży u prezydenta. Moim zdaniem ta piłeczka strategiczna jest po stronie prezydenta. On powinien jak najszybciej zatwierdzić ten projekt strategii, który mu przesłał rząd, uruchomić nowy przegląd strategiczny, aby rozpocząć w ogóle nowy cykl strategiczny. Jednym słowem, prezydent zamiast zajmować się walką polityczną z rządem, powinien zająć się budowaniem strategicznych fundamentów bezpieczeństwa Polski, bo to jest jego rola. Niestety on z tego zadania się nie za bardzo wywiązuje.
1: Sejf, blokada ustawy, która pozwoliłaby nam trochę skuteczniej wydać tych pieniędzy, a przede wszystkim więcej ich wydać. I chwilę później pan prezydent jedzie za granicę i mówi, że dzięki pieniądzom z Unii Europejskiej nasz przemysł zbrojeniowy się rozwija. Taka sytuacja nie powinna mieć miejsca.
0: No oczywiście, że tak. No, ta wypowiedź prezydenta świadczy, po prostu tylko potwierdza, jak katastrofalny błąd popełnił, wetując i torpedując ten program finansowania modernizacji armii, nie tylko armii zresztą, bo przypomnijmy, że ten program SAFE, on nie tyle był tak bardzo ważny dla armii, chociaż bardzo ważny, ale on był ważny dla tych niemilitarnych, różnych, pozamilitarnych sektorów bezpieczeństwa, bo z tych pieniędzy europejskich można właśnie było finansować wydatki, inne wydatki w dziedzinie bezpieczeństwa, szczególnie dzisiaj istotne w warunkach wojny hybrydowej, bo ta wojna hybrydowa toczy się w większym stopniu na tym polu niemilitarnym niż ściśle militarnym i na te cele właśnie SAFE gwarantował duże pieniądze. To, że prezydent to zawetował, to był jego moim zdaniem największy błąd strategiczny, jaki popełnił w tym przez swój pierwszy rok swojej prezydentury. No i chciałbym, aby on na tym święcie jakoś przynajmniej wycofywać się zaczął z tego wetowania. Ja bym oczekiwał właśnie takiego jakiegoś wystąpienia prezydenta, jakiegoś takiego gestu w stronę jednak tego programu. Nie mówiąc już, że oczekiwałbym przede wszystkim, że on wyjdzie na trybunę jutro i ogłosi, że właśnie zatwierdziłem strategię bezpieczeństwa narodowego Rzeczpospolitej Polskiej.
1: Panie generale, no, chciałam panu złożyć życzenia na koniec naszej rozmowy. No to życzę panu, oprócz zdrowia oczywiście, to jeszcze tej strategii i politycznego porozumienia, tak żebyśmy wszyscy mogli się czuć bardziej bezpieczni. Dziękuję panu bardzo za rozmowę.
0: Życzmy sobie tego wszyscy, tak.
1: Dziękuję bardzo, generał Stanisław Koziej z państwem w Polskim Radiu 24.
0: Dziękuję, do widzenia.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Potężne pożary w Chorwacji. Nie ma informacji, by wśród poszkodowanych byli turyści z Polski. Usłyszy zarzuty w sprawie Pandora Gate. YouTuber Stu trafił z Londynu do aresztu w Warszawie. Ostatnie pożegnanie Andrzeja Morozowskiego, dziennikarza. Wspominają jego redakcyjni koledzy. Minęła 11. Ewelina Kamińska, zapraszam. Nie ma informacji, by obywatele Polski zostali poszkodowani w potężnych pożarach w Chorwacji. Takie informacje przekazał rzecznik polskiego MSZ Maciej Wewiór. Polska ambasada wydała też pilne ostrzeżenie dla obywateli przebywających w regionie, a lokalne służby ratunkowe wciąż prowadzą ewakuację mieszkańców i turystów. Ogień szybko rozprzestrzenia się w południowo-zachodniej części Chorwacji. Najtrudniejsza sytuacja jest w rejonie Omisza. Ogień pojawił się wieczorem w miejscowości Lokwar. Rogoznica.
2: Silny wiatr błyskawicznie rozprzestrzeniał płomienie. Pożar zagrażał domom. Ogień zmusił do ewakuacji mieszkańców i turystów. W akcji uczestniczyło kilkuset strażaków i kilkadziesiąt wozów strażackich. Ogień zniszczył część domów i samochodów. W nocy dotarł do centrum Omisza. Rannych zostało co najmniej 36 osób, z czego 14 hospitalizowano. 7 osób jest w stanie zagrożenia życia. Rano do walki z ogniem skierowano 4 samoloty gaśnicze. W rejon pożaru ma przyjechać premier Chorwacji. Inny poważny pożar wybuchł na półwyspie Pelješac, w pobliżu miejscowości Kuna Pelješka. Strażacy określają sytuację jako bardzo poważną, ponieważ silny wiatr szybko rozprzestrzenia ogień, a w pobliżu są zabudowania. Do akcji skierowano 4 samoloty, część maszyn została przekierowana tam z rejonu Omisza. Ewakuowani mieszkańcy i turyści są przyjmowani m.in. w Omiszu, Długim Racie, Makarskiej i Splicie. Według chorwackich służb są to jedne z najpoważniejszych pożarów tego lata. Piotr Piętka, Polskie Radio.
1: Brytyjsko-polski youtuber Stuart KB, znany jako Stu, przebywa w jednym z warszawskich aresztów śledczych, co potwierdziła prokuratura. Mężczyzna został wczoraj przetransportowany samolotem z Wielkiej Brytanii do Polski. Rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba przekazał, że zostanie on przesłuchany w przyszłym tygodniu. Wtedy też usłyszy zarzuty.
3: Mogę potwierdzić to, że został wczoraj prowadzony i mają być w przyszłym tygodniu czynności.
1: Influencer ma usłyszeć zarzuty związane ze sprawą znaną jako Pandora Gate. Dotyczą one m.in. czynów o charakterze pedofilskim, których miał dopuścić się wobec osób poniżej 15 roku życia. Od października 2023 roku 34-letni Stu przybywał w brytyjskim areszcie, gdzie czekał na ekstradycję do Polski. Ukraińskie władze niezadowolone z braku zaproszenia na defiladę wojskową z okazji Święta Polskiej Armii i 106. rocznicy Bitwy Warszawskiej. W mediach społecznościowych naszego wschodniego sąsiada pojawiło się wiele negatywnych wpisów w tej sprawie. Ukraińscy eksperci od bezpieczeństwa przypominają, że w poprzednich latach takie zaproszenia były kierowane do władz w Kijowie. Nie ma zaproszenia, bo Ukraina nie jest członkiem NATO, a tylko nasi sojusznicy pojawią się na tej defiladzie, przekazał wiceszef MON Stanisław Wziątek i podkreślał na naszej antenie, że resort obrony kierował się tylko tą jedyną zasadą i nie ma to nic wspólnego z afrontem wobec władz w Kijowie.
4: Przyjęta została koncepcja, że w tej paradzie uczestniczą formalnie nasi sojusznicy, członkowie NATO. Więc przy takiej koncepcji trudno stwierdzić, że Ukraina, nie będąc członkiem NATO, wpisuje się w tą filozofię. Nie ma tutaj żadnej złej woli. Jest przyjęte rozwiązanie, które określa zasady.
1: Ukraińskie media przypominają, że w 2020 roku Ukraina została zaproszona do udziału we wspólnym świętowaniu 100. rocznicy pokonania bolszewików przez Polską Armię w Bitwie Warszawskiej. Wskazują też, że ukraińscy piloci i żołnierze jednostek lądowych brali niedawno udział w obchodach Dnia Bastylii w Paryżu. W tegorocznej defiladzie z okazji Święta Wojska Polskiego wezmą udział m.in. żołnierze z Francji, Stanów Zjednoczonych i Kanady, a także z Rumunii, Szwecji, Litwy i Estonii. Rzetelny, dociekliwy i dowcipny, tak koledzy i współpracownicy wspominają Andrzeja Morozowskiego. Na komunalnym cmentarzu na Powązkach trwają uroczystości pogrzebowe zmarłego w ubiegłym tygodniu dziennikarza. Ceremonia ma charakter świecki. Dziennikarza wspominają jego redakcyjni koledzy Tomasz Sianecki i Piotr Kraśko.
5: Był osobą, która robiła żarty, dowcipy różnego rodzaju, nie zawsze najwyższych lotów, ale często też bardzo śmieszne.
6: Nie ma i nie będzie takich ludzi więcej. I nie wiem, jak Andrzej to robił, że miał w sobie umiejętność robienia najbardziej

0: Bardziej nowoczesnej telewizji, jaką można sobie wyobrazić.
1: Andrzej Morozowski zostanie pochowany na cmentarzu w Pyrach. W chwili śmierci miał 69 lat.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Piękna pogoda w całym kraju, niebo jest praktycznie bezchmurne, a na horyzoncie nie widać ani kropli deszczu. Termometry pokażą dziś od 24 stopni na Helu i na wschodzie kraju, około 26 stopni w centrum i na północy, do 31 na krańcach zachodnich.
3: Reklama.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
7: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
6: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
8: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
6: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
8: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
9: Marian, o czym myślisz?
10: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
9: O mega okazjach w Media Expert.
10: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
11: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie. Dzień w Polskim Radiu 24.
12: 7 minut po 11. Małgorzata Żuchowska. Cały czas jesteśmy z Państwem. Sporo ciepłych słów, mnóstwo wspomnień. Dziś w czasie uroczystości pogrzebowych Andrzeja Morozowskiego, one zdaje się dobiegają końca. Wspominali go współpracownicy. Jest tam na miejscu Aleksander Przoniak, nasz reporter. Aleksandrze, dzień dobry.
13: Dzień dobry. Kochał życie, nie chciał odchodzić, był pasjonatem swojej pracy, kochał też swoją rodzinę. Takie wzruszające wypowiedzi można było usłyszeć podczas uroczystości w domu przedpogrzebowym na Komunalnych Powązkach w Warszawie. Uroczystość ta miała charakter świecki. Jej najważniejszymi elementami są właśnie wspomnienia. Uczestnicy wspominali walkę Andrzeja Morozowskiego z chorobą, jego wolę życia i wiarę w dziennikarstwo. Tomasz Sianecki mówił, że miał on ciekawość drugiego człowieka, a jego warsztat może być wzorem dla innych.
14: To było takie staroświeckie, można by użyć tego określenia, dziennikarstwo polegające na tym, żeby równo traktować wszystkich rozmówców, żeby być w stosunku do nich grzecznym, ale jednocześnie stanowczym. Tak mi się wydaje, że taki był Andrzej. Andrzej też nie gonił za tym, żeby być pierwszym. Wolał, co jest też alfabetem dziennikarstwa, wolał sprawdzić informacje niż być pierwszym, który poda fejka.
13: W ostatnim pożegnaniu wzięli też udział politycy, których Andrzej Morozowski w przyszłości przepytywał w swoich programach. Był lider Sojuszu Lewicy Demokratycznej Wojciech Olejniczak wspomina, że dziennikarz nie miał taryfy ulgowej dla nikogo.
15: Był bardzo ciekawym człowiekiem, dobrym dziennikarzem. Pamiętam z nim te rozmowy, kiedy prowadził ze mną wywiady i też tą atmosferę i przed i po. Zawsze serdeczny, uśmiechnięty, z ciekawym dowcipem. Zadawał takie pytanie, jakie uważał za stosowne. Nigdy nie dawał żadnej fory, ale jednocześnie był zawsze uprzejmy i taktowny.
13: Z Andrzejem Morozowskim wiele lat współpracował dzisiejszy szef programu 19.30 w Telewizji Polskiej, Paweł Płuska. Powiedział, że dziennikarz był spokojny, dociekliwy i obiektywny.
16: On się nie irytował. Ja go rzadko kiedy widziałem

0: że był zdenerwowany, żeby w jakikolwiek sposób reagował właśnie tak emocjonalnie. No to musiały być naprawdę jakieś wyjątkowe sytuacje, natomiast generalnie on potrafił z tym uśmiechem na twarzy czekać na te odpowiedzi, na różne odpowiedzi. Nawet jak ktoś go widać było, że nie chce odpowiadać, to Andrzej czekał, uśmiechał się i wiedział, że dostanie wreszcie tę odpowiedź. Potrafił zadawać trudne pytania, nie bał się ich zadawać, potrafił też dociekać prawdy wszędzie, od każdego.
1: Andrzej Morozowski zmarł w wieku 69 lat po walce z chorobą nowotworową. Zostanie pochowany na cmentarzu w Pyrach.
2: Aleksander Przoniak, z tymi informacjami dla Państwa. Dziękuję, Aleksandrze.
3: Gość Polskiego Radia 24.
2: A z nami senator, dziś przede wszystkim dziennikarz. Dziennikarz sportowy Andrzej Person. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
2: Panie Andrzeju, aż zanotowałam. Usłyszeć o kimś staroświecki dziennikarz. To chyba jeden z największych, najważniejszych komplementów, jeśli mogę użyć takiego słowa, jakie można w ogóle usłyszeć, prawda?
4: To prawda.
2: Bo to się kojarzy z innym tempem, z innym podejściem do informacji, z innym szacunkiem do rozmówcy, do widza, do odbiorcy.
4: Wszystko to, co pani mówi, to święte słowa. A tamte powiedział Tomek Sianecki, no, który ode mnie młodszy, ale generalnie też jest z pokolenia tego trochę starszego. I to była wielka prawda o Andrzeju Morozowskim, którym sam, przez fakt, że byłem w tym Senacie 3 kadencje, a mieszkam w Warszawie, to zawsze łatwiej dla tych wszystkich mediów znaleźć kogoś stąd do rozmowy. Dzisiaj już nie jest to takie ważne, bo można komórkę czy inne komputery włączyć, ale przez lata, jak już mam świadomość, to, że nie ma kogo, no to ten person przyjedzie, bo on tu mieszka blisko. I trochę tak było, a trochę fakt, że tym sportem się też interesowałem. A ta dociekliwość Morozowskiego była, no, niewątpliwie tak wspaniałą cechą. Ja tam kilka, może nawet więcej niż kilka lat prowadziłem zajęcia na dla młodych dziennikarzy i zawsze podawałem go jako wspaniały przykład człowieka, który jest fantastycznie przygotowany do rozmowy. Ja doskonale wiedziałem, że zaprosił mnie, żeby się dowiedzieć, czy ten X będzie na miejsce Y, że on to już wie, jakbym, nie wiem, jak ukrywał, to tego się nie da zrobić, ponieważ on się wcześniej już o tym dowiedział. A przy okazji z takim właśnie uśmiechem, często dowcipem, wracał i to było bardzo skuteczne. Dzisiaj ktoś z tych głosów, które teraz słyszeliśmy, słusznie powiedział, chyba też Sianecki, że nie ścigał się na informacje. Dzisiaj patrzę, zwłaszcza w tej branży, którą się tyle lat zajmowałem i dalej interesuję, czyli sportem, to jest po prostu walka o przetrwanie. Wiem pierwszy, że Lewandowski pójdzie tam, a ten będzie tu, a tamten kosztował tyle, a ten lewą nogą strzelił. I jestem pierwszy i to wszędzie się to podkreśla. Był zupełnie z innego gatunku. Ja też myślę, nie o sobie, broń Boże, tak, ale o fakcie, że miałem nadzwyczajnych nauczycieli zawodu, takich jak Kapuściński czy Konkoleski. I Andrzej Morozowski też był z tego pokolenia, które się nie ścigało o te bardziej lub mniej prawdziwe, niestety, jak dzisiaj widzimy, te fejki i to wszystko, co jest takie przykre. Przykre, bo tak sam zaczynam dryfować w stronę tematu, na który mnie pani zaprosiła, czyli...
2: Ale to jeszcze
4: jeśli pan... chwilę.
2: Tak, jeszcze...
4: Dlatego to powiem, bo ta Iga biedna się z tym hejtem i fejkami tak strasznie zmaga.
2: Mhm. Ale jeszcze a propos Andrzeja Morozowskiego. Wie pan, niezwykle ceniłam u niego to, że on w swojej pracy, kontaktach, relacjach, jestem ciekawa, czy pan to potwierdzi, nie przekraczał pewnej granicy poufałości, prawda? Takiego,
4: bez wątpienia. Tak.
2: Zachowywał dystans, który pozwolił mu ocalić profesjonalizm, prawda? Tam nie było się do czego przyczepić. Przepraszam za
4: tak,
2: to określenie.
4: Tak, ja tak próbowałem to powiedzieć tymi słowami, że był fantastycznie przygotowany zawsze. To było oczywiste, że on to wie, ale dąży do tego, żebyśmy tam też to ujawnili. Bez wątpienia dzisiaj jest coraz mniej takich, chyba że

0: tak w jakimś sensie wyszli spod jego ręki, prawda? Współpracownicy, te nasze następne pokolenia są bardzo profesjonalne. Generalnie ten nasz zawód, pani i mój, przez lata się obronił. Obronił się taką właśnie takimi korzeniami tych wielkich, których wymieniłem, a którzy tu zajęcia prowadzili i dali nam ogromnie dużo. I Kapuściński, Konkoleski, wielu innych. Ale też to następne pokolenie, młodsze już, ale też takie bardzo profesjonalne. I jednym z nich bez wątpienia był Andrzej Mrozowski.
1: Bo ja głęboko wierzę, że pierwszy nie znaczy lepszy. Prawda? Pan pewnie
0: Oczywiście.
1: Też. Staroświeckie dziennikarstwo. Najlepsze, najcelniejsze określenie o tym, jak pracował i jak żył Andrzej Mrozowski, to z ust Tomasza Sianeckiego. No tak, bo właściwie to Iga Świątek nas tutaj zwabiła.
0: To prawda,
1: oboje
0: to
1: do
0: prawda.
1: Rozmowy. Powiedział pan biedna.
0: Biedna nie w dosłownym oczywiście sensie, ale...
1: Wie pan, taka... też szukam określenia. Jak analizuję ostatnie miesiące jej walki, nie tylko sportowej, to niosła ogromny ciężar. Kto wie, czego dalej nie niesie, prawda? Bo Toronto może być zwiastunem jakiejś zmiany i sił, ale nie musi być.
0: Tak.
1: Za chwilę turniej w Cincinnati, w którym będzie broniła tytułu. Będziemy wiedzieli więcej, ile ta kobieta musi unieść.
0: Tak, to prawda. To jest diagnoza, która jest prawdziwa i mnie strasznie boli, bo te wszystkie ataki, te jakieś internetowe, nie wiem jak to określić, ale takie rzeczy, które powinno się tam pomijać i w ogóle tego nie czytać, ale obok tego pojawiła się postać publiczna wielkiego formatu, pani profesor, która jakby tym nurtem też popłynęła. Oczywiście przepraszała potem Iga, ale jak niesprawiedliwe są te oceny w wykonaniu nastolatka jakiegoś, to jeszcze pół biedy, ale kobiety z ogromnym nazwiskiem w świecie i psychologii, i socjologii, i świata sportu. Miałem przyjemność z państwem osiatyńskimi bywać na turnieju pani starszego kolegi z radia, najwybitniejszego dziennikarza sportowego, pana Bogdana Tomaszewskiego. Byli zaprzyjaźnieni i często, ponieważ lubili tenis, to często też przychodzili na takie jesienne turnieje dla dzieci i młodzieży, które pan Bogdan organizował. I tam byłem zaskoczony, że te osoby takie intelektualnie strasznie wysoko posadowione, a jeszcze w hierarchii sportu, który zawsze ma kompleksy, że nie ma tej wartości dodanej takiej, że nagle coś takiego się dzieje, że ta pokusa jest duża, albo dzisiaj tylko to się klika, jak to. Teraz niedawno dziennikarz do mnie dzwoni z portalu. Zresztą fajny facet i panie Andrzeju, nie, o tym to nie, bo to się nie klika. Klika się tylko ten piłkarz czy ten. O, jak o Górniku będzie, że Podolski kupił, to się klika. Ale że któryś młody zawodnik ma duży talent, no nie, to się nie klika. Straszne. No to doszliśmy do takich czasów. Mało tego, ja pamiętam i pani redaktor też na pewno, o takich podstawowych kanonach tej informacji, co się na nią składało. Dzisiaj to się wszystko do góry nogami odwróciło. Oni czekają, żeby pani dojechała do końca tej informacji i się dowiedziała, kto to był, to wtedy się kliknie dłużej, czy jakoś, nie wiem, ja się nie znam na tym klikaniu, ale przerażające. I wpadały w te sidła nawet takie osoby, które byśmy nie podejrzewali o to, że też się w taki sposób wypowiedzą. Ja nie muszę ani pani, ani słuchaczy, którzy to doskonale wiedzą, przekonywać, że sukces, jaki dała i sobie, i Polsce też, nie ma co się tego wstydzić, Iga, jest gigantyczny, no niewyobrażalny. Mieliśmy jednego Wojtka Fibaka dawno temu, który do dzisiaj, jak się gdzieś tam widzimy, to się wszyscy kłaniają, bo pamiętają ci z tego pokolenia mojego, że to był Wojtek Fibaka, a sukcesy Igi po prostu przerosły wielokrotnie.
1: No jeszcze Agnieszka Radwańska, prawda?
0: Dlaczego wy tak się wobec niej zachowujecie, słyszę często za granicą?
1: No bo to na pstrym koniu jeździ to wszystko i to jest

0: okrutne, ale też, wie pan, myślę, że taka zbiorowa wyobraźnia i potrzeba budowania klikalności na aferach, na tragediach, na wątpliwościach, prawda? Jest jakąś naszą naturalną potrzebą. Pozwolę sobie na takie wspomnienie sprzed lat w jednej z redakcji. Wiele lat temu próbowaliśmy część serwisów informacyjnych poświęcić dobrym wiadomościom i to się nie udało, wie pan? Bo tacy jesteśmy. No tak, ale Iga Świątek, która zapędziła Jelenę Rybakinę do kąta, prawda? Powiedziała po tym zwycięstwie tak. Chcę zadedykować ten tytuł każdemu, kto mierzy się z niesprawiedliwym osądem i hejtem. Po prostu nie przestawajcie walczyć i się rozwijać. Skupcie się na sobie. To wy wiecie, co jest dla was najlepsze. Zawsze pamiętajcie o tym, co jest przed wami i co może się okazać możliwe. Wielkie brawa, choć ja nie byłabym taka pewna, że najczarniejsze myśli i najtrudniejsze chwile są za Igą Świątek.
1: Ja też nie, ale no ja jestem generalnie optymistą i wierzę w to, a z drugiej strony wiem, że Polak, wiem to na podstawie niestety już wielu lat obserwacji, taki typowy Polak jest kibicem sukcesu. Jak wygrywamy, to na rękach noszą tego zawodnika, czy trenera, czy tę drużynę. I wystarczy jedno drobne potknięcie, które jest częścią sportu, tak samo jak zwycięstwo, jakby tego nie widział. Ja myślę, jeszcze nie do niedawna myślałem, może teraz trochę inaczej, ale wtedy, kiedy tu było ubogo, biednie i szaro i siermiężnie, że to jest substytut tej trudnej sytuacji w pracy, w domu z żoną się tam nie może dogadać, więc on będzie albo się cieszył, albo przeklinał tego piłkarza, czy tę Igę. Natomiast Iga jest tak mądrą osobą, że te słowa najlepiej, że są o tym świadczą. Że jest ponadto, choć oczywiście to musi być też męczące dla niej, dla każdego, a dla tak młodej kobiety to tym bardziej. Ale ten nocny, bo chciałem powiedzieć wczorajszy, a to było dzisiaj, sukces, jestem tak zbudowany, oczywiście zawsze jestem, jak przegrywa problem, tylko jest taki, że trudniej się zasypia.
0: Zdecydowanie. Łatwiej, ale pan mógł przyjść do nas na 11:10, a ja musiałam wstać dużo wcześniej i jestem, więc...
1: Nie, gratuluję bardzo. Bardzo jestem pewien.
0: Nie, oczywiście pozwoliłam sobie na żart. No dobrze, te symptomy tego, że powiedzmy największy kryzys Iga może mieć za sobą były?
1: Jestem przekonany o tym. Gra po prostu tak, jak grała w tych najlepszych czasach, ale jednak przyjmuję pani zastrzeżenie, że nie wiadomo, co będzie dalej. Pojawia się wiele nowych zawodniczek. Dlaczego ta nasza Maja Chwalińska zdobyła taką popularność, dlatego gra inny zupełnie tenis niż te silnie zbudowane, nie bójmy się tych słów, bardzo mocno uderzające tę piłkę nowe pokolenia całe tych zawodniczek i naprzeciwko nim stanęła drobna dziewczynka, która gra tak, dziewczynka, mówię to tak.
0: Kobieta.
1: Kobieta, bo one w jednym wieku są przecież z Mają. I która gra tak pięknie, tak zupełnie inaczej, że ci wielcy koneserzy tenisami...
0: Tak staroświecko jak Andrzej Morozowski,
1: staroświecko jak Andrzej Morozowski, ci wielcy z McEnroe na czele mieli już w oczach, patrząc na to, że jeszcze można tak grać, a nie...
0: I wygrywać.
1: I wygrywać, nie zabijać tę piłkę z całej siły i myślę, że ten nocny sukces to też był elementem tego, bo ta Rybakina do tej pory całą swoją grę opierała. Przecież to wysoka kobieta, silna i te długie dźwignie ręce powodują, że jest w stanie każdą piłkę skończyć, a Iga jej na to nie pozwalała.
0: A co pan powie o forehandzie Igi Świątek?
1: No więc właśnie, tu są te zdania od początku
0: ale petarda
1: istnienia zjawiska pod tytułem Iga Świątek. Zawsze tam był głos, a jak to z tym forehandem jest? Ja myślę, że ani na milimetr nie ustępowała, zwłaszcza Świtolinie, która całą grę opiera na forehandzie, prawda? Dlatego Iga i tam jednak grała w backhand bez przerwy. Ale i ta Świtolina i to podobało mi się, co powiedziała Iga, że ona i po tym nowym swoim rozdziale w życiu po dziecku gra lepiej niż grała kilka lat temu.

0: ta Ukrainka. I że są zaprzyjaźnione i to jest też tak ważny element tego sportu, który się tak rzadko podkreśla. Jestem przekonany, że jeszcze nie raz wiele radości będziemy mieli i oby ci wszyscy, to o co apelowała, zdali sobie sprawę, że krzywdzą innych ludzi takimi opiniami. Zresztą ja nie nawet myślę, to może jakaś tam jeszcze rysa po tym etapie swoim politycznym, że to powinno być jednak uregulowane przez większość sprawców tych przestępstw, no, takich internetowych, to można wykryć dzisiaj, tak ja ani pani tego nie zrobimy, ale są służby.
1: Ale które... jest Agnieszka Gozdyra, redaktorka Polsatu i Polsatu News. Proszę sobie wyobrazić, nie wiem, czy pan śledzi w mediach społecznościowych to, co robi Agnieszka Gozdyra. Ona na przykład identyfikuje osoby, które wysyłają jej jakieś hejterskie wiadomości. Na swoim bardzo popularnym profilu pokazuje na przykład twarz, pokazuje koneksje rodzinne. Był taki przypadek, że dotarła do miejsca pracy, w którym pracował ten ktoś, kto no, życzył jej bardzo źle. I nagle się okazuje, że ten człowiek, z którego wypływa taka fala nienawiści, mówi, przepraszam, nie wiedziałam, że to rani. No, nie wiem, anonimowość daje nam, prawda, takie przekonanie, że trafiamy nie w czyjeś serce i głowę, tylko w ścianę. Ale jednak ja trzymam kciuki za Agnieszkę Gozdyrę, bo ona doprowadziła już kilka takich sytuacji do postępowań, przynajmniej policyjnych. No ale Iga Świątek powinna się zajmować czym innym, prawda?
0: Ona bo kariera
1: i sportowa. Mam nadzieję, że ma na to dość siły. Ale chcę pana jeszcze zapytać o osoby, które były w jej boksie, czyli Maciej Ryszczuk i Daria Abramowicz. Dlaczego nie było hiszpańskiego trenera i czy tak już będzie na dobre? Bo czytam opinię, że kto wie, czy to nie jest najlepsze rozwiązanie dla tego...
0: Ja nie jestem tak blisko, nigdy w tym boksie nawet nie siedziałem, ale
1: a w Loży Królewskiej
0: chociaż
1: siedział
0: jestem
1: pan?
0: Trochę dalej, w drugim rzędzie mogę powiedzieć, bo w bliskim kontakcie z tatą z czasów, kiedy startował na igrzyskach w Seulu i był świetnym wioślarzem, to ta nasza znajomość tyle lat trwa. Natomiast myślę, że nie, bo ten trener miał trochę pecha, bo zerwał ścięgna Achillesa. To duża kontuzja w czasie tutaj jakichś gierek takich tenisowych. No i po operacjach i tym pojechał zwyczajnie na jakąś rehabilitację, urlop. Wiem, że już w Cincinnati, w którym chyba Iga już jest nawet, to wszystko się dzieje szybko. Na to też nie zwracamy uwagi, krytykując tak tych sportowców. Tutaj akurat przeniesienie się z Toronto do Cincinnati jest chyba proste, bo to nie jest daleko, ale strefa czasowe, prawda, klimatyczne, a oni cały czas w biegu, czy one, to nie jest łatwe. Ten jet lag to jest realne zjawisko i w środku nocy się pani budzi, a rano już trzeba grać. Myślę, że on będzie, z tego słyszałem, że już będzie teraz.
1: Ale wie pan, mówi o tym Magdalinet, o tym, że jest życie po sporcie. Ona wspominała, ja powiem o tym, bo ona publicznie o tym mówiła, więc ja nie zdradzam żadnych tajemnic, że na przykład zamroziła sobie jajeczka po to, żeby móc chwilę później pomyśleć o macierzyństwie. Na przykład, bo wie, ile kosztuje sport, jakie to jest zaangażowanie, jaka to jest walka, prawda? Nie tylko na korcie.
0: Magdalena jest wspaniałą kobietą i no, w sporcie niestety to jest pech, jak ktoś nie jest numer jeden, prawda? I teraz o tej Magdzie może trochę mniej się mówi, ale we władzach WTA wybrana do komisji zawodniczej jest odpowiedzialną za zawodniczki i w drugą stronę jest takim pośrednikiem między nimi a organizatorami, czyli jej doświadczenia są bardzo duże. Jednym słowem, tenis idzie w dobrą stronę. Nie wszystkim może to się podoba. Niektórzy chcieliby, żeby było szybciej, ale jestem pewny, że Iga jeszcze nam tyle wzruszeń dostarczy, że ci, którzy dzisiaj piszą głupoty, będą siedzieli nad tym komputerem i płakali.
1: Pani Igo, Andrzej Person i Małgorzata Żuchowska będą trzymać za panią kciuki bez względu na to, co się wydarzy w Cincinnati i dalej. Dziękuję panu bardzo za rozmowę. Andrzej Person z państwem.
0: Dziękuję.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: To nie są zwykłe wakacje.
2: Letni wyjazd z Caritas to ciepły posiłek, poczucie bezpieczeństwa i wspólna zabawa z dziećmi.
1: Więcej na caritas.pl/dzieci.
0: Ogłoszenie społeczne. To są informacje Polskiego Radia 24.
3: Minęła 11.30, Ewelina Kamińska, zapraszam. Potężny pożar lasu na popularnym wśród Polaków wybrzeżu Dalmacji w Chorwacji. Ogień pojawił się we wsi Lokwa Rogoznica wczoraj wieczorem. W nocy ze względu na silny wiatr zaczął się szybko rozprzestrzeniać, docierając do turystycznej miejscowości Omisz. Relacjonowała na naszej antenie przewodniczka po Dubrowniku Paulina Kowaczewicz.
4: Ta noc w Omiszu była bardzo dramatyczna. Tam już nie była tylko walka o kontrolę nad pożarem, ale walka o konkretne domy i bezpieczeństwo mieszkańców oraz turystów. Na tę chwilę pożar nad Omiszem, ten najbardziej dramatyczny, jest już pod kontrolą, także nie ma otwartego ognia.
3: Polski MSZ przekazał, że nie ma informacji, by obywatele Polski zostali poszkodowani. Ambasada Polski w Chorwacji apeluje jednak o zachowanie ostrożności. Do tego tematu wrócimy za pół godziny w sumie wydarzeń. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz spotkał się z żołnierzami przed świętem Wojska Polskiego. Na lotnisku Warszawa-Babice podziękował żołnierzom, ale także dowódcom garnizonu oraz specjalistom za zaangażowanie w przygotowanie do największej defilady w kraju. Szef MON zachęcał wszystkich Polaków do wzięcia udziału w defiladzie. Przypomniał, że w tym roku odbędzie się ona pod hasłem Polska Safe, Polska Bezpieczna.
5: Program SAFE, który jest największym w najkrótszym czasie programem transformacji, modernizacji sił zbrojnych, to jest to wydarzenie tego roku, które pozwoliło nam zakontraktować kolejny sprzęt, szczególnie w polskich zakładach zbrojeniowych. Będzie on się prezentował na czele z naszymi borsukami.
3: Defilada w Warszawie rozpocznie się jutro w południe. Weźmie w niej udział niemal 2000 żołnierzy oraz 300 jednostek specjalistycznego sprzętu. Nieco wcześniej, bo o 11.30 w Gdyni rozpocznie się parada morska z udziałem około 20 jednostek marynarki wojennej. Policjanci odnaleźli 31-latka z Jastrzębia Zdroju oraz jego 4-letniego syna, którzy zaginęli wczoraj, po tym jak nie wrócili na noc do domu. Obaj są cali i zdrowi, przekazała Jastrzębska Komenda. Zaginieni zostali odnalezieni przez mundurowych, gdy spacerowali alejkami między blokami. To będzie rekordowy weekend tych wakacji. Piękna pogoda i kilka wolnych dni ściągają nad polskie morze prawdziwe tłumy. W Międzyzdrojach jest już tłoczno, zarówno przy molo, jak i na plaży, a turystów ciągle przybywa.
6: Piękne miejsce, piękne polskie morze, rodzina, nic więcej nie potrzeba.
7: Państwo na plaży?
8: Tak, na plaży.
7: Pierwszy raz?
8: Nie pierwszy raz.
7: Drugi.
9: Mamy palawa.
7: Po co jest parawan na plaży?
9: Żeby sobie rozłożyć taki mulek przed słońcem.
7: Lubisz wakacje?
9: Tak.
7: Jak długie powinny być wakacje?
9: Aż do 10.
3: A z turystami rozmawiała Aneta Łuczkowska. Nadchodzący sierpniowy weekend będzie nie tylko tłoczny, ale też drogi. Popyt wywindował ceny noclegów. Są one dwa, a miejscami nawet i trzy razy droższe niż w kolejny weekend.
0: Dzień w Polskim Radiu 24.
10: Jest 11.34, Małgorzata Żochowska, Polskie Radio 24, cały czas Państwu towarzyszymy, także z dobrymi wiadomościami. Otóż od poniedziałku trochę taniej na stacjach benzynowych. Jakub Wiech, ekspert do spraw energetyki, portal Elektryfikacja. Dzień dobry, Panie Jakubie.
11: Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu.
10: Ile to będzie taniej? Tak realnie?
11: Rząd mówi, że około złotówkę
10: ale
11: mniej.
10: Ale ja pytam
11: zapłacimy.
10: Pana, nie rząd, bo deklaracje to jedna, życie to
11: a ja będę
10: co
11: w stanie
10: innego,
11: powiedzieć
10: tak?
11: Państwu tak. Coś więcej dopiero po godzinie 12, kiedy odbędzie się zaplanowana konferencja ministra energii, pana Miłosza Motyki, gdzie będziemy poznawać szczegóły tego projektu, szczegóły nowego pakietu CPN. No bo wczoraj pan premier powiedział o obniżce VAT-u z 23 na 8%. Pytanie, czy to zostanie doposażone w inne regulacje znane z pierwszego CPN-u, czyli na przykład to takie dekretowanie cen paliw po to, żeby uchronić konsumentów przed zalaniem tej luki, jaka jest generowana.

0: przez obniżkę podatków wzrostem marż koncernów. Więc zobaczymy, jak będzie to wyglądało finalnie. Natomiast myślę, że nawet jeżeli przyjmiemy tę najbardziej podstawową wersję, to znaczy obniżkę samego VAT-u, to o kilkadziesiąt groszy ceny powinny być niższe, czyli jak teraz płacimy z 7,50, 7,60 za litr benzyny 95, to myślę, że może nawet poniżej 7 zł ta cena będzie od poniedziałku na pylonach widoczna.
1: Ile nas to będzie kosztować? Nas, mówię zupełnie świadomie, bo zależy mi na tym, żeby nasi słuchacze mieli pełną świadomość, skąd te pieniądze, albo inaczej. Jak dużo budżet, czyli my wszyscy za to zapłacimy.
0: No tutaj znowu oczywiście wszystko będzie zależeć od tego, jak finalnie będzie się rysować ten projekt. Natomiast jeżeli weźmiemy za dobrą monetę tylko te słowa pana premiera Tuska, że obniżamy VAT, no to koszty poniesie budżet poprzez zmniejszenie wpływów. Więc biorąc pod uwagę, że mówimy tutaj tylko o wprowadzeniu takiego rozwiązania na 2 tygodnie, no to te koszty będą mniejsze niż przy pierwszym CPN-ie, gdzie sięgnęły one 4,5 miliarda złotych za 3 miesiące obniżki i VAT-u i akcyzy, myślę, że utrzymają się na poziomie kilkuset milionów złotych.
1: Przejdzie kolejny projekt ustawy, który miałby ściągnąć nadmiarowe zyski od koncernów, żeby tę dziurę zapełnić, jak pan sądzi?
0: No to jest pytanie do rządzących, do legislatorów oraz do pana prezydenta Nawrockiego, bo to oni będą decydować nad losami takiej regulacji. Myślę, że no, w Polsce taki projekt by się przydał, bo zapewne takie nadmiarowe zyski pojawią się u koncernów, które zajmują się obrotem paliwami i wytwarzaniem paliw. Natomiast no, wiemy z doświadczeń kryzysu energetycznego lat 2022-2024, że tego rodzaju regulacje, tego rodzaju instrumenty, jak właśnie Windfall Tax, podatek od nadzwyczajnych zysków, one pomagają w takiej redystrybucji tych środków kryzysowych na resztę społeczeństwa i na finansowanie na przykład właśnie pakietów osłonowych, bo to, co w tym momencie widzimy, ten kryzys, który rozlał się na rynek paliw i który jest z nami już od jakiegoś czasu, to jest taka klasyczna sytuacja, kiedy mamy prywatyzację zysków na bardzo niewielkie grono podmiotów, tych, które mają rafinerię, no i mamy socjalizację kosztów poprzez wysokie ceny paliw, no ale też oczywiście poprzez w zasadzie podatek od posiadania pieniędzy, czyli inflację, którą napędza wzrost cen energii. Tak więc tego rodzaju instrumenty jak Windfall Tax, umożliwiające taką dystrybucje są teraz potrzebne, są wskazane i w zasadzie mogłyby być użyte do tego, żeby trochę nam tę sytuację, w tej sytuacji ulżyć jako społeczeństwu. Natomiast pytanie, no właśnie, jak to będzie teraz zaplanowane, zarysowane przez legislatorów, no bo wiemy, że ta, powiedzmy, podstawowa wersja, czy ta pierwsza wersja Windfall Tax, sięgająca od kilku miesięcy wstecz, jeżeli chodzi o swoją regulację, została przez prezydenta wysłana do Trybunału Konstytucyjnego w ramach kontroli prewencyjnej. Tutaj kwestionowano zasadność właśnie działania prawa wstecz, jeżeli chodzi o obciążenie podatkowe. No pytanie, czy teraz rząd będzie w takim razie próbował wdrożyć ten podatek już biegu przyszłego, jeżeli chodzi o czas obowiązywania, co oczywiście ograniczyłoby możliwości pozyskiwania pieniędzy, ale no, usunęłoby tę przeszkodę, którą zarysował w swojej interpretacji pan prezydent.
1: No to jeszcze elektryfikacja EU, mój ulubiony element naszych rozmów, panie Jakubie. Miks energetyczny. 59% energii czerpiemy w tej chwili ze słońca, a cena wyjątkowo niska. 261,20 zł za megawattogodzinę.
0: Tak, no to jest taka już powiedzmy norma w tych miesiącach letnich. Warto zauważyć właśnie, że jeżeli wejdziemy sobie na przykład na aplikację Polskiej Sieci Elektroenergetycznych Kompas Energetyczny i tam spojrzymy na dane dotyczące pracy systemu, to widzimy wykres pokazujący, jak w tych godzinach operowania fotowoltaiki spada cena rynkowa. I ona spada dosyć znacząco do poziomów nawet często bliskich zeru, więc to jest to narzędzie, które

0: pozwala nam obniżać ceny prądu i też wpływa stabilizująco na naszą sytuację energetyczną w ogóle, bo paradoksalnie fotowoltaika, która jest uważana za źródło pogodozależne, no i oczywiście słusznie, i za źródło, które nie jest kontrolowalne, w tych miesiącach letnich odciąża nasze bloki węglowe, dzięki czemu unikamy takiej sytuacji, jaką mają teraz Rumuni czy Węgrowie, którzy po prostu borykają się z problemami energetycznymi ze względu na brak wody w Dunaju potrzebnej do chłodzenia tamtejszych elektrowni jądrowych. O ile sytuacja na Węgrzech się już poprawia, no to jednak z Rumunii doszły wczoraj bardzo smutne wieści, bo pomimo wysiłków rumuńskich nie udało się utrzymać przy pracy elektrowni jądrowej Czarna Woda i ona została wczoraj wygaszona po raz pierwszy od wielu dekad. Więc to jest jednostka, która odpowiadała za 20% generacji prądu w Rumunii. Teraz ona nie działa. No i sytuacja w tym kraju jest naprawdę napięta. No ale to oczywiście wynika z suszy. Polska też miała ten problem z chłodzeniem elektrowni. Kozienice i Połaniec wygasiły część swoich bloków właśnie ze względu na niski poziom Wisły, wysoką temperaturę rzeki. Więc dobrze, że mamy fotowoltaikę, która trochę pomaga tym systemem teraz zarządzać.
1: Panie Jakubie, dziękuję bardzo za komentarz. Jakub Wiech dla Państwa.
0: Dziękuję serdecznie.
2: Gość Polskiego Radia 24.
1: Teraz opowiemy Państwu o projekcie, który powstaje we współpracy ze Studiem Reportażu Polskiego Radia, Instytutem Pileckiego. To jest audioserial przygotowywany z okazji rocznicy procesów norymberskich. Miałam okazję wysłuchać wczoraj drugiego odcinka tego audioserialu, Sala 600, Świadkowie Norymbergi. Jest on poświęcony Sewerynie Szmaglewskiej, autorce Dymów nad Birkenau, jedynej Polce, która zeznawała przed Międzynarodowym Trybunałem w Norymberdze. Opowiadała między innymi o swoich doświadczeniach, o kobiecie, która codziennie chodziła kilka kilometrów będąc do pracy, będąc w zaawansowanej ciąży.
3: Taka była sytuacja wszystkich kobiet.
4: Takowo było położenie wszystkich wreszcie.
3: Które były w ciąży.
4: Które były bieremne.
3: W ostatniej chwili dopiero.
4: I tylko w ostatnim minutu.
3: Wolno im było nie pójść do pracy.
4: Im rozryżałeś nie iść na robotę.
3: Dzieci, które się rodziły.
4: Dzieci, które były rodzone.
3: Jeżeli były żydowskie.
4: Kiedy to były jewryjskie dzieci.
3: Szły od razu na śmierć.
4: Byli niemiedlo. Посылаем на смерть.
5: Я прошу извинить меня, свидетель. Что значит немедленно посылаем на смерть?
4: Что значит на тысяч лет посылать на смерть?
5: Когда это было?
4: Кеды.
3: Были одразу забираны от маток.
4: Были немедленно забираемы у своих матерей.
5: Когда? Когда прибывал эшелон?
4: Кеды. Кеды прибывал транспорт?
3: Нет, я говорю о детях, которые еще уродили в обозе.
4: Нет, я говорю о детях, которые родились в концентрационном лагере.
3: Несколько минут по уродзению.
4: Несколько минут после рождения.
3: Детко зостало забирано.
4: Ребенка отбирали у матери.
3: И матка ее венцей не видела.
4: И мать больше никогда этого ребенка не видела.
3: По кильку днях матка шла снова до працы.
4: После... нескольких дней мать шла опять на работу.
1: To była Seweryna Szmaglewska i mieli Państwo okazję wysłuchać autentycznego fragmentu zeznania przed Trybunałem. Przypomnę, jedyna Polka, która była w takiej roli przed Trybunałem Norymberskim. A z nami teraz autorka tego reportażu, Martyna Wojtkowska. Dzień dobry, pani redaktor.
6: Dzień dobry, kłaniam się.
1: Niesamowite doświadczenie. Będą Państwo mogli na antenie Polskiego Radia już jesienią wysłuchać wszystkich 6 odcinków Sali 600. Zastanawiam się, czego jeszcze nie wiemy o tych procesach. Co chciała Pani tą opowieścią nam wszystkim opowiedzieć o tym, co się tam wydarzyło?
6: Moim pierwszym bohaterem w opowieściach o Norymberdze jest, był profesor Tadeusz Cyprian i przygotowywałam audycję na jego temat właśnie w związku z rozpoczęciem procesów norymberskich i prawdę mówiąc myślałam, że to będzie pierwszy i ostatni, że to będzie pojedyncza audycja, ale bardzo szybko okazało się, że ta Norymberdża

0: Berga po 80 latach skrywa wiele ciekawych opowieści właśnie wśród tych nieoczywistych bohaterów, bo cała seria dotyczy takich osób, które siedziały w drugim rzędzie, gdzieś znajdowały się właśnie w drugiej części sali, nie było skierowane na nie światło. No i w związku z tym stwierdziłam, że to jest bardzo dobry temat po tych 80 latach, by wrócić do tych osób i przypomnieć Norymbergę właśnie z takiej nieoczywistej perspektywy.
1: Nie myślę o historycznym tle i o tym, o czym do końca opowiadała Seweryna Szmaglewska, ale o tym, jaką osobą była tam. Niezwykle opanowaną, niezwykle skoncentrowaną na tym, na takiej misji, którą miała do wykonania. W reportażu mówi o tym, że zapytała, czy może zapytać Göringa, czy może Hermana Göringa, czy może zadać mu pytanie. I ja sobie wtedy wyobraziłam okoliczności tych jej zeznań. Siedziała w sąsiedztwie ludzi odpowiedzialnych za martyrologię, przepraszam, za Gehennę. I ona go wtedy zapytała, gdzie są te dzieci. Jak on zareagował na to?
0: Göring według świadectw i spisanych w dziennikach, tutaj posłużę się taką opowieścią Gustawa Gilberta opisana w dzienniku norymberskim. Gustaw Gilbert przywołuje ten moment, że pojawia się kobieta świadek z Polski i opisuje właśnie wrażenia poszczególnych oskarżonych. Wśród nich Göringa, który podobno zdjął słuchawki w tym momencie, kiedy pojawiło się zeznanie Polki. Natomiast, co moim zdaniem bardzo ważne, to jest ten kontekst, w jakim przybywa Szmaglewska do Norymbergi, bo ona jest wtedy około 30-letnią kobietą. Jeszcze sama nie ma dzieci, więc i dostaje bardzo konkretne zadanie. Nie ma mówić o całym Auschwitz w ogóle, tylko zostaje ukierunkowana na to, żeby pani jako kobieta, niech pani przedstawi położenie kobiet, matek i dzieci. Więc po wielu latach, w 72 roku, kiedy ona opisuje swoje doświadczenia właśnie z Norymbergi, pojawia się tam taki żal właśnie, że pozwolono jej nawet na ten krótki, mały wycinek, prawda? Ona była gotowa, żeby podzielić się tym doświadczeniem, o którym też wspomina, że słowa są za małe, żeby w ogóle opowiedzieć, co się wydarzyło w Auschwitz. I ona przyjeżdża do Norymbergi w lutym 1946 roku i ta Norymberga jest już, ona pisze po raz kolejny, posłużę się jej cytatem, jest roztańczona, roześmiana, bo Grand Hotel, w którym ma mieszkać, to jest miejsce w ogóle dla wszystkich osób związanych z trybunałem. Tam odbywają się bale, odbywają się wspólne jakieś tam takie wieczory taneczne i no, dla niej jest to coś nie do pomyślenia, to połączenie świata, prawda, o którym przyszła świadczyć z tym, co widzi na własne oczy, bo świat, jak ona pisze, bardzo szybko chciał zapomnieć o tym, co się wydarzyło.
1: Ona nawet powiedziała, że z dnia na dzień zło przestaje robić na nas wrażenie i opowiada taką historię, jak wyszła z tego zeznania, potknęła się gdzieś po drodze i Niemka jej pomogła, tak, bo zacerować pończochy, nie wiem, czy to właściwe określenie,
0: przyjęła
1: od niej paczkę papierosów, przytuliła tak do siebie i mówi, to one poczekają na niego. I to daje taką inną perspektywę, prawda, bo ta Niemka też czekała na swoich synów, na swoich bliskich, którzy mieli z tej wojny wrócić, a rzeczywiście dzień wcześniej w hotelu, w którym mieszkała Seweryna Szmaglewska, był bal i to zło z dnia na dzień straciło na znaczeniu. Pani też, wysłuchując tych relacji, tych opowieści, tej historii i innych, które będą w kolejnych odcinkach, ma wrażenie, że zło traci na wartości z dnia na dzień?
0: Wydaje mi się, że trudno sobie uzmysłowić nam dzisiaj, już przenosząc tę perspektywę trochę Norymbergi na współczesny kontekst, trudno nam sobie uzmysłowić stopień i skalę zła, która spotyka osoby dotknięte przez wojnę. Nawet jeśli do Polski przyjeżdżają uchodźcy, którzy opowiadają o tym, co ich dotknęło, co spotyka ich rodziny, to wciąż te słowa są niewystarczające i to zło, które które nas przeraża w jakiś sposób, jednak no, jest odległe i w ilości tego zła, które dociera z różnego rodzaju przekazów, no, ono w jakiś sposób

0: No właśnie jest takie wypukane, niebezpośrednie.
1: I pani bohaterowie zwracają uwagę na pewne, nie wiem, absurdy całej tej sytuacji. Seweryna Szmaglewska była początkowo przedstawiana jako Szmaglewska, prawda? Jakby pominięto, nie zadbano właściwie o jej historię, nawet o kraj informacji.

0: właśnie w drugim odcinku, że no to jest sytuacja dla jego mamy wówczas jakoś niebywała i paradoksalna, ale to jest jeszcze moment, w którym nikt nie mówi o rosyjskich zbrodniach.
1: Mhm. I ona wyszła po tym przesłuchaniu na ulicę i pyta, czy to ci sami Niemcy? Prawda?
0: Tak.
1: Też niezwykle przejmujące. Mnie uderzyło także to, że z upływem lat to w niej ona nie znalazła jakiegoś ukojenia, bo syn mówi, że wiele wskazywało na to, że ona przeżywała coraz bardziej, była nerwowa, potrzebowała leków, nie wiem, szukała jakoś uspokojenia.
0: Myślę, że też samo to, że po tych wielu, wielu latach, bo bardzo ważne jest moim zdaniem czytanie tych książek napisanych przez Szmaglewską, czyli Dymów nad Birkenau i książki poświęconej Norymberdze, która zostaje wydana w 1972 roku łącznie, żeby uchwycić tę perspektywę czasową i też to, że ona decyduje się na napisanie książki o Norymberdze, jest pewnego rodzaju dowodem na to, że to, co się wydarzyło w kontekście sprawiedliwości po II wojnie światowej, nie dawało jej spokoju. Ona też przyjęła na siebie taką rolę osoby, która aktywnie przez wiele, wiele lat świadczyła o Norymberdze i właśnie z tym uczuciem, że słowa to za mało, słowa nie wystarczają, żeby opowiedzieć o tym, czym jest Auschwitz. No i w kontekście tego, że ta sprawiedliwość w jej odczuciu się nie dokonała, no jest to szczególnie poruszające opowieść.
1: Mówiła nawet o tym, że ma poczucie przegranej po tych zeznaniach. Tak jakby
0: tak.
1: Chciała tymi zeznaniami światu przypomnieć, trochę ten świat zmienić, ale miała wrażenie, że się nie udało, prawda?
0: Tak, natomiast to już jest ta perspektywa moim zdaniem i po latach. Trudno mi powiedzieć, wydaje mi się, że być może mogłoby być inaczej już w samym tym momencie po złożeniu zeznania. Natomiast ta wypowiedź, że mam uczucie przegranej, to była jej wypowiedź taka już po wielu, wielu latach właśnie w kontekście udziału w procesie norymberskim.
1: Pani była w tej sali. Jaka jest dzisiaj?
0: Dziś po wielu, wielu latach jest ona dostępna dla turystów. Przez wiele lat jeszcze służyła jako miejsce procesowe i była pewnego rodzaju takim miejscem, o które dwie strony się w pewien sposób wykłócały, czy powinno to być miejsce właśnie oddane turystom z całego świata, czy też powinno służyć. Ostatecznie jest to miejsce teraz otwarte dla turystów, natomiast w zmienionej formie, bo ten balkon, który został specjalnie na potrzeby procesu przygotowane, żeby zmieścić wszystkich korespondentów z całego świata. Teraz jest już zamknięty, właśnie stanowi on taką część muzealną, więc jest pomniejszona, natomiast jest jedna rzeźba meduzy, która też pojawia się w audioserialu, która znajdowała się właśnie w sali 600, zarówno podczas procesu nazistów, jak i współcześnie można ją oglądać.
1: Danuta Stenka w roli narratorki, Dobrawa Czocher, fantastyczna muzyka, tak jakby rzeczywiście słowa były niewystarczającym narzędziem, żeby to wszystko oddać, ale jest jeszcze, jest muzyka, jest nastrój, jest wszystko, co trzeba. Może zostawię pani rolę przedstawienia pozostałych autorów tego fantastycznego reportażu.
0: Audioserial Sala 600, Świadkowie Norymbergi, to jest praca zbiorowa, wynika ze współpracy Instytutu Pileckiego i Studia Reportażu wśród osób zaangażowanych, oprócz wspomnianej Danuty Stęgi, Dobrawy Czocher, są też Bartosz Panek, Michał Czajkowski, Magdalena Czajkowska, Katarzyna Lesisz, Marta Wilk, jest cała grupa całkiem pokaźna ludzi zaangażowanych w ten projekt, którzy, no, myślę, że nie przesadzę, podchodzą z bardzo dużym entuzjazmem, bo właśnie w tych wielu twórczych przestrzeniach okazało się, że Norymberga jest takim wydarzeniem, które inspiruje i zawiera takie treści też współczesne, jako wartościowy materiał do refleksji.
1: Bohaterem pierwszej części audioseriali, a reportaż, użyłam słowa reportaż, to chyba za mało trochę, Tadeusz Cyprian, teraz Seweryna Szmaglewska. Kto jeszcze? Kto w kolejnych?
0: W kolejnych odcinkach bohaterem będzie Douglas Kelly. Jest to odcinek, czyli psychiatra z Norymbergi. Jest to odcinek nagrywany w Stanach Zjednoczonych. Oprócz tego jeszcze będą dziennikarze, korespondenci jako taki

0: i portret zbiorowy z różnych krajów, ale też stenotypistka, ale też tłumaczę z Norymbergi, czyli zgodnie z tym takim podejściem, żeby zwrócić uwagę i przyjrzeć się losom osób, które uczestniczyły w Norymberdze, ale nie były oczywistymi bohaterami 80 lat temu.
1: Wiele o tym procesie powiedziano, wiele napisano, powstały książki, filmy, zwłaszcza ten ostatni. Ma pani wrażenie, że ta, nie wiem, literacko-filmowa rzeczywistość nie pasuje do realu?
0: Jeśli mówimy teraz o tej hollywoodzkiej ostatniej reprezentacji, w której o Norymberdze, w której wystąpił Rami Malek, to akurat tak się złożyło, że jednym z moich bohaterów jest syn przedstawionego tam Douglasa Kelleya, który mówi, że absolutnie no, to nie jest jego ojciec. Na wielu różnych płaszczyznach po prostu jest to jakaś taka takie odzwierciedlenie inspirowane faktami. Natomiast no, też w pełni tę jego perspektywę przedstawiamy w jednym z kolejnych odcinków, także zapraszam serdecznie do śledzenia tej historii. Myślę, że jest to szczególnie wartościowe właśnie takie zderzenie hollywoodzkiej opowieści i takiej dokumentalnej, żeby właśnie spojrzeć na tę postać z tych dwóch perspektyw.
1: A jesienią na antenie Polskiego Radia będzie można wysłuchać wszystkich części audioserialu.
0: Tak, zaczynamy 3 października i tydzień po tygodniu będziemy prezentować kolejnych bohaterów. Także mam nadzieję, że w połowie listopada już ta Norymberga, o której opowiadam, będzie w pełni dostępna też w internecie.
1: Słowa to być może za mało, żeby opowiedzieć wszystko, ale one też utrwalają naszą pamięć i dlatego już teraz Państwa zapraszam. Będziemy też w Polskim Radiu 24 na bieżąco Państwa informować o kolejnych losach bohaterów Martyny Wojskowskiej. Bardzo dziękuję za rozmowę i gratuluję fantastycznej pracy. Pozdrawiamy.
0: Pozdrawiam.
1: I dziękuję Państwu za wspólny czas. Małgorzata Żochowska. Spokojnego popołudnia dla Państwa.
2: Reklama.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V z akumulatorem i ładowarką Parkside. Tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
6: Słuchaj, Marian.
7: No?
6: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
7: Ta.
6: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
7: No i co, Barbara, i co?
6: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w supercenach Media Expert kupiła.
7: Ta Mariolka to jest naprawdę...
8: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie.

0: sumę wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Minęła 12, Ewelina Kamińska. Dzień dobry i zapraszam. Na początek Chorwacja w ogniu. Polska ambasada ostrzega, bo płoną okolice popularnego wśród naszych rodaków kurortu. Za chwilę połączymy się z naszym reporterem. Koniec wakacji. Z tańszym tankowaniem wraca okrojony program CPN. Minister energii podał już maksymalne ceny na stacjach. U nas komentarze polityków i kierowców. Będzie też o sukcesie Igi Świątek i jej pierwszym tytule w tym sezonie oraz o polskich nadziejach medalowych podczas lekko

0: atletycznych Mistrzostw Europy w Birmingham.
1: Sumę wydarzeń.
0: To była noc pełna chaosu i dramatycznych ewakuacji. Płonie ukochana przez turystów Chorwacja. W rejonie Omiszu nad Adriatykiem ogień odciął drogę ucieczki. Część osób ratowała się, wskakując do morza. Polska ambasada wydała pilne ostrzeżenie dla naszych rodaków, którzy przebywają w Chorwacji. Rano sytuacja nieco się poprawiła, ale zagrożenie jeszcze nie minęło. Dodatkowo walkę z żywiołem utrudnia silny wiatr. Sytuację w Chorwacji śledzi Piotr Piętka. Piotr, witaj.
2: Witam, dzień dobry.
0: Powiedz proszę, jak minęła ostatnia noc, no i też jak przebiega akcja gaśnicza?
2: To ja zacznę może od dobrych wieści, od tego, co teraz i w tej chwili, to znaczy, że rzeczywiście w rejonie Omisza w tej chwili nie ma żadnego widocznego oczywiście zarzewia ognia, jest bardzo dużo dymu. Oczywiście to nie oznacza, że zagrożenie minęło, broń Boże, po prostu jest spokojnie i nie ma otwartego pożaru, więc to jest najlepsza wiadomość. Natomiast rzeczywiście ta noc była zła, bardzo była zła. Co najmniej 36 osób zostało rannych w tym pożarze, który wybuchł, tak jak mówiliśmy, w czwartek wieczorem. To w okolicy, on wybuchł w okolicy miasta Lokwa-Rogoznica, to jest niedaleko właśnie Omisza. Rozprzestrzeniał się bardzo mocno. Szef w tamtejszej straży pożarnej, Slavko Tucakowicz, w rozmowie z chorwacką telewizją powiedział, że spłonęło prawdopodobnie od 900 do 1000 nawet hektarów ziemi. Ewakuowano 1000 osób. Straty nie zostały oczywiście oszacowane i tak jak powiedziałem, 36 osób zostało rannych, 14 zostało hospitalizowanych, a połowa z nich, czyli 7, znajduje się naprawdę w poważnym stanie, zagrażającym życiu. Sporo z nich jest w szpitalu specjalistycznym w Splicie. W tej chwili, tak jak mówię, sytuacja w miarę opanowana, natomiast mamy kolejny pożar, który wydawało się, że jest uspokojony, a zaczyna być coraz groźniejszy. To jest Pelješac, czyli jeszcze bardziej na południe. Przepraszam bardzo, to jest blisko granicy z Bośnią i Hercegowiną. Na Pelješacu zaczyna być sytuacja coraz poważniejsza, więc część strażaków z Omisza, gdzie między innymi wdał się ogień, był w granicach miasta, w centrum, prawie do centrum miasta doszedł ten ogień. Wiele budynków zostało strawionych ogniem i w tej chwili bardzo poważny pożar na Pelješacu i tam zostaną przeniesieni kilkudziesięciu strażaków właśnie z Lokwy Rogoznicy, Omisza, ale także przeniesieni z Zagrzebia właśnie do Pelješaca. Także sytuacja jest bardzo poważna. Tak jak mówiliśmy, wielu ludzi musiało być ewakuowanych. Było trochę strachu. Dzisiaj jest uspokojenie, ale pogoda nie sprzyja. Cały czas właściwie nie pada. Cały czas jest bardzo sucho. Cały czas jest mało deszczu, a właściwie nie ma go wcale, więc każdy, kto zna Chorwację i wybrzeże Adriatyku, jak tam wygląda ten teren, to są tereny lekko górzyste, o niskiej roślinności, bardzo suchej, takiej powiedzmy niskogórskiej, więc tam jest łatwo o zapłon, no i to niemal każdego, szczególnie wieczoru, te pożary mają miejsce, więc pewnie jest teraz oczekiwanie na wieczór, czy znowu coś się nie stanie, znowu pewnie będą latać tak zwane kanadery, czyli samoloty gaśnicze. Sytuacja, mówię, jest bardzo poważna. Wiele osób ewakuowanych, wiele osób jest na halach gimnastycznych, ponieważ stracili swoje domy, także turystów, więc trzymam rękę na pulsie.
0: Czyli turyści w Chorwacji muszą śledzić aktualne ostrzeżenia. Za relację dziękujemy Piotrowi Piętce. A ten sezon nad Adriatykiem jest wyjątkowo trudny, to słyszymy od przewodniczki po Dubrowniku. Jak mówi nam Paulina Kowaczewicz, pożary w Chorwacji wybuchają bardzo często.
3: Dzisiaj rano obudziłam się o 6 rano przez właśnie wycie syren, bo wyjeżdżały wszystkie możliwe wozy strażackie z Dubrownika, ale już nie w stronę Omisza, który został zaatakowany chyba najgorszym pożarem w ciągu kilku ostatnich lat, jakie mieliśmy do czynienia, ale w stronę Pelješca, bo jest to taki sezon w tym momencie, gdzie niestety pożary są dosyć częste. Jest bardzo sucho po kilku tygodniach bardzo wysokich temperatur, ziemia jest wysuszona, lasy wysuszone i wystarczy mała nieuwaga i ten pożar po prostu się pojawia. Do tego silne wiatry spowodowały, że faktycznie ta noc w Omiszu była bardzo dramatyczna.
0: Ale płonąca mapa Europy to nie tylko Chorwacja. Pożary, z którymi od kilkunastu dni zmaga się Grecja, dotarły na Półwysep Chalcydycki na północy kraju. Ponad 300 osób, turystów i mieszkańców ewakuowano z nadmorskiej miejscowości Siviri.

0: Było to konieczne, bo ogień niebezpiecznie zbliżał się do zabudowań. Jeszcze większe problemy mają turyści na Sycylii. Z powodu nieprzerwanej erupcji Etny przedłuża się paraliż lotniska w Katanii. Wulkan od tygodnia wyrzuca w powietrze fontanny rozżarzonej lawy, bomby wulkaniczne i chmury pyłu, które wznoszą się na wysokość wielu kilometrów. A to skutecznie paraliżuje ruch lotniczy. To najpoważniejszy kryzys dla sycylijskiej infrastruktury lotniskowej od 20 lat, stwierdza w komunikacie zarządzająca lotniskiem w Katanii spółka SAK. Więcej w relacji Aleksandry Nietopiel.
1: Spółka poinformowała, że między 6 a 12 sierpnia z powodu obecności popiołu w atmosferze około 630 lotów zaplanowanych w Katanii przekierowano na inne lotniska. Jednocześnie z 1974 zaplanowanych połączeń 711 zostało odwołanych. Część ruchu przejęły lotniska w Comiso, Palermo i Trapani. SAK podkreśla, że przekierowanie setek lotów wymagało stałej koordynacji między lotniskami, liniami lotniczymi, władzami i operatorami, aby zapewnić pasażerom możliwie sprawne połączenia. Spółka zapewnia, że nadal pracuje nad przywróceniem pełnej działalności lotniska w Katanii, gdy tylko pozwolą na to warunki. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio.
0: Lotnisko w Katanii pozostanie zamknięte co najmniej do 2 w nocy w sobotę.
2: Suma wydarzeń.
0: Od poniedziałku tańsze tankowanie. Zgodnie z zapowiedziami rząd przywraca program CPN, ale tylko w części. Bez nowelizacji ustawy można obniżyć VAT i na to zgodził się minister finansów. Dzięki temu końcówka wakacji przyniesie kierowcom finansową ulgę. Minister energii podał już maksymalne ceny, jakie zobaczymy na stacjach w poniedziałek. Te spadły o kilkadziesiąt groszy na litrze. A my łączymy się teraz z naszą reporterką Sylwią Białek.
3: Dzień dobry.
0: Kierowcy pewnie zadowoleni, no a politycy podzieleni, więc powiedz proszę, jakie są reakcje na powrót programu CPN.
3: Wszystko się zgadza, kierowcy zadowoleni podkreślają, że czekali na kolejną odsłonę programu. Żałują tylko, że obejmie ona tylko 2 tygodnie.
4: Ja jeżdżę na gaz, więc nie. Ja jestem uprzywilejowany w tym temacie.
5: O Jezu, bardzo. Akurat ja jeżdżę gazem, ale że tak powiem, drugi mam samochód normalny, benzynę 95, więc tak, jak najbardziej.
6: Cały czas już ta cena będzie, mi się wydaje, szła tylko i wyłącznie do góry, a nie na dół.
4: Może być, jeśli to zda egzamin.
3: Program według wcześniejszych zapowiedzi przedstawicieli rządu miał objąć dokładnie 2 ostatnie tygodnie wakacji i dokładnie tyle obejmie, co akurat jest niezrozumiałe dla polityków opozycji, między innymi dla Zbigniewa Kuźmiuka z Prawa i Sprawiedliwości. Niezrozumiałe dla posła jest też to, że program CPN 2.0, czyli ta nowa odsłona, zakłada tylko obniżkę VAT-u.
7: Nie ma obniżki akcyzy, w związku z tym na przykład z punktu widzenia transportowców czy rolników ta obniżka jest bez znaczenia. No, oni przecież korzystają z odliczania sobie kwot podatku zawartych w fakturach zakupowych. Dla nich stawka VAT-u jest nieistotna. W związku z tym to się w dalszym ciągu te wysokie ceny będą przekładać na wytwarzanie wszystkiego, no bo koszt transportu jest w każdym produkcie czy usłudze. No po drugie, no to jest rozwiązanie chwilowe, 2 tygodnie.
3: Na obniżkę akcyzy zgodę musiałby wyrazić Sejm, a przy wiejskiej wakacje parlamentarne. Pytanie o to, dlaczego tylko 2 tygodnie obejmuje ten program. Przedstawiciele koalicji rządowej zwracają uwagę, że program częściowo miał zostać sfinansowany przez podatek od nadwymiarowych zysków koncernów paliwowych. No ale takiemu rozwiązaniu sprzeciwił się prezydent Karol Nawrocki, który skierował ustawę do Trybunału Konstytucyjnego. Premier Donald Tusk mówił wczoraj, że tej decyzji prezydenta nie rozumie, że wprowadzenie programu wiąże się przecież z ogromnymi kosztami, a minister finansów dokonywał cudów, by znaleźć pieniądze na nową odsłonę CPN-u. Wiceszef kancelarii premiera Jakub Stefaniak, pytany dziś rano przeze mnie, dlaczego program zatem nie objął przynajmniej tylko weekendu z 15 sierpnia, tak odpowiedział.
8: Tak to niestety się kończy, gdy w grę wchodzi polityka i doktryna, którą stosują od dawna, czyli sypać piach w tryby rządowi. Ale tak naprawdę na końcu cierpi obywatel. My robimy co możemy, żeby w trudnych chwilach, a to jest bez wątpienia trudna chwila dla tych wszystkich, którzy poruszają się samochodami, tankują na stacjach benzynowych, podać im rękę i to się dzieje. Paliwo będzie od poniedziałku tańsze już o około złotówkę.
3: Wiceminister energii Konrad Wolinarowski mówił na naszej antenie, że dzięki temu programowi, dzięki nowej odsłonie programu CPN, ceny paliw w Polsce będą znów jednymi z najniższych w Europie.
9: No jest to dobra informacja przede wszystkim na te 2 ostatnie tygodnie wakacji dla kierowców, dla wszystkich tych, którzy będą z wakacji wracać, ale też przedsiębiorców czy rolników, którzy w tym okresie cały czas prac polowych, żniwnych, także są narażeni na te koszta związane.

0: związane z cenami paliw, a tutaj będziemy mieli bardzo, można powiedzieć, duże wsparcie.
1: Według wyliczeń resortu finansów nowa odsłona programu CPN będzie kosztować budżet państwa prawie 0,5 miliarda złotych. Tak jak wspomniałaś, minister energii podał już maksymalne ceny paliw na poniedziałek. Teraz trwa konferencja prasowa Miłosza Motyki. I tak, w poniedziałek litr benzyny 95 ma kosztować maksymalnie 6 zł i 41 groszy. Benzyny 98 7 zł i 20 groszy, a oleju napędowego 7 zł i 37 groszy.
2: Dwa ostatnie tygodnie sierpnia z tańszym tankowaniem. Najważniejsze informacje i komentarze w tej sprawie zebrała Sylwia Białek. Dziękujemy.
3: Sumę wydarzeń.
2: Po długiej politycznej batalii rozwód przypieczętowany. Stronnicy Mateusza Morawieckiego formalnie zostali wykluczeni z Prawa i Sprawiedliwości. Decyzję podjął partyjny sąd koleżeński. Chodzi o 38 posłów i 2 senatorów. Tym tematem zajmuje się nasz reporter Michał Fabisiak, z którym właśnie się łączymy. Michale, witaj.
4: Dzień dobry.
2: Wydaje się, że to była tylko formalność, ale powiedz, jak tę sprawę komentują politycy?
4: No, zacznę od polityka Prawa i Sprawiedliwości. Zbigniew Kuźmiuk mówi, że grupa parlamentarzystów skupionych wokół Mateusza Morawieckiego sama wykluczyła się z partii. Po pierwsze, jak tłumaczy, dlatego że wbrew woli kierownictwa PiS założyła własne stowarzyszenie, a po drugie utworzyli własny klub parlamentarny. A status partii, jak tłumaczy poseł Kuźmiuk, mówi jednoznacznie. Osoby, które kandydowały z list PiS, muszą znajdować się w klubie parlamentarnym ugrupowania. W przeciwnym razie grozi im wykluczenie z partii.
5: Ten proces dopiero teraz się zakończył. No i właśnie uzasadnieniem tej decyzji sądu koleżeńskiego jest no właśnie ta decyzja członkostwa w klubie parlamentarnym. A statut Prawa i Sprawiedliwości mówi jednoznacznie, jeżeli ktoś startował z listy Prawa i Sprawiedliwości, to musi być w klubie Prawa i Sprawiedliwości.
4: Zbigniew Kuźmiuk deklaruje, że PiS zamierza współpracować z klubem Rozwój Plus, choć przyznaje, że niesmak pozostał, a politycy Prawa i Sprawiedliwości mają prawo czuć się rozczarowani postawą osób skupionych wokół Mateusza Morawieckiego.
5: Podeszli od nas wartościowi ludzie i pewnie tu na forum parlamentu będziemy współpracować, no ale przecież, panie redaktorze, no stało się w tej chwili jasne, że za pieniądze Prawa i Sprawiedliwości, będąc w strukturach Prawa i Sprawiedliwości, zakładali konkurencyjny klub, a tak naprawdę partię polityczną. Możemy mieć ogromny żal do koleżanek i kolegów, że nie przyznali nam się.
4: Rozłam w PiS stał się więc faktem. To oczywiście cieszy polityków koalicji rządowej. Zbigniew Konwiński, przewodniczący klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej, spodziewa się mimo wszystko dalszych sporów na prawicy.
6: To pokazuje, że nawet w tej sferze takiej symbolicznej, no PiS już nie jest największym klubem parlamentarnym. Oni w dalszym ciągu będą walczyć o rząd dusz na prawicy, a konkretnie o tą masę upadłościową po PiS-ie i będziemy to obserwować do wyborów parlamentarnych.
4: W tych ewentualnych sporach swoje szanse upatruje Konfederacja. Michał Nieznański zauważa, że Rozwój Plus ma dziś kiepskie notowania sondażowe, a więc politycy tego klubu będą walczyć z Prawem i Sprawiedliwością o elektorat, na czym właśnie może zyskać jego formacja polityczna.
7: Sondaż OGB pokazuje, że mają 5,5% poparcia. To raczej mało, to jest balansowanie na granicy progu wyborczego. Myślę, że Mateusz Morawiecki będzie teraz od września jak lew walczył o to, żeby głosy z PiSu podbierać, co tylko może dać, czego byśmy chcieli od dawna, czyli Konfederacja na drugim miejscu w sondażach.
4: No i na koniec taka ciekawostka. 38 posłów Prawa i Sprawiedliwości, do niedawna Prawa i Sprawiedliwości, jest już poza tą partią. Mowa również o 2 senatorach. Oni wszyscy są w klubie Rozwój Plus, no ale wewnątrz PiS wciąż zostają europosłowie związani właśnie z formacją, chyba tak to już można nazywać, Rozwój Plus. Chodzi o Michała Dworczyka, Piotra Millera oraz Waldemara Budę. Oni z partii nie zostali wykluczeni, a to dlatego, że jako eurodeputowani nie są członkami klubu parlamentarnego Rozwój Plus, no i cały czas pozostają w grupie europejskich konserwatystów i reformatorów.
2: Prawo i Sprawiedliwość ostatecznie traci 40 parlamentarzystów, o czym informował Michał Fabisiak. Dziękujemy. Ale to nie koniec kłopotów w obozie PiS, bo nie milkną komentarze w sprawie Marcina Romanowskiego, który może przebywać w prorosyjskim Naddniestrzu. Stamtąd polityk wysłał do sądu w Warszawie wniosek o list żelazny. To duże obciążenie nie tylko dla Romanowskiego, ale też dla jego partii, mówi nam politolog Szymon Ossowski.
8: Jeżeli potwierdzi się, że rzeczywiście jest w Naddniestrzu, czy tak naprawdę no, quasi państwie będącym pod całkowitą kontrolą Rosji,

0: no to to jest dużo gorsza sytuacja niż w kontekście Zbigniewa Ziobry, który to uciekł jednak do demokratycznych Stanów Zjednoczonych, do naszego sojusznika, a tutaj mamy polityka, który ucieka przed polskim wymiarem sprawiedliwości, no pod pieczę państwa rosyjskiego, czyli naszego głównego wroga, tak sobie musimy to jednoznacznie powiedzieć, więc z punktu widzenia partii, tak, no Prawa i Sprawiedliwości, to oczywiście jest olbrzymi problem, jeżeli to się potwierdzi, a wszystko wskazuje na to, że te pismo stamtąd wyszło. To jest olbrzymi problem wizerunkowy dla partii, ugrupowania. Ja już nie mówię o samym polityku, bo wydaje się, że politycznie ten człowiek jest skończony. I bo ten list żelazny, jak rozumiem, to oczywiście jest jakimś taką formą znaną. Tak? Chodzi o to, żeby nie był aresztowany tymczasowo. Natomiast no, fakt, że idzie to z Naddniestrza, to myślę, że może być dużym problemem nawet nie dla polityka jego, bo on chyba już tak jest politycznie w dużej mierze skończony, no, ale przede wszystkim dla jego politycznych stronników.
1: Mówił politolog Szymon Ossowski na Marcinie Romanowskim. Przypomnijmy, ciąży 11 zarzutów związanych z Funduszem Sprawiedliwości. Pieniądze z tego funduszu w dużej mierze trafiały do fundacji i stowarzyszeń związanych z suwerenną Polską. Mało kto pomagał tak dobrze zrozumieć politykę jak on. Żegnamy Andrzeja Morozowskiego, wieloletniego dziennikarza radiowego i telewizyjnego. Był dociekliwym komentatorem, zawsze merytoryczny, świetnie przygotowany i opanowany. Na warszawskich Powązkach dziennikarza pożegnali bliscy, przyjaciele, widzowie i koledzy z pracy. Wśród nich Tomasz Sianecki, Piotr Kraśko i Paweł Płuska.
2: Był osobą, która trudno to uwierzyć, bo jakoś tak nie za bardzo się to z tym jego wizerunkiem oficjalnym kojarzył. Był osobą, która robiła żarty, dowcipy różnego rodzaju. Nie zawsze najwyższych lotów, ale często też bardzo śmieszne.
3: Nie ma i nie będzie takich ludzi więcej. I nie wiem, jak Andrzej to robił, że miał w sobie umiejętność robienia najbardziej nowoczesnej telewizji, jaką można sobie wyobrazić. I wiem, że może młodzi ludzie dzisiaj, oglądając telewizję, wydaje mi się, że to oczywiste, że ona tak wygląda, że tak się prowadzi rozmowy, że są takie programy na antenie, ale wiele z tych programów Andrzej stworzył.
4: Był naprawdę świetnym kolegą, uśmiechniętym, radosnym. Takim jak go widzieliśmy na antenie, ten uśmiech jego będzie zawsze mi towarzyszył, ale przy tym był przede wszystkim bardzo rzetelnym dziennikarzem, dociekliwym, nie bojącym się zadawać trudnych pytań każdemu.
1: Andrzej Morozowski odszedł 4 sierpnia po długiej chorobie. Dziennikarz był laureatem wielu nagród, m.in. Grand Press, Nagrody imienia Andrzeja Wojciechowskiego i Telekamer. W 2005 roku został wyróżniony Nagrodą Wiktora. Andrzej Morozowski miał 69 lat.
5: Suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: W Warszawie wielka defilada, a w Gdyni parada morska. Tak będzie jutro, w Dniu Święta Wojska Polskiego. Co zobaczymy na niebie, na wodzie i w powietrzu? Czy wszystko jest dopięte na ostatni guzik? No i co to oznacza dla kierowców w Warszawie? Na te wszystkie pytania będzie odpowiadać nasza ekspertka w dziedzinie wojskowości, Agnieszka Drążkiewicz, z którą właśnie się łączymy. Agnieszko, witaj.
6: Dzień dobry, witam.
1: Powiedz, co czeka nas jutro, a z czym już dziś muszą się liczyć mieszkańcy stolicy?
6: Tak, rzeczywiście zacznijmy od dziś, bo dziś od godziny 16 Wisłostrada, czyli to miejsce, gdzie jutro ta wielka parada już dzisiaj zostanie zamknięta. Od godziny 16 nie będzie tam można już jeździć. Wszystkie nitki tej trasy będą nieprzejezdne. Zresztą drogi, ulice bezpośrednio prowadzące do Wisłostrady także. I do tego trzeba się jeszcze też przygotować na brak przejazdu przez mosty na całej tej szerokości, gdzie będzie szła jutro kolumna i pojazdów, i oddziałów pieszych. Czyli mówimy o zamknięciu mostów z Marii Skłodowskiej Curie, most Gdański, aż do mostu Poniatowskiego. No ale jak mówił dzisiaj szef resortu obrony, wicepremier Władysław Kośniak-Kamysz, który rano jeszcze podglądał ostatnie próby oddziałów pieszych na warszawskim Bemowie. Warto te niewielkie trudności znieść, no bo przecież jutro rzeczywiście będzie ta wielka feta na cześć żołnierzy.
7: Defilada jest wyrazem wdzięczności Wojsku Polskiemu i obywatelom Rzeczpospolitej. Wojsku Polskiemu za ich służbę, ponad 200 tysięcy żołnierzy, 220 tysięcy żołnierzy, jak doliczymy do tego jeszcze różnego rodzaju aktywności pracowników resortu obrony narodowej, których jest ponad 50 tysięcy. To jest naprawdę ogromna rzesza osób w każdym zakątku Polski chroniących naszego bezpieczeństwa. I Święto Wojska Polskiego jest dniem wdzięczności wobec munduru żołnierza Wojska Polskiego, ale jest też wyrazem uszanowania dla podatników, którzy składają się na te możliwości.
6: Parada to jest też wyjście.

0: samych żołnierzy wojskowych do społeczeństwa, no niejako takie udowodnienie tego, że to, co robią na co dzień, rzeczywiście przekłada się na nasze bezpieczeństwo. Tak dodawał do tej wypowiedzi wicepremiera Kośniaka-Kamysza generał Mariusz Kubarek w rozmowie ze mną. Generał jest wieloletnim oficerem garnizonu Warszawa i ceremoniał wojskowy ma w jednym paluszku.
1: My pokazujemy społeczeństwu, że chcemy zapewnić im bezpieczeństwo na najwyższym poziomie. I wszystkie decyzje, które są z tym związane, to co pokazujemy, jaki sprzęt jedzie, same nowości, które są, to czym się możemy pochwalić, to jest również zapewnienie tego, że działamy dla bezpieczeństwa Polski.
0: Tak naprawdę zapraszacie nas cywilów do tego, żeby zobaczyć jak to u was jest.
1: Trochę tak. Defilady bardzo różnią się od tego, co jest w naszym życiu codziennym. Ale nie wolno zapominać, że defilada jest jednym z elementów musztry, szkolenia żołnierza. To jest uczenie pewnego porządku żołnierza, zasad zachowania się, pracy zespołowej. I to jest również element szkolenia, defilada.
0: A ta defilada i ten porządek jutro na pewno będzie widać. Ty pytałaś o to, co będzie można zobaczyć. No, ogrom sprzętu, ogrom też poświęcenia. To ostatnie dwa tygodnie to rzeczywiście były ciągłe, nieustanne treningi. W trakcie defilady tej w Warszawie przedefiluje 1800 żołnierzy. Do tego też poddziały sojusznicze z Francji, z Kanady, ze Stanów Zjednoczonych, z Rumunii, z Litwy, z Estonii, ale też przedstawiciele korpusów międzynarodowych, które przecież stacjonują na terenie Polski i kilkadziesiąt pocztów sztandarowych. Tych, które będą prowadziły sztandary, czyli coś, co jest najcenniejsze dla każdej jednostki wojskowej. No i to, co zawsze przyciąga jak magnes, czyli ciężki sprzęt i czołgi, zarówno Leopardy, ale też amerykańskie Abramsy, czołgi koreańskiej produkcji K2, do tego armatochaubice, K9, czyli słynne kraby produkowane w Hucie Stalowa Wola i czołgi, i też chałubice K9. To z kolei taki odpowiednik właśnie kupiony w Korei Południowej. Wozy piechoty Borsuk, to jest najnowszy nabytek polskiej armii. Artyleria dalekiego zasięgu. Mówimy o systemach HIMARS. Mówimy o systemach Chunmu i do tego jeszcze cała gama tych systemów, które tworzą obronę przeciwlotniczą i przeciwrakietową tego najniższego i średniego zasięgu. Patrioty, Narew, Pilica, Pilica Plus. No a nad Warszawą parada lotnicza. Warto wysoko głowy rzeczywiście unieść, bo będą i śmigłowce Apache, i będą myśliwce F-16, no i też ten najnowszy nabytek, czyli samoloty piątej generacji F-35. A jak o szyku i o porządku i o tej musztrze mówimy wojskowej, no to nie sposób też no właśnie nie skierować się na północ, na wybrzeże, bo tam rzeczywiście mówiłaś o tym w Gdyni. Przepiękna parada. Będzie zajmowała mniej więcej 5 kilometrów. Będzie można patrzeć i na wysokości wybrzeża w Gdańsku, w Gdyni i w Orłowie. Więc rzeczywiście ponad 20 różnego rodzaju jednostek pływających marynarki wojennej zaprezentuje się w takim specjalnym szyku i będzie mógł każdy na wybrzeżu to zobaczyć.
2: Wielkie Święto Wojska Polskiego to już jutro, a za szczegóły dziękujemy Agnieszce Drążkiewicz. A w związku z jutrzejszym świętem dziś nie załatwimy wielu spraw w urzędach. Ich pracownicy mają wolne w zamian za przypadające w sobotę w niebo wzięcie Najświętszej Maryi Panny. Nieczynne są m.in. placówki ZUS-u, skarbówki, ministerstwa oraz urzędy wojewódzkie. Rzecznik mazowieckiego ZUS-u Wojciech Ściwiarski zachęca do korzystania z usług dostępnych przez internet.
3: Zamknięcie placówek nie oznacza, że klienci nie będą mogli w ogóle skorzystać z usług ZUS-u, bo funkcjonują usługi online na e-ZUS-ie. Po zalogowaniu na własne konto można m.in. wysłać wniosek o 300+ na wyprawkę szkolną, czy złożyć wniosek o stażowe lub inne wnioski i pisma.
2: Godziny otwarcia zmienia też Poczta Polska. Jej placówki, także te całodobowe, będą dziś czynne maksymalnie do 22.
4: Suma wydarzeń.
2: Prokuratura potwierdza, brytyjsko-polski youtuber Stuart KB, znany jako Stu, przebywa w jednym z warszawskich aresztów śledczych. Mężczyzna został przetransportowany wczoraj samolotem z Wielkiej Brytanii do Polski. Na razie jednak śledczy nie zdradzają więcej szczegółów.
5: Mogę potwierdzić to, że został wczoraj wprowadzony i mają być w przyszłym tygodniu czynności.
2: Mówił Piotr Antoni Skiba z prokuratury okręgowej w Warszawie. Stu ma usłyszeć zarzuty związane ze sprawą znaną jako Pandora Gate. Chodzi o czyny o charakterze pedofilskim wobec osób poniżej 15 roku życia. Od października 2023 roku 34-latek przybywał w brytyjskim areszcie, gdzie czekał na ekstradycję. W połowie lipca sąd w Londynie ostatecznie zdecydował o wydaniu mężczyzny polskim władzom.
4: Suma wydarzeń. Informacje sportowe.

0: To jej pierwszy triumf w tym roku. Iga Świątek wygrała turniej rangi WTA 1000 w Toronto. Polka w finale pokonała reprezentującą Kazachstan Jelenę Rybakinę 6-2, 6-3. Mecz oglądał nasz korespondent Jan Pachlowski.
1: Iga Świątek nie kryła emocji po zdobyciu swojego pierwszego tytułu w 2026 roku. Polka zakończyła tym samym trwającą 11 miesięcy posuchę. Jej poprzedni triumf miał miejsce podczas zawodów Korea Open. Odnosząc się do licznych pytań i wątpliwości dotyczących trudności, z jakimi zmagała się w ostatnich miesiącach, Świątek odpowiedziała krytykom i zadedykowała swoje zwycięstwo osobom, które podobnie jak ona musiały mierzyć się z hejtem i niesprawiedliwymi ocenami. W finałowym starciu pewnie pokonała wiceliderkę światowego rankingu Jelenę Rybakinę w zaledwie godzinę i 15 minut. W mistrzowskim przemówieniu na ceremonii Polka podkreślała znaczenie tego triumfu, zwłaszcza po wcześniejszym przeżywaniu w tym sezonie na korcie wyjątkowo trudnych chwil. Bardzo się cieszę z tego turnieju. Wiele dla mnie znaczy, bo ostatnie miesiące nie były łatwe. Cieszę się, że mimo opinii, z jakimi na co dzień, czy to w internecie, czy na żywo, spotykałam się ze strony wielu ludzi, konsekwentnie skupiałam się na rozwoju drobnych zmian stylu gry i doskonaleniu swoich umiejętności. Radzenie sobie z tym wszystkim nie jest łatwe. Mówiła pomyczy Świątek, która przenosi się teraz do Cincinnati, gdzie będzie bronić tytułu sprzed roku. Z Miami dla Sportu Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: Po Cincinnati czeka nas ostatni w tym roku wielkoszlemowy turniej US Open w Nowym Jorku. Rozpocznie się 30 sierpnia. A jeszcze do niedzieli kibicujemy Polakom w Birmingham. Tam trwają lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy. Na dziś zaplanowano 6 finałów, w 3 o medale powalczą biało-czerwoni. Na miejscu jest Rafał Bała z redakcji sportowej Polskiego Radia.
2: Najciekawiej powinno być skoków z wyż, gdzie Mateusz Kołodziejski prezentuje ostatnio coraz wyższą formę. Niedawno uzyskał wynik 2 m 27 cm. Stać go na 2,30, a to powinno zapewnić miejsce na podium. Wielką niewiadomą jest występ Elżbiety Glinki w biegu na 10 tysięcy metrów. Kilka miesięcy temu wygrała na tym dystansie Puchar Europy, ale w tak wielkiej imprezie jak Birmingham jeszcze nie startowała. Duże doświadczenie ma za to dyskobolka Daria Zabawska. Wiele razy reprezentowała Polskę, ale dopiero teraz będzie rzucać w finale Mistrzostw Europy. Do rywalizacji wkracza Adrianna Sułek-Szubert. Piątek to pierwszy dzień siedmioboju. Najciekawszymi finałami dnia powinny być te na 200 metrów mężczyzn i na 800 metrów kobiet. Niestety bez Polaków. Z Birmingham, Rafał Bała, Polskie Radio.
0: W magazynie jeszcze wielka akcja policji we Wrocławiu. To w związku z jutrzejszym towarzyskim meczem Manchesteru United z AC Milanem. Na stadionie pojawi się ponad 40 tysięcy kibiców z 50 krajów. Wielu z nich wcześniej odwiedzi centrum miasta. Musimy być przygotowani na każdy scenariusz, podkreśla Aleksandra Freus z wrocławskiej komendy.
3: W tym roku to jeszcze większe siły niż przy finale Ligi Mistrzów zaangażowane tego zabezpieczenia, w które właściwie wchodzą jednostki z całego kraju. Także większe siły i środki i przede wszystkim trzydniowa policyjna akcja rozpoczynająca się już w piątek o 6 rano z uwagi na strefę kibica i ścisłe centrum, które przewidujemy, że być może zamieni się w jedną wielką strefę kibica.
0: Wrocławskich policjantów wspierają też funkcjonariusze z innych części kraju, a mecz Manchesteru z Milanem jutro o 16:45. I tak kończymy sumę wydarzeń. Magazyn przygotował Łukasz Jakubowski, a ja wracam do Państwa z najważniejszymi informacjami punktualnie o godzinie 13. Ewelina Kamińska, do usłyszenia.
4: To była suma wydarzeń. Reklama.
5: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar, a my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
6: Ach, ta drżąca powieka.
7: I ten nocny skurcze łydek.
6: Biorę magnez i nie czuję efektu.
8: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
4: Po reklamie.
9: Tu Polskie Radio 24, jest 12:30.

0: Saldo, magazyn gospodarczy.
1: Niezwykle ciekawa druga połowa tygodnia w krajowej gospodarce. Po pierwsze, wraca CPN. Po drugie, prezydent podpisał ustawę wprowadzającą OKI, a po trzecie, dane o PKB. Nie pozostawiają złudzeń. Polska gospodarka, mimo zamieszania na Bliskim Wschodzie, nie zwalnia tempa i właśnie tymi tematami zajmiemy się już po przerwie. Tak się złożyło. Trzy skróty. CPN, OKI i PKB. Marek Klapa, zapraszam na Saldo. Na początek komunikat, za którym zdążyli się stęsknić polscy kierowcy. Minister energii podpisał maksymalne ceny paliw na poniedziałek. Otóż w poniedziałek, 17 sierpnia, litr benzyny 95 ma kosztować maksymalnie 6,41 zł, 98 7,20 zł, a oleju napędowego 7,37 zł. Maksymalne ceny paliw na stacjach określono w obwieszczeniu ministra energii Miłosza Motyki opublikowanym w Monitorze Polskim. Rząd zdecydował się na częściowe przywrócenie programu ceny paliwa niżej. Od poniedziałku VAT na paliwa zostanie obniżony z 23 do 8%. To oczywiście dobra wiadomość dla wszystkich kierowców. Tak, powrót programu osłonowego ceny paliwa niżej, komentuje wiceminister energii Konrad Wojnarowski. Wiceminister energii, który był gościem naszego radia, powiedział, że dzięki powrotowi programu CPN paliwo na stacjach może być tańsze o złotówkę na litrze. Ceny paliw w Polsce będą znów jednymi z najniższych w Europie, zaznaczył polityk Polskiego Stronnictwa Ludowego.
2: No jest to dobra informacja przede wszystkim na te dwa ostatnie tygodnie wakacji dla kierowców, dla wszystkich tych, którzy będą z wakacji wracać, ale też przedsiębiorców czy rolników.
1: Wszystko co dobre szybko się kończy, niestety, tak jak wakacje, bowiem mechanizm obniżek cen ma obowiązywać do ostatniego dnia sierpnia. A teraz patrzymy na to, co dzieje się na warszawskiej giełdzie i nawet jeżeli pojawiają się gdzieś wzrosty, to nie są one duże. Nawet mamy spadek na WIG-u 20. W tej chwili WIG 20 traci, ale niewiele, bowiem 0,04%, ale mieliśmy taki moment gdzieś między 10 a 11, kiedy WIG 20 zjechał poniżej bariery 4000 punktów. W tej chwili na liczniku 4005 punktów, no i niewielki spadek. WIG z kolei zyskuje 0,25%, MWIG 40 skupiający średnie spółki 0,27% i SWIG 80 skupiający małe spółki 0,28%. Spójrzmy na waluty. Za 1 euro w tej chwili musimy zapłacić 4,31 zł. Dolar amerykański wyceniany jest na 3,73 zł, frank szwajcarski 4,58 i funt brytyjski 5,05. Tak wygląda sytuacja na rynku walutowym. To jeszcze ropa naftowa, chociaż przy tym CPN-ie, ale jednak nie. No powiemy oczywiście, ile kosztuje czarne złoto. Ropa WTI 82 dolary za baryłkę, natomiast ropa Brent 87 dolarów.
0: Saldo, magazyn gospodarczy.
1: A w studiu Polskiego Radia 24 jest z nami pan Marcin Klucznik, ekonomista z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Dzień dobry.
3: Dzień dobry państwu.
1: Tak się złożyło, że dzisiaj trzy skróty dominują tematy gospodarcze. CPN, OKI i PKB. To na początek program CPN, to było dla pana jakieś zaskoczenie? Gospodarczo jest to ruch istotny na pewno dla konsumentów i dla kondycji portfeli no, milionów Polaków.
3: Prywatnie chyba nie, ale też jako instytut staramy się nie prognozować takich rzeczy publicznie, więc jakby tak oceniamy to raczej ex post pod tym względem. Jeżeli chodzi tak o ten taki kontekst gospodarczy, bo to chyba on jest tak naprawdę tutaj najistotniejszy, to co na pewno się działo, to jest to, że przed wybuchem wojny w Iranie, czyli no już całkiem dawno temu, bo to przeszło już pół roku, minęło od tego momentu, cena ropy, w szczególności na przykład Brentu, próbowała schodzić gdzieś pod 60 dolarów za baryłkę. Nie zeszła ostatecznie, ale już się zbliżała do tego poziomu. Dzisiaj to jest bardziej coś w okolicach 88, 90 prawie. Po drugiej stronie, i to jest coś, o czym mówi się już trochę mniej, a w ostatecznym rozrachunku ma również bardzo duży wpływ na ceny paliw, no to jest kwestia samych rafinerii, ponieważ no,

0: Siłą rzeczy nie jeździmy na ropie, jeździmy na paliwach. A oprócz tego, że konflikt w Iranie blokuje no, same dostawy paliw na ropy naftowej na cały świat, to jednocześnie także ogranicza moce rafineryjne i przez te no, odpowiednio ciaśniejszą produkcję w samych rafineriach, no to dodatkowo podnosi paliwa. Więc to, co widzieliśmy w ostatnich tygodniach w związku z tym, że Iran znowu trochę, no, sytuacja w regionie może w ten sposób lepiej to ujmując, trochę eskaluje, co przekłada się zarówno na ropę, jak i właśnie na te marże rafineryjne na całym świecie, bo to jest no, zjawisko takie globalne, które dzieje się w zasadzie we wszystkich koncernach energetycznych, no to chyba to był taki motyw jakby od tej strony, więc w tym sensie to może nie dziwić.
1: To mam taką propozycję, żebyśmy posłuchali ministra energii, pana Miłosza Motyki, który dosłownie kilka minut temu zakończył swoją konferencję prasową. Posłuchajmy, co miał do powiedzenia na temat cen paliw.
2: To jest pakiet, który zawiera w sobie obniżkę podatku VAT do stawki 8%, a także przez ministra energii wydawane obwieszczenie codziennie, w każdy dzień roboczy, które będzie obligowało stacje paliw do stosowania maksymalnej ceny. To jest gwarancja tego, że obniżka podatku VAT, która także w tym zakresie jest istotnym wysiłkiem dla Polek i Polaków, bo to nasi obywatele składają się na budżet państwa, nie będzie odbijana w żaden sposób w zakresie marży. Marża także pozostaje marżą sztywną, ustaloną przez ustawę autorstwa naszego resortu na poziomie 30 groszy i ta cena będzie wyliczana po każdorazowym podaniu cen hurtowych. To jest ten czynnik rynkowy, który będzie też odzwierciedlał sytuację na rynkach światowych, która jest trudna.
1: To był minister energii Miłosz Motyka. Panie Marcinie, to w takim razie jeszcze jedno pytanie. Poznaliśmy dane dotyczące inflacji. Cały czas oczywiście mieścimy się w tym paśmie wahań i teraz pojawia się pytanie, na ile taki program jest w stanie gdzieś tam ją wypłaszczyć, zmniejszyć, spowodować, że nie wyrwie się z tego nawiasu nałożonego przez politykę pieniężną. Jesteśmy w stanie to oszacować, czy też nie?
0: Tak, znaczy na krótką metę to są jakieś dziesiąte punkta procentowego, w zależności od tego, jak dużym wzroście cen paliw mówimy i ten efekt jest mechaniczny. To znaczy paliwa to jest relatywnie niewielka niestety część naszego koszyka inflacyjnego, czy też może na szczęście nawet, ale z kolei taka, która potrafi bardzo często drożeć albo spadać, no na przykład 20 albo 30% miesiąc do miesiąca, w zależności od tego, co się dzieje na światowym rynku ropy. No i to jest taki efekt, który mechanicznie potrafimy po prostu policzyć i odjąć, więc raczej mówimy o jakichś dziesiątych punkta procentowego, w zależności oczywiście od tego kontrfaktycznego scenariusza odpowiednio wyższego albo mniejszego wzrostu cen paliw, ale raczej to jest takie wygładzenie tej ścieżki paliw na ścieżce czasu. Tutaj też taka ciekawostka, być może z trochę innej bajki, ale też istotna. W koszyku inflacyjnym GUS-u są na przykład także bilety lotnicze. To jest kategoria, która jest waży ekstremalnie mało, no bo na zdrowy rozsądek, jak dużo w relacji do naszych wydatków latamy samolotem, ale z drugiej strony ze względu na różne promocje oraz fakt, że no, struktura tych wydatków na loty lotnicze jest po prostu taka bardzo niestabilna, też cenowo, na marginesie też zależy oczywiście od rynku paliw, tylko od paliw lotniczych z kolei, które też są produktem rafinerii, to te bilety lotnicze potrafią czasami bardzo mocno drożeć albo spadać w zależności od tego, no czy po prostu mamy sezon, albo czy trafił się jakiś tydzień promocji. I to z kolei sprawia, że na przykład może to podnieść albo obniżyć inflację, na przykład 0,05 punkta procentowego albo 0,1 punkta procentowego w jakimś takim nieszczęśliwym miesiącu, który przypadkiem się trafi. I to potem jest na przykład koszmar analityka, któremu bilety lotnicze popsuły prognozę inflacji. To się zdarza czasami.
1: Koszmar analityka. To jest bardzo ciekawa sytuacja. Dziękujemy za ten przykład. Ja jestem przekonany, że do ceny paliw i do całego mechanizmu będziemy jeszcze wracać i dzisiaj na antenie i w kolejnych dniach. Gorący temat, ale inna rzecz, która też zajmuje uwagę ekonomistów, analityków świata giełdy, to jest OKI, czyli te osobiste konta inwestycyjne. Pan prezydent wczoraj podpisał ustawę, która wprowadza OKI od 1 stycznia 2027 roku, a zatem już wiemy, że te zapowiedzi staną się faktem. Jak pan podchodzi do tego mechanizmu? Faktycznie to może otworzyć drzwi na parkiet warszawskiej giełdy dla milionów Polaków?
0: Znaczy, tak jak nawet rozmawialiśmy o tym chyba przeszło tydzień temu mniej więcej, to jest taka inicjatywa, która chyba na dłuższą metę będzie dalej popularyzować rynek kapitałowy w Polsce. To jest transformacja, którą widzimy od w zasadzie 6

0: 5 lat. Ona zaczęła się gdzieś w okolicach pandemii, to znaczy to był taki renesans inwestowania na giełdzie. Nie zawsze, przede wszystkim Polaków, nie zawsze w polskie aktywa. Znaczy część tych inwestorów szukała polskich akcji, ponieważ one są oczywiście bliższe, koszula bliższa ciału. To też ma pewien sens ekonomiczny, bo te spółki po prostu znamy lepiej. Ale część szukała na przykład spółek amerykańskich ze względu na stopę zwrotu, która zazwyczaj też bywała wyższa, atrakcyjniejsza w poprzednich dekadach. Siłą rzeczy, tak czy inaczej, zainteresowanie Polaków rynkiem kapitałowym, w szczególności giełdą, systematycznie rosło. Na przestrzeni ostatnich lat sama liczba otwieranych kont maklerskich w naszym kraju, no liczyliśmy ją czasami w dziesiątkach, jeśli nie w setkach tysięcy kwartalnie albo no, w ciągu pół roku. I od tej strony jakby zdecydowanie ten renesans już trwał i OKI chyba trochę cementuje po prostu cały ten proces renesansu giełdowego, który widzimy. Z drugiej strony daje także no po prostu też jasną preferencję podatkową dla polskich aktywów. A tutaj no jakby od tej strony no, pewien argument, który na pewno widać właśnie jest związany z tą koszulą bliższą ciału. To znaczy ze względu na fakt, że to są spółki i rynki, które znamy dużo lepiej, no bo po prostu na co dzień bytujemy w Polsce. Możemy czytać sprawozdania finansowe spółek w języku polskim albo na przykład fundusze, które są regulowane przez polskie podmioty, przez polski nadzór finansowy. No to z tego też faktu to też może oznaczać, że ta dalsza preferencja w stronę polskich aktywów może się też trochę dalej przełożyć na zainteresowanie. Jeżeli chodzi o sam potencjał OKI liczony chociażby kontami czy też aktywami, które mogą docelowo trafić do tego programu, no to też raczej liczymy go no, chyba potencjalnie nawet w milionach kont. Tutaj jeden polski makler zapowiedział, że w przyszłym tylko roku oczekuje miliona kont OKI tylko u siebie, a są też inne lata, są też inni maklerzy. Osobna kwestia także jest związana z tym, że sam ten mechanizm preferencji podatkowej, no zwolnienia de facto podatkowego do 100 tysięcy złotych dla inwestycji w akcje i fundusze akcyjne, on w praktyce oznacza, że dla wielu Polaków uzupełnienie tego limitu no siłą rzeczy będzie trwało lata bądź dekady dodatkowych napływów na giełdę. To także jest istotne ze względu na no, strukturę polskiego rynku kapitałowego, który często cierpiał na deficyt tego najbardziej cierpliwego kapitału equity, a po stronie funduszy emerytalnych, które w wielu krajach zachodnich najczęściej dostarczają takiego rodzaju finansowanie, no w Polsce ten rynek funduszy był w pewnych takich powijakach. To znaczy z jednej strony budujemy go na poziomie na przykład PPK albo IKX maklerskich, ale z drugiej strony, jeżeli spojrzymy na takiego największego obecnie dostawcę kapitału emerytalnego na polską giełdę, czyli OFE, to są fundusze, które dzisiaj posiadają chyba przeszło ponad 70% całości aktywów emerytalnych w Polsce, giełdowych oczywiście, no to one już zaczynają powoli docierać do kresu swoich dni, w tym sensie, że osoby, które niestety inwestowały w OFE, zbliżają się już powoli do emerytury, te środki w ramach suwaka są przesuwane do ZUS-u, a to z kolei oznacza odpływy z giełdy papierów wartościowych w Warszawie. W praktyce możemy skonstruować taką regułę kciuka, że w ostatnich latach mniej więcej tyle kapitału, ile dochodziło na giełdę z powodu PPK, które z jednej strony rozszerzało się na kolejnych klientów, poszczególni Polacy, którzy oszczędzają w PPK, wpłacali do niego coraz więcej, bo także ich pensje rosły. Odpowiednio duża kwota niestety też odchodziła z polskiej giełdy ze względu na OFE, ponieważ odpowiednie kwoty były też przesuwane z giełdy przez suwak. Średnio te dwa programy w dużej mierze się zerowały.
1: To jest oczywiście bardzo ciekawe i ja jestem naprawdę bardzo ciekawy, jak pan, jako ekonomista, patrzy na moment wprowadzenia tego OKI. Wiadomo, że gdyby on był wprowadzany, nie wiem, 9 miesięcy temu, 8 miesięcy temu, to byłby piękny poligon do tego, aby zarobić. Gdyby ktoś zapytał nas, co to jest hossa, no to wystarczy pokazać wykres od jesieni 2022 do teraz. Pięknie ta giełda się rozwija. My nie wiemy, jak to będzie wyglądało w styczniu, w jakich nastrojach to wejście na parkiet w towarzystwie OKI będzie wyglądało. Dużo zależy tak naprawdę od tego, jakie nastroje będą wówczas na giełdzie.
0: Ale rok temu też nie wiedzieliśmy, co się wydarzy przez poprzednie miesiące na polskiej
1: giełdzie.
0: Dlatego
1: tak post factum troszeczkę znaczy, sobie
0: to, co na pewno się działo na polskich aktywach giełdowych, w szczególności WIG20, MWIG40, może nawet bardziej MWIG40 w ostatnich latach i miesiącach, to jednak był też pewien re-rating. To znaczy polskie aktywa były postrzegane z relatywnie dużą premią za ryzyko, znaczy były penalizowane jako

0: takie poniekąd ryzykowne. My cały czas jesteśmy z perspektywy giełdowej rynkiem rozwijającym się i co więcej, jeżeli porównamy się do takiej średniej z rynków rozwijających się, to mnożniki, na których listowane są polskie aktywa, czyli mówiąc w skrócie, cena w relacji do tego, ile zysku generują nasze spółki, jest często dużo bardziej restrykcyjna i zachowawcza niż nie tylko dla rynków rozwiniętych, co jest naturalne, finansowo oczywiście, ale też dla wielu rynków rozwijających się. To, co się działo, no to trochę wracaliśmy w stronę takich normalnych, atrakcyjnych wycen, ale jeżeli spojrzymy sobie na przykład na indeks MSCI Poland i odpowiednie indeksy dla innych rynków rozwijających się, no to to oczywiście nie jest rekomendacja i to nie jest prognoza, ale cały czas widzimy, że tam pewien potencjał do tego dalszego re-ratingu chyba po prostu cały czas funkcjonuje. A to, co tak naprawdę jeszcze jest w perspektywie, to Polska ze względu na fakt, że nasz rynek jednak powoli dojrzewa, potencjalnie może jednak też liczyć, być może w perspektywie kilku lat, na to, żeby stać się powoli rynkiem, który także kapitałowo jest uznawany za rozwinięty. Nie tylko krajem zamożnym, ale także rozwiniętym rynkiem finansowym. Na to też oznaczałoby odpowiednio niższą premię za ryzyko, czyli wyższą wycenę aktywów. No ale tu mówimy o pewnej perspektywie, trochę takiej hipotezie, ale czymś, co jest chyba coraz bardziej wyobrażalne w ramach dojrzewania polskiej gospodarki, a to dojrzewanie, jeżeli spojrzymy na nie także poprzez perspektywę, czy to tego renesansu kont maklerskich przez ostatnich 6 lat, czy też od teraz na przyszłość OKI, ono chyba tak naprawdę będzie cały czas trwało.
1: I pięknie nam się to komponuje z tym odczytem, który poznaliśmy w tym tygodniu. Mówimy o wzroście PKB za drugi kwartał 2026 roku. Tutaj również kolor intensywnie zielony. 3,7% to jest generalnie wzrost, który możemy się chwalić i który nie jest przeoczony w żaden sposób przez analityków również zagranicznych.
0: 3,7 albo 3,8 w zależności od tego, czy wyrównamy
1: sezonowo.
0: Jaką
1: miarę przyjmiemy?
0: Tak, tak, tak. To jest 3,7 po wyrównaniu te efekty sezonowe typu liczba dni roboczych, święta. Natomiast rząd wielkości no, cały czas wychodzi podobnie. To będzie prawdopodobnie trzeci albo czwarty najwyższy wynik w Unii Europejskiej. Znaczy prześciga nas na przykład Litwa, Słowenia, być może Malta i być może Dania. Tutaj na te dwa ostatnie kraje jeszcze czekamy. Natomiast raczej są to małe gospodarki albo przypadek Danii, bardzo specyficzny kraj, gdzie te wyniki chyba w dużej mierze cały czas są ciągnięte przez jedną spółkę Novo Nordisk. Mhm. Natomiast jeżeli chodzi o samą te perspektywy i ostatnie lata, to tak, zdecydowanie tak. To, co było na pewno widoczne na polskim PKB przez ostatnich 6, może 8 kwartałów, to jest raczej taka stabilność wzrostu. To znaczy jakby te wyniki po pierwsze oczywiście są wysokie, one są atrakcyjne, ale z drugiej strony też to był raczej taki systematyczny wzrost kwartał do kwartału, na przykład 0,8, 0,9% kwartał do kwartału, co przekładało się no, poprzez te 4 kwartały zsumowane na tempa wzrostu powyżej trójki, to taką mocną powyżej trójkę. W praktyce prawdopodobnie cały 2026 chyba możemy oczekiwać, że zakończymy wynikiem takim powyżej 3,5, no być może na przykład 3,7, 3,8, no to oczywiście będzie głównie zależało od no, dwóch najbliższych kwartałów, ale to, co się działo w ostatnich miesiącach, było dosyć atrakcyjne gospodarczo. To znaczy z jednej strony widzieliśmy na pewno pewne ożywienie w produkcji przemysłowej, w szczególności w ostatnich miesiącach. Widzieliśmy to też w produkcji budowlano-montażowej, która jest trochę takim proxy wskaźnikiem dla inwestycji. Jeżeli spojrzymy, nie znamy oczywiście struktury PKB za ostatni kwartał, ale znamy te takie komponenty miesięczne, które w dużej mierze się do niej sumują. Widzimy na przykład w ankietach przedsiębiorstw, że ten rok cały czas będzie tym rokiem inwestycji. Dla przykładu w ankiecie NBP za lipiec przeszło prawie 90% dużych przedsiębiorstw planuje inwestycje w tym roku. Część z nich to są nowe inwestycje, część z nich to jest kontynuowanie starych inwestycji. Oprócz tego mamy tę dużą nakładkę inwestycji publicznych, po części związanych z KPO, po części związanych z energetyką i spółkami publicznymi, po części jakby połączeniem tych dwóch efektów. W każdym razie jakby zarówno te inwestycje publiczne, jak i prywatne mocno nam się kumulują w tym roku i to też nam dodatkowo podnosi PKB. I to prawdopodobnie oznacza, że ten rok jest, a być może nawet te kwartały, ten i najbliższy, to będzie nasz taki pik w zakresie tempa wzrostu gospodarczego,

0: a kolejny rok 2027 będzie już takim lekkim wyhamowaniem, być może poniżej 3%, ale jednak takiego stabilnego, szybkiego wzrostu gospodarczego.
1: Stabilnego, szybkiego wzrostu gospodarczego, ale poniżej 3%. I teraz wydaje mi się, że bardzo ważne wyjaśnienie, bowiem my się boimy oczywiście słowa czy diagnozy, że gospodarka

0: po prostu już analitycy cieszą się z dużo niższych odczytów. Gdzie my w tym momencie jesteśmy i czy przypadkiem to nie jest tak, że powinniśmy się powoli jednak przyzwyczajać do tego stabilnego, ale jednak mniejszego tempa?
1: Tu są dwie kwestie. To znaczy pierwsza przede wszystkim jest taka nawet czysto językowa, że to określenie gospodarka hamuje, ono może oznaczać dwie rzeczy. Czyli rośnie, ale rośnie nieco wolniej niż poprzednio, albo na przykład spada. Mhm. I no w wielu gospodarkach rozwiniętych jakby zależy od osoby, zależy od kontekstu, ale czasami gospodarka hamuje, mamy przez to na myśli jakieś spadki, w znaczeniu jest mniej PKB, mniej miejsc pracy, produkcja spadła. U nas raczej mówimy o tym w kontekście rośnie, ale wolniej. I to już trochę też pokazuje te różnice mentalności, być może też perspektyw. A jeżeli chodzi o ten długookresowy potencjał, trochę zależy od instytucji. Większość z nich cały czas szacuje go średnio w cyklu koniunkturalnym na około 3% w polskiej gospodarce wzrostu produktu krajowego brutto. Co oznacza, że jeżeli uśrednimy sobie na przykład na przestrzeni raczej 6-8 lat te okresy lepszego i gorszego zachowania gospodarczego, no to powinno nam wyjść coś około 3. W praktyce, jeżeli policzymy sobie ten dystans, który dzieli nas do gospodarek zachodnich w parytecie siły nabywczej, gdzie do części tych gospodarek średniej unijnej to już jest mniej niż 20% luki w przeliczeniu na mieszkańca, trochę więcej w przeliczeniu na godzinę pracy. Tam mamy trochę lukę większą, ponieważ Polacy też pracują relatywnie intensywnie. I tak w przeliczeniu na godzinę ta luka się niestety pogłębia jeszcze. Też się zmniejsza, ale jest większa niż w przeliczeniu na mieszkańca. W każdym razie, jeżeli policzymy sobie to w takim ujęciu takiej czystej luki, to być może już trochę w niektórych modelach ten potencjalny wzrost gospodarczy Polski wyhamowuje gdzieś w okolicy na przykład 2,8-2,7%. No ale to w każdym razie są takie wyniki typu 3 z dołu średnio w cyklu koniunkturalnym. Więc trochę tak, trochę musimy się po prostu przystosowywać do tego momentu, w którym przez to, że stajemy się zamożni, no to też te takie najłatwiejsze owoce wzrostu gospodarczego zostały już zerwane. Mhm. A no po prostu zaawansowanie technologiczne sprawia, że rozwijamy się w podobnym tempie co reszta świata. I to też trochę widać na przykład na poziomie danych. To znaczy nawet gospodarka amerykańska, która jest bardzo energiczna, bardzo szybko adaptuje technologię, ona raczej nie robi takich temp wzrostu gospodarczego jak my właśnie z tego prozaicznego powodu. Jak się już dobrnie do tej granicy technologii na świecie, no to raczej to tempo wzrostu spada poniżej 3 średnio rzecz ujmując.
0: Przyznam się, że bardzo lubię porównanie PKB do takich 3 silników i wzrostu PKB. Po pierwsze konsumpcja, po drugie inwestycje, po trzecie eksport. Wiele razy to słyszymy i faktycznie to są silniki, które niezwykle nierówno pracują. Konsumpcja jest absolutnie silna. Pytanie, co z inwestycjami? Czy na przykład zaryzykuję tezę, że pojawi się OKI, jeżeli by ono odniosło sukces, pojawiłby się kapitał na inwestycje przez firmy. Czy tutaj widzi pan szansę, że rzeczywiście ten model i te proporcje zostaną, no może nie wyrównane, ale faktycznie, że ten konsument będzie odciążony trochę, jeżeli chodzi o tę odpowiedzialność za wzrost naszej gospodarki?
1: Znaczy to zobaczymy oczywiście. Jeżeli patrzymy na to w perspektywie, nie wiem, powiedzmy badań naukowych, mhm, to tutaj wyniki są różne, w sensie jakby ciężko taką jednoznaczną konkluzję. Natomiast kierunkowo rzecz ujmując, na pewno wiemy, że to, co było takim dużym deficytem, w szczególności polskiej gospodarki w ostatnich dekadach, to jednak była też struktura finansowania przedsiębiorstw. To znaczy duża część polskich firm inwestuje mało, a jeżeli inwestuje, to inwestuje w dużej mierze z środków własnych, ze swojego zysku, na przykład z poprzednich kwartałów, który pierw musi zakumulować, a potem wydaje go na dalsze inwestycje, to w praktyce oznacza, że w takim cyklu życia przedsiębiorstwa, jako że ono pierw musi zarobić, a potem dopiero inwestuje, no to te inwestycje są siłą rzeczy po prostu odkładane w czasie. A na rozwiniętych rynkach, na tych, na których po prostu ten kapitał prywatny, czy to poprzez akcje, czy obligacje, jest dostępny łatwiej, w szczególności dla tych bardziej ryzykownych przedsięwzięć, takich jak no, inwestycje firm, to w praktyce oznacza, że firmy mogą inwestować nieco agresywniej, no to też oznacza, że warunki dla rozwoju średnio rzecz ujmując są raczej lepsze, więc kierunkowo raczej tak. To, z czym mierzymy się też na pewno, to jest w szczególności ta luka finansowania equity, to znaczy jeżeli mamy do czynienia z na przykład startupami albo firmami, które

0: już zaczynają mieć jakiś biznes, ale potrzebują dużo tego cierpliwego kapitału na skalowanie się i skalowanie jakiejś realnej usługi albo towaru, który znajduje już swoje ujście na rynku, natomiast no, finansowanie cały czas jest problemem, no to głównym miejscem, w których w większości rozwiniętych gospodarek szuka się tego finansowania, no, są chociażby giełdy. No to jest mechanizm, który u nas nie grał takiej roli w poprzednich dekadach. Dzisiaj powoli jednak widzimy, że jego znaczenie systematycznie rośnie. Na większa ilość kapitału no, mechanicznie oznacza, że po prostu warunki finansowania będą lepsze.
1: Pan Marcin Klucznik, ekonomista z Polskiego Instytutu Ekonomicznego, był moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję za wizytę w naszym studiu.
0: Dziękuję również.
1: To był magazyn Saldo. Życzę Państwu miłego weekendu. Do usłyszenia.

0: Reklama. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99, a teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A nektarynki Luzem, cena przed obniżką 12,99, a teraz tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost, utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit. Barbara, łatwa kasa?
5: Marian, zawsze.
4: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
5: Sprytnie.
4: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert dalej masz.
0: Po reklamie. Autopromocja.
6: 90 lat temu w Hiszpanii wybuchła krwawa i bezwzględna wojna domowa. Zapowiedź tego, co już niedługo miało spotkać całą Europę i świat. Jak do niej doszło? Dlaczego Hiszpanie stanęli przeciw Hiszpanom? Czy możliwy był inny scenariusz? Na te pytania odpowiemy w najbliższej Turbo Historii, której gościem będzie historyk dr Marcin Mleczak. Polskie Radio 24. Dziś o 22.05. Krzysztof Grzybowski. Zapraszam.
0: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Nie wybuchy w centrum Warszawy. Konieczna była ewakuacja 4000 osób. Kilkadziesiąt groszy mniej na litrze. Minister energii podał maksymalne ceny paliw od poniedziałku. Dwaj młodzi chuligani w rękach służb są pierwsze zatrzymania po ataku na węgierskich kibiców w Zabrzu. Minęła 13. Ewelina Kamińska. Zapraszam. Około 4000 osób jest ewakuowanych z 8 budynków w centrum Warszawy przy ulicy Grzybowskiej. Saperzy zajmują się 4 pociskami artyleryjskimi, najpewniej z czasów II wojny światowej. Na czas ich pracy wyznaczono dużą strefę bezpieczeństwa, informuje Bartłomiej Śniadała z Komendy Stołecznej Policji.
2: Dzisiaj po godzinie 10 na miejsce przybył patrol saperski. Na czas działań wyznaczono strefę bezpieczną 300-400 metrów. To wiąże się z ewakuacją około 4000 osób z 8 budynków.
1: Pociski znalazł wczoraj po południu operator koparki podczas pracy ziemnych. Policja zabezpieczyła teren i wezwała saperów. Skrzyżowanie Żelaznej i Grzybowskiej jest wyłączone z ruchu. Utrudnienia mogą potrwać do zakończenia akcji. Chwilowa ulga dla portfela. Ceny na stacjach od poniedziałku idą w dół. To za sprawą powrotu okrojonego programu Ceny paliwa niżej. Za zgodą ministra finansów VAT został obniżony znów z 23 do 8%.

0: 10%. Minister energii Miłosz Motyka przekazał już, jakie będą maksymalne ceny benzyny i diesla po weekendzie.
1: Benzyna 95, ta stawka będzie wynosiła 6,41 zł za litr, to jest 89 groszy taniej niż byłoby bez pakietu. Jeżeli chodzi o benzynę 98, 7,20 zł, równo złoty taniej, i cena oleju napędowego 7,37 zł, to jest 1 zł i 3 grosze taniej. Dokładnie tak jak deklarowaliśmy, te stawki się kształtują.
0: Program CPN będzie obowiązywał na stacjach do końca wakacji. Na ten cel z budżetu państwa pójdzie 0,5 mld zł. Premier namawia koalicjantów do wspólnej listy. Portal Onet informuje, że Donald Tusk miał podnieść ten temat na ostatnim spotkaniu liderów. O szczegółach Michał Fabisiak.
2: Premier miał przekonywać koalicjantów, że wspólna lista to najbezpieczniejsza droga do utrzymania władzy. Donald Tusk wyraził obawę, że opozycja wystartuje z jednego komitetu pod patronatem prezydenta Karola Nawrockiego. Przewodniczący klubu KO Zbigniew Konwiński, pytany o sprawę, mówi, że dziś za wcześnie na decyzję.
3: Będziemy pewnie w jakimś takim okresie przed wakacjami, za rok więcej wiedzieć, bo będziemy mierzeni i w sondażach rzeczywistości tuż przed wyborami.
2: Politycy opozycji nie wierzą w projekt wspólnej listy koalicji rządowej. Michał Nieznański z Konfederacji jest przekonany, że Lewica wystartuje sama, jednocześnie zapewnia.
4: Konfederacja wystartuje z własnych list wyborczych, my się nie szykujemy do wspólnego startu z Jarosławem Kaczyńskim.
2: Sondaże nie dają szans na samodzielne wejście do Sejmu zarówno PSL, jak i Polsce 2050. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
0: Są pierwsze zatrzymania po ataku na węgierskich kibiców w Zabrzu. W ręce policji wpadli dwaj młodzi pseudokibice z Górnika. To 17- i 20-latkowie z Rydułtów. Obaj usłyszeli zarzuty dotyczące narażenia innych osób na niebezpieczeństwo oraz zniszczenie mienia. Przypomnijmy, w środę wieczorem kilkudziesięcioosobowa grupa zamaskowanych chuliganów Górnika Zabrze zaatakowała w pizzerii kibiców Ferencvároszu Budapeszt. Goście zabarykadowali się wewnątrz restauracji. Napastnicy zdemolowali lokal, między innymi wybili szyby w oknach. Straty wstępnie oszacowano na kwotę 20 tysięcy złotych. Policja wciąż poszukuje pozostałych chuliganów. Korki na trasach nad morze, tłoczno także na plażach. Niektórzy już wyruszyli na długi sierpniowy weekend. To szczyt sezonu nad Bałtykiem. Do tego w weekend pogoda ma dopisać. Kurorty spodziewają się prawdziwych tłumów.
5: Każdy z nas stara się po prostu wykorzystać te kilka chwil na słońcu.
6: Ludzie przychodzą bardzo wcześnie, rano sobie miejsce zajmują.
7: Pani też się okopała jakoś wcześniej?
6: Nie, niestety nie. My przychodzimy tak po śniadaniu dokładnie. Widzi pani, jesteśmy tu przy deskach, by nie było gdzieś zaparkować.
7: Na pewno, jeżeli się przyjeżdża po 12 czy po 1, no to już trochę gęsto. No
8: to już tutaj by się człowiek nie rozbił.
7: Tak jest.
0: Mówili plażowicze w rozmowie z Anetą Łuczkowską. Dziś wiele osób pracujących na przykład w urzędach odbiera dzień wolny za przypadające jutro święto.
9: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: A nad morzem jest dziś naprawdę słonecznie i ciepło. Najchłodniej co prawda na Helu, tam 22 stopnie, ale na wybrzeżu termometry pokazują od 23 do 27 stopni. W centrum kraju dziś około 26, a na krańcach zachodnich do 31 stopni. Niebo jest niemal bezchmurne, padać więc nie powinno.
9: Klimat.
0: Jakość powietrza w zachodniej i południowej części Polski jest dobra, a na wschodzie kraju bardzo dobra. 78% energii w sieci pochodzi z odnawialnych źródeł, najwięcej ze słońca. Po 18 zalecane jest jednak oszczędzanie prądu. Zagrożenie pożarowe w Polsce jest średnie, na zachodzie w województwie lubuskim duże. Susza hydrologiczna występuje w prawie w całym kraju.
9: Klimat. Reklama.
10: Marian, okazja jest.
11: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
10: Ale to mega okazja w Media Expert.
11: A nie, no to już wróciłem.
12: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
13: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone.

0: ale i jeszcze?
1: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
0: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
2: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
0: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
2: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
3: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej. I na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Brozach. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
4: Jedynka. To jest radio.
5: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest projekt Polski Atom, finansowany z programu Polskiej Energetyki Jądrowej.
3: Sponsorem tytularnym pikników Lata z Radiem jest BYD, producent hybrydowego sedana SIL 5.
6: Po reklamie.
7: Dzień w Polskim Radiu 24.
8: A ten dzień to piątek, więc początek możemy powiedzieć o weekendu. 8 minut po godzinie 13, 14 sierpnia. Zaczynamy w składzie Kamila Kuzer, Natalia Jędrzejewska, Adam Brzeziński. Przed mikrofonem Maciej Wolny. Będziemy z Państwem do godziny 16, a wiele się dzieje, wiele tematów przed nami. Zakończyły się uroczystości pogrzebowe Andrzeja Morozowskiego. Odbyły się one w domu pogrzebowym na cmentarzu komunalnym na warszawskich Powązkach. Uroczystość miała charakter świecki. Dziennikarza żegnała jego rodzina, przyjaciele i współpracownicy. Na uroczystości był także nasz reporter Aleksander Przoniak. Alku, dzień dobry.
9: Dzień dobry.
8: Powiedz, jakie słowa padły o Andrzeju Morozowskim?
9: O, najważniejszym elementem tej uroczystości były wspomnienia, zarówno te zawodowe, jak i osobiste. Współpracownicy mówili o warsztacie dziennikarskim Andrzeja Morozowskiego, o szczególnej pamięci, o umiejętności układania całego obrazu z drobnych elementów. Dziennikarz Piotr Kraśko powiedział, że Andrzej Morozowski dbał o detale, które w wielu przypadkach miały wpływ na przebieg rozmowy z politykami.
10: Andrzej wiedział, że detal jest ważny, że szczegóły są ważne, drobiazgi i on potrafił tkać swoją opowieść z okruchów pamięci, które miały swoje znaczenie. No mało kto tak rozumiał politykę, uważam. Mało kto tak potrafi otworzyć polityków w rozmowie, bo to nie jest takie proste. To nie chodzi tylko o to, żeby doprowadzić do jakiegoś sporu i zderzyć ze sobą różne sposoby myślenia. Nie było więcej Andrzejów wcześniej, a teraz nie mamy już naszego Andrzeja.
9: Dawny współpracownik i kolega Andrzeja Morozowskiego, dziś szef programu 19.30 w Telewizji Polskiej, Paweł Płuska, mówi, że dziennikarstwo było pasją Andrzeja Morozowskiego, a szczególną estymą darzył politykę, którą żył niemal cały czas. Paweł Płuska podkreślał, że Andrzej Morozowski umiał zbierać informacje i wyciągać z nich wnioski.
11: Andrzej po prostu żył tym, co robił. Polityka płynęła w jego krwi. On po prostu wiedział, co, gdzie się dzieje, kto z kim rozmawia, o czym, jakie są kulisy różnych rozmów i potrafił potem te rzeczy wyciągać po prostu na antenie. I to było niesamowite u niego właśnie, że czasami się nie rzucał tak w oczy, tak, bo widzimy czasami tych dziennikarzy, którzy rzucają się gdzieś tam w Sejmie, biegają za kimś i tak dalej. Andrzej stał z boku, Andrzej czekał, bo Andrzej wiedział, co się dzieje.
9: Bliscy Andrzeja Morozowskiego przyznają, że rzadko całkowicie odpoczywał od dziennikarstwa, ale jak mówi Tomasz Sianecki, jego prywatny wizerunek znacząco różnił się od zawodowego i to począwszy od ubioru.
12: Takim trochę lumpem w kaszkiciku, w szerokich dżinsach, w jakiejś bluzie, bo taki był prywatnie. Był osobą, która trudno to uwierzyć, bo jakoś tak nie za bardzo się to z tym jego wizerunkiem oficjalnym kojarzył. Był osobą, która robiła żarty, dowcipy różnego rodzaju. Uwielbiał długie Polaków rozmowy. Nie oznacza to, że przy alkoholu. Po prostu lubił rzeczywiście rozmawiać na każdy temat.
9: Andrzej Morozowski zmarł w wieku 69 lat w wyniku choroby.

0: Nowotworowej został pochowany na cmentarzu w Pyrach.
1: Aleksander Przoniak, Alku, dziękujemy bardzo za relację. Mamy prawie 12 minut po godzinie 13. Wracamy teraz w Polskim Radiu 24 do bieżącej krajowej polityki. Tam dzieje się sporo. Razem z nami pani redaktor Anna Łubian-Halicka, dziennikarka 19.30, Telewizja Polska. Pani redaktor, dzień dobry.
2: Dzień dobry, dzień dobry.
1: Króciutko zacznijmy od wczorajszej informacji, którą podał premier Donald Tusk, ale bardzo ważnej, bo ona dotyczy przyszłości ministra rządu obecnej koalicji. Maciej Berek ma zostać kandydatem do Trybunału Konstytucyjnego. Premier Donald Tusk mówi o nim jako o jednym z najwybitniejszych polskich prawników, praktyków i człowieku, który z apolityczności uczynił swój znak rozpoznawczy. Ale jednocześnie minister Berek był ministrem w rządzie, a teraz ma kandydować do Trybunału Konstytucyjnego. Czy to nie jest jednak zasadnicza sprzeczność z deklarowaną przecież wielokrotnie przez premiera zasadą o polityczności Trybunału Konstytucyjnego? No i to też miało się znaleźć w ustawie, która z tego co pamiętam została zawetowana przez prezydenta Dudę jeszcze.
2: Oczywiście ta sprzeczność jest i tę sprzeczność wypominają premierowi zresztą osoby, które sam premier stawiał jako autorytety prawne, chociażby profesor Andrzej Zoll mówi, że no tutaj to troszeczkę nie jest tak, jak obiecywała Koalicja Obywatelska. Ja zresztą wczoraj jeszcze przed tą konferencją premiera pytałam o to koalicjantów i słyszałam takie głosy, że mają oni nadzieję, że informacja na temat kandydowania Macieja Berka do Trybunału Konstytucyjnego okaże się jednak zwykłą sejmową plotką, bo jak mówili mi, będzie to bardzo trudno wytłumaczyć wyborcom, bo z jednej strony należy podkreślić to, że Maciej Berek nigdy nie był w żadnej partii politycznej, nigdy nie był parlamentarzystą tak jak na przykład Krystyna Pawłowicz czy Stanisław Piotrowicz, którego do Trybunału wprowadziło Prawo i Sprawiedliwość, ale przecież to obecna koalicja rządząca przegłosowała ustawę, zgodnie z którą muszą minąć co najmniej 4 lata. Między zasiadaniem w ławach rządowych, a zasiadaniem w Trybunale Konstytucyjnym. Fakt jest taki, że ta ustawa nie weszła w życie, ponieważ zawetował ją jeszcze prezydent Andrzej Duda, no ale jednak taki pomysł Koalicja Obywatelska zgłaszała. I teraz jak to wytłumaczyć wyborcom? Wczoraj premier mówił, że sytuacja jest niestandardowa, że potrzeba mocnych działań, że nie można zostawać z tyłu, że tutaj ze strony chociażby obecnego Trybunału Konstytucyjnego czy ze strony prezydenta są działania, które wykraczają poza normy prawne. No ale czy to zrozumieją wyborcy Koalicji Obywatelskiej? W szeregach partii rządzącej są wątpliwości. No i też jeszcze jedno pytanie. Czy kandydatura Macieja Berka przejdzie? Bo już teraz słyszymy z ust koalicjantów, że zagłosują przeciwko tej kandydaturze. Tak się wypowiadał Paweł Ślis z Polski 2050. Wątpliwości poważne ma ugrupowanie Centrum, wątpliwości poważne ma Lewica, więc tutaj przed Koalicją Obywatelską jeszcze długa droga, żeby przekonać do tego koalicjantów.
1: Ale to wtedy wydawałoby się, że to zupełnie niepotrzebne ryzyko wystawianie takiej kandydatury, skoro nawet w obecnie rządzącej koalicji ta kandydatura by nie przeszła. Natomiast premier Donald Tusk podkreśla, że Maciej Berek nie jest kandydatem partyjnym, ani jego osobistym. On sam jedynie wyraził zgodę na odejście Berka z rządu. Czy w takim razie można jednak w jakimś stopniu tę kandydaturę traktować rzeczywiście jako próbę naprawy Trybunału, a nie jako element politycznej walki o przejęcie nad nim wpływu?
2: Tak to przedstawia wczoraj premier Donald Tusk, mówiąc właśnie, że potrzeba silnej ręki w Trybunale Konstytucyjnym, że Trybunał należy przywrócić obywatelom. Podkreślał też przecież, że no, Trybunał od pewnego czasu wydaje wyroki na tak zwane, jak powiedział, zapotrzebowanie polityczne, a nie zajmuje się sprawami zwykłych Polaków. Zresztą kiedy odpowiadamy państwu o Trybunale Konstytucyjnym, to czasami już nawet sami nie pamiętamy, jak działał Trybunał Konstytucyjny przed 2015 rokiem, kiedy no, decydował w sprawach bardzo istotnych dla wszystkich obywateli, na przykład w sprawie podniesienia kwoty wolnej od podatków, w kwestii ustawy o zgromadzeniach publicznych. To było wszystko bardzo ważne kwestie, które dotyczyły nas wszystkich, a nie tylko spraw politycznych. Taki Trybunał byłby potrzebny. Pytanie, czy Maciej Berek jest tutaj tym ogniwem niezbędnym do tego, żeby ten Trybunał Konstytucyjny przywrócić.
1: Zmieńmy stronę polityczną, przejdźmy do Prawa i Sprawiedliwości, bo tam koleżeński sąd dyscyplinarny tego ugrupowania zdecydował o wykluczeniu z partii 40 parlamentarzystów, 38 posłów i dwóch senatorów dokładnie związanych z klubem Rozwój Plus.

0: tym byłego premiera Mateusza Morawieckiego. Wydaje się, patrząc na tę liczbę jednak, bo wiadomo, że to było do przewidzenia, że tak to się potoczy, natomiast ta liczba 40 parlamentarzystów robi jednak wrażenie i zdaje się być potężnym osłabieniem Prawa i Sprawiedliwości.
1: No zdecydowanie. Klub Prawa i Sprawiedliwości nie będzie już największym klubem parlamentarnym w polskim parlamencie. Ten ruch, tak jak pan mówi, panie redaktorze, był do przewidzenia. Zresztą przypomnijmy sobie, że Prawo i Sprawiedliwość troszeczkę odwlekało ten moment. Było takie przyciąganie liny. Mateusz Morawiecki bardzo chciał być wyrzucony z Prawa i Sprawiedliwości. Prawo i Sprawiedliwość no, bardzo nie chciało dać Mateuszowi Morawieckiemu tego oręża w postaci takiego mówienia o sobie: zostałem wyrzucony z mojej macierzystej partii, więc ten moment był przyciągany. Natomiast wydaje mi się, że tutaj już kości zostały rzucone i tej liny już tak naprawdę nie ma co przyciągać, tym bardziej, że no, między Prawem i Sprawiedliwością a nowym ugrupowaniem Mateusza Morawieckiego padło wiele gorzkich słów i tutaj udawanie, że proceduralnie sprawa nie jest zamknięta, to mijałoby się całkowicie z celem.
0: No tak, ale czy Rozwój Plus sam w sobie ma realny potencjał, żeby rzeczywiście stać się konkurencją dla Prawa i Sprawiedliwości, czy na razie jest przede wszystkim politycznym projektem Mateusza Morawieckiego, grupy jego zwolenników i z PiS-em jakoś bardzo, albo nie będzie jakimś wielkim zagrożeniem dla PiS-u, przynajmniej w najbliższych wyborach parlamentarnych? Jak pani sądzi?
1: Tutaj ścierają się dwie opinie. Ja mówiąc szczerze, nie wiem, po której stronie stanąć. Jedni twierdzą, że to jest przemyślana strategia prawicy, Prawa i Sprawiedliwości. Być może właśnie to są te szachy 5D, w które grywa Jarosław Kaczyński. To znaczy, żeby stworzyć tak zwane dwa skrzydła. Z jednej strony bardziej liberalnego Mateusza Morawieckiego, który będzie mówił o gospodarce, który będzie mówił o finansach, który będzie mówił właśnie o rozwoju, nawiązując do nazwy stowarzyszenia, choć nie wiadomo, czy ona pozostanie nazwą partii, a z drugiej strony skręcające coraz bardziej w stronę Konfederacji, w stronę też Grzegorza Brauna, Prawo i Sprawiedliwość, które mówi językiem Przemysława Czarnka i mówi coraz ostrzej, próbuje łowić tych wyborców, którzy do Konfederacji jednej czy drugiej z Prawa i Sprawiedliwości odsunęli. Z drugiej strony mamy taką narrację, że jednak te emocje są prawdziwe, że jednak między jedną a drugą stroną zostało powiedziane zbyt wiele słów. Ja przypomnę chociażby, że w ostatnim wywiadzie, w jednym z ostatnich wywiadów Mateusz Morawiecki oskarżał Jarosława Kaczyńskiego, że ten chciał wprowadzić przymusowe szczepienia podczas pandemii COVID-19 i temu miał się sprzeciwiać Mateusz Morawiecki. To już jest wyciąganie takich wewnętrznych ustaleń na forum publiczne, którego jednak ani jedna, ani druga strona wybaczyć nie bardzo potrafi. A zatem ile w tym emocji, a ile takiej czystej politycznej kalkulacji, to się dowiemy mniej więcej za rok, może za niespełna rok.
0: No i zobaczymy, czy to przyniesie rzeczywiście jakieś plusy dla Mateusza Morawieckiego, takie wyciąganie rzeczy z przeszłości, no bo jednak Mateusz Morawiecki przez wiele lat był premierem rządu Zjednoczonej Prawicy. No i od tego uciec się nie da. Wracanie też do tych decyzji, które były podejmowane, no mogą być jednak przypomnieniem wyborcom, że ten Mateusz Morawiecki to nie jest nowa polityczna siła w zasadzie, no a część przez wiele lat Prawa i Sprawiedliwości i to ta główna zarządzająca część Prawa i Sprawiedliwości. No ale to jest kwestia interpretacji. Natomiast kolejny bardzo ważny, wydaje się, dla PiS-u wątek to temat Marcina Romanowskiego. Wydaje się też, że ważny dla być może bezpieczeństwa państwa, ale o tym za chwilę. Są informacje, że może on przebywać w Naddniestrzu. Premier Donald Tusk też wczoraj się do tego odnosił. Mówił wręcz o możliwości zdrady narodowej i korzystania z pomocy wrogów ojczyzny. Jak poważnie należy traktować te słowa, skoro jednocześnie no, premier też przyznaje, że nie wie, czy Romanowski rzeczywiście tam przebywa, no bo ten adres Naddniestrza był wskazany w korespondencji, którą wysłał no, prawdopodobnie Marcin Romanowski. To zostało potwierdzone również przez jego adwokata.
1: Ja bym tutaj trochę wstrzymała wodze komentatorskie, ponieważ Marcin Romanowski ma bardzo dobrych adwokatów, którzy potrafią wykorzystać różne kruczki prawne i nieraz wodzili dziennikarzy za nos. Ja przypomnę sam moment, kiedy Marcin Romanowski opuścił granicę Polski, kiedy na początku nie stawiał się na rozprawę. Potem pojawiła się informacja, że przeszedł ciężką operację, a potem po prostu już okazało się, że go w Polsce po prostu nie ma. Sam fakt, że ta informacja, że jest w Naddniestrzu, wyszła od samego

0: Marcina Romanowskiego, wydaje mi się, że jednak świadczy o tym, że w tym jest jakiś ukryty cel. Oczywiście, jeśli potwierdzi się, że Marcin Romanowski przebywa w Naddniestrzu, no to byłaby to skandaliczna informacja. To by pokazywało, że no tutaj tak naprawdę byli politycy suwerennej Polski, byli, ponieważ suwerenna Polska nie istnieje. Są w stanie posunąć się do wszystkiego, by uniknąć odpowiedzialności, ale ja mówię tutaj bardzo duży znak zapytania, czy tam na pewno Marcin Romanowski jest. Tym bardziej, że Marcin Romanowski w swoim piśmie wskazał adres do korespondencji. A to może być tak naprawdę każdy adres. Ta korespondencja może mu być przekazywana. Zatem myślę, że należy troszeczkę poczekać. Wiemy, że za Marcinem Romanowskim są wysłane służby. Wiemy z publikacji Onetu, że szukają go specjaliści z grupy Łowców Cieni, więc być może niebawem zostanie to potwierdzone, czy on faktycznie jest tam, gdzie nam się wydaje, że jest, jak wynika z jego własnej informacji, czy być może jest gdzieś zupełnie indziej. Być może niebawem dowiemy się, że jest w Serbii, a być może nawet w Stanach Zjednoczonych. Tutaj tak naprawdę wszystko jest możliwe. To, co jest pewne, to to, że Marcin Romanowski zrobi wszystko, by po prostu nie stanąć przed polskim wymiarem sprawiedliwości.
1: To wróćmy do Koalicji Obywatelskiej i też Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. We wtorek ze względu na zastrzeżenia moralne i etyczne odwołano z funkcji wiceprezesa tej agencji Annę Konieczyńską, działaczkę Koalicji Obywatelskiej. Chodzi tutaj o wydatkowanie pieniędzy, które miały być przeznaczone na pomoc podmiotom poszkodowanym przez powódź. Okazało się, że te pieniądze trafiły 4,5 miliona złotych według medialnych doniesień trafiło do trzech podmiotów z jednej okolicy, mimo że cztery niezależne źródła wykluczają, by ucierpiały one w wyniku powodzi. No ale teraz kolejne informacje dotyczące tej agencji są takie, że prezes i rada nadzorcza agencji, Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego zostali również odwołani. Te informacje podał rzecznik marszałka województwa dolnośląskiego. No i to wydaje się być czymś naturalnym. To naturalna kolej rzeczy, że w obliczu tych bardzo kontrowersyjnych informacji, tych informacji w zasadzie wstrząsających, biorąc pod uwagę powódź i to, co wtedy się działo, że dzieją się takie rzeczy, no ale to chyba też nie jest jeszcze do końca wyjaśnienie tej sprawy zdecydowanie.
0: Zdecydowanie nie. Ja bym chciała się dowiedzieć, na ile to był przypadek, może nie tyle jednostkowy, ale zależny od jednej organizacji, a na ile takich przypadków było więcej, bo wiemy o działalności jednej pani, która została odwołana. Mamy podejrzenie kolejnych takich przypadków, natomiast sprawa jest niezwykle bulwersująca, bo przypomnijmy sobie, że do terenów popowodziowych zostały skierowane gigantyczne środki. Przypomnijmy sobie, jak wszyscy reagowaliśmy na te zdjęcia, które mieliśmy z południa Polski. Jak reagowaliśmy na te zdjęcia? Wówczas w nas wszystkich była taka potrzeba pomocy. I teraz, jeśli okazuje się, że te pieniądze trafiały do małżonka urzędniczki, która zajmowała się wydawaniem tych pieniędzy, to bulwersuje wszystkich. To nie tylko jest takie paliwo polityczne dla drugiej strony sceny politycznej, ale to po prostu pokazuje, że no, państwo w tym konkretnym przypadku zawiodło. Dobrze, że wyszły służby, dobrze, że służby tą sprawą zajmowały się już od kwietnia. Natomiast szkoda, że o tym nie zostaliśmy po prostu wcześniej poinformowani, że jest takie i takie śledztwo, że w związku z tym śledztwem została zawieszona w prawach członka działaczka Koalicji Obywatelskiej. Szkoda, że do tego docierają dziennikarze, a że o tym nie informują same służby, bo ta sprawa by wyglądała zupełnie inaczej.
1: A jaki to może mieć wpływ na Koalicję Obywatelską, czy obecnie rządzącą koalicję w ogóle?
0: To po pierwsze zależy od skali tego zjawiska, bo tego jeszcze nie wiemy. Pojawiają się kolejne przypadki. Pytanie, czy są to przypadki udokumentowane, czy tego typu przypadków jest więcej, czy to jest kwestia właśnie jednej pani Anny Koniczyńskiej, czy jeszcze kogoś, czy być może był to szerszy proceder. To jest po pierwsze. Po drugie pytanie, jak Koalicja Obywatelska będzie to komunikować. Premier, co prawda, na ostatnim posiedzeniu rządu powiedział, że tego typu przypadki będą wypalane gorącym żelazem. Jeśli nie będą, jeśli okaże się, że sprawa jest w jakikolwiek sposób zamiatana pod dywan, jeśli okaże się, że ktokolwiek w tej sprawie uniknie odpowiedzialności albo ktokolwiek w tej sprawie nie odda pieniędzy, które pobrał w sposób po prostu mu nienależny, to wówczas będzie to bardzo duży minus dla Koalicji Obywatelskiej, ale teraz no, wszystko w rękach Koalicji Obywatelskiej.

0: Obywatelskiej i w rękach służb tego, w jaki sposób Koalicja Obywatelska będzie tę sprawę dalej komunikować.
1: Sporo tych kryzysów ostatnio wokół Koalicji Obywatelskiej. Premier Donald Tusk musi tym zarządzać, no ale też pytanie o przyszłość premiera, no bo mamy dość ciekawy sondaż. Na koniec już niecała minuta dla Super Expressu. To właśnie szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski uzyskuje tam najwyższy wynik w pytaniu o to, kto powinien być kandydatem Koalicji Obywatelskiej na premiera. To jest 35% wobec 29% dla Donalda Tuska. Czy taki wynik to już sygnał ostrzegawczy dla premiera?
0: Myślę, że nie, ponieważ wicepremier Sikorski od pewnego momentu sukcesywnie rośnie w sondażach i jego siła polityczna również rośnie. I to jest pytanie, jaka będzie jego przyszłość. Natomiast myślę, że akurat ten wzrost zaufania dla Radosława Sikorskiego, dla premiera nie jest zaskoczeniem. Myślę, że wręcz sam Donald Tusk troszeczkę podbija popularność Radosława Sikorskiego, no tak by móc te, również z tej popularności w przyszłości w jakiś sposób skorzystać.
1: Bardzo dziękuję za pani komentarz w Polskim Radiu 24. Redaktor Anna Łubian-Halicka, dziennikarka 19.30, Telewizja Polska, była naszym gościem. Dziękuję raz jeszcze i dobrego dnia życzę.
0: Dziękuję serdecznie.

0: Reklama.
1: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
4: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
0: Zdrowid. Po reklamie. Autopromocja.
6: Czy bez dodatkowych pieniędzy jakiekolwiek zmiany w ochronie zdrowia są realne? Czy zmiany organizacyjne, trudniejsze egzaminy dla młodych lekarzy albo ograniczanie godzin czy miejsc, w których mogą pracować medycy, poprawi opiekę medyczną? Wiele pytań i wiele odpowiedzi. W dialogu z ekspertami i praktykami w audycji Kapitał i Praca w najbliższą sobotę, zaraz po godzinie 15. Anna Grabowska, zapraszam.
0: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
7: Minęła 13.30, Ewelina Kamińska. Zapraszam. Lepiej się wstrzymać z tankowaniem. Po weekendzie benzyna 9.5 będzie kosztować nie więcej niż 6 zł 41 groszy, benzyna 9.8 7 zł i 20 groszy, a olej napędowy nie więcej niż 7 zł i 37 groszy. Takie maksymalne ceny od poniedziałku będą obowiązywać na stacjach, a ogłosił je minister energii Miłosz Motyka.
8: Koszty tego pakietu, tak jak to wynika z ocen skutków regulacji projektu rozporządzenia, to 0,5 mld zł w te 2 tygodnie. To sytuacja, w której wygospodarujemy te środki na obniżkę cen paliw.
7: Pakiet CPN przewiduje obniżkę stawki podatku VAT z 23 do 8%. Maksymalne ceny będzie ogłaszał minister energii, a program potrwa do końca wakacji. Prezes i Rada Nadzorcza Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego odwołani. To skutek doniesień o nieprawidłowościach związanych ze wsparciem popowodziowym. O zmianach informuje rzecznik marszałka województwa dolnośląskiego Michał Nowakowski.
9: Decyzję podjęto w trosce o transparentność działania Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Powołano nową Radę Nadzorczą Karkonoskiej Agencji Rozwoju, której ekspercki skład kompletowano w ostatnich dniach i która będzie skupiać osoby o doświadczeniu prawniczym oraz doświadczeniu związanym z nadzorem właścicielskim.
7: Wcześniej stanowisko straciła wiceprezes Anna Konieczyńska.

0: związana z Koalicją Obywatelską. Firma jej męża otrzymała 200 tysięcy złotych, mimo że powódź nie dotknęła jego pensjonatu. W informacjach tragedia na jednym z komisariatów w Gdańsku. W nocy od strzału z pistoletu zginął policjant. Funkcjonariusze usłyszeli huk wystrzału i znaleźli rannego kolegę. Mimo pomocy nie udało się uratować życia mężczyzny, informuje Edyta Krefta z gdańskiej policji.
1: Ze wstępnych ustaleń zdarzenie nie ma charakteru kryminalnego, a w tym tragicznym wydarzeniu wstępnie wykluczono udział osób trzecich. Ze względu na dobro śledztwa oraz dobro rodziny policjanta nie ujawniamy dalszych informacji w sprawie.
0: Śledztwo, które wyjaśni okoliczności i przyczyny zgonu policjanta, prowadzić będzie prokuratura. Sprawą zajmie się też Biuro Spraw Wewnętrznych Policji. 31 żaglowców, warsztaty taneczne dla dzieci, regionalne przysmaki i koncerty polskich gwiazd. O 16 na szczecińskim nabrzeżu rusza żeglarski festiwal Żagle 2026. Nie zabraknie atrakcji dla turystów, ale też dla mieszkańców miasta, mówi rzeczniczka żeglugi szczecińskiej Celina Wołosz.
2: Otwieramy pokłady. W piątek można spokojnie wejść i zwiedzić jej jednostki. Przyjść później wieczorem na koncerty, czy to na scenie szczecińskiej, na Łasztowni, czy też na scenie głównej.
0: A o godzinie 23 nad Wyspą Grodzką odbędzie się pokaz dronów. Impreza potrwa do niedzieli.
3: Dzień w Polskim Radiu 24.
4: Mamy 33 minuty po godzinie 13.
5: Stan dnia.
4: I trwa już wielkie odliczanie do głównych obchodów Święta Wojska Polskiego. Jutro w Warszawie ogrom wydarzeń, w tym to wyczekiwane przez wielu, czyli defilada lądowa i powietrzna. Ta morska w Gdyni. Żołnierze już świętują. O 17.30 w Centrum Weterana pojawi się kierownictwo resortu obrony. Zostanie oddany hołd tym mundurowym, którzy w zagranicznych misjach nie wrócili, z zagranicznych misji nie wrócili. A wieczorem na wojskowych powązkach równie ważna uroczystość, apel pamięci w hołdzie tym, którzy 106 lat temu walczyli za Warszawę i w wojnie polsko-bolszewickiej zginęli. My się łączymy z Agnieszką Drążkiewicz. Agnieszko, witaj serdecznie.
6: Dzień dobry, witam.
4: Ty te wszystkie uroczystości od lat w zasadzie obserwujesz, relacjonujesz. Powiedz, czy w związku z defiladą już trzeba przygotować się na utrudnienia? No i co będzie można jutro zobaczyć na Wisłostradzie w Warszawie?
6: Od tych utrudnień rzeczywiście zacznijmy, bo Wisłostrada, gdzie jutro ta wielka parada, ta część lądowa, no ona już zostanie zamknięta o godzinie 16 i już od tego momentu nie będzie można wjechać w tę część stolicy. Będą też niedostępne dla zmotoryzowanych te ulice, które prowadzą bezpośrednio do Wisłostrady na tym odcinku, który zostanie zamknięty, a to jest dosyć długi odcinek, ponieważ te kolumny jutro będą potężne, potrzebują dużo miejsca, żeby to czoło defilady się zmieściło, potem w drugą stronę zakręciło. W związku z tym, żeby sobie też tak to wyobrazić, to ta przestrzeń między mostem Marii Skłodowskiej-Curie, mostem gdańskim, aż do mostu Poniatowskiego jutro będzie po prostu z ruchu wyłączona, ale wydaje mi się, i tak zresztą dzisiaj też mówił szef resortu obrony, wicepremier Władysław Kośniak-Kamysz, że to no mimo wszystko to jednak to są takie utrudnienia, które można przecierpieć do jutra, no bo jutro jest tak ważna uroczystość, tak wielka feta się szykuje, że rzeczywiście no można się poświęcić.
7: Święto Wojska Polskiego jest dniem wdzięczności wobec munduru żołnierza Wojska Polskiego, ale jest też wyrazem uszanowania dla podatników, którzy składają się na te możliwości zakupowe Wojska Polskiego, na największą w historii transformację. 300 jednostek sprzętu, wspaniała i chyba zawsze najbardziej emocjonująca część, przelot statków powietrznych, zarówno samolotów, jak i śmigłowców, bezzałogowców. Bardzo się cieszę, że będą brać udział nasi sojusznicy w tym przedsięwzięciu, będą również ministrowie z naszych sojuszniczych państw. Serdecznie ich będę jutro witał i zapraszam wszystkich do udziału, do wspólnego świętowania w całej Polsce.
6: Ty pytałeś o to, co zobaczymy. No ogrom sprzętu, będą czołgi, będą armatochaubice, będą wozy opancerzone, wozy bojowe piechoty, ale też będzie artyleria ta dalekiego zasięgu. Mówimy tutaj o wyrzutniach HIMARS, mówimy o wyrzutniach Czunmo, one są do siebie trochę podobne, ale różni producenci. Mówimy też o systemach obrony przeciwlotniczej, przeciwrakietowej, tego niskiego i średniego zasięgu. Mówimy o, czyli mówimy o systemach Wisła, Narew, ale też Pilica i Pilica Plus. To są wszystko

0: To jest wszystko, ja to tak odbieram, przepiękne wyposażenie, uzbrojenie polskiego wojska, które rzeczywiście robi wrażenie. Ja od lat bywałam na tych defiladach, rzeczywiście wszyscy, których, kogo by się tam nie zapytało, to są zachwyceni tym uzbrojeniem, które widzą. I to wszystko jest tak naprawdę po to, tak jak w rozmowie ze mną podkreślał generał Mariusz Kubarek, po to, żeby też jakby otworzyć to wojsko dla nas, dla społeczeństwa, pokazać, co tam się dzieje w tym wojsku i pokazać też, no właśnie, od środka tę armię.
1: To, co pokazujemy, jaki sprzęt jedzie, to, czym się możemy pochwalić, to jest również zapewnienie tego, że działamy dla bezpieczeństwa Polski.
2: Tak naprawdę zapraszacie nas, cywilów, do tego, żeby zobaczyć, jak to u was jest.
1: Trochę tak. Defilady bardzo różnią się od tego, co jest w naszym życiu codziennym. Ale nie wolno zapominać, że defilada jest jednym z elementów musztry, szkolenia żołnierza. To jest uczenie pewnego porządku żołnierza, zasad zachowania się, pracy zespołowej. I to jest również element szkolenia.
0: Jutro punktualnie o 12:00 ta parada się rozpocznie w Warszawie, no ale nie możemy też nie powiedzieć naszym słuchaczom, że ten, kto będzie nad morzem w okolicach Trójmiasta, no to mógłby właśnie się wybrać tam, no bo tutaj będzie z kolei ta parada i ten komponent morski, to będzie ponad 20 różnego rodzaju jednostek pływających marynarki wojennej. Ta kolumna, która będzie sunęła po wodach Zatoki Gdańskiej, będzie liczyła około 5 kilometrów. Nad okrętami będą też przelatywać statki powietrzne, które uczestniczą w różnego rodzaju też przedsięwzięciach i one tak naprawdę będą towarzyszyły tej paradzie morskiej, żeby ją jeszcze bardziej uświetnić.
3: A te informacje zebrała dla państwa Agnieszka Drążkiewicz. Agnieszko, bardzo ci dziękuję.
0: Dziękuję.
3: Dobrego dnia dla ciebie. Do usłyszenia.
4: Komentarz.
3: Temat poruszony przed momentem z nami zostaje, a witamy naszego gościa, generał Bogusław Samol, generał broni Wojska Polskiego w stanie spoczynku, były dowódca Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego, Akademia Sztuki Wojennej. Panie generale, dzień dobry.
5: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
3: Czym dla pana generała jest Święto Wojska Polskiego?
5: Przede wszystkim uszanowaniem tych, którzy walczyli o niepodległość Polski. A ta data 15 sierpnia dalej nam uzmysławia, że o bezpieczeństwo trzeba dbać, tak jak dbali nasi poprzednicy i wygrali wojnę z Rosją w 1920 roku. A dla nas obecnie, dla żołnierzy, a też i dla rezerwistów jest to jeden dzień w ciągu roku, gdzie możemy pokazać, a przede wszystkim nie ja jako rezerwista, ale nasi oficerowie, generałowie czy żołnierze mogą się pokazać, po pierwsze dla społeczeństwa, dla swoich rodzin, a jednocześnie mogą świętować, bo to jest jeden taki dzień przerwy w ciągu roku na świętowanie, który podsumowuje to świętowanie, wielki wysiłek szkoleniowy oficerów, podoficerów i szeregowych naszej armii.
3: A jak ważne jest to też z perspektywy takiego interesu społecznego, no bo usłyszeliśmy przed momentem w relacji Agnieszki Drążkiewicz, że to też taka możliwość, żeby obywatel mógł zobaczyć, jak to tam w tej armii jest, czym ta armia dysponuje, jak wygląda.
5: Panie redaktorze, dosłownie tutaj wspomniane było o tym, że pokazujemy, czy w ogóle państwo polskie pokazuje uzbrojenie, na które płaci podatnik polski, a więc my wszyscy, obywatele Rzeczpolitej, w jaki sposób są te pieniądze wykorzystywane. I tutaj, jeżeli obserwujemy tą defiladę, to widzimy olbrzymie przemiany, jeżeli chodzi o przezbrojenie sił zbrojnych. Jeszcze kilka lat temu głównym sprzętem na defiladach był sprzęt postradziecki, natomiast dzisiaj praktycznie go nie ma, bo mamy nowoczesne systemy zarówno w siłach powietrznych, tutaj mówię o samolotach, o dronach, jak również w wojskach lądowych, czołgi, haubice, moździerze samobieżne, inne środki, marynarka wojenna. Będzie defilada na Zatoce Gdańskiej, gdzie wreszcie rozpoczyna się program Miecznik, jak również zacznie się program Orka, gdzie marynarka była od lat zaniedbywana. Ale tutaj nie będziemy się narzekać, bo tutaj trzeba świętować, cieszyć się pokojem przede wszystkim i tym, że polskie wojsko, polskie siły zbrojne się modernizują. Bo tutaj też trzeba wspomnieć o wszystkich rodzajach sił zbrojnych, bo wspomniałem o marynarce wojennej, wojskach, siłach powietrznych i wojskach lądowych, ale trzeba pamiętać o tym, że bardzo dużo wkład w bezpieczeństwo państwa polskiego mają wojska terytorialne, wojska specjalne, wojska obrony, czy komponent obrony w cyberprzestrzeni. A więc tutaj dzisiaj świętują ci wszyscy, którzy zabezpieczają nam spokój, a też i będą się przygotowywać do tych najważniejszych, najtrudniejszych wyzwań dla żołnierza, jakim jest konflikt zbrojny, oby go nie było.
3: Nawiązywał pan generał do

0: tej daty, 15 dzień sierpnia. Mówił pan również o tym, o tej wolności, o którą trzeba dbać, o którą cały czas w zasadzie w pewien sposób trzeba walczyć. 2022 rok i atak Rosji na Ukrainę mocno nam przypomniał, że ta wolność nie jest dana raz na zawsze?
1: Panie redaktorze, o tym, że o wolność trzeba dbać, mówił się Jan Paweł II w swoich wystąpieniach w czasie swoich pielgrzymek w naszym państwie. Przed laty szereg ludzi, przede wszystkim niektórzy wojskowi, mówili o tym, że trzeba dbać o to nasze bezpieczeństwo ze względu na to, że Rosja cały czas jakby przypomina o swoich zapędach imperialnych. I tak jest, tak w historii bywa. W każdym państwie, jeżeli państwo, władza państwowa, obywatele nie dbają o bezpieczeństwo, nie wykładają określonych sum na przygotowanie systemów do odparcia przyszłych agresji, to później kończy się to rozbiorami, utraty niepodległości, państwowości, a często i narody ginęły.
0: Czy takie wydarzenie jak Święto Wojska Polskiego, ta defilada, te wszystkie zaplanowane pokazy są dziś przede wszystkim demonstracją siły, zdolności Wojska Polskiego? A może ja jeszcze dokończę, czy także ważnym sygnałem odstraszania wysłanym potencjalnemu przeciwnikowi?
1: Właśnie, panie redaktorze, chciałem o tym powiedzieć, bo z jednej strony nasze społeczeństwo, nasi obywatele, współrodacy mogą obserwować i cieszyć się dzisiaj rosnącą siłą sił zbrojnych Rzeczpospolitej, ale też jest to element odstraszania wobec przeciwnika, który widzi, że Polska się modernizuje, zwiększa swoją liczebność, zakupuje nowoczesne systemy walki i wtedy przeciwnik, strona przeciwna, potencjalny agresor na pewno powinien się zastanowić kilkakrotnie, czy warto uderzać na Polskę, gdzie będą potężne straty. Ukraina pokazała, że jeżeli państwo jest przygotowane, bo Ukraińcy w pewnym sensie przygotowali się, to Ukraińcy walczą o swoją państwowość już od 6 rok. Bo nas się to nie powtórzyło, ale wracając jeszcze do naszej demonstracji, to jest element siły. Przelot już nowoczesnych samolotów F-16, F-35 czy FA-50 czy jeszcze z dronów pokazuje to przeciwnikowi, że Polacy, polskie społeczeństwo myśli o bezpieczeństwie bardzo poważnie i przygotowuje się do obrony. Chociaż nie we wszystkich obszarach, ale o tych słabościach nie chcę dzisiaj mówić, bo to jest, nie będę dodawał dziegciu do beczki miodu, dlatego że dzisiaj jest tak piękny dzień, jutro dla wszystkich żołnierzy i dla obywateli Rzeczpospolitej, aby ten szczęśliwy dzień był pogodny, radosny i należy świętować, a dopiero później jeszcze myśleć, co należy poprawić i zmienić, bo na pewno trzeba dokonać jeszcze szereg zmian i poprawek.
0: To mi pod tym wypada się tylko podpisać, więc wyłącznie pozytywnie. Natomiast pytanie trochę szersze, panie generale, przed nami. Czy Sojusz Północnoatlantycki, wszyscy jego członkowie, bezpieczeństwo traktują równie poważnie i ewentualne zagrożenie ze strony Rosji?
1: Panie redaktorze, widzimy, że generalnie te państwa, które jeszcze 5-6 lat temu nie postrzegały Rosji jako zagrożenie, ja mówię tutaj o naszych zachodnich sąsiadach, Niemczech, Francji, a już też o Wielkiej Brytanii. Natomiast ta optyka się dzisiaj zmieniła. Oni widzą to zagrożenie. Oczywiście są państwa, które na przykład na Półwyspie Iberyjskim, które mają swoje problemy, swoje jakieś kłopoty i oni nie dostrzegają zagrożenia ze strony Federacji Rosyjskiej, no ze względu na odległości geograficzne. Ale sojusz polega na tym, że trzeba się rozmawiać, trzeba walczyć o własne interesy, trzeba się dogadywać. A przede wszystkim tą stoją tego sojuszu bez względu na to, jakie mamy opinie o obecnym prezydencie Stanów Zjednoczonych, gospodarzem Białego Domu. Trzeba powiedzieć o tym, że sojusz od kilkudziesięciu lat jest ostoją bezpieczeństwa w Europie i miejmy nadzieję, że tak będzie. A szczególnie, jeżeli Amerykanie zabezpieczają nam parasol nuklearny.
0: Tej nocy natowskie myśliwce zestrzeliły drona, który naruszył przestrzeń powietrzną Łotwy. To jest element, kolejny element coraz poważniejszego problemu bezpieczeństwa na wschodniej flance sojuszu i przesuwania być może pewnej granicy albo badania reakcji sojuszu przez Rosję?
1: Na pewno. Te szereg demonstracji przeprowadzonych przez Rosję, chociażby z ostatnia lot rakiety manewrującej w granicy naszego państwa, przestrzeń powietrzną, rok temu drony i tak dalej. Zresztą nie będę tego powtarzał, bo wszyscy o tym wiemy. Jak również pewne incydenty powtarzające się na obszarze krajów bałtyckich, a nawet ostatnio w Niemczech powoduje to, że Rosja testuje spójność sojuszu i testuje jego zdolność do reagowania. No z tym reagowaniem to jeszcze była trudniej, tylko że w naszym przypadku to jest trudno uruchomić wszystkie sprawy związane na przykład z użyciem sił kinetycznych, a więc w związku z tym, że no przez lata sojusz zapomniał o tym, czym jest tak naprawdę, bo raczej skłaniano się w kierunku działalności politycznej, a nie militarnej.

0: militarnej. Natomiast tutaj wojna na Ukrainie pokazała, że jednak trzeba też obok tego działań politycznych, oprócz działań politycznych trzeba również zwracać uwagę na działania, przygotowanie działań zbrojnych w wypadku konfliktu. W związku z tym, nawet jeżeli Rosjanie naruszają przestrzeń graniczną, no, uważam, że niektórzy się zastanawiają, czy działać zdecydowanie. Uważam tak, że nad naszym terytorium powinniśmy działać zdecydowanie, zestrzeliwać rakiety, niszczyć je, a oczywiście później dyskutować, bo też się powtarzają dyskusje, czy już dokonywać zestrzeleń celów rosyjskich na terytorium Ukrainy. No, Ukraina nie jest członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego na razie i to jeszcze w długiej perspektywie chyba tak się nie stanie. W związku z tym my musimy zachować ostrożność, ale jednocześnie budować zdolności, aby już w pasach przygranicznych niszczyć takie przestrzenie, zarówno w przestrzeni powietrznej, jak i w przestrzeni lądowej, bo najwięcej jest w tej chwili w przestrzeni powietrznej, zarówno nad terytorium, jak również wodami Morza Bałtyckiego. I tutaj musimy te zdolności budować, żeby jak najbardziej reagować, jeżeli chodzi o prowokacje rosyjskie.
1: Panie generale, zapytam tak z perspektywy totalnego laika, jeżeli chodzi o ten temat. Czy łatwiej jest strącić drona czy rakietę?
0: Jedno i drugie może być zestrzelone, tylko że trzeba mieć po pierwsze systemy rozpoznania, systemy dowodzenia i odpowiednie środki drażnienia. Na zasadzie nie strzelajmy z armaty do wróbla, bo dzisiaj Polska buduje zintegrowany system obrony powietrznej kraju, w którym wchodzą systemy już teraz antydronowe, a więc tutaj program SAM, następnie krótkiego zasięgu, średniego zasięgu i mamy też HIMARSy, które są przygotowane do zestrzeliwania rakiet balistycznych. I tutaj trzeba to umiejętnie zgrać w system, wyposażyć ten system rażenia, oczywiście równolegle systemem dowodzenia, rozpoznania i zaopatrzenia, a więc tutaj zakupy rakiet, odpowiednich środków i tak dalej. Ale też na końcu sprawa wyszkolenia dowódców, którzy będą decydowali o użyciu tego sprzętu od poziomu operacyjnego czy strategicznego, nawet poprzez poziom operacyjny do taktycznego, a więc tutaj mówiąc do dowódców obsług dział czy wyrzutni. I to można zbudować, bo dzisiaj takie technologie na świecie i w Polsce już są po prostu, tylko trzeba mieć plany na to dokładne. Ale panie redaktorze, znowu nie chciałbym w to wchodzić, bo jestem krytyczny do wielu spraw, do rozwiązań, mimo że mamy takie środki, ale dzisiaj świętujmy.
1: Tak, mieliśmy się trzymać tych pozytywnych aspektów, no ale jeszcze jedna kwestia dotycząca dronów. Czy można powiedzieć, że te drony zmieniły sposób prowadzenia współczesnej wojny bardziej niż jeszcze kilka lat temu zakładali wojskowi?
0: Na pewno, panie redaktorze, szanowni państwo, każdy nowy rodzaj uzbrojenia, który wprowadzony jest z elementami zaskoczenia, a więc krótko mówiąc, strona przeciwna nie jest na to przygotowana, to powoduje perturbację po tej stronie, która jest słabo przygotowana. Natomiast drony dzisiaj są kolejnym rodzajem wojsk, można tak powiedzieć, obok na przykład artylerii, obok na przykład w wojskach lądowych, mówimy obok artylerii, czołgów czy obrony przeciwlotniczej, a również w siłach powietrznych, obok systemów na przykład samolotów myśliwskich, wielozadaniowych czy jeszcze jakichś innych. Ale to trzeba ująć w system i po prostu umieć ten system, systemem zarządzać i go wykorzystywać.
1: Kolejny temat przed nami, ważny dla polskiej armii, tak się przynajmniej wydaje, to jest budowanie w Łodzi i w Dęblinie zaplecza dla śmigłowców Apache. 11 sierpnia podpisano wykonawcze umowy offsetowe, co z punktu widzenia wojska zmienia fakt, albo co on daje, że wraz z zakupem sprzętu też powstaje w Polsce centrum jego obsługi.
0: No to jest bardzo dobre działanie, dlatego że przy tej ilości śmigłowców Apache, które będzie Polska posiadała, potrzebne jest na miejscu centrum logistyczne, to znaczy w czasie pokoju przeglądać, serwisować silniki, całe kadłuby, uzbrojenie, a w czasie wojny dokonywać remontów, napraw. To musi być na terenie Polski. Tylko znowu zastanawiam się, dlaczego tak blisko granicy rosyjskiej. Bo ten ośrodek, szczególnie w Dęblinie, będzie w zasięgu środków rażenia rosyjskich. Chociaż do końca być może nie mam racji, dlatego że dzisiaj całe terytorium państwa polskiego jest w zasięgu rakiet balistycznych, rosyjskich rakiet balistycznych, jak również rakiet manewrujących. Także tutaj kwestia ochrony tego takich zakładów, to jest związana z maskowaniem przede wszystkim, wzmacnianiem ich, jeżeli chodzi o infrastrukturę, a przede wszystkim ochronę przeciwrakietową, a szczególnie przeciwdronową i przeciwrakietom manewrującym.
1: Czyli
0: takie systemy powstaną, niech tam sobie funkcjonują, ale to jest bardzo potrzebne. I tutaj, panie redaktorze, na koniec, to już nie odnosi do wojska, bo było wielu krytyków, dlaczego tyle śmigłowców zakupiłem przeciwpancernych. Uważam, że bardzo dobrze, znam ten podejście tych generałów, oficerów, którzy studiowali w Akademii Sztuki Wojennej na studiach polityki obronnej, którzy doskonale wiedzą na temat sztuki, mają wiedzę na temat sztuki operacyjnej, jak wykorzystać śmigłowce przeciwpancerne.

sytuacji przełamania linii obrony Rzeczpospolitej w naszych sił zbrojnych w wypadku konfliktu z Rosją i jako rolę śmigłowce mogą spełniać w zakresie zatrzymywania wielkich grupowań pancernych zmechanizowanych rosyjskich wojsk. Zwłaszcza, że mają systemy rozpoznawcze, systemy na pokładach te śmigłowce, systemy rozpoznawcze, systemy uderzeniowe, które na kilkanaście kilometrów mogą

0: elementy logistyki. Natomiast żeby zacząć opanować i podbić państwo, muszą wojska lądowe wkroczyć na jego terytorium. Mamy przykład w Iranie. Amerykanie nie są w stanie wejść na terytorium państwa irańskiego. Wojna się przedłuża. Mimo potężnych bombardowań, ale tak dużego państwa jak Iran, Amerykanie nie zmuszą do upadku na kolana.
1: Wiceminister Cezary Tomczyk powiedział, że sztuką nie jest tylko kupić, sztuką jest kupić mądrze, żeby za tym szła technologia. I chyba to jest dobre zdanie, które no można zastosować dla całości zakupów w Wojsku Polskim.
0: Tak, zgadzam się z tym, ale jeszcze ministrowie powinni pamiętać i sztab generalny, że oprócz mądrych zakupów to jeszcze powinien być stworzony mądry system w zakresie zarządzania tymi systemami. A więc krótko mówiąc, umiejętność ich wykorzystania przez dowódców szczebla strategicznego, operacyjnego, nawet taktycznego na polu walki, w przyszłym polu walki.
1: A jesteśmy na dobrej drodze, żeby to wszystko rzeczywiście weszło w życie i stało się rzeczywistością polskiej armii?
0: Mam taką nadzieję, panie redaktorze.
1: No dobrze, to kolejna teraz rzecz przed nami. Na koniec dotknijmy sytuacji Ukrainy i szans Ukrainy na wejście do Sojuszu Północnoatlantyckiego, no bo nadal NATO pozostawia Ukrainie otwartą drogę do członkostwa, no ale pojawiają się głosy, że w praktyce Kijów może nigdy nie dołączyć do Sojuszu i to głosy nie byle jakie, bo były naczelne dowódca sił zbrojnych Ukrainy, Walerii Załużny, uważa, że jego kraj powinien zaakceptować taką możliwość i samodzielnie przejąć inicjatywę w kształtowaniu swojej przyszłości. Sądzi pan, że rzeczywiście ta chęć dołączenia do NATO przez Ukrainę może nigdy się nie zrealizować?
0: Jak słuchałem wypowiedzi, przeczytałem wypowiedź generała Załużnego, ambasadora Ukrainy w Stanach Zjednoczonych, jestem zaskoczony jego wypowiedzią. Z mojego punktu widzenia wskazuje na to, że jednak nie rozumie istoty funkcjonowania Sojuszu Północnoatlantyckiego. On jest raczej bardziej był, jest politykiem, aniżeli wojskowym, bo NATO pokazuje ta kontrofensywa, która była niepowodzeniem w 2023 roku, ale nie chciałem tego komentować. Natomiast drugi punkt. Ukraina samodzielnie z Rosją, u boku Rosji, nie przetrwa. Tak jakby nie przetrwała Polska, jeżeli by nie była w Sojuszu Północnoatlantyckim. Jeżeli Ukraina poważnie myśli o zapewnieniu swojego bezpieczeństwa i przetrwania przez kolejne wieki, to musi się zdecydować, w jakiej sferze bezpieczeństwa musi być. Czy samodzielnie nie jest w stanie tego zrobić, czy w Sojuszu Północnoatlantyckim. I teraz oglądając zachowania ostatnie przez kilka miesięcy władz ukraińskich, no prezydenta i tak dalej, zastanawiam się, czy mają przemyślaną strategię na temat swojego bezpieczeństwa.
1: To na koniec chciałbym trochę szerzej spojrzeć na to wszystko, o czym rozmawialiśmy. Te rosyjskie ataki na Ukrainę, incydenty z dronami nad państwami Sojuszu Północnoatlantyckiego, rozwój systemów bezzałogowych w Polsce, te wielkie zakupy w naszym kraju uzbrojenia, chociażby te dotykające śmigłowców Apache, czy też miejsce, gdzie będą one serwisowane. Czy mamy dziś, panie generale, do czynienia z trwałą zmianą sposobu prowadzenia wojny i budowania też bezpieczeństwa? Czy widzi pan jednak zagrożenie, że kiedy na przykład sytuacja na Ukrainie się uspokoi, to też niektóre państwa, niektórzy politycy będą jednak chcieli od tej drogi odstąpić?
0: Panie redaktorze, no muszę troszeczkę dziegciu do tej beczki miodu dzisiaj, ale nie pod kątem wojska, ale pod kątem naszych przywódców politycznych włożyć. Mam pytanie cały czas i powtarzam to, czy Polska ma jakąkolwiek strategię współpracy z Ukrainą, zarówno w czasie konfliktu zbrojnego, a szczególnie już po jej zakończeniu, bo kiedyś to zakończenie konfliktu nastąpi. Obawiam się, że nie mamy tego. I tutaj jest wielka lekcja do odrobienia przez nasze władze polityczne, nie tylko obecnego rządu, ale również ci, którzy są dzisiaj w opozycji, bo słuchając tych obydwu stron, mam takie wrażenie, że to, co się dzieje, jeżeli chodzi o ich propagowanie w zakresie tutaj bezpieczeństwa na naszej granicy, raczej to nie dążymy w tym kierunku, żeby na stałe zbudować podwaliny po rzeczywistą, a czy tutaj regionalne bezpieczeństwo.
1: Tutaj stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję za naszą rozmowę i pana komentarz. Generał Bogusław Samol, generał broni Wojska Polskiego w stanie spoczynku, były dowódca Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego. Akademia Sztuki Wojennej był naszym gościem. Panie generale, wszystkiego dobrego. Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. Świętujmy, szanowni państwo.
2: Reklama. Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. i filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80.

0: a teraz 14,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
3: Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
4: Ale upał. Nie do utrzymania, prawda, Marian? Marian! Marian, gdzie ty się schowałeś?
5: W lodówce tej nowej!
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
7: Po reklamie. Autopromocja.
8: Ogrody oranżeryjne, Królewska Galeria Rzeźby, nowa palmiarnia i ponad 5000 odmian róż w kompozycjach florystycznych i bukietach. Urzekająco pięknych i pachnących. Królewska Wystawa Róż Anno Domini 2026 w Łazienkach Królewskich w Warszawie. Zapraszam bardzo do Ogrodów Sztuki w niedzielny poranek o 8.30. Maja Kluczyńska.
7: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Ceny paliw pójdą w dół. Po weekendzie minister energii podał, ile zapłacimy maksymalnie za tankowanie. Prezes i Rada Nadzorcza Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego odwołani. To po aferze z pieniędzmi dla powodzian. Tłumy ruszyły w góry i nad morze. Czas rozpocząć długi sierpniowy weekend. Minęła 14. Ewelina Kamińska, zapraszam. Program CPN wraca w nowej odsłonie. Od poniedziałku za paliwa zapłacimy mniej dzięki decyzji rządu o obniżce VAT-u do 8%. Minister energii będzie także wyznaczał maksymalne ceny paliw i tak będzie do końca sierpnia.
2: Program według wcześniejszych zapowiedzi przedstawicieli rządu miał objąć dokładnie dwa ostatnie tygodnie wakacji, co akurat jest niezrozumiałe dla polityków opozycji, między innymi Zbigniewa Kuźmiuka z Prawa i Sprawiedliwości.
3: Uzasadnienie pana premiera, że pozwoli ludziom wrócić z wakacji przy tańszym paliwie, no jakby sugeruje, że pan premier zakłada, że ci, co wyjechali w czerwcu, pod koniec sierpnia będą wracać. No tak Polacy nie funkcjonują.
2: Pytanie o to przedstawiciele koalicji rządowej zwracają uwagę, że program częściowo miał sfinansować podatek od nadwymiarowych zysków koncernów paliwowych. Takiemu rozwiązaniu sprzeciwił się jednak prezydent Karol Nawrocki, który skierował ustawę do Trybunału Konstytucyjnego. Premier Donald Tusk mówił wczoraj, że tej decyzji prezydenta nie rozumie. Wiceszef kancelarii premiera Jakub Stefaniak, pytany dziś rano w Polskim Radiu, dlaczego program nie objął weekendu z 15 sierpnia, odpowiedział:
4: tak to niestety się kończy, gdy w grę wchodzi polityka i doktryna sypać piach w tryby rządowi.
2: Według wyliczeń resortu finansów nowa odsłona programu CPN będzie kosztować budżet państwa 0,5 miliarda złotych. Sylwia Białek, Polskie Radio.
1: Będzie audyt w Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego po aferze z pomocą dla powodzian. Zarząd województwa dolnośląskiego zdecydował też o wymianie całej rady nadzorczej spółki. Stanowisko stracił m.in. prezes Hubert Papaj. Przewodniczącym nowej rady nadzorczej został profesor Uniwersytetu Wrocławskiego Marek Leśniak, który tymczasowo pokieruje także zarządem spółki. Mówi rzecznik prasowy marszałka województwa dolnośląskiego Michał Nowakowski.
5: Zadaniem nowego zarządu i rady nadzorczej spółki będzie audyt w Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, ścisła współpraca z instytucjami prowadzącymi postępowania kontrolne w Karkonoskiej Agencji Rozwoju, to jest prokuraturą, Centralnym Biurem Antykorupcyjnym, Ministerstwem Rozwoju i Technologii.

0: i Bankiem Gospodarstwa Krajowego.
1: Sprawa ma związek z ustaleniami Wirtualnej Polski dotyczącymi przyznawania pieniędzy dla firm po powodzi. Portal informował, że około 4,5 miliona złotych trafiło do trzech podmiotów z jednej miejscowości, w tym firmy męża Anny Konieczyńskiej, byłej już wiceprezeski agencji. Służby badają sprawę 29-latka, który na zlecenie Rosji miał dokonać egzekucji w Warszawie. Celem miał być mężczyzna mający obywatelstwo Stanów Zjednoczonych i Ukrainy. Minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak powiedział, że zatrzymanie podejrzanego to efekt udanej akcji polskich służb.
2: Sukces Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Policji, bo rzeczywiście mieliśmy do czynienia z sytuacją taką, że to zabójstwo na zlecenie mogło nastąpić w ciągu najbliższych dni po tym czwartku 7 sierpnia. W tej chwili trwają czynności po to, aby wyjaśnić wszystkie aspekty tej sprawy.
1: O zatrzymaniu 29-latka z Donbasu poinformował wczoraj premier Donald Tusk. Jak podkreślił, dzięki działaniom służb udało się udaremnić zamach w ostatniej chwili. Na chorwackim wybrzeżu trwa walka z pożarami. Najtrudniejsza sytuacja jest w rejonie Omisza. Inny poważny pożar wybuchł też na półwyspie Pelješac. Przebywający tam krytyk kulinarny Robert Makłowicz powiedział, że walkę z ogniem utrudnia silny wiatr oraz suchość terenu.
3: O tyle jest sytuacja niebezpieczna, że no gorąco to wiadomo, że jest, ale wieje mura, czyli taki ciepły wiatr, który rozprzestrzenia ten ogień. No strażacy walczą, to niezwykle dzielni. Przenieśli 4 samoloty gaśnicze z okolic Omisza. Tam też był pożar. No jedyną naszą w tej chwili uciążliwością to jest brak prądu.
1: W rejonie Omisza pożar zagrażał domom i zmusił do ewakuacji mieszkańców oraz turystów. Ambasada Polski w Chorwacji apeluje wciąż o ostrożność. Turyści ciągną nie tylko nad Bałtyk, także w Zakopanem i na Podhalu. Rozpoczął się szczyt letniego sezonu turystycznego. Niemal wszystkie miejsca noclegowe pod Giewontem zostały zajęte. Tak duża liczba turystów nie jest zaskoczeniem, przyznaje Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.
4: My właściwie na Podhalu zupełnie spokojnie podchodzimy do tej kumulacji sezonu. Od dekad wiemy, że jest to punkt kulminacyjny lata. Pobiliśmy wszelkie rekordy możliwości pojemności Podhala.
5: Oblężenie tutaj w Zakopanem jest bardzo duże.
6: Tak, ruch spory, ruch jest bardzo duży. Jeszcze przyznam szczerze, nie spotkałem się w górach z takim ruchem jak teraz.
7: Fajna okazja do patrzenia na góry, chmury dopisują. No jest pięknie, tak? Wszyscy chcą tego uświadczyć.
8: Bardzo piękna pogoda. Korzystamy z pogody tak naprawdę tyle, ile możemy.
7: No na pewno Gubałówka, no na pewno w Dolinki warto się wybrać z dzieckiem.
9: Piękna pogoda, piękne góry, no cóż więcej.
1: Dodawali turyści. Według szacunków pod Tatry mogło dotrzeć około 150 tysięcy osób. Tłumy ruszyły też nad morze. Na autostradzie A6 są spore korki w kierunku Świnoujścia i Gdańska. Aktualnie zatory na tych odcinkach sięgają blisko 11 i 7 kilometrów.
10: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: A będzie to naprawdę przyjemny weekend. Deszczu nie widać, do tego sporo słońca. W tym momencie od 23 stopni na Helu, 25 w centrum, 28 stopni na zachodzie, do 30 stopni na krańcach zachodnich. Jutro z kolei w prognozach upał. Termometry mogą pokazać na zachodzie do 35 stopni.
11: Reklama.
12: Marian, a gdzie mogę kupić
11: na ten... mediaexpert.pl.
12: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
11: Na mediaexpert.pl.
12: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
11: Barbara, na mediaexpert.pl.
13: Ach, ta drżąca powieka.
14: I ten nocny skurcze łydek.
13: Biorę magnez i nie czuję efektu.
14: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
15: Znowu miałam rację.
16: W czym?
15: We wszystkim.
16: Akurat.
15: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
16: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
15: A nie są?
16: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
17: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba.

0: Będziesz osłabiona.
1: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
0: Litorsal Senior?
1: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
2: Zdrowit.
3: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
2: Po reklamie.
4: Dzień w Polskim Radiu 24.
5: Jest 14.08 i teraz wrócimy w Polskim Radiu 24 do ważnych informacji, które wczoraj na konferencji prasowej przedstawił szef polskiego rządu, premier Donald Tusk. Z jednej strony wraca program Ceny Paliw Niżej, to zostało przez premiera ogłoszone, a z drugiej strony też wyjaśniła się przyszłość, przynajmniej ta najbliższa, ministra Macieja Berka. Ma być on kandydatem na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. I teraz te dwa tematy będziemy omawiać po kolei. Z naszymi gośćmi zapraszamy.
2: Gość Polskiego Radia 24.
5: A razem z nami jest dr Marcin Mrowiec, ekonomista. Panie doktorze, dzień dobry.
6: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
5: Zaczynamy od programu Ceny Paliw Niżej. Obniżka VAT z 23 do 8%. Co kierowców może najbardziej w tej zmianie interesować? Rząd przywraca część programu CPN, obniżając VAT na benzynę i olej napędowy. Czy rzeczywiście możemy powiedzieć, czy oczekiwać przy dystrybutorze obniżki rzędu około, nie wiem, 90 groszy złotówki za litr, o której mówi premier? Czy takie będą efekty?
6: Ja nie podejmuję się powiedzieć, czy to będzie 80, 90 groszy, czy pełna złotówka. No, program będzie działał tak, jak już mieliśmy okazję to zaobserwować w poprzednich miesiącach, więc na pewno będzie taniej niż byłoby bez tej decyzji. No i z tego punktu widzenia każdy z nas jako obywateli podjeżdżających na stację i tankujący jest zadowolony. Natomiast myślę, że brakuje drugiej części tutaj rozważań i zobaczenia drugiej części równania. Natomiast ta druga część polega na tym, że jesteśmy krajem, który się bardzo mocno zadłuża i tutaj kupujemy sobie trochę niższe ceny paliw, ale to nikt nie daje nam tego za darmo. Po prostu to się będzie odkładało w zadłużeniu, które będzie jeszcze większe w tym roku. A przypomnę, że oficjalne cyfry rządowe, które jeszcze były ogłaszane pod koniec poprzedniego roku, kiedy jeszcze nie było mowy o CPN-ie, one mówiły, że w tym roku nasze zadłużenie wzrośnie pomiędzy 390 a 420 miliardów złotych, a my tutaj w zależności od długości trwania tego programu, ale dokładamy kolejne miliardy do tego zadłużenia.
5: No tak, rzeczywiście dochodzimy tutaj do drugiej strony tej decyzji, bo z tej pierwszej oczywiście kierowcy mogą się cieszyć, choć ten okres niezbyt długi od 17 sierpnia do 31 sierpnia, ale też informacje się pojawiają, że przywrócenie obniżonego VAT-u na ostatnie dwa tygodnie sierpnia będzie kosztować budżet około 495 milionów złotych. Proste pytanie, panie doktorze, czy pana zdaniem jest to dobrze wydane 0,5 miliarda złotych?
6: Moim zdaniem jest to źle wydane, są to źle wydane pieniądze. Jeżeli dochodzimy do wniosku, że chcemy kogoś subsydiować, to powinny to być osoby, które a, potrzebują się przemieszczać, b, z jakichś powodów nie mają na to pieniędzy. Tu oczywiście wchodzimy w szczegóły, jakby to należało zorganizować. Tudzież można subsydiować paliwo, które służy nam wszystkim, typu, nie wiem, transport spożywczy, czy rolnictwo i tak dalej, ale znowu, jak i komu to wydzielać? Wchodzimy w problemy, które są poważne. Natomiast w tym momencie, no to najbardziej subsydujemy tym, którzy najwięcej tego paliwa zużywają, ergo najprawdopodobniej najbardziej ich stać na jeżdżenie dużymi paliwożernymi samochodami, a my najwięcej akurat im dołożymy.
5: Czyli tutaj niezbyt przychylnie patrzy nam pan na powrót cen paliw niżej, no ale to nie pierwszy rachunek za ten program. Resort finansów informował również, że dotychczasowy koszt tego programu wyniósł około 4,7 miliarda złotych. Czy z perspektywy ekonomicznej taki sposób obniżania cen paliw poprzez czasowe rezygnowanie z części wpływów podatkowych jest w ogóle efektywnym wykorzystaniem pieniędzy publicznych? No bo ja słyszałem też taki komentarz, że gdyby nie obniżono tych cen, no to wszystko dookoła by urosło i też dobrze by nie było.
6: To jest kilka wątków, wszystkich nie jesteśmy w stanie poruszyć w tej rozmowie, natomiast ja bym zaczął od takiego, że no pytanie jest takie, czy my mamy pewność, że po tym, jak że ta sytuacja nie będzie trwała dłużej w kolejnych miesiącach albo nawet w kolejnych latach. Gdyby ktoś nam powiedział, że rzeczywiście do końca sierpnia będą wysokie ceny na globalnych rynkach, w związku z tym my w sobie wprowadzamy subsydiowanie, będą u nas niższe na stacjach benzynowych, no to należałoby policzyć i co taki miesiąc, czy drugi, czy trzeci, czy rzeczywiście byłoby...

0: automatyczne i zauważalne przełożenie na ceny, czy też jakoś by się to rozeszło, mówiąc kolokwialnie, po kościach. Natomiast nikt nam tej gwarancji nie daje. No, sytuacja jest, nie jest aż tak napięta, jak była, powiedzmy, zaraz tam w marcu czy w kwietniu, ale cały czas jest napięta. Sytuacja grozi eskalacją w kolejnych miesiącach i tutaj możemy, że tak powiem, zacząć zbierać żniwo tych decyzji, nie tylko tegorocznych, ale poprzedniorocznych, dlatego że jesteśmy krajem, który się bardzo szybko zadłuża. Do tego dokładamy kolejne zadłużenie, tu 500 milionów, tam miliard. Do tego słyszymy o pomysłach, żeby w cudzysłowie ulżyć klasie średniej, obniżając podatki. Ja jako obywatel oczywiście i każdy z Państwa słuchających jest zainteresowany tym, żeby płacić jak najmniejsze podatki. Natomiast musimy na końcu zrozumieć, że te pieniądze nie spadają z nieba, tylko idą w ciężar naszego zadłużenia, które rośnie bardzo mocno. Jeżeli sytuacja na Bliskim Wschodzie się zaogni i uderzy mocno po gospodarce światowej w postaci inflacji, ta inflacja będzie też u nas i z tym nic nie zrobimy. Natomiast będziemy mieli ciężar długu, który cały czas generujemy i będziemy mieli odsetki od niego, które będą bardzo szybko rosły i prawdopodobnie osłabiającą się walutę i różne inne konsekwencje, które zależą od tego, co się wydarzy, ale my postępujemy niefrasobliwie, po prostu tak łatwo się zadłużając i w cudzysłowie mając pieniądze na wszystko i idąc i robiąc to w ciężar zadłużenia. I to jest to, co mnie martwi.
1: No ale z drugiej strony, ja dotykam tutaj tego okresu wyłącznie od 17 do 31 sierpnia. No mamy 495 milionów złotych. Ktoś mógłby powiedzieć, że w skali całego budżetu naszego kraju to nie są wielkie pieniądze.
0: No właśnie, i ktoś tak mówi, i przy każdych kilkuset milionach ktoś tak mówi, a to nam się zbiera rocznie.
1: Inni z kolei,
0: tak, inni z kolei mają jakieś wybory do wygrania, to tutaj rzucą 50, tam 70 miliardów. Mam tutaj na myśli słynny program 500, a teraz 800+. Potem nie ma chętnych, żeby się z tego wycofać i lądujemy w takiej sytuacji, w jakiej teraz jesteśmy, czyli prawie 400 miliardów musimy pożyczyć, żeby nam się rachunki budżetowe zgodziły. I ten dług cały czas rośnie i to się właśnie składa z takich mniejszych i większych kamyczków, o których no, szkoda, że tak powiem, mówić.
1: No dobrze, to wróćmy też do tego, o czym pan wspominał, co jest być może najważniejsze w tej kwestii, czyli sytuacja międzynarodowa, geopolityczna. Jak mocno te wydarzenia na świecie wpływają obecnie na cenę paliwa na polskiej stacji, a ile tutaj zależy tak naprawdę od nas samych, od koncernów paliwowych?
0: Tutaj znowu musielibyśmy wejść w trochę głębsze szczegóły, natomiast jeżeli chodzi o samą cenę ropy naftowej, no to ona nie jest aż tak wysoka, jak była zaraz po wybuchu wojny w Iranie. Natomiast musimy też, znowu mówiąc paliwa, musielibyśmy rozgraniczyć na olej napędowy i benzynę. Jeżeli chodzi o olej napędowy, to Europa jako kontynent, a Polska jako kraj też netto jest importerem oleju napędowego. I tu mamy sytuację bardziej skomplikowaną, dlatego że były planowane wyłączenia i remonty rafinerii. Mamy wyłączony eksport z Rosji, który no, do Europy to były sankcje, więc to i tak bezpośrednio nie trafiało, ale trafiało na rynek globalny i teraz ci globalni kupcy, którzy kupowali od Rosji, muszą konkurować o tą ropę, o którą my też konkurujemy, bo Rosja zaprzestała eksportu właśnie oleju napędowego ze względu na zniszczenia, które Ukraińcy poczynili w ich przemyśle rafineryjnym. Rosną nam spready, więc te ceny są wysokie. Równocześnie były uwalniane rezerwy strategiczne po to, żeby ceny nie wzrosły jeszcze bardziej. Więc sytuacja, mówiąc bardzo krótko, nam robi się coraz bardziej napięta i im bliżej się będziemy zbliżali sezonu zimowego, tym bardziej ona będzie się robiła napięta, zakładając, że nie dojdzie do trwałego pokoju na Bliskim Wschodzie. No na razie te widoki, oczywiście z godziny na godzinę różne informacje napływają, natomiast nie wygląda, żeby to się miało szybko i łatwo zakończyć.
1: Premier Donald Tusk wczoraj też poświęcił sporo czasu decyzji prezydenta Karola Nawrockiego o zawetowaniu ustawy dotyczącej dodatkowego podatku od takich ekstra dochodów koncernów paliwowych, dodatkowych dochodów koncernów paliwowych i wskazywał, że to też jest w pewien sposób efekt tego, że tej ustawy nie ma i dlatego te ceny na stacjach mamy, jakie mamy. Czy rzeczywiście, gdyby ta ustawa została podpisana, to by było taniej na stacjach benzynowych?
0: No jeżeli chodzi o nadzwyczajny podatek od koncernów naftowych, no to one by zapłaciły ten podatek, ale na ceny na stacjach benzynowych, no wedle mojej wiedzy, to raczej nie miałoby wpływu.
1: Czyli nie zmieniłaby się sytuacja dla samych polskich kierowców?
0: No nie, no państwo odzyskałoby te nadzwyczajne, powiedzmy, mówiąc w dużym cudzysłowie, bo to też precyzyjnie musielibyśmy długo mówić, natomiast mówiąc w pewnym cudzysłowie, państwo odzyskuje nadzwyczajne zyski, które w wyniku sytuacji międzynarodowej mają koncerny naftowe, no ale to...
1: To od innej strony, jakby to mogło wspomóc budżet państwa, może tak?
0: Nie, no budżet by wspomogło w sumie, która była

0: byłaby przekazana do budżetu i pozwoliłaby kompensować część na przykład wydatków na ten program CPN.
1: Mamy temat wyjaśniony. Bardzo dziękuję za komentarz. Doktor Marcin Mrowiec, ekonomista, był naszym gościem. Panie doktorze, dziękuję jeszcze raz i dobrego dnia życzę.
0: Dziękuję bardzo.
2: Komentarz.
1: Ceny paliw niżej omówione. Teraz kolejny temat, który Państwu zapowiadałem, to znaczy przyszłość ministra Macieja Berka. Wiemy, to powiedział premier Donald Tusk, że ma być kandydatem na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Jak mówi szef rządu, nie zna lepiej przygotowanej osoby, by pomóc naprawić sytuację, jaką mamy w związku z wadliwym Trybunałem Konstytucyjnym. Tak o Macieju Berku mówił Donald Tusk, informując, że wyraził warunkową zgodę na jego odejście z rządu i kandydowanie do Sądu Konstytucyjnego. Prezes Rady Ministrów podkreślił, że Maciej Berek nie jest ani jego, ani partyjnym kandydatem na sędziego Trybunału.
3: To jest najbardziej hardy urzędnik, z jakim miałem okazję współpracować. Hardy w najlepszym tego słowa znaczeniu. Więc jeśli on podtrzyma tą swoją determinację, będzie miał z mojej strony pełne poparcie, będzie na pewno starał się, ja też, jeśli będę mógł, przekonywać tych, którzy mają zrozumiałe przeze mnie wątpliwości.
1: Na nasze zaproszenie przyjęła pani profesor Monika Haczkowska, Uniwersytet Opolski, adwokatka, mediatorka, konstytucjonalistka. Pani profesor, dzień dobry.
4: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: Pani profesor, zacznijmy od samej tej decyzji. Premier Donald Tusk wyraża warunkową zgodę na odejście Macieja Berka z rządu, jego kandydowanie do TK. Czy z punktu widzenia konstytucyjnego i standardów w ogóle funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego jest to rozwiązanie, które można uznać za prawidłowe? Czy już sam fakt przejścia bezpośrednio z rządu do Trybunału budzi poważne zastrzeżenia?
4: Odpowiadając na to pytanie, w świetle obowiązujących przepisów, można powiedzieć, że nie ma przeszkód do tego, żeby pan minister Berek ubiegał się o urząd sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Natomiast w drugiej jakby części swojego pytania pan zawarł wątpliwość co do standardów. I ja bym się chciała do tego odnieść, dlatego że właśnie jeżeli chodzi o standardy, to przypomnę, że wypracowana przez środowisko, między innymi akademickie, ale przede wszystkim na podstawie projektu Fundacji Batorego i potem konsultowanego projektu ustawy o Trybunale Konstytucyjnym z 13 września 2024 roku, konsultowanym przede wszystkim z konstytucjonalistami z całej Polski, właśnie wprowadzony był taki standard, aby nie można było kandydować do Sądu Konstytucyjnego, jeżeli wcześniej pełniło się funkcję posła, senatora, a posła do Parlamentu Europejskiego, ale przede wszystkim funkcję członka Rady Ministrów, sekretarza bądź podsekretarza, pełnomocnika Rady Ministrów, czy też było się członkiem partii politycznej. Chodziło tu tutaj o ten okres 4-letniej karencji i to był pewien standard, który był zgłoszony, wypracowany i wszyscy byli zgodni co do tego, że w tym kierunku należy zmierzać. Druga rzecz natomiast jest taka, że ta ustawa, która jak wiemy została uznana za niezgodną z konstytucją przez Trybunał Konstytucyjny w takim składzie, jakim go widzimy, ta pierwotna wersja również zakładała tej ustawy z 2024 roku z września, że cała procedura będzie wyglądać troszeczkę inaczej. To znaczy, że marszałek Sejmu będzie ogłaszał na 6-5 miesięcy przed upływem kadencji sędziego, będzie ogłaszał rozpoczęcie postępowania w sprawie wyłonienia sędziego TK i potem maksymalnie 3 miesiące przed upływem tej kadencji trzeba byłoby zgłosić kandydatury, a potem nastąpiłoby takie swoiste właśnie przesłuchanie. Tutaj mogłyby się zgłosić różne organizacje pozarządowe, byłoby takie wysłuchanie publiczne, ale również Krajowa Rada Sądownictwa brałaby udział w opiniowaniu takiego kandydata. A więc ten proces byłby rozłożony w czasie, ale jednocześnie dawałby szansę na to, żeby wyłonić osobę, która będzie dawała tą rękojmię należytego wykonywania swojej funkcji. Więc jeżeli mówimy o standardach, to niestety ze smutkiem stwierdzam, że ta sytuacja pokazuje nam, że od tego standardu de facto promowanego również przez obecnie rządzących, no, jest nierespektowany, tak? Także to nieuwiarygadnia bynajmniej...
1: To teraz uzasadnienie, pani profesor, które przedstawiła.

0: Stawił też premier, to znaczy on uzasadnił swoją decyzję przede wszystkim koniecznością naprawienia Trybunału Konstytucyjnego. Ja się zastanawiam właśnie, czy z punktu widzenia konstytucjonalisty można usprawiedliwić odstąpienie od pewnych standardów właśnie tym, że instytucja jest w kryzysie i trzeba ją jak najszybciej odbudować. No drugie pytanie, które za chwilę się tutaj też pojawia, no to czy taka jedna kandydatura, jeden sędzia Trybunału Konstytucyjnego ma aż tak znaczący wpływ na naprawienie całej instytucji? No ale ta pierwsza część najpierw.
1: No właśnie, ja też mam wątpliwości, zważywszy na to, że w świetle obowiązujących przepisów, a więc tej ustawy o statusie sędziego TK, a także o funkcjonowaniu i organizacji Trybunału Konstytucyjnego, jest coś takiego jak instytucja wyłączenia sędziego od orzekania w sprawie. I między innymi jedną z przesłanek jest to, jeżeli brał udział na przykład w podejmowaniu jakichś aktów prawnych albo był uczestnikiem postępowania, pełnomocnikiem i tak dalej. To reguluje artykuł 39 tej ustawy. I tutaj mamy do czynienia z obowiązkowym włączeniem się. I teraz właśnie, jeżeli popatrzymy się na działalność pana ministra Berka, no to musimy pamiętać o tym, że owszem, od 2023 roku był tą prawą ręką premiera Tuska i był de facto członkiem Rady Ministrów, ale wcześniej przecież pełnił funkcję szefa Rządowego Centrum Legislacji, przypomnę, w latach 2007-2015. Potem był sekretarzem w Radzie Ministrów. Oczywiście w międzyczasie był w Senacie, w biurze, był szefem pewnego działu Urzecznika Praw Obywatelskich i tak dalej. Ale z punktu widzenia stanowienia prawa, to te właśnie kompetencje przede wszystkim szefa Rządowego Centrum Legislacji były kluczowe. Dlaczego? Dlatego, że przez jego ręce praktycznie przechodziły akty prawne rządowe, te projekty aktów prawnych rządowe, ale również były opiniowane projekty pochodzące na przykład od grupy posłów. Zatem to świadczy o tym, że z jednej strony ten wpływ na działalność Trybunału może się okazać iluzoryczny, dlatego że będzie musiał się, zgodnie ze sztuką, wyłączać od wielu postępowań. Natomiast, jeżeli mówimy o tym standardzie, no, ja nie podzielam tego poglądu, że to jest dobry kierunek.
0: To w takim razie jakimi standardami, jakimi atutami powinien charakteryzować się kandydat na sędziego Trybunału Konstytucyjnego według pani?
1: Znaczy, wydaje mi się, że właśnie jednak nie powinien wcześniej pełnić żadnej funkcji publicznej, która by kolidowała właśnie, albo sprawiałaby takie wrażenie niewiarygodności przejścia z na przykład Sejmu, Senatu, rządu, czy posła Parlamentu Europejskiego do Trybunału Konstytucyjnego, żeby... Nawet jeżeli nie te 4 lata, które zostały zapisane w ustawie z 2024 roku, nawet gdyby to był okres krótszy, ale żebyśmy nie mieli do czynienia z powielaniem pewnej, no jednak niedobrej praktyki, która miała miejsce za rządów poprzedniej ekipy rządzącej, a mianowicie, że praktycznie z ławy poselskiej przychodziło się do Trybunału Konstytucyjnego. To niestety, ale w odczuciu społecznym będzie traktowane jako taki swoisty łup polityczny, a chyba nie o to chodzi. Także uważam, że absolutnie abstrahuję od walorów pana ministra Berka jako osoby, jako prawnika, bo faktycznie ma wysokie kompetencje. Natomiast tutaj mówimy o tym elemencie jednak pewnego uwikłania politycznego, tak by to nazwała. I to w związku z tym no, mnie jako konstytucjonalistkę, być może jestem, jak to powiedział pan redaktor Wieliński, pięknoduchem. Ja bym powiedziała raczej, że jestem idealistką, ale ja uważam, że powinno się dla zachowania pewnych standardów właśnie unikać tego typu sytuacji, żeby potem to zostało wytknięte. Stąd też wydaje mi się, jeżeli mówimy o odpolitycznieniu, tak? Jeżeli taki jest cel Trybunału Konstytucyjnego, odejście od złych praktyk, które zostały wytworzone, bym powiedziała, przez poprzednią ekipę rządzącą, ale przede wszystkim, jeżeli chodzi o transparentność tej całej procedury, to wydaje mi się, że powinno się iść w takim kierunku, żeby one były jak najbardziej czytelne, żeby społeczeństwo miało takie przeświadczenie, że faktycznie dokonuje się taka zmiana, że idziemy w kierunku wartości.
0: No nawet jeżeli nie mamy ustawy, bo prezydent jej nie podpisał, no to trzymamy się jednak tych wartości, tych standardów, które chcieliśmy wprowadzić. No można by było z tej strony na to spojrzeć, ale premier też dość ostro ocenia obecny stan Trybunału Konstytucyjnego. To znaczy mówi w ten sposób. Co do istoty, co do zasady, tak, zgadzam się, żeby politycy w tym nie uczestniczyli, ale my dzisiaj nie mamy normalnego

0: go wyboru do normalnego Trybunału Konstytucyjnego. My dzisiaj mamy masakrę, bo te instytucje zostały zmasakrowane przez PiS i ten masakryczny, absolutnie nieakceptowalny stan jest chroniony przez pana prezydenta Nawrockiego i był chroniony przez pana prezydenta Dudę. A jak pani, profesor, ocenia obecny stan Trybunału Konstytucyjnego?
1: No, jak najbardziej krytycznie, ze względu na to, że oczywiście zgodzę się z tym, że został pewien politycznie układ tam zabetonowany. On powoli kruszeje, ale oczywiście ze względu na osobę pana Bogdana Święczkowskiego idzie to z trudem, zwłaszcza, że jak wiemy, nie dopuszcza do orzekania czterech sędziów prawidłowo wybranych, którzy złożyli ślubowanie w innej formie, ale w formie, powiedziałabym, równie skutecznej. I taka tylko dygresja, że również ta ustawa, która została uznana przez Trybunał Konstytucyjny tenże za niezgodna z konstytucją, tak? To chodziło dokładnie o orzeczenie z ubiegłego roku, że ta ustawa też zakładała właśnie taką możliwość, aby... I tutaj, przepraszam, się zawiesiłam. Proszę powtórzyć pytanie.
0: Pani profesor, bardzo chętnie bym powtórzył pytanie. Niestety czas nas dogonił w naszej rozmowie. Okay. Stawiamy zatem kropkę. Będzie jeszcze okazja, myślę, wrócić do tego tematu. Pani profesor Monika Haczkowska, Uniwersytet Opolski, adwokatka, mediatorka, konstytucjonalistka, była naszym gościem. Bardzo dziękuję za komentarz.
1: Dziękuję bardzo.
2: Reklama.
3: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
4: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
3: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
5: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
3: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
5: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
6: Brzmi jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla ciebie.
7: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
8: Minęła 14.30, Ewelina Kamińska. Zapraszam. Wielka ewakuacja w centrum Warszawy. Policja wyłączyła skrzyżowanie ulic Żelaznej i Grzybowskiej na czas trwania akcji saperskiej. Tam znaleziono 4 pociski artyleryjskie. 4000 mieszkańców okolicznych budynków musiało opuścić swoje lokale. Informował o tym na naszej antenie Bartłomiej Śniadała ze Stołecznej Komendy.
9: Dzisiaj po godzinie 10 na miejsce przybył patrol saperski. Na czas działań wyznaczono strefę bezpieczną 300-400 metrów. To wiąże się oczywiście z ewakuacją ludzi z pobliskich budynków. Aktualnie skrzyżowanie ulic Żelaznej i Grzybowskiej jest wyłączone z ruchu. Policjanci ściśle współpracują z saperami. Na miejscu obecni są funkcjonariusze oddziału prewencji policji oraz ruchu drogowego.
8: Na razie nie wiadomo jeszcze, jak długo potrwają utrudnienia. Ceny benzyny i oleju napędowego niższe od poniedziałku. Rząd przywrócił na 2 tygodnie program CPN. Po weekendzie benzyna 9,5 będzie kosztować nie więcej niż 6 zł 41 groszy, 9,8 7,20, a olej napędowy będzie nie droższy niż 7,37. Nie jest planowane za to obniżenie cen autogazu w ramach programu CPN, powiedział minister energii Miłosz Motyka.
10: Te ceny są istotnie niższe niż ceny diesla czy benzyny. Natomiast ze względu też na reżim budżetu państwa, finanse publiczne, zdecydowaliśmy, by te właśnie paliwa, o których powiedziałem, i benzyna, i diesel, były objęte obniżkami. W tym zakresie pakiet działa na tyle, na ile jest to możliwe, ze względu na po prostu finanse publiczne i możliwości, które dzisiaj w tym roku budżet ma.
8: Program CPN potrwa do końca wakacji. Będzie kosztować budżet państwa 0,5 miliarda złotych. To będzie najtłoczniejszy czas nad morzem. Przedłużony dla niektórych weekend i piękna pogoda ściągnęły nad Bałtyk tłumy.
11: Jak sobie poradzić w tym tłumie?
12: No, trzeba cierpliwości.
11: Na plaży miejsce jakieś znaleźć?
12: Tak, znaleźliśmy, ale to warto przyjść prędzej, koło 10, żeby się położyć tam, gdzie człowiek ma ochotę, a nie tam, gdzie musi.

0: trzeba troszeczkę oddalić się od głównego molo i wtedy na pewno znajdziemy przytulne miejsce.
1: Usłyszała w Międzyzdrojach reporterka Polskiego Radia Aneta Łuczkowska. A pogoda sprzyja wyjazdom nad morze. Dziś i jutro na termometrach zobaczymy nawet 30 stopni Celsjusza. Zmiana pogody i ochłodzenie zapowiadane są na niedzielę. Kolejne informacje punktualnie o godzinie 15. Przedstawi je już Bartosz Teodorowicz. Do usłyszenia.
2: Dzień w Polskim Radiu 24.
3: Jest 14.33. Przed momentem w serwisie informacyjnym słyszeliśmy o wypoczynku, o tej pięknej pogodzie, która nas czeka, ale też o tym ochłodzeniu. I teraz temat pogody będziemy kontynuować w Polskim Radiu 24. Jak te najbliższe dni będą wyglądać pod tym względem? To jest pytanie i odpowiedź mam nadzieję, że za moment uzyskamy.
4: Dnia.
3: A nasze zaproszenie przyjął pan Przemysław Makarewicz, synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Dzień dobry.
5: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
3: To pytanie dość proste. Na samym początku, jaka ta pogoda będzie w najbliższych dniach? Czego możemy się spodziewać?
5: No dziś niemal nad całą Polską bezchmurne niebo i coraz cieplej. Już w zachodniej części kraju ta temperatura zbliża się do 30 stopni. Zgodnie zresztą z ostrzeżeniem meteorologicznym dotyczącym tutaj części zachodniej kraju, gdzie dzisiaj ta temperatura maksymalna osiągnie i nieco przekroczy 30 stopni. Gdzieś przy granicy zachodniej spodziewane są wartości do 31 stopni. Natomiast, tak jak mówiłem, bezchmurne niebo, bardzo podobna pogoda jutro. Jutro również będzie dominowała słoneczna aura z małym zachmurzeniem lub z bezchmurnym niebem, ale zrobi się cieplej i zrobi się cieplej w całym kraju. W związku z tym też zostały wydane ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego i drugiego stopnia i one obejmują duży obszar Polski. Jutro ta temperatura wzrośnie miejscami do 31-32. Na przeważającym obszarze kraju ta temperatura będzie już taka w zakresie upalnej, czyli od 30 do 32 stopni. Także gorąca sobota przed nami, no i początek zmiany nocą z soboty na niedzielę, kiedy zacznie nasuwać się od północnego zachodu chłodny front atmosferyczny, który przyniesie burze z przelotnymi opadami deszczu. Front ten w niedzielę będzie się przemieszczał stopniowo w kierunku południowo-wschodnim i na północnym zachodzie już się wyraźnie ochłodzi. Nad morzem stąd temperatura spadnie do 18-19 stopni. Na północnym zachodzie, na Pomorzu w zakresie 22-24 stopnie, ale w centrum będzie jeszcze bardzo ciepło. 27-29 stopni, a strefa tej najwyższej temperatury przesunie się w kierunku południowo-wschodnim. Na krańcach południowo-wschodnich 34 stopnie.
3: Wszystkie najważniejsze informacje w takim razie mamy, myślę, tutaj zapisane na najbliższe dni. Będzie ciepło, no ale też będzie to chłodzenie, będą burze. Jeżeli burze, no to trzeba na siebie uważać. Ja bym chciał jednak dopytać też o to, co oznaczają te ostrzeżenia. To znaczy, słyszeliśmy, mówił pan o tym, że pierwszego, drugiego stopnia, ale co to w praktyce oznacza?
5: Tutaj ta gradacja tych ostrzeżeń związana jest również z temperaturą minimalną i z czasem występowania tego upału. Ostrzeżenie drugiego stopnia to tutaj ta temperatura maksymalna w takim zakresie do 34 stopni, ale też temperatura minimalna jest wyraźnie wyższa i wynosi około 18 stopni i zjawisko to tej wysokiej temperatury powinno prognozowane jest na 2 dni.
3: A jak będzie wyglądała, czy w ogóle wiemy z jaką dozą pewności końcówka sierpnia i początek września?
5: Tutaj w prognozach średnioterminowych i bym się raczej skupił na tej prognozie na nadchodzący tydzień od dnia dzisiejszego do piątku przyszłego. W pierwszej połowie tygodnia będziemy mieli spadek temperatury, sporo przelotnych opadów deszczu, porywy wiatru. Najchłodniej będzie na północy. Natomiast w drugiej połowie tygodnia temperatura prawdopodobnie ponownie będzie nam wzrastała i przyszły weekend może znów być bardzo ciepły.
3: Przemysław Makarewicz, synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej był naszym gościem. Bardzo dziękuję za te pogodowe informacje w Polskim Radiu 24.
5: Dziękuję bardzo.

0: A teraz przenosimy się za ocean do Stanów Zjednoczonych, żeby omówić sytuację polityczną USA i zarówno w kraju, jak i na świecie, tą wewnętrzną, zewnętrzną, bo w nawiązaniu do pogody w Stanach Zjednoczonych pytanie, czy są polityczne burze, czy może jest teraz spokojnie. O tym wszystkim porozmawiamy z doktorem Przemysławem Kwiatkowskim, amerykanistą, Uniwersytet WSB Merito. Panie doktorze, dzień dobry.
1: Dzień dobry panie redaktorze, dziękuję za zaproszenie.
0: Dziękujemy za przyjęcie tego zaproszenia i zaczniemy chyba jednak od burzy dotyczącej Stanów Zjednoczonych, ale w tym aspekcie międzynarodowym, czyli cieśnina Ormus, czyli wojna z Iranem. Minister finansów Skarbu Stanów Zjednoczonych zapowiedział w czwartek, że Iran zostanie poddany izolacji gospodarczej, jakiej świat nigdy wcześniej nie widział. Te nowe środki mają zostać wprowadzone w przyszłym tygodniu, niezależnie od trwającej blokady cieśniny Ormus. Tak przekazała agencja Reutera. Na ile te zapowiedzi rzeczywiście mogą zostać zrealizowane, na ile to jest takie straszenie, które niekoniecznie będzie później zastosowane?
1: Po tej wypowiedzi widać, że stał się popularny w amerykańskiej administracji wzorem. Nawiązując do amerykańskiego prezydenta, inni członkowie administracji też używają bardzo pompatycznych słów, które właśnie praktyka dosyć ostro tutaj będzie w konfrontacji z praktyką okaże się, że te słowa niewiele znaczą, bo przecież amerykański prezydent kilkudziesięciokrotnie mówił o tym, że wygrał z Iranem, że całkowicie zostały zniszczone siły irańskie, a cały czas ten Iran no jakby nie chce przyjąć do tego do wiadomości i cały czas stawia opór. I podobnie myślę, że będzie w przypadku tych zapowiedzianych działań w obszarze gospodarczym, bo tutaj musimy pamiętać o jednej rzeczy. Iran jest celem amerykańskich sankcji, mniejszych bądź większych, od końca lat 70., od rewolucji irańskiej. Więc ostatnia, najbardziej, ta najostrzejsza faza tych sankcji to jest od roku 2018, kiedy Donald Trump odrzucił porozumienie nuklearne z Iranem i zaostrzono te sankcje do tej pory obowiązujące. I co, i przez ostatnie 8 lat no Iran, nie, no mówiąc obrazowo, nie zmienił, a wręcz przeciwnie, stał się chyba jeszcze bardziej zatwardziałym przeciwnikiem Ameryki, o czym amerykańskie władze przekonują się codziennie, a amerykańscy obywatele tankując od kilku miesięcy paliwo na stacjach benzynowych. Więc nie spodziewałbym się tu jakiegoś radykalnego zakresu tych działań, ani też powodzenia.
0: A czy patrząc na konflikt na Bliskim Wschodzie między Iranem a Stanami Zjednoczonymi, możemy powiedzieć, że on trochę stoi w tym momencie w miejscu? No bo ja tutaj ze swojego doświadczenia powiem, panie doktorze, 2 tygodnie temu zaczynałem urlop i sytuacja była taka, że coraz bliżej porozumienia Stanów Zjednoczonych z Iranem, znak zapytania, czy będzie, czy nie będzie. Wracam z urlopu, czytam informacje i w zasadzie można by było to zdanie powtórzyć ze znakiem zapytania, czy coraz bliżej tego porozumienia. To rzeczywiście nic się nie zmienia i cały czas jest jedno i to samo?
1: Trochę tak wygląda, że kiedyś było na zachodzie bez zmian, teraz można powiedzieć nad Ormuzem bez zmian. Przerywane są oczywiście jakimiś mniej lub bardziej intensywnymi epizodami z obu stron, ale widać, że ani Stany Zjednoczone nie mają wystarczających zasobów, sił i środków, żeby przechylić fazę, doprowadzić do przechylenia na swoją korzyść tego konfliktu, ani Iran. Iran przede wszystkim ma czas. Iran może szachować nie tylko Stany Zjednoczone, ale państwa regionu stosunkowo niewielkimi środkami. W tym wykorzystuje też ten czas na odbudowanie swoich rzekomo zniszczonych, jak się okazuje, chyba nie, zdolności militarnych w zakresie budowy rakiet i innego rodzaju uzbrojenia. Oczywiście to też nie jest powiedziane, że Iran jest całkowicie uodporniony na działania amerykańskie. Też ta sytuacja dotyka bardzo mocno gospodarczo ten kraj, ale zdaje się, że Iran ma więcej czasu, bo tutaj amerykańskiego prezydenta przede wszystkim musi patrzeć na kalendarz wyborczy, czyli zbliżające się wielkimi krokami zaplanowane na początek listopada, tak zwane wybory midterms, czyli tak wybory w środka kadencji, które będą wybory do amerykańskiego parlamentu, które zawsze są takim papierkiem lakmusowym poparcia dla amerykańskiego prezydenta. A tutaj sondaże pokazują, że to poparcie zaczyna

0: jak na standardy amerykańskie, szorować pod nie.
1: No i pytanie, z czego to wynika, ale chyba już pan o tym wspomniał przed momentem w naszej rozmowie, czyli między innymi ceny paliw dla amerykańskich konsumentów. I to też zawiera się w wypowiedzi niedawnej wiceprezydenta J.D. Vance'a dla Fox News. Powiedział, że obecnie najwyższym priorytetem Stanów Zjednoczonych w wojnie z Iranem nie jest program nuklearny Iranu, ale obniżenie cen benzyny dla amerykańskich konsumentów. To zdaje się być dość wyraźna zmiana akcentów.
0: Tak, zdecydowanie. I to pokazuje też, że Stany Zjednoczone przystępowały do tego konfliktu kompletnie, no, co może wydawać się zaskakujące, wręcz przerażające, bez żadnej refleksji strategicznej. Faktycznie, co oni chcą osiągnąć, bo też wielokrotnie w trakcie tych ostatnich miesięcy deklarowane cele przez amerykańskiego administrację, ustami amerykańskiego prezydenta, zmieniały się wielokrotnie. Miała być zmiana rządów, miało być niedopuszczenie do wejścia w posiadanie przez Iran do broni jądrowej. Teraz, prawda, żeby ceny były na dystrybutorach paliw w Stanach Zjednoczonych niższe. Tylko one były niższe przed decyzją amerykańskiego prezydenta o rozpoczęciu operacji wojskowej przeciwko Iranowi. I nie będzie to takie łatwe powrócenie do dotychczasowych cen, do cen sprzed rozpoczęcia tego konfliktu, ponieważ paradoksalnie nie jest największym problemem kwestia wydobycia ropy naftowej z regionu, czy ograniczone transportu przez ciśninę Ormus tego surowca, tylko też zdolności rafinacyjne, zdolności do przerobu ropy naftowej na chociażby benzynę. I to jest bardzo duży ubytek w zdolnościach globalnych, jeżeli chodzi o właśnie zdolności przerobu paliw, a tego nie da się zastąpić z dnia na dzień. Więc będziemy musieli się do tych wyższych cen niestety przyzwyczaić i w ten czy inny sposób ponosić ich koszty, nawet jeżeli w sytuacji jesteśmy, że tak otrzymujemy cios rykoszetem. Jako Europa, która nie bierze udziału w tym konflikcie, no ale co niestety nie oznacza, że nie ponosimy wielomiliardowych kosztów trwania tego konfliktu, właśnie polegających na wzrostach cen paliw, a co za tym idzie wszystkich innych produktów, które od paliw zależą.
1: Ja ponownie sięgnę po wypowiedź wiceprezydenta USA J.D. Vance'a w tym wywiadzie dla Fox News. On mówi o tym, że czasami koncentrujemy się na aspekcie energetycznym, czasami koncentrujemy się na aspekcie militarnym, ale czasami na programie nuklearnym. To odnośnie właśnie polityki amerykańskiej wobec Iranu, wobec tego konfliktu. Dodał, że amerykański prezydent dysponuje wieloma narzędziami i wykorzystuje je bardzo selektywnie, bardzo strategicznie. Czy rzeczywiście w tym wszystkim jest strategia, a może więcej przypadków i chaosu?
0: Powiem tak, moja reakcja, tutaj uśmiechałem się na zacytowane słowa. Sytuacja jest dużo bardziej niebezpieczna. Też dla Polski jako amerykańskiego sojusznika. Głównym powodem, dlaczego Stany Zjednoczone wstrzymały się od intensywnych działań przeciwko Iranowi, było to, że praktycznie wyczerpały swoje zasoby, swoje magazyny rakiet, środków przeciwdziałania rakietom balistycznym, czyli osławione rakiety PAC-3 do systemów Patriot. Nie tylko zresztą Stany Zjednoczone, ale też kraje Zatoki Perskiej. Okazało się, że dużo trudniej jest wyprodukować taką antyrakietę niż przez Stany Zjednoczone, niż rakietę balistyczną przez Iran. I dane są przerażające. Jeżeli prawdą jest, że Stany Zjednoczone dysponują 800 pociskami PAC-3, to by oznaczało, że z każdej baterii systemu Patriot by mogły wystrzelić dwa, które są w swoim posiadaniu, z każdej jednostki ogniowej dokładnie tutaj, czyli wyrzutni, by mogły wystrzelić dwa razy. Więc, a mówię o wszystkich wyrzutniach tego rodzaju, jakie dysponują wojska amerykańskie, rozlokowane na całym świecie.
1: Czy Donald
0: Trump... Więc to
1: Trump...
0: oznacza...
1: Tak?
0: Tak. On, to zresztą było bodajże dwa tygodnie temu takie informacje, że był bardzo zdziwiony i rozłoszczony tym, że jego urzędnicy ukrywali przed nim te informacje dotyczące, jak niskie są stany magazynowe, jeżeli

0: jeżeli chodzi o ten rodzaj uzbrojenia armii amerykańskiej. Zresztą nie tylko ten, bo tutaj komentatorzy bardzo często właśnie podają przykład tych rakiet do systemu Patriot, bo oczywiście to dotyczy też innych systemów, ale tutaj szczególnie, tu jest po prostu, to jest poziom no, krytycznie niski, który będzie bardzo trudno odbudować, ponieważ zdolności produkcyjne w skali roku liczone są, tego uzbrojenia są liczone rzędu 600 rakiet. Są kilka wąskich gardeł w produkcji tych rakiet, chociażby systemy radarowe, które są wykorzystywane w tych rakietach. To jest bardzo skomplikowane i drogie urządzenie, bo cena oscyluje wokół od 3 do 5 milionów dolarów za sztukę. Zwykle trzeba wystrzelić takie dwie rakiety przeciwko jednemu celowi, który zamierza się zniszczyć, ponieważ żaden system nie daje stuprocentowej pewności zniszczenia, więc to jest poziom około 80-90%, więc żeby mieć pewność skutecznego przeciwdziałania takiej rakiecie balistycznej, to trzeba użyć co najmniej dwie sztuki. Podobno Arabia Saudyjska zużywała 5 rakiet na jeden cel. Więc to pokazuje, i moim zdaniem to jest właśnie główna przyczyna, dlaczego Stany Zjednoczone teraz, jesteśmy w tej fazie konfliktu takiej, jak tu pan redaktor powiedział, że przed urlopem niewiele się działo, podobnie się dzieje po urlopie, mamy ten stan.
1: Znaczy, w zasadzie dzieje się bardzo dużo się dzieje, ale niewiele się zmienia, chyba tak moglibyśmy to też określić.
0: Tak, dokładnie.
1: A propos tego sprzętu wojskowego, to Stany Zjednoczone miały stracić też podczas wojny z Iranem co najmniej 45 samolotów bezzałogowych Reaper, czyli około 25% całej swojej floty tych samolotów, tak napisał w czwartek dziennik Washington Post, powołując się na 3 amerykańskich urzędników. Ten Reaper jest wykorzystywany do prowadzenia misji rozpoznawczych i precyzyjnych uderzeń, a jego cena może wynosić od 30 do 50 milionów dolarów, w zależności od rodzaju wyposażenia i uzbrojenia, tak podają siły powietrzne Stanów Zjednoczonych. Rzeczywiście ta wojna z Iranem nie jest prosta dla Stanów Zjednoczonych, ale Donald Trump zdaje się mieć też problemy w takiej postawie, bo z jednej strony chce być na pewno twardy wobec Iranu i wobec tego konfliktu, ale z drugiej strony te ceny paliw na stacjach benzynowych nie do końca chyba mu na to pozwalają, a w tej wojnie też Stanom Zjednoczonym dobrze nie idzie. Jak wygląda zatem sytuacja polityczna prezydenta USA na tle konfliktu z Iranem?
0: Jeżeli mówimy o tej sytuacji wewnętrznej, to amerykański prezydent trzyma żelazną ręką partię republikańską. Każdy przejaw niesubordynacji, czy nawet podejrzeń o brak lojalności ze strony członków partii republikańskiej kończy się tym, że amerykański prezydent popiera kontrkandydata w prawyborach, bo teraz mamy ten etap prawyborów, czyli w ramach partii republikańskiej, gdzie jakby zdobycie możliwości udziału w tych wyborach listopadowych biorą udział przedstawiciele partii. I tutaj, jeżeli którykolwiek kandydat w jakikolwiek sposób, nawet pół zdaniem, naraził się amerykańskiemu prezydentowi, to natychmiast amerykański prezydent przenosi całe poparcie dla jego kontrkandydata, co zwykle kończy się tym, że to wygrywa właśnie kandydat polityk popierany przez Donalda Trumpa.
1: Tak,
0: ale tutaj mówimy o sytuacji wyborów wewnętrznych, kiedy w tych wyborach biorą udział wyborcy partii republikańskiej, właściwie ruch MAGA, Make America Great Again, praktycznie zdominował cały ruch republikański i to może dawać poczucie takiej siły politycznej, ale wszystkie sondaże pokazują, zwłaszcza w tym, jeżeli pytania są kierowane do wyborców niezdecydowanych, to w tej grupie jest więcej przeciwników, osób, które skłaniają się do zagłosowania na kandydata demokratycznego niż na kandydata republikańskiego. I to jest bardzo groźny sygnał dla partii republikańskiej, ale nie widać, aby to doprowadzało do jakiejś refleksji po stronie amerykańskiego prezydenta. Cały czas twardo, konsekwentnie prowadzi tą samą politykę, jeżeli chodzi właśnie o te sprawy wewnętrzne. I może się okazać tak, że partia republikańska

traci zarówno większość w Izbie Reprezentantów, jak i w Senacie. Już sama utrata większości w Izbie Reprezentantów spowoduje to, że amerykański prezydent

0: Sporny, ale myślę, że istotny, no bo co doprowadziło do tego, że Joe Bidena zastąpiła Kamala Harris w tym wyścigu o kolejną kadencję na prezydenta Stanów Zjednoczonych? No, zastąpił przede wszystkim, znaczy spowodował to przede wszystkim stan zdrowia, dyspozycja, kondycja Joe Bidena, o której się wielokrotnie mówiło i miało co do niej wątpliwości. A jak to wygląda w przypadku prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa? No bo z jednej strony oficjalny lekarz Białego Domu zapewnia o doskonałym zdrowiu Donalda Trumpa, no ale z drugiej strony dr Jonathan Reiner, były kardiolog jednego z wiceprezydentów USA, wskazuje na szereg rozbieżności w dokumentacji. Czy z punktu widzenia amerykańskiej polityki takie pytania o zdrowie prezydenta mogą mieć teraz realne znaczenie polityczne?
1: Tutaj pozwolę sobie jeszcze nawiązać do sytuacji Joe Bidena, ponieważ jak zaczynał kadencję, zapowiadał, że planuje być tylko raz prezydentem. I później powiedział, że będzie kandydował jednak mimo wszystko. I tutaj, i mówiąc po raz pierwszy, że nie chce kandydować ponownie, to wskazywał swój wiek. Więc jakby na początku kadencji zawarł taki kontrakt z wyborcami, z Amerykanami, że słuchajcie, jestem na jedną kadencję, wiem ile mam lat i na pewno nie będę kandydował ponownie. Zmienił jednak zdanie. I co wiemy dzisiaj, ukrywał, informacje na temat jego stanu zdrowia były ukrywane przed opinią publiczną, bo obecnie były amerykański prezydent cierpi już na zaawansowane stadium choroby nowotworowej, która raczej, on już te objawy i też związane z chorobami współistniejącymi i z wiekiem już były widoczne jeszcze w trakcie jego urzędowania. I starając się wyjść naprzeciw takim właśnie, żeby spacyfikować taką narrację w stosunku do Donalda Trumpa, jest cała ta kwestia dotycząca ujawniania informacji na temat jego stanu zdrowia. Oczywiście, że on jest najlepszy stan zdrowia ze wszystkich ludzi na świecie, prawda? No, jest specyficzna taka narracja, że on przychodzi testy na inteligencję, które de facto nie są testami na inteligencję. To są testy służące właśnie diagnozowaniu pewnych schorzeń
0: neurologicznych,
1: a nie mierzenia inteligencji. Ale oczywiście amerykański prezydent mówi teraz, że on jest najbardziej inteligentny ze wszystkich prezydentów, którzy byli w historii, bo najlepiej mu to idą te testy. Ale faktem jest taki, że mówimy o osobie, która ukończyła 80 lat. Więc no nie można być w pełni sił, mając lat 80, nawet bardzo dbając przez swoje życie, ale co można powiedzieć o Donaldzie Trumpie, to on nigdy nie dbał za bardzo o to swoje zdrowie. Ma pewne takie nawyki żywieniowe i dotyczące jego trybu życia, które powoduje, no, które po prostu należy uznać za niezdrowe. Spożywanie w nadmiarze pewnego napoju, siłą rzeczy nie podam nazwy, żeby tutaj nie być podejrzany o product placement, no nie wpływa, no, od czasu do czasu można, ale nie przy nadużywaniu, no zawsze jakieś są.
0: Czyli skutki, może być tak jak w przypadku Joe Bidena, że te informacje o stanie zdrowia Donalda Trumpa są ukrywane.
1: Myślę, że tak, bo była kwestia, dziennikarze zadawali pytanie o spuchnięte kostki, bo buty praktycznie, bo to w bucie mi się to stopa nie mieściła, o plamach na dłoniach, które tłumaczył tym, że przyjmuje bardzo duże ilości aspiryny, ponieważ ma bardzo gęstą krew i dlatego od dekad już przyjmuje bardzo duże ilości właśnie tego medykamentu. Trzeba pamiętać o tym, no powiem wprost, Donald Trump gardzi aktywnością fizyczną, z wyjątkiem gry w golfa. Uznaje, że człowiek ma jakiś taki, jest jakąś swego rodzaju baterią, która ma do wykorzystania pewną ilość energii. I on nie będzie wykorzystywał energii
0: musimy.
1: Na nic nieznaczące działanie, jak nie jest ćwiczenia fizyczne.
0: My energię jeszcze mamy, wszystko, ale musimy kończyć.
1: Tak, biorąc to wszystko pod uwagę, no tutaj jest to istotny wątek, aczkolwiek nie przesadzałbym. Na pewno, moim zdaniem, dokończy kadencję. Nie z powodu stanu zdrowia raczej nie zrezygnuje z funkcji prezydenta.
0: Doktor Przemysław Kwiatkowski, amerykanista, Uniwersytet WSB Merito, to był naszym gościem. Panie doktorze, dziękuję za naszą rozmowę.
2: Reklama. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl.

0: rzecznik bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
3: Ale upał. Nie do utrzymania, prawda, Marian? Marian! Marian, gdzie ty się schowałeś?
4: W lodówce tej nowej!
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Prawo i Sprawiedliwość oficjalnie traci posłów, niepokorni politycy wyrzuceni z partii. Wraca CPN, kierowcy odczują ulgę w portfelach, znamy ceny maksymalne paliw. Trwa szczyt pielgrzymkowy na Jasnej Górze, jutro święto wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Minęła 15, Bartosz Teodorowicz, dzień dobry. Rozłam w PiS oficjalnie stał się faktem. Parlamentarzyści, którzy przeszli do klubu Mateusza Morawieckiego, zostali wyrzuceni z partii. Wyjątek stanowią europosłowie.
2: Z partii wykluczono jedynie tych, którzy weszli do nowego klubu parlamentarnego. Poseł PiSu Zbigniew Kuźmiuk tłumaczy, że w ten sposób złamali wewnętrzne przepisy.
3: Jeżeli ktoś startował z listy Prawa i Sprawiedliwości, to musi być w klubie Prawa i Sprawiedliwości.
2: Europosłowie Rozwój Plus na razie zostają, bo wciąż należą do EKR. Mimo wszystko PiS liczy na współpracę z wyrzuconymi parlamentarzystami. Szef klubu KO Zbigniew Konwiński nie podziela tego optymizmu.
4: Oni w dalszym ciągu będą walczyć o rząd dusz na prawicy.
2: Sporu na linii Rozwój Plusy PiS spodziewa się także Konfederacja. Jej polityk Michał Nieznański mówi, że jego partia może na tym skorzystać.
5: Co tylko może dać, czego byśmy chcieli od dawna, czyli Konfederacja na drugim miejscu w sondażach.
2: Formalnie poza PiS znalazło się 38 posłów i dwóch senatorów. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
1: Znamy ceny maksymalne paliw od poniedziałku w ramach programu CPN. Kierowcy za litr benzyny 95 zapłacą 6 zł i 41 groszy. Litr diesla to wydatek rzędu 7 zł i 37 groszy. Obniżka to efekt zmiany stawki podatku VAT z 23 na 8%. Program będzie obowiązywać przez 2 tygodnie. Jego koszt to blisko 0,5 miliarda złotych, mówił minister energii Miłosz Motyka.
6: Koszty tego pakietu, tak jak to wynika z ocen skutków regulacji projektu rozporządzenia, to 0,5 miliarda złotych w te 2 tygodnie. To sytuacja, w której wygospodarujemy te środki na obniżkę cen paliw.
1: Minister energii dodał, że rząd nie planuje wprowadzić obniżki cen autogazu. Zapewnił też, że paliwa na stacjach nie zabraknie. W informacjach wracamy do sprawy wycieku danych medycznych 19 milionów Polaków. Doszło do tego za sprawą bardzo precyzyjnego ataku, komentował na naszej antenie dr Igor Protasowicki. Ekspert przekazał, że prawdopodobnie wykorzystano metody znane z innych cyberataków, które w przypadku aplikacji MyDoktor zadziałały.
7: Najczęściej to się odbywa na takiej zasadzie, że przesyłamy komuś specjalnie spreparowaną informację. To są te linki do nieodebranych paczek, które wszyscy dostajemy, prośby od dzieci o przesłanie blika i tak dalej. Tylko że w tym przypadku mamy do czynienia z bardzo precyzyjnie spreparowaną informacją, która dotarła do konkretnego pracownika i która na tego konkretnego pracownika zadziałała.
1: Firma MyDoktor dostarcza oprogramowanie wykorzystywane do zarządzania wizytami pacjentów w przychodniach i gabinetach medycznych oraz wystawiania recept. Sprawę bada prokuratura. Turcja w ogniu krytyki ze strony ONZ. Tym razem chodzi o zaostrzenie prawa wobec nieletnich. Nowe przepisy pozwolą orzekać wobec nastolatków kary dożywocia.
8: Zmiany

0: dotyczą osób w wieku od 15 do 18 lat. Za najpoważniejsze przestępstwa, m.in. zabójstwo i ciężkie uszkodzenie ciała, sądy będą mogły odmówić zastosowania ulg związanych z wiekiem. Wysoki komisarz ONZ do spraw praw człowieka przypomniał, że zgodnie z Konwencją Organizacji Narodów Zjednoczonych o prawach dziecka, pozbawienie wolności nieletnich powinno być środkiem ostatecznym i stosowanym przez możliwy najkrótszy czas. Komisarz wezwał Turcję do dostosowania prawa do międzynarodowych standardów. Diana Skaja, Polskie Radio.
1: Na koniec zaglądamy na Jasną Górę, gdzie docierają pielgrzymki z całego kraju. Pątnicy przez ostatnie dni szli przez Polskę, by uczestniczyć w obchodach święta Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Wejścia pielgrzymek rozpoczęły się już po godzinie 5 rano. Jako pierwsi dotarli pielgrzymi z diecezji siedleckiej. Tuż po nich zameldowali się pątnicy z Płocka, których powitali Paulini.
2: Pielgrzymka rowerowa wyruszyła 11 sierpnia spod katedry w Płocku i już wczoraj dotarła na Jasną Górę. Grupa liczyła 30 osób. Bardzo cieszymy się z Waszej obecności.
1: Sumę pontyfikalną pod przewodnictwem metropolity częstochowskiego arcybiskupa Wacława Depo zaplanowano na jutro na godzinę 11.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Jest ciepło i słonecznie i taka pogoda utrzyma się do końca dnia. Temperatura od 24 stopni na wschodzie i na Helu, około 26 w centrum i na północy, do 31 na krańcach zachodnich.
3: Klimat.
1: Na przeważającym obszarze Polski oddychamy powietrzem o dobrej lub bardzo dobrej jakości. Wyjątek stanowi zachód, tam jakość powietrza jest umiarkowana. Ponad połowa energii pochodzi ze źródeł odnawialnych. Jeszcze przez godzinę można intensywnie korzystać z nadwyżek energii. W niemal całym kraju utrzymuje się susza hydrologiczna.
3: Klimat. Reklama.
4: Mega.
5: Marian, co ty robisz?
4: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
7: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowit.
10: Znowu miałam rację.
9: W czym?
10: We wszystkim.
9: Akurat.
10: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
9: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
10: A nie są?
9: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
3: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
11: Od 1 lipca każda jednostka sektora finansów publicznych, od ministerstw, przez urzędy gmin, spółki komunalne, szkoły czy szpitale, będzie miała obowiązek publikować wszystkie zawierane umowy. Bez wyjątków, bez progów. Centralny rejestr umów to narzędzie dla każdego, kto chce wiedzieć, jak wydawane są publiczne pieniądze. Dowiedz się więcej. Wejdź na sieciobywatelska.pl.
3: Ogłoszenie społeczne.
12: Dzień w Polskim Radiu 24.
13: Mamy już w zasadzie 8 minut po godzinie 15, a teraz wracamy do tematu jakże przyjemnego dla kierowców.
3: Stan dnia.
13: Powraca program CPN. Od poniedziałku 17 sierpnia ceny paliw mogą spaść nawet o złotówkę na litrze. To dzięki decyzji rządu o obniżce podatku VAT z 23 do 8%. Okazuje się jednak, że opozycji tak to nie

0: nie zadowala. W Sejmie jest Michał Fabisiak. Michale, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Co o tej obniżce w takim razie mówią politycy? Jakie są te polityczne reakcje?
1: No rzeczywiście, tak jak wspomniałeś, opozycji ten program, przywrócenie tego programu wcale nie zadowala. O co chodzi? Bo przecież właśnie politycy opozycji od wielu tygodni krytykowali rząd za to, że ten program nie obowiązuje. Ten program został wczoraj ogłoszony, on wraca konkretnie od poniedziałku. Premier Donald Tusk wczoraj, uzasadniając fakt przywrócenia tego programu, mówił, że chodzi o to, żeby po prostu ulżyć Polakom, ulżyć kierowcom, zwłaszcza tym, którzy będą wracać z wakacyjnych wyjazdów.
2: Na te krytyczne z punktu widzenia setek tysięcy, a może milionów polskich kierowców, krytyczne dni, a więc powroty z wakacji, z urlopów, powroty do szkół 1 września, zejdziemy z podatkiem VAT od paliw.
1: Ten podatek VAT ma zostać obniżony z 23% na 8%. Jak to się przełoży na ceny paliw? No, premier Donald Tusk powiedział, że mniej więcej będzie to 1 zł na litrze. Program CPN to nie tylko obniżka podatku VAT, ale również to cena maksymalna. Te ceny maksymalne zostały już ogłoszone na poniedziałek przez ministra energii. No i stąd wiemy, że benzyna popularna 95 będzie kosztować 6 zł i 41 groszy. Natomiast olej napędowy 7 zł i 37 groszy za litr. To są oczywiście ceny maksymalne. No ale tak jak wspomniałem, opozycja rząd i tak krytykuje. Michał Nieznański z Konfederacji mówi, że przywrócenie tego programu CPN, to decyzja spóźniona.
3: Mamy naprawdę wprowadzenie czegoś, co powinno działać przez cały okres, jeśli rząd nie radził sobie z taką systemową obniżką ceny paliwa. Mamy sytuację, w której baryłka ropy jest tańsza niż ostatnio, więc powinno wskazywać na obniżenie już takie normalne ceny paliwa.
1: Natomiast politycy Prawa i Sprawiedliwości krytykują rząd za to, że tym razem w ramach programu CPN nie obniżono również stawki akcyzy. No i zdaniem Zbigniewa Kuźmiuka z Prawa i Sprawiedliwości, to, że właśnie do tego nie doszło, szkodzi zwłaszcza tym kierowcom, którzy nie odczują obniżki podatku VAT. Tacy kierowcy, jak tłumaczy poseł Zbigniew Kuźmiuk, również są.
4: Prezydent Nawrocki uniemożliwił wejście w życie ustawy, która dawała nam ponad 4 miliardy złotych na to, żeby sfinansować właśnie taki program, gdzie moglibyśmy również akcyzę obniżyć. My musimy się zachowywać też odpowiedzialnie, jeśli chodzi o finanse państwa i nie możemy w nie wiadomo w jaki sposób i jak długo obniżać VAT-u i akcyzy na paliwo. Można to robić doraźnie. Chcieliśmy to zrobić w dłuższym okresie czasu, ale zabrakło podpisu prezydenta pod bardzo ważną ustawą, która dałaby finansowanie na to.
1: A to już usłyszeliśmy innego Zbigniewa Konwińskiego, przewodniczącego klubu Koalicji Obywatelskiej, który tłumaczy, dlaczego koalicja rządowa nie zdecydowała się również obniżyć podatku akcyzowego, czy akcyzy, jak słyszeliśmy, dlatego, że prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę o tak zwanych nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych, a to właśnie z tego podatku rząd chciał pokryć te ubytki w budżecie państwa, które zaistniały po wprowadzeniu programu CPN. Dodam jeszcze na koniec, że ten program CPN będzie obowiązywał do końca wakacji.
0: Ja mogę dodać, że już z urlopu wróciłem, to się nie załapię na te obniżki, przynajmniej jeżeli chodzi o takie wakacyjne podróżowanie, no ale tutaj różnie też oceniają ekonomiści te decyzje.
1: Nie wiem, czy mogę się pochwalić, ale ja właśnie urlop zaczynam.
0: Ale od poniedziałku, czy już w ten weekend?
1: Nie, właśnie w tym momencie, jak skończymy naszą rozmowę.
0: Czyli tak pół na pół, rozumiem, będziesz się cieszył z tych cen paliw niżej. Michał Fabisiak, prosto z Sejmu. Michale, bardzo ci dziękuję za zebrane komentarze.
5: Gość Polskiego Radia 24.
0: A nasze zaproszenie przyjął doktor nauk ekonomicznych Arkadiusz Derkacz, współzałożyciel i główny ekonomista Instytutu Rynku Najmu. Dzień dobry.
6: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: I o rynku najmu sobie porozmawiamy przede wszystkim, bo jest ciekawy raport państwa, który też o prawach właścicieli mieszkań, najemców mówi. Ale zanim do tego przejdziemy, ja zapytam, czy z pana perspektywy, bo jest pan ekonomistą, przecież przywrócenie programu ceny paliw niżej to jest dobra decyzja, czy nie?
6: No, z perspektywy pewnie budżetu nie najlepsza decyzja, z perspektywy gospodarstw domowych na pewno bardzo dobra decyzja, natomiast ten problem cen paliwa jest tak złożony, że krótką odpowiedzią pewnie nie sposób tego opowiedzieć i wyjaśnić. Także pewnie trzeba było to bardzo mocno rozwinąć i mocno się pochylić nad tym problemem.
0: Oj, zdecydowanie jest to wielowątkowe i moglibyśmy poświęcić spokojnie kilkadziesiąt minut, a może i zdecydowanie dłużej, żeby to wszystko odpowiednio wyjaśnić, ale podobnie chyba jest...

0: trochę z rynkiem najmu w Polsce, z prawami, które obowiązują i które mogłyby obowiązywać. Państwo przedstawiliście raport, badanie pod tytułem Rynek najmu potrzebuje regulacji, czy najemcy i właściciele czują się chronieni przez prawo. Zacznijmy od najważniejszego być może wniosku z tego badania. Ponad 64% właścicieli mieszkań na wynajem uważa, że rynek powinno regulować więcej przepisów. No i tak na pierwszy słuch to może być jednak zaskakujące, no bo często mówi się o tym, że to właśnie właściciele mieszkań obawiają się nadmiernej też ingerencji państwa. Skąd według pana tak duża potrzeba regulacji po stronie wynajmujących?
1: I to jest oczywiście pewna rzeczywistość, która się ujawniła w tym raporcie. Zresztą ja to, o czym teraz w raporcie piszemy, obserwuję już od dłuższego czasu, bo tutaj rzeczywiście ta chęć uregulowania samej transakcji najmu jest bardzo, bardzo potrzebna i widzą to praktycznie każda ze stron transakcji, i wynajmujący, i najemcy. Natomiast ja bym tutaj do tego, co pan wspomniał, co można przeczytać w naszym raporcie Instytutu Rynku Najmu, dorzucił jeden dość istotny element i taki przykład do tego całego wniosku, a mianowicie tu proszę zwrócić uwagę, że to nie do końca chodzi o to, żeby to była regulacja na zasadzie ustawy, przepisów, rozporządzenia czy jakiejkolwiek innej formy narzuconej przez państwo jako takie, tylko tutaj chodzi o pewne regulacje, które porządkują i stabilizują transakcję jako taką. W związku z powyższym najważniejszym dokumentem tej regulacji transakcji jest umowa. Umowa najmu. I to jest jakby kluczowe narzędzie, kluczowy element, który powinien mieć tutaj olbrzymie znaczenie i to on powinien być tym głównym instrumentem, który daje nam stabilizację na rynku najmu, a nie kolejne przepisy, ustawy, regulacje itd., itd. One oczywiście są ważne, natomiast i z tych badań, i z badań innych, które też gdzieś prowadzę w innych kontekstach, czy w ogóle z rozmów z tak zwanym rynkiem, właśnie coraz częściej przebijają się tego typu opinie, że potrzebna jest stabilizacja transakcji jako takiej.
0: Mm-hmm. No tutaj mówimy z jednej strony o tej potrzebie nowych przepisów. Pan mówi, że niekoniecznie, że bardziej zawieranie tych, które już są w odpowiednich umowach. Natomiast ponad połowa właścicieli, to jest 52,4%, uważa obecne narzędzia ochrony za niewystarczające. Jest to też taka ocena, która się pojawia i to też podobny procent wskazań, że to najemca ma dziś silniejszą pozycję prawną. Co konkretnie właściciele mają na myśli, jeśli mówiąc o braku ochrony albo o tym, że ta ochrona jest niewystarczająca?
1: Znaczy to też należałoby dorzucić przypis do tych wyników w taki sposób, że te badania to nie są badania czysto ilościowe, tylko to są badania, które bardzo mocno należy podkreślić, akcentują stronę odczuć w tym wypadku wynajmujących, inwestorów, którzy na rynku są. W związku z powyższym to są odczucia bardzo często subiektywne, no bo one to są istotne odczucia subiektywne każdego z wynajmujących, którzy to widzą, a jeszcze może się okazać, że mieli do czynienia z jakimiś negatywnymi sytuacjami w swojej transakcji najmu. I z tej perspektywy, jakby się popatrzymy z perspektywy konkretnego najemcy, konkretnego człowieka, bo też należy podkreślić kolejną rzecz, że tutaj największą grupą wynajmujących, tych małych inwestorów, to są osoby fizyczne. To nie są wielkie firmy, wielkie PRS-y, bo jak tam by zrobić badanie, to wyniki są zupełnie inne. Natomiast tutaj to są odczucia właśnie gospodarstw domowych, które wynajmują własne mieszkania na potrzeby innych najemców. I z tej perspektywy te wyniki mnie zupełnie nie dziwią, bo jak widać i także w doniesieniach medialnych i w szeroko rozumianej przestrzeni społeczno-gospodarczej, te problemy związane z transakcją najmu, one niestety bardzo często wypływają, pojawiają się, często o nich mówimy, rozmawia się i to jakby napędza tą atmosferę takiego poczucia pewnego rodzaju lęku przed umową najmu i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jakby popatrzeć, tak?
0: Tylko ja chciałem dopytać, z czego tak naprawdę te problemy wynikają, jeżeli mówimy o taką praktykę wynajmu mieszkań. To znaczy one wynikają przede wszystkim z tego, że źle skonstruowana jest umowa najmu, a może wynikają jeszcze z innych regulacji, które gdzieś obowiązują w polskim prawie. Jak to wygląda w praktyce? No bo weźmy pod uwagę taką sytuację, a wiele takich sytuacji też widziałem, czy o wielu takich słyszałem, że po prostu wynajmujący w pewnym momencie nie może się tego wynajmującego lokatora z własnego mieszkania pozbyć.
1: I tak na dobrą sprawę to pytanie, które pan zadał, chyba jest jedno z najważniejszych pytań na kolejne najbliższe lata albo miesiące w debacie także i politycznej, i społecznej, i gospodarczej na rynku najmu, a mianowicie kwestia tej umowy. Czy rzeczywiście umowy są dobrze przygotowane? No, ja często gęsto, trochę żartem, ale jednak staram się poważnie o tym mówić, porównuję tę sytuację do sprzedaży używanego samochodu. Szanowny panie redaktorze, proszę zwrócić uwagę,

0: Szanowni Państwo, jak my zwracamy szczególne uwagi na różnego rodzaju zapisy, weryfikacje w sytuacji, kiedy dochodzi do transakcji sprzedaży używanego, nie wiem, 10-15-letniego samochodu. Sprawdzamy winy, niewiny, przebiegi, mechanicy nam weryfikują to i tak dalej, i tak dalej. Umowy, mamy szablony umów z internetu pobierane. Cała masa różnego rodzaju czynności, które pozwalają nam przygotować tą transakcję sprzedaży samochodu w sposób optymalny. A co się dzieje na rynku najmu? Mamy mieszkanie, które kosztuje dziesięciokrotnie, albo ani rzadko dużo więcej niż samochód. Kosztuje 200, 300, 400, 500 tysięcy złotych. A na czym polega weryfikacja przyszłego naszego najemcy? Na czym polega weryfikacja osoby, która będzie nam wynajmowała to mieszkanie? Czy ktokolwiek to weryfikuje? Jak podchodzimy my jako społeczeństwo do tej transakcji?
1: Chyba na naszych wrażeniach głównie się opieramy. Jak już kogoś spotkamy, na przykład porozmawiamy, to wtedy pewna ocena się pojawia. Czy ktoś się ładnie uśmiechnął, jak wygląda i czy miło rozmowa przebiegała?
0: Bardzo się cieszę, że to wyszło z pana ust, panie redaktorze.
1: Ja, bo teraz tak to pół żartem, ale pół serio też to ująłem.
0: Ale to chyba tak jest niestety, prawda? To chyba niestety tak jest, tak jak pan to zauważył. I teraz ta pana odpowiedź jest jednocześnie odpowiedzią na to, o czym żeśmy chwilę temu rozmawiali, że te wszystkie obawy związane z jakimiś negatywnymi skutkami, związanymi ze źle przygotowaną umową najmu, właśnie wynikają z takiego podejścia przed umową. Tak? Mhm. I tutaj... To dla mnie i to wynika bardzo fajnie z tych wyników i z tych badań, że właśnie to poczucie, ta niepewność, taki strach troszkę bym powiedział przed tym, co będzie za chwilę, no, powoduje to, że w tej chwili mamy takie sytuacje, jakie mamy, takie podejście i taka praktyka, która niestety jeszcze jest dość powszechna na naszym polskim rynku, powoduje też, że część mieszkań po prostu wypada z tego zasobu, tak? Wpada w jakiś pustostan, tak? Jest niewykorzystywana. Przy takich mieszkań też mamy całkiem sporo, które nie są wynajmowane, no chociażby ze względu na obawę przed jakimiś nieuczciwymi najemcami.
1: Ale coś chyba z tymi przepisami musi być na rzeczy. Być może też przepisy dotyczące konstruowania umów powinny się w takim razie zmienić, albo weryfikacji obu stron. No bo mówiliśmy przede wszystkim o właścicielach mieszkań, ich obawach, czy potrzebie właśnie większej regulacji, zwiększenia ochrony samych właścicieli mieszkań, no ale z drugiej strony, czyli jeżeli mówimy o najemcach, spośród nich 41,9%, czyli w zasadzie 42% tych respondentów opowiada się również za nowymi regulacjami, czyli możemy powiedzieć, że obie strony, mimo że mają różne interesy, w gruncie rzeczy mówią nam, że obecne zasady nie dają wystarczającego poczucia bezpieczeństwa. Czy to jest też najważniejszy poniekąd wniosek wynikający z tego badania?
0: Zdecydowanie tak, bo to pokazuje w zasadzie ten sam problem, o którym żeśmy powiedzieli w kontekście wynajmujących. Tylko że tutaj są trochę inne obawy, trochę inne problemy, które jakby napędzają te wyniki, o których pan wspomniał. Tutaj proszę zwrócić uwagę, że najemcy to są co do zasady osoby, gospodarstwa domowe, które najmują mieszkanie, bo potrzebują sobie zapewnić ten jeden z najważniejszych, najważniejszą potrzebę, czyli zamieszkanie. Tak? W związku z tym tutaj najczęstszą obawą to jest brak stabilności najmu w długiej perspektywie. Tak? To nie jest wynajęcie hotelu na weekend i wyjazd na jakiś urlop i uda się albo się nie uda, jak nie znajdziemy miejsca w hotelu, to pójdziemy do innego. Nie. Tutaj mamy często gęsto rodziny, często gęsto dzieci, więc tu jest ważna ta stabilizacja już nie tyle z samej transakcji najmu, ale stabilizacja zamieszkania, że my mamy gdzie spokojnie mieszkać. I te obawy wynikają z tego typu zjawisk, o których teraz rozmawiam. Tak? Więc te rzeczywiście ta chęć czy konieczność jakby dodatkowej regulacji, czy lepszej regulacji, czy zabezpieczenia tych interesów, one są bardzo podobne, tylko że wynikają trochę z innej perspektywy, prawda? Z innej perspektywy, w której znajdują się poszczególne strony transakcji najmu.
1: W tym raporcie, o którym rozmawiamy i który służy nam za w zasadzie fundament naszego spotkania, zwracacie Państwo uwagę na bardzo istotny problem. Problem będący odwrotnością tego, o czym być może mówią respondenci. To znaczy, że w Polsce nie ma jednego aktu prawnego kompleksowo regulującego najem mieszkań, no bo jest kodeks cywilny, ustawa o ochronie praw lokatorów, do tego przepisy dotyczące m.in. zasobu komunalnego itd., itd. Ale czy właśnie paradoksalnie ta mnogość źródeł prawa jest dzisiaj największym problemem polskiego rynku najmu?
0: Tutaj nie chciałbym wchodzić w taki ton krytycyzmu wszelkich form prawnych, bo tak na dobrą sprawę, no przed chwilą na początku spotkania pan rzucił pytanie o

0: o paliwie, więc tutaj też byśmy mieli dziesiątki różnego rodzaju ustaw, które regulują tego typu konteksty, więc to oczywiście jest pewna sytuacja, która powoduje taką niestabilność prawną, legislacyjną, tak, no bo rzeczywiście bardzo trudno się poruszać po tych przepisach, tym bardziej jeszcze raz podkreślę, że zdecydowana większość uczestników rynku najmu to są osoby fizyczne. Przeciętny Polak, Polka, Jan Kowalski, Zofia Nowak, a nie wielkie PRS-y, wielkie firmy, wielcy deweloperzy. I tutaj ten kontekst tej złożoności prawnej rzeczywiście też powoduje dodatkową niestabilność, no bo każdy z nas, prywatnych ludzi, no z reguły nie ma własnego prawnika na etacie, który mu wyjaśni te wszystkie meandry, niuanse legislacyjne. Natomiast do tego aspektu prawnego i tej regulacji prawnej ja bym dorzucił ten element jednak, znowu wracając trochę do umowy, pewnego rodzaju standardu. Pan też w pewnym momencie gdzieś rzucił takie hasło, żeby ta umowa była w jakiś sposób, no, nazwijmy to umownie standardowa, tak, żeby Polacy i Polcy...
1: Żeby był jakiś konkretny wzór tej umowy.
0: Dokładnie. Wzory, dobre standardy, dobre praktyki. I to jest jeden z celów między innymi naszego Instytutu Rynku Najmu, żeby wspólnie z szerokim gronem ekspertów takie standardy wypracować. I to powinno być tym jakimś dodatkowym fundamentem, który pozwoli na stabilizację i taką trochę profesjonalizację tych transakcji rynku najmu.
1: A teraz kolejny problem dotyczący rynku najmu w naszym kraju, to znaczy najem krótkoterminowy. Czy ten rynek najmu krótkoterminowego jest w naszym kraju uregulowany albo w jaki sposób? No i też co przed nami, bo pewne plany ze strony rządu przecież również są.
0: No, to odpowiedź jest chyba krótka, że on nie jest uregulowany, bo w tej chwili trwają dopiero prace.
1: No tak, żeby uznać najem krótkoterminowy do 30 dni za usługę hotelarską po prostu.
0: Dokładnie tak, więc tutaj jakby trudno jeszcze oceniać to, jaki będzie skutek tej ustawy. Natomiast no oczywiście ta sytuacja wystąpiła w Polsce, tylko proszę zwrócić uwagę, szanowni państwo, że najem krótkoterminowy w Polsce trwa już od dobrych 10 kilkunastu lat. On oczywiście teraz przybrał na skali, tego jest coraz więcej, tylko ja staram się patrzeć jednak na rynek najmu w taki sposób holistyczny. Tak? Jeżeli mówimy o najmie krótkoterminowym, no to moje pytanie jest takie, skąd on się wziął? Przecież to nie jest jakiś model biznesowy, który gdzieś pojawił się w gabinetach ekonomistów albo polityków, albo nie wiem, gdziekolwiek, tylko to jest pewnego rodzaju mechanizm, który wypłynął z samego rynku. Tak? Gdzieś się pojawiła jakaś potrzeba, jakaś możliwość do tego, żeby optymalizować w tym wypadku przychody.
1: No też chyba kwestie finansowe tutaj grają rolę, no bo często taki najem krótkoterminowy jest po prostu tańszy niż ceny w hotelach.
0: Z perspektywy klienta i konsumenta tak, a z perspektywy właściciela mieszkań to jest albo dodatkowe źródło dochodu, albo no jednak trochę dla niektórych, czy w opinii niektórych właścicieli może stabilniejszy wynajem, bo takie osoby decydują się na wynajem krótkoterminowy z tego względu, że okej, no mają ten tygodniowe, dwutygodniowe, trzytygodniowe jakieś tam pobyty, no ale nie mają problemu z eksmisją, nie mają problemu i tak dalej, to o czym żeśmy rozmawiali chwilę temu, prawda? Więc to jest znowu skąd się wziął ten krótki najem i tutaj jakby gdybyśmy przeanalizowali przyczyny i fundament jakby tej formy najmu, no to byśmy znaleźli dużo odpowiedzi na to, jak temat rozwiązać. I tak na dobrą sprawę to co pan wspomniał, tak, że czasami nam łatwiej i lepiej dla nas zapłacić taniej za krótki najem gdzieś tam w miastach naszych wypoczynkowych niż pójść do jakiegoś hotelu. Tak?
1: No tak, to dlaczego w takim razie ten najem krótkoterminowy stał się takim problemem?
0: I tu znowu mamy wiele, wiele perspektyw. Tak? Pierwsza rzecz, co mi przychodzi do głowy, no kwestia Krakowa chociażby i te wszystkie akcje społeczne, czy oddolne społeczne, gdzie społeczeństwo się jakby oburzyło tym, że mieszkania w centrach miast stają się na jakimiś, powiedzmy, mikrohotelami, czy sprowadzają tutaj całą masę turystów i pojawia się problem taki społeczny ze spokojem zamieszkania i tak dalej dla mieszkańców Krakowa. Więc tych jakby perspektyw jest całkiem sporo. Z drugiej strony możemy powiedzieć, że najem krótkoterminowy to jest też w jakiś sposób obejście może aspektu, nie wiem, podatkowych, kosztowych w kontekście takiej klasycznej działalności hotelarskiej, tak? No bo umówmy się, najem krótkoterminowy jest bardziej podobny do jakichś tam usług hotelarskich niż do tradycyjnego najmu tego zwykłego

0: długoterminowego, tak? Więc tutaj jakby tych niuansów jest całkiem sporo.
1: To już, nie zdążymy tych niuansów poruszyć, bo czas nas dogonił. Tak myślałem, że zabraknie trochę nam tego czasu, ale myślę, że będzie okazja też, żeby wrócić do tematu związanego z rynkiem najmu. Doktor nauk ekonomicznych Arkadiusz Derkacz, współzałożyciel i główny ekonomista Instytutu Rynku Najmu, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję panu, dziękuję państwu.
2: Ogłoszenie społeczne. Uwaga, uwaga! Tylko u nas najlepsze promocje i szeroka oferta! Braków dostępności. Wysokie krawężniki, wąskie alejki, brak drzwi automatycznych, podjazdów i czytelnych oznaczeń produktów. Nie czekaj. Oferta dostępna do wyczerpania zapasów cierpliwości.
3: Bariery powinny być historią, ale wciąż są codziennością dla nas wszystkich. Przejdź do epoki dostępności z Fundacją Avalon. Więcej na www.fundacjaavalon.pl. Kampania współfinansowana ze środków PFRON.
2: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
4: Wojna polsko-bolszewicka. Cud nad Wisłą. Po co to było sowieckiej Rosji, która w tym czasie przeżywała kryzys po I wojnie światowej, rewolucji i wojnie domowej? Jak propaganda w Rosji zniekształca historię i wykorzystuje ją do prowadzenia wojny przeciwko Ukrainie? O tym opowiem w najbliższą sobotę o 17.06 w audycji Prawdziwa Rosja. Ja nazywam się Maciej Jastrzębski i zapraszam.
2: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
5: Minęła 15.30. Bartosz Teodorowicz, zapraszam. Szefowie Agencji Wywiadu i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego nadal czekają na generalskie awanse. Wnioski czekają na podpis prezydenta Karola Nawrockiego od 3 miesięcy. Żałuję, że prezydent nie podjął nadal w tej sprawie pozytywnej decyzji, mówi minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.
6: Wniosek został złożony na początku maja. Był taki kontekst, nikt tego z nas nie ukrywa, sukcesu polskich służb przy wymianie, dzięki której obok innych osób pan Andrzej Poczobut mógł być wypuszczony z więzienia i przyjechać do Polski. Więc mam nadzieję, że ta sprawa będzie pozytywnie rozpatrzona, bo są to osoby, które absolutnie na to zasługują.
5: Minister dodał, że awanse generalskie byłyby formą docenienia także tego, w jak trudnych warunkach obie służby działają. Wroga agentura, przypomniał Tomasz Siemoniak, prowadzi wiele akcji dywersyjnych i sabotażowych przeciwko naszemu państwu. Atak hakerski na Instytut Pileckiego. Dzięki natychmiastowej akcji informatyków zaatakowane strony udało się wyłączyć i zablokować hakerów, poinformowała rzeczniczka Instytutu Lukrecja Jaszewska.
7: Na stronach Instytutu zostały opublikowane materiały noszące znamiona rosyjskiej propagandy i dezinformacji, a treści te wymierzone były w polską historię i wzmacniały narracje antyukraińskie.
5: Instytut Pileckiego zajmuje się badaniem systemów totalitarnych oraz upamiętnieniem ofiar zbrodni nazistowskich i komunistycznych. Szczyt letniego sezonu w Tatrach. Zgodnie z przewidywaniami okres długiego sierpniowego weekendu to moment kulminacyjny wakacji w górach. Według szacunków Tatrzańskiej Izby Gospodarczej do Zakopanego mogło dotrzeć nawet 150 tysięcy osób. Tłumy korzystają ze słonecznej pogody i przemierzają popularne szlaki, ale są trasy, na których nie ma tłoku, mówi przewodnik tatrzański Przemysław Sobczyk.
8: Natomiast jeżeli weźmiemy sobie całe Tatry Zachodnie, Wołowiec, Starobociański, tutaj Bystrą-Błyszcz, czy nawet Czerwone Wierchy, z których dzisiaj zbiegałem, spotkałem ponad 40 kozic, 13 łani, wiele świstaków, w tym młodych i nikogo. I nikogo na Czerwonych Wierchach. Dopiero gdzieś tam powolutku ktoś wychodzi.
5: W zeszłym roku w Tatry weszło ponad 5 milionów turystów. Najwyższą miesięczną frekwencję zanotowano w sierpniu. Wtedy na szlaki wyruszyło prawie 1 100 000 osób.
9: Dzień w Polskim Radiu 24.
1: Mamy już 33 minuty po godzinie 15. Teraz przed nami temat dotyczący m.in. trudnej sytuacji w Chorwacji związanej z pożarami, ale pod koniec naszego spotkania przed godziną 16 również dotkniemy tego, o czym słyszeliśmy przed momentem w serwisie informacyjnym, czyli cyberbezpieczeństwa. Zapraszamy.

0: dnia.
1: Trudna noc na wybrzeżu Adriatyku w Chorwacji. Niezwykle groźne pożary dotknęły popularny turystycznie region Omisza i Półwysep Pelješac. Łączymy się teraz z korespondentem Polskiego Radia na Bałkanach, Piotrem Piętką. Piotrze, dzień dobry.
2: Witaj, dzień dobry.
1: Rano, kiedy relacjonowałeś nocne wydarzenia, te dramatyczne wydarzenia, mówiłeś, że sytuacja jest coraz lepsza, ale niestety niedawno nadeszły tragiczne informacje, bo oprócz osób rannych mamy też ofiarę śmiertelną. Powiedz, jak w tej chwili wygląda sytuacja pożarowa na Adriatyckim Wybrzeżu?
2: Rzeczywiście, zanim opowiem o tym uspokajających komunikatach, rzeczywiście, natomiast o godzinie około 13:30 policja w czasie przeszukania spalonego obszaru, pewnie strażacy znaleźli ciało mężczyzny, na razie nic nie wiadomo, co to za mężczyzna, w jakim wieku, kim jest, zostanie przeprowadzone dochodzenie pod przewodnictwem prokuratora przy wsparciu policji, więc mówię, na razie nie ujawniono żadnych informacji na temat tożsamości tego zmarłego, ani okoliczności śmierci, natomiast rzeczywiście mamy pierwszą ofiarę śmiertelną, a niestety tych złych wieści tej nocy było całkiem sporo, bo ja przypomnę, 40 osób łącznie wylądowało w szpitalach. To znaczy, zostało przyjętych, ale kilkudziesięciu zostało zatrzymanych w szpitalu, natomiast 14 z nich na dłużej i 7 jest podłączonych do respiratora i rzeczywiście ich stan jest bardzo ciężki. To są ofiary tego pożaru, który szczególnie w nocy w rejonie Omisza się wydarzył. I też mamy inne niepokojące informacje o tym, że jeden z właścicieli kawiarni w Omiszu mówi, że prawdopodobnie on ma nagrane na kamerze kogoś, kto dokonał podpalenia, więc to jest niestety czynnik ludzki, prawdopodobnie tym razem zawiódł, a raczej jest winny. Być może ten wielki pożar, który mieliśmy w nocy właśnie w rejonie Omisza, mówi się, że nawet 1000 hektarów zostało spalonych. Prawdopodobnie było to podpalenie, oczywiście to też będzie badać policja. Natomiast te uspokajające wieści, o których mówiłem, to jest przede wszystkim to, że już właściwie nigdzie ogień się, nie jest otwarty ogień. Mamy dużo dymu, mamy trudną sytuację. Oczywiście strażacy dalej sprawdzają, czy gdzieś ten pożar się nie będzie wybuchał i to trzeba będzie pilnować, szczególnie pewnie wieczorami, bo cały czas, przypomnę, w Chorwacji i całym regionie nie ma deszczu, jest bardzo gorąco, także jak zwykle każdego lata, ale tym razem jest jeszcze gorzej. Te suche, górskie tereny w okolicach chorwackiego wybrzeża są miejscem, w którym bardzo łatwo jest o iskrę, bardzo łatwo jest o pożar. No i teraz, tak jak mówiliśmy, Pelješac, bo o ile w okolicach Omisza ogień w nocy dochodził do centrum tego urokliwego miasta, natomiast o ile tam pożar został opanowany, to trudna sytuacja jest właśnie w Pelješacu, na półwyspie Pelješac, gdzie tam jeszcze jest sporo zarzewi i ognia i tam część strażaków właśnie z Omisza zostało wysłanych do Pelješca, a także strażacy i kilka samolotów z Zagrzebia, także warto czytać komunikaty, zresztą na to też zwraca uwagę polska ambasada w Zagrzebiu, żeby Polacy uważali bardzo, kiedy się udają na wybrzeże Adriatyku, żeby Polacy czytali komunikaty, bo naprawdę sytuacja dzisiaj, tej nocy była bardzo trudna i bardzo niebezpieczna.
1: Zdecydowanie zachęcamy do czytania tych komunikatów. Wielu turystów, wielu mieszkańców ma problemy z tego powodu. Sytuacja niebezpieczna, no ale też należy jej się przyglądać. A te informacje, o których wiemy do tej pory, zebrał dla Państwa korespondent Polskiego Radia na Bałkanach, Piotr Piętka. Piotrze, bardzo Ci dziękuję. Do usłyszenia.
2: Dziękuję.
0: Komentarz.
1: Na nasze zaproszenie przyjął pan profesor Piotr Skubała, edukator ekologiczny, działacz na rzecz ochrony przyrody, aktywista klimatyczny. Panie profesorze, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Przed momentem w relacji naszego reportera usłyszeliśmy takie ciekawe zdanie, które ja chciałbym tutaj zadać panu profesorowi jako pytanie. To znaczy, jak zwykle każdego lata występują takie sytuacje, że jest sucho, że jest gorąco w Chorwacji, ale teraz jest jeszcze gorzej. Co może mieć wpływ na taką sytuację? Czy to już kwestia jest zmian klimatu, no czy akurat taka pogoda? Jak to interpretować?
3: No nie, tutaj wyniki naukowców doniesienia są jednoznaczne. No jest to związane ze zmianą klimatu. Oczywiście te pożary bardzo często mają czynnik ludzki, zawiniony albo niezawiniony. Natomiast to, że ta skala

0: dzisiaj już jest taka, no to jest zmiana klimatu. Zmiana klimatu sprawia, że mamy ekstremalne temperatury, bardzo wysokie. W związku z tym też długotrwałą suszę, niską wilgotność i roślinności, i gleby. No i jeżeli dojdzie z powodu człowieka, czy jakiejś awarii, dochodzi do pożaru, no to staje się on bardzo niebezpieczny, trudny do opanowania. Bo my widzimy wyraźnie, że geografia pożarów, obszary te ryzyka są coraz większe. Te obszary przenoszą się na północ. Nie słyszeliśmy kiedyś o pożarach w Wielkiej Brytanii, czy w Holandii, czy w Niemczech. W takiej skale zwykle niepokoiliśmy się tą sytuacją na południu Europy, a ona dzisiaj staje się bardzo niebezpieczna w Europie Środkowej. Także ocieplenie klimatu jest tą przyczyną, która sprawia, że tak nam trudno sobie poradzić i te pożary przybierają taką skalę dużą i są tak niebezpieczne dzisiaj.
1: Czyli możemy tutaj a propos tych pożarów, no bo w Serbii również są problemy w Hiszpanii, tak jak te kraje, które również pan profesor wymienił. Czy możemy powiedzieć, że mamy do czynienia tutaj w pewien sposób z takim efektem domina, czyli czynnikami, które wpływają na to, że ten teren jest przygotowywany w cudzysłowie na wystąpienie takiego pożaru, no bo mamy suszę, wysuszoną roślinność, silny zmienny wiatr, który może wystąpić, wysoką temperaturę, no i kiedy takie czynniki zaistnieją razem, to właśnie ten czynnik ludzki, czy jakiś inny powód, ta iskra, która pada, no wtedy wywołuje takie, a nie inne konsekwencje. Ten efekt domina jest właśnie obserwowalny i na południu Europy, i środkowej Europy, i w ogóle w regionie całego naszego kontynentu?
0: Tak, no Europa jest kontynentem, który ogrzewa się najszybciej, dwukrotnie szybciej niż inne rejony świata i te procesy, podnosząca się temperatura, ale związane z tym różne ekstremalne zjawisko pogodowe, które pan redaktor też wymieniał. No one tutaj przybierają w Europie taką skalę, bo znajdujemy się w rejonie naszej planety, w której te efekt spalania paliw kopalnych i emisji gazów cieplarnianych no widać najwyraźniej. Jeszcze bardziej groźna sytuacja, szybszy wzrost jest w Arktyce, no ale ona jest niezamieszkała, a w Europie, na naszym kontynencie te zmiany są bardzo, bardzo niebezpieczne. Bardzo mnie niepokoi, że ta sytuacja tak się nasila, a myśmy troszeczkę, mówię o naszym kontynencie, Unii Europejskiej, jakby się odwracamy od zmiany klimatu i mówmy wyraźnie, że to, co się dzieje, to jest efekt zmiany klimatu, bo tutaj dane są jednoznaczne i żeby to powstrzymać, to my musimy wiele działań prowadzić, no ale głównie redukować emisję gazów cieplarnianych.
1: No z tym mamy chyba jednak spory problem, przynajmniej na razie, ale to jeszcze o tym sobie porozmawiamy. Natomiast powiedział pan przed momentem, że nasz kontynent ma taki poważny problem, dlatego że chociażby na tle innych regionów świata ociepla się, z tego co zrozumiałem, dwa razy szybciej. Dlaczego ta Europa ogrzewa się szybciej niż inne miejsca na Ziemi? Co to powoduje?
0: Dynamika zmian atmosfery obserwowana w Europie no wynika z układów atmosferycznych. Nie do końca uczeni wiedzą, jaka jest tego przyczyna, ale wyraźnie obserwujemy, że te procesy są u nas najszybsze. Nasz kontynent już ponad 2 stopnie jest cieplejszy. Nasz kraj też 2 stopnie cieplejszy niż był, kiedy rozpoczęliśmy spalanie paliw kopalnych. Tak patrząc w ogóle na naszą planetę, no lądy się najszybciej ogrzewają. Tam wzrost temperatury już jest 1,9 stopnia. Oceany wolniej, ale ostatnio też było wiele doniesień mówiących o oceanach, które się po prostu grzeją bardzo szybko i te temperatury są tam bardzo wysokie. No obserwujemy całą skalę różnych bardzo niebezpiecznych zmian, które w Europie mają swoją dynamikę i są bardzo, bardzo groźne. Mamy teraz przejaw pożarów, fal upałów. No widzimy, że dzieją się rzeczy bardzo, bardzo groźne.
1: Wspomniał pan również o Arktyce, to znaczy, że po Europie tam też ta sytuacja dotycząca ocieplania się najlepsza nie jest, delikatnie rzecz ujmując. A jakie konsekwencje dla świata może mieć ocieplenie?

0: ocieplanie się właśnie tego regionu?
1: Ocieplanie Arktyki no, zmienia w ogóle klimat. Arktyka jest też, wszyscy wiemy, no, biała, wysokie albedo, promieniowanie jest odbijane, a ona staje się coraz ciemniejsza. W związku z tym no, to jest takie sprzężenie zwrotne. Te procesy, i to zresztą naukowcy obserwują, no, one nie przebiegają w jakimś takim jednostajnym tempie, tylko przyspieszają. Mówię o zmianach klimatu. No jednym z przejawów tego jest, no właśnie, że mamy Arktykę białą, która staje się coraz ciemniejsza i zamiast odbijać to promieniowanie cieplne, pochłania je.
0: Mamy tutaj kilka czynników w takim razie, które na tą sytuację wpływają, no ale teraz pytanie z perspektywy po prostu społecznej każdego z nas, no bo ja też przy różnego rodzaju sytuacjach ekstremalnych, niebezpiecznych widzę za moment wysyp takich komentarzy, które mówią czy zaprzeczają temu, że klimat się zmienia, że tak było, że zmiany klimatu następowały w sposób naturalny, że niekoniecznie przyczyniają się do tego gazy takie jak CO2. Jak to wygląda z pana perspektywy, a może przede wszystkim jak to wynika z perspektywy nauki i tych faktów naukowych?
1: No właśnie, jeżeli ktoś mówi, że z tą zmianą klimatu nie wiadomo i tak dalej, trzeba tutaj wyraźnie powiedzieć, że w świecie nauki jest pełen konsensus naukowy. Tutaj nie ma pola do dyskusji, no bo tu opinia jest jednoznaczna. Wszystkie organizacje naukowe w świecie jednoznacznie uznały, że zmiana klimatu jest faktem i jest przez nas spowodowana. Ponad 99% prac naukowych, które dotyczą kwestii zmian klimatu, również stoi na stanowisku, że jest przez nas spowodowana zmiana klimatu. Ja często takie pytanie zadaję, kiedy rozmawiam ze studentami, nauczycielami, z odbiorcami moich spotkań, wykładów. Jaka część właśnie organizacji naukowych stoi na stanowisku, że zmiana klimatu jest faktem przez nas spowodowaną, a jaka uważa, że zmiany klimatu zawsze się tam zmieniały i to nie my. I proszę sobie wyobrazić, że najczęstsze odpowiedzi to jest 70-30%. Są również opinie 50-50%. Bardzo niewiele osób od razu mówi 100-0, że nie ma. Także widać wyraźnie, jak mocno ten denializm klimatyczny się trzyma, jakie jest silne oddziaływanie. Mówmy jednoznacznie w tym momencie stop. Tutaj nie ma pola do dyskusji. Opinie naukowe, dowody są po prostu jednoznacznie. Zmiana klimatu jest faktem. No i teraz mamy te dowody tak namacalne, że w zasadzie...
0: No nic, tylko się przygotowywać, ale z tym przygotowaniem to też tak różnie wygląda. Przede wszystkim być może tą świadomością, o której też tutaj rozmawiamy, świadomością nas wszystkich. Ja nie będę tutaj jakichś pewnych grup społecznych wymieniał. Po prostu mamy lekcje do odrobienia w tym zakresie, a rządzący w skali Unii Europejskiej no mają też pracę tutaj pewną pewnie do wykonania. Profesor Piotr Skubała, edukator ekologiczny, działacz na rzecz ochrony przyrody, aktywista klimatyczny był naszym gościem. Panie profesorze, dziękuję za pana komentarz w Polskim Radiu 24.
1: Dziękuję bardzo.
2: Gość Polskiego Radia 24.
0: Razem z nami kolejny gość, pani Elwira Harmuszko-Rumińska, ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa, Cyber Rescue. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: I przed nami też kolejny temat dotyczący, no myślę, w sposób oczywisty cyberbezpieczeństwa, naszego bezpieczeństwa w sieci, no i tego wielkiego wycieku danych, który miał miejsce. Dane 19 milionów Polaków, ponad 2 terabajty takich danych, jeżeli mówimy o ilość. Jeżeli chodzi o ilość, natomiast w związku z tym wyciekiem danych z tej prywatnej firmy MyDoctor, kolejne instytucje państwa podejmują działania mające chronić pacjentów i lekarzy. O tym poinformował w mediach społecznościowych minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, ale ja się zastanawiam w obliczu ilości tych danych, ilości osób poszkodowanych przez ten wyciek. Czy my w ogóle jeszcze możemy mówić o bezpieczeństwie naszych danych osobowych? Bo zostawiamy ich na co dzień mnóstwo w internecie. One są pod różnego rodzaju firmami, zarządzane przez różne rodzaje administratorów, a więc no w zasadzie w każdej minucie nasze dane są narażone na taki wyciek.
3: Dokładnie. No i tutaj właśnie pojawia się jeden z takich no, w zasadzie największych problemów współczesnej ochrony prywatności. No bo my, żeby wyrazić taką zgodę, no musimy kliknąć czy potwierdzić faktycznie u takiego podmiotu, że no akceptujemy i wyrażamy

0: właśnie tą zgodę. Z tym, że no tak naprawdę te regulaminy, te polityki prywatności, z którymi się mierzymy, no to one są często tak ogromne, że my najczęściej po prostu klikamy akceptuję, a rzeczywiście no nie śledzimy tego tak naprawdę, na co my się faktycznie zgadzamy, tak? No i też tutaj w zasadzie, żeby było wszystko zgodne z RODO, tak? Czyli żeby te nasze zgody były zgodne z RODO, to taka zgoda powinna być dobrowolna, konkretna, świadoma, jednoznaczna, tak? Czyli użytkownik właśnie powinien wiedzieć, kto przetwarza jego dane, w jakim celu, jakiego zakresu danych to dotyczy. No a bardzo często no my sami też no niestety tego nie czytamy.
1: No nie da się tego przeczytać. Przepraszam, że wejdę w słowo, ale też jeszcze taka jedna uwaga, która mi się tutaj nasunęła od razu. To znaczy, że na różnych stronach internetowych, w różnych portalach te informacje są też przedstawiane w bardzo różny sposób. To znaczy na jednej stronie internetowej dostajemy komunikat o przetwarzaniu tych naszych danych osobowych, o ciasteczkach, o wykorzystywaniu, o tym ilu tam dostawców ma interes uzasadniony w wykorzystywaniu tych danych, ilu tam nieuzasadniony i tak dalej, i tak dalej. I na niektórych stronach internetowych możemy w prosty sposób od razu nacisnąć odrzucenie wszystkich, akceptowanie części jakiejś tam albo akceptowanie wszystkiego. A na innych stronach takich możliwości nie ma. Albo trzeba się przebić, przez to wszystko poodznaczać konkretne elementy i dopiero coś tam zaakceptować, zapisz moje preferencje. A na niektórych stronach już nawet się pojawiły takie sytuacje, w których otrzymujemy informacje o tym, że jeżeli nie akceptujemy tych plików, no to przejdźmy w takim razie do takiej płatnej wersji danego serwisu. W mojej opinii, przynajmniej jako użytkownika internetu, no to powinno być ustandaryzowane.
0: Dokładnie tak. Tutaj też dokładnie tak jak pan mówi, że tutaj w zasadzie duża rola jest podmiotów nadzorujących to tak naprawdę, tak? Czyli no przede wszystkim tutaj też po stronie państwa stoi tutaj egzekwowanie tego, jak to powinno wyglądać. No bo dokładnie tak jak pan mówi, pojawiają się właśnie takie sytuacje, że dostajemy komunikat, że skoro nie chcemy, żeby nasze dane były przetwarzane, no to w takim razie musimy zapłacić, tak? Rzekomo podmioty, które te nasze dane przetwarzają, oni bardzo często też zasłaniają się tym, że te informacje są właśnie wykorzystywane do usprawniania systemów, do tego, żeby te systemy były lepsze, żeby były bardziej dopasowane pod nas, żeby algorytmy też lepiej nas identyfikowały. Z tym, że no, nie zawsze my też chcemy, żeby takie informacje były na temat nas przetwarzane. No i tutaj mamy w zasadzie dwie opcje, tak? Czyli właśnie albo możemy, no nie zgodzić się, no ale właśnie egzekwują od nas to, że musimy zapłacić za taką prywatność. A z drugiej strony mamy też, no, darmowe korzystanie z witryny, no ale jednak te informacje na nasz temat są zbierane. No i co więcej, też nie każde takie przetwarzanie danych, ono też odbywa się na zasadzie takiej, że mówimy tak, ja wyrażam zgodę, tak? No bo tutaj na przykładzie właśnie tego MyDR, tego My Doctor, to przy wizycie u lekarza na przykład, tak, czy przy korzystaniu z banku, administrator może przetwarzać określone dane na podstawie innych przesłanek prawnych, tak, czyli tutaj zgodnie z RODO. RODO przewiduje takich kilka podstaw przetwarzania, tak, czyli jeśli te dane są niezbędne do wykonania umowy, czy do wypełnienia też takiego no, obowiązku prawnego, czy ochrony też różnego rodzaju interesów naszych publicznych, no to też może taki podmiot przetwarzać nasze dane. Czyli my tak naprawdę no nie musimy wiedzieć, że nasza przychodnia korzystała z tego MyDoctor, a tak naprawdę okazuje się, że no teraz nasze dane zostały przez te MyDoctor przetworzone i mogą znaleźć się no właśnie w takim wycieku. No na ten moment jeszcze nie ma pełnej bazy, nie ma udostępnionej też tej bazy, jakie przychodnie brały faktycznie udział w tym wycieku, więc no też ciężko to
1: no,
0: tak naprawdę...
1: Ma być strona internetowa, na której będziemy mogli sprawdzić, czy nasze dane znalazły w tym wycieku, czy możemy tutaj się martwić, czy nie, i czy podjąć jakieś działania, ale w ogóle do takich, do podjęcia takich działań nawoływał minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, wspominany już przeze mnie. To znaczy jedno takie działanie przede wszystkim wymieniał. Zastrzeżenie swojego numeru PESEL na przykład poprzez aplikację mObywatel. Co daje nam zastrzeżenie takiego numeru PESEL i co jeszcze możemy zrobić, żeby w sieci poczuć się bezpieczniej?
0: Zastrzeżenie PESEL jest bardzo istotnym zabezpieczeniem i jest bardzo dobrą opcją, która została no, stosunkowo niedawno, bo to było w zasadzie kilkanaście miesięcy temu. Także zastrzeżenie PESEL no, skutecznie uniemożliwia wzięcie jakichkolwiek zobowiązań finansowych na nasze dane, tak? Czyli ktoś mając nasz PESEL no, nie pójdzie i nie podpisze po prostu tutaj czy umowy w banku, nie weźmie na nas kredytu, nie podpisze też żadnej umowy notarialnej. Także tutaj jest to bardzo dobre zabezpieczenie. zaskoczenie. No i warto oczywiście taki PESEL zastrzec, tak? Właśnie w aplikacji mObywatel, na stronie.

zdaniem obywatel, czy też jeśli ktoś tutaj no, nie jest tak biegły w korzystaniu z internetu, no to może to zrobić też w urzędzie. Także jak najbardziej takie możliwości są, warto z nich korzystać. No i warto w zasadzie ten PESEL mieć zastrzeżony cały czas, tak? No bo to daje nam takie zabezpieczenie w zasadzie na co dzień, tak? No bo my nigdy nie wiemy, jakie dane mogą

0: W zasadzie no my nic tak naprawdę więcej no nie jesteśmy w stanie na ten moment zrobić, no bo też nie wiadomo, jakie konkretnie dane znalazły się w tym wycieku i też czyje dane po prostu się tam znalazły. Także na ten moment profilaktycznie zastrzeżenie PESEL, a z pozostałych rzeczy no to tak naprawdę uważanie, gdzie udostępniamy swoje dane, jakie dane udostępniamy. Zwracanie po prostu uwagi na to, czy te dane, które my przekazujemy, czy jest to coś innego właśnie niż pozwolenie właśnie na kontakt, czy pozwolenie właśnie na przesyłanie nam jakichś informacji marketingowych. Usuwanie swoich danych też z firm, z których już nie korzystamy albo nie chcemy korzystać, czyli jeśli otrzymujemy na przykład jakąś niechcianą korespondencję marketingową, warto z taką firmą się skontaktować, przesłać taki wniosek o usunięcie danych zgodnie z RODO, zgodnie tak tutaj z prawem, no jak najbardziej takie firmy powinny taki wniosek egzekwować. Jeśli taka firma no nie usunęłaby naszych danych, dalej byłyby one przetwarzane, no to tak naprawdę pozostaje już tutaj zgłoszenie do już takiego organu nadrzędnego, do nadrzędnego tutaj jakby osoby, która czuwa tutaj nad całym RODO, czyli właśnie do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Także tutaj w zasadzie w tej sytuacji no jedyne, co możemy zrobić, no to zastrzec PESEL i zachować czujność wobec też tego, co jakie wiadomości otrzymujemy, wiadomości, telefony, no bo tak jak mówię, no nie wiemy, jakie dane się tam znalazły.
1: Tutaj
0: czy to
1: wchodzi
0: były
1: zasada
0: numery
1: ograniczonego zaufania. Zawsze jak jakiś telefon dostajemy, nawet teoretycznie od osoby bliskiej, bo i takie sytuacje ze strony oszustów się zdarzały. Musimy wykazać się tą ostrożnością i ograniczonym zaufaniem. Bardzo dziękuję za nasze spotkanie i rozmowę. Pani Elwira Harmuszko-Rumińska, ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa Cyber Rescue, była naszym gościem. Dziękuję raz jeszcze.
0: Dziękuję.
1: Jest pełna 4 minuty do godziny 16 w Polskim Radiu 24. Wtedy przed tym mikrofonem zmiana. Ewa Wasążnik, która jest już w naszym studiu. Ewo, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Powiedz mi, czy ty czytasz na stronach internetowych te wszystkie komunikaty, które się pojawiają, jak wejdziemy na jakąś stronę, że tam zaakceptuj pliki cookie, politykę tam właśnie danych osobowych i tak dalej?
2: No, przyznaję bez bicia, że klikam OK, klikam te wszystkie zgody, no bo jednak dostęp do tych informacji, które na tych stronach się znajdują, jest priorytetem. Ale ta zasada ograniczonego zaufania, o której wspomniałeś, to ma również zastosowanie w tym życiu, również wirtualnym i w cyfrowej rzeczywistości i trzeba się tej zasady trzymać.
1: I to chyba nas najbardziej uchroni. Bądźmy bezpieczni w sieci i w ogóle i bądźmy z Polskim Radiem 24 po godzinie 16, bo na pewno wiele ciekawych propozycji przed nami.
2: Jak zwykle, tak. Będzie o polityce krajowej i zagranicznej, będzie o sporcie, będzie o gospodarce. Wszystko podsumujemy po godzinie 18 w naszej debacie. Jan Ordyński, Stowarzystwa Dziennikarskiego, i Wojciech Mościbrocki, politolog z Uniwersytetu WSB Merito w Gdańsku i Uniwersytet Civitas, będzie z nami. Wcześniej o 16.30 Kamil Szewczyk i jego gość Adam Andruszkiewicz z Kancelarii Prezydenta. No porozmawiamy z panem ministrem o tej rzeczywistości przed dniem i świętem Wojska Polskiego, który jutro.
1: Wiele tematów przed nami, głównie tych politycznych, ale nie tylko. Ewa Wasążnik zostaje z państwem, a ja dziękuję za wspólnie spędzony czas. Maciej Wolny, do usłyszenia i dobrego dnia dla państwa.
3: Reklama. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brykiet z węgla drzewnego 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. I wszystkie lody Bongelati 1 litr, drugi tańszy produkt. Aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
6: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
5: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
7: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
5: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
7: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
8: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Schab wieprzowy 43% taniej, 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 14 sierpnia. Cena przed obniżką 15,95.
9: Mega.
10: Marian, co ty robisz?
9: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
11: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz.

0: za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
1: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
2: Przyszła nagle, odbierając mi to, co najcenniejsze. Chęci do życia, energię do działania. Ale przecież ja jeszcze nie umarłam. Samotność jest jak choroba. Co trzecia osoba po 75 roku życia mieszka sama. To właśnie one najbardziej potrzebują naszej bliskości i wsparcia. Wesprzyj kluby, które prowadzi Polski Czerwony Krzyż i pomóż seniorom odnaleźć radość życia na nowo. Jeszcze tu jestem.pl.
1: Ogłoszenie społeczne. Suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
3: Punktualnie 16. Bartosz Teodorowicz. Dzień dobry. Na ten ruch rządu kierowcy czekali z utęsknieniem. Od poniedziałku zapłacimy mniej za paliwo. A o ile? Odpowiedź na to pytanie zna nasza reporterka. Wymarzony urlop zamienił się w piekło. Ogień zagraża popularnym wakacyjnym kurortom na południu Europy. We Włoszech wybuch etny paraliżuje ruch lotniczy. Powiemy też sporo o długim weekendzie. Kierowcy nie pojadą Wisłostradą w Warszawie. To z powodu zaplanowanej na jutro defilady. W górskich i nadmorskich miejscowościach trwa turystyczne oblężenie. To za sprawą szczytu wakacyjnych wyjazdów. Czas na szczegóły. Zapraszam.
1: Suma wydarzeń.
3: Od 90 groszy do mniej więcej złotówki. Tyle od poniedziałku zaoszczędzimy na tankowaniu. Minister energii podał pierwsze maksymalne ceny paliw. To po tym, jak rząd zdecydował o powrocie w okrojonej wersji pakietu CPN, czyli ceny paliw niżej. Obniżki mają przynieść finansową ulgę kierowcom w końcówce wakacji. Na konferencji ministra Miłosza Motyki była nasza reporterka Agata Król. Agato, witaj.
4: Witam, dzień dobry.
3: Powiedz, ile po weekendzie kierowcy zapłacą na stacjach i co to oznacza dla budżetu państwa?
4: Dla klientów każde tankowanie będzie odczuwalnie lżejsze, bo na przykład jeśli kupimy 40 litrów benzyny 95, zapłacimy ponad 35 zł mniej. W przypadku 98 to będzie 40 zł mniej, a oleju napędowego ponad 41. Paliwa te będą tańsze odpowiednio o 89 groszy za litr, czyli 6,41 złotówkę, czyli 7,20 i 1 zł 3 grosze, a więc 7,37. Te wartości pojawią się w pierwszym obwieszczeniu Ministerstwa Energii, które zacznie obowiązywać o północy z niedzieli na poniedziałek. Nie dziwi więc, że taka informacja wzbudza raczej zadowolenie wśród kierowców.
5: Jestem akurat przed wyjazdem wakacyjnym, więc może jeszcze się załapię.
6: Nie rozwiąże to w ogóle żadnego problemu w naszej gospodarce, ani w naszym życiu prywatnym, bo to tylko jest czasowe.
7: Może być, jeśli to zda egzamin, jak najbardziej.
5: O Jezu, bardzo. Akurat ja jeżdżę gazem, ale że tak powiem, drugi mam samochód normalny, benzynę 95, więc tak, jak najbardziej.
4: Resort będzie regulował ceny paliw każdego dnia roboczego. Podane kwoty będą maksymalnymi, jakie stacja paliw będzie mogła pobrać. Dzięki temu obniżka podatku VAT, która obciąża budżet państwa, nie będzie odrabiana w marży. Ta również będzie ustalana i wyliczana na podstawie cen hurtowych, mówi Miłosz Motyka, minister energii.
8: To jest gwarancja tego, że obniżka podatku VAT, która także w tym zakresie jest istotnym wysiłkiem dla Polek i Polaków, bo to nasi obywatele składają się na budżet państwa, nie będzie odbijana w żaden sposób w zakresie marży. Marża także pozostaje marżą sztywną, ustaloną przez ustawę autorstwa naszego resortu na poziomie 30 groszy i ta cena będzie wyliczana po każdorazowym podaniu cen hurtowych. To jest ten czynnik rynkowy, który będzie też odzwierciedlał sytuację na rynkach światowych.
4: A ta sytuacja jest trudna, stąd determinacja rządu, by ten pakiet wprowadzić, podkreślał szef resortu energii. Opozycja uważa, że to spóźniona decyzja. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Zbigniew Kuźmiuk mówił, że rządowy program jest niekorzystny dla przedsiębiorców i rolników.
9: Co to jest za program? No to jest program obniżki stawki VAT-u z 23 do 8. A gdzie obniżka akcyzy? Przecież z punktu widzenia przedsiębiorców czy rolników ta obniżka nie ma żadnego znaczenia. Przedsiębiorcy i rolnicy odliczają sobie, powiem, w fakturach zakupowych VAT w zakupach. W związku z tym dla nich ta obniżka jest bez znaczenia. Dopiero obniżka akcyzy daje im możliwość autentycznego obniżenia kosztów.
4: Wczoraj premier Donald Tusk mówił, że wysiłek byłby mniejszy, a ulga byłaby większa, gdyby nie decyzja prezydenta Nawrockiego o zablokowaniu ustawy dotyczącej podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Z tego powodu Ministerstwo Finansów musiało wygospodarować środki.

0: i na ten cel. Pakiet CPN wygeneruje koszty dla budżetu państwa rzędu 0,5 miliarda złotych, co związane jest z obniżką podatku VAT na paliwo z 23 do 8%. Niższe ceny będą obowiązywały do 31 sierpnia, a więc do ostatniego dnia wakacji.
1: Od poniedziałku tańsze tankowanie na co najmniej 2 tygodnie. O wracającym programie CPN i pierwszych cenach maksymalnych mówiła Agata Król. Dziękujemy. Niższe ceny paliw nie są za darmo, tak mówi nam dr Marcin Mrowiec. Ekonomista przypomina, że w ten sposób rośnie zadłużenie państwa.
2: To się będzie odkładało w zadłużeniu, które będzie jeszcze większe w tym roku. A przypomnę, że oficjalne cyfry rządowe, które jeszcze były ogłaszane pod koniec poprzedniego roku, kiedy jeszcze nie było mowy o CPN-ie, one mówiły, że w tym roku nasze zadłużenie wzrośnie pomiędzy 390 a 420 miliardów złotych. A my tutaj, no, w zależności od długości trwania tego programu, ale dokładamy kolejne miliardy do tego zadłużenia.
1: Przypomnijmy, poprzedni program CPN trwający 3 miesiące kosztował ponad 4,5 miliarda złotych.
3: Suma wydarzeń.
1: Lecą głowy po ujawnieniu tzw. afery powodziowej. Hubert Papaj nie jest już prezesem Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Wcześniej stanowisko straciła wiceprezeska i działaczka Koalicji Obywatelskiej Anna Konieczyńska. Zarząd województwa dolnośląskiego zdecydował też o wymianie całej rady nadzorczej spółki. Chodzi o rozdzielanie funduszy przeznaczonych dla firm dotkniętych powodzią. Według Wirtualnej Polski pieniądze miały trafić m.in. do firm związanych z mężem i sąsiadami Konieczyńskiej. O zmianach informuje rzecznik marszałka województwa dolnośląskiego Michał Nowakowski.
4: Powołano nową Radę Nadzorczą Karkonoskiej Agencji Rozwoju, której ekspercki skład kompletowano w ostatnich dniach i która będzie skupiać osoby o doświadczeniu prawniczym oraz doświadczeniu związanym z nadzorem właścicielskim.
1: Na czele nowej Rady Nadzorczej stanął profesor Uniwersytetu Wrocławskiego Marek Leśniak. Tymczasowo pokieruje on też zarządem spółki, dodaje Michał Nowakowski.
4: Zadaniem nowego zarządu i Rady Nadzorczej spółki będzie audyt w Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, ścisła współpraca z instytucjami prowadzącymi postępowania kontrolne w Karkonoskiej Agencji Rozwoju, to jest prokuraturą, Centralnym Biurem Antykorupcyjnym, Ministerstwem Rozwoju i Technologii, Bankiem Gospodarstwa Krajowego.
1: Sprawą nieprawidłowości przy rozdzielaniu pieniędzy dla powodzian od kwietnia zajmuje się CBA. Bada ją także prokuratura. Premier namawia koalicjantów do wspólnej listy na wybory. Portal Onet informuje, że Donald Tusk miał poruszyć ten temat na ostatnim spotkaniu liderów koalicji. Szczegóły zna Michał Fabisiak.
5: Premier miał przekonywać koalicjantów, że wspólna lista to najbezpieczniejsza droga do utrzymania władzy. Donald Tusk wyraził obawę, że opozycja wystartuje z jednego komitetu pod patronatem prezydenta Karola Nawrockiego. Przewodniczący klubu KO Zbigniew Konwiński, pytany o sprawę, mówi, że dziś za wcześnie na decyzję.
6: Będziemy pewnie w jakimś takim okresie przed wakacjami, za rok więcej wiedzieć, bo będziemy mierzeni i w sondażach rzeczywistości tuż przed wyborami.
5: Politycy opozycji nie wierzą w projekt wspólnej listy koalicji rządowej. Michał Nieznański z Konfederacji jest przekonany, że Lewica wystartuje sama. Jednocześnie zapewnia...
7: Konfederacja wystartuje z własnych list wyborczych. My się nie szykujemy do wspólnego startu z Jarosławem Kaczyńskim.
5: Sondaże nie dają szans na samodzielne wejście do Sejmu zarówno PSL, jak i Polsce 2050. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
1: A po stronie opozycji koniec serialu pod tytułem Rozwód z PiS-em. Stronnicy Mateusza Morawieckiego formalnie zostali wykluczeni z Prawa i Sprawiedliwości. Chodzi o 38 posłów i 2 senatorów. Decyzję podjął partyjny sąd koleżeński. To było do przewidzenia, mówi nam dziennikarka TVP Anna Łubian-Halicka.
8: Prawo i Sprawiedliwość troszeczkę odwlekało ten moment. Było takie przyciąganie liny. Mateusz Morawiecki bardzo chciał być wyrzucony z Prawa i Sprawiedliwości. Prawo i Sprawiedliwość bardzo nie chciało dać Mateuszowi Morawieckiemu tego oręża w postaci takiego mówienia o sobie: zostałem wyrzucony z mojej macierzystej partii, więc ten moment był przyciągany. Natomiast wydaje mi się, że tutaj już kości zostały rzucone i tej liny już tak naprawdę nie ma co przyciągać. Tym bardziej, że między Prawem i Sprawiedliwością a nowym ugrupowaniem Mateusza Morawieckiego padło wiele gorzkich słów i tutaj udawanie, że proceduralnie sprawa nie jest zamknięta, to mijałoby się całkowicie z celem.
1: PiS-owski sąd koleżeński zajmował się sprawą krajowych parlamentarzystów. Decyzję w sprawie europosłów PiS-u Piotra Millera, Waldemara Budy i Michała Dworczyka jeszcze nie zapadły. A to nie koniec kłopotów w obozie PiS. Nie milkną komentarze w sprawie Marcina Romanowskiego, który może przebywać w prorosyjskim nadzorze.

0: Naddniestrzu. Stamtąd polityk wysłał do sądu w Warszawie wniosek o list żelazny. To duże obciążenie nie tylko dla Romanowskiego, ale też dla jego partii, mówi nam politolog Szymon Osowski.
1: Jeżeli potwierdzi się, że rzeczywiście jest w Naddniestrzu, czy tak naprawdę quasi państwie będącym pod całkowitą kontrolą Rosji, no to to jest dużo gorsza sytuacja niż w kontekście Zbigniewa Ziobry, który uciekł jednak do demokratycznych Stanów Zjednoczonych, do naszego sojusznika, a tutaj mamy polityka, który ucieka przed polskim wymiarem sprawiedliwości, no pod pieczę państwa rosyjskiego, czyli naszego głównego wroga, tak sobie musimy to jednoznacznie powiedzieć, więc z punktu widzenia partii, tak, no Prawa i Sprawiedliwości, to oczywiście jest olbrzymi problem, jeżeli to się potwierdzi, a wszystko wskazuje na to, że to pismo stamtąd wyszło. To jest olbrzymi problem wizerunkowy dla partii, ugrupowania. Ja już nie mówię o samym polityku, bo wydaje się, że politycznie ten człowiek jest skończony, i bo ten list żelazny, jak rozumiem, to oczywiście jest jakimś taką formą znaną, tak, chodzi o to, żeby nie był aresztowany tymczasowo. Natomiast, no, fakt, że idzie to z Naddniestrza, to myślę, że może być dużym problemem nawet nie dla polityka jego, bo on chyba już tak jest politycznie w dużej mierze skończony, no ale przede wszystkim dla jego politycznych stronników.
0: Mówił politolog Szymon Osowski. Na Marcinie Romanowskim ciąży 11 zarzutów związanych z Funduszem Sprawiedliwości. Pieniądze z tego funduszu w dużej mierze trafiały do fundacji i stowarzyszeń związanych z suwerenną Polską. Zawsze merytoryczny, świetnie przygotowany i opanowany. Bez niego komentowanie polityki nie będzie już takie samo. Bliscy, przyjaciele i znajomi pożegnali dziennikarza Andrzeja Morozowskiego. Uroczystość na warszawskich Powązkach miała charakter świecki.
2: Współpracownicy Andrzeja Morozowskiego wspominali jego warsztat dziennikarski. Jego pamięć i umiejętność układania obrazu z drobnych elementów. Dziennikarz Piotr Kraśko powiedział, że Andrzej Morozowski dbał o detale.
3: I on potrafił tkać swoją opowieść z okruchów pamięci, które miały swoje znaczenie. No mało kto tak rozumiał politykę, uważam.
2: Dawny współpracownik i kolega Andrzeja Morozowskiego, dziś szef programu 19.30 w Telewizji Polskiej, Paweł Płuska, mówi, że dziennikarstwo było pasją Andrzeja Morozowskiego, a szczególną estymą darzył politykę. Paweł Płuska podkreślił, że Andrzej Morozowski umiał zbierać informacje i wyciągać z nich wnioski.
4: Wiedział, co gdzie się dzieje, kto z kim rozmawia, o czym, jakie są kulisy różnych rozmów.
2: Andrzej Morozowski zmarł w wieku 69 lat w wyniku choroby nowotworowej. Został pochowany na cmentarzu w Pyrach. Aleksander Przoniak, Polskie Radio.
5: Suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
0: W Chorwacji i Grecji groźne pożary, na Sycylii we Włoszech kolejny dzień lotniczego paraliżu. Ostatnie dni nie są łatwe dla turystów na południu Europy, a to przecież szczyt wakacyjnego sezonu. MSZ apeluje do polskich turystów, by śledzili komunikaty. Ze mną w studiu jest Krzysztof Polasik, który śledzi sytuację w południowej Europie. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
0: Krzysztofie, zacznijmy od płonącej Chorwacji. Tam miniona noc była momentami dramatyczna. W rejonie Omiszu nad Adriatykiem ogień odciął mieszkańcom i turystom drogę ucieczki. Część osób ratowała się, wskakując do morza. Powiedz, jak teraz wygląda sytuacja?
6: Nadal jest gorąco. Temperatura w Omiszu, bo sprawdzałem prognozę na kolejne dni, cały czas powyżej 30 stopni, powyżej 20 w nocy, więc tak naprawdę nie ma tam przestrzeni, żeby chociażby powietrze się wychłodziło. Wspomniałeś o osobach uciekających do morza. Ja przytoczę relację dziennikarza Dawida Kierczaka, który był nad basenem i w pierwszej kolejności myślał, że sąsiedzi rozpalają grilla. A dopiero później, jak relacjonuje, zobaczył ogromną czerwoną łunę. Tej ucieczce z kurortów towarzyszyła panika. Zaczęły się palić stojące w korkach samochody i ludzie musieli po prostu z nich uciekać. Kilkadziesiąt osób ucierpiało, takie są najnowsze dane. 7 walczy o życie, ale nie mamy informacji, aby byli wśród nich Polacy. Natomiast z tego, co przekazuje przewodniczka turystyczna, która na stałe mieszka w Chorwacji, Anna Kwiatkowska, wynika, że mieszkańcy tego regionu najgorsze mają już za sobą.
7: Wczoraj wieczorem wybuchł dość duży pożar w miejscowości Lokwa Rogoznica, to są okolice miasteczka Omisz. No i rzeczywiście pożar dosyć dynamicznie się rozprzestrzeniał, także dotarł w nocy na takie swego rodzaju przedmieścia tego miasteczka. Dość duży teren, sporo osób ewakuowanych, z pewnością duże straty. Natomiast w tej chwili już sytuacja wygląda na nieco spokojniejszą. Z tych informacji, które posiadamy, trwa już dogaszanie, więc sytuacja się stabilizuje. Dotarły do nas informacje, że kilka

0: osób znajduje się w szpitalu, natomiast nie mamy informacji, czy to dotyczy turystów, czy to są miejscowi.
1: To jest sytuacja w środkowej Dalmacji. Kolejny pożar wybuchł rano, nieco na południe, na półwyspie Pelješac. Tak się złożyło, że wśród przebywających tam osób jest znany krytyk kulinarny Robert Makłowicz, który tak relacjonował dzisiejszy pożar.
2: To się zaczęło około 6 rano, 5:30. Pożar wybuchł w dwóch miejscach, ponieważ nie było burzy ani żadnej naturalnej przyczyny, która mogłaby ów pożar zniecić, więc prawdopodobnie chodzi o zapuszczenie ognia przypadkowe albo umyślne, tego nie wiemy. Pali się taka mafia śródziemnomorska. No ja widzę w domu dym i słyszę kanadery, czyli samoloty gaśnicze, które tu jakiś czas latają. O tyle jest sytuacja niebezpieczna, że o gorąco to wiadomo, że jest, ale wieje burza, czyli taki ciepły wiatr, który rozprzestrzenia ten ogień.
1: Takie warunki, wiadomo, niestety nie pomagają strażakom. Teraz w to miejsce chorwaccy strażacy skierowali główne siły. Miejmy nadzieję, że osób poszkodowanych będzie mniej, a najlepiej, gdyby nie było wcale.
3: Równie trudna sytuacja jest na Sycylii. Tam po erupcji wulkanu Etna kolejny dzień zamknięte jest lotnisko w Katanii, a przez to wielu turystów nie może opuścić wyspę. Czy wiadomo, do kiedy lotnisko pozostanie zamknięte?
1: Już wiemy, że to jest największy kryzys w tym miejscu od 20 lat. Mamy siódmy dzień blokady lotniska w Katanii. Wcześniej ruch miał zostać wznowiony w środę. Teraz te najnowsze informacje są takie, że lotnisko zostanie otwarte w sobotę o 2 w nocy, czyli bardzo wcześnie. Znalazłem dane podsumowujące ten pierwszy okres, to jest od 6 do 12 sierpnia. W tych dniach około 600 lotów zostało przekierowanych na inne lotniska, między innymi do Palermo, a 700 zostało zupełnie odwołanych. To proszę sobie wyobrazić, że jesteśmy w takiej sytuacji. Mi to przypomina trochę wydarzenie z początku ataku Stanów Zjednoczonych, Izraela na Iran, kiedy wielu Polaków utknęło chociażby w Dubaju. Finalnie wysłano rządowy samolot. Część osób musiała kupić nowe bilety, inni przekładali chociażby loty, inni musieli pojechać na lotnisko w Omanie. W przypadku Katanii mowa mniej więcej o 200-300 Polakach. Na ten moment wiemy tyle, że rząd monitoruje ich sytuację, rozważa dalsze kroki, ale póki co nie ma zapowiedzi, aby był jakiś specjalny samolot, specjalny transport, może lądowy, po nich wysyłanych. Nie zazdroszczę tym osobom. Z drugiej strony lokalne władze informują, że wielu turystów wspina się obecnie na zbocza wulkanu i podziwia lawę, chociaż nie wiem, czy to jest wystarczająca rekompensata dla opóźnionego powrotu do domu.
3: Etna paraliżuje ruch lotniczy na Sycylii. W Chorwacji i Grecji ludzie uciekają przed pożarami. Raport o niełatwej sytuacji turystów na południu Europy przygotował dla nas Krzysztof Polasik. Dziękujemy.
1: Dziękuję.
3: I kolejne tematy z zagranicy. Zjednoczone Emiraty Arabskie, Katar, Jordania i Arabia Saudyjska potępiły ataki na tankowce w cieśninie Ormus. W ciągu ostatnich kilkunastu godzin co najmniej 3 jednostki stały się celem ataków irańskich bezzałogowców. Nie ma doniesienia o ofiarach. Więcej w relacji Tomasza Sajewicza.
4: Państwowa Kompania Naftowa Abu Zabi poinformowała, że wczoraj wieczorem dwie należące do niej jednostki zostały zaatakowane w cieśninie Ormus. Dziś irańskie drony zaatakowały kolejną. We czwartek newralgiczny szlak żeglugowy pokonało 9 jednostek. Dzień wcześniej było ich 5. Iran przepuszcza przez Ormus jedynie te statki, które uiszczą na rzecz Teheranu kontrowersyjne opłaty żeglugowe. Wejścia do cieśniny strzegą zaś statki marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych. Te nie przepuszczają zaś tankowców z irańskim ładunkiem. W ten sposób władze USA chcą zmusić Teheran do porzucenia żądań dotyczących poboru opłat. Iran wstrzymuje wydobycie ropy, której nie ma już gdzie magazynować. Niepokój budzi też wpływ tej sytuacji na środowisko naturalne. Plama ropy z uszkodzonego tankowca rosyjskiej floty cieni dotarła do wybrzeża Omanu. Skażone jest co najmniej 40 km plaż. Do skażenia środowiska doszło też na irańskiej wyspie Hark, gdzie znajdują się magazyny ropy naftowej. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Bejrut.
3: Rosja nie zgodziła się na rozejm na Morzu Czarnym. Propozycję powstrzymania się od ataków na statki i porty złożyła Ukraina. Nie widzimy podstaw do takiego rozejmu, twierdzi rzeczniczka rosyjskiego MSZ. Szczegóły zna Maciej Jastrzębski.
5: Rosja i Ukraina prowadzą na Morzu Czarnym bitwę o szlaki morskie i porty. Uszkadzana jest zarówno ukraińska, jak i rosyjska infrastruktura oraz jednostki wpływające i wypływające z portów należących do każdego z walczących państw. Ukraińcy chcieli rozejmu, przekazali swoje stanowisko poprzez pośredników. Wcześniej zabiegała o zawieszenie broni w akwenie Morza Czarnego Turcja. Jednak Rosjanie odmówili, bo jak stwierdziła rzeczniczka MSZ Maria Zacharowa, rozejm byłby wykorzystany przez Kijów jako przerwa techniczna. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
3: Za kierownicą jest jak w piekarniku, skarżą się kierowcy londyńskich autobusów. Ponad 1500 z nich rozpoczęło strajk. Domagają się skutecznej klimatyzacji, bo podczas upałów temperatura w kabinach dochodzi do 40 stopni. Z Londynu Anna Rączkowska.

0: Kierowcy mówią o pocie zalewającym oczy i problemach z koncentracją. W wielu londyńskich autobusach nie ma klimatyzacji. Jest tylko nawiew powietrza z zewnątrz. Kierowcy twierdzą, że podczas upału nie da się pracować. Temperatura w kabinie wynosi ponad 40 stopni, kiedy na zewnątrz jest 30. Ludzie mdleją w autobusach, bo jest tak gorąco, a my kierowcy wracamy do domu kompletnie wykończeni. Następnego dnia znów musimy iść do pracy, nawet jak jest 38 stopni. Wielu kierowców ma migreny. To jest zagrożenie dla naszego zdrowia. Mówił brytyjskim mediom Guy, jeden ze strajkujących kierowców. Protest potrwa do 4:30 rano w sobotę. Utrudnienia dotyczą ponad 40 linii łączących północny i wschodni Londyn z centrum brytyjskiej stolicy. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
1: W Kanadzie grała jak dawniej. Eksperci mówią o zmianie taktyki. Chodzi o Igę Świątek. Polka wygrała turniej WTA w Toronto. W finale pokonała Kazaszkę Jelenę Rybakinę 6-2, 6-3. Iga wróciła do lepszej, równej gry, mówi dziennikarz sportowy Tomasz Wolfke.
2: Tym razem rozegrała 6 znakomitych spotkań w Toronto, no i całkowicie zasłużenie ten tytuł zdobyła. Grała w swoim najlepszym stylu, bardzo równo, popełniając bardzo niewiele niewymuszonych błędów. Mam wrażenie, że zaczęła grać spokojniej, zaczęła grać troszeczkę lżej, odjęła 10-20% siły na rzecz precyzji swoich uderzeń, no i efekt jest znakomity.
1: Ostatni sukces na tym poziomie Iga Świątek odniosła we wrześniu ubiegłego roku w Seulu. Kolejny turniej z udziałem Polki w Cincinnati, a później w Nowym Jorku. Pod koniec sierpnia rozpocznie się wielkoszlemowy US Open.
3: Suma wydarzeń.
1: O niższych cenach paliw od poniedziałku już mówiliśmy, ale jest jeszcze jedna gorsza informacja dla kierowców. Od kilku minut zamknięta jest stołeczna Wisłostrada. Ma to związek z zaplanowaną na jutro wielką defiladą wojskową. Na miejscu jest nasz reporter Piotr Durys. Witaj, Piotrze.
4: Dzień dobry.
1: Wisłostrada to jedna z najważniejszych arterii komunikacyjnych w stolicy. Powiedz, co zamknięcie tej trasy oznacza dla kierowców i to tuż przed świątecznym weekendem.
4: Ja jestem teraz dokładnie na przejściu nad Wisłostradą w pobliżu mostu Marii Skłodowskiej-Curie, koło mostu północnego i muszę przyznać, że widok pustej trasy jest bardzo niecodzienny. Jak byłem tutaj 2 godziny wcześniej, było tu bardzo głośno, a teraz jest cisza. To też jest dosyć niecodzienny dźwięk. Trzeba przyznać, że blokada tej trasy odcina taki bezpośredni korytarz tranzytowy pomiędzy północnymi a południowymi dzielnicami miasta i to na pełne 24 godziny. Mówi o tym prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
5: Sama defilada, drodzy Państwo, będzie wymagała zamknięcia Wisłostrady od mostu Skłodowskiej-Curie do ulicy Gagarina od godziny 16 do soboty do godziny 16. I w tym czasie też połączenia z Wisłostradą nie będą miały trasa AK, most Grota Roweckiego, Aleja Solidarności i most Śląsko-Dąbrowski, a także most Poniatowskiego.
4: Jako główny korytarz omijający wyłączony region, kierowcom zaleca się trasę po praskiej stronie rzeki, biegnącą ulicami Modlińską, Jagiellońską oraz Wybrzeżem Helskim. O północy zaczną obowiązywać dodatkowo rygorystyczne zakazy parkowania, które obejmą m.in. ulicę Sanguszki, Karową, Dobrą, Lipową, Mostową, Bugaj oraz Zakroczymską. W sobotni poranek od godziny 6 zakaz postoju rozszerzy się na ulicę Długą oraz Królewską, a między 8 a 11 całkowicie zamknięty dla pojazdów będzie rejon placu Marszałka Józefa Piłsudskiego i ulicy Tokarzewskiego-Karaszewicza. Najpoważniejsze ograniczenia w ruchu pieszym, rowerowym i kołowym na samych przeprawach zaplanowano w trakcie przylotu wojskowych statków powietrznych, mówi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
5: W sobotę 15 sierpnia w godzinach 11:30-13:30 zostanie całkowicie wstrzymany ruch na mostach gdańskim i śląsko-dąbrowskim. Również zmienią się trasy kursowania autobusów i tramwajów. Także warto o tym pamiętać, warto to sprawdzić. My będziemy na bieżąco o tym również informować.
4: W tym samym przedziale czasowym zamknięta dla pieszych i rowerzystów pozostanie kładka na Wiśle. To bardzo ważne, jeśli ktoś chciał z tego miejsca obserwować defiladę lub przejść z drugiej strony Wisły, więc tą kładką przejść jutro nie będziemy mogli. W całym mieście autobusy dzienne będą kursować według świątecznego rozkładu jazdy. Całkowicie zawieszona zostanie także jedna linia, a składy metra pojadą w sobotę zgodnie z niedzielnym harmonogramem, oczywiście z zachowaniem nocnych kursów z 15 na 16 sierpnia. W nocy także także pojadą dodatkowe linie autobusowe. W związku z prognozowanym upałem pojawią się także wzdłuż defilady beczkowozy oraz zraszacze wodne. Sama defilada w stolicy rozpocznie się w sobotę dokładnie w samo południe od skoku 9 spadochroniarzy niosących flagi Polski, Unii Europejskiej, Sojuszu Północnoatlantyckiego, Ministerstwa Obrony Narodowej oraz

0: 5 rodzajów sił zbrojnych. W warszawskim przemarszu weźmie udział około 1800 żołnierzy reprezentujących wszystkie formacje wojskowe, akademie oraz aktywną rezerwę. Na niebie pojawi się ponad 60 maszyn lotniczych, w tym myśliwce F-35, F-16, FA-50, Gripen, Rafale oraz samoloty szkolne Bielik i Orlik. Na lądzie zaprezentowanych zostanie ponad 300 jednostek sprzętu, w tym czołgi Abrams, K2 i Leopard, armatohaubice Krab, moździerze Rak, wozy bojowe Borsuk, transportery Rosomak oraz zestawy rakietowe Piorun. Równolegle z uroczystościami w stolicy na Zatoce Gdańskiej odbędzie się parada morska ponad 20 okrętów wojennych z udziałem marynarzy z Polski, Szwecji, Litwy oraz Estonii.
1: Wojsko na dobę przejmuje Wisłostradę w Warszawie. Jutro wielka defilada, a już dziś utrudnienia dla kierowców w stolicy. Sytuację na miejscu obserwuje Piotr Durys. Dziękujemy za relację. A na sierpniowy świąteczny weekend co roku przypada szczyt wakacyjnych wyjazdów. Nie inaczej będzie w tym roku, zwłaszcza że pogoda ma dopisywać. Nie warto jednak się spieszyć. Na drogach pojawi się więcej policyjnych patroli.
2: Policjanci ruchu drogowego pojawią się liczni na drogach wylotowych oraz głównych trasach. Policjanci zwrócą uwagę na krewki w kierowców, którzy przekraczają dopuszczalną prędkość. Kontrolę możemy spodziewać się z wykorzystaniem nieoznakowanych radiowozów, jak i ręcznych mierników prędkości. Szczególny nacisk zostanie położony na eliminowanie z ruchu kierowców, którzy swoim zachowaniem stwarzają zagrożenie dla innych uczestników ruchu. Przed wyjazdem warto sprawdzić trasę i upewnić się, czy nie występują na niej utrudnienia. Pamiętajmy, aby prędkość zawsze dostosować do aktualnie warunków panujących na drodze, natężenia ruchu i własnych możliwości.
1: Mówił Arkadiusz Chudy ze śląskiej drogówki. Zaglądamy jeszcze tam, gdzie najchętniej spędzamy wolne dni. Tłumy turystów przemierzają m.in. tatrzańskie szlaki. Według szacunków do Zakopanego dotarło około 150 tysięcy osób.
3: Oblężenie tutaj w Zakopanem jest bardzo duże.
4: Tak, ruch spory, ruch jest bardzo duży. Jeszcze przyznam szczerze, nie spotkałem się w górach z takim ruchem jak teraz.
5: Fajna okazja do patrzenia na góry, chmury dopisują. Nie, no jest pięknie, tak? Wszyscy chcą tego uświadczyć.
6: Bardzo piękna pogoda. Korzystamy z pogody tak naprawdę tyle, ile możemy.
5: No na pewno Gubałówka. No na pewno w Dolinki warto się wybrać z dzieckiem.
7: Piękna pogoda, piękne góry, no cóż więcej.
1: Tłumy ściągnęły też nad Bałtyk. Na niektórych plażach trudno znaleźć wolne miejsce.
8: Jak sobie poradzić w tym tłumie?
9: No, trzeba cierpliwości.
8: Na plaży miejsce jakieś znaleźć?
9: Tak, znaleźliśmy, ale to warto przyjść prędzej, koło 10, żeby się położyć tam, gdzie człowiek ma ochotę, a nie tam, gdzie musi.
10: Trzeba troszeczkę oddalić się od głównego molo i wtedy na pewno znajdziemy przytulne miejsce.
11: Najlepiej w stronę Świnoujścia, plaża nudystów, tylko nie za daleko, bo właśnie można trafić na roznegliżowanych. Z dziećmi nie polecam, samotnym jak najbardziej.
1: Usłyszała w Międzyzdrojach Aneta Łuczkowska. Sobota wszędzie ma być słoneczna i gorąca, ale później pogoda zacznie się zmieniać. O szczegółach na naszej antenie mówił Przemysław Makarewicz z IMGW.
12: Jutro ta temperatura wzrośnie miejscami do 31-32, także gorąca sobota przed nami, no i początek zmiany nocą z soboty na niedzielę, kiedy zacznie nasuwać się od północnego zachodu chłodny front atmosferyczny. Front ten w niedzielę będzie się przemieszczał stopniowo w kierunku południowo-wschodnim i na północnym zachodzie już się wyraźnie ochłodzi. Nad morzem ten temperatura spadnie do 18-19 stopni, na północnym zachodzie, na Pomorzu w zakresie 22-24 stopnie, ale w centrum będzie jeszcze bardzo ciepło. 27-29 stopni, a strefa tej najwyższej temperatury przesunie się w kierunku południowo-wschodnim. Na krańcach południowo-wschodnich 34 stopnie.
1: Niezależnie od pogody, wszystkim życzymy przede wszystkim bezpiecznego wypoczynku. W sumie wydarzeń to już wszystko. Magazyn przygotował Łukasz Jakubowski. Kolejna porcja najważniejszych informacji punktualnie o 17. Bartosz Teodorowicz, do usłyszenia.
13: Była suma wydarzeń. Reklama.
14: Mega.
15: Marian, co ty robisz?
14: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
16: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
15: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o

0: Fundacja NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
1: 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla Ciebie i Twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
2: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie Ścieżka Smart. Projekty realizowane w konsorcjach. Na wsparcie firm, organizacji badawczych i pozarządowych w tworzeniu innowacyjnych projektów i wykorzystywaniu zaawansowanych technologii przeznaczono aż 350 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Dowiedz się więcej na stronie gov.pl/NCBR. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
3: 35 lat razem. Wiele przez ten czas wspólnie przejechaliśmy. Mamy co wspominać, mamy co świętować. Nie wiemy, jaka była Twoja pierwsza Toyota, ale wiemy, jaka może być kolejna. Bo w urodzinowej ofercie mamy dla Ciebie m.in. praktyczną miejską Toyotę Yaris Hybrid z korzyściami do 13 500 zł i atrakcyjnym finansowaniem w kredycie 50 na 50. Świętuj z nami 35 lat Toyoty w Polsce. Odwiedź salon, sprawdź też ofertę na inne modele.
4: Po reklamie. Autopromocja.
5: W sobotę o 9.06 zapraszam na audycję Kierunek Kino. Gościem programu będzie Rafał Olbrychski, aktor, ale także muzyk i kompozytor. Co łączy go z Marią Niklińską i dlaczego oboje mają apetyt na czereśnie? Czy dawno niesłyszana kapela rockowa Reds pojawi się w eterze? I czy usłyszymy nowe piosenki? Rafał Olbrychski w audycji Kierunek Kino. Zapraszam w sobotę o 9.06. Andrzej Sołtysik.
4: Autopromocja.
6: Minęła godzina 16.31. Ewa Wasążnik. Dzień dobry Państwu.
4: Popołudnie w Polskim Radiu 24.
6: I to jest to popołudnie, którym razem z Państwem rozpoczynamy sierpniowy, świąteczny weekend. Nasz popołudniowy program w piątek, 14 dnia sierpnia, rozpoczynamy od rozmowy politycznej. W studiu jest już Kamil Szewczyk i nasz gość.
4: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
7: Kamil Szewczyk, a ze mną jest w studiu Adam Andruszkiewicz, wiceszef Kancelarii Prezydenta. Dzień dobry.
8: Kłaniam się, panie rektorze, witam państwa.
7: Zacznijmy od krótkiego cytatu z pana prezydenta. Zawsze z polskimi żołnierzami, zawsze po waszej stronie. To napisał dzisiaj Karol Nawrocki. Tylko ja się tak zastanawiam, czy prezydent stał po stronie żołnierzy, kiedy wetował sejf.
8: To jest, panie rektorze, taka narracja, wręcz trochę propaganda rządu obecnego, dlatego że pan prezydent Karol Nawrocki od początku swojej prezydentury jest bardzo blisko Wojska Polskiego. I to nie w takim wymiarze, jak
7: niektórzy. A nie tylko politycy. Wizerunkowo, bo takie są
8: Nie wizerunkowo, bo tak mi się wydaje, że wizerunkowo to są właśnie ludzie, którzy dzisiaj rządzą Polską. Natomiast pan prezydent Karol Nawrocki, no, na przykład jeżdżąc po jednostkach wojskowych, będąc żołnierzami chociażby Święta Bożego Narodzenia, byłem blisko przy tym, no to osobiście spędzał z nimi chociażby te święta, łamał się opłatkiem, rozmawiał godzinami wręcz. To nie było transmitowane wówczas, te takie już bezpośrednie rozmowy gdzieś w kuluarach, więc no, to jest taki przykład, ale
7: no też tak, tylko, że publicznie panie, mówiąc... Ale program SAFE, no to był wielki program modernizacyjny dla polskiego wojska, dla gospodarki naszej. No to zawetował.
8: No tak, z tym, że pan prezydent
7: oczywiście opłatki,
8: przedstawił swoją alternatywę bardzo poważną w postaci polskiego SAFE 0%.
7: No, właśnie, no i co z tym?
8: No to jest pytanie do rządzących. Zwłaszcza, że ta ustawa nasza, którą przedstawiliśmy, została de facto skopiowana przez Polskie Stronnictwo Ludowe, przedłożona i ona także jest plugowana przez marszałka Czerzastego w ramach tak zwanego nieistniejącego weta marszałkowskiego. Mi się wydawało osobiście, że jednak rozwiązanie alternatywne przedstawione przez pana prezydenta, polegające na tym, że jesteśmy w stanie finansować zbrojenia z własnych dochodów, chociażby zysków ze sprzedaży złota NBP, jest jednak lepszym pomysłem niż zadłużanie się w obcej walucie.
7: Tylko że rząd mówi, że nie ma tych pieniędzy. NBP nie pokazał tych pieniędzy, więc nie ma safe. To jest safe 0 złotych, jak to mówił premier Tusk.
8: No bo trzeba było dokonać operacji na złocie, żeby te pieniądze pokazać. No jeśli NBP kupował złoto kilka lat temu po innych kwotach, ale dzisiaj nie przeksięgowo jeszcze wartości złota, no to dlatego tych pieniędzy nie widać. W momencie uruchomienia ustawy safe 0% byłoby

0: widać te zyski.
1: Jaki przekaz popłynie jutro podczas obchodów Święta Wojska Polskiego, jeśli chodzi o pana prezydenta?
0: To będzie mocny przekaz, ale też jednoczący przekaz. Pan prezydent Karol Nawrocki stara się absolutnie nie polaryzować polskiego społeczeństwa, tak jak robią to obecnie rządzący, tylko je jednoczyć. To było słychać chociażby 6 sierpnia, to będzie słychać 15 sierpnia z naszego punktu widzenia.
1: Pan wielu by powiedziało, że 6 sierpnia to był jednak mocny przekaz polaryzujący właśnie społeczeństwo, że do jednego, do części, no nawet do prawicy to był przekaz, tak? 6 sierpnia.
0: Myślę, panie aktorze, że bezpieczeństwo, a tego głównie będzie dotyczyć wystąpienie pana prezydenta już jutro, jest kwestią, która absolutnie musi łączyć polską scenę polityczną. Pan prezydent ma taką ambicję jako Zwierzchni Sił Zbrojnych, żeby właśnie łączyć Polaków i polskie różne formacje polityczne wokół tego tematu. I przecież niejednokrotnie to pokazywał, chociażby niejednokrotnie rozmawiał z premierem Tuskiem, z ministrem obrony narodowej na ten temat.
1: Ostatnio nawet poklepywał, ale to premier Tusk poklepywał po ramieniu prezydenta, jeśli chodzi o... To było w Gdyni, prawda, parę dni temu. Zna pan kontekst?
0: No, nie byłem tam na miejscu, więc nie wiem dokładnie, o czym mówił premier Tusk, robiąc tego typu gesty.
1: Nie rozmawiał pan z prezydentem o tej sytuacji?
0: Nie, o tej sytuacji nie rozmawialiśmy, natomiast jakby są ważniejsze z naszego punktu widzenia sprawy. Natomiast jakby jest tak absolutnie, panie redaktorze, że życzę sobie i wszystkim Polakom życzę, myślę, że Polacy sobie również tego życzą, żeby jak najczęściej widzieć obrazki, w którym polski prezydent i polski premier są na tego typu uroczystościach, jak przyjmowanie nowych, silnych jednostek do Wojska Polskiego, a na pewno ORP, no kolonowy statek takim jest.
1: No ale świętowanie będzie osobno. No, premier Tusk w Zatoce Gdańskiej na defiladzie okrętów polskich, sojuszniczych NATO także, no, a prezydent tutaj w Warszawie.
0: Prezydent Karol Nawrocki zawsze jest ze wszystkich uroczystości państwowych obecny. To premier Tusk ma raczej często problem z obecnością w różnych ważnych rocznicach, jak chociażby 1 sierpnia nie był widziany. Natomiast cieszy, że pan premier Tusk no, będzie w ogóle. Tu już nie będę go zliczał z tego, czy jest w Warszawie, czy w Gdyni. Dobrze, że będzie, jeśli czuje swój związek z Pomorzem, z morzem. Chce tam być, to dobrze, że tam będzie. Lepiej to, niż jakby go nie było w ogóle, tak jak 1 sierpnia, bo to martwi, kiedy premier polskiego rządu jest nieobecny w czasie najważniejszych rocznic państwowych.
1: To jeszcze króciutko, co wybrzmi w jutrzejszym przemówieniu prezydenta Nawrockiego?
0: Zachęcam wszystkich radiosłuchaczy Polskiego Radia, żeby włączyli odbiorniki o godzinie 12 mniej więcej.
1: Przygotowywał pan też przemówienie prezydentowi?
0: Pan prezydent głównie sobie sam przygotowuje wystąpienia. To ma jeszcze taki, można powiedzieć, taką chyba pewnie pozytywną pozostałość z czasów, kiedy był chociażby prezesem Instytutu Pamięci Narodowej i szefem Muzeum II Wojny Światowej. Zatem ja też nie znam szczegółów tego wystąpienia. Pan prezydent często w ostatniej chwili sobie pisze tego typu kwestie, które chce wygłosić. Ale absolutnie jest tak, że będzie to na pewno mocne, ale tak jak powiedziałem wcześniej, jednoczące wystąpienie.
1: Czy prezydent Karol Nawrocki pomoże odbić prawicy Senat?
0: Prawica, panie redaktorze, dzisiaj jest na pewno w trudnym położeniu. Chociaż z drugiej strony sondaże jakby pokazują, że Polacy szukają tych formacji prawicowych, wskazując na potencjalną zmianę w przyszłym roku w naszym państwie. Aczkolwiek prawica no, musi się także porozumieć pomiędzy sobą. Tutaj pan prezydent jest w roli raczej, tak mi się wydaje, myślę, że mam tutaj po prostu rację, lidera państwowego niż lidera partyjnego. Ale faktem jest, że pałac prezydencki jest tym miejscem, w którym dzisiaj różne siły polityczne, po prawej stronie, zwłaszcza sceny politycznej, znajdują swoje miejsce przy stole, tak? Chociażby będąc w Radach Prezydenckich, mamy tam przedstawicieli i Prawa i Sprawiedliwości, i Konfederacji, części Narodowej, części pana Mencena i Rozwoju Plus. Więc są to na pewno, jesteśmy takim miejscem, w którym z pewnością te środowiska mogą się spotkać i porozmawiać.
1: To komu kibicuje pan prezydent? Czy Rozwojowi Plus Mateusza Morawieckiego, czy Prawu i Sprawiedliwości Kaczyńskiego?
0: Pan prezydent kibicuje Polsce przede wszystkim, a nie bawi się tutaj w wybór preferencji partyjnych. I pan prezydent Karol Nawrocki, to jest dla nas zupełnie zrozumiałe, będzie rozmawiał z każdym liderem formacji politycznej, która ma na naszej scenie politycznej podmiotowość i która dobrze życzy Polsce.
1: Także z Morawieckim, tak?
0: Tak, oczywiście. No jakby my uważamy, że premier Morawiecki był bardzo dobrym premierem.
1: A z Grzegorzem Braunem?
0: Panie rektorze, z Grzegorzem Braunem nie wiem, czy dochodziło do rozmów. Ja takiej wiedzy nie mam.
1: Czy będą takie rozmowy?
0: Na pewno
1: chodzi o pakt senacki.
0: Na pewno to jest trudne środowisko. Tego nie ma co ukrywać. Tam jest z jednej strony wielu patriotów, na pewno. I też wiemy o tym, że wyborcy Grzegorza Brauna także wspomogli nasze zwycięstwo i szanujemy ich bardzo. Ale z drugiej ze strony no, są tam kontrowersyjne czasami takie decyzje, chociażby odwiedziny w ambasadzie rosyjskiej na jakichś rocznicach. No to jest dla nas trochę jednak sytuacja niedopuszczalna jednak.
1: To pakt senacki, a jeśli chodzi o patronat, bo tak się też mówi, że prezydent obejmie patronat na prawicę, jeśli chodzi o przyszłoroczne wybory. Będzie taki patronat prezydencki?
0: nie ma takiej decyzji na dziś. Pan prezydent jednak wypełnia przede wszystkim obowiązki państwowe, tak jak powiedziałem wcześniej, a nie kieruje się arytmetyką i kalendarzem wyborczym. Ale też nie wykluczamy tego, że jeśli liderzy różnych formacji po prawej stronie sceny politycznej zwrócą się do nas jako do kancelarii prezydenta o swego rodzaju pośredniczenie w rozmowach, że na pewno być może do takich rozmów dojdzie.

0: A nie było takich, próśb już? Bo tak nieoficjalnie coś wiadomo, że ponoć już były takie prośby, żeby tutaj Karol Nawrocki pojednał prawicę.
1: Panie redaktorze, one są nawet artykułowane publicznie, także to nie jest tak, że my dzisiaj mówimy o jakichś wielkich kuluarach, dlatego że przecież i prezes Kaczyński, i prezes Sławomir Mentzen mówili o tym publicznie, tak? Więc takie prośby pewnie są, aczkolwiek tak jak mówię, no pan prezydent Karol Nawrocki dzisiaj nie żyje paktem senackim na co dzień, raczej żyje tym chociażby 15 sierpnia.
0: No dobrze, a te wybory parlamentarne, prezydent Nawrocki jest zwolennikiem tej jednej listy prawicowej, szerokiej prawicy, jeśli chodzi o przyszłe wybory, przyszłoroczne wybory?
1: Panie rektorze, ani nie ma decyzji pana prezydenta w tej sprawie, ani nie jest tak, że to zajmuje jego dzień na co dzień, dlatego że wypełnia przede wszystkim obowiązki państwowe, polityka międzynarodowa, kwestie bezpieczeństwa, ale z pewnością jest tak, że pan prezydent mówi publicznie, otwarcie, że z jego opinii dzisiaj mamy zły rząd w naszym państwie i pewnie będzie kibicował zmianie w Polsce. Zatem całkiem możliwe jest to, że w pałacu prezydenckim dojdzie do różnych rozmów.
0: To na czym polegałaby ta prezydencka strategia rozwoju, o której mówił prezydent Nawrocki? 6 sierpnia. To miało być takie, pan prawda, jeśli chodzi o prawicę, no pan prezydent, pojednawcze.
1: Panie redaktorze, pan prezydent zbudował chyba najszersze, tak mi się wydaje, środowisko ekspercko-polityczne wokół siebie, doradcze, ponieważ ma 17 rad, który znajduje się niemal 700 członków z różnych środowisk. Są to ludzie też bardzo często przeważający, bezpartyjni, ale są to także osoby wskazane przez Prawo i Sprawiedliwość, Rozwój Plus, Konfederację, jedną i drugą. Zatem absolutnie jest tak, szanowny panie redaktorze, szanowni państwo, że to środowisko w postaci kilkuset osób, którzy pracują na wielu odcinkach, od ochrony zdrowia, po bezpieczeństwo, po kwestie młodzieżowe, będą pracowywać przyszły program strategii prezydenckiej, który będzie przedstawiony przez nas najpewniej w przyszłym roku i wówczas wszystkie formacje na polskiej scenie politycznej, które będą ubiegać się o zaufanie wyborców, będą mogły się do niego ustosunkować, czy będą chciały współpracować z panem prezydentem w realizacji tej strategii, czy też nie. To też będzie ważne, bo przecież wiemy, pan redaktor to doskonale wie, że pan prezydent jest obdarzony najsilniejszym mandatem zaufania przez Polaków.
0: No i tak, myślę, mówią o nim, że to jest hegemon na prawicy już.
1: Znaczy, no myślę, że dla wyborców zdanie pana prezydenta będzie ważne w tej materii.
0: No dobrze, a przechodząc do kwestii, dlaczego szefowie służb czekają wciąż na awanse?
1: To są kwestie, panie doktorze, bardzo często po pierwsze proceduralne, po drugie
0: ale
1: jednak...
0: Od 3 miesięcy ponad.
1: Po drugie jednak także wielu złośliwości ze strony obecnie rządzących, pewnie pan pamięta, żeby dochodziło do sytuacji, w których na przykład rządzący zabraniali szefom służb przychodzenia do pałacu prezydenckiego. To są sytuacje z naszego punktu widzenia niedopuszczalne. Pan prezydent Karol Nawrocki nie będzie absolutnie tutaj dezerterował ze swoich prerogatyw, które mu są przepisane.
0: Czyli oko za oko, ząb za ząb trochę, tak? Taka polityka panuje w pałacu.
1: Panie doktorze, to jest generalnie polityka. Generalnie to jest polityka, że jednak jeśli nam ktoś próbuje odbierać prerogatywy, to jakby no to ciężko, żebyśmy się na to zgadzali, ale tu akurat w tej materii to nie jest tylko polityka, dlatego że decydują też kwestie często merytoryczne i jakby to też nie będzie tak, że ktoś nam przyniesie różne życiorysy. Nie neguję życiorysów, żeby była jasność, tak? Ale że pan prezydent będzie na tym wszystko podpisywał. No pan prezydent naprawdę ma dużo zadań. Czasami jest tak, panie doktorze, że dostajemy w ciągu miesiąca kilkadziesiąt ustaw do analiz.
0: Okej, ale 3 miesiące minęły. To jest chyba sporo, przyznał pan, nie?
1: No ale mamy trochę nominacje generalskie, przecież pan też o tym wie.
0: I
1: admiralskie,
0: są, tak.
1: I admiralskie również.
0: Tam był też ponoć konflikt.
1: To są rozmowy, panie redaktorze, to jest naturalne, że rozmawiamy. Każdy z nas ma różne koncepcje, swoje koncepcje rozwoju sił zbrojnych. Pan prezydent także ma, jako zwierzchnik sił zbrojnych, swoją koncepcję. I to jest naturalne, że rozmawiamy o nazwiskach.
0: No dobrze, a co z Lex Szarlatan w takim razie? Ponieważ chyba ten deadline się zbliża, jeśli chodzi o podpis.
1: No, będzie podpis tygodniu, prezydenta, w przyszłym tygodniu będzie decyzja pana prezydenta. Pan prezydent bardzo często w ostatniej chwili podejmuje takie decyzje. Nie dlatego, że czeka, tylko pan prezydent naprawdę osobiście analizuje każdą decyzję bardzo dogłębnie. My jako ministrowie, jako doradcy, jako rady przedstawiamy panu prezydentowi po wielu spotkaniach rekomendacje co do danej decyzji, a pan prezydent na końcu podejmuje decyzję.
0: To pan co by mu rekomendował? Podpisać czy nie podpisać?
1: Tylko, że te rekomendacje nie są publiczne, panie rektorze. Ciężko sobie wyobrazić, żeby ktokolwiek publicznie instruował swojego szefa.
0: To co kancelaria prezydenta myśli o tej ustawie? Skłaniacie się bardziej ku podpisowi, czy nie?
1: My słuchamy różnych środowisk, panie doktorze. Przy każdej ustawie nie patrzymy na to, że jesteśmy atakowani, tam są próby szantażowania i tak dalej. Doskonale wiemy, że wbrew narracji, która jest narzucana, pan prezydent podpisał zdecydowaną większość ustaw. Podpisał ponad 250 ustaw, zawitało ponad 40.
0: A z tym Lex Szarlatan
1: pokazuje
0: konkretnie,
1: jednak dane konkretne.
0: Z tym Lex Szarlatan konkretnie.
1: Konkretnie, konkrety będą pewnie na poziomie przyszłego tygodnia.
0: Ale ku jakiej decyzji się skłaniacie?
1: Nie ma dzisiaj, panie doktorze, kierunkowej decyzji. Pan prezydent przygotowuje się do 15 sierpnia. To jest naprawdę ważne święto państwowe. Jest zwierzchnikiem Sił Zbrojnych Święto Wojska Polskiego. I trzeba tu uszanować, że pewnie w weekend będzie pracował na tą ustawę.
0: Czy Jerzy Zięba to był w tym kontekście zaproszony do pałacu? W kontekście Lex Szarlata?
1: Znaczy, pan Zięba nie był w pałacu prezydenckim akurat. Pewnie był w budynku kancelarii. To też trzeba doprecyzować.
0: Ale spotkał się, pan prezydent nie miał wiedzy. Tak?
1: No, wie pan, panie doktorze, to jest trochę tak, że u nas w kancelarii prezydenta pracuje mnóstwo doradców, na przykład.

0: to są społeczni doradcy. Oni często zapraszają różne środowiska do opiniowania. Ja bym pewnie akurat osobiście tutaj tego zaproszenia nie skierował, ale jakby też trzeba przyznać wprost, że my nie chcemy nikogo wykluczać, panie redaktorze. To znaczy, żyjemy w wolnym, demokratycznym państwie i nie chcemy też mówić, że ktoś ma, nie wiem, zakaz wejścia do kancelarii prezydenta. My jesteśmy otwartą instytucją, wbrew przeciwieństwie do rządu, i przychodzą do nas czasami osoby o poglądach lewicowo-liberalnych, a też są osoby, które mają sobie zupełnie odmienne poglądy.
1: No dobrze, to jeszcze zapytam pana Macieja Berka. Zdziwił się pan, że odchodzi z rządu i chce zostać sędzią Trybunału Konstytucyjnego?
0: Tak, zdziwiłem się, nie ukrywam, dlatego że pan Berek jednak jest postrzegany jako taki główny spinający legislację w rządzie. Chyba po prostu taki jest. Jest to taki główny zwornik legislacyjny w rządzie z KRM-em. Dla niewtajemniczonych radiosłuchaczy jest to stały Komitet Rady Ministrów, który de facto jest najważniejszym ciałem na ścieżce legislacji rządowej, bo Rada Ministrów zazwyczaj po prostu akceptuje decyzje podjęte wcześniej i tam minister Berek zarządzał całą legislacją. Naprawdę to jest potężna praca. No i z prawą ręką Donalda Tuska. Zatem to trochę tak wygląda, panie redaktorze, jak ucieczka z okrętu. To znaczy, tak niektórzy to analizują, że skoro dzisiaj tak ważne osoby, tak wpływowe osoby w tym rządzie podejmują decyzję o tym, żeby udać się na miejsce, gdzie będą miały zapewnioną posadę przez wiele lat, no to trochę tak jakby się obawiał przyszłorocznych wyborów.
1: A co, jak prezydent zachowa się w temacie Macieja Berka właśnie, jeśli będzie, dojdzie do ślubowania, jeśli przejdzie kandydatura Macieja Berka przez parlament?
0: Panie redaktorze, dotknął pan kluczowego wątku. Ja nie mam przekonania na dzisiaj, że koalicja poprze tę kandydaturę. Nie mówię temu wbrew panu ministrowi, to nie chodzi o to, tylko słyszałem różne głosy z koalicji sprzeciwiające się temu pomysłowi. Zatem najpierw trzeba poczekać. Na razie pan prezydent nie będzie oceniał czegoś, czego nie ma.
1: Z tego, co rozmawiałem też, to ponoć szable są liczone i prawdopodobnie policzone, żeby ta kandydatura przeszła przez sejmową większość. To pytanie, jak się zachowa prezydent?
0: No, ale panie aktorze, to równie dobrze możemy rozmawiać o tym, jak się zachowa pan
1: będzie
0: prezydent.
1: Będzie stwarzał problemy, czy
0: jak meteoryt uderzy w Polskę
1: jutro, dobrze, tak? Będzie stwarzał problemy,
0: na razie nie ma faktu tego, tak? Panie aktorze, jak będzie pan Berek przegłosowany przez polski parlament, wówczas będziemy się do tego odnosić. Na razie nie ma do czego.
1: Wiceszef Kancelarii Prezydenta Adam Andruszkiewicz, dziękuję bardzo.
0: Dziękuję.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
3: I 14 minut zostało do godziny 17.
2: Światopogląd.
3: I Wojciech Cegielski z nami. Witaj, Wojtku. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Opowiemy o tym, co dzieje się na świecie, a właściwie na początek o tym, co dzieje się w Europie, bo lato mocno daje się we znaki. Sezon urlopowy i wszyscy oczywiście oczekujemy tej pięknej, letniej, słonecznej i bardzo ciepłej pogody, ale są miejsca na starym kontynencie, gdzie to lato niesie spustoszenie. Zacznijmy od Chorwacji. W nocy potężny pożar zszedł na turystyczny Omisz na wybrzeżu Dalmacji. No i zamienił ten turystyczny raj w dosłownie noszące właśnie to zagrożenie i ryzyko piekło.
4: Tak, to prawda. Ten ogień pojawił się nocą i bardzo szybko ruszył w stronę domów. Największym problemem był tam silny wiatr i te płomienie przeszły przez las i zabudowania. Spłonął teren o powierzchni ponad 1000 hektarów. Zresztą, o czym już mówiliśmy na antenie Polskiego Radia 24 kilkakrotnie dzisiaj, turyści z niektórych miejsc, niektórych kurortów zostali poproszeni o wręcz natychmiastową ewakuację. Wśród nich byli też Polacy. Pomocy medycznej potrzebowało co najmniej 36 osób. 14 trafiło do szpitala, stan 7 lekarzy określali jako zagrażający życiu i choćby to pokazuje, że sytuacja jest bardzo poważna, to nie jest pożar, który jest gdzieś tam daleko od zabudowań, tylko ogień, który bardzo szybko idzie właśnie w stronę zabudowań. Ludzie uciekali z domów, uruchomiono też miejsca noclegowe dla ewakuowanych i zamknięto fragment głównej drogi biegnącej wzdłuż chorwackiego wybrzeża. Z tym ogniem walczyło zresztą ponad 300 strażaków, 90 pojazdów, 4 samoloty. Rano sytuacja w Omiszu była już spokojniejsza, nie było takich otwartych płomieni, no ale część ludzi i sprzętu od razu trzeba było przerzucić dalej na południe, na półwysep, na jeden z chorwackich półwyspów, no bo tam pojawił się kolejny pożar. No czyli dla kogoś, kto jedzie teraz do Chorwacji na wakacje, no oczywiście to nie jest tak, że płonie całe wybrzeże, no ale warunki są takie, że nowy pożar może bardzo szybko stać się bardzo dużym problemem.
3: I Chorwacja nie jest wyjątkiem tutaj. Gdzie jeszcze w Europie jest teraz najgorzej?
4: Jest bardzo źle we Francji. Tam w departamencie Land na południowym zachodzie kraju nowy pożar zmusił ponad 500 osób do opuszczenia swoich domów. Francja ma za sobą wyjątkowo suchy rok. Na w czwartek w części kraju temperatura dochodziła nawet do 41 stopni. Pożary pojawiają się też zresztą nawet w regionach, które zwykle kojarzymy raczej z chłodem i deszczem, na przykład w Brytanii. W Wielkiej Brytanii było w czwartek, czyli wczoraj, 38 stopni w zachodnim Londynie. W środkowej Anglii pożary niszczyły domy. No, od początku roku w Anglii i Walii strażacy zanotowali już ponad 1000 pożarów terenów otwartych. No, Wielka Brytania absolutnie nie jest tym miejscem, które kojarzy nam się z tak wysokimi temperaturami i właśnie z pożarami.

0: Bardzo niedobra sytuacja jest też w Grecji, chociaż tam akurat informacje o pożarach, no nie chcę trywializować, ale płyną do nas mniej więcej przynajmniej raz do roku. W Grecji w czwartek, czyli wczoraj, ponad 300 mieszkańców i turystów trzeba było ewakuować drogą morską, no bo ogień przeszedł przez Las Sosnowy i zbliżał się do domów nad morzem. No więc mamy tę samą historię w kilku częściach Europy i to w częściach, które są bardzo mocno od siebie geograficznie i klimatycznie oddalone. Bardzo wysoka temperatura, wysuszona ziemia, roślinność, a potem wystarczy ogień i silniejszy wiatr, żeby sytuacja no, wymknęła się spod kontroli.
1: No właśnie, przy takich pożarach, w takich sytuacjach natychmiast pojawia się pytanie o zmianę klimatu. To właśnie dlatego przez te zmiany mamy do czynienia z tym, co obserwujemy w Europie?
0: Za konkretny pożar oczywiście nie odpowiadają zmiany klimatu, za konkretny pojedynczy pożar, bo tu trzeba rozdzielić dwie rzeczy. Nie wiemy na podstawie tych informacji, które mamy, co dokładnie zaprószyło ogień na przykład w Chorwacji. Mogła to być działalność człowieka, mogłaby to być awaria, przypadek. No, tutaj trudno mówić o kwestiach zmiany klimatu, ale masz rację, wiemy, co dzieje się z warunkami, w których ten ogień się rozprzestrzenia. No bo długie okresy wysokiej temperatury i suszy, suche lasy, suche trawy. Roślinność wtedy działa jak podłoże idealne do ognia. No jeśli dochodzi wiatr, no to mały pożar może w krótkim czasie przejść przez kilka kilometrów i dotrzeć zabudowań. Innymi słowy, to, co się dzieje w pogodzie i w klimacie, co nawet ważniejsze, to jest czynnik, który sprzyja właśnie powstawaniu takich pożarów. No, sam fakt, że w wielu częściach Europy temperatury dochodzą do 35, do 40 stopni tak długo w lecie, już jest sygnałem, że coś się zmieniło. Agencja AP dzisiaj pisze, powołując się na dane meteorologiczne i naukowców, że tegoroczne rekordowe temperatury w Europie są bezpośrednio związane z wywołaną przez człowieka zmianą klimatów. Upał i susza stworzyły tego lata no, wyjątkowo dobre warunki pożarów, między innymi we Francji, w Hiszpanii, w Grecji czy na Bałkanach. No, czyli w kolejnych dniach pytanie nie brzmi jak, gdzie utrzyma się upał, tylko gdzie będzie najsilniejszy wiatr i gdzie mogą pojawić się kolejne ogniska pożarów.
1: Wojtku, to teraz pozwól, że zajmiemy się Bliskim Wschodem, tym razem zachodni brzeg i sytuacja, historia, która tam się wydarzyła, a opis jej brzmi jak odwrócenie zupełne porządku. Izraelscy osadnicy przez 5 nocy oblegali 3 palestyńskie domy w miejscowości Kusra, jeśli dobrze wymawiam nazwę tej miejscowości. Rozstawili namioty przed domami, odcięli prąd i wodę. Ale zacznijmy od początku. Jak wyglądało życie tych rodzin przed tym, co się wydarzyło?
0: No to wyobraźmy sobie takie 3 domy na skraju tej miejscowości Kusra właśnie. W niedzielę przyjeżdża tam kilkudziesięciu izraelskich osadników, uzbrojonych izraelskich osadników. Rozbijają namiot przed domami, blokują wejścia do domów, blokują drogę. Mieszkańcy nie mogą swobodnie wyjść, nikt nie może normalnie do nich przyjechać. Wcześniej odcięto im wodę, odcięto prąd, a według ONZ w środku zostało uwięzionych około 15 Palestyńczyków, w tym 2 dzieci. Na przykład kobieta, która siedziała w domu razem ze swoim nastoletnim synem. Dom należy do jej brata, do Palestyńczyka mieszkającego, mającego też amerykańskie obywatelstwo, o czym też za chwilę. No i ten brat patrzy ze Stanów Zjednoczonych na to, co się dzieje, no i nie może uwierzyć, że przed jego własnym domem rozbijają obozowisko osadnicy i że nikt z nim nic z tym nic nie robi. Tam się w pewnym momencie zaczęło kończyć jedzenie, zaczęła kończyć się woda. Tymczasem osadnicy uzbrojeni rzucają kamieniami w domy, niszczą mienie, wykrzykują obelgi, a kiedy przejeżdża wojsko izraelskie, część osadników się usuwa, ale po jakimś czasie wracają. No i to jest istota tej całej historii. Ludzie są we własnym domu, mają dokumenty do tej ziemi, a mimo to muszą patrzeć, jak ktoś rozbija namiot przed ich drzwiami i mówi w praktyce teraz my decydujemy, czy możesz stąd wyjść, czy nie.
1: Ale przecież na miejsce, jak mówiłeś, weszła izraelska armia, miała chronić tych ludzi i usunąć osadników. Tymczasem teraz słyszymy, że to Palestyńczykom kazano opuścić domy. Jak to możliwe?
0: No więc właśnie, najpierw izraelska armia przyjechała i nazwała oblężenie bezprawnym i niedopuszczalnym. No, te oświadczenia izraelskiej armii mówiły o potępieniu, ale jakby oświadczenie to jedno, armia nic z tym nie zrobiła, mimo że powinna była doprowadzić to do porządku. Ogłosiła to miejsce zamkniętą strefą wojskową, żeby łatwiej było działać. Żołnierze mieli próbować usunąć osadników, czyli nawet użyć środków do rozpędzania tłumu, no ale te posterunki zostały zlikwidowane, ale osadnicy dalej tam byli. Więc burmistrz Kusry, czyli tego miasteczka palestyńskiego, mówi, że izraelscy żołnierze zaczęli opróżniać palestyńskie domy

po to, żeby sobie tam z kolei zrobić posterunki, żeby rozprawić się z tłumem. Jeden z mieszkańców zresztą relacjonował, że dostali 30 minut, żeby wyjść i

0: ale Palestyńczycy mówią, że prawda na miejscu była zupełnie inna. Nie wiemy, dlaczego tak się stało, dlaczego rozkazy i to, co się działo na miejscu, tak bardzo się różnią od siebie, no ale efekt jest widoczny. Napastnicy przez kilka dni wracali, ludzie, których państwo miało chronić, sami musieli opuszczać swoje domy i stąd to poczucie, nie pierwsze i nie ostatnie zresztą wśród Palestyńczyków, że izraelska armia tak naprawdę chroniła napastników i bandytów, biorąc pod uwagę to, co oni tam robili. Jest Wojtku. Jeszcze zresztą jeden szczegół. Nagrania wideo z tamtego miejsca pokazały ludzi w izraelskich mundurach wojskowych, modlących się razem z osadnikami w ich namiocie. Czyli armia zapowiedziała z jednej strony, że będzie bronić tych Palestyńczyków, z drugiej strony żołnierze de facto działali razem z osadnikami. I to jest ta bardzo gorzka część tej historii i historii, która no, nie jest jedyną, ale w tak namacalny sposób pokazującą izraelską armię, która de facto działa razem z osadnikami w sposób, no można powiedzieć, nielegalny.
1: Wojciech Cegielski, Wojtku, bardzo dziękuję Ci za te informacje ze świata. Do usłyszenia.
0: Dziękuję.
2: Światopogląd. Reklama.
3: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
4: Marian,
3: mega,
4: co ty robisz?
3: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowit. I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Brozach. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
9: Jedynka. To jest radio.
10: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest projekt Polski Atom, finansowany z programu Polskiej Energetyki Jądrowej.
8: Sponsorem tytularnym pikników Lata z Radiem jest BYD, producent hybrydowego sedana SIL 5.
11: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
12: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
11: Litorsal Senior?
12: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
8: Zdrowit.
13: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
2: Po reklamie. Autopromocja.
14: W jaki sposób uzyskać dokument potwierdzający niepełnosprawność? Co umożliwi seniorowi na przykład leczenie w sanatorium czy zakup leków za mniejsze pieniądze? Jakie warunki trzeba spełnić? Jakie wypełnić dokumenty? Jak ten proces wygląda w praktyce? Porozmawiam o tym w audycji Portfel Seniora w niedzielę, zaraz po godzinie 9:00. Anna Grabowska, zapraszam.
2: Autopromocja.

0: Prezydent węczy jutro wojskowe nominacje generalskie. Na awans wciąż czekają funkcjonariusze służb specjalnych. Kolejne roszady w Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego powodem nieprawidłowości przy wypłatach pomocy dla powodzian. Japonia grozi Rosji kolejnymi sankcjami. To po wizycie Władimira Putina na Wyspach Kurylskich. Minęła 17. Bartosz Teodorowicz. Zapraszam. Prezydent wręczy jutro nominacje generalskie z okazji Święta Wojska Polskiego. Na liście wyróżnionych znalazło się 21 nazwisk. Na awanse wciąż jednak czekają szefowie Agencji Wywiadu i ABW. Wnioski w tej sprawie oczekują na podpis Karola Nawrockiego od 3 miesięcy. Żałuję, że prezydent nie podjął w tej sprawie pozytywnej decyzji, mówi minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.
1: Wniosek został złożony na początku maja. Był taki kontekst, nikt tego z nas nie ukrywa, sukcesu polskich służb przy wymianie, dzięki której obok innych osób pan Andrzej Poczobut mógł być wypuszczony z więzienia i przyjechać do Polski. Więc mam nadzieję, że ta sprawa będzie pozytywnie rozpatrzona, bo są to osoby, które absolutnie na to zasługują.
0: Minister dodał, że awanse generalskie byłyby formą docenienia także tego, w jak trudnych warunkach obie służby działają. Wroga agentura, przypomniał Tomasz Siemoniak, prowadzi liczne akcje dywersyjne i sabotażowe przeciwko naszemu państwu. Ciąg dalszy zmian kadrowych po wykryciu nieprawidłowości w Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Ze stanowiskiem pożegnał się prezes agencji Hubert Papaj. Roszady dotknęły też rady nadzorczej spółki. Wcześniej ze stanowiskiem pożegnała się wiceprezes Anna Konieczyńska. O zmianach poinformował rzecznik marszałka województwa dolnośląskiego Michał Nowakowski.
2: Decyzję podjęto w trosce o transparentność działania Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Powołano nową Radę Nadzorczą Karkonoskiej Agencji Rozwoju, której ekspercki skład kompletowano w ostatnich dniach i która będzie skupiać osoby o doświadczeniu prawniczym oraz doświadczeniu związanym z nadzorem właścicielskim.
0: Sprawa ma związek z ustaleniami Wirtualnej Polski dotyczącymi przyznawania pieniędzy dla firm po powodzi. Portal poinformował, że blisko 4,5 miliona złotych trafiło do 3 podmiotów z Dziwiszowa, w tym męża Anny Konieczyńskiej. Podejrzany w tzw. aferze Pandora Gate youtuber Stu został sprowadzony do Polski. 34-letni Stuart K. na mocy ekstradycji z Wielkiej Brytanii trafił do warszawskiego aresztu. W przyszłym tygodniu mężczyzna ma usłyszeć zarzuty przestępstwa o charakterze pedofilskim.
3: Stuart K., znany w sieci jako Stu, według śledczych wykorzystywał popularność na YouTube i dopuścił się czynów o charakterze seksualnym wobec dziewczynek poniżej 15 roku życia, a także nakłaniał nastolatki do spożywania alkoholu. Od jesieni 2023 roku przebywał w areszcie w Wielkiej Brytanii, gdzie bronił się przed ekstradycją, argumentując, że politycy wywierają presję na polskie sądy. W czwartek wieczorem youtuber trafił do Polski, mówi młodszy aspirant Bartłomiej Śniadała z Komendy Stołecznej Policji.
4: Zgodnie z postanowieniem sądu o zastosowaniu tymczasowego aresztowania, po przylocie do Polski mężczyzna został osadzony w areszcie śledczym, gdzie też oczekuje na dalsze czynności procesowe.
3: Prokuratura postawi Stu zarzuty za przestępstwa popełnione w 2015 i 2018 roku. W szczycie popularności jego kanał na YouTube obserwowały ponad 4 miliony głównie młodych widzów. Według nakazu aresztowania mężczyźnie grozi teraz do 12 lat więzienia. Krzysztof Polasik, Polskie Radio.
0: Japonia grozi Rosji nałożeniem kolejnych sankcji. Powodem jest wizyta Władimira Putina na Wyspach Kurylskich. Archipelag jest przedmiotem sporu między oboma krajami.
5: Rząd Japonii wizytę Putina na Wyspie Torofu określił mianem całkowicie niedopuszczalnej. Do japońskiego MSZ wezwano rosyjskiego ambasadora. Rząd w Tokio zamierza jednak pójść krok dalej i przygotowuje odpowiedź na wizytę uznawaną za prowokacyjną. Jak pisze agencja Kyodo, powołując się na japońskich urzędników, Rosja może zostać objęta kolejnym pakietem sankcji. Kuryle, w Japonii określane jako terytoria północne, to przedmiot sporu obu państw od zakończenia II wojny światowej. Wczoraj Władimir Putin po raz pierwszy za czasu swojej prezydentury odwiedził Torofu. To jedna z 4 wysp w łańcuchu u wybrzeży Hokkaido, które Rosja uznaje za własne terytorium. Kyodo zwraca uwagę, że na ten temat Putin niejednokrotnie rozmawiał z premierem Shinzo Abe, z którym spotkał się 27 razy. Abe odszedł ze stanowiska szefa japońskiego rządu w 2020 roku. Rozmowy o statusie spornych wysp zawieszono po rosyjskiej agresji na Ukrainę. Japonia uznała wówczas Rosję za agresora i stanęła po stronie Ukrainy. Spór o terytoria północne sprawił, że Rosja i Japonia do tej pory nie podpisały porozumienia pokojowego po zakończeniu II wojny światowej. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio.
0: Na koniec zaglądamy w Tatry, które przeżywają turystyczne oblężenie. Wszystko za sprawą długiego sierpniowego weekendu. W tym roku z wypoczynku w tym okresie korzysta rekordowa liczba Polaków.

0: Widać to m.in. w hotelach i pensjonatach, gdzie niemal wszystkie miejsca zostały wyprzedane. Do Zakopanego mogło dotrzeć nawet 150 tysięcy osób, szacuje Tatrzańska Izba Gospodarcza. Tłoczno jest m.in. na szlakach, mówi przewodnik tatrzański Przemysław Sobczyk.
1: Znowu ruch nam się kanalizuje. To znaczy skupia się wokół tych największych atrakcji. Największymi atrakcjami w Tatrach to są schroniska, bufety. To nie ma o czym mówić. Najwięcej ludzi idzie do Morskiego Oka, kolejka z Prowy Wierch, Kościeliska, Chochołowska rowery. I tu mamy z roku na rok coraz więcej ludzi.
0: W zeszłym roku w Tatry weszło ponad 5 milionów turystów. Najwyższą miesięczną frekwencję TPN zanotował w sierpniu. Wtedy na szlaki wyruszyło prawie 1 100 000 osób.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Noc z bezchmurnym niebem w wielu regionach kraju. Na termometrach od 8 stopni w rejonach podgórskich, 12 w centrum i na wschodzie, do 15 na zachodzie.
3: Minęła godzina 17:06. W naszym popołudniowym programie teraz czas zajrzeć do regionów. Ewa Wasążnik. Zapraszam.
2: Popołudnie w Polskim Radiu 24.
3: Naszą podróż zaczynamy dziś od Warszawy, bo tu Wisłostrada, jedna z najbardziej obciążonych ruchem tras w stolicy, od godziny jest całkowicie zamknięta dla samochodów. Drogowcy odcięli przejazd wzdłuż rzeki od mostu Marii Skłodowskiej-Curie aż po ulicę Gagarina. To wszystko w związku z przygotowaniami do jutrzejszej defilady. Zablokowane są też zjazdy z kluczowych przepraw, a ruch tranzytowy skierowano na prawy brzeg Wisły. Nad pustą arterią jest nasz reporter Piotr Durys. Dzień dobry, Piotrze.
4: Dzień dobry.
3: To, co widzisz, to jest nietypowy obrazek w piątkowe popołudnie. Jak wygląda sytuacja na miejscu i jakie kolejne blokady czekają nas w nocy i jutro?
4: Teraz dokładnie na Wisłostradzie jest tak.
5: W sobotę 15 sierpnia w godzinach 11:30-13:30 zostanie całkowicie...
4: Czyli w piątkowe popołudnie w tym miejscu to absolutny ewenement. Zamiast tysięcy samochodów stojących w popołudniowym szczycie wzdłuż rzeki mamy puste kilometry asfaltu, na których trwają ostatnie prace techniczne przed jutrzejszą defiladą. Dla zmotoryzowanych oznacza to konieczność korzystania z praskiej strony rzeki, gdzie ruch tranzytowy poprowadzono ulicami Modlińską, Jagiellońską oraz Wybrzeżem Helskim. Do jutra, do godziny 16:00 blokowane pozostają również bezpośrednie zjazdy na nadrzeczną arterię z trasy Armii Krajowej, mostu Grota Roweckiego, Alei Solidarności oraz mostu Poniatowskiego. Kolejne restrykcje wejdą w życie dokładnie o północy. Wtedy zacznie obowiązywać zakaz parkowania pojazdów na Powiślu i Starym Mieście, obejmujący m.in. ulicę Dobrą, Karową, Lipową, Bługa i Mostową oraz Zakroczymską. W sobotni poranek od godziny 6:00 zakaz postoju rozszerzy się na ulicę Długą oraz Królewską, a między 8:00 a 11:00 całkowicie zamknięty dla pojazdów będzie rejon placu Marszałka Józefa Piłsudskiego i ulicy Tokarzewskiego-Karaszewicza. Najpoważniejsze ograniczenia w ruchu kołowym, pieszym i rowerowym na samych przeprawach zaplanowano na czas przylotu wojskowych statków powietrznych, o czym przypomina prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
5: W sobotę 15 sierpnia w godzinach 11:30-13:30 zostanie całkowicie wstrzymany ruch na mostach Gdańskim i Śląsko-Dąbrowskim. Również zmienią się trasy kursowania autobusów i tramwajów. Także warto o tym pamiętać, warto to sprawdzić. My będziemy na bieżąco o tym również informować.
4: W tym samym przedziale czasowym całkowicie zamknięta dla pieszych i rowerzystów będzie nowa kładka na Wiśle. W całym mieście autobusy dzienne pojadą według świątecznych rozkładów. Linia numer 126 zostanie zawieszona, a metro utrzyma kursy nocne. W związku z prognozowaną temperaturą sięgającą grubo ponad 20 stopni Celsjusza, miejskie wodociągi rozstawią przy trasie beczkowozy oraz zraszacze. Główna defilada ruszy w sobotę w samo południe.
3: Piotrze, to skoro pozamykane wszystko dookoła dla samochodów, komunikacja miejska też pojedzie objazdem, to jak się dostać na miejsce tej defilady, żeby móc podziwiać to wszystko, co żołnierze będą prezentowali nam jutro z okazji swojego święta?
4: Organizatorzy zalecają, żeby zostawić swój samochód na obrzeżach miasta i dostać się metrem. Zarówno pierwszą, jak i drugą linią można dostać się do centrum Warszawy, między innymi do stacji Centrum Nauki Kopernik, i tam pokonać kilka metrów, żeby już być w okolicy Wisłostrady. Samochodem wjechać do centrum będzie

0: bardzo ciężko, szczególnie, że tak jak wspomniałem, Wisłostrada jest już zamknięta z obydwu stron, dlatego mimo to, że komunikacja pojedzie objazdami, to jest to najlepszy sposób, żeby jutro dostać się właśnie tutaj i podziwiać te uroczystości, które przygotowali wojskowi.
1: A gdybyś miał jeszcze poradzić naszym słuchaczom, którzy być może się wybierają na tę defiladę jutro, taki niezbędnik obserwatora, widza jutrzejszej defilady, jutrzejszej parady, w związku z tą pogodą wymagającą, która w Warszawie się zapowiada, to co w tym niezbędniku by się znalazło?
0: Na pewno trzeba ze sobą zabrać butelkę wody, na pewno trzeba zabrać ze sobą czapkę, no bo słońce będzie jutro mocno świecić. Warto też zabrać dla najmłodszych zatyczki do uszu, szczególnie kiedy na niebie pojawią się myśliwce, m.in. F-35. Wtedy nad Wisłostradą zrobi się naprawdę głośno. Dzisiaj po godzinie 12 odbywały się właśnie próby przelotu, no i muszę powiedzieć, że już wtedy naprawdę było głośno i te zatyczki dla uszów dla najmłodszych naprawdę warto zabrać. No i organizatorzy mówią o jeszcze jednej bardzo ważnej rzeczy, którą warto ze sobą zabrać. To jest dobre nastawienie i samopoczucie, no bo to jednak wielkie święto polskiego wojska.
1: Piotr Durys, Piotrze, bardzo dziękuję. Piotr opowiadał o tych przygotowaniach, które trwają w Warszawie przed jutrzejszą defiladą. Zamknięta Wisłostrada to jest na razie to najpoważniejsze utrudnienie, z którym mamy do czynienia w stolicy. Jutro wielkie święto, więc pewnie o tych wszystkich trudnościach zapomnimy, bo wrażeń będzie mnóstwo. Na trasach korki, na plażach, parawan, przyparawanie rusza, sierpniówka, długi sierpniowy weekend. W tym roku trochę krótszy, bo 15 sierpnia wypadł w kalendarzu w sobotę. Choć nie każdy ma w tym roku właśnie ten weekend wydłużony, to bardzo wiele osób wybiera się nad morze. W Międzyzdrojach była nasza reporterka Aneta Łuczkowska, by na własne oczy się przekonać, czy to rzeczywiście frekwencyjny szczyt wakacyjnego sezonu.
2: My tutaj na wczasy przyjechaliśmy.
3: Czyli dopiero co z walizkami do apartamentu?
2: Tak.
3: Dużo ludzi na pierwszy rzut oka?
2: No, bardzo dużo.
3: To jest kumulacja sezonu wakacyjnego.
2: Tak. 2026.
3: Czy widać, że jest dużo ludzi tu w Międzyzdrojach?
4: Tak. No tak, widać, że jest dużo. Ale w sumie pogoda jest fajna, to tak nie przeszkadza. Przyjechaliśmy się opalić też i odpocząć trochę. Z takim zamiarem przyjechaliśmy spędzenia tego czasu na plaży jednak, więc
3: może być w ten weekend trudno wejść o miejsce.
4: Pewnie tak.
5: No jest pogoda w Polsce jaka jest, więc każdy z nas stara się po prostu wykorzystać te kilka chwil na słońcu.
6: My dopiero dzisiaj przyjechaliśmy i zostajemy do niedzieli.
3: No to wspaniały czas na wypoczynek się trafił, prawda?
7: Dokładnie. Tak, wyjątkowo. I pogoda dopisała i wydaje się, że bardzo dużo atrakcji mają Międzyzdroje do zaoferowania.
8: Zazwyczaj w weekendy jest zawsze tu bardzo dużo ludzi.
3: Teraz długi weekend, ładna pogoda, więc będzie jeszcze więcej.
8: Będzie wyjątkowo dużo, to myślę tak, na pewno.
3: Da się wypocząć w takim tłumie?
8: Wie pani co, my za bardzo tak wtedy się nie przemieszczamy, bo nie, męczy nas, tłumy nas męczą, więc szukamy takich godzin raczej jeszcze wczesnorannych, żeby po śniadaniu się przejść kawałek, bo wtedy ludzie jeszcze śpią, odsypiają, więc dopiero później, wtedy tak 11 się schodzą i tyle. Potem po południu przyjdziemy trochę na plażę i uciekamy, nie? I
3: jakieś macie patenty na to, jak znaleźć miejsce na tej zatłoczonej plaży? Bo to
9: od centrum. Najlepiej w stronę Świnoujścia, plaża nudystów. Tylko nie za daleko, bo właśnie można trafić na roznegliżowanych. Z dziećmi nie polecam, samotnym jak najbardziej.
3: Jak sobie poradzić w tym tłumie?
10: O, trzeba cierpliwości.
3: Na plaży miejsce jakieś znaleźć?
10: Tak, znaleźliśmy, ale to warto przyjść prędzej, koło 10, żeby się położyć tam, gdzie człowiek ma ochotę, a nie tam, gdzie musi.
3: Myślałam, że koło 4 albo 6 rano.
10: Nie, podejrzewam, że o 10 wystarczy.
3: Teraz w ten weekend będzie ludzi jeszcze więcej, bo
10: tak,
3: pogoda piękna.
10: Wolna sobota, piątek. No i piękna pogoda.
3: Pani się trochę opaliła?
10: Trochę, tak.
3: To bardziej strzaskane?
10: No ale ja na czerwono.
11: Piotr Golion, ratownik wodny, Międzyzdroje. Na pewno pogoda nam sprzyja i ma być weekend bardzo ciepło, bo około 30 stopni. Więc chyba tradycyjnie, jak co roku, będzie to jeden z najmocniejszych sierpniowych weekendów. No i zapraszamy wszystkich do wykorzystania tych warunków pogodowych i skorzystania tutaj jeszcze z uroków naszego pięknego Morza Bałtyckiego.
3: Na plaży dzisiaj już bardzo tłoczno.
11: Tak, bardzo tłoczno. Na szczęście

0: Jeszcze ta pogoda jest, nie ma jeszcze tej wysokiej temperatury, jest jeszcze w miarę chłodno, także tutaj, jeżeli chodzi o plażowanie, to odbywa się w bezpieczny sposób. Natomiast na weekend już trzeba się przygotować na to, że te temperatury będą bardzo wysokie i tradycyjnie tutaj, jeżeli chodzi o plażowanie, to pamiętamy o nawadnianiu, zabraniu ze sobą kremów z filtrem, schładzaniu się i nie przebywania przede wszystkim całego polnego dnia na słońcu.
1: Może super, trochę chladne, ale jo. Używajcie si leto, używajcie si pobyt.
2: No to chyba goście z Czech. Ten weekend, który właśnie się zaczyna nad morzem, jest nie tylko najbardziej obleganym terminem, ale także okazuje się, że najdroższym. Popyt mocno wywindował ceny noclegów. W ten weekend są one o 2, a nawet 3 razy droższe niż te kolejne. A teraz już temat mniej wakacyjny. Policja, strażacy, wojsko, prokuratorzy, biegli oraz przedstawiciele innych służb i instytucji ponownie przeprowadzili szczegółowe oględziny jednego z największych składowisk odpadów niebezpiecznych w Europie, zlokalizowanego w Rogowcu w województwie łódzkim. Przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii ocenili m.in. stan pojemników, szczelność zabezpieczeń oraz ryzyko niekontrolowanego uwolnienia zgromadzonych tam substancji. Szczegóły sprawy zna reporter Radia Łódź Paweł Kwiatkowski. Dzień dobry, Pawle.
3: Dzień dobry.
2: Dlaczego śledczy znów wrócili na teren składowiska?
3: Wcześniejsze czynności prowadzone w tym miejscu w 2021 roku obejmowały przede wszystkim pobranie próbek oraz analizę rodzaju i właściwości zgromadzonych tam odpadów. Teraz po kilku latach policjanci wraz z biegłymi prokuratorami powrócili na to miejsce, aby dokładniej zbadać sam teren składowiska, mówi nadkomisarz Sabina Chyra-Giereś z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.
4: Wykonali szereg dodatkowych specjalistycznych badań i szczegółową dokumentację terenu z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii, po to, żeby określić skalę zagrożenia, z jaką mamy do czynienia.
5: W ramach oględzin przy zastosowaniu najnowocześniejszych technologii geodezyjnych i fotogrametrycznych opracowano odwzorowanie składowiska w technologii 3D. Działania te zmierzają do precyzyjnego określenia pochodzenia odpadów i osób odpowiedzialnych za ich transport oraz porzucenie.
3: Dodał Michał Binkiewicz z prokuratury regionalnej w Katowicach. Na terenie składowiska dochodziło i dochodzi do wycieków ze zgromadzonych tam zbiorników.
4: Beczki czy mauzery wypełnione toksycznymi i chemicznymi substancjami uległy degradacji, rozszczelniają się, przewracają i powodują uwalnianie cieszy do gruntu. A przy takiej ilości m.in. rakotwórczych i mutagennych substancji, które są niewłaściwie przechowywane, to zagrożenie dla życia i zdrowia człowieka, a także dla środowiska czy też infrastruktury krytycznej, która znajduje się w niewielkiej odległości, może być znaczne.
3: Jeśli chodzi o infrastrukturę krytyczną, mowa oczywiście o elektrowni Bełchatów, bo to tuż przy niej znajduje się to składowisko. Mieszkańcy Rogowca przyznają, że mają już dość życia w pobliżu największej w Europie bomby ekologicznej.
6: Na podwórku nie można było wyjść, oddychać nie szło. No taką siarą waliło, że no strasznie ja ile od tego mieszkam. A jeszcze jak przychodzi upał, ciepło, ponad 20 stopni, to już jest makabra, to już wszystko paruje. Wszystko na wieś idzie.
7: Do wszystkiego się idzie przyzwyczaić. Jak trzeba, to się żyje. Co pan robi? Śmierdzi codziennie. Najbardziej jest godzina 19, tak, 18 to jest obłęd.
8: Fajna wioska, spokojna, ale zrobili nam no takie świństwo.
3: Jak informuje nadkomisarz Sabina Chyra-Giereś z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, w sprawie tego składowiska policjanci zatrzymali 4 osoby, w tym głównego podejrzanego, który do tej pory przebywa w areszcie.
2: Pawle, a czy wiadomo, jakie będą dalsze losy tego składowiska?
3: W Rogowcu trwa częściowa utylizacja zgromadzonych zbiorników z chemikaliami. Odpowiada za to Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. Do tej pory wywieziono stamtąd prawie 850 ton niebezpiecznych odpadów, ale cały proces utylizacji może potrwać kilka, a nawet kilkanaście lat. Dodam jeszcze, że koszt usunięcia tych chemikaliów może opiewać co najmniej na 300 milionów złotych.
2: Paweł Kwiatkowski, Pawle, bardzo dziękuję. Radio Łódź.
3: Dziękuję, do usłyszenia.
2: Jest godzina 17:19. Sport. Informacje sportowe ma dla Państwa Sylwia Urban.
9: Dzień dobry. W Birmingham dziś piąty dzień lekkoatletycznych Mistrzostw Europy i kolejne starty Polaków, które na miejscu śledzi Rafał Bała. Dzień dobry, Rafale.

0: Witam cię serio, witam naszych słuchaczy. Tak, dziś w sesji porannej mieliśmy oczywiście kwalifikacje, ale no już do gry wkroczyły sztafety, więc to bardzo interesujące i bardzo emocjonujące. Jak wiemy, te sztafety zawsze przynosiły nam sporo medali, szczególnie w imprezach europejskich, ale także światowych, tylko że no można tak powiedzieć, że mamy zmianę pokoleniową, zarówno u mężczyzn, jak i u kobiet. Tym bardziej ciekawe, że przecież 8 lat temu tutaj właśnie w Birmingham halowe Mistrzostwo Świata zdobyła polska męska sztafeta. Co prawda już nie ma żadnego z tych zawodników, ale są ich następcy i dzisiaj o mały włos nie zakwalifikowaliby się do finału. Zajęli 9. miejsce, no 9. czas, także było dosyć słabo, ale okazało się, że ci, którzy byli w czołowej ósemce, czyli Francuzi, popełnili błąd, zostali zdyskwalifikowani i nasi wystartują w niedzielę właśnie w biegu sztafetowym. No i podobnie panie, które no też do samego końca zastanawiały się, czy ten czas, który uzyskały, bo zajęły 5. miejsce w tym biegu półfinałowym, czy to wystarczy do tego, żeby awansować. Okazało się, że tak, że to jest ostatni czas. A na ostatniej zmianie w naszej sztafecie biegła Anastazja Kuś, mistrzyni świata juniorek, która tak mówiła po tym biegu Krzysztofowi Kozakowi.
1: Ciężko było tutaj, bo jednak cały świat musiałam przejść, aby się dostać tutaj do Europy, ale wiadomo, jest finał, w finale wszystko się może wydarzyć tak naprawdę. Każda z nas już tutaj jest bardziej obiegana. Ja też się przetarłam już, więc mam nadzieję, że w finale będzie tylko szybciej. Wiadomo, dojdzie nam wzmocnienie w formie Natalki, więc mam nadzieję, że będziemy walczyć o te najwyższe cele.
0: No właśnie, Natalia Bukowiecka, czyli nasza liderka, wystartuje w finale. Wcześniej będzie biegała w finale na 400 metrów indywidualnie. No i Maksymilian Szwed, który w tym finale biegał, zajął 6. miejsce. On też dojdzie do sztafety męskiej. Na razie w tej męskiej sztafecie biegł m.in. Remigiusz Zazula, który tak opowiadał o tej niepewności dotyczącej dyskwalifikacji Francuzów, no i generalnie o tym, co się wydarzyło w tym biegu.
2: Po skończonym biegu byliśmy trochę smutni, cały czas niepewności. Się okazało na początku, że nam zabrakło 200, mimo że zrobiliśmy świetny wynik. Jednak potem przypływ radości, się okazało, że dyskwalifikacja. No i tyle, cieszymy się. Czekamy na niedzielę. Zrobiłem tyle, ile się dało, doprowadziłem do końca. Nie wiem, który oddałem, gdzieś w czołówce, tak mi się wydaje.
0: Nieszczęście jednych, czyli Francuzów, szczęściem innych, czyli Polaków. Szczęśliwa na pewno Małgorzata Maślak, która w oszczepie awansowała do finału. Pechowo Maria Andrzejczyk, czyli nasza wicemistrzyni olimpijska. Niestety nie udało się Marysi, rzucała dzisiaj słabo, no i do tego finału nie weszła.
3: No tak, wierzyłam w to, co robiliśmy w tym roku i te przygotowania były nieco stabilniejsze. Fajnie to wyglądało na początku sezonu. Sport jest bardzo nieprzewidywalny, ale to strasznie krzywdzi moje serce, że tak się wydarzyło dzisiaj. Myślę, że to jest kwestia do... przepraszam, bo łzy mi lecą, no bo bardzo mi zależało dzisiaj. To jest kwestia do przepracowania z moim trenerem, z moją psycholog. No i trzeba to wszystko poskładać do kupy po prostu. No, to nie jest moment na jakieś tłumaczenie się, zwalanie winy na warunki niezależne ode mnie. No niemniej ostatecznie odpowiedzialność spoczywa na mnie za wszystko, co się dzieje i ostatecznie też za wynik, więc wracam do swojego zespołu i musimy to wszystko przedyskutować.
0: Dziś uwaga na siedmiobój, rozpoczął się już. Adrianna Sułek po dwóch konkurencjach prowadzi w tej rywalizacji, no ale jeszcze 5 konkurencji, niektóre z nich słabsze w wykonaniu naszej zawodniczki, ale przecież to jest też medalistka światowych imprez. No i dzisiaj 3 finały. 10 tysięcy metrów z Elżbietą Glinką, skok z wyż Mateuszem Kołodziejskim, no i będzie też Daria Zabawska w rzucie dyskiem, a zatem jakieś szanse medalowe są.
4: I oby te medale były udziałem polskich zawodników i zawodniczek. Bardzo dziękuję za relację. Z kolei w pływackich Mistrzostwach Europy w Paryżu Katarzyna Wasik, Krzysztof Chmielewski i Michał Chmielewski bardzo pewnie awansowali do wieczornych półfinałów w swoich koronnych konkurencjach. Wasik na 50 metrów strem dowolnym uzyskała 5. wynik eliminacji.
5: Doczekałam się w końcu mojej koronnej konkurencji. No, cieszę się, że miałam taką okazję po prostu wskoczyć do basenu. No i dzisiaj popłynąć swoje, popłynąć to, co pokazywałam na treningach. To jest najszybszy czas poranny tak naprawdę dla mnie. Na kolejnym starcie chcę po prostu dać siebie jak najwięcej. Myślę, że jak dam sobie wszystko, to będzie dobrze.
4: Bracia Chmielewscy zameldowali się w półfinale na 200 metrów stylem motylkowym. Krzysztof miał 3. czas eliminacji.
6: To są na razie eliminacje i chcemy popłynąć jeszcze szybciej w półfinale. My staramy się pływać szybciej od życiówek, w okolicach życiówek i to jest nasz cel. No i cieszę się, że jest 1.55 dzisiaj, bo naprawdę w tym sezonie nie pływałem szybciej przed tym wyścigiem niż minuta 58 z dużym hakiem, więc nie jest to moja docelowa forma, niestety.
4: Może docelowej formy nie ma, ale najważniejsze, że jest awans, a jego brat

0: Michał miał 8 miejsce w eliminacjach.
1: Nie starałem się popłynąć oczywiście na maksa tej ostatniej 50. Widziałem, że jest blisko. Celem było zakwalifikować się. Oczywiście nie z ostatnim miejscem, ale do półfinału. Więc no, to był cel. No, jeszcze dwa wyścigi. Czuję się w dobrej dyspozycji. Trochę czekania. Oczywiście praktycznie cały tydzień czekaliśmy na ten start z bratem. Więc no, trochę ten stres się zaakumulował, ale teraz widzę, że jesteśmy w dobrej formie i możemy pływać szybciej po południu.
0: I oby tak właśnie było. W finale na 200 metrów stylem zmiennym popłynie też Justyna Kozan, nasza brązowa medalistka na dystansie dwa razy dłuższym w tym stylu. Mniej szczęścia mieli Adela Piskorska na 100 metrów żabką i Janka Usowski na 50 metrów tym samym stylem, którzy zajęli pozycje rezerwowych do półfinałów. Natomiast nasza sztafeta mieszana 4 razy 100 metrów kraulem zakończyła eliminację na 12 miejscu i nie wystąpi w finale. A wieczorna sesja rozpocznie się dzisiaj o 18:30. Tymczasem na rozpoczęcie czwartej kolejki piłkarskiej Ekstraklasy Legia Warszawa zagra dzisiaj z Radomiakiem. Trener Legii Marek Papszun zapowiada walkę o zwycięstwo.
2: Kibicowsko to jest mecz przyjaźni, ale w boisku no, każdy walczy o swoje, każda drużyna. I tutaj nie ma sentymentu, więc my będziemy dążyli do tego, żeby to spotkanie wygrać. Szczególnie, że gramy przez własną publicznością i chcemy szczególnie u siebie zadowalać swoich kibiców i powodować to, żeby te trybuny były wypełnione w każdym spotkaniu.
0: Początek spotkania o 20:30, a pół godziny wcześniej w Turzhwan piłkarze Lecha Poznań zmierzą się z KAI Klaksvik z Wysp Owczych w meczu rewanżowym trzeciej rundy eliminacji Ligi Europy. Pierwsze spotkanie u siebie przed tygodniem wygrał Lech 1-0. W przypadku awansu do ostatniej, czwartej rundy eliminacji Kolejosz zagra ze szwajcarskim FC Thun, a jeśli zostanie wyeliminowany, wystąpi w czwartej rundzie kwalifikacyjnej do Ligi Konferencji z Ryga FC.
3: Reklama.
4: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Znowu miałam rację.
7: W czym?
6: We wszystkim.
7: Akurat.
6: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
7: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
6: A nie są?
8: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
9: 19:30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla Ciebie i Twojej rodziny. 19:30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
10: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
11: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
10: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
12: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
10: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
12: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
13: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka.
14: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
15: Po reklamie. Autopromocja.
16: Salvador Dali zaprojektował dla niej logotyp, a jej portrety malował Pablo Picasso. Przyjaźniła się z Fridą Kahlo i z Ernestem Hemingwayem. Chociaż z Arturem Rubinsteinem łączyło ją to samo nazwisko, nie byli bliscy.

0: bliską rodziną. Już dziś, po 21:00 w weekendzie kulturalnym, ekscentryczna osobowość Helena Rubinstein. Wystawa w Muzeum POLIN w Warszawie. Zapraszam bardzo, Maja Kluczyńska.
1: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
2: 17:30, Bartosz Teodorowicz. Zapraszam. Śmierć 7-latki na prywatnej posesji w Zagórzu na Podkarpaciu. Z informacji medialnych wynika, że podczas zabawy 7-latka spadła z wysokości kilku metrów. Nie zostało to jeszcze potwierdzone przez policję. Na miejscu pracują funkcjonariusze pod nadzorem prokuratora, przekazała aspirant sztabowa Anna Oleniacz z policji w Sanoku.
3: W wyniku tego zdarzenia śmierć poniosło 7-letnie dziecko. Policjanci na miejscu pracują pod nadzorem prokuratora i ustalamy szczegółowe okoliczności tego zdarzenia. Na chwilę obecną to wszystko, co mogę powiedzieć w tej sprawie.
2: Na miejsce skierowano służby ratunkowe, ale dziecka nie udało się uratować. Karambol na obwodnicy Trójmiasta. Po zderzeniu 6 samochodów kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami. Obecnie na S6 zablokowany jest jeden pas ruchu i korkuje się jezdnia w kierunku bramek w stronę Łodzi. Do zderzenia samochodów doszło około 15:30 między węzłami Gdańsk Południe a Rusocin. Nikt nie ucierpiał, ale utrudnienia w ruchu mogą potrwać do 18:00. Ewakuowano pobliskie budynki, a pobliskie skrzyżowanie wyłączono z użytku. W centrum Warszawy saperzy zabezpieczyli i wywieźli niewybuchy, prawdopodobnie z czasów II wojny światowej. Zostały znalezione wczoraj podczas prac budowlanych. Akcja saperów już się zakończyła. Jutro w całym kraju upalnie. Najgoręcej będzie w południowych regionach kraju, w pasie od Opolszczyzny przez Małopolskę po Podkarpacie. Niemal wszędzie temperatura wzrośnie do 32 stopni Celsjusza, mówił na naszej antenie synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz.
4: W przeważającym obszarze kraju ta temperatura będzie już taka w zakresie upalnej, czyli od 30 do 32 stopni. Także gorąca sobota przed nami.
2: A to oznacza, że pogoda będzie sprzyjać jutro mieszkańcom mrozów na Mazowszu. To właśnie tam zawita Lato z Radiem i Telewizją Polską. O godzinie 9:00 w parku imienia Piotra Starosty wybrzmi kultowa Polka Dziadek. Plenerowe Lato z Radiem poprowadzi Anna Zakrzewska i Patryk Bedliński.
5: Warto pojawić się w mrozach już od wczesnych godzin porannych, bo oczywiście audycja plenerowa, audycja Lata z Radiem startuje o godzinie 9:00, ale tę kuchnię radiową już po godzinie 8:00 będzie można obserwować.
2: W południe rozpocznie się piknik edukacyjny z życia wzięte. Po południu o 16:00 zarówno tych najmłodszych, jak i tych nieco starszych do tańca porwie Lazy Swing Band. Wieczorem na placu przy tramwaju konnym odbędzie się plenerowy koncert. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.
6: Minęła godzina 17:33.
1: Popołudnie w Polskim Radiu 24.
6: I to czas na informacje gospodarcze. Justyna Golonko.
1: Saldo. Magazyn gospodarczy.
7: Dzień dobry. Dziś w saldzie dużo tematów, bo mamy piątek, czyli u nas gospodarcze podsumowanie tygodnia, a w nim przede wszystkim powiemy dziś o wsparciu dla kierowców, bo to już od poniedziałku, ale też o danych z naszej gospodarki, bo tych w tym tygodniu sporo poznaliśmy, ale zaczynamy od tego, co już w poniedziałek, czyli wraca program Ceny Paliw Niżej. Minister energii Miłosz Motyka podał już maksymalne ceny paliw w poniedziałek.
8: Pierwsze obwieszczenie, to które będzie obowiązywało od poniedziałku. O północy z niedzieli na poniedziałek te ceny będą zmienione. Już będzie widać na stacjach. Benzyna 95, ta stawka będzie wynosiła 6,41 zł za litr. To jest 89 groszy taniej niż byłoby bez pakietu. Jeżeli chodzi o benzynę 98, 7,20 zł, równo złoty taniej. I cena oleju napędowego 7,37 zł, to jest 1,03 zł taniej.
7: Rząd zdecydował o częściowym przywróceniu programu Ceny Paliw Niżej. CPN będzie do końca sierpnia. Od poniedziałku VAT na paliwa zostanie obniżony z 23 do 8%. Biuro Informacji Kredytowej wprowadza darmowe alerty po wielkim wycieku danych z systemu firmy prowadzącej dokumentację medyczną MyDoctor.

0: mogły zostać wykradzione informacje nawet 19 milionów pacjentów, alerty BIK to ostrzeżenia o wnioskach i zapytaniach dotyczących konkretnej osoby. Jak tłumaczy prezes BIK Mariusz Cholewa, z bezpłatnej usługi na 3 miesiące będzie mógł skorzystać każdy, kto do tej pory nie wykupił alertów.
1: W związku z tym, że w tej chwili obywatele są pod dużą presją ryzyka, że ich dane zostaną użyte w niewłaściwy sposób, no to podjęliśmy decyzję, że każdy będzie mógł skorzystać bezpłatnie z takiej ochrony, którą my nazywamy alertami BIK.
0: Alerty otrzymuje się w formie wiadomości SMS lub drogą mailową. Żeby skorzystać z darmowej usługi, wystarczy zarejestrować się na stronie internetowej Biura Informacji Kredytowej i potwierdzić tożsamość za pośrednictwem aplikacji mObywatel. Można to zrobić do końca sierpnia. A teraz naszym gościem jest dr Sebastian Roy, ekonomista banku PKO SA. Dzień dobry.
2: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
0: Mamy teraz czas na gospodarcze podsumowanie tygodnia, czyli powiemy o najważniejszych wydarzeniach w gospodarce. A zaczynamy wiadomo od tej wyczekiwanej przez właściwie cały tydzień decyzji Ministerstwa Finansów. Program Ceny Paliw Niżej wraca od poniedziałku. Będzie duża ulga dla kierowców.
2: Tak, ten program będzie obowiązywać przez ostatnie dwa tygodnie sierpnia i też zgodnie z wcześniejszymi doniesieniami z Ministerstwa Energii czy z Ministerstwa Finansów, rząd zdecydował się na mechanizm, w którym będziemy mieli obniżkę podatku VAT na paliwa połączoną z wprowadzeniem cen maksymalnych. Natomiast w odróżnieniu od pierwszej edycji programu CPN nie będziemy mieli obniżki akcyzy. No natomiast oczywiście ta obniżka VAT-u z 23 na 8% to będzie wymierna różnica. No i już po tym weekendzie powinniśmy to zaobserwować na stacjach benzynowych przy dystrybutorach.
0: Właśnie i podobnie jak w pierwszej odsłonie programu, minister energii będzie w tym czasie w drodze rozporządzenia określać maksymalne ceny paliw. No i w poniedziałek litr benzyny ma kosztować maksymalnie 6 zł 41 groszy. Benzyna 98 będzie kosztować 7 zł 20 groszy, a oleju napędowego litr będzie kosztował 7 zł 37 groszy, czyli mamy tutaj sporą zmianę.
2: Tak, to tak jak mówiłem, no tutaj ten VAT się nam wymiernie obniża, no mniej więcej tych 15 punktów procentowych, a zatem no to jest różnica, którą powinniśmy w portfelach poczuć. No i też widać to w koszcie tego programu, no bo dwa tygodnie obowiązywania tych niższych cen zgodnie z szacunkami Ministerstwa Finansów mają kosztować budżet 0,5 miliarda złotych, a zatem to jest zagregowana wartość tej różnicy, tak, tych mniejszych wpływów z VAT-u, które do budżetu wprawdzie nie wpłyną, no ale zostaną oczywiście w naszych portfelach, w naszych kieszeniach.
0: My przypomnijmy, że koszt tej pierwszej wersji programu wyniósł ponad 4 miliardy 700 milionów złotych. To było duże wyzwanie dla finansów państwa, a teraz mamy kolejne, mniejsze, ale jednak.
2: Tak, znaczy no też oczywiście tutaj pamiętając o wymiarach całego budżetu państwa, no te cztery z lekkim ogonem miliardy złotych, to jest mniej więcej 0,1% PKB, no więc też w skali całego budżetu to jest oczywiście kwota, którą da się zarządzić. No natomiast nie ulega wątpliwości, że no w sytuacji jednak utrzymujących się przez kolejne lata podwyższonych deficytów fiskalnych, w sytuacji, w której wartość długu publicznego jednak nam tutaj, prawda, przyrasta, a rynki finansowe, czyli no nabywcy naszych polskich obligacji też uwagą śledzą tą sytuację fiskalną w Polsce, no to nawet ta dziesiąta część procentu PKB no oczywiście ma znaczenie, no i wymaga ostrożności ze strony zarządzania finansów publicznych. Tak więc no jest to jakiś dodatkowy wydatek, no który wymaga troski ze strony Ministerstwa Finansów.
0: My już o tym powiedzieliśmy, ale podkreślmy to, że pakiet CPN wprowadzony zostanie do końca sierpnia, tak zapowiedział resort finansów. Panie Sebastianie, czy pana zdaniem po tych dwóch tygodniach od 1 września ten program może być wydłużony?
2: To jest bardzo dobre pytanie. No, co do zasady na globalnych rynkach surowcowych widzimy jednak taki trend zmierzający ku niższym cenom ropy naftowej. W szczególności jeżeli popatrzymy sobie na tak zwane kontrakty futures, czyli to są umowy wyznaczające ceny planowanej dostawy ropy naftowej w przyszłości, na przykład na początku przyszłego roku, w połowie przyszłego roku i tak dalej, no to widać, że

0: zarówno inwestorzy, jak i globalni producenci ropy spodziewają się w przyszłości cen oscylujących w okolicach $80 za baryłkę. No czyli takich, powiedzmy, zrównoważonych, tak? No oczywiście nieco wyższych niż to, co obserwowaliśmy przed wybuchem wojny na Bliskim Wschodzie. No natomiast no, to są wszystko poziomy, które no, nie powinny być bardzo odczuwalne dla konsumentów, które nie powinny się przeradzać w jakąś podwyższoną presję inflacyjną. No tylko, że to jest kierunek długookresowy. Tak jak mówiłem, no to są kontrakty dopiero na przyszły rok. W drugiej połowie tego roku no wszystko tak naprawdę będzie zależało od postępów rozmów pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Wszystko będzie zależało od tego, jak tak naprawdę, jak tak realnie będzie wyglądała sytuacja w ciśnienie Ormuz. No i tutaj jest tak naprawdę bardzo wiele niewiadomych, bo o ile ta całościowa sytuacja na rynku ropy naftowej jest raczej zrównoważona, bo po pierwsze wiele państw uruchomiło swoje rezerwy, po drugie Chiny też bardzo mocno ograniczyły swój popyt na ropę, więc jakichś takich silnych nierównowag i silnych presji na wzrost cen nie ma. Tak no, rynki bardzo gwałtownie, bardzo żywiołowo no, reagują na wszystkie doniesienia z zakresu geopolityki. Jeżeli tylko mamy sygnał, że Amerykanie i Irańczycy odchodzą od stołu negocjacyjnego, no to te ceny od razu się nam podnoszą. No więc tutaj no, można się spodziewać dużej zmienności i w związku z tym trudno przewidzieć, czy ten program będzie kontynuowany, bo no, równie prawdopodobna jest sytuacja, że pod koniec sierpnia Donald Trump ogłosi wielki sukces, no i po prostu nie będzie potrzeby kontynuować tego programu, bo ceny globalnie spadną. No ale możliwe jest, że jeszcze ta telenowela, pozwolę sobie użyć takiego nieformalnego określenia, związanego z tymi negocjacjami amerykańsko-irańskimi będzie trwała. Porozumienie być może zostanie osiągnięte dopiero w październiku czy w listopadzie, w ostatnim kwartale w każdym razie. No i wtedy rzeczywiście może być potrzeba kontynuacji tego programu. Ale jak do tej pory ze strony polskich władz nie słyszeliśmy żadnych sygnałów o potencjalnym apetycie na wydłużanie tego programu, zwłaszcza, że no tak jak mówiłem, sytuacja finansów publicznych no, wymaga ostrożności ze strony Ministerstwa Finansów. No więc w bazowym scenariuszu nie zakładałbym, że ten program będzie kontynuowany, aczkolwiek tutaj oczywiście może zdarzyć się wszystko i cokolwiek.
1: Powiedział pan o tym, że może być taka sytuacja, że Donald Trump ogłosi duży sukces. Może też tak być przecież i mieliśmy z tym już do czynienia, że ten sukces będzie ogłoszony, a później za krótki czas będzie odwołany i to też wszystko wpływa na rynki.
0: Oczywiście, że tak. No dlatego właśnie mówiłem, że trudno zaprognozować, jaka tutaj dokładnie ta sytuacja będzie. Zwłaszcza, że może być tak, że przykładowo 3 września będziemy mieli zaostrzenie sytuacji, 8 września doniesienie o kolejnych sukcesach i tak dalej, więc to na przestrzeni jednego tygodnia ta sytuacja się może diametralnie zmienić. Natomiast no, wszyscy też musimy pamiętać, że w Stanach Zjednoczonych na jesieni odbędą się tak zwane wybory połówkowe. No i to jest kwestia, która sprawia, że amerykańskim władzom no, wybitnie zależy na tym, żeby ta sytuacja na rynku ropy została do tej pory unormowana. No bo jak wiadomo, wyborcy dość niechętnie patrzą na wysokie ceny na stacjach paliw i Donald Trump doskonale zdaje sobie z tego sprawę.
1: No to jeśli o Ameryce rozmawiamy, to zatrzymajmy się może właśnie tutaj, bo o to też chciałam pana zapytać, o tą sytuację w Stanach Zjednoczonych, bo w tym tygodniu poznaliśmy sporo danych z amerykańskiej gospodarki i jeśli spojrzymy na te dane, to mamy dane o inflacji. W lipcu inflacja w USA obniżyła się do 3,4%, tak? Informowało Rządowe Biuro Statystyki Pracy, czyli inflacja w Stanach Zjednoczonych w końcu się obniża.
0: Tak, ta inflacja w Stanach Zjednoczonych, ona oczywiście wciąż pozostaje podwyższona, no natomiast nie ulega wątpliwości, że ten odczyt na poziomie 3,4% rok do roku w lipcu, no to jest przyjemna odmiana od inflacji oscylującej wokół 4%, do której mogliśmy się już przyzwyczaić. No tam... A tak naprawdę struktura też tego odczytu jest dosyć ciekawa, bo z jednej strony amerykańskie właśnie to Biuro Statystyki Pracy poinformowało o spadku cen nośników energii, w tym właśnie paliw do samochodów osobowych. A miało to miejsce w sytuacji, w której hurtowe ceny paliwa w Stanach cały czas rosły, więc mamy tutaj też do czynienia z jakąś taką ciekawostką statystyczną, którą tak na pierwszy rzut oka trudno wyjaśnić. No natomiast tak, no po pierwsze no widać rzeczywiście na wszystkich wykresach wyhamowanie tej inflacji. Również widać, że takie można by powiedzieć długookresowe tendencje inflacyjne, czyli takie miary, że tak powiem, rozpędu tej

0: tych procesów podnoszących ceny, mam tutaj na myśli inflację bazową, czyli z wyłączeniem cen żywności i energii, albo tak zwaną średnią obciętą, czyli inflację z pominięciem grupy cen, które się najmocniej zmieniają, najbardziej skaczą. Te wszystkie czynniki pokazują rzeczywiście zbieg tej inflacji w okolice celu inflacyjnego, który w Stanach Zjednoczonych wynosi 2%. No natomiast globalnie ekonomiści, inwestorzy, rynki finansowe z bardzo dużą uwagą śledziły te doniesienia o inflacji ze Stanów Zjednoczonych, no bo to może być czynnik, to najprawdopodobniej był odczyt, który przesądził o tym, że we wrześniu w Ameryce nie zobaczymy podwyżki stóp procentowych. No bo po pierwsze po dość słabych doniesieniach z amerykańskiego rynku pracy z ubiegłego tygodnia, jeżeli dołożymy sobie też do tego tę niższą inflację, no to najprawdopodobniej w amerykańskiej Radzie Polityki Pieniężnej jednak nie znajdzie się większość do przegłosowania podwyżek stóp procentowych. No a to będzie oznaczało, że mimo dość silnych zakładów rynkowych, mimo tego, że inwestorzy na świecie spodziewali się, że te stopy w Stanach procentowych pójdą w górę, wygląda na to, że jednak skończymy w takiej rzeczywistości, w której ta stopa Fed Funds wciąż pozostanie na poziomie 3,75%.
1: My patrzymy na to, co się tam dzieje za oceanem, bo sytuacja gospodarcza w USA wpływa tak naprawdę na całą globalną gospodarkę. Jakby pan w tym momencie ocenił kondycję amerykańskiej gospodarki? Co tam teraz się dzieje?
0: No w amerykańskiej gospodarce tam widzimy też kilka interesujących zjawisk jednocześnie. No strukturalnie oczywiście wciąż widzimy ten wpływ sztucznej inteligencji na gospodarkę. To wciąż jeszcze nie jest ten docelowy szok produktywności, na który ma nadzieję Kevin Warsh, czyli prezes amerykańskiego banku centralnego. Czyli wciąż jeszcze nie jest tak, że amerykańska gospodarka może rosnąć coraz szybciej, nie generując inflacji. To się jeszcze wciąż nie zrealizowało. No natomiast, no cóż, na pewno widzimy efekty przejściowe związane z mundialem. Widzimy to zarówno w cenach, jak i w danych właśnie o rynku pracy. Widać przykładowo spadający popyt na pracę w tych sektorach gospodarki, które miały obsługiwać turystów i kibiców, czyli w gastronomii, hotelarstwie, w sprzedaży detalicznej, w tego typu działalnościach. No natomiast no co do zasady, no ten wzrost gospodarczy w Stanach pozostaje silny. No problemem jest ta no nieco podwyższona inflacja, tak jak mówiłem, do niedawna 4%, teraz 3,4%. No ale najważniejszym pytaniem, które wciąż pozostaje otwarte, jest pytanie następujące. Czy mimo wszystko do końca roku w Stanach Zjednoczonych zobaczymy podwyżki stóp procentowych, czy bez tego się obejdzie? Naszym zdaniem w Banku PKO w ostatnim kwartale powinniśmy się spodziewać jakiejś podwyżki stóp procentowych w Ameryce. No jednak ze względu na to, że ta inflacja, choć się trochę obniżyłam, to wciąż pozostaje podwyższona. No a wciąż relatywnie silna gospodarka powinna pozwolić na to, żeby te stopy procentowe mogły zostać podwyższone. No ale to jest w tym momencie no, najgorętszy taki krótkookresowy zakład dotyczący amerykańskiej makroekonomii. Czy do tych podwyżek rzeczywiście w końcówce roku dojdzie i jeżeli tak, to w jakiej skali?
1: To przechodzimy teraz gładko do naszej polskiej gospodarki,
0: w której bardzo wiele się działo.
1: Tak, dużo się działo i też porozmawiamy o tym, co u nas się wydarzy, jeśli chodzi o te stopy procentowe, bo przecież też temu się przyglądamy. I pan to analizuje, ale zacznijmy od tego, że w tym tygodniu poznaliśmy dane dotyczące naszego PKB. No i z szybkiego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w drugim kwartale tego roku PKB wzrósł o 3,8% w porównaniu z tym samym okresem 2025 roku. W pierwszym kwartale ten wzrost wyniósł 3,5%, czyli wzrost gospodarczy Polski przyspieszył. Mamy dobre dane.
0: Tak, to znaczy to przyspieszenie wzrostu gospodarczego w drugim kwartale było oczekiwane i konsensus prognoz wskazywał właśnie na tę liczbę, którą ostatecznie GUS nam podał, czyli na 3,8% rok do roku. No a zatem absolutnie nie możemy tutaj mówić o zaskoczeniu. No też trzeba odnotować, że tutaj, tak jak pani redaktor wspomniała, no to był wstępny szacunek GUS-u, a zatem nie poznaliśmy jeszcze struktury wzrostu gospodarczego, nie dowiedzieliśmy się ostatecznie, ile do tego wzrostu PKB dołożyła konsumpcja, ile inwestycje, a ile handel zagraniczny. Te dane zostaną opublikowane za 2 tygodnie, dopiero w końcówce sierpnia. Natomiast myślę, że wypadałoby tutaj odnotować dwa zjawiska. Pierwsze zjawisko jest oczywiście takie, że ten

0: wzrost zgodny z oczekiwaniami o 3,8% rok do roku. Wskazuje nam jednoznacznie, że po pierwsze konsumpcja, w zasadzie wzrost konsumpcji w Polsce utrzymuje mocne tempo mimo wyhamowania dynamiki wynagrodzeń. I to świadczy też o dużej właśnie odporności polskiej gospodarki, no bo co do zasady dynamika konsumpcji jest związana z dynamiką płac. No a w Polsce mamy do czynienia z sytuacją, w której coraz wolniejszemu wzrostowi wynagrodzeń towarzyszy wciąż mocny wzrost konsumpcji, najprawdopodobniej za sprawą wykorzystywania przez gospodarstwa domowe nagromadzonych oszczędności, no bo poprzednie lata przyniosły nam duży wzrost skłonności do oszczędzania.
1: Tak, ciągle więcej kupujemy.
0: Tak, no więcej kupujemy, bo po prostu mamy na to zaoszczędzone środki z przeszłości i jesteśmy mniej wrażliwi na bieżące zmiany dynamiki płac. Po drugie, co należy koniecznie odnotować, to fakt, że ten wzrost gospodarczy o 3,8% potwierdza nam umocnienie ożywienia inwestycyjnego. To ożywienie inwestycyjne widzimy tak naprawdę we wszelkiego rodzaju danych, o jakich można pomyśleć. Widzimy to w danych kredytowych, bo widzimy, że firmy mają bardzo duży apetyt na kredyt. Widzimy to w danych o produkcji przemysłowej i produkcji budowlano-montażowej. Widzimy, że struktura tej produkcji odpowiada właśnie ożywieniu inwestycyjnemu. Firmy produkują dobra inwestycyjne, obsługując zapotrzebowanie tych zapoczątkowanych z Krajowego Planu Odbudowy procesów inwestycyjnych. Po trzecie i ostatnie, należałoby odnotować, że mimo, że ten wzrost o 3,8% był spodziewany, to jednak był apetyt na więcej. No, my się spodziewaliśmy w PKO 3,9, no więc delikatnie powyżej zderzały się też prognozy na 4 z przodu w drugim kwartale. A działo się tak ze względu na to, że no, musimy pamiętać, że drugi kwartał był rokiem szoku naftowego i wielu ekonomistów spodziewało się, że ten szok naftowy, obawy o niestabilność na rynku ropy naftowej zachęci polskie przedsiębiorstwa do zwiększania stanu zapasów, czyli do zamawiania z wyprzedzeniem komponentów do produkcji, no bo nikt nie wiedział, jak ta sytuacja się rozwinie, jak długo cieśnina Ormus pozostanie zamknięta i jak ta sytuacja na globalnym rynku będzie wyglądała. Natomiast to okazało się, że ten kryzys naftowy, co jest w ogóle bardzo ciekawe, bardzo łagodnie się obszedł z polskimi firmami. Tak jak mówiłem, no strukturę wzrostu gospodarczego poznamy dopiero pod koniec sierpnia, ale te dane, które już GUS opublikował, sugerują, że wzrost zapasów był wolniejszy niż można się było spodziewać, a zatem polscy przedsiębiorcy nie spanikowali, nie zwiększyli swojego stanu zapasów tak bardzo, jak się można było spodziewać. No a to świadczy o tym, że generalnie procesy produkcyjne w tym drugim kwartale, pomimo globalnego szoku naftowego, przebiegały w sposób naturalny, w sposób normalny, w sposób zrównoważony. I to jest oczywiście bardzo pozytywna wiadomość, bo to znaczy, że najprawdopodobniej jakichś większych gospodarczych reperkusji tej wojny na Bliskim Wschodzie w Polsce nie uświadczymy.
1: Czyli to brzmi bardzo dobrze, ale spójrzmy jeszcze na dane o inflacji, bo też podał je w tym tygodniu Główny Urząd Statystyczny. No i ta inflacja już nam przyspieszyła w lipcu.
0: Tak, no tutaj to przyspieszenie inflacji również było spodziewane. No ten odczyt, o którym pani redaktor mówi, to już był drugi odczyt, bo mieliśmy najpierw szybki szacunek, który wskazał właśnie na 3-procentową inflację, a teraz w odczycie finalnym GUS ten wcześniejszy odczyt potwierdził, no i podał też strukturę inflacji, czyli zachowanie poszczególnych cen.
1: No właśnie, z czego wynikają te wzrosty przede wszystkim?
0: No przede wszystkim z tego, że w czerwcu już to porozumienie amerykańsko-irańskie było na stole, no a w lipcu niestety sytuacja się pogorszyła, wróciliśmy do ostrzałów, wróciliśmy do zamkniętej cieśniny Ormus. No więc przełożyło się nam to przede wszystkim na wyższe ceny ropy naftowej na światowych rynkach, a co za tym idzie, wyższe ceny benzyny. Dodatkowo no w lipcu już nie obowiązywał program CPN, no co dodatkowo się tutaj dołożyło do tych wzrostów cen w ujęciu rok do roku. No i w ten sposób z inflacji 2,5% przeszliśmy do inflacji 3%. Tutaj większych niespodzianek, większych zaskoczeń nie ma. To jest po prostu prosta pochodna tego, co się działo na świecie, co się działo na Bliskim Wschodzie.
1: A czego się pan spodziewa, jeśli chodzi o inflację? Czy ta inflacja może nam znów przyspieszyć? Dużo się mówi o tym, że susza może mieć wpływ na ceny. Jak pan to widzi?
0: Susza oczywiście na ceny wpływ ma, ale mówimy tutaj raczej o takim wpływie strukturalnym, długookresowym. I mówimy tutaj też przede wszystkim o jakichś takich towarach importowanych, często egzotycznych, jeżeli można użyć takiej takiego sformułowania, takich jak kakao, takich jak kawa. To są te produkty, które rzeczywiście no, mogą odczuć te zaburzenia klimatyczne. No, również mamy tutaj doniesienia o tym prądzie El Niño, który

w tym roku może dodatkowo pomieszać szyki, jeżeli chodzi o jakiś taki normalny rytm pogodowy na przestrzeni roku. No ale tak jak mówiłem, to jest kwestia bardziej globalna niż krajowa, dotycząca pewnych wybranych dóbr, która w umiarkowanym stopniu będzie oddziaływać na sytuację w kraju. No a jeżeli chodzi o prognozę dla Polski,

0: dla Narodowego Banku Polskiego przydziału odchyleń od celu inflacyjnego, czyli innymi słowy, żeby inflacja przekroczyła 3,5% rok do roku. Coś takiego się nie stanie. My będziemy się poruszać gdzieś w tych okolicach celu, być może nieco na północ od celu. No, natomiast żadnych jakichś takich narastających presji inflacyjnych nie widać. W horyzoncie co najmniej tego roku oczekiwałbym, że stopy procentowe pozostaną bez zmian.
1: Komentował te wszystkie wydarzenia dr Sebastian Roy, ekonomista banku Pekao S.A. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję za rozmowę. Do usłyszenia.
1: Ja Państwu także bardzo dziękuję i dobrego weekendu życzę.
2: Z naszym gościem rozmawiała Justyna Golonko.
3: Reklama.
4: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
5: Marian, co ty robisz?
4: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
7: 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla Ciebie i Twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
8: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
9: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
8: Litorsal Senior?
9: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
10: Zdrowit.
11: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
7: Po reklamie. Autopromocja.
12: 90 lat temu w Hiszpanii wybuchła krwawa i bezwzględna wojna domowa. Zapowiedź tego, co już niedługo miało spotkać całą Europę i świat. Jak do niej doszło? Dlaczego Hiszpanie stanęli przeciw Hiszpanom? Czy możliwy był inny scenariusz? Na te pytania odpowiemy w najbliższej Turbo Historii, której gościem będzie historyk dr Marcin Mleczak. Polskie Radio 24. Dziś o 22.05. Krzysztof Grzybowski. Zapraszam.
2: Analizy ekspertów, aktualne wydarzenia w kraju i na świecie, zawsze ciekawe spojrzenie na sprawy obronności Polski i świata. To wszystko znajdą Państwo w audycji Cafe Armia na antenie Polskiego Radia 24. Zapraszam w każdą sobotę po 8.30. To będzie łyk mocnej, militarnej kawy. Agnieszka Drążkiewicz.
7: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Czworo Polaków poszkodowanych w pożarach w Chorwacji. MSZ apeluje o śledzenie komunikatów służb. Kolejny atak na Ukraińców, tym razem w Poznaniu. Sprawczyni zatrzymana przez policję. Obce drony spadły na terytorium Rumunii i Bułgarii. Władze wyjaśniają incydent. Minęła 18. Bartosz Teodorowicz, zapraszam. Czterech Polaków poszkodowanych podczas pożarów w Chorwacji. Ogień w nocy zbliżył się do kurortu Omisz. Nad ranem zagrażał także terenom na półwyspie Pelješac. Wśród poszkodowanych jest czworo obywateli Polski, przekazał rzecznik MSZ Marcin Wewiór.
2: Jedna z tych osób przybywa na oddziale intensywnej terapii, a pozostałe opuściły już szpital. Nasz konsul zapewnia poszkodowanym wsparcie, w tym wspiera ich w uzyskaniu dokumentacji dla ubezpieczycieli zniszczonych samochodów i w organizowaniu powrotu do kraju.
1: Chorwaccy strażacy poinformowali o

0: odnalezieniu ciała mężczyzny, które znajdowało się na terenie objętym wcześniej pożarem. Resort dyplomacji apeluje do polskich turystów o śledzenie komunikatów służb i rejestrację w systemie Odyseusz. Sprawczyni ataku na Ukraińców w Poznaniu zatrzymana przez policję. W jej ujęciu pomogło nagranie z zajścia. Widać na nim, jak dwie kobiety w pubie w centrum miasta atakują obywateli Ukrainy. Jedna z nich została zatrzymana wczesnym rankiem. Zatrzymanie drugiej jest kwestią czasu, powiedział Radiu Poznań rzecznik poznańskiej policji, młodszy aspirant Andrzej Borowiak.
1: Kontaktujemy się w tej sprawie z prokuratorem z prokuratury Poznań Stare Miasto, który jest wyznaczony do oceny spraw związanych z nawoływaniem do nienawiści, z przestępstwami popełnianymi ze względu na narodowość pokrzywdzonych.
0: O dalszych losach zatrzymanej zdecyduje prokuratura. Powroty z wakacji będą tańsze. Od poniedziałku wraca program CPN. Rząd zdecydował o obniżce stawki podatku VAT na paliwa, co ma ulżyć kierowcom. Taki krok nie pozostanie jednak obojętny dla budżetu i będzie go kosztował 0,5 miliarda złotych.
2: Już wiadomo, że ceny paliwa w poniedziałek będą mniejsze o 89 groszy za litr, złotówkę oraz 1 zł i 3 grosze. Za benzynę 95 zapłacimy maksymalnie 6,41, za 98 7,20, a za olej napędowy 7,37. W każdy dzień roboczy resort energii będzie publikował obwieszczenie z maksymalnymi kwotami za paliwa. Dzięki temu obniżka podatku VAT, która obciąża budżet państwa, nie będzie odrabiana w marży. Ta również będzie ustalana i wyliczana na podstawie cen hurtowych, mówi Miłosz Motyka, minister energii.
3: Codziennie będziemy zwracali się do 5 największych hurtowników o podanie cen hurtowych. Będziemy wyliczali cenę maksymalną. To będzie cena, która będzie obowiązywała na stacjach. Krajowa Administracja Skarbowa będzie z pełną skrupulatnością pilnowała, by ta cena była stosowana.
2: Paliwa w Polsce nie zabraknie, zapewnia resort i tłumaczy, że dzięki podpisanym kontraktom dostawy są realizowane w sposób niezachwiany. Nie ma też planów uruchamiania rezerw strategicznych. Agata Król, Polskie Radio.
0: Kolejne drony spadły w Rumunii i Bułgarii. Na wybrzeżu Morza Czarnego odczuwalne jest napięcie związane z wojną na Ukrainie. Na północy Rumunii rozbił się dron bojowy.
4: Według rumuńskiego Ministerstwa Obrony bezzałogowiec spadł w lesie. Służby szukają go z powietrza. Radary rumuńskiej armii nie wykryły drona, ponieważ leciał zbyt nisko nad ziemią. Nie ma informacji o ofiarach. To kolejny w ostatnich dniach incydent w pobliżu rumuńsko-ukraińskiej granicy. Władze przypominają mieszkańcom, aby w przypadku alarmu pozostawali w budynkach z dala od okien i ścian zewnętrznych. Z kolei w Bułgarii na plaży w popularnym kurorcie Primorsko znaleziono wyrzucony przez morze dron rozpoznawczy. Specjaliści bułgarskiej marynarki wojennej zabezpieczyli i zbadali obiekt. Wojsko zareagowało również na dwa kolejne zgłoszenia dotyczące potencjalnie niebezpiecznych fragmentów dronów na wybrzeżu, m.in. w rejonie miasta Lozenec. Piotr Piętka, Polskie Radio.
0: Na koniec sprawdzamy ruch na polskich drogach przed długim weekendem. Kierowcy muszą się liczyć ze spowolnieniami m.in. w drodze nad morze. Tłoczno jest także w górach. Właśnie przypada szczyt wakacyjnego sezonu. Kurorty spodziewają się prawdziwych tłumów.
5: Każdy z nas stara się po prostu wykorzystać te kilka chwil na słońcu.
6: Ma pani jakiś patent, jak znaleźć miejsce na plaży?
5: Nie ma patentu, myślę.
7: Ludzie przychodzą bardzo wcześnie, rano sobie miejsce zajmują.
6: Pani też się okopała jakoś wcześnie?
7: Nie, niestety nie. My przychodzimy tak po śniadaniu dokładnie.
6: I co, już wtedy dużo pozajmowane?
7: Tak. Widzi pani, jesteśmy tu przy deskach, by nie było gdzieś zaparkować.
5: Na pewno, jeżeli się przyjeżdża po 12 czy po 1, no to już trochę gęsto.
6: To już tutaj by się człowiek nie rozbił.
5: Tak jest, tak jest.
6: To jest najlepsza miejscówka?
5: Absolutnie.
0: Turyści licznie wybierają także góry. Weekend w Tatrach może spędzić nawet 150 tysięcy osób. A my przypominamy, że z powodu przypadającego jutro święta sklepy będą nieczynne.
8: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Sobota upalna i słoneczna w niemal całym kraju. Nieco chłodniej w górach i nad morzem. Tam maksymalnie 27 stopni. Zwiewne ubrania przydadzą się m.in. w centrum, gdzie termometry wskażą do 31 stopni. Najcieplej na zachodzie do 35 kresek.
8: Klimat.
0: Na przeważającym obszarze kraju oddychamy powietrzem o dobrej lub umiarkowanej jakości. Nieco ponad 40% energii pochodzi ze źródeł odnawialnych. Można normalnie korzystać z prądu.
8: Klimat.
9: Jest godzina 18:06.
8: Debata dnia.
9: Ewa Wasążnik. Dzień dobry Państwu. Witam także naszych gości. Pan Jan Ordyński, Towarzystwo

0: Dziennikarskie ze mną w studiu. Dzień dobry, panie redaktorze. I połączony z nami pan Wojciech Mościbrocki, politolog, Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku i Uniwersytet Civitas. Dzień dobry.
1: Czy ja mogę coś powiedzieć na początku?
0: Bardzo proszę.
1: Ja chciałem powiedzieć, że dzisiaj na warszawskich Powązkach pożegnaliśmy naszego wieloletniego kolegę dziennikarza radiowego, znakomitego dziennikarza radiowego i telewizyjnego Andrzeja Morozewskiego. I chciałem powiedzieć, żegnaj Andrzeju.
0: Chwila ciszy. Po tym oświadczeniu, panie redaktorze, rzeczywiście wielka strata dla całego mediów, środowiska dziennikarskiego, mediów w ogóle, ale także dla tego grona ludzi, którzy komentują, obserwują uważnie to, co dzieje się w naszym życiu publicznym. Jeszcze raz witam drugiego połączonego z nami gościa, pan Wojciech Mościbrocki z nami. Mam nadzieję, że się słyszymy. Halo, halo.
2: Że, tak, tak, słyszę, słyszę.
0: Doskonale.
2: Ja chcę tylko dodać, że na wywiadach pana Andrzeja się wychowywałem, nie znałem osobiście, ale to był naprawdę wielki kunszt dziennikarstwa i bardzo współczuję i kondolencje dla rodziny i przyjaciół.
1: Dziękuję.
0: Panowie, przejdźmy teraz do tych bieżących spraw, którymi żyje polska polityka. Żyją komentatorzy, obserwatorzy, ale żyją także nasi słuchacze. Bo wiemy, że jutro 15 dzień sierpnia, Święto Wojska Polskiego, będziemy obserwować defiladę. To jest wielka okazja, żeby też podziękować, oddać hołd i cześć wszystkim, którzy służą w polskim wojsku. Ale to jest także, może niestety, również okazja do prowadzonych sporów politycznych przez przedstawicieli naszych władz. Wiemy o tym, że jest zgoda Pałacu Prezydenckiego na awanse generalskie, jeśli chodzi o Wojsko Polskie. Natomiast pan prezydent zwleka cały czas ze swoją zgodą, jeśli chodzi o awanse w Agencji Wywiadu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. To był jeden z tematów.
1: W wojskowych służbach, tak.
0: To jest, był jeden z tematów naszej rozmowy popołudniowej politycznej. Wcześniej Tomasz Siemoniak, to jest minister koordynator służb specjalnych, wyraził ubolewanie, że prezydent nadal w tej sprawie nie podjął żadnej pozytywnej decyzji. Posłuchajmy, co mówił minister.
3: Został złożony na początku maja. Był taki kontekst, nikt tego z nas nie ukrywa, sukcesu polskich służb przy wymianie, dzięki której obok innych osób pan Andrzej Poczobut mógł być wypuszczony z więzienia i przyjechać do Polski. Więc mam nadzieję, że ta sprawa będzie pozytywnie rozpatrzona, bo są to osoby, które absolutnie na to zasługują.
0: A czy będzie? No to możemy mieć cały czas wątpliwości, dlatego że Adam Andruszkiewicz, to jest wiceszef Kancelarii Prezydenta, który był gościem popołudniowej rozmowy politycznej w Polskim Radiu 24, tak ten brak decyzji na razie uzasadniał.
4: Dochodziło do sytuacji, w których na przykład rządzący zabraniali szefom służb przychodzenia do Pałacu Prezydenckiego. To są sytuacje z naszego punktu widzenia niedopuszczalne. Pan prezydent Karol Nawrocki nie będzie absolutnie tutaj dezerterował ze swoich prerogatyw. Jeśli nam ktoś próbuje odbierać prerogatywy, to ciężko, żebyśmy się na to zgadzali, ale tu akurat w tej materii to nie jest tylko polityka, dlatego że decydują też kwestie często merytoryczne i jakby to też nie będzie tak, że ktoś nam przyniesie różne życiorysy. Nie neguję życiorysów, żeby była jasność, tak? Ale że pan prezydent będzie na tym wszystko podpisywał. No pan prezydent naprawdę ma dużo zadań.
0: Panie redaktorze, dlaczego prezydent zwleka z tą decyzją? Nie pierwszy raz już przecież.
1: To jest, myślę, po prostu złośliwość w stosunku do obecnego obozu rządzącego, bo nie sądzę, żeby akurat chodziło o tych oficerów, którzy mają otrzymać stopnie generalskie, o które wystąpił czy minister Siemoniak, czy minister obrony narodowej. Ja nie słyszałem, żeby wobec nich były jakieś merytoryczne zastrzeżenia. Natomiast słyszeliśmy o sukcesach polskich służb specjalnych w likwidowaniu na przykład zagrożeń rozmaitych. Ostatnio mieliśmy do czynienia, w ostatnich dniach, z aresztowaniem człowieka, który chciał dokonać zamachu Ukraińca, amerykańskiego Ukraińca mieszkającego w Polsce. To nasze służby wykryły i aresztowały tego gościa. I z tego, co wiem, to tam jest tylko jeden w polskich służbach specjalnych, w kierownictwie tych służb służy jeden oficer, który jest generałem. Reszta to są ludzie, którzy mają niższe stopnie i którzy zasługują swoją wieloletnią służbą, osiągnięciami i tak dalej. I pragmatyką też, która obowiązuje, a przynajmniej powinna obowiązywać w tego typu służbach. No trudno, to jest jedna z tych złośliwości, które ludzie muszą przełknąć, a które prezydent funduje zupełnie w niezasłużony sposób, bo jeżeli nawet tak jak ten pan Andruszkiewicz mówił, że rządzący zabronili szefom służb przyjść na spotkanie z prezydentem, to oni dostali rozkaz taki.

0: A on, to nie oni decydowali o tym, że przyjdą czy nie przyjdą, tylko ich przełożeni wydali takie polecenie, także karanie ich jest akurat według mnie absurdalne.
1: Panie Wojciechu, można taką zwykłą złośliwością uzasadniać, tłumaczyć to zachowanie prezydenta? Pytam pana jako politologa, badacza tych zjawisk politycznych.
2: No na pewno ma to duży wpływ, tak? To jest trochę tak jak w zawodach sportowych, w zapasach czy w piłce nożnej, gdzie zdarzają się gracze, którzy jak sędzia nie widzi, to chętnie kopną w kostkę albo przyłożą w ucho, jak to się w zapasach czyni. Ale oczywiście to jest tylko, nazwijmy to, przystawka. Główne danie to jest chęć pokazania potencjalnym partnerom, potencjalnym środowiskom współpracującym, że tutaj pan prezydent rządzi. No nie rządzi, ale chce rządzić bardzo. Takich sytuacji mamy bardzo wiele i to już zaczyna być pewnego rodzaju schemat działania, kiedy pan prezydent no, dorozumowuje sobie albo przypisuje sobie kompetencje, których nie ma. Oczywiście w tym przypadku ma prawo zwlekać z nominacjami, tylko mądry człowiek i dobry polityk, a już na pewno mąż stanu wie, że jeżeli ma się do czegoś prawo, to nie zawsze należy z tego prawa korzystać. To jest komunikat, który idzie w bardzo złą stronę. To znaczy on pokazuje, że zarówno służby specjalne, jak i wcześniej wojsko będą areną zażartych walk politycznych. Niestety, kiedyś, jeszcze do niedawna było tak, że są pewne obszary, które są wykluczone z nawet najbardziej zajadłej konkurencji politycznej. Przypomnijmy sobie chociażby nasze wektory główne polityki zagranicznej w latach 90. i później, czyli wejście do NATO i wejście do Unii Europejskiej. I tam właściwie wszystkie siły polityczne, które ze sobą były w bardzo ostrej walce, jednak mówiły dobrze, to z szacunku dla interesu Rzeczypospolitej zostawiamy na boku, tu się musimy zgadzać i realizować jedną partię, jedną strategię. Dzisiaj partie o tym zupełnie zapomniały, prezydent chce się na tym budować, zgrywać największego samca alfa. No, zresztą to samo widzimy w przypadku nominacji na stanowiska sędziów, czy odebrania przysięgi. Tak, odebrania przysięgi od prawidłowo wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego.
0: No i jeszcze ambasadorów.
2: I ambasadorów oczywiście. I no, ja mówię to z głębokim rozczarowaniem, z głębokim smutkiem, ale prezydent zachowuje się jak ten szatniarz z filmu Barei, który mówi, nie mamy pańskiego płaszcza i co pan nam zrobi?
1: Panie redaktorze, a mimo to jednak te nominacje generalskie, które należą się żołnierzom Wojska Polskiego, to udało się załatwić.
0: No tak,
1: o czym to może świadczyć, jeśli chodzi o relacje pana prezydenta z ministrami w rządzie premiera Donalda Tuska?
0: No przynajmniej mówiło się do pewnego momentu, że minister Kosiniak-Kamysz ma jakieś łagodniejsze relacje.
1: No ale potem było weto do programu Sejf.
0: Potem było weto do programu Sejf, potem były tam jakieś spięcia i minister Obrony Narodowej dość ostro występował w obronie swoich uprawnień i w ogóle tego wszystkiego, co się dzieje w jego resorcie. Tutaj teraz też słyszałem, że były jakieś punkty zaczepienia i niezgody, no ale właśnie minister Kosiniak-Kamysz dość ostro się postawił i powiedział, że jeżeli te propozycje, wszystkie propozycje jego nie zostaną uwzględnione nominacyjne, to on wycofuje wszystkie propozycje awansów. W związku z tym no, prezydent złożył broń i się poddał się i podpisał.
1: Nie chciał się narażać
0: tak,
1: generalicji
0: na
1: wojsku,
0: myślę,
1: armii.
0: Że też nie chciał wywoływać już po tym, po sejfie jeszcze jedną jakąś taką właśnie wojenkę wobec wojska, a ona by się szczególnie odbiła personalnie. No, ci ludzie, którzy, tam dosyć spora grupa oficerów albo generałów ma być mianowana na wyższe stopnie. Myślę, że osobiście by odczuli to, odebrali tę decyzję prezydenta, właściwie jej brak. No, w końcu prezydent skapitulował przed generałami i oficerami i bardzo dobrze, no bo po prostu to jest, nie powinny się w ogóle

0: w ogóle takie sytuacje odbywać. Ja przypomnę, że ostatni taki poważny konflikt był w czasie obiadu Drawskiego, kiedy Wałęsa był prezydentem, i to potem wszystkie siły polityczne uznały, że w wojsku nie będziemy się, konfliktować się przy okazji załatwiania spraw wojskowych. I teraz ponownie ta sprawa wraca, bo nawet chyba Duda nie, tego typu nie miał problemów, a teraz no, ten prezydent ma, i lepiej, żeby ich, ja bym apelował właśnie do tych ludzi, którzy w ten sposób się zachowują i radzą prezydentowi, żeby tak postępował, że to do niczego nie prowadzi. Prowadzi tylko do niepotrzebnych konfliktów, które potem będą, a ta atmosfera będzie się odbijała na jakości polskiej polityki, w ogóle traktowania Polski, bo te sprawy, te ambasadorskie sprawy, nie, generalskie i inne tego, i te sędziowskie wyciekają za granicę też. I że tak powiem, Polska jest traktowana jako dziwoląg w gruncie rzeczy w ramach Unii Europejskiej czy NATO.
1: Pojawił się temat programu SAFE. Ta jutrzejsza defilada to na pewno będzie pokaz siły polskiego wojska, ale to także będzie pokaz siły programu SAFE w wykonaniu tej strony rządowej. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz na pewno w Warszawie będzie. Nie wiadomo, czy będzie premier Donald Tusk.
0: Nie będzie, będzie w Gdyni na defiladzie marynarki wojennej.
1: No, ale też będzie uczestniczył w tej prezentacji.
0: W drugiej defiladzie.
1: W tej drugiej defiladzie, w prezentacji tego, czym dysponuje polska armia i pewnie zapowiadającej defiladzie również tego, czym będzie w przyszłości dysponować. Czy to, panie Wojciechu, te defilady, taki przytyczek w nos ze strony rządu wobec pana prezydenta, który ten program SAFE zawetował?
2: No pewnie tak. Chociaż Donald Tusk na budowaniu, jeśli dobrze pamiętam, to było Miecznika, tego fregatu z projektu Miecznik, no nie specjalnie tam wbijał szpileczki. Wręcz przeciwnie, powiedział z uśmiechem do prezydenta, że to chyba pierwszy raz, jak dwaj właśnie pan prezydent i Donald Tusk składają hołd Gdyni. Tutaj wyjaśnię może tym, którzy mniej się orientują. Tu chodzi o to, że zarówno pan prezydent, jak i pan premier kibicowali Lechii Gdańsk, która jest skłócona oczywiście z Arką Gdynia. Nie wiem, czy to wszyscy złapali, że to o to chodziło. Natomiast wracając do sprawy. No, kwestia SAFE jest do dzisiaj kwestią, mówię o tym słynnym SAFE 0%, jest kwestią absurdalną z takiego merytorycznego punktu widzenia, dlatego że ten projekt Glapińskiego i prezydenta, że będzie to finansowane z operacji na złocie, z zysku na złocie, no już i dawno powinien być pogrzebany. Najlepszy dowód na to, Narodowy Bank Polski wykazał chyba 35 miliardów straty. Z 35 miliardów straty naprawdę nie da się niczego sfinansować, a nawet gdyby udało się jakoś pieniądze znaleźć, to było to pozakonstytucyjne. Poza tym te pieniądze musiałyby iść zgodnie z konstytucją wcześniej na rozliczenie strat NBP z lat poprzednich. I jeszcze teraz instytucje unijne wykazały, że tego typu finansowanie jest sprzeczne z prawem unijnym. A mimo to, mimo że ten projekt jest nieistniejący, niemożliwy, niebezprawny, słyszę polityków PiS i polityków z otoczenia pana prezydenta, którzy mówią, że to trzeba zrealizować. No, no większego absurdu trudno sobie wyobrazić, ale z drugiej strony no, tłumaczenie cały czas tego opinii publicznej, że to się po prostu nie da zrobić, no, powoduje, że jednak ten temat gdzieś będzie krążył.
1: Temat bezpieczeństwa i finansowania armii, panie redaktorze.
0: Tym bardziej jeszcze chciałem, jeżeli można dodać, to chciałem powiedzieć, że tutaj przy okazji SAFE-u straszono Niemcami, że to jest niby...
1: Niemcami, którzy z programu SAFE nie korzystają dlatego, że...
0: Ale podobno stoją, że tak powiem... Nie wiem, kręcą tym sejfem i on na szkodę Polski mają działać.
1: Panie redaktorze.
2: Obłęd antyniemiecki, który jest rozwijany przez Prawo i Sprawiedliwość, prowadzony przez Jarosława Kaczyńskiego, to jest w ogóle coś, co wynika się jakimkolwiek racjonalnym opracowaniom, jakiejkolwiek racjonalnej analizie. Niemcy są naszym sojusznikiem, są naszym największym partnerem gospodarczym,

0: I nasza gospodarka bardzo zyskuje na tym, że współpracuje z gospodarką niemiecką. Próba skłócenia nas i obrzydzenia tego Polakom, no prawda jest taka, że jest to bardzo głęboko sprzeczne z polskim interesem strategicznym.
1: Dokładnie.
2: Panowie, zbliża się kampania wyborcza. Ten sezon wyborczy, który rozpocznie się po wakacjach, będzie już naznaczony tymi realiami kampanijnymi. Zastanawiam się, na ile kwestie bezpieczeństwa, finansowania armii, wyposażenia armii, ale także tych wydatków, które wszyscy polscy podatnicy ponoszą właśnie na ten cel, mogą stać się jednym z ważniejszych tematów. Do tego pytania inspiruje mnie także sondaż, który publikuje dzisiaj Rzeczpospolita na swoich internetowych stronach. Polacy zapytani o to, kto bardziej przyczynił się do wzmocnienia polskiej armii. Czy rząd Prawa i Sprawiedliwości Zjednoczonej Prawicy, czy rząd koalicji 15 października? 29% twierdzi, że rząd Tuska, 24,5% w tym badaniu opowiada się za rządem Mateusza Morawieckiego.
1: No i dość sprawiedliwie, bo najlepiej by było, żeby wszystkie te rządy. I akurat ja tu nie mam pretensji do rządu PiS-u, że działał na szkodę wojska i polskiej obronności. Tam jest kwestia, powiedziałbym, ceny kredytów, jakie Polska zaciągnęła w Korei Południowej przez Błaszczaka na zakup czołgów. To jest, specjaliści twierdzą, że właśnie w kontekście zarzutów do SAFE, że te kredyty, które zaciągnęliśmy w Korei Południowej, były o wiele droższe, właściwie o dwa razy droższe od tego, co będziemy musieli płacić w sejfie. Ale generalnie to mógłbym powiedzieć, że nikt nie działał na szkodę polskiej obronności.
0: Jeżeli mogę dorzucić tutaj, no ja aż tak pozytywny nie byłbym. Przypominam tragiczną w skutkach decyzję o uwaleniu, to jest cytat z Macierewicza, Karakali. W związku z tym nie mamy w tej chwili z tych. Poza tym druga sprawa. Dobrze, że kupiliśmy broń parcerną, tylko problem jest taki, że w tej chwili mamy absolutny koszmar logistyczny, bo w polskim wojsku są... Jeszcze jest trochę czołgów z tej dawnej linii poradzieckiej. Mamy Abramsy, mamy te czołgi Czarna Pantera z Korei i mamy jeszcze Leopardy. Konia z rzędem temu, kto potrafi to wszystko logistycznie obsłużyć.
1: I serwisować, tak, to prawda.
0: I nie wzięto też pod uwagę, że w przypadku, gdyby się zdarzył konflikt z najbardziej prawdopodobnym przeciwnikiem, czyli z Rosją, to jak będzie wyglądała logistyka części zamiennych do koreańskich czołgów? Przecież wszelkie frachty morskie będą natychmiast zamknięte.
2: Mówił o tym Cezary Tomczyk w Łodzi niedawno, prawda? Przy okazji otwarcia centrum serwisowego do
1: Apaczy. Chciałem właśnie powiedzieć, że tak, tu ta koreański aspekt był najbardziej wątpliwym problemem działania pisowskiej władzy w stosunku do wojska.
0: Jeżeli jeszcze mogę uzupełnić, to już potem damy miejsce. Jest jeszcze jedna sprawa, o której warto powiedzieć, zwłaszcza w kontekście naszych służb specjalnych. Przypomnijmy, że Antoni Macierewicz jest odpowiedzialny za absolutne zniszczenie polskiego wywiadu i kontrwywiadu. W historii służb specjalnych nigdy nie zdarzyła się taka sprawa, żeby państwo ujawniło swoich byłych agentów. Nawet jeżeli ci agenci dopuszczali się przestępstw i działali po złej stronie mocy, to żadne państwo nie może sobie na to pozwolić.
2: Mówimy o aneksie do raportu
1: to,
2: OWS.
1: Tak, prawda, że... Tylko, że na żądanie Amerykanów, i to było, że tak powiem, wszyscy się tego domyślali, a właściwie było to tajemnicą Poliszynela, dość wcześnie Macierewicz został ewakuowany z Ministerstwa Obrony. No właśnie z tego powodu, że ewidentnie szkodził nie tylko Polsce, ale w ogóle NATO. I,
0: operacjom
1: naszym. A to pan ma rację. Rzeczywiście, Polska była mistrzem świata, cudzysłów, jeśli chodzi o ujawnienie agentury wywiadu, ponieważ nawet bolszewicy nie ujawnili agentury carskiej ochrony, a NRD nie ujawniło aktywów wywiadu NRD-owskiego. Takich rzeczy się w stosunku do agentury wywiadu w ogóle nie robi. To są rzeczy oczywiście niedopuszczalne.
0: Oczywiście, zresztą to samo robili Niemcy po II wojnie światowej, odwracając w pewnym sensie

0: się dawnych agentów hitlerowskich, słynną organizacją Gehlen, ponieważ wykorzystywali ich kompetencje.
1: To nawet wywiad izraelski korzystał z tych ludzi.
0: Prawda? Więc tak działają profesjonaliści. No, gdybyśmy mieli oceniać działania Antoniego Macierewicza wyłącznie w kategorii skutków, to moglibyśmy powiedzieć, że zachowuje się po prostu jak odwrócony agent, to znaczy jak agent rosyjski w służbach polskich. Co więcej, ostatnia rzecz już, na którą chcę zwrócić uwagę. Na to, to nie moja, że tak powiem, inwencja, tylko powołuje się na Witolda Jurasza. We wszystkich służbach specjalnych w krajach NATO zdarzały się afery polegające na wykryciu kretów nawet wysoko umocowanych. Piątka z Cambridge, Kim Philby i tak dalej. I polska służba okazuje się być jedyną służbą, której nigdy nie została zinfiltrowana przez rosyjski wywiad. No nigdy. Jesteśmy najwspanialsi pod tym świecie, ale być może to jest to, o czym znowu mówił Jurasz, kiedy okazało się, że to chyba było w ABW, ale mogę się mylić. Szef naszego wywiadu, czy kontrwywiadu, pułkownik, okazał się pedofilem, to nikt nigdy nie sprawdził, czy o tym, że był pedofilem, to był skazany zresztą, nie dowiedział się wywiad rosyjski i czy nie był w ten sposób wykorzystywany. Nie sprawdzono jego decyzji. To jest rzecz, która jest z podręcznika działania kontrwywiadu. Przysypano piaseczkiem, wszystko jest w porządku.
2: Dużo było historii, a ja o tej przyszłości kampanijnej, która przed nami jeszcze, panie redaktorze.
1: Nie, to prawda, że ta tematyka na pewno będzie też poza wszystkimi innymi sprawami, które wypłyną, łącznie na przykład z cenami benzyny, z którymi akurat dzisiaj mamy w szczególny sposób do czynienia, to wszystko będzie grało. I myślę, że będzie grało dosyć bardzo brutalnie, bo ta kampania według mnie będzie kolejną, może jeszcze bardziej brutalną niż w 2023 roku kampanią wyborczą. Bo po prostu będzie znowu będzie grało wszystko. Nie o to, czy Polska ma lepiej czy gorzej być rządzona, tylko czy w ogóle ma taką politykę czarną czy białą prowadzić.
2: Dla wyborców to będzie miało znaczenie, te kwestie związane z bezpieczeństwem, bo wydaje się, że właściwie już przyzwyczailiśmy się do tego, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, że
1: niestety
2: przyzwyczailiśmy się z jednej strony, z drugiej strony czujemy się zmęczeni tym, co się tam dzieje, więc może te kwestie dotyczące bezpieczeństwa militarnego zejdą na drugi plan.
1: To zależy, czy nie wybuchnie jakaś sprawa bardzo intrygująca polskie społeczeństwo. I wtedy jak ta sprawa będzie załatwiona, w jaki sposób się państwo polskie ustosunkuje do tego, być może będzie to miało wpływ na kampanię wyborczą, a potem na wynik wyborów, bo będzie to dotyczyło dobrego lub złego samopoczucia się obywateli.
2: Panowie, nasi goście, drodzy państwo, nasi słuchacze, wrócimy do naszej rozmowy po godzinie 18.30 o 18.30 w Polskim Radiu 24. Porcja najnowszych, najciekawszych i najważniejszych informacji, a później wracamy do rozmowy z naszymi gośćmi.
3: To są informacje Polskiego Radia 24.
4: Bartosz Tałdorowicz, zapraszam. Strony internetowe Instytutu Pileckiego zaatakowane przez hakerów. Doszło do tego w nocy. Cyberprzestępcy opublikowali na stronach materiały noszące znamiona rosyjskiej propagandy i dezinformacji. Były wymierzone w polską historię i wzmacniały narracje antyukraińskie, napisano w komunikacie. Instytut poinformował, że dzięki reakcji zespołu IT zaatakowane strony udało się wyłączyć i zablokować atak. Zdradził Ukrainę i przeszedł na stronę Rosji. Wczoraj zginął po eksplozji bomby na okupowanym Krymie. Ukraińskie służby zorganizowały zamach na wysokiego rangą oficera rosyjskiej floty podwodnej. Potwierdził to prezydent Wołodymyr Zełenski. Służby specjalne złożyły mu raport dotyczący precyzyjnych operacji, m.in. w Sewastopolu. Według ukraińskich mediów zabity kapitan Robert Szachiejew w 2014 roku oddał Rosjanom jedyny ukraiński okręt podwodny Zaporoże, którego był dowódcą. Następnie przeszedł na służbę Kremla i został dowódcą rosyjskiej dywizji okrętów podwodnych. Miał odpowiadać za ostrzał ukraińskich miast. Nowy 5-letni program ochrony ludności na finiszu przygotowań. Na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców do samorządu.

0: kredytów ma trafić w sumie około 26 miliardów złotych. Mówił o tym w Lesznie wiceminister spraw wewnętrznych Wiesław Szczepański.
1: Po pierwsze apelujemy do samorządów, aby w roku 2026 bardziej robiły projekty, natomiast od 2027 rozpoczynały inwestycje. Jeśli wojewoda uzna, że obiekt wpisuje się w program ochrony ludności, to ma możliwość przyznania gminie zapewnienia finansowania na okres 5-letni.
0: Wiceminister Szczepański przekazał, że w całej Polsce sprawdzono 5800 takich obiektów. Około 2800 nadaje się po drobnych remontach do wykorzystania jako miejsca schronienia. 2 lata w więzieniu spędzi była wicewojewoda podkarpacka Lucyna P. Została uznana za winną m.in. przywłaszczenia blisko 700 tysięcy złotych oraz składania fałszywych oświadczeń majątkowych. Pokrzywdzonych było kilka instytucji. Lucyna P. została zatrzymana przez CBA w styczniu 2024 roku. W lubelskiej prokuraturze przedstawiono jej 10 zarzutów. O wyroku poinformowała rzeczniczka Sądu Okręgowego w Przemyślu Małgorzata Rejzer.
2: Kara łączna pozbawienia wolności w wymiarze 2 lat skazana została również na łączną karę grzywny w wymiarze 30 tysięcy złotych. Środek karny w postaci zakazu zajmowania stanowisk związanych z zarządzaniem lub nadzorem w fundacjach, stowarzyszeniach i organizacjach pozarządowych na okres 5 lat.
0: Lucyna P. ma też orzeczony obowiązek naprawienia szkody wyrządzonej jednej z instytucji w wysokości 35 tysięcy złotych. Kobieta pełniła funkcję wicewojewody podkarpackiej w latach 2018-2020. Wcześniej była dyrektorką biura poselskiego Marka Kuchcińskiego. Wyrok nie jest prawomocny.
3: Jest godzina 18:33.
4: Debata dnia.
3: Jej uczestnikami, a naszymi gośćmi są panowie Jan Ordyński, Towarzystwo Dziennikarskie ze mną w studiu.
5: Tak,
3: dzień
5: jest,
3: dobry.
5: Jestem.
3: I połączony pan Wojciech Mościbrocki, politolog, Uniwersytet WSB Emerito w Gdańsku i Uniwersytet Civitas. Witamy, dzień dobry. Pierwszą część naszego spotkania poświęciliśmy tym kwestiom związanym z obronnością, to ze względu na jutrzejsze święto, a teraz przyjrzyjmy się tym najważniejszym politycznym wydarzeniom mijającego tygodnia, bo było ich sporo wbrew wakacjom parlamentarnym i wbrew sezonowi.
5: Właściwie one się teraz zaczęły, bo jeszcze Sejm i Senat jeszcze obradowały do nich jeszcze niedawno.
3: No właśnie, ale mieliśmy też posiedzenie rządu. Premier Donald Tusk ogłosił rekonstrukcję swojego gabinetu. Maciej Berek odchodzi z kancelarii.
5: No, bo jednego...
3: no ale echa tak, tej ale... decyzji są bardzo poważne, bardzo szerokie i mogą nawet zachwiać koalicją, panie redaktorze. Maciej tak. Berek z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów do Trybunału Konstytucyjnego. Stanią się te słowa ciałem? Stanie się to faktem?
5: Ja nie mam żadnych wątpliwości i wiem o tym, naprawdę wiem o tym, że pan Berek jest wybitnym profesjonalistą.
3: No ale jednak...
5: To poza wszystkim.
3: Członkiem kancelarii.
5: Ale jest ministrem konstytucyjnym, sprawował funkcję, która w projekcie ustawy, którą przedłożyła obecna koalicja dotyczącej Trybunału Konstytucyjnego, wyłączała z możliwości kandydowania przez 4 lata do Trybunału Konstytucyjnego te osoby, które właśnie pełniły takie funkcje jak pan minister Berek i ludzie posłów, senatorów, jeszcze tam kilka osób, które pełniły funkcje, rozmaite funkcje państwowe. W związku z tym ja uważam, że tak się nie powinno stać. Że to nie ma tu żadnego usprawiedliwienia do tego, żeby taka... To nie chodzi o pana Berka personalnie. To chodzi o to...
3: O zasadę.
5: Ta zasada została złamana i nie powinno się tak dziać. Mimo, że rzeczywiście ja doceniam i wiem, znam sytuację bardzo dobrze, bo się zajmowałem w swojej przeszłości dziennikarskiej również funkcjonowaniem Trybunału Konstytucyjnego. Wiem, że do 2015 roku to była jak świątynia, której nikt nie śmiał w ogóle zranić, czy dokonać tam jakiegokolwiek no, tego typu działań, które, z którymi mieliśmy do czynienia po 2015 roku. Sprowadzaniem tam intruzów, sprowadzaniem tam ludzi bez kompetencji odpowiednich do sprawowania funkcji sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Rozwalono instytucję, która w wolnej Polsce, a przypomnę jeszcze, że na koniec PRL-u to Trybunał Konstytucyjny powstał i pierwszym prezesem Trybunału Konstytucyjnego został wybierany

0: Wybitny znawca prawa międzynarodowego, a nie jakiś partyjny czynownik. I no po prostu wszyscy bardzo, bardzo szanowali tę instytucję. I się, została ona kompletnie zdruzgotana. Teraz, kiedy chce się przeprowadzić jej sanację, i tak powinno być, ona powinna zostać przywrócona do porządku konstytucyjnego państwa polskiego, to nie wolno takich numerów robić, bo zaraz panowie zza Winkla, inni zaczną strzelać. Proszę bardzo, wyście sobie wprowadzili Berka, to my sobie wprowadzimy jakąś panią Przyłębską, kolejną na przykład.
1: Widać i słychać krytykę ze strony opozycji, ale słychać także krytykę z wewnątrz koalicji.
0: I od osób merytorycznych, wybitni znawcy prawa, w tym byli prezesi Trybunału Konstytucyjnego, no po prostu uważają, że tak nie powinno się stać.
1: Ryszard Petru, członek tej koalicji, także mówi o tym, że nie bardzo mu się ten pomysł podoba, bo jego zdaniem to jest sprzeciwienie się hasłom wyborczym koalicji 15 października. Posłuchajmy.
2: Wyborcy oczekują od polityków trwania przy swoich poglądach i realizacji maksymalnej ilości obietnic. A to byłoby złamanie obietnicy, bo to jest swego rodzaju złamanie polityczności, pomimo tego, że pan Berek naprawdę nie jest politykiem. Nawet sprawował bardzo polityczną funkcję, jaką był koordynator de facto prac rządu. Przez niego przechodziła cała legislacja i apelowałbym jednak o korektę.
1: Pan Wojciech Mościbrocki z nami. Panie Wojciechu, to może zachwiać stałością, jednością koalicji 15 października. Dlaczego premier Donald Tusk ryzykuje właśnie i te głosy sprzeciwu, ale także faktyczny sprzeciw już później na sali plenarnej, w sali plenarnej, kiedy będzie trwało głosowanie sejmowe?
3: Tego nie wiem. Rozumiem, że chodzi o sprawczość pana Berka. I ja rzeczywiście mam podobny problem, jak tutaj był wygłoszony z tą decyzją. Z drugiej strony oczywiście można powiedzieć tak, formalnie ta ustawa nie została przyklepana, więc jakby zasad prawnych nie łamie, tak? Oczywiście możemy mówić i słusznie o tym, że to jest nadużycie tego i odejście od tych zasad, z którymi wchodziliśmy do polityki, sanacja, uzdrowienie, etc. Ale no tak, z trzeciej strony można powiedzieć tak, bo problem jest trudny. Z trzeciej strony, absolutnie nie usprawiedliwiając tej decyzji i pomysłu, to jest gdzieś we mnie takie zastanowienie. Jeżeli umawialiśmy się kiedyś na grę polityczną wedle zasad i przychodzimy, nie wiem, na planszę szermierczą, prawda? Mamy te piękne białe stroje, eleganckie szpady, ale z drugiej strony wychodzi grupa osób z bejsbolami. No i teraz tak, zachowujemy te piękne rycerskie zasady, czy próbujemy być skuteczni?
0: Nie, wołamy policję.
3: Policji już nie ma. Policji już nie ma Trybunału Konstytucyjnego. Tutaj padło, że następne osoby, jeżeli zgodzimy się na pana Berka, to następna strona wprowadzi jakąś panią Przyłębską. Ale tacy ludzie już są. No mamy politruka Piotrowicza, mamy panią, czy już w tej chwili nie, ale mieliśmy panią Pawłowicz. Mamy szczytów polityki jeszcze służby specjalne, czyli obecnego przewodniczącego Trybunału. To oni już są z tymi bejsbolami.
0: Panie redaktor
1: Ja się zastanawiam jeszcze nad jednym wątkiem, panowie, bo pan Wojciech mówi o tej honorowej walce na szable czy szpady, z drugiej strony te bejsbola. Ja zastanawiam się, jak publiczność, jak kibice tego pojedynku zareagują.
0: Nie, ja myślę, że naprawdę tutaj według mnie nie ma usprawiedliwienia. Pan Berek powinien, nie wiem, pozostać w Radzie Ministrów, objąć inne stanowiska, ale tutaj w imię czystości zasad, o które walczyliśmy całe 8 lat i mówiliśmy, że takich rzeczy nie wolno robić. I ta ustawa, której zresztą nie podpisał Duda, ale ona wyszła spod pióra tej koalicji. Ona miała być jednym ze sztandarów właśnie ustrojowych tej koalicji. Miała być przykładem tego, że odchodzimy od tych negatywnych zachowań, z którymi mieliśmy przez 8 lat do czynienia. To nie możemy robić, nawet jeżeli to dotyczy takiego znakomitego fachowca jak pan Berek, to nie możemy łamać tych zasad.
1: Panowie, kończymy ten wątek, przechodzimy do następnego, bo tak jak mówiłam, ten tydzień obfitował w ważne wydarzenia. Dzisiaj słowo stało się ciałem, jeśli chodzi o ostateczny rozłam w Prawie i Sprawiedliwości. 40 członków tego ugrupowania zostało

0: mocą decyzji sądu dyscyplinarnego partyjnego
1: wydalonych
0: z partii, czyli Rozwój Plus jako stowarzyszenie, jako klub parlamentarny działa, za chwilę pewnie działać będzie jako partia polityczna. No to jest wydarzenie bez precedensu od dłuższego czasu na polskiej scenie politycznej, panie redaktorze.
1: No tak i po prostu Prawo i Sprawiedliwość było wybitnie zdyscyplinowaną organizacją. Tutaj głos prezesa był rozstrzygający we wszystkich i drobnych, i bardzo ważnych sprawach. Nikomu do głowy nie przychodziło w ogóle, żeby tego typu sytuacje stwarzać. No kiedyś Ziobro to zrobił, ale przyszedł do Kanosy przecież i przepraszał i tak dalej, i tak dalej. No więc to rzeczywiście w tej partii na walki frakcyjne właściwie zupełnie nie miały prawa mieć miejsce, bo prezes to wszystko gasił w zarodku. W tej chwili świadczy to też poza wszystkim o erozji autorytetu Jarosława Kaczyńskiego.
0: Czy oni się rozchodzą po to, żeby iść razem do wyborów parlamentarnych, panie Wojciechu? Bo słyszymy o pakcie senackim, być może o pakcie sejmowym, być może o wspólnej liście całej polskiej prawicy pod auspicjami prezydenta Karola Nawrockiego.
2: Tego nie wiemy. I dlatego, że emocje w tym środowisku są w tej chwili tak silne, że dzisiaj na pewno takiej współpracy by nie było. Ale do wyborów jest jeszcze bardzo dużo czasu. Polityka to nie jest sztuka zrobienia planu i trzymania się jego tego planu, choćby żywymi rzepami z nieba biło. Polityka to jest również sztuka dostosowywania planów do zmieniających się okoliczności. Jeżeli Karol Nawrocki będzie chciał być zwornikiem nie tylko paktu senackiego, a chce być, bo to Senat jest odpowiedzialny za referenda, ale również paktu senackiego, ale również paktu sejmowego, to ta współpraca na pewno będzie w interesie Mateusza Morawieckiego. Z drugiej strony, co prawda dzisiaj wydaje się, że prawica obejmie władzę w kraju, mając również wsparcie ośrodka prezydenckiego, ale z drugiej strony warto przypomnieć, że ta prawica będzie dość mocno podzielona. Trzeszczy również w środku Konfederacji. Bosak chętnie by się sprzymierzył z Jarosławem Kaczyńskim. Mentzen może mniej, ale Mentzen będzie apelował, żeby nie wyrzucać za burtę, a w każdym razie nie tak bardzo mocno, Grzegorza Brauna. Kaczyński i ambasador Rose nie będą chcieli mieć Brauna w rządzie. No ale bez Brauna, wszystko na to wskazuje, prawica nie będzie w stanie rządzić. Będą ambicje Mateusza Morawieckiego. To nie będzie prosta konstrukcja, mimo że będzie miała większość prawdopodobnie, to bardzo będzie trudno taką koalicję utrzymać, tym bardziej, że Jarosław Kaczyński kiedyś funkcjonowało powiedzenie: Bóg wybacza, prezes nigdy. I to się. Zemsta prezesa jest może nierychliwa, ale zawsze zabójcza.
1: Ja myślę, że jeżeli prezes będzie miał siły, bo też należy się liczyć z tym, że prezes tych sił może mieć coraz mniej, ale jeżeli będzie miał, to rzeczywiście Jarosław Kaczyński ma będzie pamiętał do końca życia to, co się stało. On ma pamięć słonia i nie wybacza. Wiem od ludzi, którzy się z nim stykali, że nie wybacza właśnie takich nielojalności i pamięta nawet najdrobniejsze urazy, jakich doznał.
0: Panie redaktorze, teraz o reakcję koalicji na to, co się dzieje w największej partii opozycyjnej. Pana zapytam, jak pan ją ocenia, bo też słyszymy w tym tygodniu o spotkaniu liderów i o tym, że premier Donald Tusk miał namawiać i Władysława Kosiniaka-Kamysza, i Włodzimierza Czarzastego do tego, żeby zastanowić się nad wspólną listą koalicji.
1: No właśnie, to też świadczy o tym, że tego typu krok nie jest, że tak powiem, brany jest pod uwagę. Również w tym obozie politycznym. Myślę, że na pewno będzie recydywa paktu senackiego i te partie obecnej koalicji 2023 wystartują z wspólną listą senacką. Nie wiem, czy... No, myślę, że na pewno, tak ja się domyślam, że na pewno będziemy mieli do czynienia jednak z dwoma listami. Tej koalicji obywatelskiej, być może wzmocnionej przez PSL i No nie wiem, czy 2050 istnieje.

0: istnieje w ogóle.
1: Nie istnieje.
0: No właśnie.
1: Zwłaszcza w terenie.
0: Właśnie. Więc myślę, że no będziemy mieli do czynienia z dwoma listami i nie wiem, czy to jest dla mnie normalna sytuacja, jeżeli by się w ten sposób ta obecna koalicja rządząca ustawiła przed przyszłymi wyborami. Natomiast jeśli chodzi o wspólną listę, to myślę, że musiałyby jakieś nadzwyczajne okoliczności zajść, które by spowodowały takie rozstrzygnięcie. Mm-hmm.
2: Pan Wojciech Mościbrocki mówi o tym, że Polski 2050 już nie ma, szczególnie w terenie.
0: A czy w ogóle była? No.
2: Powrót Szymona Hołowni zapowiadany również w tym tygodniu, sygnalizowany w tym tygodniu, sprawiłby pana zdaniem, że ta partia zostałaby jakoś reanimowana, wskrzeszona do życia?
1: Nie, no błagam, mówmy o poważnych rzeczach, o poważnych ludziach.
2: No jest piątek wieczór, piątkowe popołudnie. Możemy trochę tak, po...
1: Szymon Hołownia jest celebrytą, nie jest politykiem, dał temu wyraz wielokrotnie. Mówiąc, że nie jest politykiem, mam na myśli, że kompletnie jest pozbawiony umiejętności, kompetencji prowadzenia polityki. Strzał z Bielanem i kolacją u Bielana, gdzie dał się zrobić jak dziecko, nie przewidując, że oczywiście w interesie Prawa i Sprawiedliwości będzie upublicznienie tego faktu, bo przecież wyciek nastąpił ze strony no, Kaczyńskiego, co pozwoliło zniszczyć autorytet marszałka Hołowni. To, w jaki sposób dał sobie wyciągnąć partię i przekazał jej stery pani Pełczyńskiej na Łęcz. To, że teraz mówi tak jak ten z mema, taki pingwinek, który mówi, a teraz to ja już nie chcę, prawda? Więc teraz on by chciał tę partię z powrotem wziąć. No nie, no są jakieś granice śmieszności, których polityk powinien nie przekraczać.
2: Ale z drugiej strony też obserwujemy to, co dzieje się w związku z powstaniem Rozwój Plus, tej inicjatywy Mateusza Morawieckiego, i wskazujemy na to, że być może Mateusz Morawiecki będzie łowił w tym osieroconym po Szymonie Hołowni Polski 2050 elektoracie. I teraz w interesie premiera Donalda Tuska jest jednak utrzymanie tych wyborców po stronie swojej koalicji, a nie po stronie tej centroprawicowej partii, która pewnie powstanie we wrześniu.
0: To prawda. Jedno nie wyklucza drugiego. To, że na pewno będzie starał, tym bardziej, że Morawiecki utrzymuje, że on jest tą wersją lajtową Prawa i Sprawiedliwości, albo no w ogóle taką cywilizowaną prawicą na wzór zachodnioeuropejski prawie chce się ustawiać. Myślę, że takie CDU czy konserwatyści brytyjscy. Ale to jeszcze długa droga przed nim. On dopiero przecież zaczyna. My nie możemy w tej chwili powiedzieć, jak się rozstrzygnie los tej jego inicjatywy, jak to wszystko się potoczy. Natomiast Polska 2050, Szymon Hołownia ma fantastyczną posadę. Jest wicemarszałkiem Sejmu i myślę, że to powinno go zadowolić. No nie wykazał się w czasie minionym. Początek miał obiecujący bardzo jako marszałek Sejmu, no ale, że tak powiem, poprzedni wzór był wyjątkowo kiepski. No więc on pokazał, że można normalnie prowadzić obrady Sejmu, reagować, mieć poczucie humoru, mieć też bardzo dobrą reakcję na rozmaite zachowania. No ale potem się wszystko, tak jak mówił mój przedmówca, wszystko się w gruncie rzeczy rozsypało i udowodnił, że jest amatorem w polityce.
2: No jeszcze po drodze były wybory prezydenckie.
0: No tak, no to też, że tak powiem...
2: I kiepski wynik.
0: I to kiepski wynik i w ogóle kiepskie zachowanie w tych wyborach prezydenckich.
2: Panowie, to jeszcze jeden wątek. Marcin Romanowski nam się w tym tygodniu objawił. W Naddniestrzu, kontrolowanym przez rosyjskie służby. Jest tam naprawdę, czy jest tam tylko dlatego, żeby europejski nakaz aresztowania, który obowiązuje wobec niego, przestał obowiązywać w związku z tym, że no właśnie jest poza granicami Unii Europejskiej i poza Schengen? Pytanie do pana Wojciecha Mościbrockiego może na początek.
1: Jak pani redaktor mnie pyta, czy ja wiem, gdzie jest pan Romaszewski, to odpowiem, że nie wiem, bo gdybym powiedział, tak, Romanowski, przepraszam, bo gdybym powiedział, że wiem, to o 6 rano chłopaki z ABW wpadliby razem z drzwiami. Nie, no nie wiem, gdzie on jest. Nie wykluczam, że to jest jakaś fałszywka w tym sensie, że próba zaciemnienia śladów, tam ten adres wskazuje na jakiś plac budowy, zdaje się,

0: No, trudno powiedzieć. Niewątpliwie sytuacja pana Romanowskiego jest dużo gorsza niż sytuacja Zbigniewa Ziobry. Obaj stoją pod bardzo poważnymi oskarżeniami, ale jeden jest na terenie Europy. Nie udało mu się zdać. Wszystko na to wskazuje, że jest na terenie Europy. No i tak, ta swoboda działania jest dużo mniejsza. Sprawa jest przykra, jest dla PiS-u, dlatego oni próbują ją bagatelizować. No, gdyby się okazało, że rzeczywiście Romanowski jest na terenie tej enklawy naddniestrzańskiej, to jest właściwie państwo KGB, no FSB właściwie, bo KGB, czy na Białorusi jest, nie ma w Rosji, no to byłoby niewątpliwie wizerunkowo bardzo złe. Ale z drugiej strony, czy Polacy, którzy są teraz na wakacjach i pewnie cieszą się grillem albo plażą, to czy mają głowę do zajmowania się tym, gdzie jest pan Romanowski, jeżeli w ogóle pamiętają, kto to jest?
1: No, to wraca. Natomiast ja chcę powiedzieć, że nawet jeżeli Romanowskiego nie ma w Naddniestrzu, ale ten list został wysłany z Naddniestrza, to świadczy o tym, że ten człowiek już w ogóle nie ma żadnej wyobraźni, bo nawet wobec siebie. No to wywołało w stosunku do niego wyjątkowo negatywne skutki, że on się w jakimś sensie utożsamia z tym, co się dzieje za naszą wschodnią granicą i to po bardzo złej stronie. W związku z tym wpaść na pomysł, żeby prosić o polski wymiar sprawiedliwości o łaskawe potraktowanie go, wysyłając list z Naddniestrza, no ja bym gdzieś rzucił do skrzynki, nie wiem, no w całej Europie poprosiłbym kogoś, żeby ten list przekazał.
2: No ale jest nie tylko ten europejski nakaz aresztowania.
1: No tak, ale to można kogoś poprosić, prawda? Tym bardziej, że pan Romanowski jest członkiem Opus Dei. Oni mógłby swoich numerariuszy poprosić, żeby mu pomogli. Zresztą istniały uzasadnione podejrzenia, że właśnie Opus Dei mu pomaga w ukrywaniu się. W związku z tym, no myślę, że byłby sposób na to, żeby nie zrobić, nie wysyłać tego z Naddniestrza. To jakiś dla mnie horrendum jest, żeby się identyfikować właśnie w ten sposób.
2: Dwie minuty nam jeszcze zostały naszej rozmowy i naszego spotkania. Pan Wojciech Mościbrocki tutaj wątpi, że nasi słuchacze, którzy wypoczywają na wakacjach, interesują się tymi tematami, o których rozmawiamy. Pan redaktor Ordyński śmie wątpić, ale na pewno interesują się informacją przekazaną przez premiera dotyczącą CPN, ceny paliw niżej. Panie redaktorze, politycznie ważna decyzja?
1: Tak, tym bardziej ja niestety straciłem na tym, bo ja na wakacje jadę w niedzielę, więc dzisiaj zatankowałem, no ale już nie miałem innego wyjścia. Tak, to jest, myślę, że pozytywnie zostanie odebrane przez wszystkich, nawet ci, co są na wakacjach i ci, co tankują, nie są na wakacjach, ale tankują benzynę czy ropę w ciągu ostatnich dwóch tygodni, no bo to jest spora ulga.
2: No ale eksperci ekonomiczni wskazują, że no to są duże koszty dla budżetu.
1: Jest spory. Minister finansów się na to zgodził. Więc w związku, mam go za człowieka, rozsądnego i na zimno kalkulującego. No jeżeli się na to zgodził, ja myślę, że gdzieś tam sobie odbiorą te pieniądze.
2: Pan Wojciech Mościbrocki, polityczne argumenty wzięły górę nad tymi gospodarczymi, ekonomicznymi?
0: Jak mówił kiedyś klasyk, nie pytajcie, czy nas na to stać, tylko pytajcie na to, czy nas stać na to, żeby nas nie było stać. Nie, no ruch polityczny jest oczywiście...
1: To jest decyzja polityczna, tak.
0: Oczywisty, tym bardziej, że można jeszcze wybijać tam mniej lub bardziej delikatne szpileczki panu prezydentowi i mówić, słuchajcie, no te podwyżki, te obniżki mogłyby być dużo głębsze, no ale pan prezydent się nie zgodził, żebyście mieli tanią benzynę. Wszystko oczywiście ma swoją cenę, ale ostatnio czytałem takie badania, że 70% Polaków, 70% ma problem z czytaniem, ze zrozumieniem. W związku z tym analiza głębszych konsekwencji tej decyzji, myślę, że społeczeństwa nie będzie interesowała. To jest smutne, ale no, taki mamy klimat, znowu klasykiem.
2: Pan Wojciech Mościbrocki, politolog z Uniwersytetu WSB Emerito w Gdańsku i Uniwersytet Civitas był z nami. W studiu pan Jan Ordyński, Towarzystwo Dziennikarskie. Panowie, bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Przed świątecznym weekendem życzę udanego urlopu, panie redaktorze. Pozdrawiamy.
1: Będę wdzięczny, jeżeli on się uda.
2: Oby tak było. Trzymamy kciuki za pogodę. Bardzo dziękuję za udział w naszym programie.

0: Jeremia Mrożek z nami w studiu. Dzień dobry, witaj.
1: Dzień dobry.
0: Właściwie dobry wieczór już powinnam mówić, bo przed nami wieczór w Polskim Radiu 24.
1: A na początek zmiana klimatu. Tu o aktywistach klimatycznych, którzy tym razem obrali sobie za cel butiki luksusowych marek.
0: O.

0: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
1: Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
2: Po reklamie. Autopromocja.
3: Zbliża się koniec wakacji i początek sezonu okazji. Jak wiele możemy zaoszczędzić, wybierając się na wczasy we wrześniu? Które kraje są bardziej przystępne dla naszych portfeli, a które wręcz przeciwnie? O tym porozmawiam z panem Pawłem Kuncem już w niedzielę o godzinie 12.30. Marek Klapa, zapraszam na Saldo Ekstra.
4: W sobotę o 9.06 zapraszam na audycję Kierunek Kino. Gościem programu będzie Rafał Olbrychski, aktor, ale także muzyk i kompozytor. Co łączy go z Marią Niklińską i dlaczego oboje mają apetyt na czereśnie? Czy dawno niesłyszana kapela rockowa Reds pojawi się w eterze? I czy usłyszymy nowe piosenki? Rafał Olbrychski w audycji Kierunek Kino. Zapraszam w sobotę o 9.06. Andrzej Sołtysik.
2: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Prezydent zwleka z nominacjami generalskimi dla szefów służb specjalnych. Mamy komentarz pałacu. Druga sprawczyni ataku na Ukraińców w Poznaniu zatrzymana przez policję. Lato z radiem zawita na Mazowsze. Jutro wakacyjny koncert w Brozach. Minęła 19. Bartosz Teodorowicz. Zapraszamy. Pałac Prezydencki odpowiada na rządową krytykę w sprawie braku nominacji generalskich dla szefów służb specjalnych. Brak decyzji Karola Nawrockiego to odpowiedź na działanie rządu i efekt kwestii proceduralnych, mówił w naszym studiu Adam Andruszkiewicz. Wiceszef Kancelarii Prezydenta twierdzi, że rząd dopuszczał się złośliwości wobec prezydenta.
2: Dochodziło do sytuacji, w których na przykład rządzący zabraniali szefom służb przychodzenia do Pałacu Prezydenckiego. To są sytuacje z naszego punktu widzenia niedopuszczalne. Pan prezydent Karol Nawrocki nie będzie absolutnie tutaj dezerterował ze swoich prerogatyw. Jeśli nam ktoś próbuje odbierać prerogatywy, to ciężko, żebyśmy się na to zgadzali, ale tu akurat w tej materii to nie jest tylko polityka, dlatego że decydują też kwestie często merytoryczne.
1: Nominacje dla szefów służb czekają już od 3 miesięcy, przypomniał minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.
3: Wniosek został złożony na początku maja. Był taki kontekst, nikt tego z nas nie ukrywa, sukcesu polskich służb przy wymianie, dzięki której obok innych osób pan Andrzej Poczobut mógł być wypuszczony z więzienia i przyjechać do Polski. Więc mam nadzieję, że ta sprawa będzie pozytywnie rozpatrzona, bo są to osoby, które absolutnie na to zasługują.
1: Karol Nawrocki podpisał nominację na stopień generalski dla 21 oficerów Wojska Polskiego. W tym gronie zabrakło jednak przedstawicieli m.in. Agencji Wywiadu czy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Policja zatrzymała drugą sprawczynię ataku na Ukraińców w Poznaniu. Poinformował o tym szef MSWiA Marcin Kierwiński. Kobiety w nocy z 12 na 13 sierpnia przed jednym z pubów w centrum miasta zaatakowały dwóch mężczyzn narodowości ukraińskiej. Nagranie ze zdarzenia trafiło do internetu.

0: internetu, co ułatwiło policji zidentyfikowanie obu sprawczyń. O ich losie zdecyduje prokuratura. Premier namawia koalicjantów do wspólnej listy. Media poinformowały, że temat miał paść podczas ostatniego spotkania liderów koalicji.
1: Premier miał przekonywać koalicjantów, że wspólna lista to najbezpieczniejsza droga do utrzymania władzy. Donald Tusk wyraził obawę, że opozycja wystartuje z jednego komitetu pod patronatem prezydenta Karola Nawrockiego. Przewodniczący klubu KO Zbigniew Konwiński, pytany o sprawę, mówi, że dziś za wcześnie na decyzję.
2: Będziemy pewnie w jakimś takim okresie przed wakacjami za rok więcej wiedzieć, bo będziemy mierzeni i w sondażach rzeczywistości tuż przed wyborami.
1: Politycy opozycji nie wierzą w projekty wspólnej listy koalicji rządowej. Michał Nieznański z Konfederacji jest przekonany, że Lewica wystartuje sama. Jednocześnie zapewnia...
3: Konfederacja wystartuje z własnych list wyborczych. My się nie szykujemy do wspólnego startu z Jarosławem Kaczyńskim.
1: Sondaże nie dają szans na samodzielne wejście do Sejmu zarówno PSL, jak i Polsce 2050. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
0: Na Podhalu trwa szczyt letniego sezonu turystycznego. Niemal wszystkie miejsca noclegowe pod Tatrami są już zajęte, informuje Tatrzańska Izba Gospodarcza. Tak duża liczba turystów nie jest zaskoczeniem, mówi Karol Wagner z Izby.
4: My właściwie na Podhalu zupełnie spokojnie podchodzimy do tej kumulacji sezonu. Od dekad wiemy, że jest to punkt kulminacyjny lata. Pobiliśmy wszelkie rekordy możliwości pojemności Podhala. Kolejki do restauracji, jak i do atrakcji turystycznych będą, a przecież nie tylko słynną Doliną Krupówek Podhale stoi. Atrakcji turystycznych jest bardzo dużo. One są od Białego Dunajca aż za Kościelisko. Warto szukać alternatyw.
0: Według szacunków pod Tatry mogło dotrzeć około 150 tysięcy turystów. Tłumy widać m.in. pod Giewontem i na Krupówkach, gdzie tworzą się ogromne kolejki. Korkują się także ulice Zakopanego. A ci z Państwa, którzy nie mają jeszcze weekendowych planów, mogą zajrzeć do Mrozów na Mazowszu. To kolejny przystanek na trasie Lata z Radiem i Telewizją Polską. O 9 rano w parku imienia Piotra Starosty wybrzmi kultowa Polka Dziadek. Plenerową audycję poprowadzą Anna Zakrzewska i Patryk Bedliński.
5: Warto pojawić się w Mrozach już od wczesnych godzin porannych, bo oczywiście audycja plenerowa, audycja Lata z Radiem startuje o godzinie 9, ale tę kuchnię radiową już po godzinie 8 będzie można obserwować.
0: W południe rozpocznie się piknik edukacyjny z życia wzięte. W naukowym miasteczku będzie można m.in. wziąć udział w licznych eksperymentach czy zagrać w radiową grę Audionauci. O 16 tradycyjna potańcówka. A wieczorem na placu przy tramwaju konnym odbędzie się plenerowy koncert. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.
6: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Sobota upalna i słoneczna w niemal całym kraju. IMGW wydał ostrzeżenia przed wysokimi temperaturami dla 15 województw. Najcieplej będzie jutro na zachodzie do 35 kresek. Lekkie ubrania i nakrycia głowy przydadzą się także w centrum, gdzie termometry wskażą do 31 stopni. Nieco chłodniej nad morzem i w górach, tam maksymalnie 27 stopni.
7: Sześć minut po godzinie 19 przed mikrofonem Jeremia Mrożek. Dobry wieczór. Zaczynamy Wieczór w Polskim Radiu 24.
8: Wieczór w Polskim Radiu 24.
7: Na dzisiejszy program przygotowały Paulina Olak i Dominika Malkut. Za realizację odpowiada Paweł Szymankiewicz, a na początek tradycyjnie zmiana klimatu. Aktywiści w fioletowych kamizelkach z napisem Ruch Klimatyczny Jazda pojawiają się przed luksusowymi, tak zwanymi, przed sklepami z tak zwanymi luksusowymi markami, przed domami celebrytów i, no, i podejmują działania, które niektórych szokują. Próbują tym samym zwrócić uwagę na problemy związane z katastrofą klimatyczną. Negują konsumpcjonizm i nadmierne zużywanie zasobów ziemi. O celach, działaniach i motywach tej organizacji opowiedzą jej sami członkowie.
9: Zmiana klimatu.
10: Marta Hoppe, zapraszam.
9: żeby zwrócić na siebie uwagę, czasami trzeba zaszokować. No, bywa i tak, tylko czy gdzieś jest granica tego szokowania i dlaczego nie można po prostu mówić, działać, tylko naprawdę trzeba szokować? Między innymi o tym porozmawiamy w dzisiejszym programie. A na łączach są ze mną goście Maciej Zdaniuk i Niko Dorożkowski.

0: Łukaszenko, działacze ruchu klimatycznego Jazda. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Mówiłam o tym, że czasami trzeba szokować. No i ostatnio czytamy takie informacje, wymowne akcje, można powiedzieć. Ruch klimatyczny Jazda najpierw rozlał ciemną substancję na sklep marki Małgorzaty Rozenek Majdan. Później na ogrodzenie influencerki Andziax, a następnie obrzucił zepsutymi owocami bar należący do Filipa Heizera, czy też restaurację Kuby Wojewódzkiego. Czy to są, przepraszam, ale państwa działania, czyli takie dosyć wymowne, niszczycielskie?
1: Tak, nasze. W sensie ja osobiście uczestniczyłem w większości z nich. Niko w jednym, w Gdyni, u Wojewódzkiego.
0: No, to są dosyć odważne działania. Niszczenie czyjegoś mienia, więc moje pytanie, czy to nie jest przekraczanie już granicy zwracania uwagi na problem?
1: No, po pierwsze, nie zniszczyliśmy żadnego mienia. To wszystko jest tylko symboliczny akt. Ta ciecz jest absolutnie zmywalna. Składa się z mąki, kaka i kawy. Zresztą tam, gdzie się dało, to posprzątaliśmy tytułem wyjaśnienia. Ponadto, biorąc pod uwagę skalę problemów, z jakimi się borykamy, jak w mojej ocenie cały czas one słabo w mediach funkcjonują i w ogóle jak również w mojej ocenie, a czytam badania, mimo wszystko świadomość społeczna na temat skali zagrożenia zapaścią klimatyczną jest nikła. Moim zdaniem to jest absolutnie proporcjonalna metoda, tak? No to jest jeden ze sposobów z pewnością, żeby się przebić do masowej świadomości, poza audycje niszowe, takie o stricte tematyce ekologicznej, również do świata tabloidów.
0: Czyli wszystko po to, żeby zwrócić uwagę na problem. No, mieliśmy działania ostatniego pokolenia, czyli też takiego ruchu, który działał też no, na granicy trochę bezpieczeństwa, prawa, ale przede wszystkim złości ludzi, bo korkowali miasto i wielu osobom to przeszkadzało, kierowcy byli zdenerwowani. Tutaj wasza akcja przede wszystkim dotyka tych bogatych. Niko, brałoś udział w Gdańsku w tej akcji na restaurację Kuby Wojewódzkiego. Czy to przyniesie jakieś rezultaty? Czy chodzi bezpośrednio o Kubę Wojewódzkiego, czy też o Filipa Heizera albo o Małgorzatę Rozenek Majdan? Czy to jest skierowane do w ogóle społeczeństwa polskiego, żeby zwróciło uwagę na to, co się dzieje, jeśli chodzi o klimat?
2: Jeśli chodzi o te konkretne osoby, no to one były wybrane nie przypadkowo, tylko jako przedstawiciele tych elit, które chwalą się swoim konsumpcjonizmem, czyli pokazują wszystkim swoje drogie samochody, te rzeczy, które kupują, że latają cały czas samolotami gdzieś tam odpoczywać, albo nawet jedna z tych osób się przyznaje, że uznaje się za królowę konsumpcjonizmu i dlatego te osoby były celowane przez nas. Natomiast te konkretne osoby, one są symbolem tych elit, które korzystają z zasobów społeczeństwa, które wpływają na opinię publiczną w tym sensie, że ich tryb życia jest uważany za docelowy tryb życia dla wielu ludzi, dla tych, kto ich obserwuje, kto się nimi zachwyca. No i te osoby, zamiast promować tryb życia, który by pomagał zmniejszyć skutki katastrofy klimatycznej, no to jednak tą katastrofę napędzają przez swój konsumpcjonizm i przez też swoje milczenie. I dlatego te osoby zostały przez nas wybrane w taki sposób, no bo są widoczne, są głośne, ale tak naprawdę nie przynoszą większej korzyści dla społeczeństwa.
0: No, zależy na jakie aspekty patrzymy, bo pewnie jakieś korzyści przynoszą dla tych, którzy chcą w konsumpcjonizm iść i w tę stronę, a nie przynoszą, jeśli chodzi o klimat. Jak te osoby zareagowały? Czy Kuba Wojewódzki do was wyszedł, przyszedł? Czy Andziax zrobiła wam jakąś awanturę? Czy te osoby w ogóle zastanowiły się, te, w które bezpośrednio celowaliście nad tym zachowaniem, czy to cokolwiek w nich zmieniło, poruszyło do zastanowienia?
1: No, najżywiej zareagowała Andziax i Filip Heiser. W ogóle nie zareagował Kuba Wojewódzki. Jak chodzi o Małgorzatę Morzenek-Majdan, to jakieś takie oświadczenie bardzo

0: bardzo lakoniczny wydała. Nie, no my nie mamy złudzeń, że oni teraz nagle się nawrócą i w ogóle na minimalistyczny styl życia czy coś. Tak naprawdę to jest krytyka pewnego segmentu elit, też zrzucenie społeczeństwu, takiego snopu światła rzucenia na to, jakie one wartości propagują w społeczeństwie. I to jest bardziej skierowane do ogółu społeczeństwa niż tylko do tych konkretnych osób. Umówmy się, pojedynczy celebryta to nie jest najważniejsze, to nie jest najważniejsza kwestia tutaj. Chcemy też zwrócić uwagę pośrednio też na nasz ruch, na nasze postulaty, które są konkretnie skierowane na redukcję emisji. To są postulaty rozbudowy komunikacji zbiorowej w całym kraju, tanich połączeń dostępnych, walka z wykluczeniem transportowym, więc to wszystko idzie ze sobą razem.
1: Chociaż rzeczywiście tak jest, że ci celebryci, ci bogaci, ci, którzy nas czasami inspirują, czasami nam się podobają, rzeczywiście mogą nakręcać to nasze, te nasze potrzeby, że chcemy więcej, chcemy być tacy jak oni, więc to trochę rozumiem, jeśli chodzi o ten przykład, który idzie z góry, że jeżeli się inspirujemy takimi ludźmi, którzy nie szanują, którzy chcą więcej, którzy są zachłanni, no to jeśli chodzi o środowisko, to może nie jest najlepsza droga. Natomiast jeśli chodzi o wasze postulaty, bo to też za tym właśnie idzie większa rzecz, większa sprawa. Postulaty, które są dosyć podobne do postulatów ostatniego pokolenia. Czy wasz ruch, ruch Jazda, jest kontynuacją ostatniego pokolenia? Niko, czy byłoś w ostatnim pokoleniu również? Czy to jest pierwsza akcja i pierwszy ruch taki klimatyczny, w którym jesteś?
2: Byłam osobą członkowską ostatniego pokolenia, natomiast ruch klimatyczny Jazda nie jest bezpośrednim następcą ostatniego pokolenia, tylko po prostu został stworzony przez osoby, które również uczestniczyły w ostatnim pokoleniu, natomiast w tej chwili są tam nie tylko osoby z ostatniego pokolenia, no i po ostatnim pokoleniu po prostu przejęliśmy dbanie o tą naszą ustawę, czyli o ustawę o rozwoju polskiej kolei na wsiach i bilecie jednolitym za 50 zł miesięcznym, która jest teraz procesowana w Sejmie. No i najbardziej nam w tej chwili jako ruchowi zależy na tym, żeby ta ustawa została uchwalona jeszcze przed wyborami na Sejm, które będą w przyszłym roku. No i dlatego też się pojawiły takie akcje, żeby właśnie zwrócić uwagę, no bo niektóre partie polityczne, przedstawiciele niektórych partii politycznych głosują przeciw naszej tej ustawie, która jest bardzo ważna nie tylko dla ruchu klimatycznego Jazda, ale też dla milionów Polek i Polaków, którzy są wykluczeni transportowo w tej chwili i też cierpią z powodu skutków katastrofy klimatycznej. No i dlatego chcieliśmy zwrócić uwagę na to, że cały czas pilnujemy, żeby ta ustawa była procesowana, a elity socjoekonomiczne, jakich przedstawicielami i przedstawicielkami są właśnie między innym ci celebryci, no mogą być przeciwni tej naszej ustawie i mogą też wpływać na politykę i mogą też w pewnym sensie być powodem, dlaczego ta ustawa nie jest uchwalana. I dlatego jest dla nas bardzo ważne, żeby zwrócić uwagę, że pilnujemy, że pamiętamy o tej ustawie, cały czas będziemy o nią walczyć i jeżeli ona nie zostanie uchwalona, no to w trakcie wyborów będziemy musieli w jakiś sposób działać.
1: Mówimy tutaj o działaniach dość widocznych, no nie wiem czy brutalnych, bo skoro mówicie, że posprzątaliście, że to nie było nic, jeśli chodzi o to obrzucenie materiałem wyglądającym jak odchody. No ale te działania, by zwrócić uwagę, są dosyć mocne. Czy ktoś kolejny jest na celowniku i powinien mieć się na baczności? Czy tego nie zdradzicie, bo no właśnie o to chodzi, żeby nie wiedział, że to on jest na celowniku?
0: Na pierwsze pytanie odpowiem nie wiadomo, bo rozważamy. Trwają dyskusje, co dalej. Tak, no i nie, no absolutnie nie możemy tego zdradzić, no bo to może udaremnić akcję. To jest tylko epizod naszej działalności, na pewno nie będziemy się ograniczyć do tej konkretnej akcji.
1: Tak patrzę na działania różnych ruchów klimatycznych. No, kiedyś było przywiązywanie się do drzewa czy do harwesterów, które chciały wycinać las. Było przyklejanie się do asfaltu. Teraz jest kolejna forma działalności. Czy to zawsze tak musi wyglądać, że trzeba głosić?

0: głośno i dosadnie zwrócić na siebie uwagę, że zwykłe rozmowy nie działają?
1: Jeśli chodzi o tak zwane zwykłe działania, czyli takie zgłoszone protesty, petycje i inne rzeczy, no to one rzeczywiście za bardzo nie działają, no bo każda osoba pewnie, która jest teraz w ruchu klimatycznym jazda, brała udział w takich działaniach milion razy i te nasze akcje, one są tak naprawdę alarmem, one są tylko dlatego, że inne formy protestu, inne formy działań, no tak naprawdę nie interesują za bardzo elity, nie interesują za bardzo polityków i polityczek, no bo jak mogą ignorować problem katastrofy klimatycznej, no to będą to robić i też możemy zobaczyć, że był na przykład młodzieżowy strajk klimatyczny, który robił zgłoszone protesty i robił dużo bardzo ważnych rzeczy, natomiast nie doprowadziło to do jakichś większych skutków, jeżeli chodzi o politykę państwa, no i dlatego musimy przejść do nieposłuszeństwa obywatelskiego jako do tej ostatecznej metody, bo my jako obywatele i obywatelki możemy w ograniczony sposób wpływać na to, jak działa państwo. No i musimy wybierać już takie metody, dlatego że inne metody, bardziej może te, do których jest przychylny ogół społeczeństwa, no te metody nie działają, więc musimy przechodzić do metod bardziej widocznych, bardziej głośnych, dlatego że katastrofa klimatyczna jest już dzisiaj tutaj i my wszyscy już odczuwamy jej skutki, a będzie tylko gorzej.
0: No możemy się przekonać przez ostatnie upały, że takich rekordowych temperatur nie notowaliśmy i to są te objawy zmian klimatu. Nie, że będzie cieplej po prostu o stopień czy dwa, tylko że więcej będzie takich ekstremalnych zjawisk pogodowych, ekstremalnych upałów. Maćku, te działania, które podejmujecie, to rzeczywiście po to, żeby zwrócić uwagę, bo inaczej się nie da, bo żadna inna forma takiego grzecznego proszenia i pisania nie działa?
2: Nie mówię, że nigdy w ogóle nie działa i że zawsze jest bez sensu. Zwłaszcza na wielką skalę, jak na przykład protesty kobiet, które nie były stricte nieposłuszeństwem obywatelskim, by po prostu masowymi protestami, bywa, że działa. Nawet uważam, że takim też ruchem był strajk, młodzieżowy strajk klimatyczny, który swój oddźwięk w debacie publicznej na pewno znalazł. No ale moim zdaniem z każdym rokiem pogłębiającego się kryzysu klimatycznego, niespadających emisji, musimy się chwytać jak najskuteczniejszych środków, żeby pobudzić dyskusję.
0: No ale sam mówisz, że nic się nie dzieje, nic się nie zmienia, jednak różne koalicje klimatyczne, różne ruchy klimatyczne działają i z tego, co mówisz, no dalej się nic nie zmienia.
2: No zmienia się zdecydowanie za mało i za wolno. Mhm. I należy oczywiście próbować to, że ruchy klimatyczne konfrontują się z potężnymi interesami, z nawykami społecznymi. Cała gospodarka jest ustawiona pod paliwa kopalne. Cały czas gospodarki w dużym stopniu na nich bazują, więc dzieje się za mało. To tak, historia dostarcza przykładów kampanii nieposłuszeństwa obywatelskiego, które zdumiewające rezultaty przynosiły, nawet pomimo początkowych nawet porażek. A za to jest mnóstwo właśnie różnych inicjatyw, o których nawet nie słyszymy, bo po prostu stosują bardziej tradycyjne metody, bardziej grzeczne metody.
0: No tak, tylko jak teraz zaczniemy wszyscy robić takie rzeczy, kto bardziej zaszokuje, kto wymyśli bardziej zauważalną akcję, to chyba też nie tędy droga, bo to znowu jakby przekraczamy kolejną barierę i granicę.
2: Żeby tylko wszystkich uspokoić, no mamy granice wyraźnie postawione, tak? To znaczy no na pewno nie będziemy przechodzić do działań przemocowych, tak? Nie będziemy nikogo krzywdzić i tak dalej. No, a jeżeli to by się stało tak jak mówisz, rzeczywiście bardzo popularne i powszechne tego rodzaju akcje, niekoniecznie nawet szokujące, ale akcje rozmaite nieposłuszeństwa obywatelskiego, no to już jesteśmy blisko sukcesu. Jest taka sytuacja, że potrzeba jest jak najbardziej masowa mobilizacja, być może coś, co przypominało naszą Solidarność, która potrafiła zatrzymać pół kraju, prawda? I to nie tylko oczywiście w Polsce. Póki co my sobie wyznaczamy skromniejszy cel, czyli przyjęcie ustawy. Ja się w ogóle nie obawiam eskalacji, o ile ona nie przekroczy progu przemocy wobec osób, czy też ich dobytku.
0: A jak reagują na to zwykli mieszkańcy, przechodnie? No bo jeżeli robiliście akcję obrzucania zgniłymi owocami,

0: lokalu, restauracji, czy też oblewanie ogrodzenia, to prawdopodobnie ktoś to widział, ktoś przechodził. Poza tym potem to było w internecie, ktoś to komentował. Niko, jak reagują na te wasze działania po prostu zwykli obywatele, mieszkańcy Polski?
1: Reagują oczywiście różnie. Często osoby w internecie chcą dosyć stanowczo powiedzieć, że się nie zgadzają z naszymi metodami. Natomiast my nie jesteśmy ruchem osób, które chcą być lubiane. Nie robimy tych akcji do tego, żeby nas lubili, tylko robimy akcje do tego, żeby osoby mogły zwrócić uwagę na nasze postulaty, mogły zwrócić uwagę na katastrofę klimatyczną i na tym nam zależy, a nie na tym, czy osoby nas lubią, czy nie. Oczywiście chcemy jak najmniej zakłócać życie zwykłym osobom, zwykłym obywatelom, no bo jednak są dla nas ważne, każde życie, każdy człowiek jest dla nas bardzo ważny i właśnie walczymy o te życia tych ludzi, natomiast rozumiemy, że te metody, których używamy, mogą nie być wspierane przez większą liczbę osób, natomiast no mówię, że nie o to nam chodzi, nam chodzi o to, żeby zwrócić uwagę na problem, nam chodzi o to, żeby ludzie zaczęli myśleć na temat katastrofy klimatycznej, na temat wykluczenia transportowego, no i mi się wydaje przynajmniej, że w tym sensie mamy pewien sukces, no bo mówią ludzie o tych naszych akcjach i przynajmniej dużo osób się o nich dowiedziało i pewnie część osób, która się dowiedziała o naszych akcjach, pomyśli, dlaczego właśnie robimy takie działania i zacznie, nie wiem, czytać na temat katastrofy klimatycznej albo zwracać się do różnego rodzaju ruchów, też na przykład bardziej takich liberalnych, jak Młodzieżowy Strajk Klimatyczny albo inne klimatyczne ruchy. Natomiast no nie ukrywam, że pojawiają się komentarze, które nie są do nas przychylne, natomiast no, nie za bardzo nam zależy na tym, żeby nas lubili.
0: No myślę, że nikt nie ma tak, żeby tylko przychylne komentarze dostawał, niezależnie od tego, co robi. Śpiewa, tańczy, czy inne ma zdolności. Zawsze jest ktoś, kto będzie hejtował takie działania. A jak możemy podsumować, za tymi działaniami kryją się konkretne postulaty. To nie chodzi o to, żeby oblać czyjś dom, czy obrzucić owocami, ale zwrócić uwagę na problem i na postulaty. Maćku, to przypomnijmy jeszcze, jakie są te najważniejsze dla was sprawy, które chcielibyście, żeby były załatwione, żeby to się zadziało?
2: No tak, na nas skupiliśmy się na transporcie, ponieważ z niego mamy bardzo wysokie wciąż w Polsce emisje. Naszymi postulatami jest rozwój transportu publicznego, ogólnie zbiorowego, rozwój połączeń kolejowych i autobusowych do mniejszych miejscowości, do wsi, na cały transport publiczny miesięczny bilet w cenie 50 zł oraz przekazanie na te cele środków przeznaczanych obecnie na rozbudowę autostrad i dróg ekspresowych. Ponadto mamy jeszcze postulat obłożenia opłatą tirów, transportu tirami.
0: Czyli tematy i sprawy, które dotyczą wszystkich nas, bo każdy się porusza, w jakiś sposób jest uczestnikiem ruchu czy drogowego, czy kolejowego, więc te postulaty rzeczywiście dotyczą sporej ilości Polaków, a
2: 10 milionów około, jak chodzi o wykluczenie transportowe.
0: 10 milionów Polaków powinno was popierać, bo działacie też w ich sprawie, można by tak powiedzieć.
2: Mamy nadzieję, że zdobędziemy ich poparcie.
0: Działacze ruchu klimatycznego Jazda, Maciej Zdaniuk i Niko Doroszenko byli dzisiaj gośćmi audycji Zmiana Klimatu. Bardzo dziękuję za rozmowę, a wszystkich celebrytów no, uprasza się o to, żeby się mieli na baczności, bo nie wiadomo jaki jest wasz następny cel, no ale jak wspominaliście, krzywda się nikomu nie stanie, chodzi o zwrócenie uwagi. Dobrze zrozumiałam.
2: Zgadza się.
0: Bardzo dziękuję w takim razie za rozmowę. Wszystkiego dobrego.
2: Dziękujemy. Wszystkiego dobrego.
0: A ja państwu dziękuję za spotkanie w audycji Zmiana Klimatu. Marta Hoppe, do usłyszenia.
3: Taki mamy klimat.
4: Reklama.
5: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
6: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
5: No, ci panowie z Media Expert.

0: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
1: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Znowu miałam rację.
3: W czym?
2: We wszystkim.
3: Akurat.
2: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
3: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
2: A nie są?
4: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
5: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
6: Misiek?
7: Tak?
6: Czy wiesz, że możesz mieć chorą wątrobę i nawet o tym nie wiedzieć? Można nieświadomie zakazić się HCV.
7: Ale jak?
6: Na przykład u kosmetyczki lub barbera, robiąc tatuaż, a nawet w szpitalu, co może prowadzić do wielu poważnych chorób. Chora wątroba latami nie daje objawów. Czasami to zmęczenie, otyłość, a swędzenie skóry to może być PBC.
8: A co to jest PBC?
6: Tu jest wszystko wyjaśnione na zdrowawątroba.pl.
9: Przystanek Zdrowa Wątroba.
5: Nie zwlekaj. Dowiedz się więcej na www.zdrowawątroba.pl. Zadbaj o Twoją wątrobę.
4: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
10: Salvador Dali zaprojektował dla niej logotyp, a jej portrety malował Pablo Picasso. Przyjaźniła się z Fridą Kahlo i z Ernestem Hemingwayem. Chociaż z Arturem Rubinsteinem łączyło ją to samo nazwisko, nie byli bliską rodziną. Już dziś, po 21 w weekendzie kulturalnym, ekscentryczna osobowość Helena Rubinstein. Wystawa w Muzeum Polin w Warszawie. Zapraszam bardzo, Maja Kluczyńska.
11: Czy bez dodatkowych pieniędzy jakiekolwiek zmiany w ochronie zdrowia są realne? Czy zmiany organizacyjne, trudniejsze egzaminy dla młodych lekarzy albo ograniczanie godzin czy miejsc, w których mogą pracować medycy, poprawi opiekę medyczną? Wiele pytań i wiele odpowiedzi. W dialogu z ekspertami i praktykami w audycji Kapitał i Praca w najbliższą sobotę zaraz po godzinie 15. Anna Grabowska, zapraszam.
5: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
12: Minęła 19.30. Bartosz Teodorowicz, zapraszam. Polska Safe, bezpieczna Polska. Pod takim hasłem odbędą się jutrzejsze obchody Święta Wojska Polskiego. To nawiązanie do unijnego programu Safe, którego Polska jest największym beneficjentem. Po raz drugi defilada zostanie połączona z Paradą Morską. W Warszawie przelot myśliwców i przemarsz wojsk będą oglądać m.in. szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz oraz prezydent Karol Nawrocki. Za to premier Donald Tusk weźmie udział w pierwszej paradzie morskiej w Gdyni. Warszawska defilada będzie pokazem siły polskiej armii, podkreśla wicepremier Kosiniak-Kamysz.
13: 300 jednostek sprzętu, ale też wspaniała i chyba zawsze najbardziej emocjonująca część. Przelot statków powietrznych, zarówno samolotów, jak i śmigłowców, bezzałogowców. Bardzo się cieszę, że będą brać udział nasi sojusznicy w tym przedsięwzięciu, będą ministrowie z naszych sojuszniczych państw i zapraszam wszystkich do udziału, do wspólnego świętowania w całej Polsce.
12: Podczas przemarszu Wisłostradą zaplanowano udział około 2000 żołnierzy i 300 maszyn wojskowych. Nad głowami uczestników i widzów przeleci około 60 statków powietrznych, w tym najnowsze myśliwce F-35. Śmierć policjanta na komisariacie. Do zdarzenia doszło w nocy w Gdańsku. Funkcjonariusze usłyszeli strzał z broni i znaleźli rannego kolegę. Mimo pomocy nie udało się uratować życia mężczyzny, informuje młodszy aspirant Edyta Krefta z Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku.
14: Ze wstępnych ustaleń zdarzenie nie ma charakteru kryminalnego, a w tym tragicznym wydarzeniu wstępnie wykluczono udział osób trzecich. Ze względu na dobro śledztwa oraz dobro rodziny policjanta nie ujawniamy dalszych informacji w sprawie.
12: Śledztwo, które wyjaśni okoliczności i przyczyny zgonu policjanta, prowadzić będzie prokuratura. Sprawą zajmuje się także Biuro Spraw Wewnętrznych Policji. Trendy są niepokojące, a hulajnoga to nie zabawka, przestrzegają policjanci. Coraz więcej osób na hulajnogach ginie na drogach w Polsce. Rośnie też liczba wypadków z ich udziałem. Do lipca tego roku takich zdarzeń

0: zdarzeń odnotowano prawie 830, a rok temu nieco ponad 700, mówi aspirant Joanna Pilarska z Komendy Powiatowej Policji w Biłgoraju.
1: W 2025 roku odnotowaliśmy aż 1158 wypadków z udziałem użytkowników hulajnóg elektrycznych, których zginęło 11 osób, a 1055 zostało rannych. Wstępne dane za okres styczeń-lipiec tego roku pokazują dalszy niepokojący wzrost liczby zdarzeń z udziałem tej grupy użytkowników jednośladu.
0: Osoby jadące hulajnogą muszą poruszać się po drodze rowerowej. Kiedy jej nie ma, mogą jechać na jezdni, na której obowiązuje ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę. Wyjątkowych w przypadkach mogą skorzystać z chodnika. I tą wiadomością żegnam się z Państwem. Za pół godziny informacje przedstawi Łukasz Pastor. Ja nazywam się Bartosz Teodorowicz. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.
2: Trzydzieści trzy minuty po godzinie 19:00.
3: Wieczór w Polskim Radiu 24.
2: Słuchają Państwo Polskiego Radia 24. Zrozumienie zakresu badań, jakie może zlecić lekarz POZ, jest istotne zarówno z perspektywy pacjenta, jak i przedsiębiorstw dbających o zdrowie pracowników. Wiedza ta pozwala na skuteczniejsze planowanie profilaktyki, szybsze wykrywanie chorób, no i lepszą organizację opieki medycznej w firmie, a także minimalizowanie kosztów wynikających z niepotrzebnych skierowań i powikłań. Jak funkcjonuje właśnie ten sposób leczenia? O tym już w programie Samozdrowie. Zapraszam.
4: Samozdrowie.
5: Proszę Państwa, dzisiaj porozmawiamy o budowaniu potencjału zdrowia poprzez edukację, ale także porozmawiamy o badaniach profilaktycznych, które rzeczywiście ten potencjał zdrowia wzmacniają. Artur Wolski, przedstawiam naszych ekspertów, a jest razem ze mną w studiu pan Maciej Dorotniak. Pan jest lekarzem, internistą i jest razem z nami pani Emilia Klimasara, przedstawicielka Fundacji Rock and Roll.
6: Dzień dobry.
5: Nazwa taka muzyczna i hop do przodu.
6: Rock and Roll, tak. Muzyczna, onkologiczna, ale mówiąca o tym, że to życie warto z niego czerpać w pełni.
5: No i przede wszystkim warto je przeżyć mądrze, no i najlepiej w zdrowiu. Panie doktorze, jakie znaczenie mają badania profilaktyczne i jakie badania podstawowe pan zleca i co z tych badań może pan powiedzieć, jak dostaje pan wyniki?
7: Trzeba jasno powiedzieć, że mają bardzo ważne miejsce i znaczenie, jeśli chodzi o ochronę swojego zdrowia, tu patrząc z perspektywy pacjenta. No jest dosyć szeroki pakiet badań, które nazywamy badaniami profilaktycznymi, a więc takimi, które no, pozwalają zadbać o to zdrowie, spojrzeć na to głębiej. Najczęściej w takiej przychodnianej, poradnianej opiece spotkamy się z badaniami podstawowymi, laboratoryjnymi z krwi lub no, z moczu, chociaż głównie będziemy o takich badaniach profilaktycznych mówić o badaniach z krwi. To będą oznaczenia morfologii, oznaczenia lipidogramu, poziomu glukozy na czczo, czasami PSA, jeśli chodzi o mężczyzn. Natomiast inny obszar badań, no, badania powiedzmy obrazowe, inwazyjne, no, to jest to kolonoskopia plus szerzej jeszcze patrząc mamografia, lub dla kobiet no, szczególnie przewidywane badanie, takie jak cytologia.
5: Jak pacjentowi to wytłumaczyć, że rzeczywiście te badania są dobre, bo jeżeli jesteśmy zatrudnieni to co 3, co 2 lata, co 4, to decyzja lekarza medycyny pracy, który kieruje nas na takie badania. I pacjenci mogą powiedzieć, no przecież były robione badania, to po co mam znowu chodzić i się kłócić? Jak przekonać pacjenta, że jednak warto to zrobić?
6: Bardzo dużo zależy od tego, kto przekonuje. Bo może przekonywać członek rodziny, ponieważ zależy mu na zdrowiu mamy, taty, żony, partnera, partnerki. Może przekonywać też lekarz. I od tego wiele zależy, od tego uzależniałabym sposób mówienia. Bo jedną z przyczyn, przez które Polacy się nie badają, jest na przykład lęk. Więc tworzenie komunikacji, która bazuje na straszeniu, nie zachęci do wykonywania badań profilaktycznych.
5: Ale lęk przed samymi badaniami, czy też lęk i obawa, jakie będą wyniki, a może coś się znajdą i zacznie się dopiero cały problem i cały łańcuszek kolejnych badań i nie wiadomo, jaka będzie diagnoza. To o to chodzi?
6: Ja wypowiadam się głównie z perspektywy osoby, która zachęca do badań w kierunku profilaktyki chorób onkologicznych. I my z raportów wiemy, że ludzie obawiają się diagnozy onkologicznej, ponieważ

0: Ponieważ ciągle w społeczeństwie pokutuje takie przekonanie, że rak jest wyrokiem. Kobiety też, i mówię tutaj na przykładzie badań w kierunku raka piersi, kobiety nie mają świadomości, że nie każda zmiana w piersi, która jest zdiagnozowana, jest nowotworem albo nie jest nowotworem. To znaczy są zmiany, które niekoniecznie muszą tym rakiem się okazać. I w momencie, w którym idą albo przeczuwają, że idą na badania, żeby dowiedzieć się, że albo mają ten nowotwór, albo nie mają, no to ten lęk jest zrozumiały.
1: Ja myślę, że taki proces edukacji i ciągłego mówienia o konieczności tych badań, jeśli popatrzymy na panie, to tutaj mamy duży postęp. Dlatego, że w porównaniu do tego, co było lat temu 10 czy 15, to rzeczywiście te panie widzą taką potrzebę wykonywania tych badań, zgłaszają się już coraz częściej. Niektóre nawet panie, to też z informacji od lekarzy i położnych, wiedzą, jak wykonywać samobadanie piersi. Były też instruktorzy i rzeczywiście takie edukacyjne i to zdało egzamin. Myślę, że większy problem mamy z panami, bo nowotwór prostaty i te problemy takie urologiczne. Jeszcze tu mamy chyba sporo roboty, prawda, panie doktorze, przed nami. Jak panów teraz zachęcić do tego, żeby zechcieli się badać?
2: Tak, tu zdaje się nie tyle. Lęk też gra rolę, ale wstyd, o którym trzeba wprost powiedzieć, że jest tutaj niepotrzebny. O ile rozumiem doskonale pacjentów, widzę jak to wygląda, no to jest to po prostu coś, czego nie należy się wstydzić. Prawdopodobnie jakby tak jeden czy drugi pan porozmawiał z innym panem, to by się dowiedział, że tamten już dawno pewne badania miał. Natomiast ja zachęcam do tego, żeby absolutnie nie wstydzić się, nie patrzeć na to przez taką perspektywę, żeby przyjąć raczej podejście na zasadzie trzeba to zrobić i tyle. Bardzo się cieszę, że pan porusza ten temat samobadania, bo to jest kluczowe właściwie, ponieważ pewne zmiany jesteśmy w stanie uchwycić bardzo szybko. No, w samobadaniu tutaj, w przypadku mężczyzn mówimy głównie o samobadaniu jąder. U młodych mężczyzn to jest dosyć istotny problem, jeśli chodzi o taki obszar onkologiczny, kiedy rozwijają się nowotwory jąder.
1: No to przypomnijmy jeszcze tak dla porządku, jak takie badanie należy zrobić, bo to można w czasie zabiegów higienicznych, kiedy jesteśmy pod prysznicem.
2: Tak. I to jest faktycznie jeden z lepszych momentów, to znaczy wtedy, kiedy jest ciepła atmosfera, bo to gwarantuje, że łatwiej jest wyczuć wszelkie zmiany, czyli najczęściej pod prysznicem albo w ciepłej kąpieli. Po prostu należy w palce ująć jądra, no i sprawdzić, wyczuć, czy nie odczuwa pacjent jakiegoś nietypowego bólu albo niecharakterystycznego zgrubienia guzka na powierzchni jądra.
1: I jeżeli coś rzeczywiście wyczujemy, to nie należy zwlekać właśnie.
2: Dokładnie.
1: Tylko trzeba po prostu pójść do urologa, do onkologa, do lekarza pierwszego kontaktu.
2: Do lekarza pierwszego kontaktu, tak. To jest zawsze najlepszy kierunek, bo inne specjalności mogą być niedostępne. Lekarz pierwszego kontaktu, no ze względu na terminy, o tym mówię. Lekarz pierwszego kontaktu jest zupełnie tym specjalistą, który pokieruje do dalszej diagnostyki. Tu będziemy mówić głównie o USG. Niektórzy pacjenci wykonują takie USG regularnie, co roku, ale tu zwracam uwagę, że może to być za rzadko. To znaczy, to są dosyć szybko pojawiające się zmiany, czyli jeśli zrobimy badanie w styczniu, czekamy do kolejnego w stycznia, w czerwcu niestety może coś się podziać, trzeba co miesiąc to samemu zweryfikować. Samo badanie jest kluczowe, no zarówno u mężczyzn, jak i u kobiet, jeśli mówimy o samobadaniu piersi.
1: No i tu jest też ważny komunikat, który kierujemy do panów, że tu wiek nie gra roli, bo czasami też jest takie określenie, że przecież jestem młody, w związku z czym nic właściwie nie powinno mi grozić. A to wcale nieprawda, bo licho nie śpi. Ta akcja skierowana do pacjentów, żeby rzeczywiście wzmożyć taką czujność i zachęcić ludzi do tego, żeby wykonywali badania, jest też wzmocniona takim poradnikiem dla zdrowia. Co to jest i dla kogo to jest przeznaczone? Bo rozumiem, że to powstało, to opracowanie, na podstawie jakichś badań i sytuacji, jaka jest w zdrowiu, prawda?
0: Poradnik Komunikacja dla Zdrowia to jest zbiór rekomendacji dotyczących tego, jak o zdrowiu mówić i jak do tych badań zachęcać. Natomiast grupą odbiorców, taką docelową grupą nie są pacjenci. To są osoby, które tę komunikację profilaktyczną tworzą. To często są lekarze, ale bardzo często są to też samorządy albo agencje kreatywne. My w fundacji od pewnego czasu konsekwentnie staramy się przenieść mówienie o profilaktyce z tej domeny medycznej, która jest charakterystyczna dla lekarzy, i to było słychać w wypowiedzi Macieja, do domeny pielęgnacji i troski o siebie. Dlatego, że wierzymy w to, że na dłuższą metę łatwiej jest pewne nawyki utrzymać, jeżeli one kojarzą się z czymś pożądanym,

0: przyjemnym, nieobciążonym takim bardzo silnym lękiem o to, czy coś zostanie wykryte, czy nie. Tutaj takie określenia już się pojawiały. I rozumiem, że z perspektywy lekarza pacjent przychodzi, żeby wykryć chorobę. Natomiast z perspektywy pacjenta, no my chcemy wiedzieć, że nic nam nie jest i możemy dalej żyć w zdrowiu. I to jest ta rzecz, którą też bardzo chciałabym tutaj zaznaczyć, że my mamy tak naprawdę dwie perspektywy w dzisiejszym spotkaniu, z czego bardzo się cieszę. Tę perspektywę medyczną i chciałabym, żeby też Maciej więcej powiedział tu o wspaniałej roli lekarza rodzinnego, ale też perspektywę pacjenta, który trafia do takiego lekarza z całą paletą lęków, obaw, często niewiedzy. I zadaniem lekarza rodzinnego jest też to, żeby tę niewiedzę może jakoś skutecznie wyłapać i na nią odpowiedzieć.
1: W czasie kończy medycynę, to człowiek jest przygotowany do takiej rozmowy z pacjentem, bo chyba tam jest mało czasu, żeby
2: to się zmieniło na przestrzeni lat, tak.
1: Uwrażliwić też na pewną empatię, na otwartość, na sposób mówienia, na klarowność wygłaszania pewnych opinii medycznych, żeby one nie były za trudne, żeby ten język też był przyjazny i żeby nie straszyć, tylko żeby przede wszystkim wywołać taką sytuację, aby pacjent nam zaufał, uwierzył i zechciał z nami współpracować, bo to jest, tak mi się wydaje, podstawa sukcesu, bo jeżeli tego nie będziemy mieli, to sukces terapeutyczny będzie raczej mierny. Natomiast my mamy pacjenta poprowadzić za rękę, razem tworzyć taki team, zespół, żeby pokonać chorobę.
2: Tak, no tutaj na dwie rzeczy zwrócę uwagę. To się zmienia na przestrzeni lat trochę. Ja kończyłem już medycynę około 10 lat temu i już takie aspekty w programie studiów się pojawiały dotyczące komunikacji i tego, jak rozmawiać z pacjentami, jak indywidualizować podejście do pacjenta, tak żeby ten komunikat był zawsze zrozumiały.
1: Uczymy w tej chwili komunikacji medycznej i to bardzo
2: dobrze.
1: Coraz
2: tego więcej jest, tak. Coraz tego więcej jest w programach studiów. Tutaj no nie posłużę się niestety statystykami, ale wiem, że już w programach tego typu zajęcia się pojawiają. Natomiast od razu właśnie drugi aspekt tego wszystkiego. Absolutnie niezbędna jest indywidualizacja tego komunikatu. Podejście do pacjenta, no różny sposób do różnego pacjenta, ponieważ no inaczej będziemy rozmawiać z osobą starszą, inaczej z osobą młodszą, inaczej z osobą, o której wiemy, że ma pewne naleciałości. Ten komunikat musi być dostosowany. No wynika to z pewnej praktyki i też wiem, że w pewnym takim okresie, w czasie praktykowania medycyny, każdy nabiera tej umiejętności, zaczyna poznawać lekarzy, poznawać pacjentów. To jest tutaj wspaniała domena lekarzy rodzinnych, czy lekarzy pierwszego kontaktu, którzy poznają całą rodzinę praktycznie w wielu momentach.
1: Odrobina wiedzy z psychologii, z pedagogiki też tutaj i socjologii się oczywiście też przydaje. Nie jest to wcale takie proste, proszę Państwa, dlatego że no, prawda jest taka, że lekarz ma około 80 minut w takim systemie NFZ-owskim, gdzie musi tego pacjenta zbadać, postawić diagnozę, wypełnić mnóstwo dokumentacji, a jeszcze w tym wszystkim musi znaleźć czas, żeby tego pacjenta kupić, żeby on zechciał z nim dalej współpracować i krótko mówiąc, żeby ten pacjent wyszedł zaopiekowany. Czyli zwracamy uwagę na to, co jest rzeczą niesamowicie ważną, czyli zapewnienie potrzeb biopsychospołecznych pacjenta.
0: To ja może opowiem o perspektywie pacjenckiej, bo myślę, że właściwa komunikacja lekarz-pacjent to jest przede wszystkim partnerstwo, więc pacjent też powinien przychodzić na to spotkanie z lekarzem przygotowany. Na przykład w kwestiach profilaktycznych może zadać pytania czy poprosić o wyjaśnienia. I wspaniałą informacją dla naszych słuchaczy może być ta informacja, że program Moje Zdrowie, czyli ten szeroki program profilaktyczny, który teraz jest, zawiera w sobie edukację medyczną i poradę edukacyjną. I pacjent, który chce zrozumieć, jaka jest profilaktyka, z której powinien skorzystać, jak o to zdrowie zadbać, może się na taką poradę umówić. Albo z pielęgniarką, albo z położną, albo z lekarzem. I myślę, że warto powiedzieć wprost, że należy z takiej porady skorzystać, jeżeli mamy jakieś wątpliwości, z takiej formy edukacji. To jest forma brania odpowiedzialności za swoje zdrowie i za to, żeby ta komunikacja z lekarzem, który jest naszym partnerem w o to zdrowie dbaniu, się odbywała prawidłowo.
1: Mało osób w ogóle o tym wie, ale jak to w praktyce wygląda? To znaczy idę do przychodni i zanim będę miał wizytę wyznaczoną u lekarza, to proszę o takie spotkanie z pielęgniarką.
0: W praktyce wygląda to tak, że uzupełnia się formularz na stronie internetowej albo w przychodni i osoba koordynująca taki program z ramienia POZ-u dostosowuje cały przebieg tego programu dla pacjenta. i może też zapytać o to, czy taka osoba chce z takiej porady skorzystać, z takiej formy edukacji, albo pacjent też wiedząc o tym, że to istnieje, może powiedzieć, że chce skorzystać, wtedy umawiają się.

0: w jakiejś salce, w jakimś gabinecie i to jest, nie wiem jaki to jest czas, natomiast to jest zindywidualizowane i to nazwaliśmy to z Maciejem wczoraj korepetycjami ze zdrowia.
1: A to bardzo dziękuję, że Państwo na to zwracają uwagę, bo nie wszyscy o tym wiedzą, że w ogóle taka możliwość istnieje i że, krótko mówiąc, w ramach ubezpieczenia to nam się należy i że można to zrobić, bo to niesamowicie wzmacnia taką pierwszą wizytę z lekarzem, bo nie marnujemy czasu, tylko rozmawiamy już merytorycznie o tym, co rzeczywiście jest ważnego. Co jeszcze z takich informacji dla pacjenta, ważnych rzeczy, które są nowe, możemy przekazać, żeby ta komunikacja rzeczywiście była lepsza, bardziej wydajna i skuteczna? W efekcie ten terapeutyczny był lepszy dla nas, czyli budujemy potencjał zdrowia, a jednocześnie dbamy o to zdrowie.
0: Ja myślę, że pacjent powinien przychodzić przygotowany na wizytę, bo zaznaczmy jeszcze jedną rzecz. My w tym momencie mówimy o bardzo wąskim obszarze profilaktyki, jakim są badania profilaktyczne. Nie mówimy o zdrowym stylu życia szeroko rozumianym. Natomiast gdy pacjent trafia do takiego lekarza, to warto, żeby miał przygotowane pytania na kartce, żeby zastanowił się, o czym chce porozmawiać, żeby zastanowił się też, z jakimi obawami przychodzi i potrafił je nazwać. To jest forma oszczędzania czasu, ale też takiego oszczędzania energii lekarza, który ma być naszym, nie chcę używać słowa przyjacielem, ale partnerem w tym dbaniu o zdrowie.
1: I nie wstydźmy się właśnie robić sobie takie notatki, dlatego że różnie ludzie reagują na kontakt z kimś nowym, konkretnie tutaj z lekarzem. Mogą być jakieś niepotrzebne emocje i nerwy i po prostu wylatuje nam z głowy to, o co chcieliśmy zapytać i po wyjściu dopiero z gabinetu mówię, ojej, ale nie zapytałem o to. A jak mamy napisane na kartce, to chyba łatwiej to się rozmawia.
0: Ja myślę, że bardzo ważną zasadą, o ile nie najważniejszą z perspektywy komunikacyjnej, jest ta, żeby mówić, gdy czegoś się nie rozumie, albo używać takiej funkcji języka, która trochę opisuje rzeczywistość i powiedzieć, panie doktorze, ja w tym momencie jestem tak zestresowana, że ja chyba nic nie zapamiętam. Proszę mi dać 30 sekund na oddech. Albo panie doktorze, no wstydzę się, czy może mi pan dać chwilę? Zanim, nie wiem, ściągnę koszulkę do badania. Nazywajmy te emocje, które są w nas, w pacjentach. Opisujmy, co w nas się dzieje, bo lekarz też nie ma do tego dostępu.
1: A czy dobrym pomysłem, jeżeli idziemy na przykład z seniorem do lekarza pierwszego kontaktu, jest obecność jeszcze jakiejś innej osoby, opiekuna, który no, w sposób taki zimny, racjonalny będzie świadkiem tej rozmowy. Nie chodzi o kontrolę tego spotkania, ale o to, żeby zapamiętał pewne rzeczy, bo seniorowi może to, krótko mówiąc, gdzieś umknąć. Być może niektóre określenia będą zbyt trudne i ta osoba, która jest, może poprosić, panie doktorze, proszę o jaśniejsze wytłumaczenie, o co chodzi.
2: Tak, to w przypadku seniorów to nie tyle dobrym, co wręcz pożądanym. Pożądaną sytuacją jest to, żeby ktoś, kto no, ma już z racji wieku czasami problem z zapamiętaniem pewnych dawek leków, treści, przypomnieniem sobie tego, co w przeszłości z punktu widzenia zdrowia danego pacjenta się działo. Żeby przyszedł z kimś, kto to wie, kto jest przygotowany, kto będzie w stanie zapamiętać lub zapisać te rzeczy i później odtworzyć w domu, pomóc funkcjonować, odnaleźć się w tym zdrowiu, no swojemu dziadkowi, rodzicowi, czy komuś bliskiemu, właśnie seniorowi.
1: A czy z pana praktyki widzi pan, że sposób, w jaki przekazuje pan wiedzę o chorobie, o badaniach, w ogóle ta rozmowa, ma wpływ na realne decyzje terapeutyczne i na skutek potem prowadzonego procesu terapeutycznego?
2: Tak, definitywnie. No to często spotykam się, tu może podam taki negatywny przykład, z pacjentami, którzy przychodzą po kolejną poradę i mówią, tego nie wiedziałem. Którzy doświadczają już jakiejś sytuacji przez kilka lat czy kilka dni, z czymś się borykają i dosyć oczywiste rzeczy gdzieś umykają. Moim zdaniem najczęściej było to powiedziane, bo bywają to dosyć oczywiste rzeczy, ale zawiódł sposób, w jaki ten komunikat został przekazany. Zawiodło w to, czy to było odpowiednio szybko, czy wolno, czy odpowiednimi słowami, językiem dostosowanym do tego, jak ktoś jest w stanie to zrozumieć. Więc to jest kluczowe. To, żeby ten komunikat był zrozumiały, naprawdę przekłada się na takie, no niezbyt ładne polskie słowo compliance, ale to w jaki sposób pacjenci reagują i odpowiadają na proponowane leczenie i postępowanie.
0: Więc odpowiedzią na to może być taka sytuacja, w której nie tylko seniorzy chodzą z osobą towarzyszącą do lekarza, ale również te osoby, które nie czują się pewne, albo dla których ta sytuacja może być stresująca, albo mają niższe tak zwane health literacy, czyli takie kompetencje w zakresie rozumienia swojego zdrowia, różnych postępów.

0: postępowań, gdy będzie z nimi ktoś, kto to wytłumaczy, nawet jeżeli to jest osoba dorosła, pracująca, aktywna zawodowo, może mieć kogoś, kto zapamięta część tych informacji.
1: Prowadzone są też w ramach kampanii promocji zdrowia różnego rodzaju takie akcje, prawda, reklamowe. Jak Państwo oceniają ten rodzaj komunikacji, skuteczności i czy może jednak lepiej to wszystko działa gdzieś w zaciszu gabinetu lekarskiego?
0: Poradnik powstał trochę w odpowiedzi na te kampanie, które przez pewien czas były takim dominującym sposobem opowiadania, czyli to straszenie, czyli obrazki, w których jest szczęśliwa rodzina, nagle tata dowiaduje się, że ma raka, umiera, jest żałoba i są bardzo silne emocje. My jako Rock'n'Roll, bazując na doświadczeniach komunikologicznych, komunikacyjnych, chcieliśmy to zmienić. Bardzo chcieliśmy wyciągnąć profilaktykę z gabinetów, dlatego że profilaktyka w zasadzie dotyczy ludzi zdrowych. Nawet nie w zasadzie, a dotyczy. Więc dlaczego mamy o profilaktyce mówić wyłącznie w perspektywie choroby i tych wszystkich emocji związanych ze szpitalem, z chorobą, skoro możemy mówić o jakimś zachowaniu jakości życia albo takich radości, takich jego aspektów, które sprawiają, że nam jest po prostu w tym życiu dobrze. A to też wymaga dostosowania komunikatu i mówienia takim językiem, jakim chcemy mówić o tym dobrym życiu.
1: No właśnie,
0: chcemy o nim
1: tak
0: słyszeć.
1: Poprowadzona kampania wręcz odwrotnie daje skutek, dlatego że ludzie mogą się zamykać i jak widzą pokazywanie takiej tragedii i tego, co choroba może wywołać, to zamykają się w sobie i nie bardzo mają chęć na podejmowanie tego ryzyka wykonywania tych badań, otrzymywania różnych diagnoz, które nieraz są trudne do przerobienia, ale przecież pamiętajmy, jeżeli chodzi na przykład o chorobę nowotworową, rak, to nie wyrok, już wszyscy o tym wiemy. I kwestia tylko czasu, prawda? I tego, czy rozpoczniemy działania i zaczniemy działać na własną korzyść, panie doktorze.
2: Tak, no to, żeby z pacjentem lekarz mógł porozmawiać, to wymaga tego, żeby pacjent się pojawił u lekarza. No, często pacjenci nie mają potrzeby i to jest zupełnie zrozumiałe. Jeśli się nic nie dzieje, nie mają objawów, no to nie przychodzą do lekarza. Wracam do tych badań, o których mówimy, które wykonujemy wtedy, kiedy faktycznie też nic się nie dzieje. Natomiast, żeby pacjent nabrał tej ochoty, miał tą motywację do tego, żeby w końcu przyjść do gabinetu lekarskiego, no musi zadziałać gdzieś z zewnątrz, gdzieś w środowisku. No siłą rzeczy lekarze nie wychodzą na opłotki i nie zachęcają pacjentów, chociaż takie akcje też się zdarzają i są bardzo, bardzo fajne. Ale w tej domenie społecznej, w tej domenie takiej pozarządowej, gdzie podnosi się te tematy i gdzie zachęca się pacjentów do badania, to działanie jest bardzo pożądane i to działanie właśnie buduje przekonanie pacjentów, jest tą zachętą do tego, że pacjent w końcu przyszedł do lekarza, zapytał, podjął odpowiednie kroki, no i zadbał o swoje zdrowie.
1: Dlaczego warto wykonywać badania profilaktyczne?
2: Dlatego, żeby zadbać o swoje zdrowie, po to, żeby zachować zdrowie jak najdłużej, no i jak najdłuższe życie w zdrowiu.
1: To się opłaca, to jest podobna sytuacja jak wykupienie dobrej polisy ubezpieczeniowej.
2: Tak jest, tym bardziej, że za nie nie płacimy.
1: A tak, gdyby pan miał polecić takie, powiedzmy, trzy rzeczy, które warto jest zrobić dla swojego zdrowia?
2: Podejmowanie odpowiedniej diety, wysiłku fizycznego. Trzecią i czwartą chętnie tutaj dodam, to jest też dbanie o unikanie używek takich, o których wiemy, że pogarszają zdrowie. Dbanie o kontakty społeczne. To jest coś, co się coraz częściej pojawia. Tu wymienimy kilka jeszcze innych czynników, które będą wpływać na pogorszenie stanu zdrowia, czy zanieczyszczenie powietrza, czy szkodliwe środowisko pracy i tak dalej. Więc tutaj nie ograniczałbym się do trzech. Jeśli tu mają być te trzy, to takie, które są kluczowe, to właśnie dieta i wysiłek fizyczny.
1: No i bardzo się cieszę, że pan wspomniał o rzeczy bardzo istotnej, to znaczy te kontakty społeczne, bo z domu trzeba wychodzić i spotykać się z ludźmi, dlatego że raz, że to jest miłe i sympatyczne, a dwa, to jest też coś, co nas uruchamia i jak pokazują i potwierdzają badania, to siedzenie w domu i spanie po 10-12 godzin wcale zdrowiu nie służy.
2: Tak, no tu troszkę upraszczamy naturalnie, ale faktycznie pojawia się coraz więcej doniesień pokazujących, że kontakt ludzi między sobą znacząco wpływa na szereg no, takich prozdrowotnych elementów, na to, żeby to zdrowie zachować. Tym w dziedzinie onkologicznej, ale tu chyba też warto o tym wspomnieć, w dziedzinie psychiatrycznej, to znaczy zachowania takiego dobrobytu, dobrostanu psychicznego.
1: No i dbajmy o siebie, bo życie jest piękne i warto z niego skorzystać, a trwa tylko raz. Naszymi ekspertami była pani Emilia Klimasara, która jest przedstawicielką fundacji Rock'n'Roll, która zajmuje się głównie...
0: Pomagamy przechodzić przez raka, leczyć się godnie, żyć dobrze i z radością pomimo choroby, ale w tym wszystkim

0: Zachęcamy też do podejmowania takich wyborów, które służą zdrowiu.
1: No i był razem z nami pan doktor Maciej Dorotniak, lekarz internista. Artur Walski, bardzo dziękuję państwu i przypomnę.

0: na mediaexpert.pl.
1: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie Ścieżka Smart. Projekty realizowane w konsorcjach. Na wsparcie firm, organizacji badawczych i pozarządowych w tworzeniu innowacyjnych projektów i wykorzystywaniu zaawansowanych technologii przeznaczono aż 350 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Dowiedz się więcej na stronie gov.pl/NCBR. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
2: Po reklamie. Autopromocja.
3: Głębia Ostrości to audycja poświęcona fotografii. Od klasyków po współczesne wydarzenia i wystawy. Rozmowy z artystami, kuratorami, historykami sztuki. Setki spotkań z twórcami fotografii. Pasja, historia, inspiracja. Każdy program to podróż w głąb obrazu. Zapraszam w niedzielę o 11.05. Polskie Radio 24. Iga Niewiadomska.
2: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Prezydent wstrzymuje nominacje generalskie dla szefów służb. O powody takiego działania pytaliśmy eksperta. Wciąż niebezpiecznie na chorwackim wybrzeżu Adriatyku. Poszkodowanych Polaków wspiera placówka dyplomatyczna. Zajrzymy też do Tatr. Trwa tam szczyt sezonu turystycznego. Minęła 20. Łukasz Pastor, dobry wieczór. Brak decyzji Karola Nawrockiego to odpowiedź na działanie rządu i kwestie proceduralne. Tak w naszym studiu wiceszef Kancelarii Prezydenta komentował wstrzymanie nominacji generalskich dla szefów służb specjalnych. Awanse czekają na podpis od 3 miesięcy. Prezydentem może kierować między innymi złośliwość. Tak sprawę komentował na naszej antenie Wojciech Mościbrocki, politolog z Uniwersytetu WSB Merito w Gdańsku.
2: Na pewno ma to duży wpływ. To jest trochę tak jak w zawodach sportowych. Zdarzają się gracze, którzy jak sędzia nie widzi, to chętnie kopną w kostkę albo przyłożą w ucho, jak to się w zapasach czyni. To jest tylko, nazwijmy to, przystawka, główne danie. To jest chęć pokazania, że tutaj pan prezydent rządzi. No nie rządzi, ale chce rządzić bardzo. Takich sytuacji mamy bardzo wiele i to już zaczyna być pewnego rodzaju schemat działania.
1: Jutro w święto Wojska Polskiego prezydent wręczy nominacje generalskie dla 21 oficerów Wojska Polskiego. W tym gronie zabrakło jednak przedstawicieli Agencji Wywiadu czy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. W przeddzień jutrzejszych uroczystości w Warszawie odczytano uroczysty apel pamięci przy pomniku żołnierzy poległych w misjach i operacjach wojskowych. W imieniu szefa MON-u list odczytała jego zastępczyni Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
3: Dzisiejszy apel pamięci jest okazją, by oddać hołd tym, którzy służyli Polsce przed nami. Pamięć o ich odwadze, wierności i gotowości do najwyższych poświęceń jest częścią wojskowego etosu. Przypomina nam również, że bezpieczeństwo i niepodległość nigdy nie są dane raz na zawsze.
4: Do was wołam, weterani działań poza granicami państwa, którzy doznaliście wiele cierpień z powodu odniesionych ran i kalectwa, oraz do waszych rodzin i wszystkich rodaków. Stańcie do apelu!
1: Według danych Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa podczas misji i operacji wojskowych za granicą zginęło lub zmarło 124 żołnierzy i pracowników wojska. Czworo Polaków poszkodowanych w nocnym pożarze na chorwackim wybrzeżu Adriatyku. Ogień w okolicach turystycznego miasta Omisz zniszczył też samochody kilkorga naszych rodaków. Więcej w relacji Piotra Piętki.
5: Polacy, którzy znaleźli się wśród kilkudziesięciu poszkodowanych w rozległym pożarze, musieli skorzystać z pomocy szpitala w Splicie.
6: Jedna z tych osób przebywa na oddziale intensywnej terapii, a pozostałe opuściły już szpital. Nasz konsul zapewnia poszkodowanym wsparcie, w tym wspiera ich w uzyskaniu dokumentacji dla ubezpieczenia.

0: ubezpieczycieli zniszczonych samochodów i w organizowaniu powrotu do kraju.
1: Powiedział rzecznik polskiego resortu dyplomacji Maciej Wewiór. Według danych chorwackiej straży pożarnej w regionie Omisza ogień objął około 1000 hektarów terenu. Spłonęło wiele domów i pojazdów. Obecnie nie ma tam otwartego ognia, ale sytuacja nadal jest poważna na Półwyspie Pelieszac. Przerzucono tam część sił z Omisza i Zagrzebia oraz kilka samolotów gaśniczych. Polskie MSZ apeluje do turystów o ostrożność, śledzenie komunikatów polskiej ambasady oraz chorwackich władz. Piotr Piętka, Polskie Radio.
2: Z Gdańska do Austrii, Estonii i Holandii za kilka lat mogą ruszyć nocne pociągi. Koncepcję nowej siatki połączeń zaprezentowali przedstawiciele Portu Polska. Do tej pory, jak zaznacza Michał Tusk z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, pojechać można było z Trójmiasta nocą do Pragi.
3: Mamy przedłużenie pociągu Chopin, który dzisiaj jedzie z Warszawy do Wiednia i ten pociąg jest też przedłużony do Trójmiasta. Dwie niespodzianki. Mówimy o bezpośrednim połączeniu nocnym z Gdańska do Amsterdamu i Kolonii i to już jest rzeczywiście taka duża sprawa. Natomiast absolutną perełką, taką zaskakującą pozytywnie, jest koncepcja pociągu z Berlina do Tallina przez Trójmiasto.
2: Pomysł zmian ma być konsultowany przez najbliższe lata. Aby wszedł w życie, konieczne są też zmiany taborowe. Dziś kolejarze mają zbyt mało wagonów sypialnych. Na koniec Tatry i szczyt sezonu turystycznego. Na górskich szlakach były dziś tłumy, a przed kasami biletowymi tworzyły się kolejki. Miejsca noclegowe w Zakopanem są zajęte nawet w 95%. Do poniedziałku wyprzedano też wszystkie miejsca parkingowe przy wejściu na szlak do Morskiego Oka. Turyści cieszą się ze sprzyjającej pogody.
4: Czarny Staw Gąsienicowy, to jest moje miejsce.
5: Jest ten klimat, są te domy drewniane, bardzo duże, jakoś tak nie pamiętałam, że ich jest aż tyle. Ten taki właśnie góralski klimat. Oczywiście pogoda ma na pewno wpływ na ten odbiór, bo jest przepięknie.
6: Te widoki, nawet jak tu się jest w centrum, to widać widoki i czuć ten klimat, że to nie jest takie zwykłe centrum, tylko że jest się jednak w tych Tatrach. I się też bardzo cieszę, że będę mógł pójść w góry na ten wschód słońca i zobaczyć na przykład z góry też, jak to wygląda. Jestem bardzo podekscytowany, że mogę tu być.
2: Wysokie obłożenie w Zakopanem można też odczuć na drogach. W całym mieście trzeba liczyć się z korkami. Podobnie może być w innych turystycznych regionach, bo Polacy ruszyli w drogę na długi weekend. Służby apelują do kierowców o rozwagę i ostrożność.
7: To były informacje Polskiego Radia 24.
2: Przed nami pogodna i bezchmurna noc. Najchłodniej będzie miejscami na wschodzie, około 9 stopni. Na przeważającym obszarze od 12 do 16. Nieco cieplej nad morzem, tam do 17 stopni Celsjusza.
8: Sześć minut po godzinie 20.
9: Wieczór w Polskim Radiu 24.

0: Andrzej Grabowski razem ze mną. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Poruszyła cię informacja o tym, że Cristiano Ronaldo i Georgina Rodriguez powiedzieli sobie tak.
1: Jestem w szoku. Myślisz, jak to się stało?
0: Że to małżeństwo przetrwa próbę czasu?
1: To pytanie takie zaskakujące. Nie spodziewałem się dzisiaj takiego pytania na start audycji. Głęboko trzeba wierzyć w to, żeby Cristiano Ronaldo nie poszedł w ślady takich różnych polityków, nie polityków, sportowców, nie sportowców, nie. Którzy albo jak zwłaszcza jeden artysta taki czerwonowłosy, który nie. Zmienia żony jak u lęgałki, można powiedzieć. Ale to może nie zmierzajmy w tę stronę, ale będzie, proszę pana, ciekawy akcent piłkarski w tej naszej, w tym naszym krótkim wstępie, bo zanim dojdziemy do tego, co w audycji, chociaż właściwie możemy państwu powiedzieć, bo oczywiście porozmawiamy o Lidze Świątek i echach tego jej wczorajszego, właśnie nocnego, pięknego zwycięstwa.
0: Toronto podbite.
1: Zajrzymy oczywiście do Birmingham na lekkoatletyczne mistrzostwa Europy, na których z drobnymi wyjątkami na razie dziś jest bardzo dobrze. Będą też te tematy piłkarskie, bo Lech w końcu gra.
0: Tak, udało się.
1: W końcu się
0: dotarli,
1: udało.
0: Tak, dotarli. Zakwaterowali się, tak. Był catering, wszystko.
1: Był catering, normalnie nawet piłkę grają od kilku minut. Zaraz państwu o tym meczu swoją drogą powiemy. Ale nie wiem, czy pamiętasz, był taki wspaniały utwór w trakcie mundialu, który podbił świat. Erling Haaland, mając lat 16, z kolegami śpiewał.
0: Zgadza się. Nawet rapował chyba, czy to taki rapowy utwór w sumie był w dużej mierze.
1: Nie wiem, czy nasi raperzy by się nie obrazili. Nie wiem,
0: obraziliby się, tak.
1: Peja, OSTR i tak dalej. Myślę, że mogliby się obrazić. Na takie porównanie to przypomnijmy sobie. I jeszcze przy okazji powstała nowa wersja, dość znany DJ Kygo, który chociażby z Seleną Gomez, z Imagine Dragons, One Republic współpracuje, stwierdził, że to jest tak wspaniałe, że trzeba z tego coś zrobić sensownego. No i co

0: No i co pan sądzi?
1: I tak, żeby zamknąć klamrą to nasze dzisiejsze spotkanie, mogą państwo wierzyć lub nie, pewnie nie, ale Cristiano Ronaldo i Georgina Rodriguez właśnie ten utwór wybrali jako swoją pierwszą ślubną piosenkę.
0: To jest szok. To, szczerze mówiąc, tego nie wiedziałem, ale nie wiem, czy wiesz.
1: To absolutnie nie jest prawda, ale...
0: Ale aha, czyli dobrze, to ja już bym się nabrał, bym ludziom opowiadał cały dzień jutro. Ale ta piosenka, nie wiem, czy wiesz, została nominowana od takich norweskich Fryderyków i to będzie jedna z piosenek roku w konkursie norweskim. W kwietniu się dowiemy, czy Erling Haaland zostanie nowym Dawidem Podsiadło.
1: Norweskie Fryderyki, to jest kolejna rzecz, o której właśnie zacząłem marzyć.
0: Ale Spelman Prison to się chyba nazywa. Mam nadzieję, że to się tak wybawia.
1: Andrzej Grabowski, zapraszam.
0: Sport. Zanim rozmowy, no to przegląd spraw najważniejszych. Wreszcie na boisku z 24-godzinnym opóźnieniem piłkarze Lecha Poznań grają na Wyspach Owczych z Klaksvikiem w kwalifikacjach do Ligi Europy w 9 minucie. Na razie bezbramkowy remis. Tydzień temu Lech wygrał 1-0. Mecz, przypomnijmy, przełożono na dziś, bo dopiero wczoraj po południu Lech dotarł na miejsce. Z Wysp Owczych do Paryża na pływackie Mistrzostwa Europy, a tu dziś dużo dobrych wiadomości. Do finałów weszło czworo Polaków. Katarzyna Łasik na 50 metrów kraulem, bracia Krzysztof i Michał Chmielewscy na 200 metrów motylkiem i jeszcze Justyna Kozan na 200 metrów stylem zmiennym. Łasik miała trzeci czas, Krzysztof Chmielewski szósty, Michał Chmielewski ósmy, Justyna Kozan piąty. W nocy Iga Świątek wygrała tenisowy turniej w Toronto, a przecież zaczął się też już turniej w Cincinnati. Wczoraj swój mecz wygrała Magdalena Fręch, a przegrała Magdalinet. Dziś do drugiej rundy wskoczył Hubert Hurkacz, pokonując Japończyka Shima Bukuro 6-2 i 6-4, a teraz Hurkacz trafia na mocnego Amerykanina Tomiego Pola. Przegląd za nami, zatem pora na rozmowy. Czyli jesteśmy w Birmingham na lekkoatletycznych Mistrzostwach Europy, a z nami Rafał Bała, oczywiście nasz wysłannik. Dobry wieczór.
2: Witam cię, Andrzeju, witam naszych słuchaczy.
0: No to zacznijmy od tych dobrych wieści od Adrianny Sułek-Schubert, bo to wyglądało przynajmniej na razie obiecująco. Jak jest teraz?
2: Teraz jest całkiem nieźle, bo Adrianna się po prostu rozgrzewa. Przed nami trzecia konkurencja, czyli pchnięcie kulą. To nie jest najmocniejsza konkurencja Adrianny Sułek. Na razie, tak jak powiedziałeś, po dwóch konkurencjach jest na pierwszym miejscu. No i ten wynik wzwyż nas no, tutaj tak troszkę rozpieścił, jeśli mogę tak powiedzieć. 186 cm, tak wysoko dawno już nie skakała. No o tę prowadzącą Szwajcarkę Kalin wyprzedziła o 15 cm. To jest potężna różnica w skoku wzwyż, jeśli chodzi o te punkty. To oczywiście w siedmioboju. No i okazuje się, że wyszła na prowadzenie Adrianna Sułek, ale spokojnie, nie pompujmy jeszcze tego balonika, bo kula to nie jest najlepsza konkurencja. Adrianna musi się w niej mocno poprawić. W dal przecież później tak samo, jeśli nie trafi w belkę, no to może stracić sporo punktów, chociaż kiedyś skakała bardzo daleko. No i przede wszystkim oszczep. Tutaj rzuca w granicach 40 metrów, a rywalki rzucają pod 50 i ponad 50. Ale zobaczymy spokojnie. Adrianna Sułek to jest walczak, także mamy nadzieję, że tak też będzie w dalszej części rywalizacji, ale teraz już o tej rywalizacji, która się odbyła, czyli biegi sztafetowe. Tutaj mieliśmy bardzo ciekawą sytuację, bo Polki bez Natalii Bukowieckiej. W eliminacjach tak się startuje, że przeważnie odpuszcza rywalizację ta najmocniejsza zawodniczka czy zawodnik. Tak u nas było, bez Natalii Bukowieckiej, bez Maksymiliana Szweda, czyli bez tej dwójki liderów. I okazało się, że Polki ledwo ostatnim czasem z ósmym miejscem weszły do tego finału. No i na szczęście w tym finale pobiegną. Na Anna Gryc rozpoczyna tę rywalizację w polskiej sztafecie i tak mówiła Krzysztofowi Kuzakowi.
3: Najważniejszy był tutaj awans. Zapewne chcieliśmy awansować z dużego ku. Awansowałyśmy z małego, ale robota jest wykonana. Przetarłyśmy się i mam nadzieję, że po prostu w niedzielę damy z siebie jeszcze więcej. Tak jak zawsze dajemy z siebie wszystko i niech kibice to zrozumieją, że my naprawdę staramy się zawsze, ale nie zawsze to wychodzi. Dziś nam się udało i mam nadzieję, że w niedzielę również będziemy zadowolone z siebie.
2: To ja tylko wyjaśnię, bo Ania powiedziała o dużym ku i o małym ku, to chodzi o kwalifikacje do następnej rundy. Duże ku to jest takie coś, że awansuje się z miejscem, czyli na przykład przed sztafetami tam w regulaminie było napisane, że z każdego biegu awansują trzy sztafety, to jest duże ku, oraz dwa najlepsze czasy z tych, które nie awansowały, czyli to są takie małe ku. I Polki awansowały z małym ku, Polacy podobnie, ale

0: na początku byli na 9. miejscu, no i okazało się, już się właściwie zbierali, chcieli się tam popłakać w strefie mieszanej Krzysztofowi Kozakowi do rękawa, ale okazało się, że jest protest. Filip Moterski, czyli nasz kierownik ekipy, złożył szybko protest na Francuzów. Francuzi popełnili w trakcie tej sztafety błąd, że byli przed Polakami, no to zostali zdyskwalifikowani i Polacy na 8. miejscu także wchodzą, z czego cieszy się Remigiusz Zazula.
1: Po skończonym biegu byliśmy trochę smutni, cały czas niepewności. Się okazało na początku, że nam zabrakło 200, mimo że zrobiliśmy świetny wynik. Jednak potem przypływ radości, się okazało, że dyskwalifikacja. No i tyle, cieszymy się. Czekamy na niedzielę.
2: Rafał, nie mogę cię nie spytać o Filipa Moterskiego właśnie w takim wypadku. Czy to jest człowiek, który ma wszystkie przepisy w małym palcu? Bo właściwie od kilku lat, kiedy jest jakieś mniejsze czy większe zamieszanie na takiej dużej imprezie, to słyszymy to nazwisko. Jest to człowiek chyba dla niektórych, można powiedzieć, zbawiciel w polskiej lekkoatletyce.
0: Tak, ja przedwczoraj wysyłałem taką rozmowę do nas, być może też w Polskim Radiu 24 gdzieś tam się fragmenty ukazały. Właśnie po tej jednej tysięcznej PiS Krzyszowski. On opowiadał o tym swoim proteście i tak dalej, i tak dalej. Tak, to jest sędzia międzynarodowy od kilkunastu lat już, no i od kilkunastu lat też przewodniczy polskim sędziom lekkoatletycznym, więc on te przepisy ma w małym palcu, a dodatkowo jeszcze potrafi znakomicie mówić po angielsku, dodatkowo jeszcze potrafi być osobą przekonującą bardzo, więc jak on, mówiąc kolokwialnie, wparowuje tam do tego pokoiku, w którym siedzą ci sędziowie, którzy tak jak VAR państwo oglądacie na piłkarskich stadionach, to tak mniej więcej podobnie jest w lekkoatletyce, no i tam jak on na nich huknie, jak pokaże te swoje dowody, nagrania, no to w 95% te jego racje są rzeczywiście uznawane. No i tak też było w tym przypadku. Niestety, no nie mógł nic zrobić w przypadku Marii Andrejczyk, prawda, bo w rzucie oszczepem, no to mógł tam z 6-7 zawodniczek, że przekroczyły te linie, z której się rzuca, prawda, no ale aż tak źle w ich przypadku nie było. Maria Andrejczyk za to źle rzucała, to jest nasza wicemistrzyni olimpijska. Szkoda, Małgorzata Maślak awansowała do finału, natomiast Maria Andrejczyk, to niestety w tym finale wicemistrzyni olimpijskiej nie zobaczymy. No tak mówiła o tym, co się dzisiaj stało na rozbiegu.
3: Oj, zgadza się, to jest wręcz aż niewiarygodne, że był taki niski poziom, a ja mam jeszcze niżej, mimo że no tak wierzyłam w to, co robiliśmy w tym roku i te przygotowania były nieco stabilniejsze, fajnie to wyglądało na początku sezonu. Sport jest bardzo nieprzewidywalny, ale to strasznie krzywdzi moje serce, że tak się wydarzyło dzisiaj. Myślę, że to jest kwestia do... przepraszam, bo łzy mi lecą, no bo bardzo mi zależało dzisiaj. To jest kwestia do przepracowania z moim trenerem, z moją psycholog, bo dużo rzeczy mogło się na to złożyć. Nie jestem w stanie do końca powiedzieć, co gdzieś tam... było parę czynników, które gdzieś tam się złożyły na to. No ale musimy to przegadać, wyciągnąć wnioski, bo ja wiem... wiem, na jakie rzuty jestem, wiem, na co się czuję.
2: Rafał, nie mogę cię nie spytać o Marii Andrejczyk i to, co się dzieje z jej karierą, bo można odnieść wrażenie, że to jest taka kariera raz na 8 lat, czyli spektakularny występ w Rio, potem wiele lat problemów, potem spektakularny, może nie raz na 8, raz na 5, spektakularny występ w Tokio. Od tamtej pory to właściwie same problemy.
0: Tak, zanim o Marii, to teraz jeszcze powiem, co się tutaj dzieje, bo teraz na bieżnie słyszą państwo oklaski, wkraczają skoczkowie wzwyż i to będzie bardzo nas interesujący konkurs. Mateusz Kołodziejski, widzę, tutaj rozgląda się, wypatruje polskich kibiców, idzie w tej swojej czerwonej bluzie, czerwonych spodniach, czarny plecak, no i czarna też fryzura, bo to jest człowiek właśnie taki mocny brunet, 24-latek, który medale te młodzieżowe oczywiście dla Polski zdobywał, ale tutaj ma wielkie marzenie, żeby zdobyć medal seniorski, to są Mistrzostwa Europy. W tym roku skacze bardzo dobrze, 2,27, no i zobaczymy, bo ten poziom skoku wzwyż nie jest taki dużo niższy niż to było za czasów Artura Partyki, także już przechodzi tutaj przed moim stanowiskiem, macham mu, nie widzi, bo to oczywiście bardzo daleko, ale ściskamy kciuki za Mateusza Kołodziejskiego. Wracając do Marii Andrejczyk, dziewczyna z podlitewskiej granicy, z małej miejscowości obok takiego miasteczka Sejny, byłem tam u niej, no wspaniałe, malownicze, to wszystko jest, rodzina twarda, taka nieustępliwa, no i stąd też się wziął ten wielki talent Marii Andrejczyk. Też bardzo dobry trening. Karol Sikorski to jej nauczyciel WF-u ze szkoły, który ją tam doprowadził właśnie do tego wicemistrzostwa olimpijskiego, do rekordu Polski. Później zmieniała tych trenerów. Ale prawda jest taka, że ona ogromne problemy z kontuzją. No i niestety jedna, druga, trzecia kontuzja, to się wszystko przyplątało i widzimy, że rzeczywiście kiedy coś zaleczy, kiedy ma za sobą kilka takich lżejszych treningów, no to może wyjść. Ale obawiam się, że no przy takim nakładaniu się kontuzji, plus jeszcze ta psychika, która no gdzieś tam pokazuje, że nie wszystko jest najlepiej, jeśli chodzi o tę mobilizację, motywację, no.

0: No to już to wszystko przeszkadza. Maria Andrzejczyk w karierze przecież mogłaby być na pewno mistrzynią olimpijską. No jest wicemistrzynią, ale tak jak mówisz, raz na kilka lat rzeczywiście osiąga duże wyniki.
1: Wspominałeś o Mateuszu Kołodziejskim i jego dzisiejszym finale, ale mamy też innych Polaków, właściwie dwie Polki. Na 10 tysięcy metrów będzie Elżbieta Glinka, ale chyba ta najciekawsza historia tego dnia to jest Daria Zabawska. Córka znanych rodziców, to raz, ale dziewczyna, która wiele, wiele lat czekała na taki finał jak dzisiaj, 31 lat już ma i długo, długo czekała na to, żeby móc się zmierzyć z tak poważnymi postaciami.
0: No tak, przecież ona w tych Mistrzostwach Europy czy Mistrzostwach Świata to startuje już od niemalże kilkunastu lat. Była dobrze zapowiadającą się juniorką. Zresztą trenował ją tata, Przemysław Zabawski, przez wiele lat. Mama Krystyna przypatrywała się tej karierze. Wspaniali kulomioci, kiedyś medaliści przecież dużych, ogromnych imprez. No i Daria teraz rzeczywiście. Widać, że u niej też bardzo krucha ta psychika. Chociaż to dziewczyna, która no, mogłaby prostować podkowy, trzeba tak powiedzieć, tyle ma siły, to no, jednak ta psychika bardzo krucha i do tej pory nie udawało jej się. Gdzieś tam zawsze brakowało kilkunastu centymetrów, kilkudziesięciu, mimo że w sezonie rzucała no ponad 60 metrów, 61, 2 metry, ale później przychodziło co do czego i chyba się troszkę spalała. Teraz na szczęście już jest. Kto wie, no może tutaj chociaż Melina Michon, czyli francuska, znakomita gwiazda wielka, ma 46 lat, prawda, i też zaawansowała do finału. Także no wszystko się, wiele się może wydarzyć w rzucie dyskiem, jeśli akurat tutaj wiatr powieje. Patrzę teraz na tą chorągiewkę taką i widzę, że będą panie rzucały pod wiatr. Chociaż ten dysk nie jest taki o takiej wielkiej średnicy jak męski dwukilogramowy. Ten waży kilogram, ma mniejszą średnicę, więc ten wiatr aż nie jest tak istotny, ale na pewno może trochę pomóc. Może pomoże Darii Zabawskiej, żeby rzuciła daleko. A mówiłeś o tej historii. Elżbieta Glinka, to jest też wspaniała historia. Przecież ona jeszcze 2-3 lata, no 2-3 lata, ja w zeszłym roku z nią rozmawiałem, to mówiła, że normalnie, codziennie chodzi do pracy, jest inżynierem budownictwa, zatwierdza te wszystkie projekty, różne tam mówiła o tych firmach. No i trenuje sobie popołudniami, prawda, wieczorami. Później zaczęła jeździć na różne biegi uliczne. Zdobyła Puchar Europy również dla Polski na 10 tysięcy metrów. No i dzisiaj co? Startuje w finale w Igrzyskach, na razie w Mistrzostwach Europy. No życzymy jej również Igrzysk Olimpijskich, ale no takie kariery i takie sytuacje też się zdarzają i Elżbieta Glinka jest na to najlepszym przykładem.
1: To zacięcie Rafała Bały będziemy wycinać, myślę, z anteny za 2 lata, jak Elżbieta Glinka będzie startować w finale olimpijskim. Rafał Bała. Dziękujemy ci bardzo. Prosto z Birmingham.
0: Ja również. Do usłyszenia.
1: Z lekkoatletycznych Mistrzostw Europy w Polskim Radiu 24, prawie 21 minut po 20. I 1-0 dla poznańskiego Lecha w Lidze Europy na wyjazdowym meczu z Klaksvikiem. Meczu, na który czekaliśmy za długo. Filip Jastrzębski teraz z nami. Porozmawiamy o tym, co za nami i o tym, co przed nami w piłce nożnej. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie z miejsca szczególnego na mapie sportowej Warszawy, bo ze stadionu przy ulicy Łazienkowskiej, gdzie za kilka minut rozpocznie się mecz Legii Warszawa z Radomiakiem.
1: Jeśli zdążymy, to oczywiście opowiemy o tej kolejce Ekstraklasy, ale nie możemy nie wrócić do tego, co za nami i do tego, co wciąż trwa. Zacznijmy króciutko, Filip, od tych perypetii Lecha Poznań. Co ty o tym wszystkim sądzisz?
2: Z tego, co wiem, a być może wiedzę mam niepełną, natomiast z tego, co czytałem, to Lech Poznań mógł to jednak lepiej zorganizować. Po pierwsze, nie trzeba było tak późno wylatywać na Wyspę Owcze, skoro wiadomo, że tam zawsze jest bardzo trudno z wylądowaniem. Przekonaliśmy się o tym sami z reprezentacją Polski kilka lat temu. Michał Probierz tam debiutował. No i wówczas też były problemy, ale trzeba było sobie z Farerami to lądowanie i w ogóle cały przelot poukładać. No ale stało się, jak się stało. Dobrze się stało, że w końcu piłkarze Lecha cali i zdrowi do tych, na te Wyspy Owcze dolecieli. Na szczęście żadnych też formalnych problemów nie było z rozegraniem tego meczu dzisiaj, a jak słyszeliśmy przed chwilą, kolej już prowadzi, jest już na bardzo dobrej drodze do awansu, do decydującej czwartej rundy kwalifikacji do Ligi Europy.
1: A z tych drużyn, które grały wczoraj naszej, czyli z Jagiellonii, z Górnika i z Rakowa, która ci się najbardziej podobała?
2: Zdecydowanie Jagiellonia Białystok. Uważam, że drużyna trenera Adriana Siemieńca ma już doświadczenie, jeśli chodzi o grę na tej międzynarodowej arenie. Wyszło to doświadczenie z Conference League, te punkciki, Ciułany, Mozolnie, ten ćwierćfinał w końcu tych najniżej notowanych europejskich rozgrywek. No i z Rangers Glasgow, z Glasgow Rangers, czyli z niebyle jaką drużyną, która oczywiście ma swoje problemy obecnie, ale to jest marka i stadion Ibrox jest marką, jest miejscem wyjątkowym, szczególnym. W związku z tym wielki szacunek dla drużyny. drużyny z Białegostoku, że poradziła sobie, utrzymała tę jednobramkową zaliczkę, no i znów zagra

0: W europejskich pucharach brawo dla Jagiellonii, brawo dla trenera Siemieńca.
1: Jagiellonia, przypominamy, w decydującej rundzie kwalifikacji do Ligi Europy, Raków w decydującej rundzie kwalifikacji do Conference League. Górnik spadł z kwalifikacji do Ligi Europy, z kolejnych kwalifikacji spadł, spada teraz do Conference League właśnie. Twoim zdaniem, ile będziemy mieli w rundzie jesiennej w fazie ligowej drużyn?
0: No ja myślę, że będziemy mieć dwie albo trzy drużyny, czyli mniej niż w ubiegłym sezonie. Górnikiem Zabrze jestem nieco rozczarowany, biorąc pod uwagę, jak duże mamy oczekiwania w stosunku do drużyny wicemistrza Polski. Poza tym to jest zespół, który się nie osłabił. To jest bogaty klub prowadzony już teraz przez właściciela Łukasza Podolskiego, słynnego byłego piłkarza. W związku z tym mieliśmy prawo oczekiwać, że jeden z tych dwóch meczów będzie wygrany. No o ile z Fenerbahce właściwie wygrać się nie da teraz w tym miejscu, w którym jest polska piłka, o tyle jednak w tym następnym dwumeczu z Ferencvarosem spodziewałem się, że w tym rewanżu Zabrzanie mogą powalczyć. No powalczyli, natomiast nie stać ich było na awans, więc powalczą tylko o Ligę Konferencji. Natomiast to będzie też bardzo, bardzo trudne zadanie, więc możemy mieć pewność co do Lecha, mam nadzieję, co do Jagiellonii także. No i prędzej Raków Częstochowa niż Górnik Zabrze, ale przekonamy się. No już za dwa tygodnie.
1: 5,5 minuty do rozpoczęcia czwartej kolejki Ekstraklasy. Sen w Warszawie w tle doskonale to Państwu sygnalizuje. Ale spytam Cię o Twoim zdaniem najciekawszy mecz tej kolejki. Raczej chyba nie Legia Radomiak, jednak są chyba mocniejsze kandydatury.
0: No możemy od razu przejść do tego, co będzie się działo jutro, ponieważ sobota i niedziela to będą najważniejsze dni tej kolejki Ekstraklasy. Oczywiście wracają derby Dolnego Śląska, czyli już jutro 14.45 starcie Zagłębia Lubin ze Śląskiem Wrocław. To są zawsze mecze, które elektryzują, czy to derby Dolnego Śląska, czy to derby łódzkie, czy to derby w Trójmieście. W związku z tym możemy spodziewać się ciekawego spotkania. Jestem także ciekaw, co pokaże widzę w starciu z Koroną Kielce. No i przechodzimy do niedzieli, a tam starcie Krakowi z Rakowem Częstochowa. Przypomnę, zespół z Częstochowy prowadzi trener Dawid Kroszek, zmierzy się z Krakowią, którą też przecież prowadził. No i Górnik Zabrze, Wisła, Kraków. Jakież to są utytułowane kluby. To są kluby, które przez bardzo kręte drogi chcą wracać na szczyt w naszej polskiej ekstraklasie, ale tych hitowych spotkań jest w każdej kolejce naprawdę co niemiara. W związku z tym co tydzień właściwie możemy spodziewać się właśnie takich wielkich meczów i oby ten niedzielny właśnie takim był.
1: Filip Jastrzębski prosto z Łazienkowskiej przed meczem Legia Radomiak. O różnych piłkarskich sprawach bardzo dziękujemy, a na koniec będziemy za ocean. Zachwycając się Igą Świątek i jej nocnym triumfem w tenisowym turnieju w Toronto i kulisy, smaki, kolory tego, jak na to patrzą przede wszystkim Stanek. Jan Pachlowski o tym wszystkim Państwu opowie.
2: Kłaniam się nisko. Przede wszystkim w sferze mentalnej najwięcej mówi się o tym zwycięstwie Igi Świątek w Toronto i to, co doświadczyła w ostatnich miesiącach i tym przełamaniem właśnie po wygranej w prestiżowym turnieju, przecież rangi 1000 w Kanadzie, a teraz rywalizacja w Cincinnati, gdzie będzie bronić tytułu, a potem już wielkoszlemowy ostatni w tym roku US Open. Mówimy oczywiście ostatni turniej spod znaku wielkiego szlema. Iga Świątek, zresztą ona w ostatnich dniach podkreślała, że sukcesy, które osiąga w Toronto, tylko ją napędzają po bardzo trudnym dla niej pierwszym pół roku tego sezonu. Pamiętają Państwo, mało zwycięstw, też zmiana trenera. Amerykańskie media zgodnie podkreślają, że to powrót polskiej tenisistki na szczyt. Na ceremonii zaraz po meczu Iga Świątek nawiązała właśnie do tych bardzo trudnych dla niej ostatnich miesięcy. Też powiedziała kilka słów wobec osób, które zmagały się z podobnymi problemami, między innymi jak hejt w internecie. No i też posłuchajmy tej atmosfery, jaka panowała na korcie zaraz po wygranej Igi Świątek. Korcie, który tak też mówiąc w przenośni, nawet o to zwrócili uwagę Kanadyjczycy, można nazwać Igą kort imienia Igi Świątek, a to dlatego, że tyle było polskich kibiców na trybunach. Posłuchajmy. National Bank Open presented by Rogers Champion
3: Iga Świątek. Chcę zadedykować ten tytuł wszystkim, którzy mierzą się z niesprawiedliwą oceną i hejtem. Po prostu nie poddawajcie się, rozwijajcie się i skupiajcie się na sobie, bo wiecie, co jest dla was najważniejsze. Pamiętajcie też zawsze o tym, co przed wami, jakie możliwości na was czekają. Bardzo się cieszę z tego turnieju. Wiele dla mnie znaczy, bo ostatnie miesiące nie były łatwe. Cieszę się, że mimo opinii, z jakimi na co dzień, czy to w internecie, czy na żywo, spotykałam się ze strony wielu ludzi, konsekwentnie skupiałam się na rozwoju drobnych zmian stylu gry i doskonaleniu swoich umiejętności. Radzenie sobie z tym wszystkim nie jest łatwe.
2: Iga Świątek nie kryła emocji. Po zdobyciu swojego pierwszego tytułu w 2026 roku Polka zakończyła tym samym taką

0: trwającą 11 miesięcy posuchę. Jej poprzedni triumf miał miejsce podczas zawodów Korea Open. Awans teraz będzie z 8 na 5 miejsce w rankingu WTA. No i konto Iggy też o prawie 1 100 000 dolarów powiększy się po wygranej w Kanadzie.
1: Jan Pachlowski o tym wszystkim państwu opowiadał, czyli o sukcesie Iggy Świątek za oceanem. Serdecznie Jankowi dziękujemy.
0: Dziękuję.
1: Na zakończenie jeszcze sprawdzamy, jak idzie piłkarzem poznańskiego Lecha. Idzie im naprawdę dobrze. W 28 minucie wciąż prowadzą z Klaksvikiem w kwalifikacjach do Ligi Europy 1-0. Wynik tego meczu i parę innych ważnych sportowych spraw oczywiście w Kronice Sportowej w Jedynce o 22.40. A teraz stawiamy kropkę. Paweł Szymankiewicz, Paulina Olak, Dominika Malkut i Andrzej Grabowski. Kłaniamy się nisko. Do usłyszenia.
2: Reklama.
3: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
4: Prawda?
3: No.
4: A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko co trzeba podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
3: Kto? No wiadomo.
4: Ci panowie z Media Expert.
5: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty rozpoczynają nowy wakacyjny cykl. Już od 15 sierpnia, każdej soboty o godzinie 17, słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Anny Seniuk, Michaliny Łabacz czy Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Artura Pałygi czy Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Chodźcie i posłuchajcie.
2: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
7: Minęła 20.30, Łukasz Pastor, zapraszam. Od poniedziałku zaczną obowiązywać ceny maksymalne benzyny i oleju napędowego. Za litr benzyny 95 przyjdzie nam zapłacić maksymalnie 6 zł. 41 groszy, benzyny 98 7 zł. 20 groszy, a oleju napędowego 7 zł. 37 groszy. Minister energii Miłosz Motyka zapewnia, że paliwa na stacjach nie zabraknie.
8: Paliwa w Polsce nie zabrakło i nie zabraknie. Mamy zakontraktowane dostawy, one są realizowane w sposób absolutnie niezachwiany. Mamy odpowiednie kontrakty i też nie ma planów uruchamiania rezerw strategicznych.
7: Miłosz Motyka podziękował też ministrowi finansów za znalezienie środków na wprowadzenie obniżek na stacjach paliw.
8: Koszty tego pakietu, tak jak to wynika z ocen skutków regulacji projektu rozporządzenia, to 0,5 mld zł. W te 2 tygodnie. To sytuacja, w której wygospodarujemy te środki na obniżkę cen paliw.
7: Minister energii wskazał również, że nie jest planowane obniżenie cen autogazu w ramach programu CPN. Od poniedziałku VAT na paliwa zostanie obniżony z 23 do 8%. Zamiast do ciężko chorych dzieci wylądowały na prywatnych kontach. Mowa o 3 milionach złotych ze zbiórki prowadzonej przez Towarzystwo Pomocy Dzieciom imienia Marii Konopnickiej. Zbiórka była prowadzona od 2014 roku w całej Polsce. 3 osoby związane z towarzystwem w Krakowie usłyszały już zarzuty, tłumaczy rzecznik krakowskiej policji Piotr Szpiech.
9: 71-latka i jej 45-letni wspólnik odpowiedzą za udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Oszustwa wielkiej wartości w łącznej kwocie ponad 3 milionów złotych na szkodę wielu pokrzywdzonych oraz pranie pieniędzy pochodzących z czynu zabronionego.
7: 46-latek odpowie też za kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. Grozi za to do 15 lat więzienia. Podejrzani nie przyznali się do winy. Decyzją sądu zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące. Ruch statków przez cieśninę Ormus praktycznie wstrzymany. Według danych firmy Kepler przez szlak przepłynęły dziś 2 statki. Żaden z nich nie transportował ropy naftowej. Wczoraj przez cieśninę przepłynęło 9 statków, a w środę 5. Dla porównania w lutym, przed rozpoczęciem izraelsko-amerykańskiego konfliktu z Iranem, przez cieśninę przepływało ponad 130 statków dziennie.
1: Trzydzieści dwie minuty po godzinie 20.
2: Wieczór w Polskim Radiu 24.
10: Już za chwilę na naszej antenie Świat w powiększeniu. Razem ze mną już Magdalena Skajewska. Dobry wieczór.
11: Dobry wieczór.
10: Nie wiem, na ile w to wszystko wierzyć, czy to jest tylko plotka, czy to prawda, że administracja Stanów Zjednoczonych miała rozesłać do państw NATO taki kwestionariusz dotyczący ich poparcia dla polityki prezydenta Donalda Trumpa. Tak twierdzi Bloomberg. To jest takie testowanie, sprawdzanie, kto jest najbliższym sojusznikiem, a

0: to nie? Jak to oceniasz? Czy Amerykanie są zmęczeni już tą polityką Donalda Trumpa?
1: Ja wydaje mi się, że już na tym etapie, już podczas drugiej kadencji Donalda Trumpa stoję na stanowisku, że wszystko się może wydarzyć i naprawdę Donald Trump może wpaść na najbardziej zaskakujące pomysły, więc gdyby do tego doszło, choć oczywiście nie jest to standardowa taka dyplomatyczna droga, to by mnie to nie zaskoczyło. Dzisiaj jednak skupimy się nie tyle na polityce zagranicznej, czy też międzynarodowej Stanów Zjednoczonych, ale na polityce wewnętrznej, bo tam także się bardzo dużo dzieje. Mam na myśli prawybory przed tym kluczowym dniem w listopadzie. To, na czym się najbardziej skupiamy, to oczywiście wybory połówkowe do Kongresu, ale to są różne poziomy tych wyborów, co i może być takim pewnym sygnałem, w którą stronę jedna i druga partia idzie przed tymi wyborami już, na którymi się zawsze skupiamy, czyli wyborami prezydenckimi w 2028 roku. Czy demokraci idą w lewo, czy jednak szukają cały czas swojej drogi, czy republikanie cały czas stoją za Donaldem Trumpem? Te wszystkie pytania dzisiaj zadamy w programie. Zapraszam.
2: Świat w powiększeniu.
1: W Stanach Zjednoczonych trwa wyborczy test przed listopadowymi wyborami do Kongresu i na niższe rangą urzędy. Tegoroczne prawybory pokazują, że zarówno republikanie, jak i demokraci mają poważne pytania o przyszłość swoich partii. U demokratów widać wyraźną siłę progresywnego skrzydła. U republikanów kluczowe pozostaje pytanie, jak długo Donald Trump będzie w stanie narzucać partii swoją agendę i czy jego poparcie w prawyborach nadal jest gwarancją zwycięstwa. Magdalena Skajewska, witam i zapraszam na Świat w powiększeniu, w którym o tym wszystkim będziemy rozmawiać z naszym gościem, a jest nim dr Mariusz Wolf, amerykanista, wykładowca akademicki, autor książki This Breed Called Americans, który łączy się z nami z Nowego Jorku. Dobry wieczór, witam.
3: Dobry wieczór, dzień dobry Magdaleno, witam serdecznie słuchaczy.
1: To może najpierw wyjaśnijmy naszym słuchaczom, o jakie dokładnie prawybory chodzi, ponieważ gdy mówimy chociażby w Polsce o prawyborach, to kojarzy nam się to przede wszystkim z tym takim procesem przedwyborczym, który prowadzi ostatecznie do nominacji kandydata na prezydenta danej partii, czy to demokratów, czy republikanów, przed wyborami prezydenckimi. Tutaj mówimy o czymś zupełnie innym. Jakbyś mógł wyjaśnić?
3: No może nie zupełnie innym, ale troszeczkę innym. To znaczy, to jest... ciągle wybieramy kandydata, ciągle wybieramy najlepszego kandydata, partie wybierają swoich najlepszych kandydatów, a dzieje się to właśnie poprzez głosowanie na poziomie stanowym i wybierają tych kandydatów, czy to na stanowisko senatora, czy na stanowisko przedstawiciela Izby Reprezentantów, czyli tak zwanego kongresmena, troszeczkę niewłaściwe to jest po polsku, ale dokładnie się to tak dzieje. Ale to jest bardzo, bardzo ciekawy i fascynujący moment w historii, w polityce amerykańskiej, bo to on bardzo mocno definiuje, w którą stronę dana partia się przesunie. Ja oczywiście przypomnę te wybory, na które czekamy. One odbywają się raz w roku, tak? Jest tak zwany Election Day i to jest według prawa amerykańskiego pierwszy wtorek, po pierwszym poniedziałku listopada. Dlaczego nie jest to pierwszy wtorek listopada? Po prostu dlatego, że w tradycjach wielu religii chrześcijańskich 1 listopada jest po prostu dniem świątecznym i chcieli uniknąć mieszania porządków i tak to się akurat nam złożyło, że wybory w Stanach Zjednoczonych co roku na każde stanowisko od szeryfa policji lokalnego czy lokalnego sędziego aż do prezydenta odbywają się pomiędzy 2 a 8 listopada. Te wybory są co roku, oczywiście wybory prezydenckie co 4 lata, wybory do kongresu co 2 lata, a na senatorów co lat 6.
1: No i właśnie a propos tych kandydatów, którzy już uzyskali swoją nominację, czy też zwyciężyli w tych prawyborach w ostatnich dniach, zwłaszcza dużo się mówi, zarówno po stronie demokratycznej, jak i republikańskiej. W ostatnich tygodniach u demokratów sukcesy odnosili między innymi kandydaci progresywni. Tutaj mam na myśli chociażby Abdullah El-Sayeda w Michigan, ale były także przypadki, jak chociażby w Wisconsin, gdzie wygrał no, taki demokrata uznawany za bardziej umiarkowanego. Powiedz w takim razie,

0: Wiem, że ty często powtarzasz, że demokraci skręcają tak radykalnie w lewo, ale czy to, co obserwowaliśmy w ostatnich dniach i tygodniach, to potwierdza według ciebie, mimo tego, że czasem przecież również umiarkowani demokraci wysuwają się na prowadzenie?
1: Dlatego też chyba nie wiem, czy dokładnie zdecydowałeś, że tak radykalnie się ta partia demokratyczna przesuwa w lewo. Raczej unikam takich ostrych określeń, ale rzeczywiście coś się dzieje i warto to obserwować. Tak? No to, że w Nowym Jorku jakiś czas temu burmistrzem został otwarcie socjalistyczny przedstawiciel partii demokratycznej, no to jeszcze wydawało się pewnego rodzaju fanaberią wyborczą tutaj w Stanach Zjednoczonych. Natomiast po tych wyborach, które już miały miejsce w różnych stanach, no już zaczyna się wyłaniać pewnego rodzaju obraz. I rzeczywiście, tak jak mówiłaś, jest kilka stanów, gdzie przedstawiciele partii demokratycznej wyłonili na swojego właśnie takiego kandydata, który będzie stawiał czoła oponentowi, najczęściej republikańskiemu oczywiście, osoby powiązane z, no właśnie, z ruchem bardzo mocno progresywnym, powiedzmy sobie tak, bardzo szeroko, ponieważ nie każdy z nich należy do demokratycznych socjalistów Ameryki, DSA, Democratic Socialists of America. To będzie taki akronim, taki skrót, który na pewno coraz częściej będziemy słyszeli. Ale rzeczywiście wyłania się pewnego rodzaju obraz, że wyborcy demokratyczni chyba chcą pewnego rodzaju zmiany. To znaczy ta partia demokratyczna, która istnieje w tej chwili, która jest nieskuteczna i która ma bardzo niskie poparcie. Może trudno uwierzyć, ale ja powtarzam, ma niższe poparcie niż prezydent Donald Trump. Ta partia już przestaje reprezentować w oczach wyborców ich potrzeby, także polityczne. W związku z tym wysuwają się kandydaci troszeczkę bardziej, powiedzielibyśmy, wyraziści.
0: No to powiedzmy o samym Abdulu El-Sayedzie, żeby może trochę też objaśnić naszym słuchaczom, o co chodzi z tymi bardziej progresywnymi demokratami. Otóż on popiera Medicare for All, on opowiada się za silniejszym państwem socjalnym, za wzmocnieniem praw pracowniczych, za ograniczeniem roli ICE, czyli tych agentów, którzy zajmują się imigrantami. Czasem ich działania są bardzo źle odbierane przez część przynajmniej Amerykanów i jest bardzo krytyczny wobec Izraela. Czy to jest według ciebie taki opis, który pokazuje także innych z tej samej grupy? To są te kwestie, na których oni się skupiają? To bardziej progresywne skrzydło partii?
1: Zdecydowanie tak. Przede wszystkim jeżeli chodzi o sprawy socjalne, właśnie o ten dostęp, większy dostęp, to co się w Stanach Zjednoczonych i pewnie po polsku również nazywa darmową służbą zdrowia, czy darmowym wyższym wykształceniem. Oczywiście wiemy, że to darmowe musi być w cudzysłowie postawione, dlatego że ludzie, którzy pracują w tych gałęziach, mimo wszystko pobierają wynagrodzenie, także nie do końca może być to darmowe. Ale ładnie się z tego słucha i młodzi ludzie głównie, albo tacy zaangażowani politycznie, chętnie słuchają takich rzeczy, że dużo rzeczy może być za darmo. No i zdecydowanie przejawiają zainteresowanie takimi hasłami. Tylko tak mnie się wydaje, że jednak chyba trochę bardziej ich boli to, że ta partia demokratyczna, ta stara partia demokratyczna, stara w cudzysłowie, no oczywiście również partia demokratyczna, która no pewnie była definiowana ostatnio, nie wiem, przez małżeństwo Clintonów, powiedzmy, czyli co, już mamy 30 lat od tego czasu, ich w ogóle nie reprezentuje i nie staje tak naprawdę, nie ma siły stanąć do walki z konkurentami ze strony republikańskiej i że coś się musi zmienić. I ta zmiana oczywiście widziana jest właśnie tam w przedstawicielach tej partii demokratycznych socjalistów. Tak jak mówię, nie wszyscy nominowani należą do tej partii demokratycznych socjalistów, no ale hasła mają oczywiście bardzo podobne i bardzo wspólne. Ten Michigan, o którym wspomniałaś, Abdul El-Sayed, to jest taki jeden z tak zwanych

0: stanów wahających się, jak mówimy po polsku, czyli swing states. Raz głosują w prawo, raz w lewo i nigdy nie wiadomo, czasami mogą przeważyć wynik wyborów, mówimy o wyborach prezydenckich, w jedną czy w drugą stronę. To jest jakby taki stan, który, ja może tak troszeczkę szybko przypomnę, tam stolicą tego stanu, a już na pewno największym miastem, jest Detroit. Miasto kiedyś wielkie, dziś uznawane za upadłe, ponieważ skończył się przemysł samochodowy. No i ten stan bardzo mocno zmienił się pod względem populacyjnym. Bardzo dużo zamieszkało osób właśnie imigrantów z szeroko rozumianego świata arabskiego. Na przykład w Detroit była taka polska dzielnica, która się nazywała Hamtramck, ponieważ znam to z pierwszej ręki, bo jakieś 25 lat temu tam w okolicy studiowałem, to można było tam jeszcze pojechać na jakieś dobre polskie jedzenie, spotkać się z rodakami, którzy to co prawda wyjechali bardzo dawno temu z kraju, no ale mimo wszystko była to wciąż polska dzielnica. Dzisiaj tak naprawdę zamieszkana przez przybyszów z Jordanii i Bangladeszu. Także to jest rzecz, która, to jak to Stany Zjednoczone, zmienia się bardzo szybko, bardzo mocno, bardzo gwałtownie. I całe, nawet wioski i miasteczka właśnie są zamieszkane przez tych imigrantów. Związek wydaje się być zauważalny pomiędzy inną demografią czy grupami etnicznymi, które tam mieszkają, a jednak zwracaniem uwagi na, czy przywiązaniem do pewnego rodzaju idei czy tradycji no, socjalistycznych, czy szerzej mówiąc marksistowskich. Tam jest pewnego rodzaju dobry grunt, że tak powiem, żeby się na tym skupić. Rzeczywiście i w tym stanie, i w pewnie wielu innych stanach, bo tak mówiliśmy o Nowym Jorku bardzo krótko, no, w Nowym Jorku, no to powiedzmy sobie, można potraktować to, tak jak powiedziałem, jako pewnego rodzaju
1: ale to skoro wspomniałeś o Nowym Jorku, to może posłuchajmy, co ostatnio powiedział twój ulubieniec, czyli Zoran Mamdani, oczywiście mówię to z sarkazmem, odpowiadając na pytanie dotyczące swoją drogą komentarza Aleksandrii Ocasio-Cortez na temat tego, że to, co Partia Demokratyczna proponowała chociażby podczas pandemii i COVID, to były zbyt radykalne pomysły, które dzisiaj nie byłyby poważnie traktowane. I o to samo został zapytany Zoran Mamdani. Posłuchajmy, co powiedział. Uważam, że każdy, kto ubiega się o urząd, ma obowiązek przedstawić Nowojorczykom i Amerykanom swoje poglądy, a poglądy te mogą z czasem ulec zmianie. Mogą ewoluować i dojrzewać. Wiem, że są osoby, które nadal obstają przy tamtych postulatach. Ja jasno wyraziłem swoje stanowisko. Nie popieram na przykład odebrania funduszy policji i nie zamierzam tego robić. Dla mnie zapewnienie kluczowego dla bezpieczeństwa publicznego ładu oznacza również współpracę policji z wieloma innymi partnerami. Czyli tutaj widzimy jakby odejście od tego, czy też próbę odejścia od tego postulatu, który był swego czasu bardzo kontrowersyjny, czyli defund the police, odebrać fundusze policji, od którego tutaj odżegnuje się Zoran Mamdani. Ale to mnie skłoniło do takiej myśli, czy to też może oznaczać, że Partia Demokratyczna może właśnie wycofywać się z niektórych swoich niepopularnych postulatów czy też pomysłów właśnie po to, żeby no, szukając swojej drogi zyskać więcej wyborców. Jak myślisz?
0: No myślę, że od strony przekazu politycznego no to należałoby oczywiście tak zrobić, tylko że samo takie wycofanie się to nawet w oczach czy uszach Amerykanów, którzy jak już ustaliliśmy en masse nie należą do najbardziej lotnych społeczeństw, jednak mimo wszystko i oni się orientują, że to jest pewnego rodzaju polityczny fikołek, bo oprócz tego, że na poziomie werbalnym wycofujemy się z poprzednich deklaracji, no to jednak może się okazać, że musimy a. stwierdzić, co poszło nie tak, jakby zdiagnozować dokładnie, dlaczego my się z tego wycofujemy i zaproponować coś w zamian, żeby przynajmniej stworzyć pewnego rodzaju percepcję jakiejś nowej idei czy nowej drogi. Tak? No,

0: Czyli nie po
1: tak
0: słowach,
1: ludzi,
0: a po czynach
1: sobie.
0: Będą Amerykanie ich oceniać.
1: O, to już takie bardzo starożytne spostrzeżenie, że po owocach poznajemy tych, którzy mówią do nas różne rzeczy. I, no i tutaj troszeczkę ten Mamdani, tak jak z tej fraszki Schrödingera bodajże, jeśli dobrze pamiętam, tonący brzydko się chwyta. No i ten właśnie Mamdani, który no, musi się wycofać z, albo może inaczej, przeprosić z policją, bo... Przestępczość w Nowym Jorku gwałtownie rośnie, ponieważ niedofinansowana policja zwalnia ludzi i, no i to jest naturalna oczywiście historia. Przestępczość nie lubi próżni, powiedzmy sobie. To nie jest tak, że jak się wycofa policja, to tam się nic nie będzie działo. Oczywiście pierwsza rzecz, no to oczywiście pojawią się jacyś źli ludzie, którzy...
0: Będą chcieli z tego skorzystać.
1: Będą chcieli wyrządzić krzywdę, jasne.
0: Czas nas goni. Chciałam jeszcze zapytać o republikanów, ale zanim do nich jeszcze przejdziemy, to nie mogę nie wspomnieć o jednej z takich chyba najbardziej charakterystycznych, czy też może wyrazistych, o tak powinnam powiedzieć, postaci tego bardziej progresywnego skrzydła Partii Demokratycznej, czyli o Aleksandrii Ocasio-Cortez, młodej polityk, która no jest bardzo często przez dziennikarzy pytana o to, czy rozważa kandydowanie w wyborach prezydenckich w 2028 roku, czy zamierza starać się o nominację swojej partii w tych wyborach. Ona na razie jest taka dosyć enigmatyczna, ale w kilku rozmowach przyznała, że nie wyklucza takiej opcji. Powiedz, czy poważnie powinniśmy dziś traktować jej podejście, czy też jej niewykluczanie opcji prezydenckiej za te no, 2 lata?
1: No oczywiście trudno jest powiedzieć, co tak naprawdę myśli polityk, kiedy się wypowiada publicznie, ale wydaje mi się, że tak. Ono ma właśnie w kontekście tego, o czym wszystkim rozmawialiśmy dzisiaj, ona ma szansę na nominację. Ona ma szansę na nominację, bo jest wyrazista, jest przebojowa, jest aktywna i w oczach wielu ludzi, wydaje się, w oczach wielu demokratów, może powiedzmy tak, ona wydaje się być dobrym kandydatem.
0: Ale czy to nie są tylko demokraci z dużych, takich liberalnych miast? A co z tymi demokratami, którzy są w tych mniejszych miejscowościach, miastach, na wsiach? No czy ich serca też jest ona w stanie zdobyć?
1: Jak patrzymy na mapę wyborczą Stanów Zjednoczonych, to zauważamy, że demokratów nie ma na wsiach. Oczywiście mówimy tutaj statystycznie, dlatego że demokraci to generalnie mają, mieszkają, to znaczy osoby, które głosują na demokratów, mieszkają właśnie w dużych miastach, w dużych ośrodkach metropolitalnych i tam jest tak naprawdę taka baza wyborcza, która tę Aleksandrię Ocasio-Cortez może wybrać. Tylko rzecz jest tego typu, że nie wiadomo oczywiście, kto będzie kandydatem republikańskim na stanowisko prezydenta, no ale ona będzie bardzo łatwym, jakby to powiedzieć, bardzo łatwym łupem głównie dla republikanów, dlatego że wydaje się, że jej troszeczkę brakuje takiej podbudowy, ojejka, jakbyśmy to delikatnie powiedzieli, intelektualnej, a może tak,
0: czyli będzie
1: ideologicznej pewnie również.
0: Łatwa do ataku przez republikanów.
1: Ona stanie się memem po prostu i ona przegra te wybory. Ja myślę sobie, że ona to wie, nawet ona to wie, a już na pewno Partia Demokratyczna to wie. Także jeszcze na nią czas nie przyszedł, bo chyba trzeba będzie poczekać, aż ona sama się rozwinie, a być może pojawi się inny kandydat. No i trzeba wiedzieć też o tym, pamiętać o tym, że no, po drugiej stronie to trzeba kandydata, jakby to powiedzieć, dostosować do tego, co proponuje druga strona tego dyskursu
0: to
1: politycznego.
0: To jeszcze słowo powiedzmy o tej drugiej stronie, czyli o republikanach. Tam także prawybory, ale znowu pytanie o to, na ile wsparcie, czy też poparcie Donalda Trumpa jest tutaj sposobem na sukces. Też mieliśmy przykład chociażby Mike'a Lindella, czyli takiego radykalnego sojusznika Trumpa, który swoje prawybory w Minnesocie przegrał.
1: Tak, to jest prawda i to jest... Zwróćmy uwagę, że tak jak już powiedziałem, albo jakoś zaznaczyłem, że Partia Demokratyczna przechodzi teraz przez taki moment, przez który republikanie przechodzili jakieś 10 lat temu. To znaczy, 10 lat temu republikanie powiedzieli do tych starych działaczy Partii Republikańskiej, powiedzieli, nie, nie, proszę.

0: Proszę Państwa, nie reprezentujecie nas. No i tak, powiedzmy sobie, zaczął istnieć w dyskursie politycznym ten ruch MAGA. Na tym niezadowoleniu wypłynął trochę Trump. No, mocno wypłynął, bo został prezydentem i to zresztą dwa razy. Ale to jest ten moment, przez który teraz przechodzi Partia Demokratyczna. To znaczy oni szukają swojego jakiegoś...
1: Ale wracasz do demokratów, a ja chciałabym, żebyś króciutko mi jeszcze powiedział o tych republikanach.
0: Powiem już, zmierzam do republikanów. I teraz partia demokratyczna, która tak naprawdę jest, no jakby to powiedzieć, troszeczkę zawładnięta przez Trumpa, to ten ruch MAGA. On sam zaczyna w pewnym stopniu odwracać się od Trumpa. I to rozmawialiśmy o tym kilka miesięcy temu, zdaje się, na temat chociażby tych aktywistów MAGA, którzy odwracają
1: już
0: się.
1: Trumpa nie popierają. Tutaj musimy
0: Trumpa
1: postawić...
0: Bo on po prostu ich zdradził. Stawiamy.
1: Chociażby, stawiamy kropkę, zdradził chociażby, jeżeli chodzi o wojnę w Iranie. Do tego tematu też na pewno jeszcze wrócimy, ale tutaj dzisiaj stawiamy kropkę. Bardzo Ci dziękuję. Mariusz Wolf, amerykanista, wykładowca akademicki z Nowego Jorku, był Państwa i moim gościem w Świecie w Powiększeniu. I to już wszystko. Magdalena Skajewska, do usłyszenia.
2: Komentarz. Za 6 minut godzina 21. Czworo Polaków zostało poszkodowanych w nocnym pożarze na chorwackim wybrzeżu Adriatyku. Ogień w okolicach turystycznego miasta Omisz zniszczył też samochody kilkorga naszych rodaków. I o tym już teraz na antenie Polskiego Radia 24. Razem ze mną Paweł Frontczak, były rzecznik prasowy komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór, witam.
2: Resort polskiej dyplomacji zaapelował do turystów z Polski przebywających w Chorwacji o śledzenie komunikatów oraz zarejestrowanie się w systemie Odyseusz. Co pan ze swojego doświadczenia poradziłby jeszcze polskim turystom, którzy są na miejscu, którym może w jakiś sposób mogą zagrażać te pożary w Chorwacji?
3: Przede wszystkim musimy mieć świadomość, że panujące od kilkunastu tygodni na południu Europy ekstremalne upały powodują wzrost zagrożenia pożarowego. Unia Europejska prognozuje, że tegoroczny sezon pożarowy według ich prognoz może potrwać nawet do listopada. Niestety Chorwacja znajduje się na tej liście. To nie jest pierwszy przypadek, że dochodzi do tego typu pożaru. W tym roku w Chorwacji doszło do prawie 4000 pożarów. Natomiast te pożary, które powstają w okolicach kurortów, są o tyle groźne, że bardzo szybko rozprzestrzeniają się z uwagi na specyfikę ukształtowania terenu, a także roślinność. Przede wszystkim turyści, którzy tam przebywają, muszą mieć świadomość, że może dochodzić do tego typu ekstremalnych pożarów. Ewakuacja tysiąca osób, bo tyle podają agencje i straż pożarna w Chorwacji, jest ewakuacją prewencyjną. To nie pierwszy raz w ciągu ostatnich kilku lat, gdzie doszło do takiej ewakuacji. Przede wszystkim musimy słuchać komunikatów, będąc za granicą. Musimy się bezwzględnie podporządkować poleceniom służb, które są wydawane. Nawet jeśli nie czujemy dymu i nie widzimy ognia, ten ogień potrafi się przemieszczać z prędkością dochodzącą nawet do kilkudziesięciu kilometrów na godzinę, czyli ten front pożaru może przemieścić się bardzo szybko i odciąć drogę ucieczki. Z tego, co podają między innymi służby z Chorwacji, część osób musiała być ewakuowana kutrami, natomiast w działaniach ratowniczych tego konkretnego pożaru, o którym pan mówi i powołuje się, nie tylko 4 Polaków zostało poszkodowanych, ale w sumie 36 osób, to bardzo dużo, biorąc pod uwagę jego gwałtowność. Ten pożar gasiło i gasi, dogasza w tej chwili prawie 200 strażaków, 7 śmigłowców, a także 9 samolotów pożarniczych.
2: Pożary w tym regionie, o czym zresztą pan wspomniał, no, zdarzały się i pewnie będą się zdarzać, ale z pańskiego doświadczenia, jak pan ocenia z kolei doświadczenie tamtejszych strażaków? Oni no, chyba wiedzą dokładnie, jak przeciwdziałać takiemu zagrożeniu.
3: Na pewno tak, natomiast niekiedy ogień, czyli jeden z żywiołów naszego świata, jest silniejszy od doświadczenia, techniki, technologii, którymi dysponują ludzie. Tak jak powiedziałem, ekstremalna kolejna fala upałów, brak opadów, susza, ukształtowanie terenu, drzewostan i roślinność, która porasta wzgórza, a także brak niejednokrotnie dróg dojazdowych, a również dostępu do wody, która jest podstawowym środkiem gaśniczym, to wszystko powoduje, no i oczywiście wiatr, że te

pożary bardzo gwałtownie się rozprzestrzeniają. Chorwacja jest jednym z tych państw, gdzie tego typu sytuacje powtarzają się z roku na rok. Natomiast niestety ten rok jest wyjątkowy, ponieważ w tym roku powstało już o 75% więcej pożarów w samej Chorwacji niż w roku ubiegłym. To są dane Unii Europejskiej.

0: Południowej, dotyczy to Hiszpanii, Portugalii, Grecji. Różnego rodzaju odcinki dróg, między innymi w tej chwili jest zamknięta częściowa autostrada nadmorska właśnie w tym regionie, o którym mówimy. No, my niejednokrotnie uważamy, że skoro nie widać, nie czuć dymu, no to nic nam się nie stanie. Natomiast ja pamiętam, rozmawialiśmy w roku ubiegłym o podobnym pożarze, gdzie później gwałtowna ewakuacja niejednokrotnie powodowała, że niestety nie wszystkim się udało bez obrażeń uciec. Natomiast pamiętajmy, że nie są to łatwe zadania dla służb, ponieważ ewakuacja 1000 osób z danego regionu jest to ogromne wyzwanie, niezależnie od równoległego gaszenia pożaru. Oczywiście pamiętajmy o tym, że możemy w hotelu zostawić najcenniejsze rzeczy, ale tą najcenniejszą jest nasze życie i zdrowie i o tym powinniśmy pamiętać.
1: Paweł Frączek, były rzecznik prasowy, komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
2: To są informacje Polskiego Radia 24.
3: Sprawy proceduralne czy wyraz sprzeciwu wobec rządu. W Święto Wojska Polskiego awansów generalskich nie otrzymają szefowie służb. 500 mln zł zapłaci państwo za obniżenie cen paliw. W poniedziałek rusza program CPN. Największy czynny wulkan w Europie daje o sobie znać. Etna znów paraliżuje ruch lotniczy. Minęła 21. Łukasz Pastor, zapraszam. Wnioski o awanse generalskie dla szefów służb specjalnych wciąż bez podpisu prezydenta. Na biurku Karola Nawrockiego od 3 miesięcy leżą wnioski o awanse dla szefów 3 formacji. Zwłoka ma związek ze sprawami proceduralnymi, jak i działaniami rządu, mówił w naszym studiu wiceszef Kancelarii Prezydenta. Według Adama Andruszkiewicza rząd dopuścił się złośliwości w tej kwestii wobec Karola Nawrockiego.
4: Dochodziło do sytuacji, w których na przykład rządzący zabraniali szefom służb przychodzenia do pałacu prezydenckiego. To są sytuacje z naszego punktu widzenia niedopuszczalne. Pan prezydent Karol Nawrocki nie będzie absolutnie tutaj dezerterował ze swoich prerogatyw. Jeśli nam ktoś próbuje odbierać prerogatywy, to ciężko, żebyśmy się na to zgadzali, ale tu akurat w tej materii to nie jest tylko polityka, dlatego że decydują też kwestie często merytoryczne i jakby to też nie będzie tak, że ktoś nam przyniesie różne życiorysy. Nie neguję życiorysów, żeby była jasność, tak? Ale że pan prezydent będzie na tym wszystko podpisywał. No pan prezydent naprawdę ma dużo zadań.
3: Zdaniem publicysty Jana Ordyńskiego z Towarzystwa Dziennikarskiego brak podpisu prezydenta jest motywowany jego sprzeciwem wobec rządu. Jak zauważył nasz gość, Karol Nawrocki nie przedstawił merytorycznych zastrzeżeń wobec kandydatów do awansów.
5: To jest, myślę, po prostu złośliwość w stosunku do obecnego obozu rządzącego, bo nie sądzę, żeby akurat chodziło o tych oficerów, którzy mają otrzymać stopnie generalskie, o które wystąpił czy minister Siemoniak, czy minister obrony narodowej. Ja nie słyszałem, żeby wobec nich były jakieś merytoryczne zastrzeżenia, natomiast słyszeliśmy o sukcesach polskich służb specjalnych w likwidowaniu np. zagrożeń rozmaitych.
3: Na nominacje czekają szefowie Służby Wywiadu Wojskowego, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu. Jutro w Święto Wojska Polskiego wręczone zostaną nominacje podpisane przez prezydenta. Otrzyma je 21 oficerów Wojska Polskiego. 500 mln zł będzie kosztował budżet państwa pakiet Ceny Paliw Niżej. Program regulacji cen na stacjach będzie obowiązywał przez ostatnie 2 tygodnie wakacji. Obniżka cen benzyny i oleju napędowego jest związana ze zmianą stawki podatku VAT z 23 na 8%. Paliwo będzie tańsze o około złotówkę za litr.
6: Już wiadomo, że ceny paliwa w poniedziałek będą mniejsze o 89 groszy za litr, złotówkę oraz 1 zł i 3 grosze. Za benzynę 95 zapłacimy maksymalnie 6,41, za 98 7,20, a za olej napędowy 7,37. W każdy dzień roboczy resort energii będzie publikował obwieszczenie z maksymalnymi kwotami za paliwa. Dzięki temu obniżka podatku VAT, która obciąża budżet państwa, nie będzie odrabiana w marży. Ta również będzie ustalana i wyliczana na podstawie cen hurtowych, mówi Miłosz Motyka, minister energii.
7: Codziennie będziemy zwracali się do 5 największych hurtowników o podanie cen hurtowych. Będziemy wyliczali cenę maksymalną. To będzie cena, która będzie obowiązywała na stacjach. Krajowa Administracja Skarbowa będzie z pełną skrupulatnością pilnowała, by ta cena była stosowana.
6: Paliwa w Polsce nie zabraknie, zapewnia resort i tłumaczy, że dzięki podpisanym kontraktom dostawy są realizowane w sposób niezachwiany. Nie ma też planów uruchamiania rezerw strategicznych. Agata Król, Polskie Radio.
3: Obie agresorki z Poznania zatrzymane, poinformował szef MSWiA Marcin Kierwiński. Chodzi o kobiety, które w nocy z 12 na 13 sierpnia przed jednym z pubów w centrum miasta zaatakowały dwóch mężczyzn, prawdopodobnie narodowości ukraińskiej. Nagranie ze zdarzenia trafiło do internetu. To ułatwiło policji zidentyfikowanie obu sprawczyń. Sprawę badają śledczy. Na koniec Sycylia. Etna znów

0: pokrzyżowała szyki turystom. Lotnisko w Katanii zawiesza loty do jutrzejszego popołudnia. Powodem jest pył wulkaniczny wydobywający się z wulkanu. Wszystkie przyloty i odloty będą wstrzymane do 14. Etna jest największym czynnym wulkanem w Europie. Obecna faza jest nietypowa ze względu na długotrwałą emisję popiołu. Aktywność Etny wymusiła w ciągu ostatniego tygodnia odwołanie lub przekierowanie setek lotów. Ograniczenia przypadają na szczyt letniego sezonu wakacyjnego. Tysiące pasażerów mają utrudnioną podróż. Część ruchu przejęły lotniska w Comiso, Palermo i Trapani.
1: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Jutro będzie słonecznie i gorąco. Niemal wszędzie temperatura wzrośnie do 30-32 stopni, mówi synoptyk Instytutu Meteorologii Przemysław Makarewicz.
2: W przeważającym obszarze kraju ta temperatura będzie już taka w zakresie upalnej, czyli od 30 do 32 stopni. Także gorąca sobota przed nami, no i początek zmiany nocą z soboty na niedzielę, kiedy zacznie nasuwać się od północnego zachodu chłodny front atmosferyczny, który przyniesie burze z przelotnymi opadami deszczu. Front ten w niedzielę będzie się przemieszczał stopniowo w kierunku południowo-wschodnim i na północnym zachodzie już się wyraźnie ochłodzi.
0: Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed upałami.
1: Klimat.
0: Na zachodzie i lokalnie na południu jakość powietrza jest umiarkowana, w centrum, na północy i wschodzie głównie dobra. Tylko 15% prądu w krajowej sieci produkują teraz źródła odnawialne, ale nie ma ograniczeń w korzystaniu z energii.
1: Klimat.
3: 6 minut po godzinie 21.
4: Wieczór w Polskim Radiu 24.
3: Pracownicy firmy budowlanej podczas prac remontowych w piwnicy w belgijskim Dendermonde znaleźli ukrytą w ścianie skrzynię wypełnioną złotem wartym około 9 milionów euro. Policja bada pochodzenie skarbu, bo istnieje podejrzenie, że złoto może pochodzić z działalności przestępczej. Jeżeli jednak okaże się, że nie odnajdzie się prawowity właściciel tego złota, prawdopodobnie trafi ono w ręce organizacji charytatywnych. Jak wygląda 9 milionów euro w złocie, to zapraszam na stronę polskieradio24.pl. Tam przepiękne, złote zdjęcie. A już teraz zapraszam Państwa na Weekend Kulturalny.
4: Weekend Kulturalny.
5: Dobry wieczór, Maja Kluczyńska. Dzisiejszy Weekend Kulturalny realizuje Adam Hrynkiewicz, a w studio gościnie. Dobry wieczór.
6: Dobry wieczór.
5: Panie Monika Harchut i pani Marta Frączkiewicz, kuratorki wystawy. Proszę państwa, zapowiadałam, zapraszając państwa na dzisiejszy wieczór, na to spotkanie, Helena Rubinstein w roli głównej. No i wystawa w Muzeum Polin, historii Żydów polskich. Wystawa o pięknie, proszę pań. Skąd ten, powiedziałabym, dłuższy cytat?
6: Tytuł jest cytatem samej Heleny.
5: No właśnie.
6: Piękno
5: właśnie
6: jest twoim przeznaczeniem, beauty is your destination. To jeden z tytułów podrozdziałów autobiografii Heleny Rubinstein, My Love for Beauty z 1964 roku. Ta książka jest też dostępna po polsku, więc zachęcam do...
5: A czy w Muzeum Polin można ją nabyć?
6: Nie.
5: Niestety, w księgarniach trzeba szukać.
6: To jest też dość stare wydanie, myślę, że raczej w bibliotekach. Mm-hmm. Natomiast ona rzeczywiście jest...
5: Nie było wznowienia w takim razie.
6: Wydaje mi się, że nie. No,
5: dobrze.
6: My mamy...
5: No i co z tym pięknem?
6: Piękno jest... czymś szerszym, bo w ogóle to ten tytuł na początku był dosyć kontrowersyjny w naszym muzeum, kiedy przedstawiłyśmy go działowi komunikacji. Piękno jest twoim przeznaczeniem. My w ten sposób też chciałyśmy oddać samej Helenie głos z jej własnych słów. Wszystkie śródtytuły tekstów kuratorskich też są cytatami z tej książki. Sam taki suchy tytuł wydał się troszeczkę opresyjny naszemu działowi komunikacji, bo jak to piękno jest twoim przeznaczeniem, to co teraz obowiązkiem kobiety jest tylko dbanie o urodę. Natomiast kiedy pokazaliśmy ten piękny plakat, też zachęcam państwa do obejrzenia plakatu wystawy na stronie muzeum. Na plakacie tak, jest zdjęcie Heleny Rubinstein, takie z przełomu lat 50. i 60., gdzie ona pozuje tym swoim słynnym profilem z rzeźbą Eliasza Nadelmana, którego była kuratorką i mecenaską. I kiedy zestawimy ten tytuł, piękno jest swoim przeznaczeniem, z piękną, klasycyzującą rzeźbą, z perłami, z designerską.
5: Z tym złotem w uszach.

0: prawda?
1: Tak, kolczykami. Helena uwielbiała biżuterię, ona uwielbiała ubrania, ona uwielbiała sztukę. I to piękno wtedy nabiera o wiele takiego bardziej pojemnego...
0: Muza Salwadora Dalego.
1: Ona oczywiście tak przyjaźniła się prywatnie z Salwadorem Dali, z jego małżonką.
0: Tak.
1: A więc ten tytuł tak naprawdę jest bardzo pojemny i mówi o szeroko pojętym pięknie, nie tylko o urodzie, chociaż potentatką kosmetyczną Helena Rubinstein była.
0: Ekscentryczna kobieta, proszę państwa, to zapewne państwo wiedzą. Linia kosmetyków, ale też pielęgnacja, kosmetyki kolorowe. Do tego XXI wieku to wszystko dotrwało. Nieprzeciętny życiorys i bizneswoman i świetna, powiedzielibyśmy dzisiaj, przedstawicielka branży HR, tak jak Helena Rubinstein. Celebrytka niekoniecznie, bo za tym celebryci są znani z tego, że są znani, a ona zna z tego, że była pracowita, fenomenalne miała pomysły, otaczała się wspaniałymi ludźmi. Picasso malował jej portrety, Salvador Dali wymyślił logo, albo odwrotnie. W każdym razie to są nazwiska, które, no, padamy na kolana, kiedy je słyszymy niemalże. Zbieżność nazwisk z Rubinsteinem, pianistą, no, taka okoliczność, że tak, ale rodziną bliską nie byli. Arthur Rubinstein niekoniecznie pochodził z, ale po podobne miejsce, że tak powiem, urodzenia i bardzo się wspierali, przyjaźnili. Też przyjaźniła się z Ernestem Hemingwayem. Proszę państwa, no po prostu tych nazwisk, Jean Cocteau bardzo ją wielbił, Gregory Peck, jeśli państwo pamiętają te starsze filmy. No więc po prostu świat od Krakowa przez Australię i później wszystkie metropolie, Paryż, Londyn, Nowy Jork, to wszystko Helena Rubinstein. Ja przepraszam, że tutaj taki długi wstęp, ale już oddaję głos paniom. Na co powinniśmy zwrócić uwagę, oglądając tę wystawę, bowiem wystawa nie jest, jeśli chodzi o powierzchnię, wystawą taką, która zajmuje nam 3 godziny oglądania. Jest skoncentrowana, ale jest mnóstwo artefaktów i piękno wygląda z każdego zakątka. To może pani Moniko zapytam tak.
2: Tak, wystawa jest w jednej sali, co nie oznacza, że nie jest ciekawa, bo starałyśmy się z Martą mieć na tę wystawę pomysł, czyli oddać głos Helenie Rubinstein, czyli przedstawić przede wszystkim to, co mamy w zbiorach, bo w Muzeum Polin w 2025 roku znalazły się pamiątki po Helenie i właśnie one były takim motorem do tego, żeby coś z tym zrobić, żeby pokazać publiczności, jak fantastyczne materiały archiwalne, jakie artefakty, suknie, płaszcz są w naszej kolekcji. One są po prostu piękne. Dostałyśmy tę darowiznę od Susan Slezin, której Helena Rubinstein była przyszywaną babcią. Napisała tę książkę Susan Slezin o Helenie Rubinstein, Over the Top. Czyli tutaj już mamy taki pierwszy, pierwszy sygnał, że Helena Rubinstein była właśnie too much, over
0: top
2: the top.
0: Of the top, tak.
2: Top of the top.
0: Tak.
2: I tutaj z Martą miałyśmy taki pomysł, żeby właśnie zaprezentować te dwie suknie. Jedna z nich to suknia samego Christiana Diora. Płaszcz, przepiękny, błyszczący płaszcz cekinowy od Pedro Rodrigueza, hiszpańskiego, bardzo znanego projektanta z pierwszej połowy XX wieku, krajana Balenciagi.
0: Absolutnie,
2: więc to tak. Jest naprawdę klasa, to co mamy na wystawie, jak również piękne puderniczki. To są małe dzieła sztuki do torebki. Jeśli ktoś pójdzie na wystawę, to jestem przekonana, że zobaczy te wszystkie detale. Złocenia, kryształy.
0: To logo piękne, logo. Prawda, zaprojektowane przez...
2: To logo HR, które jest bardzo dzisiaj nowoczesne. Ono dzisiaj też funkcjonuje. Ono się troszkę zmieniało oczywiście. Natomiast te puderniczki, które są po prostu bardzo pięknymi
0: szminki
2: przedmiotami.
0: Też,
2: szminki,
0: dzieła
2: perfumy.
0: Sztuki.
2: Też powiem, że... Sara, tak, słoiczki. Sara Lipska, nie wiem, czy kojarzycie państwo, pewnie tak, była niedawno wystawa o Sarze Lipskiej, malarce żydowskiego pochodzenia, Polce, która projektowała butelki dla samej Heleny Rubinstein. To jest opowieść też o tym, jak Helena się przyjaźniła, dlatego że dla niej tworzyli najwięksi artyści, dla niej projektowali biżuterię rzeźbiarze. Przede wszystkim tu już wspomniany Dali, ale Sara Lipska, Eliasz Nadelman. Właśnie tę rzeźbę możemy zobaczyć na wystawie. To też jest taki symbol. Celowo wybrałyśmy tę rzeźbę i są takie dwie rzeźby w Warszawie.

0: Galeria Weimana użyczyła nam tę rzeźbę, żebyśmy mogły pokazać tę paralelę pomiędzy właśnie tym, co poszukiwała piękna Helena Rubinstein, tak jak Eli Nadelman poszukiwał właśnie piękna w formach. Więc tutaj widzimy, że to piękno nie jest tylko pięknem zewnętrznym. To jest coś więcej. To jest piękno umysłu, które Helena na pewno miała. Ona była niezwykłą kobietą, innowatorką. To była osoba wielu talentów. I właśnie to też ma się kojarzyć. Te przedmioty mają się kojarzyć właśnie z tym pięknem wewnętrznym, z tym pięknem umysłu. Co możemy zobaczyć, tak? Pod tymi kloszami na ladzie.
1: To prawda. W każdym razie, proszę Państwa, zapraszamy serdecznie. Wstęp na wystawę bezpłatny, całkowicie bezpłatny, jak informują wszelkie źródła na niebie i ziemi, do 7 września, ale proszę nie zwlekać, bo naprawdę jest o czym poczytać, obejrzeć, no i nie powiem, że dotknąć, ale wszystkimi zmysłami poczuć. Przypomnę, w studio panie Monika Harhut i Marta Frączkiewicz, kuratorki wystawy, wystawa w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Tytuł wystawy: Piękno jest twoim przeznaczeniem. W roli głównej Helena Rubinstein, kobieta niezwykła, niezwyczajna. To jest też autorka tego powiedzenia, że nie ma brzydkich kobiet, są tylko kobiety niezadbane, chociaż wersja pierwotna była, że przepraszam, leniwe, tak? Ale na tych zdjęciach, które można obejrzeć na wystawie, widzimy, że Helena Rubinstein, mówiłyśmy tutaj o pięknie, wrażliwości, o też pięknej duszy. Ona myślała też o kobietach jako istotach wrażliwych, delikatnych, pięknych, ale też o tych sprawach takich przyziemnych bardzo. Kiedy widzimy, oglądając te laboratoria, w których produkowane były kremy, które to w słoiczkach przywiozła spod Krakowa.
0: Zgodnie z legendą.
1: Tak, zgodnie z legendą do Australii i tam te laboratoria pierwsze uruchomiła. One wszystkie w białych fartuszkach, pięknie zaczesane na gładko włosy i właściwie to piękno jest już widoczne w samym procesie tworzenia. I ten biały kolor, ten biały fartuch, taka jakby medyczna strona jej kosmetyków, taka dbałość też z drugiej strony nie tylko o piękno, ale i o zdrowie, no przebija się przez całą jej kampanię reklamową, którą sama wymyśliła.
0: Ja myślę, że to, o czym pani mówi, świadczy przede wszystkim o geniuszu w PR-ze, jak to dzisiaj nazywamy, który przejawiała od samego początku swojej kariery Helena Rubinstein, na którym tak naprawdę tę karierę zbudowała, ponieważ fotografowanie siebie i fotografowanie pracownic w fartuchach, w laboratorium, przecież wiemy, że Helena nie miała wykształcenia.
1: Tak.
0: Pomimo tego, co mówiła i co pisała w swoich książkach.
1: Ale genialny umysł po prostu.
0: Tak, ona pisze o sobie nawet w autobiografii, jeszcze w notach biograficznych do wcześniejszych książek, że studiowała medycynę w Krakowie. To ona wyjechała z Krakowa w latach 90. XIX wieku. Wiemy, że jeszcze długo kobiety nie miały wstępu w Polsce na uniwersytety, no w Zaborze Austriackim również.
1: Tak.
0: Więc to znowu był sposób na budowanie takie świadome od początku swojej pozycji i znów pokazywanie się w fartuchu, fotografowanie się w fartuchu było pewnego rodzaju legitymizacją takiego poważnego podejścia i medycznego, takiego wręcz laboratoryjnego podejścia do produkcji kosmetyków. Ona później też bardzo lubiła, no mówimy, no ona jednak trochę była celebrytką w taki sposób, że bardzo lubiła udzielać wywiadów jeszcze w czasach przed Instagramem, przed Facebookiem, przed TikTokiem.
1: Ona zmarła w 1964 roku, tak,
0: w kwietniu 65. Ona bardzo lubiła udzielać, fotografować się również nie tylko w laboratoriach, ale we wnętrzach swoich apartamentów.
1: Pięknych apartamentów, piękne meble,
0: zdobionych
1: design.
0: Zdobionych muralami Salwadora Dalego, tak, prawda? Na przykład on zdobił jej jadalnię takimi słynnymi muralami, które też na fotografiach możemy zobaczyć na wystawie. Natomiast to też był sposób na promocję marki poprzez promocję siebie, swojego stylu życia, swojego wizerunku.
1: A zwróciły pani uwagę zapewne, że przy fotografowaniu siebie zaznaczała, jakie elementy twarzy powinny ulec korekcie na zdjęciu.
0: Oczywiście, tak. To też właśnie można zobaczyć na wystawie.
1: No właśnie.
0: Celowo, bo tutaj z Martą miałyśmy taki pomysł, że nie wystawiamy tutaj pomników nikomu, choć bardzo, bardzo poważamy Helenę Rubinstein.
1: Ale fakty mówią za siebie.
0: To jest zdjęcie z lat 30.

0: Wykonane w studio fotograficznym, na którym ona zawarła poprawki z własnym podpisem. Tu proszę mnie odchudzić, dodać mi włosów. Mm-hmm. I mamy takich zdjęć w archiwum, których nie udało się wszystkich zaprezentować na wystawie, ale tych zdjęć jest bardzo dużo. Na pulpicie elektronicznym zestawiamy ze sobą trzy takie zdjęcia, żeby pokazać, jak ten retusz funkcjonował. Zresztą nie tylko retuszowała zdjęcia zawodowe, również prywatne. Tak. I takich zdjęć mamy całe półki. Ponad 1000 jednostek archiwalnych w końcu otrzymałyśmy. Ja chciałam też zwrócić uwagę, że na wystawie jest taki manual. Zrobiłyśmy z Martą taki album fotograficzny.
1: Więc można dotykać też.
0: Można dotykać. I oczywiście można zobaczyć wybór z tego jej archiwum. To jest 80 fotografii. I tam też można dostrzec, że prawie na każdym zdjęciu Helena Rubinstein jest zretuszowana.
2: Piękna.
0: Jest bardzo piękna. Bo to wynikało też z tego, że ona była twarzą własnej marki. Więc prowadziła firmę kosmetyczną, w końcu potentatka jednej z najbogatszych firm.
2: Światowa gwiazda, prawda?
0: No jak mogła wyglądać inaczej? Ona musiała wyglądać tylko pięknie.
2: No tak, wprost z krakowskiego Kazimierza do Nowego Jorku, Paryża, Londynu, a zaczynała w Australii. Więc nieprawdopodobna historia szalenie zdeterminowanej, utalentowanej kobiety, która miała plan, pomysł na siebie.
1: No na pewno emigracja do Australii, ona najpierw w ogóle wyemigrowała do Wiednia.
2: Aha, to tak, rzeczywiście, tak.
1: Powodem tego był, też Helena była z konserwatywnej rodziny żydowskiej, była najstarszą córką, też rodzice nie byli majętni, nie miała posagu, wybrali dla niej wdowca o wiele starszego na męża. Tak. Ona, nie godząc się na to małżeństwo, wyjechała, została troszkę zmuszona też, przynajmniej zgodnie z biografią, do wyjazdu. Najpierw do rodziny, bo też pamiętajmy, że to są czasy, kiedy kobiety nie mają jeszcze praw wyborczych, ale też nie mogą stanowić same o sobie. Więc wyjechała do rodziny. Tam doskonaliła też to rzemiosło kupieckie, pracowała w sklepie i ojciec też prowadził sklep. Potem wyjechała dalej do rodziny, już do Australii, do Melbourne. I tak naprawdę my tak myślimy, że emigracja daje możliwości stworzenia siebie na nowo. Zmiany imienia, wielu emigrantów zmieniało imię, zmieniało nazwisko. Haya Rubinstein, bo ona urodziła się przecież jako Haya, zmieniła w tamtym momencie imię na bardziej międzynarodowe, Helena. Na pewno trochę odcięła się od przeszłości, ale też zaczęła tworzyć nie tylko swoje przedsiębiorstwo, ale w ogóle siebie na nowo, a emigracja, nowy początek na nowej ziemi, gdzie nikt nas nie zna. Dane jeszcze nie były też wtedy weryfikowalne, prawda? Nikt nie mógł...
2: Stwarza inne możliwości, tak. Inną percepcję. The sky is the limit, prawda?
1: I szczególnie Australia.
2: Więc to zadziałało, tak.
1: Takie
2: tak.
1: Miejsce rzeczywiście emigranckie, jakby nie było nowa ziemia.
2: I wtedy zupełnie nie ma tych wszystkich konotacji, które do tej pory były. A wspomniała pani o perspektywie małżeństwa. Później ta perspektywa zostaje też szczegółowo omówiona przy zagadnieniach, które dotyczą konkurencji między Heleną Rubinstein a Elizabeth Arden. O tym, jak konkurowały, jeśli chodzi o Piątą Aleję, gdzie miały swoje sklepy. Elizabeth Arden, słynne czerwone drzwi. I tam w ogóle świat, powiedzielibyśmy, niesłychany dla wtedy, a teraz bardziej normalny. No i ten różowy kolor, który Helena wymyśliła, teraz powiedzielibyśmy, może to świat lalki Barbie na przykład, ale też ten pink, który charakteryzował cały ten jej asortyment, który proponowała, bo to i lecznicze, ale też i kolorowe kosmetyki i cały taki anturaż, powiedziałabym, dla kobiet. No i ta konkurencja między Arden a Rubinstein, że wspomnę tylko o tym, że przy Piątej Alei parę kroków, jedna od drugiej i na każdym etapie temat i kontrtemat. No i z mężami podobnie, bo z pracownicami było tak i z pracownikami, że jeśli pracowali tu, to nie przechodzili do następnego koncernu kosmetycznego, żeby tajemnica nie została wyjawiona. A z mężami jak było? No przecież to chyba panie wiedzą najlepiej.
1: Ja myślę, że na pewno ta rywalizacja między Heleną Rubinstein a Elizabeth Arden bardzo działała na wyobraźnię i do tej pory działa na

0: wyobraźni i przeniknęła nawet do popkultury, ponieważ powstała książka pod tytułem Barwy wojenne, właśnie o konflikcie między tymi dwiema potentatkami kosmetycznymi. Powstał musical
1: na
0: Broadwayu.
1: One się nigdy nie spotkały i ze sobą nie rozmawiały.
0: Oficjalnie, bo wiem, że są na listach gości tych samych przyjęć, więc na pewno gdzieś się mijały rzeczywiście w Nowym Jorku, natomiast oficjalnie...
1: Obserwowały się, tak.
0: Tak, natomiast oficjalnie do zapoznania...
1: Nie doszło podobno.
0: Oficjalnie, tak. Oficjalnie nigdy nie doszło, no trudno, nie było nas tam, więc trudno nam jest też wyrokować. Natomiast taka binarna opozycja między nimi też myślę, że podbijała, no bo Elizabeth Arden, wysoka, anglosaska blondynka w kontrze do Heleny Rubinstein, która była niską brunetką o wschodnim akcencie, no na pewno też bardzo, bardzo podbijała jeszcze te konkurencje i działała na wyobraźnię odbiorców. Dodatkowo jeszcze Helena wiedziała, jak wykorzystać tę swoją taką egzotyczność, nie zawsze dobrze brzmi, ale trochę o to chodzi, bo ona też od początku jeszcze w Australii wiedziała, że słyszała, też wspomina o tym w swojej biografii, że miała jasną cerę dla Australii i ona jakby troszeczkę też jechała na...
1: Tak, na tej inności.
0: Na swojej inności, tak. Też przy sprzedaży tego pierwszego kremu Valas, który zgodnie z legendą przywiozła 12 słoiczków z Europy od mamy. Teraz wiemy, że to mogłoby być trudne do realizacji, chociażby przez kilka tygodni podróży.
1: Sam
0: ten krem
1: fakt,
0: po prostu
1: tak.
0: mógłby się zepsuć.
1: Podróży.
0: Ona mówiła
1: no i
0: też...
1: te zioła, które tam,
0: tak,
1: prawda,
0: pierwszych,
1: były z Europy.
0: No właśnie, w pierwszych reklamach kremu ona mówi o tajemniczych ziołach sprowadzanych specjalnie z Karpat. No też trudno nam jest sobie wyobrazić, że początkująca przedsiębiorczyni w Australii sprowadzała przez ocean zioła gdzieś z Karpat. I ona cały czas jednak wykorzystywała ten swój wizerunek, który szczególnie dobrze działał właśnie w opozycji. Jakaś madame z Europy.
1: Tak. Tajemniczość, jakiś
0: tajemniczość,
1: sekret, prawda?
0: Ale to w zestawieniu też z kosmetykami, z urodą, z taką wiedzą troszeczkę tajemną, właśnie roztacza
1: taki fame niesłychany.
0: Tak.
1: Ale też piękna jest fotografia, że zmienię temat z Fridą Kahlo, bo jednak jakieś podobieństwo, proszę państwa, istnieje. Proszę koniecznie na wystawie zwrócić uwagę na tę fotografię,
2: tak,
1: prawda?
2: Tak.
1: Fascynacja nie tylko.
2: Tak, celowo na naszej ladzie zawarłyśmy kilka zdjęć, między innymi z Fridą Kahlo z lat 40., gdzie one stoją obok siebie, przyglądają się pracom Fridy Kahlo i wyglądają naprawdę do siebie podobnie.
1: Bardzo
2: podobnie. Dwie eleganckie, piękne kobiety. Widzimy, że Helena Rubinstein umiała w relacje. Ona się przyjaźniła ze wszystkimi, chodziła na przyjęcia. Jak nie zapraszano jej na przyjęcia, to sama je organizowała. Zapraszała,
1: miała taką łatwość,
2: miała
1: taka
2: bardzo,
1: otwartość.
2: Tak, miała ogromną znajomość. Otwartość na ludzi. Nie krępowała się tych artystów, tak? Ona wręcz ich zapraszała do współpracy. Czy to chodzi o fotografów, czy malarzy, rzeźbiarzy. Tak naprawdę otaczała się tymi ludźmi.
1: I tam to nawet też Oscar Wilde się gdzieś pojawia.
2: Tak, to jest
1: w tych znamienitych nazwiskach.
2: Elizabeth Taylor.
1: Tak,
2: widzimy ją. Tak. Salvador Dali, który ją całuje w policzek. To też widzimy to zdjęcie.
1: Pablo Picasso.
2: Tak, w czasie wypoczynku. Także tych zdjęć jest bardzo dużo i serdecznie zapraszam, żeby sobie to pooglądać.
1: Proszę państwa, i na zakończenie naszej opowieści dzisiejszej w weekendzie kulturalnym. Tam są, jak państwo zerkną i będą kończyli już oglądanie tego świata Heleny Rubinstein, takie karteczki do wypełnienia i jest tam napisane taki oto krótki tekst. Z wystawy najbardziej zapamiętam. 3. Mam na imię, jestem z i data. Ja sobie taką karteczkę wzięłam i pozwoliłam sobie napisać Monika Harchut, Marta Frączkiewicz, kuratorki wystawy o Helenie Rubinstein. Piękno jest twoim przeznaczeniem do 7 września, proszę państwa. Zapraszamy serdecznie. Bardzo panią dziękuję za pomysł, za zorganizowanie też całemu zespołowi. No i czekamy na więcej.
2: Bardzo dziękujemy. My też czekamy.
0: Dziękujemy.
2: Dziękujemy uprzejmie.
1: I miłego wieczoru państwu życzymy z pięknem w tle.
3: Reklama.
4: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
5: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
4: Ci panowie z Media Expert.
5: I jeszcze tego

0: Ergograta zabrali. Wygodnie i za darmo.
1: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie. Autopromocja.
3: Połowa sierpnia to dobry moment, by pomówić o wojsku.
4: A mundur w Polsce nierozerwalnie wiąże się także ze sportem.
3: Czy sportowiec w wojsku to fikcja, czy służba?
4: Skąd wzięła się idea służby sportowców w Wojsku Polskim?
3: I dlaczego sportowcy lgną do wojska?
4: O tym w audycji Sport Wyjaśnia Świat opowiedzą nam major Anna Dańkowska-Mika z Centralnego Wojskowego Zespołu Sportowego
3: oraz znakomite zawodniczki Arleta Podolak i Sandra Drabik.
4: Zapraszamy w niedzielę o 25.
3: Filip Jastrzębski
4: i Michał Okoński z Tygodnika Powszechnego.
2: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
5: Minęła 21.30. Łukasz Pastor, zapraszam. To będzie największa defilada wojskowa w historii. Tak o jutrzejszej paradzie w Warszawie mówi wiceszefowa resortu obrony Magdalena Sopkowiak-Czarnecka. Przez Wisłostradę przemaszeruje około 2000 żołnierzy i przejedzie 300 maszyn wojskowych. Nad głowami uczestników i widzów przeleci około 60 statków powietrznych, w tym najnowsze myśliwce F-35. Wiceszefowa MON-u zachęcała w TVP Info, aby przyjść i na własne oczy obejrzeć to wydarzenie.
6: Wszystkich Państwa zapraszam, to będzie największa defilada w historii i nie tylko w Warszawie, bo tutaj zaczynamy o godzinie 12, ale też równocześnie w Trójmieście, Wielka Parada Morska i do tego w 10 miastach w całej Polsce, miasteczka Sejf, gdzie będzie można i obserwować defiladę, ale będzie można też obejrzeć z bliska sprzęt wojskowy.
5: W defiladzie weźmie udział prezydent Karol Nawrocki i szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Premier Donald Tusk natomiast będzie uczestniczył w pierwszej paradzie morskiej w Gdyni. Służby badają sprawę egzekucji, której miał dokonać 29-latek na zlecenie Rosji. Celem miał być mężczyzna z podwójnym obywatelstwem Stanów Zjednoczonych i Ukrainy. Zatrzymanie podejrzanego to efekt udanej akcji polskich służb, mówi minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.
7: Sukces Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Policji, bo rzeczywiście mieliśmy do czynienia z sytuacją taką, że to zabójstwo na zlecenie mogło nastąpić w ciągu najbliższych dni po tym czwartku 7 sierpnia. W tej chwili trwają czynności po to, aby wyjaśnić wszystkie aspekty tej sprawy.
5: O zatrzymaniu 29-latka z Donbasu poinformował wczoraj premier Donald Tusk. W Piaskach na Mazurach auto osobowe wpadło do jeziora. Pasażerowie zostali uratowani. Samochód prowadzony przez 76-letniego mieszkańca Mazowsza, który podróżował z żoną, prawdopodobnie uderzył w barierkę i potem wpadł do jeziora Bełdany. Uszkodził przy tym żaglówkę, mówi Marek Banaszkiewicz z Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Giżycku.
8: Samochód wjechał do wody, także tutaj były dwie osoby poszkodowane. W momencie wjechania samochodu do wody były w środku świadek zdarzenia, widząc co się dzieje, wskoczył do wody, wybił szybę i wyciągnął te dwie osoby.
5: Osoby wyciągnięte z auta nie potrzebowały pomocy medycznej. W samochodzie był też pies, którego również udało się uratować. Auto z wody wyciągnęli strażacy.
9: Minuty po godzinie 21.
10: Wieczór w Polskim Radiu 24.
9: Kancelaria Prezydenta od 3 miesięcy zwleka z rozpatrzeniem awansów na stopnie generalskie szefów służb specjalnych, ABW oraz Cywilnej i Wojskowej Agencji Wywiadu. Przesłane już mają wnioski o awanse, motywowane były m.in. sukcesem z uwolnieniem osadzonego w białoruskim łagrze Andrzeja Poczobuta. I od tego zaczniemy stan dnia. A gościem jest redaktor Jacek Żakowski, publicysta Uniwersytet Civitas. Dobry wieczór, panie redaktorze.
11: Dobry wieczór, witam.
9: Panie redaktorze, decyzja o nominacji szefów służb specjalnych na stopnie generalskie będzie wtedy, kiedy prezydent ją podejmie. Tak mówi szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki. Jak pan ocenia te słowa prezydenckiego ministra?
11: To jest dalszy ciąg tej przepychanki, kto tu rządzi. Między rządem a prezydentem. Ciężka ta koabitacja ogólnie. pan, no powiem szczerze, nie ma

0: nic nienaturalnego w tym, że prezydent odpowiadający przecież konstytucyjnie za państwo interesuje się tym, kto dostaje najwyższe stopnie w służbach. Powiedziałbym nawet, że byłoby pewną beztroską, gdyby się nie interesował. Ale takie zwlekanie trzymiesięczne, ono powinno być jakoś uzasadnione. Nie wiem. Żadnego uzasadnienia nie słyszymy.
1: No może pan prezydent po prostu ma mnóstwo pracy na głowie.
0: No to by była taka żartobliwa teza, prawda? A tak naprawdę, no to albo pan prezydent ma jakieś zarzuty i to jest poważna sprawa i trzeba się temu bliżej przyjrzeć, pewnie wszystkich faktów nie poznamy i tak dalej. Ale i wtedy no, powinien powiedzieć, że nie, że on ma jakąś wiedzę, która uniemożliwia podjęcie takiej decyzji, albo powinien ją podjąć. Bo takie przeciągiwanie też, trzeba pamiętać o tym, o jakiego rodzaju ludziach mówimy. Mówimy o ludziach, dla których takie pojęcia jak godność, honor i tak dalej mają większe znaczenie niż dla przeciętnego obywatela. Więc też z ich poczuciem godności władza, każda władza powinna w sposób wyjątkowo wrażliwy, empatyczny się obchodzić.
1: Panie redaktorze, ale to chyba...
0: Że teraz dzieje się najgorsza rzecz możliwa, to znaczy właśnie takie upokarzanie przez to wymuszanie oczekiwań.
1: No właśnie, bo panie redaktorze, to chyba nie po raz pierwszy, kiedy politycy przeczołgują ludzi związanych ze służbami, z wojskiem. Nie wiem, czy to jest dobre porównanie, ale gdzieś z tyłu głowy pojawia mi się nazwisko Petelicki. I gdzieś mam z tyłu głowy chyba jakieś takie wrażenie, że... To, co pan właśnie powiedział, że są ludzie, dla których takie rzeczy jak honor czy mundur znaczą jednak trochę więcej niż dla polityków.
0: No tak, i w tym sensie to jest oczywiście złe, no więc ja bym oczekiwał od pana prezydenta, że podejmie decyzję. Nic nie wiem na temat uwarunkowań, prawda, i tak dalej, to są tajne sprawy, nie powinienem wiedzieć. Ale wiem, że albo tak, albo nie tak. I mi się wydaje, że taki byłby mój apel być może do pana prezydenta właśnie. Jakakolwiek decyzja powinna zapaść szybko, bo to by oznaczało też pewien szacunek dla właśnie munduru, dla służby tych ludzi, która, no i pan jak mówimy służby, to tak brzmi, prawda? Ale to są ludzie, którzy ryzykują często, czasami, życiem w swojej pracy. I albo kierują ludźmi, którzy ryzykują życiem. Więc tutaj te sprawy godnościowe właśnie mają szczególne znaczenie.
1: No, szczególnie, że mówimy tutaj o sprawie choćby nawet uwolnienia Andrzeja Poczobuta, gdzie każda ze stron sceny politycznej podnosiła to jako sukces naszych służb. To między innymi. No, dobrze, panie redaktorze, to co jutro będziemy obserwować na ulicach Warszawy, czyli ta wielka defilada wojskowa, prawdopodobnie największa, to będzie... Co właściwie? Pokaz polskiej potęgi militarnej? Jak się panu podobają tego rodzaju wydarzenia? Takie prężenie muskułów.
0: Nie pan, no, powiem coś, co pewnie wielu osobom się nie spodoba. To mi się po prostu bardzo nie podoba.
1: Dlaczego?
0: Bo to jest, politycy grają, przecież to nie żołnierze chcą defilować. To politycy chcą, żeby defilowali. Tak? Chcą, żeby defilowali, żeby wywoływać w nas jakieś emocje, takie emocje patriotyczne, militarystyczne i tak dalej. A mamy naprawdę poważne sprawy. No, także dotyczące obronności. No, ostatnio ten katastrofalny atak na nasze dane, na poufne bardzo dane cybernetyczne, prawda, dotyczące naszego zdrowia i tak dalej. Tak? No, to jest sprawa obronności, ewidentnie. To jest atak na państwo. Nie wiem,

0: tego przypuścił, nie wiemy, tego nam nie mówią, tak? Trzeba się zajmować poważnymi rzeczami, a nie takimi defiladami. To mi trochę przypomina końcówkę lat 30. w Polsce, prawda? Gdzie też te bażanty, ci pułkownicy, generałowie napuszeni i tak dalej, ani guzika. To nie jest bezpieczna retoryka, zresztą warto zwrócić uwagę, że w tych ostatnich latach, kiedy wojna realna pojawiła się na horyzoncie, w wielu krajach demokratycznych bardzo ograniczono takie demonstracje. Także dlatego, żeby nie zawracać wojsku głowy, żeby wojsko zajmowało się bronieniem kraju, a nie budowaniem tła dla polityków. Więc nie podoba mi się to. Uważam, że powinniśmy oddać hołd, okazać szacunek, nasze uznanie, naszą wdzięczność dla ludzi, którzy pełnią służbę, a nie kazać im w upale, w koszmarnym upale, który jutro będzie, prażyć się na ulicach Warszawy. To nie jest, wydaje mi się, taka polska polityka, którą ja bym sobie życzył.
1: Pan na defiladę się nie wybiera. Nie uważa pan tego jako manifestację patriotyzmu?
0: Wie pan, manifestować patriotyzm trzeba sobie. I także szczerze rozmawiając o Polsce, poważnie traktując nasze obywatelskie obowiązki różne, a nie prażąc żołnierzy na słońcu. I zresztą nie tylko żołnierze, też wiele innych osób. Ja bym wolał, żeby ci politycy, którzy tak jutro będą stali godzinami na tych trybunach i machali rękoma i mówili różne słowa, żeby się zajęli po prostu porządną pracą, bo w Polsce jest dużo do zrobienia. Defilowanie nie jest naszą pierwszą potrzebą.
1: To jeszcze tylko kończąc ten wątek, panie redaktorze, to minister obrony użył też takiego określenia, że Polacy będą mogli zobaczyć, na co idą, w jakim stopniu ich pieniądze, czytaj też pieniądze safe, no żeby też pokazać ten sprzęt, który został zakupiony. To takie, nie jak to nazwać, otwieranie garażu.
0: Przecież my to widzimy na co dzień. Nie trzeba tych ogromnych pieniędzy i tego ogromnego wysiłku. Widzimy podpisywanie kontraktów, widzimy przyjeżdżające czy przypływające do Polski elementy uzbrojenia. Naprawdę nie trzeba robić takiej szopy. I wydaje mi się, że nie potrzebujemy w polityce polskiej aż tyle spektaklu. Potrzebujemy lepszej roboty, a nie większego spektaklu. Mam trochę żal do pana Kosiniaka-Kamysza. Ja rozumiem, tak pewnie doradcy PR-owscy mu mówią, ale lepiej jednak myśleć o Polsce niż o PR-ze.
1: Panie redaktorze, czy pan premier, padło takie określenie, że pan premier gra ze swoimi koalicjantami w berka. Chodzi o to, chodzi o te propozycje nominacji do Trybunału Konstytucyjnego pana ministra. To ja zacznę najpierw od tego, bo pan siedzi w polityce znacznie dłużej niż ja, więc proszę mi powiedzieć, czy były minister do spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu, który był szefem Komitetu Stałego Rady Ministrów, który kierował też pracami nad deregulacją przepisów, nie jest politykiem, tylko jest urzędnikiem, a urzędnik może do Trybunału iść?
0: Nie ma żadnego znaczenia, czy polityk, czy urzędnik.
1: To ma fundamentalne znaczenie, panie redaktorze, bo miało być odpolitycznienie Trybunału Konstytucyjnego, więc rozumiem, że nie dla polityków, ale urzędnik już jak najbardziej tak. Prawnik.
0: Najwyżsi urzędnicy zawsze są powoływani w trybie politycznym i mają lojalności polityczne. I to nie ma co udawać. Zresztą chodzi o osobę bardzo zaangażowaną w polską politykę i współodpowiedzialną za bardzo wiele ustaw, które być może kiedyś trafią do Trybunału. W tym sensie to mi się wydaje po prostu niepoważne. No proszę sobie wyobrazić taką sytuację, że na przykład Trybunał z panem Berkiem w składzie miałby rozpatrywać ustawę o Trybunale przygotowaną przez rząd z panem Berkiem w składzie. No przecież to a takich sytuacji będzie wiele.

0: Więc no po prostu nie, nie i nie. I mi się wydaje, że oczywiście można teraz tłumaczyć, że sytuacja jest nadzwyczajna, tak to robi premier, że trzeba być twardym, ale trzeba być przede wszystkim mądrym i lojalnym wobec siebie. Jak się, wie pan, jak się umawiamy, my, że się dzwonimy o 21.30, to się dzwoniamy o 21.30. Ja nie odzwaniam do pana jutro i nie mówię, no dobra, no jeszcze będzie nie jedna 21.30. No, premier coś obiecał, coś mówił nam. Ta koalicja coś obiecywała, coś mówiła. I teraz, jeżeli okłamują nas w takiej sprawie, to w jakiej nas nie okłamują? Gdzie mamy pewność, że nas nie okłamią? Ja się boję, że ta pewność, że kluczowe osoby obozu demokratycznego, takie jak premier na przykład, nas nie będą okłamywały, że ona eroduje w takiej sytuacji. A to jest bardzo groźne. Więc rozumiem, że jednym z kluczowych problemów, a dla wielu polityków kluczowym problemem, jest po prostu polityka jako walka tych wielkich dwóch obozów, tego fundamentalnego podziału symbolizowanego przez Tuska i Kaczyńskiego i że każdy z nich chce wygrać. Ale naprawdę wygrać, jeżeli chcemy wygrać Polskę, dobrą Polskę i dobrą demokrację, to przede wszystkim musimy przestrzegać reguł. To jest absolutna podstawa. PiS nie przestrzegał reguł i dlatego społeczeństwo przekazało władzę koalicji demokratycznej. Jeżeli ona nie będzie przestrzegała reguł, to za chwilę kto inny przejmie władzę i wiem, kto to będzie.
1: No dobrze,
0: to będzie Konfederacja.
1: Panie redaktorze, no to jak? To Pawłowicz i Piotrowicz jakoś przez Trybunał przeszli, a Berek przez Trybunał przejść nie może?
0: Oni też nie mogą. Oni przeszli z naruszeniem wszystkich elementarnych zasad. Zresztą oboje naruszali, poczynając od jedzenia sałatki przez panią poseł, przez pana Piotrowicza, który wysługiwał się komunistycznemu reżimowi i tak dalej. Pawłowicz nie, Piotrowski nie, Piotrowicz nie i Berek niestety, z całym szacunkiem dla Berka. Nie chodzi o Berka, tylko chodzi o reguły gry. Sędzia nie kopie piłki w czasie meczu, prawda? I to tylko tyle. I myślę, że to jest ogromny błąd, to jest fundamentalny, historyczny błąd premiera Tuska, chyba że jego zdaniem liczy się tylko zwycięstwo, nieważne za jaką cenę. Ja tak nie sądzę.
1: Dlaczego ewentualnie premier mógłby się upierać, no musi sobie zdawać, albo musiał sobie zdawać z konsekwencji takiego działania. Jeżeli, bo też się pojawia taki scenariusz, że sprawa Macieja Berka dzieli również koalicjantów. Już w koalicji słychać, że jest to osoba, która nie podoba się jako wskazanie do Trybunału Konstytucyjnego. No to może to jest jakaś taka forma zabawy w Berka, czyli no dobrze, to jeżeli ja odpuszczę Berka, to wy musicie odpuścić na przykład coś innego. I to jest po prostu gra na użytek wewnątrz koalicji. Czy to jest political fiction i gdzieś za daleko pisze te scenariusze?
0: Nie wiem, no za taką interpretację przemawiałoby to, że pan Berek znikł. Mhm. Nie potwierdzi i nie zaprzeczy. I być może wyjdzie któregoś dnia i powie, tego bym się spodziewał, jako prawnik jestem zaszczycony, jako Polak jestem zaszczycony propozycją pana premiera, jako prawnik nie mogę jej przyjąć. Tak się spodziewam. I wtedy rzeczywiście pan Tusk będzie mógł powiedzieć, no dobrze, no Berek się nie zgodził niestety, to proponuje i tu padnie jakieś nazwisko. Myślę, że jest taka możliwość. To jest optymistyczne rozwiązanie, ale trochę się boję, że może premier, widząc na horyzoncie tę wizję utraty władzy, być może traci, no aż boję się tak myśleć, być może traci racjonalny osąd sytuacji.
1: Panie redaktorze, zmieniając jeszcze temat, zaskoczyła pana informacja o tym, że Marcin Romanowski, były poseł i były wiceminister sprawiedliwości, może ukrywać się

0: na terytorium Naddniestrza, nieuznawanego międzynarodowego, nieuznawanego przez wiele krajów takiego mafijnego parapaństwa?
1: To trzeba powiedzieć, to jest po prostu część Rosji faktyczna, prawda? Teoretycznie nie, a faktycznie tak. W ogóle nic nie zaskoczyło. Wie pan, trzeba pamiętać o jednej rzeczy. To jest jeden z tych polskich polityków, którzy są funkcjonariuszami Opus Dei. Opus Dei to jest międzynarodowa organizacja katolicka, której specyfiką jest żelazna dyscyplina. I jak ktoś, jak człowiek związany z taką, będący w takiej organizacji, obejmuje funkcję publiczną, to pełni ją w interesie tej organizacji, a nie w interesie państwa, którego jest obywatelem, czy którym ten urząd jest. Mhm. To jest proste. To jest proste. Teraz trzeba popatrzeć na tę organizację. Opus Dei jest bardzo, jest sercem ultrakonserwatywnej międzynarodówki, która jest na różne sposoby sponsorowana, wspierana przez Kreml, głównie finansowo. I trzeba sobie z tego zdawać sprawę, że ja sobie odnoszę fantastyczne teksty na przykład Klementyny Suchanow na ten temat i książka doskonała, opisująca te mechanizmy. My to wiemy. Dlaczego politycy Zjednoczonej Prawicy przymykali na to oczy, nie wiem. Ale wiem, że to nie jest jedyna partia, w której Opus Dei ma silne wpływy, członków po prostu. Bo musimy zacząć patrzeć na rzeczywistość tak, jak ona wygląda. Świat jest podzielony na dwa wielkie obozy. Jest ten obóz klasycznej demokracji liberalnej i tak dalej. Jest ten ultrakonserwatywny obóz. Budowany, sponsorowany, finansowany w ogromnej części przez Rosję, z którą jesteśmy w sporze. Więc mnie to w ogóle nie dziwi, że były polityk Zjednoczonej Prawicy, czy polityk Zjednoczonej Prawicy, znalazł się na garnuszku rosyjskim, no bo taka jest logika tej sytuacji, prawda? No, faktycznie, na tym garnuszku prawdopodobnie było od dawna, to tak, nie mówię o tym, że brał pieniądze, czy coś takiego, prawda? Tylko, że należał do tej samej grupy, co tu.
0: No dobra, no to jeżeli tak faktycznie jest, panie redaktorze, no to czy w czasach, kiedy był wiceministrem, nie powinien zostać prześwietlony, bo mówimy tutaj w tym momencie o zagrożeniu dla bezpieczeństwa państwa, a nie tylko o ucieczce byłego wiceministra chroniącego się pod parasolem, rozumiem, Władimira Putina.
1: No, ale proszę pana, tu nie ma żadnych tajemnic. Jego przynależność do Opus Dei nie jest tajemnicą i powiązania rosyjskie Opus Dei nie są tajemnicą. Jakaś część polskiej klasy politycznej postanowiła powierzyć tę tajemnicę. Zresztą warto spojrzeć, gdzie jeszcze są członkowie tej organizacji w polskim systemie politycznym. Postanowiła powierzyć tę tajemnicę człowiekowi takiej organizacji. To wie pan, takich tropów, tych rosyjskich wpływów w Polsce, przecież jest, ja nie chcę tu siać jakichś paradoksów czy czegoś takiego. Mówię tylko o rzeczach, które my wiemy, prawda? Wiemy o tym wianuszku rosyjskich relacji otaczającym Antoniego Macierewicza, który przecież jest w dalszym ciągu wiceprezesem Prawa i Sprawiedliwości. Jest bardzo dużo literatury na ten temat. I to naprawdę jest poważna sprawa. To znaczy,
0: nie ma wyraźnego odcięcia, nie ma chęci odcięcia się chyba od tego.
1: Tak. Po naszej stronie, tego państw demokratycznych, broniących się demokracji, w aparacie państwa są ludzie grający z drugą stroną. I bez względu na to, jak oni tu uzasadniają, czy to są więzi ideologiczne, o których najczęściej mówią, czy przekonania religijne, to fakt, goły fakt jest właśnie taki, że grają z drugą stroną. I więc mnie w ogóle to, że Romanowski się tam znalazł, być może, nie wiemy, czy się znalazł, może ktoś po prostu stamtąd wysłał list.

0: Więc myślę, że naprawdę warto się temu przyglądać w takim duchu realistycznym, nie robiąc tego sensacji jakiejś, prawda, och, Romanowski tam w Naddniestrzu. Nie wiemy, czy on jest w Naddniestrzu, ale sugerując, że jest w Naddniestrzu, chciał nam coś powiedzieć. Co nam chciał powiedzieć? No chyba właśnie to, że jesteśmy zinfiltrowani. Bo przecież mógł być w Naddniestrzu, a wysłać list skądkolwiek, bo marno zajamy w innych miejscach na świecie, prawda? Mógł wysłać list z Montevideo. Ale chciałem powiedzieć, że jest w Naddniestrzu. I warto się zastanowić, jakie jest znaczenie tego oświadczenia. To wymaga jakiejś poważnej analizy. Dlaczego on tak bardzo chciał nam powiedzieć dwie rzeczy? Pan zobaczy, których nie musiał powiedzieć, że jest w Naddniestrzu i że ma paszport na inną tożsamość. Dlaczego chciał, żebyśmy to wiedzieli? Albo żebyśmy tak myśleli?
1: Pańska opinia?
0: Moim zdaniem chciał pokazać bezradność polskich służb.
1: No to sobie zrobił żarty.
0: To
1: jest pokazanie bezradności. I pokazanie też bezradności prokuratury, która wychodzi na konferencję i mówi, no mamy informacje, mamy podejrzenia, ale nic z tym nie możemy zrobić. Pan Romanowski może być w Naddniestrzu i trochę jak, wie pan, jak w tym filmie. Nie mamy pańskiego płaszcza i co pan nam zrobi?
0: No, to jest poważne pytanie. Bo mamy państwo zinfiltrowane przez różne organizacje, jak tam jest parareligijne, ale nie tylko. Ale czy one są przez państwo nasze zinfiltrowane też? To są bardzo poważne pytania i moim zdaniem, no, jeżeli kogoś ze słuchaczy ten wątek interesuje, bardzo polecam publicystykę Klementyny Suchanek. To naprawdę jest coś, co trzeba czytać dziś jako istotną wskazówkę dotyczącą zagrożeń, przed jakimi stoimy.
1: Jacek Żakowski, publicysta Uniwersytet Civitas, był gościem Polskiego Radia 24 w stanie dnia. Panie redaktorze, bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Spokojnej nocy życzę.
0: Nawzajem. Dobranoc.
1: Słuchają państwo Polskiego Radia 24. Białoruskie wojsko 40 kilometrów od granicy z Ukrainą. Takie niepokojące ruchy wykonuje Białoruś. Mińsk informuje i formuje nową brygadę desantową zaledwie 40 kilometrów od granicy z Ukrainą. Eksperci ostrzegają przed rosyjską przykrywką. O tym piszemy na stronie polskieradio24.pl. Rzecznik Państwowej Służby Granicznej Ukrainy powiedział, że służby monitorują działania białoruskiej armii i na bieżąco oceniają potencjalne zagrożenia. Zdaniem Andrija Demczenki siły rozmieszczone przy granicy nie są bezpośrednim zagrożeniem dla Ukrainy. Białoruś formuje nową brygadę powietrzno-desantową około 40 kilometrów od granicy. Obserwator wojskowy Iwan Tymoczko zwrócił uwagę, że na razie nie ma informacji pozwalających ocenić jej potencjał. Więcej na ten temat oczywiście na stronie polskieradio24.pl. A już teraz czas na informacje. My wracamy po informacjach.

0: Reklama.
1: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No?
1: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
2: Wygodnie i za darmo.
1: No.
3: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
4: Kiedy przyjedzie tata?
5: Powinien już być. Wiesz, jak to jest w straży pożarnej. Może miał dłuższą akcję.
4: Tata? Oj, dzień dobry. Kim panowie są?
6: Dzień dobry. Jesteśmy z jednostki twojego taty. Możesz poprosić mamę?
5: O nie, proszę, nie.
4: Co się stało? Gdzie jest tata?
7: Takich historii jak ta mamy 140. Dla ciebie zginął żołnierz, strażak, policjant, a dla nich tata. Pomóż, by chciało im się żyć. Fundacja Dorastaj z nami. Wejdź na stronę www.dorastajznami.org i poznaj historię dzieci bohaterów. Ogłoszenie.

0: Niespołeczne. Autopromocja.
1: Wojna polsko-bolszewicka. Cud nad Wisłą. Po co to było sowieckiej Rosji, która w tym czasie przeżywała kryzys po I wojnie światowej, rewolucji i wojnie domowej? Jak propaganda w Rosji zniekształca historię i wykorzystuje ją do prowadzenia wojny przeciw

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Prezydent i szef MON-u oddali hołd poległym w Bitwie Warszawskiej. Jutro święto Wojska Polskiego. Ulga dla kierowców obciążeniem dla budżetu. To krótkowzroczność, tak obniżkę cen paliw komentuje ekspert. Powiemy też o mocy atrakcji podczas kolejnej odsłony Lata z Radiem i TVP. Jutro przystanek w Mrozach na Mazowszu. Minęła 22. Łukasz Pastor, zapraszam. Hołd poległym w Bitwie Warszawskiej oddali prezydent, szef MON-u i najważniejsi dowódcy wojskowi. Uroczystość na warszawskich powązkach wojskowych odbyła się w przeddzień Święta Wojska Polskiego. Odczytano apel pamięci i upamiętniono poległych salwą honorową. Na grobach zapłonęły znicze. Wcześniej uroczystości odbywały się także przy pomniku żołnierzy poległych w misjach i operacjach wojskowych poza granicami państwa. Tam odczytano apel pamięci. Uroczystościom przyglądała się Dagmara Kędzior.
2: Uroczystość rozpoczęto od odegrania hymnu państwowego. Głos zabrała wiceminister obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, która odczytała list od szefa resortu wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza. Później odbył się uroczysty apel pamięci i złożono wieńce przed pomnikiem.
3: Czy Polska nie zginęła, nie wyżyjemy?
4: Szczególne słowa szacunku i wdzięczności kieruję dziś do weteranów. Jesteście państwo niezwykle ważną częścią wspólnoty Wojska Polskiego. Wasza służba, pełniona z dala od kraju i najbliższych, jest świadectwem odwagi, odpowiedzialności i oddania ojczyźnie.
5: Wzywam wszystkich rodaków, którzy spełnili swój obowiązek wobec ojczyzny. Stańcie do apelu!
2: Według oficjalnych danych podczas misji i operacji wojskowych za granicą zginęło lub zmarło 124 polskich żołnierzy i pracowników wojska. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
1: Kulminacyjnym punktem obchodów Święta Wojska Polskiego będzie defilada wojskowa. Rozpocznie się ona jutro w południe na warszawskiej Wisłostradzie. Defilada na lądzie i w powietrzu będzie uzupełniona o element morski. Okręty marynarki wojennej wezmą udział w równoległej paradzie morskiej. Odbędzie się ona na wodach Zatoki Gdańskiej w pobliżu Gdyni. Wraca program CPN. Od poniedziałku ceny paliw mogą spaść nawet o 1 zł za litr. Rząd zdecydował o obniżce podatku VAT z 23 do 8%. Ekonomista Marcin Mrowiec ocenia to rozwiązanie jako krótkowzroczne. Choć program chwilowo odciąży kieszenie kierowców, to w konsekwencji zwiększy zadłużenie budżetu państwa.
6: To się będzie odkładało w zadłużeniu, które będzie jeszcze większe w tym roku. A przypomnę, że oficjalne cyfry rządowe, które jeszcze były ogłaszane pod koniec poprzedniego roku, kiedy jeszcze nie było mowy o CPN-ie, one mówiły, że w tym roku nasze zadłużenie wzrośnie pomiędzy 390 a 420 miliardów złotych. A my tutaj, no, w zależności od długości trwania tego programu, ale dokładamy kolejne miliardy do tego zadłużenia.
1: Jak poinformował minister energii, koszt wprowadzenia programu ceny paliw niżej na 2 tygodnie wyniesie 0,5 miliarda złotych. Polskie MSZ ostrzega turystów przebywających w Chorwacji i apeluje o dołączenie do systemu Odyseusz. Miejscowe służby walczą z pożarami lasów, które wybuchły u wybrzeża Adriatyku. Zarządzono ewakuację. Tegoroczne lato jest według specjalistów jednym z najgorętszych w historii pomiarów, a to sprzyja niebezpiecznym zjawiskom. Przypominał na naszej antenie były rzecznik komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej Paweł Frontczak.
7: W tym roku w Chorwacji doszło do prawie 4000 pożarów, natomiast te pożary, które powstają w okolicach kurortów, są o tyle groźne, że bardzo szybko rozprzestrzeniają się z uwagi na specyfikę ukształtowania terenu, a także roślinność.
1: W pożarach w Chorwacji poszkodowanych zostało 4 obywateli Polski. Z ogniem walczą też Brytyjczycy. Prawie 40 domów zostało zniszczonych lub uszkodzonych przez pożar w Stour Bridge w środkowej Anglii. Ogień szybko przeniósł się z wysuszonego terenu na zabudowania, zmuszając setki mieszkańców do ewakuacji. W walce z żywiołem strażakom pomagali miejscowi rolnicy.
8: W całym regionie West Midlands ratownicy udzielili pomocy 68 osobom, 25 poszkodowanych przewieziono do szpitali. Trafili tam również strażacy z objawami zatrucia dymem i przegrzania organizmu. W mieście Stourbridge 19 domów spłonęło doszczętnie, a kolejnych 18 zostało uszkodzonych. Pożar rozprzestrzenił się na powierzchni ponad 200 hektarów. W akcji uczestniczyło 30 wozów gaśniczych oraz 11 zespołów specjalistycznych. Strażaków wsparli także mieszkańcy. Pomoc miejscowych rolników okazała się nieoceniona. Na prośbę naszych strażaków zaorali ziemię pomiędzy polem a zabudowaniami, tworząc pas, który powstał.

0: powstrzymał ogień przed rozprzestrzenieniem się na kolejne domy. Jesteśmy im bardzo wdzięczni, mówił telewizji ITV komendant Straży Pożarnej regionu West Midland Simon Tahill. Służby nadal dogaszają zarzewia i obserwują miejsca, w których płomienie mogą pojawić się ponownie. Część dróg pozostaje zamknięta. Występują też utrudnienia na kolei. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
1: Na koniec zaglądamy do mrozów na Mazowszu. Tam jutro kolejny przystanek na trasie Lata z Radiem i Telewizją Polską. Już o 9:00 w parku imienia Piotra Starosty wybrzmi kultowa Polka Dziadek. Plenerowe Lato z Radiem poprowadzą Anna Zakrzewska i Patryk Bedliński. W południe rozpocznie się piknik edukacyjny Z życia wzięte. W naukowym miasteczku będzie można wziąć udział w licznych eksperymentach czy zagrać w radiową grę Audionauci. Doskonałą okazją do zdobycia nagród będą konkursy organizowane na małej scenie. Poprowadzi je Sława Bieńczycka.
2: Dla dorosłych i dla młodzieży mamy konkurs muzyczny. Czasem wystarczy 5 sekund, a czasem potrzeba 30, żeby nasi słuchacze odgadli, co to za wykonawca.
1: O 16:00 będzie potańcówka, a wieczorem na placu przy tramwaju konnym odbędzie się plenerowy koncert. Transmisja w drugim programie Telewizji Polskiej.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Przed nami pogodna i bezchmurna noc. Najchłodniej będzie miejscami na wschodzie, około 9 stopni. Na przeważającym obszarze od 12 do 16. Nieco cieplej nad morzem, tam do 17 stopni Celsjusza.
4: Wieczór w Polskim Radiu 24.
5: Słuchają Państwo Polskiego Radia 24, jest 6 minut po godzinie 22. Łukasz, ty jesteś z mrozów, prawda?
1: Zgadza się.
5: Co tam można zobaczyć? Co polecasz?
1: W mrozach?
5: Tak.
1: Na pewno tramwaj konny, jeden z ostatnich działających tramwajów konnych w Europie. Jeden bądź dwa w Europie tylko funkcjonują i od czasu do czasu takim tramwajem można się przejechać. Niedaleko mrozów, nie w mrozach, ale niedaleko jest jeden z pierwszych, bądź nawet pierwszy szpital dla osób, które cierpią na problemy pulmonologiczne. Ten szpital powstał na początku XX wieku, on został odrestaurowany. Jest to piękne miejsce, niedaleko znajduje się tężnia, w której można też zaczerpnąć świeżego powietrza. W skrócie tyle. Ja jestem nowym mieszkańcem mrozów.
5: Ale to świetnie, to naprawdę. Czy można ewentualnie jeszcze dorzucić do tego, że...
1: Dworzec kolejowy i pociąg.
5: Jeżeli ktoś będzie gdzieś w okolicy, może wpaść do ciebie na obiad?
1: Zapraszam.
5: No, proszę państwa, i to jest właśnie to.
1: Zapraszam serdecznie.
5: O to mi właśnie chodziło. A jeżeli chodzi o prognozę pogody, bo tak spoglądam na to, co się będzie działo w najbliższym czasie, najnowsza animacja IMGW pokazuje, że fala gorąca wtoczy się do Polski. W sobotę, jutro, temperatura sięgnie 35 stopni, a kilka dni później skwar przesunie się na południe kraju. IMGW pokazał nową animację 10-dniowej prognozy temperatury maksymalnej dla Polski. No i jeżeli ktoś wybiera się na przykład jutro na defiladę wojskową, to dodam, że upał obejmie przede wszystkim zachodnią i południowo-zachodnią Polskę. Najwyższą temperaturę prognozuje się w rejonie Zielonej Góry, nawet 35 stopni. Około 33 stopni może być w Szczecinie, Gorzowie Wielkopolskim, Poznaniu i Wrocławiu. 32 stopnie między innymi w Bydgoszczy, Opolu i Katowicach. A im dalej na wschód, tym chłodniej. W Warszawie model wskazuje zaledwie 29 stopni, w Lublinie 27, a w Suwałkach 26. Kilka dni później, a dokładnie tydzień później, bo w piątek 21 sierpnia środek najgorętszej masy powietrza przesunie się na południe kraju. Do 33 stopni może być w rejonie Katowic, 32 w Opolu, Krakowie i Rzeszowie. Na pas temperatur przekraczających 30 stopni obejmie przede wszystkim Dolny Śląsk, Opolszczyznę, Śląsk, Małopolskę i Podkarpacie. W poniedziałek z kolei spodziewane są burze. No dobrze, zostawiamy pogodę. Turbo historia.
3: Turbo Historia.
6: Krzysztof Grzybowski, to jest Turbo Historia, a dziś naszym gościem jest pan dr Marcin Mleczak, historyk, autor wystaw muzealnych i autor książki Apostołowie i Technokraci, która jest poświęcona Hiszpanii. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
6: No i ta Hiszpania we wstępie nie pojawia się przypadkowo, ponieważ w tym roku obchodzimy okrągłą rocznicę rozpoczęcia wybuchu wojny domowej w

0: Hiszpanii. Natomiast na samym początku zastanawiam się nad tym, jak daleko powinniśmy się cofnąć, żeby rzeczywiście zrozumieć przyczyny tego, co w 1936 wydarzyło się na terytorium Hiszpanii. O ile lat, o ile dziesięcioleci należy tę opowieść przesunąć wstecz?
1: Cóż, no tutaj można powołać się na znanego historyka Richarda Evansa, który szukając źródeł III Rzeszy stwierdził, że no, warto zacząć od Bismarcka. Natomiast myślę, że tutaj w przypadku Hiszpanii wielu badaczy idzie jeszcze dalej i łączy przyczyny wojny domowej z krajem inkwizycji, z monarchią hiszpańską XVII wieku. Oczywiście to są rzeczy przesadzone, wynikające raczej z pewnego podejścia do tego kraju jako ojczyzny walk byków i Don Juana, natomiast nie do końca mają wiele wspólnego z tym, jak ten kraj wyglądał. Będąc krajem jednak europejskim, chociaż gospodarczo nieco zacofanym, natomiast nie bardzo różnym od II Rzeczpospolitej w okresie międzywojnia. Natomiast gdybym ja osobiście miał wskazać taką datę, która byłaby dobrym punktem wyjścia do analizy bezpośrednich przyczyn wojny domowej, byłby to prawdopodobnie rok 1917. Natomiast wbrew temu, co nam kojarzy się z tym rokiem, czyli przede wszystkim rewolucja październikowa, wcześniejsze obalenie Ceratu, troszkę inaczej wyglądała ta sprawa, czy też ta dynamika w przypadku Hiszpanii. Tutaj kluczowe jest lato tego roku, kiedy dochodzi z jednej strony do rozpowszechnienia się takich zgromadzeń hunt wojskowych, oficerów, to jest istotne, będących swego rodzaju związkami zawodowymi wojskowymi. Tutaj trzeba pamiętać, wojsko zmagało się z małymi płacami na skutek wzrostu cen w czasie I wojny światowej. Dochodziło też do sporów dotyczących awansu, kiedy żołnierze z europejskiej Hiszpanii zazdrościli tym, którzy zdobywali awanse w czasie wojny w Maroku. Oprócz tego doszło do czegoś, co nazywano zgromadzeniem parlamentarzystów w Barcelonie, czyli przedstawiciele opozycji, w tym katalońskiej, ale także republikanie, próbowali stworzyć swego rodzaju parlament cieni, który miałby wywrzeć nacisk na rząd, żeby zwołać konstytuantę, zmienić system polityczny. Oprócz tego doszło do strajku generalnego w sierpniu, kiedy to socjaliści, początkowo wspierający parlamentarzystów zbuntowanych to za duże słowo, wystąpili przeciwko porządkowi społeczno-politycznemu, natomiast no, nie dążyli raczej do rewolucji, tylko do narzucenia pewnych reform. Tak czy inaczej, w te trzy wydarzenia zachwiały ten system parlamentarny, który istniał wtedy w Hiszpanii. Była to tak zwana epoka restauracji, gdzie mieliśmy pewne elementy już demokracji liberalnej, ale skażone korupcją polityczną i do tego liberalizmu trochę jednak tutaj brakowało. Natomiast był to system w miarę stabilny, a ten rok 1917 zaburzył tą stabilność, której de facto nigdy później nie odbudowano. Zwłaszcza, że pojawiły się kolejne wyzwania. Tutaj przede wszystkim w 1921 roku doszło pod Anualem do klęski wojsk hiszpańskich w walce ze zbuntowanymi plemionami ryfeńskimi pod wodzą Abdelkrima. Była to hekatomba sporej ilości hiszpańskich żołnierzy i wielki skandal polityczny. Wskutek tego doszło do dalszego chaosu politycznego, co skutkowało w 1923 roku dyktaturą, którą wprowadził generał Miguel Primo de Rivera. Dyktatura była stosunkowo łagodna, przynajmniej w Europie. Tutaj Marokańczycy, których bunty tłumiono

0: bombardowaniami za pomocą bomb z gazem musztardowym zapewne patrzyli na to troszkę inaczej. Niemniej w Europie była łagodniejsza, choćby od sanacji Piłsudskiego. Przyniosła pewien rozwój gospodarczy, niemniej politycznie jeszcze bardziej zwiększyła podziały, ponieważ przedstawiciele tych ugrupowań politycznych, tak zwanych monarchistycznych, czyli monarchistyczna prawica i monarchistyczna lewica, czyli liberałowie, odsunęli się od Alfonsa XIII, ówczesnego monarchy. I mieliśmy w 1930 roku, kiedy Primo de Rivera został odwołany przez Alfonsa XIII, pewną próżnię polityczną. Brakowało, jak to mówił w innym kontekście Vincenty Witos, tych tęgich ludzi, którzy byliby w stanie zapewnić pewną stabilność polityczną, przeprowadzić reformy. Ostatecznie po takim roku, jak to się mówiło, dicta blandy, była to gra słów, ponieważ diktatura, czyli ciężka dyktatura, została zastąpiona przez dicta blande, blanda, czyli lekka, słaba dyktatura. Tutaj dwóch generałów, Berenger i później admirał Aznar, próbowali wrócić do tego systemu restauracji sprzed 1923 roku. Nie udało się to. I nastała na skutek wyborów lokalnych w kwietniu 1931 roku republika. Wyniki wyborcze, chociaż zasadniczo wygrali monarchiści, jednak dla monarchii były tragiczne w miastach. I miasta były tymi rejonami, gdzie ta korupcja polityczna już nie sięgała, więc zdawano sobie sprawę, że, jak to później ujął sam Alfons XIII, stracił on miłość swoich poddanych. A być może ważniejsze niż strata tej miłości poddanych była strata miłości wojska i strata miłości gwardii cywilnej, czyli takiej najważniejszej jednostki policyjnej w ówczesnej Hiszpanii, kiedy to generał Sanjurjo, później ważny w okresie Republiki i Powstania, zadeklarował, że no, on nie odpowiada za zapewnienie porządku w kraju, nie jest w stanie tego porządku zapewnić. Dla króla był to już jasny znak, że pora się pakować. Udał się na wygnanie, chociaż oficjalnie nie abdykował i powstał rząd tymczasowy Republiki pod przewodnictwem byłego ministra monarchii Niceto Alcalá Zamory. Turbo Historia.
1: Jeżeli chodzi o rządy Zamory, to można powiedzieć, że próbowano coś zmienić, próbowano coś zrobić, wprowadzano reformy, ale tutaj rzecz ciekawa, no i chyba dosyć z drugiej strony typowa dla tego typu przedsięwzięć. Te reformy z jednej strony spotykały się z gigantycznym oporem kościoła i konserwatystów, jako nazbyt radykalne, nazbyt szybko idące, nazbyt rewolucyjne. Z drugiej strony, między innymi Iberyjska Federacja Anarchistyczna, albo inaczej, no lewa strona sceny politycznej, z kolei walczyła z Zamorą, czy też krytykowała Zamorę za to, że te reformy są niewystarczające, zbyt małe, zachowawcze. No więc można powiedzieć, że obrywało mu się z obu stron.
0: Tutaj warto dodać, że sam Zamora odpowiadał za rząd do grudnia 1931 roku, kiedy to powstała konstytucja i wtedy przeszedł na stanowisko prezydenta, które miało pewne znaczenie. Konstytucja Republiki Hiszpańskiej z 1931 roku była wzorowana w dużym stopniu na konstytucji Republiki Weimarskiej, więc to znaczenie prezydenta było momentami bardzo istotne. Natomiast wtedy reformy wziął w swoje ręce późniejszy prezydent, a wtedy premier Manuel Azaña, który reprezentował lewicowe ugrupowania burżuazyjne. Oczywiście my tutaj mamy dość negatywne skojarzenia ze słowem burżuazja. Nie chodzi tutaj o żadne marksistowskie skojarzenia. Ci ludzie sami się tak określali. Można tutaj przywołać nawet anegdotę, kiedy już w późniejszych latach tłum robotników wiwatuje na cześć Azani, krzycząc śmierć burżuazji, a Azania mówi swojemu koledze stojącemu obok, że przecież to ja jestem burżuazja. Więc mamy tutaj do czynienia z reformami daleko idącymi, to prawda. Przede,

0: wszystkim cztery reformy. Reformę wojska, czyli stworzenie armii, która bardziej odpowiadałaby demokratycznym standardom, nie ingerowała w życie polityczne. Tutaj przykład, czy to Primo de Rivera, czy tych hunt oficerskich wcześniejszych jednak narzucał pewną konieczność zmiany tych stosunków wojsko-rządy cywilne. Oprócz tego kwestia regionalizmów, ponieważ sprawa rządu regionalnego potencjalnego, czy to Basków, czy przede wszystkim Katalończyków, funkcjonowała już od początku XX wieku, więc zdawano sobie sprawę, że wreszcie trzeba te rzeczy rozwiązać. Tutaj od razu można powiedzieć, że obie te reformy były w miarę udane, ponieważ udało się Azani zmniejszyć przerośnięty korpus oficerski, unowocześnić armię. Udało się stworzyć rząd regionalny w Katalonii, Generalitat. Oprócz tego kwestia rozdziału kościoła i państwa. Tutaj niestety jest to jedna z reform, które należy uznać za nieudane, ponieważ zraziła do siebie dużą część Hiszpanów, kiedy tak naprawdę te posunięcia rządu być może nie były takie tragiczne same w sobie, natomiast ich propagandowe znaczenie, symboliczny wymiar na pewno nie sprzyjały tutaj przyjęciu przez dużą część katolików tego państwa jako własnego. Tutaj można wymienić kasatę jezuitów, zakaz nauczania dla zakonów w szkołach. Tutaj trzeba powiedzieć, że duża część szkół hiszpańskich była prowadzona przez zakony, więc był to mocny strzał w kolano dla ówczesnego reżimu. Natomiast przekonanie panujące na lewicy, przede wszystkim wśród republikanów tych burżuazyjnych, było takie, że edukacja jest centrum budowy przyszłości, więc trzeba ją wydrzeć z rąk księży, wprowadzić laicką edukację jak najszybciej. No, znamy to choćby z przypadku Francji 30 lat wcześniej. Oprócz tego kwestia reformy rolnej i szerzej praw pracowniczych. I o ile prawa pracownicze faktycznie tutaj zostały bądź wprowadzone, bądź rozwinięte, bo tutaj trzeba powiedzieć, że wcześniejsze rządy, zarówno monarchii, jak i dyktatury szły w tym kierunku, więc rozwinięto to, co było. Robotnicy niewątpliwie na tym skorzystali. Wzrosły pensje, pojawiły się komitety rozstrzygające spory między pracodawcami a pracownikami. Te komitety istniały już wcześniej, natomiast teraz ich działalność się upowszechniła i większość ówczesnych wyroków, jakie zapadały w trakcie posiedzeń tych komitetów, oprócz pracodawców i pracowników zasiadali tam przedstawiciele państwa, padała na korzyść robotników. Natomiast niewątpliwie wielką, nierozwiązaną bolączką Republiki Hiszpańskiej stała się kwestia reformy rolnej. Tutaj podział na północ Hiszpanii, gdzie mieliśmy dużo małych gospodarstw, ale jakoś dających sobie radę, a południe, gdzie własność ziemska była bardzo skoncentrowana, gdzie było dużo bezrolnych chłopów, no był dość dojmujący. Warunki życia chłopów były tragiczne, coś z tym należało zrobić, więc stworzono instytucję zajmującą się tą kwestią, Instytut Reformy Agrarnej. Niestety po pierwsze była ona dość słabo finansowana, przynajmniej początkowo. Po drugie stworzono katastrat własności ziemskich, które mogły być objęte teoretycznie reformą. I tutaj doszło do pewnego bardzo istotnego błędu technicznego. Mianowicie reforma rolna Republiki dotyczyła tylko południa Hiszpanii, tam gdzie warunki były faktycznie tragiczne. Natomiast katastrat objął też część prowincji północnych. W ten sposób drobni posiadacze ziemscy zaczęli się obawiać, że prędzej czy później ich także dotknie ta reforma, więc tutaj niejako naturalnie ich uczucia wobec Republiki stały się sceptyczne.
1: No to w takim razie jeszcze jedno wydarzenie, chyba dosyć istotne. Rok 33 i powstanie Falangi, czyli ugrupowania no, skrajnie prawicowego, właściwie ugrupowania, które wprost odwoływało się do Mussoliniego i Hitlera.

0: Hitlera, choć co ciekawe, podobno również sympatią darzyło Związek Radziecki, a to ze względu na system totalitarny, bo to był wymarzony system, jeżeli chodzi o przyszłość Hiszpanii. I to jest o tyle ciekawe, bo słuchając o tych wszystkich reformach, o których pan wspomniał, mogłoby się wydawać, że to wszystko zmierzało w dobrą stronę, w miarę dobrą stronę.
1: Cóż, przede wszystkim trzeba powiedzieć, że samo pojęcie skrajnej prawicy jest tutaj dość szerokie, jeśli chodzi o Drugą Republikę i nie tylko falanga w to się wylicza. Można nawet powiedzieć, że falanga do pewnego momentu w najmniejszym stopniu. Prawica hiszpańska dzieliła się na zasadniczo trzy segmenty. Pierwszy to prawica republikańska, czyli te ugrupowania właśnie jak te związane z Zamorą czy z Miguelem Maurą, które jasno postawiły na republikę, na wspieranie tego reżimu, chociaż biorące pod uwagę pewne modyfikacje, proponujące zmiany w konstytucji, większą rolę dla kościoła, stworzenie takiej republiki umiarkowanie prawicowej. Oprócz tego mamy tak zwaną posybilistyczną prawicę, czyli stronnictwa, które uważały, że mniej istotne niż kwestia reżimu jest to, jakie wartości ten reżim reprezentuje. Tutaj przede wszystkim chodziło o rolę kościoła, o pewną jedność narodową, o kwestie związane z właśnie reformą rolną i reformami społecznymi. Proponowano bądź wyhamowanie reformy rolnej, bądź skierowanie jej na nieco inne tory, może bardziej prowadzące do stworzenia małej, ale stabilnej własności ziemskiej, takich konserwatywnych chłopów, można powiedzieć. Tutaj przede wszystkim te ugrupowania złączyły się w pewnym momencie w CEDA, czyli Konfederację Hiszpańskich Autonomicznych Ugrupowań Prawicowych. I to była do 1936 roku absolutnie dominująca partia hiszpańskiej prawicy. José María Gil Robles, lider tego ugrupowania, miał olbrzymi wpływ na to, co się działo w Republice, chociaż po wojnie domowej, po wybuchu wojny domowej jego znaczenie z różnych przyczyn gwałtownie spadło. I oprócz tego mieliśmy tak zwaną prawicę katastrofistyczną, czyli te ugrupowania, które uznawały, że powstanie Republiki jest pierwszym krokiem do rewolucji bądź anarchistycznej, bądź komunistycznej. Ja wspomniałem o pozytywnych kwestiach związanych z reformami. Tak też ja przynajmniej je postrzegam. Natomiast trzeba pamiętać, że oprócz tego technicznego wymiaru reform było tu pewne tło społeczne, które nie było takie różowe. Tak? Już w 1931 roku, w maju, nieco ponad miesiąc po proklamacji Republiki, dochodzi do palenia kościołów w ramach takich zamieszek. Wtedy nie dochodzi do ofiar, natomiast około 100 świątyń zostaje zniszczonych. Oprócz tego przez cały okres Republiki mają miejsca pewne mniejsze lub większe starcia między strajkującymi, bądź to chłopami, bądź to robotnikami, a siłami porządkowymi. Tutaj musimy pamiętać, że w dwudziestoleciu międzywojennym broń palna była trochę bardziej dostępna niż obecnie w Europie, więc sytuacja, kiedy masa strajkujących chłopów kłóci się z posiadaczem ziemskim, który ma swoich ludzi, do tego jeszcze dochodzą siły porządkowe, atmosfera jest gorąca, ryzyko, że ktoś wystrzeli i to wszystko zamieni się w masakrę, jest dość duże. Oprócz tego mamy wystąpienia anarchistyczne, to jest kilka większych prób rewolucji, które są ograniczone terytorialnie, natomiast robią pewne wrażenie. Tak? Pamiętajmy, że rewolucja bolszewicka miała miejsce kilkanaście lat wcześniej, więc dla ówczesnych ludzi to nie jest coś niewyobrażalnego, że dojdzie do zamieszek, do przejęcia władzy przez komunistów, anarchistów, socjalistów.
0: To panie doktorze,
1: i wreszcie mamy...
0: To tu się zatrzymajmy. To jest pierwsza część naszej rozmowy. Przypominamy, rozmawiamy o rocznicy wybuchu wojny domowej w Hiszpanii.

0: Na razie jesteśmy przy przyczynach, przy tych prapoczątkach, a właściwie przy tym, od czego należałoby zacząć tę opowieść. Cofnęliśmy się o co najmniej kilkadziesiąt lat, ale zbliżamy się już trochę do tej daty 1936 roku. Więcej w drugiej części naszego spotkania. Tej proszę szukać na podcastach Polskiego Radia.
1: Ciąg dalszy tej turbohistorii w naszym podcaście.
2: Reklama. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
3: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
2: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
3: Ach, ci panowie z Media Expert.
2: Prawda?
4: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.
5: To są informacje Polskiego Radia 24.
6: Jest 22.31. Łukasz Pastor, zapraszam. Jutro święto Wojska Polskiego. Przez Wisłostradę w Warszawie przemaszerują tysiące żołnierzy i przejedzie kilkaset maszyn. Za to w Gdyni zaplanowano paradę morską. Warszawska defilada będzie pokazem siły polskiej armii, podkreśla minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
7: 300 jednostek sprzętu, ale też wspaniała i chyba zawsze najbardziej emocjonująca część, przelot statków powietrznych, zarówno samolotów, jak i śmigłowców, bezzałogowców. Bardzo się cieszę, że będą brać udział nasi sojusznicy w tym przedsięwzięciu, będą ministrowie z naszych sojuszniczych państw i zapraszam wszystkich do udziału, do wspólnego świętowania w całej Polsce.
6: Podczas przemarszu Wisłostradą zaplanowano udział około 2000 żołnierzy i 300 maszyn wojskowych. Przeleci też około 60 statków powietrznych, w tym najnowsze myśliwce F-35. Jutrzejsze obchody będą odbywać się pod hasłem Polska Safe, Bezpieczna Polska. To nawiązanie do unijnego programu Safe, którego Polska jest największym beneficjentem. Nowy 5-letni program ochrony ludności na finiszu przygotowań. Na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców do samorządów ma trafić w sumie około 26 miliardów złotych. Mówił o tym w Lesznie wiceminister spraw wewnętrznych Wiesław Szczepański.
8: Po pierwsze, apelujemy do samorządów, aby w roku 2026 bardziej robiły projekty, natomiast od 2027 rozpoczynały inwestycje. Jeśli wojewoda uzna, że obiekt wpisuje się w program ochrony ludności, to ma możliwość przyznania gminie zapewnienia finansowania na okres 5-letni.
6: Wiceminister Szczepański przekazał, że w całej Polsce sprawdzono 5800 takich obiektów. Około 2800 nadaje się po drobnych remontach do wykorzystania jako miejsca schronienia. Teraz kilka słów o sporcie. Hubert Hurkacz awansował do drugiej rundy turnieju ATP w Cincinnati. Polak wygrał z Japończykiem Shoshima Bukuro 6-2, 6-4. Jak sam przyznał, jest zadowolony ze swojej dyspozycji.
9: Cieszę się z bardzo dobrego meczu tutaj w Cincinnati. Dość wilgotne warunki panują, natomiast bardzo dobrze serwowałem. Dzięki temu najłatwiej się grało z głębi kortu. Myślę, że solidne spotkanie. Zagrałem bardzo, bardzo solidnie. Też dobrze poruszałem się po korcie i cieszę się, że mam okazję grać w kolejnej rundzie. No i też oczywiście dziękuję wszystkim kibicom. No i też mnóstwo Polaków było na korcie i wspierało. To zawsze jest dodatkowa motywacja.
6: Następnym rywalem Polaka będzie reprezentant gospodarzy, Amerykanin Tommy Paul. Lech Poznań awansował do ostatniej, czwartej rundy kwalifikacji piłkarskiej Ligi Europy. Udało się tego dokonać po efektownym zwycięstwie na wyjeździe z KL Klaksvik z Wysp Owczych 5-0. Pierwsze spotkanie obu zespołów zakończyło się zwycięstwem Lecha 1-0. Kolejnym rywalem Lecha będzie szwajcarski FC Thun. To spotkanie już 20 sierpnia. Jutro w całym kraju upalnie. Najgoręcej będzie w południowych regionach kraju, w pasie od Opolszczyzny przez Małopolskę po Podkarpacie. Niemal wszędzie temperatura wzrośnie do 32 stopni Celsjusza, mówił na naszej antenie synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz.
10: W przeważającym obszarze kraju ta temperatura będzie już taka w zakresie upalnej, czyli od 30 do 32 stopni. Także gorąca sobota przed nami.
6: To oznacza, że pogoda będzie też sprzyjać jutro mieszkańcom mrozów na Mazowszu. To właśnie tam zawita lato z radiem i telewizją polską. O godzinie 9 w parku imienia Piotra Starosty wybrzmi kultowa Polka Dziadek. Plenerowe lato z radiem poprowadzi Anna Zakrzewska z Patrykiem Bedlińskim.
11: Warto pojawić się w mrozach już od wczesnych godzin porannych, bo oczywiście audycja plenerowa, audycja Lata z Radiem startuje o godzinie 9, ale tę kuchnię radiową już po godzinie 8 będzie można obserwować.
6: W południe rozpocznie się piknik edukacyjny z życia w

0: Święte. Po południu o 16:00 zarówno tych najmłodszych, jak i tych nieco starszych do tańca porwie Lazy Swing Band. Wieczorem na placu przy tramwaju konnym odbędzie się plenerowy koncert. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.
1: Wieczór w Polskim Radiu 24.
2: Zabieram Państwa teraz w wyjątkowe miejsce. Jest najmłodszym z 17 parków krajobrazowych województwa lubelskiego. Powstał ponad 30 lat temu, żeby chronić przed zniszczeniem unikatową przyrodę. Dzięki temu możemy podziwiać jego malownicze krajobrazy, obcować się z wieloma gatunkami fauny i flory oraz doceniać walory kulturowe, historyczne i turystyczne. Dziś bohaterem naszej wycieczki w audycji Piękne Nieznane jest Skierbieszowski Park Krajobrazowy. Jego szlakami poprowadzi Państwa Magdalena Lipiec-Jaremek z Radia Lublin wraz z przyrodnikami.
3: Powtórka programu. Piękne nieznane.
4: To są właśnie te dzikie drzewa owocowe rosnące na pięknych właśnie miedzach. Taki krajobraz, słuchajcie, właśnie znika. A wyobraźcie sobie, że na przykład idziecie i wiśnie, czereśnie dzikie, to właśnie tutaj na miedzach się spotyka. I to jest jakby taki krajobraz dzieciństwa polskiej jakby wsi, który jeszcze można tutaj zobaczyć jako jeden z takich ostatnich.
5: Brzmi jak raj. To rajski krajobraz Lubelszczyzny. W takim razie w drogę po przygodę. A drogi w Lubelskiem zaskoczą Państwa swoją historią.
6: Teraz czujemy, jak jedziemy po takiej drodze, to jest droga wyłożona cegłą, konkretnie klinkierem, wykonanym w Izbicy, gdzie właśnie znajdowała się w okresie międzywojennym największa klinkiernia w ogóle w Polsce. Klinkier wyrabiany był właśnie, ponieważ klinkier musi być wyrobiony z takiej gliny właśnie lessowej. Jest to cegła w wyższej temperaturze wypalana. Ona jest bardzo trwała. Ta droga istnieje już wiele lat i podejrzewam, że będzie istniała o wiele dłużej niż te drogi asfaltowe, którą obecnie jedziemy. Ponieważ mamy przed sobą wahadło, dlatego postanowiliśmy powiedzieć kilka słów wstępu.
7: Po prawej stronie widzimy użytek ekologiczny Horodysko. Wyróżnia go właśnie takie zbocze przykryte cienką warstwą lesu, spod której ukazują się te wapienne skały kredowe. I właśnie na tym użytku możemy spotkać wisienkę karłowatą, czyli tą roślinę, która znajduje się właśnie na czerwonej księdze roślin.
6: Skierbieszowski Park Krajobrazowy położony jest na działach grabowieckich. Są to wzgórza podzielone przez podłużne doliny dwóch dopływów Wieprza, Wolicy i Wojsławki. Dzięki temu właśnie są te wzgórza podzielone, dlatego mamy działy grabowieckie.
5: Naszą przewodniczką po Skierbieszowskim Parku Krajobrazowym będzie m.in. Małgorzata Grabek, główna specjalistka z Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych.
6: Teraz możemy odczuć, że jedziemy pod górę, dlatego że działy grabowieckie ogólnie są najwyższą częścią wyżyny lubelskiej i my teraz powoli jedziemy właśnie do najwyższego punktu wyżyny lubelskiej, punkt w okolicach miejscowości Dębowiec. Tam, gdzie zaczyna się granica Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego, właśnie mamy najwyższy punkt, ma wysokość 313 metrów nad poziomem morza i od tego punktu, gdzie będziemy mieli właśnie tablicę graniczną, będziemy zjeżdżać w dół w kierunku miejscowości Dębowiec, Łaziska i Iłowiec. Najwyższy punkt wyżyny lubelskiej.
8: Pola wstęgowe, rzadko się spotyka już. U was na Pomorzu do Kaszuby tego nie mają. Nie, jak ja patrzę tutaj, to ja patrzę na krajobraz kulturowy, czyli to, co się wyłania na tej wsi, a oni patrzą na krajobraz przyrodniczy.
9: Gdzieś tam ludzie z innych regionów Polski zauważają, tak śmieją się, że o ile wszędzie indziej takim wyzwaniem dla turystów jest zdobywanie tych szczytów najwyższych, wchodzenie na najwyższe wzniesienie, najwyższą górę, to o tyle u nas, tej krainie wąwozów, metodą odkrywania tej krainy jest właśnie schodzenie coraz niżej, coraz głębiej, właśnie w tą plątaninę tych głębokich, głębokich wąwozów, parowów.
5: Jeśli tylko nie boją się Państwo wędrować wspólnie w dół, Podążajmy za Michałem Zielińskim z zespołu lubelskich parków krajobrazowych.
9: Same wąwozy oczywiście też się dzielą, bo one są na różnym etapie powstawania, więc wąwóz to już jest ta końcowa forma. Wcześniej one nazywane są jarami, wądołami, parowami.

0: Ale oczywiście też miejscowa ludność też te wąwozy jakoś tam zawsze po swojemu nazywała. One nazywane są po prostu dołami. Rozdołami, tak, tak. No różnie. No i jeszcze bardzo często noszą nazwy właśnie jakieś takie związane z jakąś rodziną. Do kogoś, do jakiejś rodziny dana okolica należała. W związku z tym na przykład właśnie Olszowy Dół, bo należał do jakiegoś tam Olszewskiego. A nie będzie ludzi w ogóle, no i spotkamy się rzeczywiście z tą dziką, niezadeptaną jeszcze przyrodą. Te wąwozy, no to jest w ogóle specyfika pasa wyżyn. Wąwozy powstały w ten sposób, że po ostatnim zlodowaceniu topniał lodowiec, który objął swoim zasięgiem północną Polskę. Jak się zaczął wycofywać, to zostawił po sobie właśnie takie pyliste jakieś pola. Tam wiały wiatry, które ten pył wznosiły i on był osadzany właśnie w pasie wyżyn. No i najwięcej tych wąwozów, największe natężenie tych wąwozów, bo i najgrubszą tą czapę tej skały pylistej, która powstała właśnie z osadzania się tego pyłu, czyli lessu, mamy właśnie w naszym regionie, czyli na Lubelszczyźnie. W momencie, kiedy wchodzimy do takich wąwozów, rezygnujemy z poruszania się po jakimś wyznakowanym szlaku, lepiej mieć tą mapę pod ręką, bo no, nigdy nie wiadomo, gdzie te wąwozy nas wyprowadzą. Także trzeba się gdzieś tutaj wspomagać tą kartografią. Przede wszystkim zachęcamy wszystkich, aby zeszli z tych utartych ścieżek, z tych takich największych promowanych atrakcji turystycznych, bo parki krajobrazowe to jest zupełnie inna forma ochrony przyrody niż parki narodowe. W parkach narodowych, jak wiadomo, możemy poruszać się tylko i wyłącznie po wyznakowanych szlakach. W parkach krajobrazowych, które tworzone są na terenach, na których ludzie żyją, mieszkają, gospodarują, nie ma tych ograniczeń. No chyba, że jest rezerwat. No to wiadomo, rezerwat to jest kolejna dodatkowa forma ochrony przyrody. Do rezerwatów nie wchodzimy, jeżeli nie ma szlaków. Ale parki krajobrazowe, potężne powierzchnie, gdzie praktycznie no, nic nas nie ogranicza. Możemy sobie wziąć mapę, czy papierową, czy też teraz są mapy w formie jakiejś aplikacji na smartfonach. Każdy może mieć taką mapę pod ręką i wybrać sobie dowolną ścieżkę, dowolny wąwóz i urządzić sobie spacer.
1: A dlaczego warto, aby był to spacer ścieżkami z Kierbieszowskiego Parku Krajobrazowego? Zachęca Paweł Łapiński, dyrektor zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych.
2: Przede wszystkim piękne wąwozy, głębokie, rozległe, gęste. To jest atut właśnie tego parku. Piękne, wstęgowe pola, urozmaicone różnymi uprawami, wysokimi miedzami, drzewami owocowymi rosnącymi na tych miedzach. No i te krajobrazy jakby wspólnie tworzą niepowtarzalny charakter tego parku, a do tego trzeba jeszcze dodać piękne zabytki kulturowe, jakby wkomponowane idealnie w ten krajobraz i historie z nim związane. Widzimy tutaj skarpę. Proszę sobie wyobrazić, że Kierbieszowski Park Krajobrazowy tych skarp ma bardzo dużo ze względu na ukształtowanie. I tutaj mamy gniazda brzegówek, które drążą takie norki w lessowych skarpach i zasiedlają je kolonijnie, a tutaj macie skarpę, która jest właśnie otwarta, oczyszczona i te rzeczywiście ptaki mogą znajdować tutaj swoje miejsca lęgowe, a czy oprócz brzegówek mamy również żołny. Żołna jest jednym z najbardziej barwnych ptaków występujących w Polsce ze względu właśnie na te zmiany klimatyczne, na ocieplenie klimatu. To jest jeden z tych gatunków, który w tym rozdaniu jakby dostaje punkty, ma swoją zwyżkę, tak? Czyli niektóre gatunki ze względu na ocieplenie, jakby ich liczebność spada i są problemy, natomiast tutaj jeśli chodzi o żołnę, właśnie to ocieplenie klimatu sprzyja tym ptakom.
3: Pytanie, bo tutaj było pytanie z sali pod tytułem, czy to są jednak nie norki chomików?
2: Norki chomików by były wtedy, kiedy by były ten światło norki z wetkniętym jabłkiem. Bo zobaczcie, to jest niesamowity klimat tego właśnie parku, czyli wstęgowe pola, te wąwozy, te właśnie skarpy, ale jednym z takich cech i elementów, który pamiętam zawsze z wędrówek, czy pieszych, czy leśnych, to są właśnie te dzikie drzewa owocowe rosnące na pięknych właśnie miedzach. I teraz to właśnie widzimy, piękne jabłka są na właśnie drzewie. Taki krajobraz, słuchajcie, właśnie znika. A wyobraźcie sobie, że na przykład idziecie w okresie letnim i wiśnie, czereśnie dzikie, to właśnie tutaj na miedzach się spotyka. I to jest jakby taki krajobraz dzieciństwa polskiej jakby wsi, który jeszcze można tutaj zobaczyć jako jeden z takich ostatnich, bo generalnie teraz ze względu na intensyfikację produkcji rolniczej, te pola się scala, robią się wielko tylko obszarowe, takie

0: przestrzenie monokultury takie właśnie agralne. A tutaj jeszcze ze względu właśnie może na to, że ten obszar jest troszeczkę biedniejszy, ta fragmentaryzacja rolnictwa jest, ale to wpływa niesamowicie na różnorodność biologiczną, bo jak mamy różne uprawy, małą powierzchnię zasiewu, mamy miedzę, mamy właśnie drzewa owocowe, to mamy też i różnorodność biologiczną, a to woda to dodatkowy element, który niesamowicie zwiększa różnorodność biologiczną. Nie będziemy czekać tutaj, aż przylecą żołny, wracamy do autokaru.
1: I jedziemy w stronę źródlisk w Kryniczkach. To pomnik przyrody, który miejscowa ludność potocznie nazywa pralnią. Opowiada dr Katarzyna Mięsiak-Wójcik z Katedry Hydrologii i Klimatologii UMCS.
2: Czyli znajdujemy się w miejscowości Kryniczki. Jedyne źródło z tych ponad 160 źródeł, które są zarejestrowane, skartowane, które jest pomnikiem przyrody. Tutaj jeszcze kiedyś tej zabudowy nie było. To jest współczesna, można powiedzieć, zabudowa, próba w jakiś sposób zagospodarowania tego źródliska, bo tutaj nie ma jednego wypływu, tak jak to studenci czy studentka, która kartowała ten teren, zarejestrowało, że było kilkanaście wypływów. Te wypływy, czy ta woda źródlana była wykorzystywana tutaj przez okolicznych mieszkańców. Między innymi, tak jak to nazwa wskazuje, mogą Państwo zobaczyć, stara pralnia, czyli wykorzystywano do prania odzieży, ale także ten zbiornik, który tutaj powstał na takim zatamowaniu odpływu, był wykorzystywany też do pojenia zwierząt. No teraz już nie jest wykorzystywane. Niestety te wszystkie źródła, które kiedyś były wykorzystywane, po prostu powoli nie są czyszczone, więc często się zamulają, ale też zarastają roślinnością. Ten wypływ też, który 2 tygodnie temu tutaj rejestrowałam, no to jest już poniżej 0,8 powiedzmy litra na sekundę. Zresztą mogli Państwo zobaczyć, że wewnątrz, tam gdzie był ten główny wypływ, największy wypływ, to ta rura jest poniżej już poziomu wody. Mamy rok dosyć suchy, tak? Zatem też to od razu bezpośrednio możemy zobaczyć na wypływie ze źródeł, że te wydajności o wiele się też w tym roku są mniejsze niż rejestrowane we wcześniejszych latach. Przy czym to źródlisko nigdy nie było bardzo wydajne, jeśli chodzi o wody. Dzisiaj widzieliśmy łaziska, przyjeżdżaliśmy, no to tam te 2 tygodnie temu około 50 litrów ze wszystkich wypływów, to jest, czyli całkiem tak spory obieg, który też wydaje mi się, że warto w szczególny sposób chronić, bo to oznacza, że to jest jedno z takich największych źródlisk tutaj na terenie parku.
3: No to może wszyscy przejdźmy tam w stronę kapliczki, dobrze?
1: Na terenie parku przyroda przeplata się z historią.
0: Chodźcie na słowo od przewodnika.
4: Jest to kapliczka poświęcona księdzu Wyszyńskiemu, który właśnie w tym miejscu sam przychodził modlić się, ale także było to miejsce, gdzie odprawiał mszę i spowiadał partyzantów, dlatego że te kompleksy leśne, gdzie właśnie są wąwozy, były też znakomitym miejscem, gdzie mogli ukryć się właśnie walczący tutaj partyzanci.
0: Słuchajcie, zwróćcie uwagę na ten las, na te buczyny. Nasz gatunek roku, który po raz pierwszy w tym roku była to roślina, to był buk zwyczajny. I widzimy właśnie te piękne buki. Nie jest to buczyna karpacka, ale to są siedliska grądowe, w których właśnie dominuje te piękne, właśnie majestatyczne drzewo. No i tutaj odbywały się inwentaryzacja SUF, kompleksów leśnych z Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego. I w pobliżu właśnie tego miejsca, gdzie jesteśmy, odzywał się majestatyczny Puszczyk Uralski. No.
1: A teraz już głos kolejnego przewodnika tego terenu, strażnika parkowego Patryka Zarzeckiego.
3: Też słynie z tego, że jest tutaj rezerwat Głęboka Dolina. Ten rezerwat jest krajobrazowy. Powstał on właśnie ze względu na te rozcięcia erozyjne, aby właśnie chronić te wąwozy i doliny. Jak również drzewostan, czyli ten taki dębowo-jaworowy właśnie z tym gatunkiem, który widzimy, czyli buk. To może przejdziemy tam pod tą budkę lęgową, tak?
5: To jest, proszę Państwa, ta budka wisi dla jaj. Dla jaj to robią.
1: I jeszcze słowo od ornitologa, profesora Grzegorza Grzywaczewskiego z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
5: Chodzi o ten efekt, że wywieszona, myślę, że w przyszłym roku, jak tu przyjdziemy, to już będą zasiedlone, bo patrząc na środowisko, w jakim się znajdujemy, to jest wzorcowe siedlisko dla sów, przede wszystkim dla puszczyka, dlatego że mamy niezbyt dojrzały drzewostan, czyli tutaj dziupli naturalnych będzie niewiele. Tworząc budkę mamy miejsce, gdzie mogą się rozmnażać. A drugie

0: co ważne, albo może to jest pierwsze ważne, że jak popatrzymy na to dno lasu, ono jest otwarte. Bo jeśli tylko się pojawia w lesie gęsta warstwa podszytu, tej części krzewów i podrostów drzew, to sowy nie mogą tam polować, bo puszczyk jest sową, która poluje przede wszystkim na podłożu. Czyli on gdzieś sobie siada, obserwuje podłoże, pojawia się gryzoń i wtedy na niego poluje. Czyli to jest, można powiedzieć, wzorcowe miejsce i tutaj trzeba słowa uznania dla wyboru miejsca tego z tą budką powiedzieć. Bardzo dobre miejsce, bo potencjalnie to jest na wiele procent pewne, że taka budka będzie zasiedlona. A ktoś by powiedział, ale dlaczego puszczyk, a nie inne sowy? No, puszczyk jest naszą najliczniejszą sową, ale z drugiej strony dzisiaj jest najliczniejszą, a pojutrze czy za 10 lat może być sową ginącą. Dlatego myślenie tylko o tych najrzadszych gatunkach jest oczywiście ważne, ale również wspieranie tych gatunków, które są liczne na dzisiaj, ale też ważne, na przykład z tej całej idei, która wynika z funkcjonowania parków krajobrazowych, czyli inwentaryzacja, ochrona i edukacja. To jest świetne narzędzie do tego, żeby można było kogoś tutaj przywieźć i pokazać, jak wygląda w praktyce czynna ochrona przyrody. I jeszcze co ważne, mamy też dostęp potem do, a propos robienia dla jaj, do jaj. I proszę sobie wyobrazić, jak tu wspólnie prowadzimy badania, jak porównaliśmy wymiary jaj puszczyka, te, które mamy w parkach krajobrazowych i dane zbierane przez Władysława Taczanowskiego w połowie XIX wieku, to wymiary jaj się nie zmieniły. A co to znaczy? To znaczy, że jednak populacja puszczyka, która zasiedla tą część świata, ona ma się tutaj dobrze. Ani nie są mniejsze, ani są większe, bo jak się popatrzy na różne gatunki ptaków, to one nawet w ciągu 30-40 lat potrafią nawet morfologicznie się zmieniać, bo pewne czynniki środowiskowe na to wpływają. A tutaj okazuje się, że te warunki, które mają w tej części świata puszczyki, są widocznie dobre. A po drugie, jak sobie prześledzimy zasięg, bo mówimy o puszczyku, zasięg puszczyka na świecie, to my się znajdujemy, szukając pewnych aspektów nie tylko lokalnych, ale nawet globalnych, to my znajdujemy się w centrum światowego występowania tego gatunku.
1: Po lewej stronie, tam gdzie te zarośla wierzbowe, jest zbiornik. Jeden z ciekawszych zbiorników, właściwie można powiedzieć najciekawszy zbiornik, dlatego gdyż tam wytworzyło się takie wyjątkowe siedlisko dla tego parku takiego żyznego, lesowego, wąwozowego. Jest tam po prostu takie charakterystyczne dla torfowisk pło. Bardzo trudno się tam dostać właśnie. Zbiornik porośnięty jest osoką aloesowatą. Mają Państwo album, tam są zdjęcia właśnie wykonane z góry, dlatego że tego zbiornika nie można dostrzec, tylko dopiero właśnie z góry widać, jaki on jest przepiękny i oczywiście cenny również przyrodniczo dla tego ubogiego wody parku. A teraz będziemy koło zbiornika retencyjnego. Nazywa się Czajki od nazwy miejscowości. Faktycznie Czajki tu spotkamy. Ogólnie Skierbieszów jest miastem dosyć starym. Prawa miejskie uzyskał w XV wieku, utracił je w XIX wieku, czyli dzisiaj nie jest miastem, jest siedzibą gminy. Pod koniec XIX wieku właścicielami miejscowego majątku zostali Mościccy, stąd wywodzi się właśnie prezydent Ignacy Mościcki. Taką ciekawostką jest organizowany tutaj jarmark świętego Kiliana, który można powiedzieć jest jarmarkiem nielegalnym, ponieważ właśnie jak miejscowość uzyskiwała prawa miejskie, nadawane były uprawnienia do organizowania jarmarków. Tracąc miejscowość, prawa miejskie utraciła również prawa do organizowania jarmarków, jednak ten jarmark nieprzerwanie odbywa się od właśnie tego wieku XV. Teraz na chwilę się zatrzymamy, ponieważ mamy piękną pogodę, to wysiądziemy. Ale znajdujemy się w miejscowości Stryjów. Tutaj znajdują się ruiny zespołu pałacowo-parkowego rodziny Smorczewskich. Sam pałac jest tam w środku, nie będziemy się tam teraz przyciskać, gdyż jest bardzo zarośnięty. Tutaj za czasów właśnie, kiedy ta rodzina urzędowała, to założenie parkowe jest dziełem jednego z takich bardziej znanych założycieli, właśnie architektów takich krajobrazu, czyli to był Walerian Kronenberg. No niestety, tutaj nawet jakieś szczegóły się nie zachowały, drzewa podejrzewam również nie. A tutaj jesteśmy przy bramie wjazdowej, gdzie znajdował się domek odźwiernego razem właśnie z taką malowniczą kordegardą w kształcie właśnie takiego zameczku, wieży takiej właśnie. Jak będziemy przeglądać album, to koleżanka wykonała przepiękne

0: Zdjęcia Alicja z lotu ptaka. Właśnie tylko fragment ruin już z tego pałacu. Coraz mniej tam zostaje. Jeszcze kawałeczek tam się podejdziemy, zobaczymy ruiny takich budynków gospodarczych. Jak się uda, zobaczymy, czy jest duże błoto, to jeszcze podejdziemy być może do zaprojektowanego przez samego właśnie tutaj Smorczewskiego kaplicy grobowej, w której miał on spocząć z żoną, ponieważ w okresie międzywojennym i już po wojnie oczywiście oni utracili ten majątek, dlatego pochowani są gdzie indziej. Ta kaplica grobowa, w niej do dzisiaj nikt nie spoczywa. Podeszliśmy sobie właśnie do ruin pałacu, do jednego ze skrzydeł. Tutaj były dwa skrzydła. W środku pierwotnie był jeden w środku budynek, potem dobudowane były dwa. Tutaj jeszcze zachowały się herby właśnie Smorczewskich. Nie wiem, jakieś kilkanaście lat temu, jak tutaj byłam, to nie było aż tak zarośnięte, jeszcze znajdowały się tutaj takie fragmenty tych założeń, bo tu były takie schody, jakieś takie były ozdobne właśnie, takie donice. Można podejść. A, dlaczego to jest ruina? No właśnie, bo tutaj pytanie padło, kto jest właścicielem. Ruina dlatego, że tutaj kiedyś była szkoła, gmina sprzedała budynek. Budynek znajduje się w rękach prywatnych. Właściciel mieszka prawdopodobnie w Kanadzie, płaci regularnie podatki, więc nie da się z tym nic zrobić. Te budynki, takie pozostałości budynków gospodarczych, bo to było całe jedno, można powiedzieć, samowystarczalne gospodarstwo. I to, co się zachowało, to są już niewielka część właśnie tego tutaj istniejących kompleksów. Tam widzieliśmy, jak byliśmy przy tej kaplicy, takie trzcinowisko. Tutaj zaczynał się taki gigantyczny kompleks stawów hodowlanych. On miał około 65 hektarów pierwotnie, później po wojnie nawet były użytkowane około 20 hektarów, także, a teraz, no widać, sama trzcina, nic nie ma wody. Na terenie Skierbieszowskiego Parku nie ma takich jakichś naturalnych jezior. Ten zbiornik wodny, który mijaliśmy w okolicach Kraśniczyna, też nie wiadomo właściwie, jakie ma dokładnie pochodzenie. No tutaj nawet mamy w oddali widoczne, prawdopodobnie są to krzyżówki. W tym roku również udało nam się takie wstępne, można powiedzieć, inwentaryzacje, rozpoznanie ważek w tym parku, również gatunków związanych z wodą. Tutaj akurat na tym zbiorniku jednego dnia, jak mieliśmy kontrolę, to po prostu przepiękny widok. Nad tą wodą tysiące takich ważek, które nazywają się szafranka czerwona, takich czerwonych właśnie samców latało, niepoliczalnych, tylko oczywiście liczebność szacunkowa w tysiącach.
1: Zabytki, historia, ślady dawnych kultur, unikalna przyroda oraz atmosfera spokoju sprawiają, że teren Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego to idealne miejsce na jednodniową wycieczkę lub dłuższy pobyt z dala od miejskiego zgiełku w pasie od samego Skierbieszowa aż na przykład do wsi Bończa. A w Bończy, jak mawiają rdzenni mieszkańcy, a w Bończy świat się kończy. Ale to już zupełnie inna opowieść. Mówię Państwu do usłyszenia na antenie i do zobaczenia gdzieś na turystycznych szlakach regionu lubelskiego. Magdalena Lipiec-Jeremek, Radio Lublin.
2: Piękne nieznane. Powtórka programu. Reklama.
3: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
4: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
3: No kto? No wiadomo,
4: ci panowie z Media Expert.
5: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie.

0: Sumę wydarzeń.
1: Awanse generalskie dla szefów służb specjalnych wciąż bez podpisu prezydenta. Na biurku Karola Nawrockiego od 3 miesięcy leżą wnioski dla szefów 3 z 4 formacji. Gdyby zostały zaakceptowane, mogłyby być wręczone jutro. Żałuję, że prezydent nie podjął nadal w tej sprawie pozytywnej decyzji, powiedział w rozmowie z dziennikarzami minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.
2: Wniosek został złożony na początku maja. Był taki kontekst, nikt tego z nas nie ukrywa, sukcesu polskich służb przy wymianie, dzięki której obok innych osób pan Andrzej Poczobut mógł być wypuszczony z więzienia i przyjechać do Polski. Więc mam nadzieję, że ta sprawa będzie pozytywnie rozpatrzona, bo są to osoby, które absolutnie na to zasługują.
1: Wiceszef Kancelarii Prezydenta Adam Andruszkiewicz przekonuje, że zwłoka związana z nominacjami szefów służb ma związek z procedurami oraz z działaniami rządu. Gość Polskiego Radia 24 twierdzi, że rząd dopuszczał się złośliwości w tej kwestii wobec prezydenta.
3: Dochodziło do sytuacji, w których na przykład rządzący zabraniali szefom służb przychodzenia do Pałacu Prezydenckiego. To są sytuacje z naszego punktu widzenia niedopuszczalne. Pan prezydent Karol Nawrocki nie będzie absolutnie tutaj dezerterował ze swoich prerogatyw. Jeśli nam ktoś próbuje odbierać prerogatywy, to ciężko, żebyśmy się na to zgadzali, ale tu akurat w tej materii to nie jest tylko polityka, dlatego że decydują też kwestie często merytoryczne i jakby to też nie będzie tak, że ktoś nam przyniesie różne życiorysy. Nie neguję życiorysów, żeby była jasność, tak? Ale że pan prezydent będzie natychmiast wszystko podpisywał. No pan prezydent naprawdę ma dużo zadań.
1: Zdaniem publicysty Jana Ordyńskiego z Towarzystwa Dziennikarskiego brak podpisu prezydenta jest motywowany jego sprzeciwem wobec rządu. Karol Nawrocki nie przedstawił merytorycznych zastrzeżeń wobec kandydatów do awansów.
4: To jest, myślę, po prostu złośliwość w stosunku do obecnego obozu rządzącego, bo nie sądzę, żeby akurat chodziło o tych oficerów, którzy mają otrzymać stopnie generalskie, o które wystąpił czy minister Siemoniak, czy minister obrony narodowej. Ja nie słyszałem, żeby wobec nich były jakieś merytoryczne zastrzeżenia, natomiast słyszeliśmy o sukcesach polskich służb specjalnych w likwidowaniu na przykład zagrożeń rozmaitych.
1: Prezydentem faktycznie może kierować między innymi złośliwość. Tak sprawę komentował na naszej antenie Wojciech Mościbrocki, politolog z Uniwersytetu WSB Merito w Gdańsku.
5: Na pewno ma to duży wpływ. To jest trochę tak jak w zawodach sportowych. Zdarzają się gracze, którzy jak sędzia nie widzi, to chętnie kopną w kostkę albo przyłożą w ucho, jak to się w zapasach czyni. To jest tylko, nazwijmy to, przystawka, główne danie. To jest chęć pokazania, że tutaj pan prezydent rządzi. No nie rządzi, ale chce rządzić bardzo. Takich sytuacji mamy bardzo wiele i to już zaczyna być pewnego rodzaju schemat działania.
1: Jutro prezydent wręczy nominacje generalskie dla 21 oficerów Wojska Polskiego. W tym gronie zabrakło przedstawicieli Agencji Wywiadu czy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
0: Sumę wydarzeń.
1: Polska Safe, bezpieczna Polska. Pod takim hasłem odbędą się jutrzejsze obchody święta Wojska Polskiego. To nawiązanie do unijnego programu Safe, do którego Polska jest największym beneficjentem. Defilada zostanie połączona z paradą morską. W Warszawie przelot myśliwców i przemarsz wojsk będą oglądać m.in. szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz oraz prezydent Karol Nawrocki. Za to premier Donald Tusk weźmie udział w pierwszej paradzie morskiej w Gdyni. Warszawska defilada będzie pokazem siły polskiej armii, podkreśla wicepremier Kosiniak-Kamysz.
6: 300 jednostek sprzętu, ale też wspaniała i chyba zawsze najbardziej emocjonująca część. Przelot statków powietrznych, zarówno samolotów, jak i śmigłowców, bezzałogowców. Bardzo się cieszę, że będą brać udział nasi sojusznicy w tym przedsięwzięciu. Będą ministrowie z naszych sojuszniczych państw i zapraszam wszystkich do udziału, do wspólnego świętowania w całej Polsce.
1: Podczas przemarszu Wisłostradą zaplanowano udział około 2000 żołnierzy i 300 maszyn wojskowych. Nad głowami uczestników i widzów przeleci około 60 statków powietrznych, w tym najnowsze myśliwce F-35. A w przeddzień jutrzejszych uroczystości w Warszawie odczytano uroczysty apel pamięci przy pomniku żołnierzy poległych w misjach i operacjach wojskowych. Uroczystościom przyglądała się Dagmara Kędzior.
7: Uroczystość rozpoczęto od odegrania hymnu państwowego. Głos zabrała wiceminister obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, która odczytała list od szefa resortu wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza. Później odbył się uroczysty apel pamięci i złożono wieńce przed pomnikiem.
8: Czy Polska nie zginęła, nie wyżyjemy?
9: Szczególne słowa szacunku i wdzięczności kieruję dziś do weteranów. Jesteście państwo niezwykle ważną częścią wspólnoty Wojska Polskiego. Wasza służba, pełniona z dala od kraju

0: najbliższych jest świadectwem odwagi, odpowiedzialności i oddania ojczyźnie.
1: Wzywam wszystkich rodaków, którzy spełnili swój obowiązek wobec ojczyzny. Stańcie do apelu!
2: Według oficjalnych danych podczas misji i operacji wojskowych za granicą zginęło lub zmarło 124 polskich żołnierzy i pracowników wojska. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
3: Nowy 5-letni program ochrony ludności na finiszu przygotowań. Na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców do samorządów ma trafić w sumie około 26 miliardów złotych. Mówił o tym w Lesznie wiceminister spraw wewnętrznych Wiesław Szczepański.
4: Po pierwsze apelujemy do samorządów, aby w roku 2026 bardziej robiły projekty, natomiast od 2027 rozpoczynały inwestycje. Jeśli wojewoda uzna, że obiekt wpisuje się w program ochrony ludności, to ma możliwość przyznania gminie zapewnienia finansowania na okres 5-letni.
3: Wiceminister Szczepański przekazał, że w całej Polsce sprawdzono 5800 takich obiektów. Około 2800 nadaje się po drobnych remontach do wykorzystania jako miejsca schronienia. Od poniedziałku zaczną obowiązywać ceny maksymalne benzyny i oleju napędowego. Program regulacji cen na stacjach będzie obowiązywał przez ostatnie 2 tygodnie wakacji. O rządowym programie ceny paliw niżej Agata Król.
5: Już wiadomo, że ceny paliwa w poniedziałek będą mniejsze o 89 groszy za litr, złotówkę oraz 1 zł i 3 grosze. Za benzynę 95 zapłacimy maksymalnie 6,41, za 98 7,20, a za olej napędowy 7,37. W każdy dzień roboczy resort energii będzie publikował obwieszczenie z maksymalnymi kwotami za paliwa. Dzięki temu obniżka podatku VAT, która obciąża budżet państwa, nie będzie odrabiana w marży. Ta również będzie ustalana i wyliczana na podstawie cen hurtowych, mówi Miłosz Motyka, minister energii.
6: Codziennie będziemy zwracali się do 5 największych hurtowników o podanie cen hurtowych. Będziemy wyliczali cenę maksymalną. To będzie cena, która będzie obowiązywała na stacjach. Krajowa Administracja Skarbowa będzie z pełną skrupulatnością pilnowała, by ta cena była stosowana.
5: Paliwa w Polsce nie zabraknie, zapewnia resort i tłumaczy, że dzięki podpisanym kontraktom dostawy są realizowane w sposób niezachwiany. Nie ma też planów uruchamiania rezerw strategicznych. Agata Król, Polskie Radio.
3: Dodajmy, że program będzie kosztował budżet państwa 0,5 miliarda złotych. Obniżka cen benzyny i oleju napędowego jest związana ze zmianą stawki podatku VAT z 23 na 8%. Paliwo będzie tańsze o około złotówkę za litr.
7: Suma wydarzeń. Informacje ze świata.
3: Sporo Polaków poszkodowanych w nocnym pożarze na chorwackim wybrzeżu Adriatyku. Ogień w okolicach turystycznego miasta Omisz zniszczył też samochody kilkorga naszych rodaków. Więcej w relacji Piotra Piętki.
8: Polacy, którzy znaleźli się wśród kilkudziesięciu poszkodowanych w rozległym pożarze, musieli skorzystać z pomocy szpitala w Splicie.
9: Jedna z tych osób przebywa na oddziale intensywnej terapii, a pozostałe opuściły już szpital. Nasz konsul zapewnia poszkodowanym wsparcie, w tym wspiera ich w uzyskaniu dokumentacji dla ubezpieczycieli zniszczonych samochodów i w organizowaniu powrotu do kraju.
8: Powiedział rzecznik polskiego resortu dyplomacji Maciej Wewiór. Według danych chorwackiej straży pożarnej w regionie Omisza ogień objął około 1000 hektarów terenu. Spłonęło wiele domów i pojazdów. Obecnie nie ma tam otwartego ognia, ale sytuacja nadal jest poważna na półwyspie Pelieszac. Przerzucono tam część sił z Omisza i Zagrzebia oraz kilka samolotów gaśniczych. Polskie MSZ apeluje do turystów o ostrożność, śledzenie komunikatów polskiej ambasady oraz chorwackich władz. Piotr Piętka, Polskie Radio.
3: Tegoroczne lato jest według specjalistów jednym z najgorętszych w historii pomiarów, a to sprzyja niebezpiecznym zjawiskom. Przypominał o tym na naszej antenie były rzecznik komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej Paweł Frontczak.
10: Unia Europejska prognozuje, że tegoroczny sezon pożarowy według ich prognoz może potrwać nawet do listopada. To nie jest pierwszy przypadek, że dochodzi do tego typu pożaru. W tym roku w Chorwacji doszło do prawie 4000 pożarów. Natomiast te pożary, które powstają w okolicach kurortów, są o tyle groźne, że bardzo szybko rozprzestrzeniają się z uwagi na specyfikę ukształtowania terenu, a także roślinność.
3: Mówił Paweł Frontczak. Z ogniem walczą także Brytyjczycy. Prawie 40 domów zostało zniszczonych lub uszkodzonych przez pożar w Stourbridge w środkowej Anglii. Ogień szybko przeniósł się z wysuszonego terenu na zabudowania, zmuszając setki mieszkańców do ewakuacji. W walce z żywiołem strażakom pomagali miejscowi rolnicy. O szczegółach Anna Rączkowska.
11: W całym regionie West Midlands ratownicy udzielili pomocy 68 osobom, 25 poszkodowanych przewieziono do szpitali. Trafili tam również strażacy z objawami zatrucia dymem i przegrzania organizmu. W mieście Stourbridge 19 domów spłonęło doszczętnie, a kolejnych 18

0: został uszkodzony. Pożar rozprzestrzenił się na powierzchni ponad 200 hektarów. W akcji uczestniczyło 30 wozów gaśniczych oraz 11 zespołów specjalistycznych. Strażaków wsparli także mieszkańcy. Pomoc miejscowych rolników okazała się nieoceniona. Na prośbę naszych strażaków zaorali ziemię pomiędzy polem a zabudowaniami, tworząc pas, który powstrzymał ogień przed rozprzestrzenieniem się na kolejne domy. Jesteśmy im bardzo wdzięczni, mówił telewizji ITV komendant Straży Pożarnej regionu West Midland Simon Tahill. Służby nadal dogaszają zarzewia i obserwują miejsca, w których płomienie mogą pojawić się ponownie. Część dróg pozostaje zamknięta. Występują też utrudnienia na kolei. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
1: Prezydent USA zapowiada, że niedługo ogłosi cieśninę Ormus częścią terytorium Stanów Zjednoczonych, poinformowała o tym agencja Reutera. Trump powiedział też, że przeprowadzi mocny atak gospodarczy na Iran. Wcześniej minister finansów USA Scott Bessent zapowiedział, że Iran zostanie poddany izolacji gospodarczej, tu cytat, jakiej świat nigdy wcześniej nie widział. Nowe środki mają zostać wprowadzone w przyszłym tygodniu, niezależnie od trwającej blokady cieśniny Ormus. Japonia może nałożyć na Rosję kolejny pakiet sankcji po wizycie Putina na Wyspach Kurylskich, nazywanych przez Japończyków terytoriami północnymi. Oba państwa uznają je za własne. Więcej w relacji Tomasza Sajewicza.
2: Rząd Japonii wizytę Putina na wyspie Torofu określił mianem całkowicie niedopuszczalnej. Do japońskiego MSZ wezwano rosyjskiego ambasadora. Rząd w Tokio zamierza jednak pójść krok dalej i przygotowuje odpowiedź na wizytę uznawaną za prowokacyjną. Jak pisze agencja Kyodo, powołując się na japońskich urzędników, Rosja może zostać objęta kolejnym pakietem sankcji. Kuryle, w Japonii określane jako terytoria północne, to przedmiot sporu obu państw od zakończenia II wojny światowej. Wczoraj Władimir Putin po raz pierwszy za czasu swojej prezydentury odwiedził Torofu. To jedna z czterech wysp w łańcuchu u wybrzeży Hokkaido, które Rosja uznaje za własne terytorium. Kyodo zwraca uwagę, że na ten temat Putin niejednokrotnie rozmawiał z premierem Shinzo Abe, z którym spotkał się 27 razy. Abe odszedł ze stanowiska szefa japońskiego rządu w 2020 roku. Rozmowy o statusie spornych wysp zawieszono po rosyjskiej agresji na Ukrainę. Japonia uznała wówczas Rosję za agresora i stanęła po stronie Ukrainy. Spór o terytoria północne sprawił, że Rosja i Japonia do tej pory nie podpisały porozumienia pokojowego po zakończeniu II wojny światowej. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio.
3: Suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Wracamy do tematów krajowych. Obie agresorki z Poznania zatrzymane, poinformował szef MSWiA Marcin Kierwiński. Kobiety w nocy z 12 na 13 sierpnia przed jednym z pubów w centrum miasta zaatakowały dwóch mężczyzn, prawdopodobnie narodowości ukraińskiej. Nagranie z incydentu trafiło do internetu. Szczegóły tej sprawy zna Mariusz Pieśniewski.
4: Właśnie dzięki nagraniu ze zdarzenia, które umieszczono w internecie, policja mogła zidentyfikować obie agresorki, mówi rzecznik wielkopolskiej policji, młodszy inspektor Andrzej Borowiak.
5: Jedna z nich została zatrzymana w piątek wczesnym popołudniem. Obie kobiety zachowywały się skandalicznie, najprawdopodobniej były pod wpływem alkoholu.
4: Sprawą zajmuje się prokurator z zespołu do ścigania mowy nienawiści oraz przestępstw motywowanych uprzedzeniami.
5: W uzgodnieniu z prokuratorem będziemy albo przedstawiać tym kobietom zarzuty, albo też doprowadzać je do prokuratury na przesłuchania.
4: W kraju działa 100 prokuratorów zajmujących się takimi sprawami. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
1: Podejrzany w tzw. aferze Pandora Gate youtuber Stu został sprowadzony do Polski. Ścigany polskim nakazem aresztowania 34-letni Stuart K. po ekstradycji z Wielkiej Brytanii w czwartek wieczorem trafił do warszawskiego aresztu. W przyszłym tygodniu mężczyzna ma usłyszeć zarzuty za przestępstwa o charakterze pedofilskim. Więcej w relacji Krzysztofa Polasika.
6: Stuart K., znany w sieci jako Stu, według śledczych wykorzystywał popularność na YouTube i dopuścił się czynów o charakterze seksualnym wobec dziewczynek poniżej 15 roku życia, a także nakłaniał nastolatki do spożywania alkoholu. Od jesieni 2023 roku przebywał w areszcie w Wielkiej Brytanii, gdzie bronił się przed ekstradycją, argumentując, że politycy wywierają presję na polskie sądy. W czwartek wieczorem youtuber trafił do Polski, mówi młodszy aspirant Bartłomiej Śniadała z Komendy Stołecznej Policji.
7: Zgodnie z postanowieniem sądu o zastosowaniu tymczasowego aresztowania. Po przylocie do Polski mężczyzna został osadzony w areszcie śledczym, gdzie też oczekuje na dalsze czynności procesowe.
6: Prokuratura postawi Stu zarzuty za przestępstwa popełnione w 2015 i 2018 roku. W szczycie popularności jego kanał na YouTube obserwowały ponad 4 miliony głównie młodych widzów. Według nakazu aresztowania mężczyźnie grozi teraz do 12 lat więzienia. Krzysztof Polasik, Polskie Radio.
1: W Piaskach na Mazurach auto osobowe w

0: padło do jeziora. Pasażerowie zostali uratowani. Samochód prowadzony przez 76-letniego mieszkańca Mazowsza, który podróżował z żoną, prawdopodobnie uderzył w barierkę i po tym wpadł do jeziora Bełdany. Uszkodził przy tym żaglówkę, mówi Marek Banaszkiewicz z Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Giżycku.
1: Samochód wjechał do wody, także tutaj były dwie osoby poszkodowane. W momencie wjechania samochodu do wody były w środku. Świadek zdarzenia, widząc co się dzieje, wskoczył do wody, wybił szybę i wyciągnął te dwie osoby.
0: Osoby wyciągnięte z auta nie potrzebowały pomocy medycznej. W samochodzie był też pies, którego również udało się uratować. Auto z wody wyciągnęli strażacy. Z Gdańska do Austrii, Estonii i Holandii ruszą nocne pociągi. Koncepcję nowej siatki połączeń zaprezentowali przedstawiciele Portu Polska. Do tej pory, jak zaznacza Michał Tusk z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, pojechać można było z Trójmiasta nocą do Pragi.
2: Mamy przedłużenie pociągu Chopin, który dzisiaj jedzie z Warszawy do Wiednia. I ten pociąg jest też przedłużony do Trójmiasta. Dwie niespodzianki. Mówimy o bezpośrednim połączeniu nocnym z Gdańska do Amsterdamu i Kolonii. I to już jest rzeczywiście taka duża sprawa. Natomiast absolutną perełką, taką zaskakującą pozytywnie, jest koncepcja pociągu z Berlina do Tallina przez Trójmiasto.
0: Pomysł zmian ma być konsultowany przez najbliższe lata. Aby wszedł w życie, konieczne są też zmiany taborowe. Dziś kolejarze mają zbyt mało wagonów sypialnych.
3: Suma wydarzeń. Informacje sportowe.
0: Hubert Hurkacz awansował do drugiej rundy turnieju ATP w Cincinnati. Polak wygrał z Japończykiem Shoshima Bukuro 6-2, 6-4. Jak sam przyznał, jest zadowolony ze swojej dyspozycji.
4: Cieszę się z bardzo dobrego meczu tutaj w Cincinnati. Dość wilgotne warunki panują, natomiast bardzo dobrze serwowałem. Dzięki temu najłatwiej się grało z głębi kortu. Myślę, że solidne spotkanie. Spotkanie zagrałem bardzo, bardzo solidnie. Też dobrze poruszałem się po korcie i cieszę się, że mam okazję grać w kolejnej rundzie. No i też oczywiście dziękuję wszystkim kibicom. No i też mnóstwo Polaków było na korcie i wspierało. To zawsze jest dodatkowa motywacja.
0: Następnym rywalem Polaka będzie reprezentant gospodarzy, Amerykanin Tommy Paul. Ogromne sukcesy ma także Iga Świątek. Tenisistka po niespełna roku wygrała kolejny turniej WTA. W nocy z czwartku na piątek Polka pokonała w finale w Toronto Jelenę Rybakinę 6-2, 6-3. Eksperci są pod wrażeniem formy Igi Świątek. Dziennikarz Tomasz Wolfke mówił na naszej antenie o zmianie taktyki gry tenisistki.
5: Nasza tenisistka wróciła do tej swojej dobrej gry, równej przez więcej niż 2 czy 3 mecze. Tym razem rozegrała 6 znakomitych spotkań w Toronto, no i całkowicie zasłużenie ten tytuł zdobyła. Grała w swoim najlepszym stylu, bardzo równo, popełniając bardzo niewiele niewymuszonych błędów. Mam wrażenie, że zaczęła grać spokojniej, zaczęła grać troszeczkę lżej, odjęła 10-20% siły na rzecz precyzji swoich uderzeń, no i efekt jest znakomity.
0: Ostatni sukces na tym poziomie Iga Świątek odniosła we wrześniu ubiegłego roku w Seulu. Pokonała wtedy w finale Rosjankę Jekaterinę Aleksandrową. Następny turniej z udziałem Polki odbędzie się 16 sierpnia w Cincinnati. Już jutro kolejny przystanek na trasie Lata z Radiem i Telewizją Polską. Tym razem zapraszamy do Mrozów na Mazowszu. Już o 9:00 w parku imienia Piotra Starosty wybrzmi kultowa Polka Dziadek. Plenerowe Lato z Radiem poprowadzą Anna Zakrzewska i Patryk Bedliński. W południe rozpocznie się piknik edukacyjny Z życia wzięte. W naukowym miasteczku będzie można wziąć udział w licznych eksperymentach czy zagrać w radiową grę Audionauci. Doskonałą okazją do zdobycia nagród będą konkursy organizowane na małej scenie. Poprowadzi je Sława Bieńczycka.
6: Dla dorosłych i dla młodzieży mamy konkurs muzyczny. Czasem wystarczy 5 sekund, a czasem potrzeba 30, żeby nasi słuchacze odgadli, co to za wykonawca.
0: O 16:00 będzie potańcówka, a wieczorem na placu przy tramwaju konnym odbędzie się plenerowy koncert. Transmisja w drugim programie Telewizji Polskiej. W magazynie zaglądamy do Tatr. Tam trwa szczyt sezonu turystycznego. Na górskich szlakach były dziś tłumy, a przed kasami biletowymi tworzyły się kolejki. Miejsca noclegowe w Zakopanem są zajęte nawet w 95%. Do poniedziałku wyprzedano też wszystkie miejsca parkingowe przy wejściu na szlak do Morskiego Oka. Turyści cieszą się ze sprzyjającej pogody.
7: Czarny Staw Gąsienicowy. To jest moje miejsce.
8: Jest ten klimat. Są te domy drewniane, bardzo duże. Jakoś tak nie pamiętałam, że ich jest aż tyle. Ten taki właśnie góralski klimat. Oczywiście pogoda ma na pewno wpływ na ten odbiór, bo jest przepięknie.
9: Te widoki, nawet jak tu się jest w centrum, to widać.

0: widoki i czuć ten klimat, że to nie jest takie zwykłe centrum, tylko że jest się jednak w tych Tatrach. I się też bardzo cieszę, że będę mógł pójść w góry na ten wschód słońca i zobaczyć na przykład z góry też, jak to wygląda. Jestem bardzo podekscytowany, że mogę tu być.
1: A pogoda będzie sprzyjać nie tylko w Zakopanem. Jutro w całym kraju bardzo ciepło. Niemal wszędzie temperatura wzrośnie do 30-32 stopni Celsjusza, mówił na naszej antenie synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz.
2: W przeważającym obszarze kraju ta temperatura będzie już taka w zakresie upalnej, czyli od 30 do 32 stopni. Także gorąca sobota przed nami, no i początek zmiany nocą z soboty na niedzielę, kiedy zacznie nasuwać się od północnego zachodu chłodny front atmosferyczny, który przyniesie burze z przelotnymi opadami deszczu. Front ten w niedzielę będzie się przemieszczał stopniowo w kierunku południowo-wschodnim i na północnym zachodzie już się wyraźnie ochłodzi.
1: Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałami dla województw opolskiego, śląskiego, świętokrzyskiego oraz dla części województw łódzkiego, podkarpackiego i małopolskiego. Natomiast ostrzeżenia pierwszego stopnia będą obowiązywać w województwach zachodniopomorskim, pomorskim, kujawsko-pomorskim, wielkopolskim, lubuskim i dolnośląskim oraz w części województw mazowieckiego, łódzkiego, lubelskiego, a także warmińsko-mazurskiego. Pamiętajmy o zabezpieczeniu skóry i o nakryciu głowy, a także o odpowiednim nawodnieniu. To już wszystko w tym wydaniu Sumy Wydarzeń. Magazyn przygotowała Paulina Olak. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Kolejne informacje o północy. Łukasz Pastor, do usłyszenia.
3: To była Suma Wydarzeń. Reklama.
4: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
5: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
4: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
5: Ach, ci panowie z Media Expert.
4: Prawda?
6: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: O reklamie.
7: Wieczór w Polskim Radiu 24.
8: 23 minuty po godzinie 23. Niespokojna noc na Łotwie. Myśliwce NATO zestrzeliły tam drona. O zdarzeniu poinformowały łotewskie Narodowe Siły Zbrojne. Tymczasem o bezpieczeństwie podczas takiego typu sytuacji mówił na naszej antenie ukraiński dziennikarz Ołech Biłecki w rozmowie z Małgorzatą Żochowską.
9: Chcę pana zapytać o system powiadamiania na przykład w największych ukraińskich miastach, bo słyszymy, że właściwie został doprowadzony do perfekcji i na telefonach komórkowych Ukraińcy mogą śledzić każde, no zdarzenie to pewnie nie, ale większość alertów i informacje na bieżąco. Jak to działa?
10: Tutaj warto może zacząć od tego, że nie chodzi o największych miastach, tylko tak unitarnie o całym kraju. Niezależnie czy... To absolutnie tak, czy to jest mała wieś, czy to jest tam największe miasto, Kijów, Odessa, Lwów, cokolwiek. Wszędzie to działa w sposób jednolity. Najpierw to oficjalna informacja od obrony przeciwlotniczej. Ogłaszanie alarmu lub odwołanie tego alarmu, to odbywa się przy pomocy, no to znaczy kilka mamy takich źródeł dostarczania tej informacji, ale najczęściej używane są takie aplikacje. No na przykład ja mam miejską, kijowską aplikację, która w czasach normalnych, przedwojennych służyła mi dlatego, żeby kupić bilet na metro i się dowiedzieć o problemach na przykład z remontami dróg, etc. Tak? Ale teraz tam dodany jest taki profil i zawsze, kiedy zostaje ogłoszony alarm, niezależnie, czy jest tryb wyciszony na telefonie, czy nie, i tak to zadziała i tak usłyszę ten dźwięk. I to samo dotyczy odwołania. Więc te aplikacje, oni pozwalają nam zrozumieć, kiedy zaczyna się ten alarm, kiedy jest, zostaje ogłoszony i kiedy zostaje odwołany. Natomiast jest jeszcze druga część. To już informowanie takie na bieżąco i tutaj już mamy komunikatorów. To może być WhatsApp, Telegram, cokolwiek innego. Tam już bardziej mamy informacje o tym, co dokładnie i skąd leci, tak? Czyli na przykład ja widzę w takim komunikatorze o tym, że na przykład reaktywny dron leci w kierunku miasta Kijowa z browarów. Browary to jest takie, no powiedzmy, taki ukraiński czy kijowski Pruszków, takie podmieście, tak? A ja jako osoba mieszkająca na lewym brzegu, właśnie w tej części, której dotyczy ta informacja, to już się orientuję, że no lepiej teraz zejść do schronu, a gdybym na przykład mieszkał na innej okolicy Kijowa, no to orientowałbym się, czy już

0: schodzić, czy nie schodzić i tak dalej. Więc to też taka informacja. No i może trzecia rzecz, o której powiem. Nie wszędzie to tak działa, ale to zależy od obwodu. W niektórych obwodach już doszło do tego, że alarm zostaje ogłoszony nie na terenach całego obwodu, tylko w oddzielnej, no, że tak powiem, gminie, tak bardziej po polsku.
1: Tam,
0: tak?
1: Gdzie jest bezpośrednie zagrożenie pewnie, tak?
0: Absolutnie, tak. I to jest taka decentralizacja właśnie, jasne, do której dążymy. Tak,
1: precyzja,
0: to w praktyce
1: coraz większa precyzja. Ale jestem też ciekawa, panie redaktorze, pewnie reakcję na te alarmy ma pan już we krwi. Znaczy od razu pan bez zastanowienia właściwie wie, co robić.
0: Tak, na pewno, na pewno. Jak tylko słyszę alarm, od razu zaglądam do telefonów, do tych komunikatorów, o których mówiłem, i wtedy rozumiem, co dokładnie, z czym mamy do czynienia. Jeżeli to jest na przykład pocisk balistyczny, to bez wahania się po prostu idę do schronu, bo ta balistyka leci no po prostu za jakieś tam 2-3 minuty i mamy problem z jej strąceniem. Czyli rozumiemy, jakiego rodzaju to jest zagrożenie. A jeżeli to jest na przykład ewentualne zagrożenie, czyli w praktyce to wygląda tak, że Rosjanie mogą z jednego wojskowego lotniska na inne wojskowe lotnisko przetransportować jakiś samolot. My nie znamy ich planów, oni nam o tym nie opowiadają i może być tak, że w każdą chwilę podczas tego przetransportowania wypuszczą pociski. Tak może być, ale to jest nieco innego rodzaju zagrożenie. Wtedy śledzę monitoringi i wtedy już rozumiem, czy została jakaś rakieta, jakiś pocisk wypuszczony, czy to było tam jakieś tam planowe przetransportowywanie tych samolotów na terenach Rosji.
1: Największy rosyjski port nad Bałtykiem w ogniu. Doszło do kolejnego zmasowanego ataku i znowu drony w akcji. To jest Ustługa nad Bałtykiem. Tej samej nocy bezzałogowce leciały także w kierunku Moskwy, ale jest jeszcze druga strona medalu, bo jeśli my wiemy, że Ukrainie brakuje patriotów, to Rosjanie też doskonale to wiedzą, i znowu Iskandery w akcji.
0: Tak, Iskandery, pociski balistyczne przede wszystkim. I teraz oni mają ten taki okres, który wykorzystują. Według informacji od obrony przeciwlotniczej, w ciągu lipca oni wykorzystali więcej balistyki aniż kiedykolwiek. Jeżeli wcześniej to były takie no, zmieszane, skombinowane ostrzały, kiedy były drony, były pociski jednego rodzaju, drugiego rodzaju i tak dalej, H-101 na przykład taki pocisk, to teraz oni bardziej no, cisną na balistykę. Po prostu dlatego, że nie możemy tego strącać, ale też jest jakieś tam, no gdzieś tam polityczne może zrozumienie, że to kwestia czasu i teraz te poszukiwania przez dowództwo polityczne kraju, miejsc, gdzie można wydostać te pociski, to Stany Zjednoczone. Też wiem, że ostatnio pojawiła się taka informacja z Polski, że być może nawet Warszawa przekaże coś dla Ukrainy. To też jest ważne. Każdy pocisk jest ważny. Niezależnie, czy będzie jeden przekazany, czy kilkanaście, bo to są ludzkie życia, tak? Ale właśnie teraz, w tym momencie jest ten okres, kiedy najbardziej brakuje tej antybalistyki. To znaczy to pociski PAK-3, to pociski do patriotów. No i oczywiście Rosjanie wykorzystywują ten czas, ten taki odcinek, dlatego żeby jak najwięcej nasilać te ataki z pomocą, to znaczy przy użyciu balistyki.
1: Pan pewnie pamięta ten raport, to CIA, ale też nie tylko, z którego wynika, że rosyjski żołnierz powołany na front spędza na nim mniej więcej pół godziny i nie do powrotu do domu, tylko do śmierci. Ale też słyszymy o około 30 tysiącach koreańskich żołnierzy, którzy są w odwodzie. Jakie są najnowsze informacje na ten temat? Oni rzeczywiście są w drodze?
0: Tak.
1: Coś wiemy na ten temat?
0: Z tego, co rozumiem, to jest takie kolejna próba takiej kooperacji Korei Północnej i Rosji. Związane to jest z tym, że no po prostu nie mają jakichś postępów na froncie. Czasami gdzieś tam się przesuwają, ale ostatnio Ukraina poinformowała o odbiciu powyżej 26 punktów na mapie, to mniejsze tam wioski jakieś, ale tak czy inaczej, nie wszędzie Rosja idzie do przodu i to jest jakby powód do tego, żeby ponownie sięgać po tę pomoc, po żołnierzy z Korei Północnej. Tak naprawdę, gdzie teraz znajdują się, to ja takich informacji nie mam, ale przypomnę natomiast, że podczas takiej poprzedniej iteracji, kiedy te żołnierze trafili na front, no to też o tym się dowiedzieliśmy post factum, czyli to było tak, że informacja od wywiadu, że szykują się do uczestnictwa w wojnie, była wcześniej, ale to, że już są na froncie, o tym dowiedzieliśmy się już wtedy, kiedy no, niektórzy z nich zostali w niewoli, na przykład ukraińskiej, tak, te Koreańczycy. No i to nie tylko

0: żołnierzy, to także pociski, jeżeli wcześniej mieliśmy taki okres, kiedy Rosjanie nie używali koreańskich pocisków, to rakiety klasu KN, tak się nazywają, tak technicznie, tak? To teraz ponownie słyszymy te informacje, widzimy od obrony przeciwlotniczej o tym, że znowu te rakiety lecą na Ukrainę, a to oznacza, że po prostu Rosjanom zostało przekazane to wsparcie, te rakiety ze strony Korei Północnej.
1: Rosjanie, to są też najświeższe informacje. W ciągu pół godziny przeprowadzili 8 nalotów na ukraiński Kramatorsk. Co najmniej jedna osoba nie żyje, 15 zostało rannych, więc to jest cios za cios, co do tego nie mamy wątpliwości. Panie redaktorze, ja jestem ciekawa, nie wiem, może odpowiedź na to pytanie jest trudna albo niemożliwa. Które z ukraińskich miast jest dla pana największym symbolem walki? Jest takie miejsce?
0: To jest dobre pytanie, tak naprawdę. Jeżeli mówimy o stolicy, no to rzecz jasna, że to ma polityczne znaczenie, tak, ale ta polityka po prostu nie miałaby żadnego znaczenia bez żołnierzy, tak, bez tego fizycznego oporu. A jeżeli chodzi o ten fizyczny opór, ja może w taki sposób odpowiem. To będzie subiektywne i ja teraz wytłumaczę dlaczego. To jest Zaporoże. To jest moje rodzime miasto, to jest miasto, które cierpi, to jest miasto, które bardzo zmieniło się w ciągu tych ostatnich lat. Ja byłem tam już po rozpoczęciu pełnoskalowej wojny. Ono się zmieniło w sensie, no w każdym sensie, tak? Jak wygląda po prostu wizerunek tego miasta? Kto znajduje się w tym mieście? Oczywiście to jest trzyfrontowe miasto, sporo żołnierzy. Także w tym mieście teraz mieszka bardzo dużo ludzi z okupowanych terenów. I to może dlatego też jest tym symbolem, bo Mariupol przede wszystkim uciekał wtedy do Zaporoża, bo to było najbliższe nieokupowane, kontrolowane przez ukraiński rząd miasto w 2022 roku. Więc to, jak zmieniło się Zaporoże, dla mnie to jest to, jak zmieniła się Ukraina. No i tak jak mówiłem, nie ukrywam tego, to, że to jest moje rodzime miasto. Tam skończyłem szkołę, tam chodziłem na studia, stąd wywodzę się, dlatego dla mnie subiektywnie to jest miasto Zaporoże na południowym wschodzie Ukrainy.
1: Jak widziałam zdjęcia Bachmutu, te po zniszczeniach, to przypominały mi zdjęcia Warszawy po powstaniu. Właściwie większa część miasta zrównana z ziemią. Niektóre przynajmniej z tych ukraińskich miast wracają do życia, to się w ogóle udaje?
0: Chyba nie. Jeżeli mówimy o takich miastach, no przede wszystkim Bachmut jest pod okupacją niestety, tak? I nadal...
1: Nie miałam na myśli Bachmutu, ale myślałam o innych miejscach, które... no tak, przechodzi front, mija największe zagrożenie i ludzie mają w sobie niezwykłą moc powrotu do normalności. To jest możliwe teraz w ogóle?
0: Chyba nie. Sytuacja tylko się pogorsza. Ja wczoraj miałem rozmowę z takimi znajomymi, które pochodzą i mieszkają w Sumach na przykład, tak, na północy Ukrainy. I jeżeli podczas tej tak zwanej kurskiej operacji, czyli ofensywy na terytorium Federacji Rosyjskiej, sytuacja się nieco polepszyła, to teraz no, mają ogromne problemy, bo ciągle spadają na nich bomby, KABE, kierowane awiacyjne bomby rosyjskie. Tak? Całe miasto jest zaciągnięte takimi specjalnymi antydronowymi sieciami. Ty po prostu jedziesz tym miastem, a nad sobą, nad głową nie masz normalnego nieba, tylko te takie siatki po prostu, tak? Całe miasto jest pogrążone w niebezpieczeństwo i no to samo można mówić, nie wiem, tam o Charkowie na przykład, gdzie też spadają te kable, o Zaporożu i tak dalej. Jeżeli mówimy o miastach takich stricte przyfrontowych, no to na przykład mogę tutaj przypomnieć Orichiv. Orichiv to jest obwód zaporowski, też bardzo znane dla mnie miasto. Takie mniejsze miasteczko tak naprawdę pod Zaporożem, no to tam w ogóle nie ma normalnego życia, tak? Mimo to, że nie jest akurat na linii frontu, ale jest bardzo blisko, mimo tego, że nie jest pod okupacją, jest pod kontrolą rządu ukraińskiego, ale w praktyce to wygląda tak, że tam prawie już nikt nie mieszka, tylko przyjeżdżają jacyś ludzie, no na przykład z Zaporoża o poranku przyjeżdżają dlatego, żeby zobaczyć, czy coś się nie stało z ich własnością, z ich budynkiem, a wieczorem jadą z powrotem, no bo tam jest bardzo niebezpiecznie, więc niestety no, jedyne może o czym można mówić o powrocie do normalności, to te miasta, które zostały pod rosyjską okupacją w 22 pod Kijowem. to Bucza na przykład i Irpień, tak? Teraz tam i blisko nie ma Rosjan, jest zagrożenie z powietrza, to

0: znaczy ataki dronowe i tak dalej. I może to jedyny taki wyjątek, gdzie ta taka mniej więcej normalność powróciła.
1: Docierają do Ukrainy konsekwencje politycznego wyścigu na argumenty w naszym kraju i propozycja odesłania do domu wszystkich Ukraińców, którzy nie pracują w naszym kraju, nie pracują legalnie, oficjalnie?
0: Tak, tak, zdecydowanie. I ja na przykład wczoraj miałem też rozmowę w swoim radiu, Radiu NV, na ten temat. Trudno mi mówić, bo nie mamy badań na rękach, jak to odbierają Ukraińcy, tak? Ale ja tutaj będę też mówił o subiektywnym spojrzeniu. To, że dwie rzeczy, na które ja próbowałem zwracać uwagę też swojemu słuchaczowi, ludziom, które słuchają mnie w radiu. No, rzecz pierwsza, że to nie jest wielka liczba, czyli to jest tak, że pracować nielegalnie nie okej. Tak nie powinno być, ale nawet jeżeli chodzi o tych ludziach, o tych mężczyznach, które pracują w Polsce nielegalnie, to nie jest wielka liczba, to nie jest wielki procent. To jest rzecz pierwsza, na którą zwracałem uwagę. Rzecz druga, jednak to też element procesów politycznych, może nawet użyję mocniej słowa walki politycznej, w sąsiednim kraju. Ja tego nie komentuję jako ukraiński dziennikarz, ale no, mieć świadomość tego, że ten wątek polityczny tutaj jest obecny, no pewnie nie możemy tego nie widzieć, więc z takiej perspektywy ja, moje otoczenie, komentatorzy, z którymi rozmawiałem, patrzą z Kijowa.
2: A z ukraińskim dziennikarzem Łechem Biłeckim rozmawiała Małgorzata Żochowska. Słuchają Państwo Polskiego Radia 24. Zapraszam Państwa na audycję Więcej niż kryminały.
3: Powtórka programu. Więcej niż kryminał.
4: Grzegorz Kalinowski, Więcej niż kryminał. Mój gość, który przed chwilą zastanawiał się, co ja tutaj robię, tak na melodię, całkiem udanie. Duży talent. Zresztą to człowiek wielu talentów, piosenki elektrycznych, gitar. Proszę Państwa, Jan Majami Fabiańczyk, były policjant pionu operacyjno-kryminalnego, bohater filmów, książek...
5: Memów.
4: Witam cię serdecznie.
5: Dzień dobry Państwu, witam cię Grzesiu.
4: Ustalmy najpierw, ustalmy pryncypie, jak to mawiał klasyk Jan Himmelsbach. Pitbull, nowe porządki, tam występuje oraz w drugiej części Pitbull, niebezpieczne kobiety, policjant, przykrywkowiec Miami, a ja sobie tak szukałem, to dwóch takich Miami. Ten siedzący naprzeciwko mnie i Jarosław Pieczonka, pseudonim Miami, agent służb specjalnych i trójmiejski policjant. To który to był w tym filmie?
5: Mamy Piotrka Stanowskiego.
4: Tak.
5: I Miami, czyli po polsku napisane literami wyraźnie Miami, czyli tak jak ja mam napisane Miami. Jarosław Pieczonka jest anglojęzyczny, u niego jest napisane po florycku, czyli Miami. To jest różnica zapisu.
4: A więc Miami to ty.
5: Tak. Ponadto ja nie wiem, czy jak się spotkaliśmy, to jeszcze tego Irokeza miałem. Miałem.
4: Tak, miałem.
5: Tak, jak poznaliśmy się, Grzesiu, to miałem jeszcze Irokeza.
4: Poznaliśmy się, uwaga, nie w kryminale. To, co byłoby prawdopodobne w tej historii. Nie na komisariacie, nie w jakiejś obławie. Poznaliśmy się, proszę Państwa, na targach książki, jako literaci.
5: Dokładnie tak, poznaliśmy się na targach książki, ale tutaj ja myślę, że już jak zawiesiłeś ten głos, to większość naszych słuchaczy myślała sobie, zatrzymywał jednak. Nie zatrzymywałem.
4: Miami zły pies, autobiografia wydana wspólnie z Arturem Górskim.
5: Tak.
4: No, Artur Górski to tak 99%, nie no, 100 książek jeszcze nie napisał, więc jakieś 90% książek to jednak o gangsterach. A tu proszę.
5: Tak, o gangsterach, ale tak naprawdę to wiele osób zarzucało mi tą gangsterkę i bycie gangsterem albo bycie gdzieś na pograniczu. Zresztą sam się wypowiadałem, żeby być skutecznym w walce z gangsterami, trzeba czasami stosować ich metody, co się nie wszystkim podoba, no ale taka była prawda, takie były realia i rzeczywistość.
4: No prawodawcy, sądom, policji nie podobało się do tego stopnia, że
5: zredukowano mój etat i zwolniono mnie dyscyplinarnie za przekroczenie uprawnień służbowych.
4: No i chyba nie tylko.
5: Nie tylko, ponieważ ten przestępca, którego zatrzymałem w sposób nieprawidłowy, dostał 6 lat kary pozbawienia wolności. Ja również dostałem karę 6 lat pozbawienia wolności za przekroczenie uprawnień służbowych, ograniczenie wolności, usiłowanie zabójstwa. Zarzutów było 11, z czego 6 upadło

0: postępowaniu wstępnym.
1: Ale ja siedzę naprzeciwko ciebie i taki, no, nadspodziewanie spokojny człowiek. No, jakiś,
0: bo ja taki jestem.
1: Rokentrolowiec, no ale,
0: ale właśnie,
1: tu, czytam, że torturowałeś faceta, wywiozłeś go do lasu w bagażniku, tak jak bohater filmu Justified, który uwielbia wozić zatrzymanych, ten szeryf, w bagażnikach, no a potem zastraszałeś go strzałami. Co cię tak wyprowadziło z równowagi? Fakt, że ten dżentelmen o pseudonimie Żelazko przypiekał, przesłuchiwał w celu wyciągnięcia pieniędzy starsze kobiety, przypalając je żelazkiem?
0: To przede wszystkim, od tego się zaczęło. To było 18 napadów, 4 kobiety tego nie przeżyły i zarówno formuła tych napadów, czyli to, jak znęcali się w ogóle gość, był zafascynowany ciolem. Ciolo to jest ten człowiek, który odbywa karę 6 dożywoci w Siedlcach.
1: Więc pan Ciolo, jeżeli już jesteśmy przy nadspodziewanie spokojnych ludziach, ja widziałem kontrefekty pana Ciolo z procesów. To jest taki elegancki gentleman w stylu południowym, tak, w okularach, który wygląda naprawdę jak, no, Franz Beckenbauer w najlepszych latach albo prezes dużej korporacji, no ewentualnie, nie wiem, nawet prawnik.
0: Tak, a żelazko było jego ulubionym przedmiotem wymuszania na swoich ofiarach miejsca ukrycia precjozów, wymuszania gotówki i całej reszty, dlatego żelazko był zafascynowany tym naszym Francem Beckenbauerem przestępczości ówczesnych lat i stosował te same metody.
1: Taka ciekawostka, podpowiem, że Franz Beckenbauer, nieżyjący już, wielki gigant niemieckiego światowego futbolu o nienagannym wyglądzie, właśnie prezesa wielkiej korporacji, którą zresztą był, bo był prezesem Bayernu Monachium, był trenerem reprezentacji Niemiec, był szefem niemieckiej federacji, był organizatorem Mistrzostw Świata, także miał kłopoty z prawem pod koniec życia i to przepotężne. Można powiedzieć, że zgon, śmierć uratowała go przed, no, poważnymi problemami. A dwa, miał wykształcenie podstawowe.
0: Tak.
1: Ale prezentował się jak doktor praw.
0: Taki typowy południowy bawarski Aryjczyk.
1: Mocne, mocne. Ale pan Kaiser naprawdę prezentował się godnie. Ale tak, zacznijmy od tych 18 lat pracy, zanim doszło do spotkania z panem Żelazko. Jak to się stało, że zacząłeś pracować tam, gdzie pracowałeś? Czyli jako policjant, który munduru nie zakłada w ogóle.
0: To też był taki przypadek, ponieważ coś, co się wyklucza niesamowicie, ja byłem zawsze anarchistą. Zawsze. Od zawsze, chyba od 12 albo 13 roku życia, ten punk rock we mnie gdzieś tkwił, więc wyjazdy na Jarocin.
1: Ulubione kapele.
0: Och, ulubione tamtego czasu, czyli począwszy od kapel punkowych naszych polskich, Siekiera, Deserter, nawet Wyidealizowana Ciemność, czyli WC. Ale oczywiście Armia i tamte, takie klasyk polskiego punk rocka, plus oczywiście...
1: Tutaj się łączymy trochę z kinem, z zespołem WC, oni są z miastka jest także aktorka Ewa Gawryluk i oczywiście zna ich i słuchała.
0: No świetny zespół, też słuchałem. I oczywiście, począwszy od Toy Dollsów, UK Subs, Exploited i Sex Pistols, czyli i Ramonesi, więc cała ta klasyka ówczesnego punk rocka. Później już troszeczkę rocka do tego, bo już dojrzałem, a bardzo późno dojrzałem do Depeszów.
1: O, to zupełnie jak ja. Złamałem się i...
0: Tak, tak, ja również później gdzieś dojrzałem
1: grubo
0: do tej muzyki.
1: Grubo po 50 wybrałem się na koncert Depesz Mode, bo stwierdziłem, że chłopcy z boysbandu z parapetami stali się naprawdę bardzo dojrzałą grupą. Ale to nie jest program muzyczny, to jest program kryminalny. No i jak trafiłeś z tego Jarocina do... na Mokotów.
0: Już mówię, przerwałem studia. Zacząłem studia na Wydziale Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Przyszedł rok 90, nasz nieszczęśliwy, czyli transformacja ustrojowa. Nasz dziekan powiedział nam uczciwie: kochani, zawsze będziecie dziennikarzami reżimowymi, komunistycznymi. Nie zdziwię się, jak odejdziecie. Przyjdą po was nowi i nowi będą już tymi dobrymi. A wy będziecie mieli nadal gdzieś tą łatkę tego reżimu, ponieważ studiowaliście w czasach komuny. 75% roku chyba wtedy odeszło, między innymi i ja. Wiązało się to z tym, że miesiąc później miałem już bilet do wojska. Czarne, jednostka wojskowa w czarnym, czyli czołgi i zakład karny, bo tam nic innego wówczas nie było. Nie wiem jak teraz, ostatni raz tam byłem w 91 roku w czarnym, na tłumieniu buntu. To też historia zatoczyła koło, bo trafiłem tam jednak, ponieważ wakaty...
1: Oczywiście tłumienie buntu w więzieniu, a nie w jednostce wojskowej. A, nie byłeś w żandarmerii.
0: Tak, nie byłem w żandarmerii. Mówię skrótami myślowymi, zapominając, że państwo nie wszystko wiedzą. I ponieważ wakatów w policji było dużo więcej,

0: więcej niż teraz, ale udało się to zapełnić i chwała ówczesnym władzom, że jednak wypełniono tą lukę bardzo szybko.
1: W niespodziance, tam gdzie był komitet wyborczy Komitetu Obywatelskiego, gdzie urzędował Zbigniew Hałdys i cała ta jakby PR-owa, reklamowa grupa, później właśnie bodajże w roku 91 był taki efektowny, wystawowy punkt rekrutacyjny policji. Pamiętam, bo robiłem tak, o tym materiał.
0: W 91 roku dokładnie to było. Ja przyjąłem się do pracy w 90 roku.
1: Gadżety różne były takie, typu siatka do wystrzeliwania.
0: Tak. Tak,
1: taki tak. Gladiator na skróty. Normalny gladiator chodzi tam z tą siecią, wabi, wywija, a tutaj była taka armatka z sieci, że tak, po prostu trafia się pacjenta i on już jest opakowany.
0: Jak tak? Atak Spidermana.
1: Strzelałeś?
0: Strzelałem. Na szkoleniach. Na szkoleniach, tylko właśnie na szkoleniach. I ustawa gwarantowała możliwość...
1: Ten pułkownik, którego trafiłeś, jeszcze do dzisiaj pamięta, bo wtedy jeszcze w policji były stopnie wojskowe.
0: Tak, na samym początku, jak przyjmowałem się, były to stopnie wojskowe. Później po wejściu ustawy o policji, lipiec i przekształcenie już stopni wojskowych w stopnie policyjne. Czyli nie było już chorąży, byli aspiranci, nie było już poruczników, byli podkomisarze i tak dalej, i tak dalej. Nie szeregowi, tylko posterunkowi. Został tylko korpus podoficerski w formie sierżanta zostawiony z wojska. Ustawa zezwoliła na wstępowanie do policji bez zasadniczej służby wojskowej. Pomyślałem, skoro do wojska nie pójdę, bo jednak ten mundur nadal gdzieś budził we mnie niechęć, ale policja to też mundur. Ale już miałem w głowie
1: poukładane. Na mecze chodziłeś?
0: Na mecze zawsze chodziłem, ale...
1: No, to znasz tę piosenkę?
0: Ja znam też...
1: Nie masz ambicji, służyłeś wojsko w policji,
0: tak,
1: w milicji.
0: W milicji wtedy, bo można było zamienić, ale ja też znam piosenkę później z 96 roku zespołu Apteka Menda.
1: Ale to już jest bardzo luźno związane tak, z futbolem.
0: Ale tylko z futbolem luźno związane. I wstąpiłem do policji. Miałem już w głowie poukładany plan, że jednak przede wszystkim był wtedy możliwość, była możliwość wyboru, ale też i może moje wykształcenie i to, jak miałem ułożone w głowie, spowodowało, że ja nadawałem się do pracy jako policjant kryminalny. Czyli kurs podstawowy, półroczny w Słupsku, jeszcze w prewencji, bo takie były wymagania. No i później już kurs specjalistyczny pracowników Policji Kryminalnej w Pile. Rok ciężkiej szkoły, dużych doświadczeń, wspaniałego wyszkolenia. No i po takim kursie mogłem już zostać pełnoprawnym pracownikiem Policji Kryminalnej.
1: No tak, ale nie przykrywkowcem.
0: Nie, nie, nie. W ogóle musimy tutaj powiedzieć jeszcze o czymś takim jak przykrywkowcy. Instytucja przykrywkowców to jest instytucja CBŚP. Mhm. Ustawowa, oficjalna. W policji tego nie było. My to nazywamy to uogólniając to wszystko, upraszczając to wszystko. Niestety w policji nie było instytucji przykrywkowca, bo to należało do CBŚP, zostało wprowadzone później. Policja wprowadzała to jako operacje niejawne. To działania w ramach operacji niejawnych. Ale to jeszcze daleka droga do tego było. Wstąpiłem do policji, zostałem policjantem kryminalnym. Jest rok 91, kiedy wkraczam na salony przestępczości zorganizowanej.
1: I przegapiasz trupa na balkonie.
0: A to później.
1: A to później.
0: A to później. Na początku zostaje postrzelony przez pomyłkę przez kolegów policjantów.
1: No brzmi to z tej perspektywy wielu lat dość zabawnie, ale ostatnio mieliśmy przypadek już niezabawny, absolutnie tragiczny. Akcja na warszawskiej Pradze. Ulica bodajże...
0: 11 listopada.
1: Tak, 11 listopada i śmierć policjanta.
0: Egzekucja. No, to nie był przypadek. Ten drugi policjant, to nie było z przypadku. On to zrobił świadomie. Tam nie ma przypadków. W całej tej sytuacji ja to śledziłem naprawdę z każdej strony. Z każdej strony z opowieści, z artykułów, z filmów, z tego wszystkiego. Tam nie było przypadku. Ten policjant odchodząc od tego zatrzymania, ten młody policjant odchodząc od tego zatrzymania, on nie strzelił tam przypadkowo. On się odwrócił i strzelił w tego swojego kolegę, który obezwładniał tamtego. Dla mnie to jest egzekucja.
1: Ale bodajże to był policjant mundurowy.
0: Policjant mundurowy zastrzelił policjanta. Policjant mundurowy chyba z rocznym stażem zastrzelił wieloletniego policjanta kryminalnego, który odsunął tego młodzieniaszka od zatrzymania, ponieważ ten młodzieniaszek nie potrafił zatrzymać, prawie dokonać zatrzymania, skuć tego człowieka, którego został zatrzymany i coś.
1: Ale
0: tam.
1: Co, uniósł się honorem?
0: Myślę, że nie uniósł się honorem, bo honoru nie miał jako takiego. Myślę, że po prostu nie dawał się tej pracy, że tam coś w jego głowie już dawno było, a że przyjmujemy, jak przyjmujemy do pracy w policji, nie patrząc na niesprawdzających kandydatów, to coś mu tam w głowie zadziałało nieodpowiednio i zastrzelił tego swojego kolegę.
1: Był też tragiczny przypadek w twoich czasach wczesnej służby zabicia weterynarza.
0: Tak, ale tam to było już całkowicie inaczej.
1: Chaos. Tak, tam zresztą był chaos. Widziałem te zdjęcia, tak. Znajomi dziennikarze byli na tej

0: akcji, no to była taka radosna twórczość. Przypomnijmy, bodajże Tygrys czy Lew uciekł z cyrku i była tak, Tygrys i w tym całym chaosie weterynarz, który miał strzelać z broni pneumatycznej, z naboju usypiającego, został śmiertelnie postrzelony przez policjanta.
1: Przez policjanta, tak, tak, ale tam to było...
0: No chaos, biegło z kilkunastu dziennikarzy, gapie.
1: Gapie, policjanci, weterynarz, obsługa weterynaryjna, tam, no tam było mnóstwo ludzi, tam było mnóstwo osób, plus ten Tygrys i muszę powiedzieć, że ten Tygrys to nie był taki tygrys jak cyrkowy. Ten tygrys to dostał jakiegoś szału. To było już takie dzikie, drapieżne zwierzę, które rzucało się na każdego. Tam nawet kilka osób miało obrażenia już po zwarciu z tym tygrysem. Więc to była bardzo niebezpieczna, dynamiczna sytuacja. Dynamiczna przede wszystkim. Musimy pamiętać, że dynamiczna. Nie statyczna, tylko dynamiczna. A w sytuacjach dynamicznych...
0: Są sytuacje dynamiczne i rozwojowe. Sytuacja rozwojowa, ulubione powiedzenie rzeczników prokuratury i policji. Tak,
1: sytuacja rozwojowa.
0: Nasza sytuacja staje się już zwijająca, nierozwojowa, bo ja nie wiem, jak to się stało, ale minął kwadrans. Aha. Więc mamy jeszcze 7-8 minut.
1: Dobrze, to już tak do brzegu. Szybciutko, czyli ten policjant kryminalny, ta przestępczość zorganizowana. Później nagle pokazuje się na scenie przestępczości zorganizowanej grupa piastowska, czyli mutanci, którzy nie mają żadnych reguł, zasad, których nikt nie miał nigdy, ale też nie mają żadnych skrupułów, żadnych uczuć ludzkich. Może tak w skrócie powiem o grupie piastowskiej, czyli mutantach. Żadnych uczuć ludzkich, żadnej empatii. Przede wszystkim tylko i wyłącznie dążenie do władzy, do pieniędzy. Zresztą...
0: I bez instynktu samozachowawczego, tak. Bo ich akcje były, przepraszam za kolokwializm, tak grube, że to się musiało skończyć tak, jak się skończyło.
1: Tam wszystko zaczynało się rozmowy, to rozmawiały tylko, znowu możemy wspomnieć o klockach filmu, rozmawiały tylko lufy pistoletów, tam nic innego, nie znali innej rozmowy. Zresztą nawet jeżeli, nawet ich szef, a to był dosyć ważny przestępca na tamte czasy, zaczął oponować, widząc brutalność ich i metody działania, no to też nie mieli żadnych skrupułów, żeby się go pozbyć. Ta egzekucja w szpitalu księdza. Znaczy ksiądz sprawcą, a egzekucja ich szefa. I ta grupa miała swój cel, opanowanie przestępczości zorganizowanej w całej Polsce w dosyć szybkim czasie, co im się zaczęło udawać. Niesamowicie pierwsze takie ich poważniejsze przestępstwo, oprócz innych strzelanin, zabijania konkurencji, to jest postrzelenie policjanta Mirosława Żaka w Parolach. Wówczas wpadł temat, że jednak trzeba ich zatrzymać za wszelką cenę. Tu nie ma metod i środków, które byłyby nieadekwatne do tego, żeby powstrzymać tą grupę.
0: Na amerykańskich filmach, nie tylko amerykańskich, bardzo często przestępcy, gangsterzy mówią, byleby nie policjanta, psa, agenta, oj, byleby nie federalnego. Nie, no nie możemy, bo wtedy będziemy mieli wszystkich na głowie i nas na pewno dopadną. Oni nie mieli tak skomplikowanego układu myślowego.
1: W ogóle nie mieli żadnego układu myślowego, bo tam myśli krążyły tylko wokół sterydów i broni i rozrywek, znaczy, do czego było potrzebne
0: mutanci
1: pieniądze.
0: To było od sterydów, dzięki którym rośli, byli silni, ale podejrzewam, że nie tylko to im się rzucało na głowy. Tam chyba jeszcze coś musiała jakaś...
1: Ich mięśnie budowa ciała była odwrotnie proporcjonalna do mózgu.
0: Tak. Ale tam jeszcze chyba jakaś, nie wiem, substancje proszkowe.
1: Wszystkie substancje. Myślę, że tam cała tablica Mendelejewa była w tym wszystkim. I oni nie mieli skrupułów, żeby strzelać do policjantów. Więc zastrzelenie policjanta i wykonanie wszystkich czynności, żeby tą grupę piastowską rozpracować, rozbić. A było bardzo ciężko. Grupa była dosyć mobilna, miała wielu żołnierzy, to działało w całej Polsce. I tutaj pojawiam się ja, mój młody wiek, mój idealizm, moje narwanie niesamowite. Ale ja zawsze najpierw myślałem, później działałem, chociaż bardzo szybko u mnie to działało, myślenie i działanie. No i rozpracowanie grupy piastowskiej. Miałem 30 lat, zgodziłem się i... Później przeszło to na drugą grupę, ponieważ ta grupa została dosyć szybko rozpracowana. Zresztą Magdalenka, gdzie dwóch zginęło, później już Mszczonu, gdzie
0: co były... też pokazuje, jak bardzo szalonymi ludźmi oni byli.
1: Tak, tak, bo musimy państwu powiedzieć właśnie, że Magdalenka to jest grupa piastowska, to już są odłamy grupy piastowskiej, już, to są odpryski już grupy piastowskiej Magdalenka, plus zatrzymanie później w Mszczonowie, czyli już pozostałych członków i przywódców grupy przestępczej.
0: Taka puenta tego programu nawiązująca do filmów Pitbull z Miami. Wtedy były czasy mafii ormiańskiej. Jak mają się obecni zagraniczni mafiozi, głównie gruzińscy, do tego, co było w Nightisach?
1: Zarówno gruzińscy, jak i ukraińscy. To już jest system naczyń połączonych. Mimo tej nienawiści kulturowej, która zawsze panowała między Ukraińcami a Gruzinami, oni teraz już jako dwie społeczności kroją ten tort przestępczości.

0: mniejszości zorganizowanej w Polsce, w Warszawie szczególnie.
1: Ormianie jeszcze są?
0: Ormianie jeszcze są, ale Ormianie są już tylko dodatkiem, już są bardziej wykorzystywani przez te grupy do pomocy, bo to już jest taki temat niszowy. Ormianie z przestępczością, jednak Gruzja i Ukraina przejęła całkowicie przestępczość w Polsce.
1: Mieliśmy także takie epizody włoskie, ale to chyba bardziej było ukrywanie się różnych ważnych...
0: Włoskie mamy też i kolumbijskie przecież epizody, też dosyć głośne w Polsce. To znaczy głośne, my o tym wiemy, ja o tym wiem. Niestety prasa o tym bardzo mało
1: pisze. Na wschodzie
0: pisze.
1: Polski, tak. Tak, mamy próba założenia dużej plantacji. Też.
0: I fabryki. Tam to w ogóle było śmiesznie, bo oni są tacy śniadzi i niestety społeczeństwo jest wyczulone na to i myślało, że to są...
1: Terroryści.
0: Tak, inżynierowie z Białorusi, przekraczający nielegalnie granice. Złe rozpoznanie mieli tamci Kolumbijczycy, ale mamy
1: pytałeś, co ja teraz piszę.
0: Tak.
1: Mniej więcej to, o czym teraz powiedziałeś. Więc żeby nie spoilerować...
0: Nie mogę się doczekać.
1: Kończymy na dzisiaj. Tak. Janek Majami Fabiańczyk był naszym państwa gościem.
0: Dziękuję, Grzegorz, za zaproszenie. Dziękuję państwu za wysłuchanie.
1: Ja nazywam się Grzegorz Kalinowski, a program Więcej niż kryminał.
2: Jeszcze więcej niż kryminał w naszym podcaście. Powtórka programu.
3: Za niecałe 3 minuty północ. Potężny pokaz siły w centrum Warszawy. Jutro nad stolicą przelecą samoloty F-16 i F-35, a ulicami ruszy nowoczesny sprzęt wojskowy. Szykuje się ogromna parada. Również proszę się przygotować, oprócz tego, że będą absolutne korki w Warszawie, to będzie również wysoka temperatura. Według prognoz ma być nawet powyżej 30 stopni. Jeżeli państwo się wybierają na tę paradę, to proszę o tym pamiętać. I tak kończymy wieczór w Polskim Radiu 24. Dzisiejszy program przygotowały Paulina Olak i Dominika Malkut. Za realizację odpowiadał Paweł Szymankiewicz i Dawid Twardziak. Jeremia Mrożek, spokojnego wieczoru. Proszę zostać z nami.
4: Reklama.
5: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
6: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
5: No, ci panowie z Media Expert.
6: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
7: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? W odpowiedzi pomoże Centrum Edukacji Medialnej. Oferujemy szkolenia medialne i biznesowe, w tym z zakresu wystąpień publicznych, sztuki mówienia, reagowania w sytuacji kryzysowej. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej. Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl.
4: Po reklamie. Autopromocja.
9: Tu Polskie Radio 24. W każdej sprawie zawsze można do nas napisać. Kontakt @polskieradio24.pl. Ale teraz dodatkowo można też zadzwonić. Nasza radiowa sekretarka czeka. 22 645 24 00.
4: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Wczoraj apel pamięci, dziś defilada wojskowa. Sobota, świętem Wojska Polskiego. Miały zaatakować mężczyzn narodowości ukraińskiej. Dwie kobiety, agresorki w rękach policji. Biuro Informacji Kredytowej udostępnia usługę wysyłania specjalnych alertów. To reakcja na gigantyczny wyciek danych polskich pacjentów. Minęła północ. Łukasz Pastor, zapraszam. Uroczysty apel pamięci w przededniu Święta Wojska Polskiego i 106. rocznicy Bitwy Warszawskiej odbył się na cmentarzu wojskowym na Powązkach w Warszawie. Przy kwaterach bohaterów z 1920 roku zapłonęły

Nietzsche, a prezydent Karol Nawrocki wręczył synowi Sergiusza Piaseckiego akt pośmiertnego mianowania na stopień kapitana. Zwierzchnik Sił Zbrojnych podkreślił, że droga życiowa nowego kapitana stanowi wzór dla

0: Najprawdopodobniej były pod wpływem alkoholu.
1: Sprawą zajmuje się prokurator z zespołu do ścigania mowy nienawiści oraz przestępstw motywowanych uprzedzeniami.
0: W uzgodnieniu z prokuratorem będziemy albo przedstawiać tym kobietom zarzuty, albo też doprowadzać je do prokuratury na przesłuchania.
2: W kraju działa STUP.
3: Przypomnijmy, z systemu firmy prowadzącej dokumentację medyczną MyDoctor mogły zostać wykradzione informacje nawet 19 milionów pacjentów. Alerty BIK to ostrzeżenia o wnioskach i zapytaniach dotyczących konkretnej osoby. Jak tłumaczy prezes biura Mariusz Cholewa, z bezpłatnej usługi na 3 miesiące będzie mógł skorzystać każdy, kto do tej pory nie wykupił alertów.
4: W związku z tym, że w tej chwili obywatele są pod dużą presją ryzyka, że ich dane zostaną użyte w niewłaściwy sposób, no to podjęliśmy decyzję, że każdy będzie mógł skorzystać bezpłatnie z takiej ochrony, którą my nazywamy alertami BIK.
3: Alerty przychodzą w formie wiadomości SMS lub drogą mailową. Żeby skorzystać z darmowej usługi, wystarczy zarejestrować się na stronie internetowej Biura Informacji Kredytowej i potwierdzić tożsamość za pośrednictwem aplikacji mObywatel. Można to zrobić do 31 sierpnia. W informacjach Ukraina. Władze tego kraju chcą zwiększyć krajową produkcję uzbrojenia i jednocześnie pozyskać pociski niezbędne do ochrony ludności przed rosyjskimi atakami. Celem Kijowa jest także uzyskanie zdolności do zwalczania pocisków balistycznych, mówi prezydent Zełenski. Jak dodaje, Ukraina już wielokrotnie udowodniła, że potrafi osiągnąć cele uznawane wcześniej za niemożliwe.
5: Dzisiaj
3: rozmawialiśmy z ministrem baronem Chmarą o naszym zapotrzebowaniu na drony, w szczególności w zakresie komponentu technologicznego. Szczegółowo omówiliśmy z nim również na posiedzeniu sztabu kwestie finansowania armii. Trzeba maksymalnie uzupełnić deficyt. Skala jest duża. W pierwszym półroczu wydatki były znacznie większe. Teraz jest to nowe wyzwanie – znaleźć niezbędne dodatkowe środki finansowe. Będziemy rozmawiać z partnerami.
5: My będziemy rozmawiać z partnerami.
3: Wołodymyr Zełenski ponownie wezwał zachodnich partnerów do działania na rzecz ochrony ludności oraz ograniczenia rosyjskich możliwości prowadzenia wojny. Na koniec apel do kierowców – zwolnijmy. W związku z długim weekendem wielu Polaków wyruszyło bądź wyruszy w podróż. Na drogach patroli będzie więcej, mówi Arkadiusz Chudy ze śląskiej policji.
6: Policjanci zwrócą uwagę na krewki kierowców, którzy przekraczają dopuszczalną prędkość. Kontrolę możemy spodziewać się z wykorzystaniem nieoznakowanych radiowozów, jak i ręcznych mierników prędkości. Szczególny nacisk zostanie położony na eliminowanie z ruchu kierowców, którzy swoim zachowaniem stwarzają zagrożenie dla innych uczestników ruchu. Przed wyjazdem warto sprawdzić trasę i upewnić się, czy nie występują na niej utrudnienia. Pamiętajmy, aby prędkość zawsze dostosować do aktualnie warunków panujących na drodze, natężenia ruchu i własnych możliwości.
3: Policja przypomina, by w trakcie długiej podróży zaplanować przerwy na regenerację.
7: To były informacje Polskiego Radia 24.
3: Sobota będzie słoneczna i gorąca. Dla przeważającej części Polski obowiązują ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed upałem. 26 stopni będzie na wschodnim wybrzeżu, około 31 w centrum do 35 na zachodzie. Na zegarach prawie 7 minut po północy.
7: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Stan dnia.
8: A gościem jest redaktor Jacek Żakowski, publicysta Uniwersytet Civitas. Panie redaktorze, decyzja o nominacji szefów służb specjalnych na stopnie generalskie będzie wtedy, kiedy prezydent ją podejmie. Tak mówi szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki. Jak pan ocenia te słowa prezydenckiego ministra?
9: To jest dalszy ciąg tej przepychanki, kto tu rządzi, między rządem a prezydentem. Ciężka ta koabitacja ogólnie. Powiem szczerze, nie ma nic nienaturalnego w tym, że prezydent odpowiadający przecież konstytucyjnie za państwo interesuje się

0: tym, kto dostaje najwyższe stopnie w służbach. Powiedział nawet, że byłoby pewną beztroską, gdyby się nie interesował. Ale takie zwlekanie trzymiesięczne, ono powinno być jakoś uzasadnione. Nie wiem. Żadnego uzasadnienia nie słyszymy.
1: No może pan prezydent po prostu ma mnóstwo pracy na głowie.
0: No to by była taka żartobliwa teza, prawda? A tak naprawdę, no to albo pan prezydent ma jakieś zarzuty i to jest poważna sprawa i trzeba się temu bliżej przyjrzeć, pewnie wszystkich faktów nie poznamy i tak dalej. Ale i wtedy no, powinien powiedzieć, że nie, że on ma jakąś wiedzę, która uniemożliwia podjęcie takiej decyzji, albo powinien ją podjąć. Bo takie przeciągiwanie też, trzeba pamiętać o tym, o jakiego rodzaju ludziach mówimy. Mówimy o ludziach, których takie pojęcia jak godność, honor i tak dalej mają większe znaczenie niż dla przeciętnego obywatela. I więc też z ich poczuciem godności władza, każda władza powinna wyjątkowo, w sposób wyjątkowo wrażliwy, empatyczny się obchodzić.
1: Panie redaktorze, ale to chyba...
0: że teraz dzieje się najgorsza rzecz możliwa, to znaczy właśnie takie upokarzanie przez to wymuszanie oczekiwań.
1: No właśnie, bo panie redaktorze, to chyba nie po raz pierwszy, kiedy politycy przeczołgują ludzi związanych ze służbami, z wojskiem. Nie wiem, czy to jest dobre porównanie, ale gdzieś z tyłu głowy pojawia mi się nazwisko Petelicki. I gdzieś mam z tyłu głowy chyba jakieś takie wrażenie, że... To, co pan właśnie powiedział, że są ludzie, dla których takie rzeczy jak honor czy mundur znaczą jednak trochę więcej niż dla polityków.
0: No tak. I w tym sensie to jest oczywiście złe. No więc ja bym oczekiwał od pana prezydenta, że podejmie decyzję. Nic nie wiem na temat uwarunkowań, prawda, i tak dalej. To są tajne sprawy, nie powinienem wiedzieć. Ale wiem, że albo tak, albo nie tak. I mi się wydaje, że taki byłby mój apel być może do pana prezydenta właśnie. Jakakolwiek decyzja powinna zapaść szybko, bo to by oznaczało też pewien szacunek dla właśnie munduru, dla służby tych ludzi, która, no, i tak jak mówimy służby, to tak brzmi, prawda? Ale to są ludzie, którzy ryzykują często, czasami, życiem swojej pracy. I albo kierują ludźmi, którzy ryzykują życiem. Więc tutaj te sprawy godnościowe właśnie mają szczególne znaczenie.
1: No, szczególnie, że mówimy tutaj o sprawie choćby nawet uwolnienia Andrzeja Poczobuta, gdzie każda ze stron sceny politycznej podnosiła to jako sukces naszych służb. To między innymi. No dobrze, panie redaktorze, to, co jutro będziemy obserwować na ulicach Warszawy, czyli ta wielka defilada wojskowa, prawdopodobnie największa, to będzie co właściwie? Pokaz polskiej potęgi militarnej? Jak się panu podobają tego rodzaju wydarzenia? Takie prężenie muskułów.
0: Wie pan, no, powiem coś, co pewnie wielu osobom się nie spodoba. To mi się po prostu bardzo nie podoba.
1: Dlaczego?
0: Bo to jest, politycy grają, przecież to nie żołnierze chcą defilować, to politycy chcą, żeby defilowali. Tak? Chcą, żeby defilowali, żeby wywoływać w nas jakieś emocje, takie emocje patriotyczno-militarystyczne i tak dalej. A mamy naprawdę poważne sprawy. No, także dotyczące obronności. No, ostatnio ten katastrofalny atak na nasze dane, na poufne bardzo dane cybernetyczne, prawda, dotyczące naszego zdrowia i tak dalej. Tak? No, to jest sprawa obronności, ewidentnie. To jest atak na państwo. Nie wiem, kto go przypuścił, nie wiemy, tego nam nie mówią, tak?

0: trzeba się zajmować poważnymi rzeczami, a nie takimi defiladami. To mi trochę przypomina końcówkę lat 30. w Polsce, prawda? Gdzie też te bażanty, ci pułkownicy, generałowie napuszeni i tak dalej, ani guzika. To nie jest bezpieczna retoryka. Zresztą warto zwrócić uwagę, że w tych ostatnich latach, kiedy wojna realna pojawiła się na horyzoncie, w wielu krajach demokratycznych bardzo ograniczono takie demonstracje. Także dlatego, żeby nie zawracać wojsku głowy, żeby wojsko zajmowało się bronieniem kraju, a nie budowaniem tła dla polityków. Więc nie podoba mi się to. Uważam, że powinniśmy oddać hołd, okazać szacunek, nasze uznanie, naszą wdzięczność dla ludzi, którzy pełnią służbę, a nie kazać im w upale, w koszmarnym upale, który jutro będzie, prażyć się na ulicach Warszawy. To nie jest, wydaje mi się, taka polska polityka, którą ja bym sobie życzył.
1: Pan na defiladę się nie wybiera. Nie uważa pan tego jako manifestację patriotyzmu?
0: Wie pan, manifestować patriotyzm trzeba codziennie. I także szczerze rozmawiając o Polsce, poważnie traktując nasze obywatelskie obowiązki różne, a nie prażąc żołnierzy na słońcu. I zresztą nie tylko żołnierzy, też wiele innych osób. Ja bym wolał, żeby ci politycy, którzy tam jutro będą stali godzinami na tych trybunach i machali rękoma i mówili różne słowa, żeby się zajęli po prostu porządną pracą, bo w Polsce jest dużo do zrobienia. Defilowanie nie jest naszą pierwszą potrzebą.
1: To jeszcze tylko kończąc ten wątek, panie redaktorze, minister obrony użył też takiego określenia, że Polacy będą mogli zobaczyć, na co idą w jakim stopniu ich pieniądze, czytaj też pieniądze safe, no żeby też pokazać ten sprzęt, który został zakupiony. To takie, nie jak to nazwać, otwieranie garażu.
0: Przecież my to widzimy na co dzień. No, nie trzeba tych ogromnych pieniędzy i tego ogromnego wysiłku. Widzimy podpisywanie kontraktów, widzimy przyjeżdżające czy przypływające do Polski elementy uzbrojenia. Naprawdę nie trzeba robić takiej szopy. I wydaje mi się, że nie potrzebujemy w polityce polskiej aż tyle spektaklu. Potrzebujemy lepszej roboty, a nie większego spektaklu. Mam trochę żal do pana Kosiniaka-Kamysza. Ja rozumiem, tak pewnie doradcy PR-owcy mu mówią, ale lepiej jednak myśleć o Polsce niż o PR-ze.
1: Panie redaktorze, czy pan premier, padło takie określenie, że pan premier gra ze swoimi koalicjantami w berka. Chodzi o to, chodzi o te propozycje nominacji do Trybunału Konstytucyjnego pana ministra. To ja zacznę najpierw od tego, bo pan siedzi w polityce znacznie dłużej niż ja, więc proszę mi powiedzieć, czy były minister do spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu, który był szefem Komitetu Stałego Rady Ministrów, który kierował też pracami nad deregulacją przepisów, nie jest politykiem, tylko jest urzędnikiem, a urzędnik może do Trybunału iść?
0: Nie ma żadnego znaczenia, czy polityk, czy urzędnik. Chodzi o to, że
1: to ma fundamentalne znaczenie, panie redaktorze, bo miało być odpolitycznienie Trybunału Konstytucyjnego, więc rozumiem, że nie dla polityków, ale urzędnik już jak najbardziej tak, prawnik.
0: Najwyżsi urzędnicy zawsze są powoływani w trybie politycznym, mają lojalności polityczne. I to nie ma co udawać. Zresztą chodzi o osobę bardzo zaangażowaną w polską politykę i współodpowiedzialną za bardzo wiele ustaw, które być może kiedyś trafią do Trybunału. W tym sensie to mi się wydaje po prostu niepoważne. No proszę sobie wyobrazić taką sytuację, że na przykład Trybunał z panem Berkiem w składzie miałby rozpatrywać ustawę o Trybunale przygotowaną przez

0: rząd z panem Berkiem w składzie. No przecież to, a takich sytuacji będzie wiele. Więc no po prostu nie, nie i nie. I mi się wydaje, że oczywiście można teraz tłumaczyć, że sytuacja jest nadzwyczajna, tak jak to robi premier, że trzeba być twardym, ale trzeba być przede wszystkim mądrym i lojalnym wobec siebie. Jak się, wie pan, jak się umawiamy, my, że się dzwonimy o 21.30, to się dzwoniamy o 21.30. Ja nie oddzwaniam do pana jutro i nie mówię, no dobra, no jeszcze będzie nie jedna 21.30. No, premier coś obiecał, coś mówił nam. Ta koalicja coś obiecywała, coś mówiła. I teraz, jeżeli okłamują nas w takiej sprawie, to w jakiej nas nie okłamią? Gdzie mamy pewność, że nas nie okłamią? Ja się boję, że ta pewność, że kluczowe osoby obozu demokratycznego, tak jak premier na przykład, nas nie będą okłamywały, że ona eroduje w takiej sytuacji. A to jest bardzo groźne. Więc rozumiem, że jednym z kluczowych problemów, a dla wielu polityków kluczowym problemem, jest po prostu polityka jako walka tych wielkich dwóch obozów, tego fundamentalnego podziału symbolizowanego przez Tuska i Kaczyńskiego i że każdy z nich chce wygrać. Ale naprawdę wygrać, jeżeli chcemy wygrać Polskę, dobrą Polskę i dobrą demokrację, to przede wszystkim musimy przestrzegać reguł. To jest absolutna podstawa. PiS nie przestrzegał reguł i dlatego społeczeństwo przekazało władzę koalicji demokratycznej. Jeżeli ona nie będzie przestrzegała reguł, to za chwilę kto inny przejmie władzę i wiem, kto to będzie.
1: No dobrze,
0: to będzie Konfederacja.
1: Panie redaktorze, no to jak? To Pawłowicz i Piotrowicz jakoś przez Trybunał przeszli, a Berek przez Trybunał przejść nie może?
0: Oni też nie mogą. Oni przeszli z naruszeniem wszystkich elementarnych zasad. Zresztą oboje naruszali, poczynając od jedzenia sałatki przez panią poseł. Przez pana Piotrowicza, który wysługiwał się komunistycznemu reżimowi i tak dalej. Pawłowicz nie, Piotrowski nie, Piotrowicz nie i Berek niestety, z całym szacunkiem dla Berka. Nie chodzi o Berka, tylko chodzi o reguły gry. Sędzia nie kopie piłki w czasie meczu, prawda? I to tylko tyle. I myślę, że to jest ogromny błąd, to jest fundamentalny, historyczny błąd premiera Tuska, chyba że jego zdaniem liczy się tylko zwycięstwo, nieważne za jaką cenę. Ja tak nie sądzę.
1: Dlaczego ewentualnie premier mógłby się upierać, no musi sobie zdawać, albo musiał sobie zdawać z konsekwencji takiego działania. Jeżeli, bo też się pojawia taki scenariusz, że sprawa Macieja Berka dzieli również koalicjantów. Już w koalicji słychać, że jest to osoba, która nie podoba się jako wskazanie do Trybunału Konstytucyjnego. No to może to jest jakaś taka forma zabawy w Berka, czyli no dobrze, to jeżeli ja odpuszczę Berka, to wy musicie odpuścić na przykład coś innego. I to jest po prostu gra na użytek wewnątrz koalicji. Czy to jest political fiction i gdzieś za daleko pisze te scenariusze?
0: Nie wiem, no za taką interpretację przemawiałoby to, że pan Berek znikł. Nie potwierdzi i nie zaprzeczy. I być może wyjdzie któregoś dnia i powie, tego bym się spodziewał. Jako prawnik jestem zaszczycony. Jako Polak jestem zaszczycony propozycją pana premiera. Jako prawnik nie mogę jej przyjąć. Tak się spodziewam. I wtedy rzeczywiście pan Tusk będzie mógł powiedzieć, no dobrze, no Berek się nie zgodził niestety. To proponuje i tu padnie jakieś nazwisko. Myślę, że jest taka możliwość. To jest optymistyczne rozwiązanie, ale trochę się boję, że może premier, widząc na horyzoncie tę wizję utraty władzy, być może traci, no aż boję się tak myśleć, być może traci racjonalny osąd.

0: tej sytuacji.
1: Panie redaktorze, zmieniając jeszcze temat, zaskoczyła pana informacja o tym, że Marcin Romanowski, były poseł i były wiceminister sprawiedliwości, może ukrywać się na terytorium Naddniestrza, nieuznawanego międzynarodowego, nieuznawanego przez wiele krajów takiego mafijnego parapaństwa?
0: To trzeba powiedzieć, to jest po prostu część Rosji faktyczna, prawda? Teoretycznie nie, a faktycznie tak. W ogóle nic nie zaskoczyło. Wie pan, trzeba pamiętać o jednej rzeczy. To jest jeden z tych polskich polityków, którzy są funkcjonariuszami Opus Dei. Opus Dei to jest międzynarodowa organizacja katolicka, której specyfiką jest żelazna dyscyplina. I jak ktoś, jak człowiek związany z taką, będący w takiej organizacji, obejmuje funkcję publiczną, to pełni ją w interesie tej organizacji, a nie w interesie państwa, którego jest obywatelem, czy którym ten urząd jest. Mhm. To jest proste. To jest proste. Teraz trzeba popatrzeć na tę organizację. Opus Dei jest sercem ultrakonserwatywnej międzynarodówki, która jest na różne sposoby sponsorowana, wspierana przez Kreml, głównie finansowo. I trzeba sobie z tego zdawać sprawę, że no, ja sobie odnoszę fantastyczne teksty na przykład Klementyny Suchanow na ten temat i książka doskonała, opisująca te mechanizmy. My to wiemy. Dlaczego politycy Zjednoczonej Prawicy przymykali na to oczy, nie wiem. Ale wiem, że to nie jest jedyna partia, w której Opus Dei ma silne wpływy, członków po prostu. Bo musimy zacząć patrzeć na rzeczywistość tak, jak ona wygląda.
1: Jacek Żakowski, publicysta, Uniwersytet Civitas, był gościem Polskiego Radia 24 w stanie dnia. Panie redaktorze, bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie.
2: Powtórka programu. Turbo Historia.
3: Krzysztof Grzybowski, to jest Turbo Historia, a dziś naszym gościem jest pan dr Marcin Mleczak, historyk, autor wystaw muzealnych i autor książki Apostołowi i Technokraci, która jest poświęcona Hiszpanii. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: No i ta Hiszpania we wstępie nie pojawia się przypadkowo, ponieważ w tym roku obchodzimy okrągłą rocznicę rozpoczęcia wybuchu wojny domowej w Hiszpanii. Natomiast na samym początku zastanawiam się nad tym, jak daleko powinniśmy się cofnąć, żeby rzeczywiście zrozumieć przyczyny tego, co w 1936 wydarzyło się na terytorium Hiszpanii, o ile lat, o ile dziesięcioleci należy tę opowieść przesunąć wstecz?
4: Cóż, no tutaj można powołać się na znanego historyka Richarda Evansa, który szukając źródeł III Rzeszy stwierdził, że no warto zacząć od Bismarcka. Natomiast myślę, że tutaj w przypadku Hiszpanii wielu badaczy idzie jeszcze dalej i łączy przyczyny wojny domowej z krajem inkwizycji, z monarchią hiszpańską w XVII wieku. Oczywiście to są rzeczy przesadzone, wynikające raczej z pewnego podejścia do tego kraju jako ojczyzny walk byków i Don Juana, natomiast nie do końca mają wiele wspólnego z tym, jak ten kraj wyglądał. Będąc krajem jednak europejskim, chociaż gospodarczo nieco zacofanym, natomiast nie bardzo różnym od II Rzeczpospolitej w okresie międzywojnia. Natomiast gdybym ja osobiście miał wskazać taką datę, która byłaby dobrym punktem wyjścia do analizy bezpośrednich przyczyn wojny domowej, byłby to prawdopodobnie rok 1917.

Natomiast wbrew temu, co nam kojarzy się z tym rokiem, czyli przede wszystkim rewolucja październikowa, wcześniejsze obalenie Ceratu, troszkę inaczej wyglądała ta sprawa, czy też ta dynamika w przypadku Hiszpanii. Tutaj kluczowe jest lato tego roku, kiedy dochodzi z jednej strony do rozpowszechnienia się takich zgromadzeń, hunt wojskowych, oficerów, to jest istotne, będących swego rodzaju związkami zawodowymi wojskowymi. Tutaj trzeba pamiętać, wojsko zmagało się z małymi płacami na skutek wzrostu cen w czasie I wojny światowej. Dochodziło też do sporów dotyczących awansu, kiedy żołnierze z europejskiej Hiszpanii zazdrościli tym, którzy zdobywali awanse w czasie wojny w Maroku. Oprócz tego doszło do czegoś, co nazywano Zgromadzeniem Parlamentarzystów w Barcelonie, czyli przedstawiciele opozycji, w tym katalońskiej, ale także republikanie, próbowali stworzyć swego rodzaju parlament cieni, który miałby wywrzeć nacisk na rząd, żeby zwołać konstytuantę, zmienić system polityczny. Oprócz tego doszło do strajku generalnego w sierpniu, kiedy to socjaliści, początkowo wspierający parlamentarzystów zbuntowanych to za duże słowo, wystąpili przeciwko porządkowi społeczno-politycznemu, natomiast no, nie dążyli raczej do rewolucji, tylko do narzucenia pewnych reform. Tak czy inaczej, w te trzy wydarzenia zachwiały ten system parlamentarny, który istniał wtedy w Hiszpanii. Była to tak zwana epoka restauracji, gdzie mieliśmy pewne elementy już demokracji liberalnej, ale skażone korupcją polityczną i do tego liberalizmu trochę jednak tutaj brakowało. Natomiast był to system w miarę stabilny, a ten rok 1917 zaburzył tą stabilność, której de facto nigdy później nie odbudowano. Zwłaszcza, że pojawiły się kolejne wyzwania. Tutaj przede wszystkim w 1921 roku doszło pod Anualem do klęski wojsk hiszpańskich w walce ze zbuntowanymi plemionami ryfeńskimi pod wodzą Abdelkrima. Była to hekatomba sporej ilości hiszpańskich żołnierzy i wielki skandal polityczny. Wskutek tego doszło do dalszego chaosu politycznego, co skutkowało w 1923 roku dyktaturą, którą wprowadził generał Miguel Primo de Rivera. Dyktatura była stosunkowo łagodna, przynajmniej w Europie. Tutaj Marokańczycy, których bunty tłumiono bombardowaniami za pomocą bomb z gazem musztardowym, zapewne patrzyli na to troszkę inaczej. Niemniej w Europie była łagodniejsza, choćby od sanacji Piłsudskiego. Przyniosła pewien rozwój gospodarczy, niemniej politycznie jeszcze bardziej zwiększyła podziały, ponieważ przedstawiciele tych ugrupowań politycznych, tak zwanych monarchistycznych, czyli monarchistyczna prawica i monarchistyczna lewica, czyli liberałowie, odsunęli się od Alfonsa XIII, ówczesnego monarchy. I mieliśmy w 1930 roku, kiedy Primo de Rivera został odwołany przez Alfonsa XIII, pewną próżnię polityczną. Brakowało, jak to mówił w innym kontekście Vincenty Witos, tych tęgich ludzi, którzy byliby w stanie zapewnić pewną stabilność polityczną, przeprowadzić reformy. Ostatecznie po takim roku, jak to się mówiło, dicta blandy, była to gra słów, ponieważ diktadura, czyli ciężka dyktatura, została zastąpiona przez dicta blande, blanda, czyli lekka, słaba dyktatura. Tutaj dwóch generałów, Berenger i później admirał Aznar, próbowali wrócić do tego systemu restauracji sprzed 1923 roku. Nie udało się to.
i nastała na skutek

0: wyborów lokalnych w kwietniu 1931 roku republika. Wyniki wyborcze, chociaż zasadniczo wygrali monarchiści, jednak dla monarchii były tragiczne w miastach i miasta były tymi rejonami, gdzie ta korupcja polityczna już nie sięgała, więc zdawano sobie sprawę, że jak to później ujął sam Alfons XIII, stracił on miłość swoich poddanych. A być może ważniejsze niż strata tej miłości poddanych była strata miłości wojska i strata miłości gwardii cywilnej, czyli takiej najważniejszej jednostki policyjnej w ówczesnej Hiszpanii, kiedy to generał Sanjurjo, później ważny w okresie Republiki i Powstania, zadeklarował, że on nie odpowiada za zapewnienie porządku w kraju, nie jest w stanie tego porządku zapewnić. Dla króla był to już jasny znak, że pora się pakować. Udał się na wygnanie, chociaż oficjalnie nie abdykował i powstał rząd tymczasowy Republiki pod przewodnictwem byłego ministra monarchii Niceto Alcalli Zamory.
1: Turbo Historia. Jeżeli chodzi o rządy Zamory, to można powiedzieć, że próbowano coś zmienić, próbowano coś zrobić, wprowadzano reformy, ale tutaj rzecz ciekawa, no i chyba dosyć z drugiej strony typowa dla tego typu przedsięwzięć. Te reformy z jednej strony spotykały się z gigantycznym oporem kościoła i konserwatystów, jako nazbyt radykalne, nazbyt szybko idące, nazbyt rewolucyjne. Z drugiej strony, między innymi Iberyjska Federacja Anarchistyczna, albo inaczej, no lewa strona sceny politycznej, z kolei walczyła z Zamorą, czy też krytykowała Zamorę za to, że te reformy są niewystarczające, zbyt małe, zachowawcze. No więc można powiedzieć, że obrywało mu się z obu stron.
0: Tutaj warto dodać, że sam Zamora odpowiadał za rząd do grudnia 1931 roku, kiedy to powstała konstytucja i wtedy przeszedł na stanowisko prezydenta, które miało pewne znaczenie. Konstytucja Republiki Hiszpańskiej z 1931 roku była wzorowana w dużym stopniu na konstytucji Republiki Weimarskiej, więc to znaczenie prezydenta było momentami bardzo istotne. Natomiast wtedy reformy wziął w swoje ręce późniejszy prezydent, a wtedy premier Manuel Azaña, który reprezentował lewicowe ugrupowania burżuazyjne. Oczywiście my tutaj mamy dość negatywne skojarzenia ze słowem burżuazja. Nie chodzi tutaj o żadne marksistowskie skojarzenia. Ci ludzie sami się tak określali. Można tutaj przywołać nawet anegdotę, kiedy już w późniejszych latach tłum robotników wiwatuje na cześć Azani, krzycząc śmierć burżuazji, a Azania mówi swojemu koledze stojącemu obok, że przecież to ja jestem burżuazja. Więc mamy tutaj do czynienia z reformami daleko idącymi, to prawda. Przede wszystkim cztery reformy. Reformę wojska, czyli stworzenie armii, która bardziej odpowiadałaby demokratycznym standardom, nie ingerowała w życie polityczne. Tutaj przykład czy to Primo de Rivera, czy tych hunt oficerskich wcześniejszych jednak narzucał pewną konieczność zmiany tych stosunków wojsko-rządy cywilne. Oprócz tego kwestia regionalizmów, ponieważ sprawa rządu regionalnego potencjalnego, czy to Basków, czy przede wszystkim Katalończyków, funkcjonowała już od początku XX wieku, więc zdawano sobie sprawę, że wreszcie trzeba te rzeczy rozwiązać. Tutaj od razu można powiedzieć, że obie te reformy były w miarę udane, ponieważ udało się Azani zmniejszyć przerośnięty korpus oficerski, unowocześnić armię. Udało się stworzyć rząd regionalny w Katalonii, Generalitat. Oprócz tego kwestia rozdziału kościoła i państwa. Tutaj niestety jest to jedna z reform, które należy uznać za nieudane, ponieważ zraziła do siebie dużą część Hiszpanów, kiedy tak naprawdę te posunięcia rządu być może nie były takie tragiczne.

0: same w sobie, natomiast ich propagandowe znaczenie, symboliczny wymiar na pewno nie sprzyjały tutaj przyjęciu przez dużą część katolików tego państwa jako własnego. Tutaj można wymienić kasatę jezuitów, zakaz nauczania dla zakonów w szkołach. Tutaj trzeba powiedzieć, że duża część szkół hiszpańskich była prowadzona przez zakony, więc był to mocny strzał w kolano dla ówczesnego reżimu, natomiast przekonanie panujące na lewicy, przede wszystkim wśród republikanów tych burżuazyjnych, było takie, że edukacja jest centrum budowy przyszłości, więc trzeba ją wydrzeć z rąk księży, wprowadzić laicką edukację jak najszybciej. No, znamy to choćby z przypadku Francji 30 lat wcześniej. Oprócz tego kwestia reformy rolnej i szerzej praw pracowniczych. I o ile prawa pracownicze faktycznie tutaj zostały bądź wprowadzone, bądź rozwinięte, bo tutaj trzeba powiedzieć, że wcześniejsze rządy, zarówno monarchii, jak i dyktatury, szły w tym kierunku, więc rozwinięto to, co było. Robotnicy niewątpliwie na tym skorzystali. Wzrosły pensje, pojawiły się komitety rozstrzygające spory między pracodawcami a pracownikami. Te komitety istniały już wcześniej, natomiast teraz ich działalność się upowszechniła i większość ówczesnych wyroków, jakie zapadały w trakcie posiedzeń tych komitetów, oprócz pracodawców i pracowników zasiadali tam przedstawiciele państwa, padała na korzyść robotników. Natomiast niewątpliwie wielką, nierozwiązaną bolączką Republiki Hiszpańskiej stała się kwestia reformy rolnej. Tutaj podział na północ Hiszpanii, gdzie mieliśmy dużo małych gospodarstw, ale jakoś dających sobie radę, a południe, gdzie własność ziemska była bardzo skoncentrowana, gdzie było dużo bezrolnych chłopów, no był dość dojmujący. Warunki życia chłopów były tragiczne, coś z tym należało zrobić. Więc stworzono instytucję zajmującą się tą kwestią, Instytut Reformy Agrarnej. Niestety po pierwsze była ona dość słabo finansowana, przynajmniej początkowo. Po drugie stworzono katastrat własności ziemskich, które mogły być objęte teoretycznie reformą. I tutaj doszło do pewnego bardzo istotnego błędu technicznego. Mianowicie reforma rolna Republiki dotyczyła tylko południa Hiszpanii, tam gdzie warunki były faktycznie tragiczne. Natomiast katastrat objął też część prowincji północnych. W ten sposób drobni posiadacze ziemscy zaczęli się obawiać, że prędzej czy później ich także dotknie ta reforma, więc tutaj niejako naturalnie ich uczucia wobec Republiki stały się sceptyczne.
1: No to w takim razie jeszcze jedno wydarzenie, chyba dosyć istotne. Rok 33 i powstanie Falangi, czyli ugrupowania no, skrajnie prawicowego, właściwie ugrupowania, które wprost odwoływało się do Mussoliniego i Hitlera, choć co ciekawe, podobno również sympatią darzyło Związek Radziecki, a to ze względu na system totalitarny, bo to był wymarzony system, jeżeli chodzi o przyszłość Hiszpanii. I to jest o tyle ciekawe, bo słuchając o tych wszystkich reformach, o których pan wspomniał, mogłoby się wydawać, że to wszystko zmierzało w dobrą stronę, w miarę dobrą stronę.
0: Cóż, przede wszystkim trzeba powiedzieć, że samo pojęcie skrajnej prawicy jest tutaj dość szerokie, jeśli chodzi o Drugą Republikę i nie tylko Falanga w to się wylicza. Można nawet powiedzieć, że Falanga do pewnego momentu w najmniejszym stopniu. Prawica hiszpańska dzieliła się na zasadniczo trzy segmenty. Pierwszy to prawica republikańska, czyli te ugrupowania właśnie jak te związane z Zamorą czy z Miguelem Maurą, które jasno postawiły na republikę, na wspieranie tego reżimu, chociaż biorące pod uwagę pewne modyfikacje, proponujące zmiany w konstytucji, większą rolę dla kościoła, stworzenie takiej republiki umiarkowanie prawicowej.
1: To tu się zatrzymajmy. To jest pierwsza część naszej rozmowy. Przypominam, rozmawiamy

0: o rocznicy wybuchu wojny domowej w Hiszpanii. Na razie jesteśmy przy przyczynach, przy tych prapoczątkach, a właściwie przy tym, od czego należałoby zacząć tę opowieść. Cofnęliśmy się o co najmniej kilkadziesiąt lat, ale zbliżamy się już trochę do tej daty 1936 roku. Więcej w drugiej części naszego spotkania, tej proszę szukać na podcastach Polskiego Radia.
1: Ciąg dalszy tej turbohistorii w naszym podcaście. Powtórka programu. Zmiana klimatu.
2: Marta Hoppe, zapraszam. Żeby zwrócić na siebie uwagę, czasami trzeba zaszokować. No, bywa i tak. Tylko czy gdzieś jest granica tego szokowania? I dlaczego nie można po prostu mówić, działać, tylko naprawdę trzeba szokować? Między innymi o tym porozmawiamy w dzisiejszym programie. A na łączach są ze mną goście Maciej Zdaniuk i Niko Doroszenko, działacze ruchu klimatycznego Jazda. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Mówiłam o tym, że czasami trzeba szokować. No i ostatnio czytamy takie informacje, wymowne akcje, można powiedzieć. Ruch klimatyczny Jazda najpierw rozlał ciemną substancję na sklep marki Małgorzaty Rozenek Majdan. Później na ogrodzenie influencerki Andziax. A następnie obrzucił zepsutymi owocami bar należący do Filipa Heizera, czy też restaurację Kuby Wojewódzkiego. Czy to są, przepraszam, ale państwa działania, czyli takie dosyć wymowne, niszczycielskie?
3: Tak, nasze. W sensie ja osobiście uczestniczyłem w większości z nich. Niko w jednym, w Gdyni, u Wojewódzkiego.
2: No, to są dosyć odważne działania. Niszczenie czyjegoś mienia, więc moje pytanie, czy to nie jest przekraczanie już granicy zwracania uwagi na problem?
3: No, po pierwsze, nie zniszczyliśmy żadnego mienia. To wszystko jest tylko symboliczny akt. Ta ciecz jest absolutnie zmywalna. Składa się z mąki, kakao i kawy. Zresztą tam, gdzie się dało, to posprzątaliśmy tytułem wyjaśnienia. Ponadto, biorąc pod uwagę skalę problemów, z jakimi się borykamy, jak w mojej ocenie cały czas one słabo w mediach funkcjonują i w ogóle jak również w mojej ocenie, a czytam badania, mimo wszystko świadomość społeczna na temat skali zagrożenia zapaścią klimatyczną jest nikła. Moim zdaniem to jest absolutnie proporcjonalna metoda, tak? No to jest jeden ze sposobów z pewnością, żeby się przebić do masowej świadomości, poza audycje niszowe, takie o stricte tematyce ekologicznej, również do świata tabloidów.
2: Czyli wszystko po to, żeby zwrócić uwagę na problem. No, mieliśmy działania ostatniego pokolenia, czyli też takiego ruchu, który działał też no, na granicy trochę bezpieczeństwa, prawa, ale przede wszystkim złości ludzi, bo korkowali miasto i wielu osobom to przeszkadzało, kierowcy byli zdenerwowani. Tutaj wasza akcja przede wszystkim dotyka tych bogatych. Niko, brałoś udział w Gdańsku w tej akcji na restaurację Kuby Wojewódzkiego. Czy to przyniesie jakieś rezultaty? Czy chodzi bezpośrednio o Kubę Wojewódzkiego, czy też o Filipa Heizera albo o Małgorzatę Rozenek Majdan? Czy to jest skierowane do w ogóle społeczeństwa polskiego, żeby zwróciło uwagę na to, co się dzieje, jeśli chodzi o klimat?
4: Jeśli chodzi o te konkretne osoby, no to one były wybrane nie przypadkowo, tylko jako przedstawiciele tych elit, które chwalą się swoim konsumpcjonizmem, czyli pokazują wszystkim swoje drogie samochody, te rzeczy, które kupują, że latają cały czas samolotami gdzieś tam odpoczywać, albo nawet jedna z tych osób się przyznaje, że uznaje się za królowę konsumpcjonizmu i dlatego te osoby były celowane przez nas. Natomiast te konkretne osoby, one są symbolem tych elit, które korzystają z zasobów społeczeństwa, które wpływają na opinię publiczną w tym sensie, że ich tryb życia jest uważany za docelowy tryb życia dla wielu ludzi, dla tych, kto ich obserwuje, kto się nimi zachwyca. No i te osoby, zamiast promować tryb życia, który by pomagał zmniejszyć skutki

0: katastrofy klimatycznej, no to jednak tą katastrofę napędzają przez swój konsumpcjonizm i przez też swoje milczenie. I dlatego te osoby zostały przez nas wybrane w taki sposób, no bo są widoczne, są głośne, ale tak naprawdę nie przynoszą większej korzyści dla społeczeństwa.
1: No, zależy na jakie aspekty patrzymy, bo pewnie jakieś korzyści przynoszą dla tych, którzy chcą w konsumpcjonizm iść i w tę stronę, a nie przynoszą, jeśli chodzi o klimat. Jak te osoby zareagowały? Czy Kuba Wojewódzki do was wyszedł, przyszedł? Czy Andziax zrobiła wam jakąś awanturę? Czy te osoby w ogóle zastanowiły się, te, w które bezpośrednio celowaliście nad tym zachowaniem, czy to cokolwiek w nich zmieniło, poruszyło do zastanowienia?
2: No, najżywiej zareagowała Andziax i Filip Heiser. W ogóle nie zareagował Kuba Wojewódzki. Jak chodzi o Małgorzatę Morzenek-Majdan, to jakieś takie oświadczenie bardzo, bardzo lakoniczne wydała. Nie, no my nie mamy złudzeń, że oni teraz nagle się nawrócą i w ogóle na minimalistyczny styl życia czy o coś. Tak naprawdę to jest krytyka pewnego segmentu elit, też zwrócenie społeczeństwu, takiego snopu światła rzucenia na to, jakie one wartości propagują w społeczeństwie. I to jest bardziej skierowane do ogółu społeczeństwa niż tylko do tych konkretnych osób. Umówmy się, pojedynczy celebryta to nie jest najważniejsze, to nie jest najważniejsza kwestia tutaj. Chcemy też zwrócić uwagę pośrednio też na nasz ruch, na nasze postulaty, które są konkretnie skierowane na redukcję emisji. To są postulaty rozbudowy komunikacji zbiorowej w całym kraju, tanich połączeń dostępnych, walka z wykluczeniem transportowym, więc to wszystko idzie ze sobą razem.
1: Chociaż rzeczywiście tak jest, że ci celebryci, ci bogaci, ci, którzy nas czasami inspirują, czasami nam się podobają, rzeczywiście mogą nakręcać te nasze potrzeby, że chcemy więcej, chcemy być tacy jak oni, więc to trochę rozumiem, jeśli chodzi o ten przykład, który idzie z góry, że jeżeli się inspirujemy takimi ludźmi, którzy nie szanują, którzy chcą więcej, którzy są zachłanni, no to jeśli chodzi o środowisko, to może nie jest najlepsza droga. Natomiast jeśli chodzi o wasze postulaty, bo to też za tym właśnie idzie większa rzecz, większa sprawa. Postulaty, które są dosyć podobne do postulatów ostatniego pokolenia. Czy wasz ruch, ruch Jazda jest kontynuacją ostatniego pokolenia? Niko, czy byłoś w ostatnim pokoleniu również? Czy to jest pierwsza akcja i pierwszy ruch taki klimatyczny, w którym jesteś?
0: Byłam osobą członkowską ostatniego pokolenia, natomiast ruch klimatyczny Jazda nie jest bezpośrednim następcą ostatniego pokolenia, tylko po prostu został stworzony przez osoby, które również uczestniczyły w ostatnim pokoleniu. Natomiast w tej chwili są tam nie tylko osoby z ostatniego pokolenia. No i po ostatnim pokoleniu po prostu przejęliśmy dbanie o tą naszą ustawę, czyli o ustawę o rozwoju polskiej kolei na wsiach i bilecie jednolitym za 50 zł miesięcznym, która jest teraz procesowana w Sejmie. No i najbardziej nam w tej chwili jako ruchowi zależy na tym, żeby ta ustawa została uchwalona jeszcze przed wyborami na Sejm, które będą w przyszłym roku. No i dlatego też się pojawiły takie akcje, żeby właśnie zwrócić uwagę, no bo niektóre partie polityczne, przedstawiciele niektórych partii politycznych głosują przeciw naszej tej ustawie, która jest bardzo ważna nie tylko dla ruchu klimatycznego Jazda, ale też dla milionów Polek i Polaków, którzy są wykluczeni transportowo w tej chwili i też cierpią z powodu skutków katastrofy klimatycznej. No i dlatego chcieliśmy zwrócić uwagę na to, że cały czas pilnujemy, żeby ta ustawa była procesowana, a elity socjoekonomiczne, jakich przedstawicielami i przedstawicielkami są właśnie między innym ci celebryci, no mogą być przeciwni tej naszej ustawie i mogą też wpływać na politykę i mogą też w pewnym sensie być powodem, dlaczego ta ustawa nie jest uchwalana. I dlatego jest dla nas bardzo ważne, żeby zwrócić uwagę, że pilnujemy, że pamiętamy o tej ustawie, cały czas będziemy o nią walczyć i jeżeli ona nie zostanie uchwalona,

0: to w trakcie wyborów będziemy musieli w jakiś sposób działać.
1: Mówimy tutaj o działaniach dość widocznych, no nie wiem czy brutalnych, bo skoro mówicie, że posprzątaliście, że to nie było nic, jeśli chodzi o to obrzucenie materiałem wyglądającym jak odchody, no ale te działania, by zwrócić uwagę, są dosyć mocne. Czy ktoś kolejny jest na celowniku i powinien mieć się na baczności? Czy tego nie zdradzicie, bo no właśnie o to chodzi, żeby nie wiedział, że to on jest na celowniku?
2: Na pierwsze pytanie odpowiem nie wiadomo, bo rozważamy. Trwają dyskusje, co dalej. Tak, no i nie, no absolutnie nie możemy tego zdradzić. No, bo to może udarmić akcję. To jest tylko epizod naszej działalności. Na pewno nie będziemy się ograniczyć do tych konkretnych, do tej konkretnej akcji.
1: Tak patrzę na działania różnych ruchów klimatycznych. No, kiedyś było przywiązywanie się do drzewa, czy do harwesterów, które chciały wycinać las. Było przyklejanie się do asfaltu. Teraz jest kolejna forma działalności. Czy to zawsze tak musi wyglądać, że trzeba głośno i dosadnie zwrócić na siebie uwagę, że zwykłe rozmowy nie działają?
0: Jeśli chodzi o tak zwane zwykłe działania, czyli takie zgłoszone protesty, petycje i inne rzeczy, no to one rzeczywiście za bardzo nie działają, no bo każda osoba pewnie, która jest teraz w ruchu klimatycznym jazda, brała udział w takich działaniach milion razy i te nasze akcje, one są tak naprawdę alarmem, one są tylko dlatego, że inne formy protestu, inne formy działań, no tak naprawdę nie interesują za bardzo elity, nie interesują za bardzo polityków i polityczek, no bo jak mogą ignorować problem katastrofy klimatycznej, no to będą to robić i też możemy zobaczyć, że był na przykład młodzieżowy strajk klimatyczny, który robił zgłoszone protesty i robił dużo bardzo ważnych rzeczy, natomiast nie doprowadziło to do jakichś większych skutków, jeżeli chodzi o politykę państwa, no i dlatego musimy przejść do nieposłuszeństwa obywatelskiego jako do tej ostatecznej metody, bo my jako obywatele i obywatelki możemy w ograniczony sposób wpływać na to, jak działa państwo. No i musimy wybierać już takie metody, dlatego że inne metody, bardziej może te, do których jest przychylny ogół społeczeństwa, no te metody nie działają, więc musimy przechodzić do metod bardziej widocznych, bardziej głośnych, dlatego że katastrofa klimatyczna jest już dzisiaj tutaj i my wszyscy już odczuwamy jej skutki, a będzie tylko gorzej.
1: No możemy się przekonać przez ostatnie upały, że takich rekordowych temperatur nie notowaliśmy i to są te objawy zmian klimatu. Nie, że będzie cieplej po prostu o stopień czy dwa, tylko że więcej będzie takich ekstremalnych zjawisk pogodowych, ekstremalnych upałów. Maćku, te działania, które podejmujecie, to rzeczywiście po to, żeby zwrócić uwagę, bo inaczej się nie da, bo żadna inna forma takiego grzecznego proszenia i pisania nie działa?
2: Nie mówię, że nigdy w ogóle nie działa i że zawsze jest bez sensu. Zwłaszcza na wielką skalę, jak na przykład protesty kobiet, które nie były stricte nieposłuszeństwem obywatelskim, były po prostu masowymi protestami. Bywa, że działa. Nawet uważam, że takim też ruchem był strajk, młodzieżowy strajk klimatyczny, który swój oddźwięk w debacie publicznej na pewno znalazł. No ale moim zdaniem z każdym rokiem pogłębiającego się kryzysu klimatycznego, niespadających emisji, musimy się chwytać jak najskuteczniejszych środków, żeby pobudzić dyskusję.
1: No ale sam mówisz, że nic się nie dzieje, nic się nie zmienia. Jednak różne koalicje klimatyczne, różne ruchy klimatyczne działają i z tego, co mówisz, no dalej się nic nie zmienia.
2: No zmienia się zdecydowanie za mało i za wolno. Mhm. I należy oczywiście próbować. To, że ruchy klimatyczne konfrontują się z potężnymi interesami, z nawykami społecznymi, cała gospodarka jest ustawiona pod paliwa kopalne. Cały czas gospodarki w dużym stopniu na nich bazują, więc dzieje się za mało. To tak, historia dostarcza przykładów kampanii nieposłuszeństwa obywatelskiego, które zdumiewające rezultaty przynosiły, nawet pomimo początkowych nawet porażek. A za to jest mnóstwo właśnie różnych inicjatyw, o których nawet nie słyszymy, bo po prostu stosują bardziej tradycyjne metody, bardziej grzeczne metody.
1: No tak, tylko jak teraz zaczniemy wszyscy robić takie rzeczy, kto bardziej zaszokuje, kto wymyśli bardziej zauważalną akcję, to

0: chyba też nie tędy droga, bo to znowu jakby przekraczamy kolejną barierę i granicę.
1: Żeby tylko wszystkich uspokoić, no mamy granice wyraźnie postawione, tak? To znaczy, no na pewno nie będziemy przechodzić do działań przemocowych, tak? Nie będziemy nikogo krzywdzić i tak dalej. No a jeżeli to by się stało tak jak mówisz, rzeczywiście bardzo popularne i powszechne tego rodzaju akcje, niekoniecznie nawet szokujące, ale akcje rozmaite nieposłuszeństwa obywatelskiego, no to już jesteśmy blisko sukcesu. Jest taka sytuacja, że potrzeba jest jak najbardziej masowa mobilizacja, być może coś, co przypominało naszą Solidarność, która potrafiła zatrzymać pół kraju, prawda? I to nie tylko oczywiście w Polsce. Póki co my sobie wyznaczamy skromniejszy cel, czyli przyjęcie ustawy. Ja się w ogóle nie obawiam eskalacji, o ile ona nie przekroczy progu przemocy wobec osób, czy też ich dobytku.
0: Działacze ruchu klimatycznego Jazda, Maciej Zdaniuk i Niko Doroszenko byli dzisiaj gośćmi audycji Zmiana Klimatu. Bardzo dziękuję za rozmowę, a wszystkich celebrytów no, uprasza się o to, żeby się mieli na baczności, bo nie wiadomo jaki jest wasz następny cel, no ale jak wspominaliście, krzywda się nikomu nie stanie, chodzi o zwrócenie uwagi. Dobrze zrozumiałam.
1: Zgadza się.
0: Bardzo dziękuję w takim razie za rozmowę, wszystkiego dobrego.
1: Dziękujemy. Wszystkiego dobrego.
0: A ja Państwu dziękuję za spotkanie w audycji Zmiana Klimatu. Marta Hoppe, do usłyszenia.
2: Taki mamy klimat. Powtórka programu.

0: Jest pierwsza, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Mirzajewska. Zaakceptowane przez Karola Nawrockiego wnioski o generalskie awanse dotyczą 21 oficerów. Nominacje zostaną wręczone dziś w trakcie Święta Polskiego, jutro w południe podczas defilady na warszawskiej Wisłostradzie. Prezydent nadal nie podjął jednak decyzji w sprawie awansów dla szefów służb specjalnych, wojskowych i cywilnych. Na biurku Karola Nawrockiego od 3 miesięcy leżą wnioski o awanse generalskie dla szefów 3 z 4 służb specjalnych w Polsce. Szef Kancelarii Prezydenta Adam Andruszkiewicz w Polskim Radiu 24 mówił, że zwłoka związana z nominacjami szefów służb ma związek ze sprawami proceduralnymi, jak i działaniami rządu.
1: Dochodziło do sytuacji, w których na przykład rządzący zabraniali szefom służb przychodzenia do Pałacu Prezydenckiego. To są sytuacje z naszego punktu widzenia niedopuszczalne. Decydują też kwestie często merytoryczne i jakby to też nie będzie tak, że ktoś nam przyniesie różne życiorysy, a że pan prezydent będzie natychmiast wszystko podpisywał. No pan prezydent naprawdę ma dużo zadań.
0: Na nominacje czekają wciąż szefowie Służby Wywiadu Wojskowego, Agencji Bezpieczeństwa Wojskowego i Agencji Wywiadu. Obie agresorki z Poznania zatrzymane. Kobiety w nocy z 12 na 13 sierpnia przed jednym z pubów w centrum miasta zaatakowały dwóch mężczyzn, prawdopodobnie narodowości ukraińskiej. Nagranie z incydentu trafiło do internetu.
2: Właśnie dzięki nagraniu ze zdarzenia, które umieszczono w internecie, policja mogła zidentyfikować obie agresorki, mówi rzecznik wielkopolskiej policji, młodszy inspektor Andrzej Borowiak.
3: Jedna z nich została zatrzymana w piątek wczesnym popołudniem. Obie kobiety zachowywały się skandalicznie, najprawdopodobniej były pod wpływem alkoholu.
2: Sprawą zajmuje się prokurator z zespołu do ścigania mowy nienawiści oraz przestępstw motywowanych uprzedzeniami.
3: W uzgodnieniu z prokuratorem będziemy albo przedstawiać tym kobietom zarzuty, albo też doprowadzać je do prokuratury na przesłuchania.
2: W kraju działa 100 prokuratorów zajmujących się takimi sprawami. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
0: Prezes Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Hubert Papaj został odwołany ze stanowiska. Zarząd Województwa Dolnośląskiego odwołał również całą Radę Nadzorczą spółki. To kolejne zmiany w kierownictwie agencji. 11 sierpnia ze względu na zastrzeżenia moralne i etyczne odwołano wiceprezeskę Annę Konieczyńską. Powołano już nową Radę Nadzorczą. Jej przewodniczącym został profesor Uniwersytetu Wrocławskiego Marek Leśniak, który został tymczasowo oddelegowany do wykonywania obowiązków prezesa KAR. Nowe władze mają przeprowadzić audyt spółki i współpracować z instytucjami prowadzącymi kontrolę, m.in. prokuraturą, Centralnym Biurem Antykorupcyjnym, Ministerstwem Rozwoju i Technologii oraz Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Konkurs na nowego prezesa

zostanie przeprowadzony po zakończeniu kontroli. Pożary szaleją nie tylko na południu Europy. Prawie 40 domów zostało zniszczonych lub uszkodzonych przez pożar w Stourbridge w środkowej Anglii.

0: Groźby naszych strażaków zaorali ziemię pomiędzy polem a zabudowaniami, tworząc pas, który powstrzymał ogień przed rozprzestrzenieniem się na kolejne domy. Jesteśmy im bardzo wdzięczni, mówił telewizji ITV komendant Straży Pożarnej regionu West Midland Simon Tahill. Służby nadal dogaszają zarzewia i obserwują miejsca, w których płomienie mogą pojawić się ponownie. Część dróg pozostaje zamknięta. Występują też utrudnienia na kolei. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
1: Wielkie święto europejskiej piłki już dziś we Wrocławiu. Gdzie są już piłkarze Manchester United i AC Milan? Dziś na Tarczyńskiej Arenie zagrają towarzyski mecz. Na trybunach zasiądzie ponad 43 tysiące osób, a do miasta przyjechali kibice z ponad 50 krajów. Fani obu drużyn, także ci z Polski, nie kryją emocji przed spotkaniem.
2: Tata to wszystko zaczął. Rozpoczęło się już dawno temu, kiedy pierwszy raz wziął mnie na mecz w Manchesterze i po prostu poczuć tą energię, to było coś magicznego.
3: Ogromne wydarzenia. Zainteresowanie przyszło nawet
4: doping jutro poprowadzić. Wiadomo, że atmosfera trochę taka nie ligowa, tylko sparring mecz, ale spróbujemy jakiś doping poprowadzić. Mamy całą trybunę za bramką, więc spróbujemy, tak jak dzisiaj chwilę pokrzyczeliśmy. Tak
5: i
4: samo
5: z oprawą.
4: I to tylko nas kilka było osób, a na trybunę będzie nas więcej, więc mam nadzieję, że pokrzyczymy i będzie nas słychać w telewizji.
1: Mecz Manchester United z AC Milanem rozpocznie się o 16:45, a strefa kibica na Placu Wolności będzie działać od 10 do 20. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
6: Pogoda.
1: Noc jest i będzie pogodna, z temperaturą od 9 stopni miejscami na wschodzie do 17 nad morzem. Ciśnienie w Warszawie wynosi obecnie 1007 hektopaskali. W ciągu dnia będzie dużo cieplej, słonecznie i upalnie. Na zachodzie nawet do 35 stopni.
6: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Komentarz.
7: Przechodzimy do spraw politycznych. Jest z nami profesor Szymon Ossowski, politolog z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dzień dobry, panie profesorze.
8: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
7: Wracamy oczywiście do kwestii, które są dość szeroko dyskutowane od wczoraj. Chodzi choćby o wniosek o list żelazny wystosowany przez Marcina Romanowskiego. List nadesłany do Polski z Naddniestrza. Jakie skutki polityczne może mieć ta kwestia? Fakt, że Marcin Romanowski znów o sobie przypomina i tym razem odzywa się z miejsca co najmniej dwuznacznego.
8: Jeżeli potwierdzi się, że rzeczywiście jest w Naddniestrzu, czy tak naprawdę no, quasi państwie będącym pod całkowitą kontrolą Rosji, no to jest dużo gorsza sytuacja niż w kontekście Zbigniewa Ziobry, który no, uciekł jednak do demokratycznych Stanów Zjednoczonych, naszego sojusznika, a tutaj mamy polityka, który ucieka przed polskim wymiarem sprawiedliwości no, pod pieczę państwa rosyjskiego, czyli naszego głównego wroga, tak sobie musimy to jednoznacznie powiedzieć, więc z punktu widzenia no, partii, tak, no, Prawa i Sprawiedliwości, to oczywiście jest olbrzymi problem, jeżeli to się potwierdzi, a wszystko wskazuje na to, że no, rzeczywiście to pismo stamtąd wyszło, no to jest olbrzymi problem wizerunkowy dla partii, ugrupowania. Ja już nie mówię o samym polityku, bo wydaje się, że to jest politycznie ten człowiek jest skończony i jeżeli nie jest w stanie wrócić i próbować, bo ten list żelazny, jak rozumiem, to oczywiście jest jakimś taką formą znaną, tak? Chodzi o to, żeby nie był aresztowany tymczasowo. Natomiast no, fakt, że idzie to z Naddniestrza, to myślę, że może być dużym problemem nawet nie dla polityka jego, bo on chyba już tak jest politycznie w dużej mierze skończony, no, ale przede wszystkim dla jego politycznych no, stronników.
7: Czy ta sprawa, plus oczywiście kwestia byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, to jednak też nie jest po części pewien problem wizerunkowy dla aparatu państwa, no bo jednak obaj od miesięcy już pogrywają sobie z prokuraturą, czy szerzej z wymiarem sprawiedliwości?
8: No trochę tak, ale wydaje mi się, że jednak nie. No oni po prostu uciekli. No co ma zrobić państwo? Granice mamy wolne, jesteśmy w Unii i oni wykorzystali możliwości, też będąc politykami, posłami, uciekli z kraju. Więc jakby myślę, że dużo większym problemem jednak to jest dla tych,

0: którzy, no, dla partii, której oni reprezentują. Także tutaj wydaje mi się, oczywiście może jeszcze Zbigniew Ziobro, Stany Zjednoczone, te relacje ze Stanami, tak, ale generalnie uważam, że jednak nie, no bo argument rządzący mają dość jasny. Uciekł i, no, a zwłaszcza teraz ten jest w Naddniestrzu Romanowskim, więc wydaje mi się, że nie, że tutaj jednak ewidentnie jest to problem dla stronnictwa ugrupowania, czyli nie wiem, szeroko rozumianej, powiedzmy, Zjednoczonej Prawicy, która, no, musi się jakoś od nich odcinać i chyba to, jak widzę, posłowie, politycy robią, tylko że, no, problem w tym, że ci ludzie zajmowali tak wysokie stanowiska, a biorąc pod uwagę, no, właśnie Naddniestrze i fakt, że mu mamy do czynienia z byłym wiceministrem sprawiedliwości, no to jego wiedza, możliwości, które miał, no, powodują, że, no, wydaje się idealnym przykładem dla osoby, która mogła być tym, powiedzmy, w cudzysłowie, tak, no, szpiegiem, no bo on po prostu uciekł. Na pewno źródłem informacji o Polsce.
1: A czy jakimś wyzwaniem wizerunkowym może być dla koalicji rządzącej przyszłość Macieja Berka, który dopiero co był ministrem do spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu, a miałby, jak słyszymy, trafić do Trybunału Konstytucyjnego?
0: Tak, wydaje się, że tutaj właśnie to rzeczywiście będzie wyzwanie z tego względu, że jednak idzie argument taki dość oczywisty, porównanie do Krystyny Pawłowicz czy też do prokuratora Piotrowskiego. Oczywiście, no, zakładają, że są inne osoby, no ale jednak minister Berek był ministrem, więc trudno powiedzieć, że nie był politykiem. To, że jest kompetentny, aby są zupełnie inne kwestie i pewnie nawet jeśli chodzi o jego też takie podejście do potencjalnego, tak, nie może To nie byłoby to samo, co było w przypadku tamtych polityków. No ale jednak, tak, oczywiście wizerunkowo to jest decyzja kontrowersyjna. Wiele wypowiedzi, tak, także prawników, którzy przecież, no, krytykowali poprzednie działania poprzednich władz, no bo nie ukrywamy, Trybunał Konstytucyjny oczywiście jest w fatalnym stanie, no i to jest spadek po poprzedniej władzy. Natomiast, no, wydaje mi się, że premier Tusk tutaj podjął taką decyzję trochę analogiczną chociażby do kwestii ministra sprawiedliwości, tak, no, wziął ministra Żurka w zamian za profesora ministra Bodnara, poszukując, no, człowieka bardzo decyzyjnego. Tak? Wydaje się, że, no bo Trybunał Konstytucyjny nie działa i o tym doskonale wiemy, natomiast ja tutaj widzę taką właśnie analogię, że, no, trzeba się trochę, tak powiem, pobrudzić, żeby naprawić. Tak? Czyli trochę cel uświęca środki. No, może trochę nawet też porównając do ministra, do sytuacji kiedyś w mediach publicznych, prawda? I też, no, trzeba było podjąć bardzo ostre decyzje, no bo to wszystko nie działało. Media publiczne były na poprzedniej władzy, no, fatalnie funkcjonowały, tak, no, to wiemy doskonale, no i jest lepiej, no ale decyzja, tak, czy kroki podjęte, znalezienie pewnej furtki, też było także wśród wielu zwolenników obecnej opcji krytykowane. Także wydaje mi się, że to jest taka analogia, znaczy Tusk wie, że musi być decyzyjny, musi być skuteczny, a ponieważ, no, sytuacja jest jaka jest, no więc podejmuje działania również kontrowersyjne, czy to na, powiedzmy, lekkiej granicy prawa, czy też, no właśnie, jednak biorąc także swojego człowieka. Bo oczywiście ja bym wolał, żeby w Trybunale Konstytucyjnym zasiadali profesorowie, wybitni prawa, konstytucjonaliści. No widocznie, no, Tusk uznał, że potrzebuje jednak bardziej ludzi od czynów, którzy będą wykonywali, no, pewne działania, szybciej będą postępowały prawdopodobnie zmiany, jeżeli będzie pan minister Berek, niż byłby jakiś wybitny konstytucjonalista z UJ-u, UM-u.
1: Ale to nawet nie jest kwestia kompetencji, bo akurat wielu komentatorów podkreśla, że Maciej Berek prawnikiem jest znakomitym. Rzecz w tym, że przecież koalicja przygotowała swego czasu ustawę, w której była mowa o karencji, jeśli chodzi o karencji czteroletniej dla polityków, którzy mieliby w przyszłości, czy mogliby w przyszłości, czy chcieliby w przyszłości zasiadać w Trybunale Konstytucyjnym. Ta ustawa wprawdzie nie weszła, bo zablokował ją prezydent Andrzej Duda, no ale jednak intencja była dość oczywista. Niewiele z niej zostało, jak widzimy. Zastanawia mnie jedna rzecz, bo przecież na taką kandydaturę musi wyrazić zgodę parlament, później także prezydent. No i chyba możemy przewidzieć, jak to się skończy. Po co premier wystawia prezydentowi piłkę do pustej bramki?
0: No, wydaje się, że tutaj chodzi o jednak dalsze zaostrzenie pewnego, nie wiem, konfliktu może pomiędzy, no, dwoma pałacami. No, wydaje się, że w przypadku parlamentu to jest jednak kwestia do przejścia. No, jednak rząd ma większość.
1: No tak.
0: Co zrobi prezydent?
1: No to zobaczymy, ale powie, że nie może być takiego bezpośredniego przejścia z polityki do Trybunału. Koniec, kropka.
0: Znaczy, myślę, że przede wszystkim tutaj na problem jest wizerunkowy.

0: kontekście tego, co pan redaktor powiedział, czyli tej wcześniejszej ustawy, projektu zawetowanego przez prezydenta Dudę, no bo tutaj argument, że no chcieliście naprawić to, a teraz postępujecie dokładnie tak, jakie działania krytykowaliście, będzie wykorzystane przez opozycję, no już jest, a także przez wielu niezależnych ekspertów, tak jak pan na to zwrócił uwagę. No, wydaje się, że jest to, jak już powiedziałem, zbliżają się wybory, przyszły rok będzie kluczowy dla każdej strony sceny politycznej i wydaje się, że no, pewne wybory polityków są determinowane no, taką próbą z jednej strony wejścia w zwarcie, no bo ono jest konieczne w przypadku kampanii wyborczej, nazwijmy tej prekampanii, która przecież trwa, a z drugiej strony wydaje się, że no, wybiera się, premier stawia na ludzi, którzy potencjalnie będą po prostu bardzo decyzyjni i dlatego też no, w jakiś sposób związani z nim historycznie, personalnie.
1: Wczoraj też koleżeński sąd dyscyplinarny Prawa i Sprawiedliwości podjął decyzję o wykluczeniu z partii 38 posłów i dwóch senatorów wchodzących w skład Stowarzyszenia Rozwój Plus. Myśli pan, że tym samym rozwód został już przypieczętowany i teraz każda z odnóg Prawa i Sprawiedliwości skupi się na przyszłym funkcjonowaniu, czy może jednak to wzajemne podgryzanie się i kąsanie cały czas będzie stałym elementem politycznej rzeczywistości?
0: No i to, bo rozwód rzeczywiście, można powiedzieć, użyjąc tej analogii, doszedł do skutku. No teraz nie pozostało w takim razie nic innemu premierowi Morawieckiemu, żeby stworzyć własną partię no i walczyć o pozycję na polskiej scenie politycznej. A problem jest taki dla niego i dla PiS-u, że w dużej mierze jednak walczą o ten sam, o swój elektorat. No co pokazują sondaże, tąpnięcie dla PiS-u no jest bezpośrednią przyczyną powstania stowarzyszenia czy ugrupowania klubu parlamentarnego, a za chwilę pewnie partii Mateusza Morawieckiego. Także oczywiście, że to będzie walka, bo pamiętajmy, że walcz głównym rywalem na scenie politycznej jest to ugrupowanie, które może nam zabrać elektorat. Tak? No tutaj można powiedzieć, skrajna lewica nie za bardzo walczy ze skrajną prawicą, no bo to są zupełnie inne elektoraty. A w tym przypadku, co prawda, Mateusz Morawiecki bardziej chciał iść w to centrum niż obecne władze Prawa i Sprawiedliwości, ale to jednak jest w jakiejś tam mierze ten sam elektorat, dla którego pewnie jest to do końca niezrozumiałe. Tak? Że nagle prezes Kaczyński, jego najważniejszy polityk chyba w ciągu ostatnich lat, czyli właśnie premier Morawiecki, który no, rządził tyle lat Polską rządem Prawa i Sprawiedliwości Zjednoczonej Prawicy, no stał się tym synem marnotrawnym. Także oczywiście, że tutaj na pewno będzie walka. Natomiast to nie znaczy, że za rok podczas kampanii wyborczej nie dojdzie do jakiegoś zejścia się, tak? Nawet jeżeli nieformalnego, no to też żartując tak, no mandaryna wróciła do Wiśniewskiego. No więc można powiedzieć, że też tak poważnie, gdy się okaże, że najważniejsze dla Morawieckiego jest to, żeby jego partia miała stabilną pozycję w sondażach i była konieczna na przykład do powrotu do władzy prawicy. Tak? A sondaże pokazują, że Koalicja Obywatelska ma silną pozycję i musiałoby się naprawdę stać coś dla nich fatalnego, żeby nie wygrała tych wyborów. Natomiast nie ma cały czas partnerów do koalicji. Tak? Czyli ta sytuacja odwrócenia roku 23, dzisiaj, oczywiście na dzisiaj, bo to jeszcze jest dużo czasu, jest jakoś tam prawdopodobna. I to myślę, śni się po nocach i premierowi, i większości, że oni muszą z tych swoich przystawek zebrać ludzi, którzy będą w parlamencie.
1: Skoro wspomniał pan o schodzeniu się, to jeszcze minuta na jeden temat. W dzisiejszej Rzeczpospolitej czytamy, że PSL gotowe jest stworzyć wspólne listy z Polską 2050 na wybory parlamentarne, a koalicja 15 października może wygospodarować dla byłego marszałka funkcję wicepremiera. Wierzy pan w comeback Szymona Hołowni?
0: Wierzę. Po pierwsze, no, on jest politykiem, który no, chce bać bardzo w polityce, tak, a to jest ważne. Ma dobre relacje z wicepremierem Kosiniakiem-Kamyszem, tak, jak wszyscy wiemy. Więc ja myślę, że tak, on chce wrócić i odgrywać większą rolę. No, nie udało mu się jego projekty polityczne związane z prezydenturą. Fatalny wynik wyborczy oczywiście go osłabił. Natomiast tak, wierzę w to. A poza tym, no właśnie to jest to, co zrobić z tym elektoratem. No, przypominam, że to oni mieli, trzecia droga miała 15%, tak, w wyborach parlamentarnych. No więc nie dziwię się, że gdyby PSL poszedł z Polską 2050, a ci, którzy po byłej trzeciej drodze, no, ci tworzą klub w centrum, no po prostu poszli na listach na przykład z Koalicją Obywatelską, tak? No bo tutaj chodzi o to, to jest kwestia już takiej strategii trochę politycznej, chodzi o to, że wszyscy muszą wejść do Sejmu, którzy dzisiaj w tym Sejmie są, żeby móc spróbować stworzyć rząd i większość parlamentu.

0: Czarną.
1: Profesor Szymon Ossowski, politolog z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Bardzo panu dziękuję za dzisiejszy komentarz.
0: Dziękuję również.
2: Powtórka programu.
3: Dzień dobry państwu, Małgorzata Żuchowska.
2: Komentarz.
3: A z nami Ołych Biłecki, ukraiński dziennikarz Radio NV Kijów. Dzień dobry panie redaktorze.
4: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
3: Zanim przejdziemy do tego, co tu i teraz dzieje się w związku z wojną na froncie tak bezpośrednio, to chcę pana zapytać o system powiadamiania na przykład w największych ukraińskich miastach, bo słyszymy, że właściwie został doprowadzony do perfekcji i na telefonach komórkowych Ukraińcy mogą śledzić każde, no zdarzenie to pewnie nie, ale większość alertów i informacje na bieżąco. Jak to działa?
4: No, tutaj warto może zacząć od tego, że nie chodzi o największych miastach, tylko tak unitarnie o całym kraju. I niezależnie, czy to absolutnie tak, czy to jest mała wieś, czy to jest tam największe miasto, Kijów, Odessa, Lwów, cokolwiek. Wszędzie to działa w sposób jednolity. Najpierw to oficjalna informacja od obrony przeciwlotniczej. Ogłaszanie alarmu lub odwołanie tego alarmu, to odbywa się przy pomocy, no to znaczy kilka mamy takich źródeł dostarczania tej informacji, ale najczęściej używane są takie aplikacje. No na przykład ja mam miejską, kijowską aplikację, która w czasach normalnych, przedwojennych służyła mi dlatego, żeby kupić bilet na metro i się dowiedzieć o problemach na przykład z remontami dróg, etc. Tak? Ale teraz tam dodany jest taki profil i zawsze, kiedy zostaje ogłoszony alarm, niezależnie czy jest tryb wyciszony na telefonie, czy nie, i tak to zadziała i tak usłyszę ten dźwięk. I to samo dotyczy odwołania. Więc te aplikacje, oni pozwalają nam zrozumieć, kiedy zaczyna się ten alarm, kiedy jest, zostaje ogłoszony i kiedy zostaje odwołany. Natomiast jest jeszcze druga część. To już informowanie takie na bieżąco i tutaj już mamy komunikatorów. To może być WhatsApp, Telegram, cokolwiek innego. Tam już bardziej mamy informacje o tym, co dokładnie i skąd leci, tak? Czyli na przykład ja widzę w takim komunikatorze o tym, że na przykład reaktywny dron leci w kierunku miasta Kijowa z browarów. Browary to jest takie, no powiedzmy taki ukraiński czy kijowski Pruszków, takie podmieście, tak? A ja jako osoba mieszkająca na lewym brzegu, właśnie w tej części, której dotyczy ta informacja, to już się orientuję, że no lepiej teraz zejść do schronu, a gdybym na przykład mieszkał na innej okolicy Kijowa, no to orientowałbym się, czy już schodzić, czy nie schodzić i tak dalej. Więc to też taka informacja. No i może trzecia rzecz, o której powiem. Nie wszędzie to tak działa, ale to zależy od obwodu. W niektórych obwodach już doszło do tego, że alarm zostaje ogłoszony nie na terenach całego obwodu, tylko w oddzielnej, no że tak powiem, gminie, tak bardziej po polsku.
3: Tam,
4: tak?
3: Gdzie jest bezpośrednie zagrożenie pewnie, tak?
4: Absolutnie, tak. I to jest taka decentralizacja właśnie, jasne, do której dążymy. Tak?
3: Precyzja, to coraz wygląda. Większa precyzja. Ale jestem też ciekawa, panie redaktorze, pewnie reakcję na te alarmy ma pan już we krwi. Znaczy od razu pan bez zastanowienia właściwie wie, co robić.
4: Tak, na pewno. Jak tylko słyszę alarm, no od razu zaglądam do telefonów, do tych komunikatorów, o których mówiłem, i wtedy rozumiem, co dokładnie, z czym mamy do czynienia. Jeżeli to jest na przykład pocisk balistyczny, to bez wahania się po prostu idę do schronu, bo ta balistyka leci no po prostu za jakieś tam 2-3 minuty i mamy problem z jej strąceniem. Czyli rozumiemy, jakiego rodzaju to jest zagrożenie. A jeżeli to jest na przykład ewentualne zagrożenie, czyli w praktyce to wygląda tak, że Rosjanie mogą z jednego wojskowego lotniska na inne wojskowe lotnisko przetransportować jakiś samolot. My nie znamy ich planów, oni nam o tym nie opowiadają i może być tak, że w każdą chwilę podczas tego przetransportowania wypuszczą pociski. Tak może być, ale to jest nieco innego rodzaju zagrożenie. Wtedy śledzę monitoringi i wtedy już rozumiem, czy została jakaś rakieta, jakiś pocisk wypuszczony, czy to było tam jakieś tam planowe przetransportowywanie tych samolotów na terenach Rosji.
3: Największy rosyjski port nad Bałtykiem w ogniu. Doszło do kolejnego zmasowanego ataku i znowu drony w akcji. To jest Ustługa nad Bałtykiem. Tej samej nocy bezzałogowce leciały także w kierunku Moskwy, ale jest jeszcze druga strona medalu, bo jeśli

0: My wiemy, że Ukrainie brakuje patriotów, to Rosjanie też doskonale to wiedzą. I znowu Iskandery w akcji.
1: Tak, Iskandery, pociski balistyczne przede wszystkim. I teraz oni mają ten taki okres, który wykorzystują. Według informacji od obrony przeciwlotniczej w ciągu lipca oni wykorzystali więcej balistyki aniż kiedykolwiek. Jeżeli wcześniej to były takie zmieszane, skombinowane ostrzały, kiedy były drony, były pociski jednego rodzaju, drugiego rodzaju i tak dalej. H-101 na przykład taki pocisk, to teraz oni bardziej cisną na balistykę. Po prostu dlatego, że nie możemy tego strącać, ale też jest jakieś tam, gdzieś tam polityczne może zrozumienie, że to kwestia czasu i teraz te poszukiwania przez dowództwo polityczne kraju, miejsc, gdzie można wydostać te pociski, to Stany Zjednoczone. Też wiem, że ostatnio pojawiła się taka informacja z Polski, że być może nawet Warszawa przekaże coś dla Ukrainy. To też jest ważne. Każdy pocisk jest ważny. Niezależnie, czy będzie jeden przekazany, czy kilkanaście, bo to są ludzkie życia, tak? Ale właśnie teraz, w tym momencie jest ten okres, kiedy najbardziej brakuje tej antybalistyki. To znaczy to pociski PAK-3, to pociski do patriotów. No i oczywiście Rosjanie wykorzystują ten czas, ten taki odcinek, dlatego żeby jak najwięcej nasilać te ataki z pomocą, to znaczy przy użyciu balistyki.
0: Pan pewnie pamięta ten raport do CIA, ale też nie tylko, z którego wynika, że rosyjski żołnierz powołany na front spędza na nim mniej więcej pół godziny i nie do powrotu do domu, tylko do śmierci. Ale też słyszymy o około 30 tysiącach koreańskich żołnierzy, którzy są w odwodzie. Jakie są najnowsze informacje na ten temat? Oni rzeczywiście są w drodze? Tak. Coś wiemy na ten temat?
1: Z tego, co rozumiem, to jest takie kolejna próba takiej kooperacji Korei Północnej i Rosji. Związane to jest z tym, że no po prostu nie mają jakichś postępów na froncie. Czasami gdzieś tam się przesuwają, ale ostatnio Ukraina poinformowała o odbiciu powyżej 26 punktów na mapie, to mniejsze tam wioski jakieś, ale tak czy inaczej, nie wszędzie Rosja idzie do przodu i to jest jakby powód do tego, żeby ponownie sięgać po tę pomoc, po żołnierzy z Korei Północnej. Tak naprawdę, gdzie teraz znajdują się, to ja takich informacji nie mam, ale przypomnę natomiast, że podczas takiej poprzedniej iteracji, kiedy te żołnierze trafili na front, no to też o tym się dowiedzieliśmy post factum, czyli to było tak, że informacja od wywiadu, że szykują się do uczestnictwa w wojnie, była wcześniej, ale to, że już są na froncie, o tym dowiedzieliśmy się już wtedy, kiedy no, niektórzy z nich zostali w niewoli, na przykład ukraińskiej, tak, te Koreańczycy. No i to nie tylko żołnierze, to także pociski, jeżeli wcześniej mieliśmy taki okres, kiedy Rosjanie nie używali koreańskich pocisków, to rakiety klasy KN, tak się nazywają, tak technicznie, tak? To teraz ponownie słyszymy te informacje, widzimy od obrony przeciwlotniczej o tym, że znowu te rakiety lecą na Ukrainę, a to oznacza, że po prostu Rosjanom zostało przekazane to wsparcie, te rakiety ze strony Korei Północnej.
0: Rosjanie, to są też najświeższe informacje. W ciągu pół godziny przeprowadzili 8 nalotów na ukraiński Kramatorsk. Co najmniej jedna osoba nie żyje, 15 zostało rannych, więc to jest cios za cios, co do tego nie mamy wątpliwości. Panie redaktorze, ja jestem ciekawa, nie wiem, może odpowiedź na to pytanie jest trudna albo niemożliwa. Które z ukraińskich miast jest dla pana największym symbolem walki? Jest takie miejsce?
1: To jest dobre pytanie, tak naprawdę. Jeżeli mówimy o stolicy, no to rzecz jasna, że to ma polityczne znaczenie, tak, ale ta polityka po prostu nie miałaby żadnego znaczenia bez żołnierzy, tak, bez tego fizycznego oporu. A jeżeli chodzi o ten fizyczny opór, ja może w taki sposób odpowiem. To będzie subiektywne i ja teraz wytłumaczę dlaczego. To jest Zaporoże. To jest moje rodzime miasto, to jest miasto, które cierpi, to jest miasto, które bardzo zmieniło się w ciągu tych ostatnich lat. Ja byłem tam już po rozpoczęciu pełnoskalowej wojny. Ono się zmieniło w sensie, no w każdym sensie, tak? Jak wygląda po prostu wizerunek tego miasta? Kto znajduje się w tym mieście? Oczywiście to jest przyfrontowe miasto, sporo żołnierzy. Także w tym mieście teraz mieszka

0: bardzo dużo ludzi z okupowanych terenów. I to może dlatego też jest tym symbolem, bo Mariupol przede wszystkim uciekał wtedy do Zaporoża, bo to było najbliższe nieokupowane, kontrolowane przez ukraiński rząd miasto w 2022 roku. Więc to, jak zmieniło się Zaporoże, dla mnie to jest to, jak zmieniła się Ukraina. No i tak jak mówiłem, nie ukrywam tego, to, że to jest moje rodzime miasto. Tam skończyłem szkołę, tam chodziłem na studia, stąd wywodzę się. Dlatego dla mnie subiektywnie to jest miasto Zaporoże na południowym wschodzie Ukrainy.
1: Jak widziałam zdjęcia Bachmutu, te po zniszczeniach, to przypominały mi zdjęcia Warszawy po powstaniu. Właściwie większa część miasta zrównana z ziemią. Niektóre przynajmniej z tych ukraińskich miast wracają do życia. To się w ogóle udaje?
0: Chyba nie. Jeżeli mówimy o takich miastach, no przede wszystkim Bachmut jest pod okupacją niestety, tak? I nadal...
1: Nie miałam na myśli Bachmutu, ale myślałam o innych miejscach, które... No tak, przechodzi front, mija największe zagrożenie i ludzie mają w sobie niezwykłą moc powrotu do normalności. To jest możliwe teraz w ogóle?
0: Chyba nie. Sytuacja tylko się pogorsza. Ja wczoraj miałem rozmowę z takimi znajomymi, które pochodzą i mieszkają w Sumach na przykład, tak, na północy Ukrainy. I jeżeli podczas tej tak zwanej kurskiej operacji, czyli ofensywy na terytorium Federacji Rosyjskiej, sytuacja się nieco polepszyła, to teraz mają ogromne problemy, bo ciągle spadają na nich bomby, KABE, kierowane awiacyjne bomby rosyjskie, tak. Całe miasto jest zaciągnięte takimi specjalnymi antydronowymi sieciami. Ty po prostu jedziesz tym miastem, a nad sobą, nad głową nie masz normalnego nieba, tylko te takie siatki po prostu, tak? Całe miasto jest pogrążone w niebezpieczeństwo i to samo można mówić, nie wiem, tam o Charkowie na przykład, gdzie też spadają te kable, o Zaporożu i tak dalej. Jeżeli mówimy o miastach takich stricte przyfrontowych, to na przykład mogę tutaj przypomnieć Orichiv. Orichiv to jest obwód zaporowski, też bardzo znane dla mnie miasto, takie mniejsze miasteczko tak naprawdę pod Zaporożem, no to tam w ogóle nie ma normalnego życia, tak? Mimo to, że nie jest akurat na linii frontu, ale jest bardzo blisko, mimo tego, że nie jest pod okupacją, jest pod kontrolą rządu ukraińskiego, ale w praktyce to wygląda tak, że tam prawie już nikt nie mieszka, tylko przyjeżdżają jacyś ludzie, no na przykład z Zaporoża o poranku przyjeżdżają dlatego, żeby zobaczyć, czy coś się nie stało z ich własnością, z ich budynkiem, a wieczorem jadą z powrotem, no bo tam jest bardzo niebezpiecznie, więc niestety, no jedyne może, o czym można mówić o powrocie do normalności, to te miasta, które zostały pod rosyjską okupacją w 22 pod Kijowem. To Bucza na przykład i Irpień, tak? Teraz tam i blisko nie ma Rosjan, jest zagrożenie z powietrza, to znaczy ataki dronowe i tak dalej, i może to jedyny taki wyjątek, gdzie ta taka mniej więcej normalność powróciła.
1: Docierają do Ukrainy konsekwencje politycznego wyścigu na argumenty w naszym kraju i propozycja odesłania do domu wszystkich Ukraińców, którzy nie pracują w naszym kraju, nie pracują legalnie, oficjalnie.
0: Tak, tak, zdecydowanie. I ja na przykład wczoraj miałem też rozmowę w swoim radiu, Radiu NV, na ten temat. Trudno mi mówić, bo nie mamy badań na rękach, jak to odbierają Ukraińcy, tak? Ale ja tutaj będę też mówił o subiektywnym spojrzeniu. To, że dwie rzeczy, na które ja próbowałem zwracać uwagę też swojemu słuchaczowi, ludziom, które słuchają mnie w radiu. No, rzecz pierwsza, że to nie jest wielka liczba, czyli to jest tak, że pracować nielegalnie nie okej. Tak nie powinno być, ale nawet jeżeli chodzi o tych ludziach, o tych mężczyznach, które pracują w Polsce nielegalnie, to nie jest wielka liczba, to nie jest wielki procent. To jest rzecz pierwsza, na którą zwracałam uwagę. Rzecz druga, jednak to też element procesów politycznych, może nawet użyję mocniej słowa walki politycznej, w sąsiednim kraju. Ja tego nie komentuję jako ukraiński dziennikarz, ale no, mieć świadomość tego, że ten wątek polityczny tutaj jest obecny, no pewnie nie możemy tego nie widzieć, więc z takiej perspektywy ja, moje otoczenie, komentatorzy, z którymi rozmawiałem, patrzą z Kijowa.
1: No tak, bo większość Ukraińców pracuje w Polsce legalnie. Bardzo duży wkład ma w budowanie naszego PKB i to jest najważniejsza informacja w tym wszystkim. Bardzo panu dziękuję.

0: za komentarz. Ołych Biłecki, ukraiński dziennikarz z Państwem w Polskim Radiu 24.
1: Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
0: A z nami dr Igor Protasowicki, ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa. Dzień dobry, panie Igorze.
2: Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
0: Widzi pan, jaka to ciężka praca.
2: Tak.
0: Czasem coś takiego się dzieje, odbiera mi głos, ale wie pan, to jest dobra informacja dla pana, bo oddaję go panu. Nie, nie, to tak w ramach złagodzenia wrażenia, które we mnie. 19 milionów danych pacjentów zostało wykradzionych z systemu MyDoctor. Co się wydarzyło?
2: W tym momencie CERT ujawnia, że mamy do czynienia ze skutkami ataku typu spoofingowego. To znaczy ktoś w kontaktach z jednym z pracowników podmiotu stojącego za portalem MyDoctor, właściwie serwisem, systemem MyDoctor, podszył się pod jakąś znajomą osobę, instytucję, kogoś, komu dany pracownik ufa. Udało się w ten sposób cyberprzestępcom przejąć kontrolę nad kontem użytkownika portalu MyDoctor, tego wysoko postawionego pracownika z bardzo szerokimi uprawnieniami, dzięki czemu cyberprzestępcy uzyskali dostęp do tych danych. No i oczywiście korzystając z tej chwili nieuwagi, dość długo wyciągali, bo długo, ponieważ tu były aż 2 terabajty danych, informacje o 19 milionach pacjentów.
0: Jak to się technicznie odbywa?
2: Technicznie tak naprawdę łączymy się z wykorzystaniem tych wykradzionych danych personalnych z systemem, do którego próbujemy się dostać. Znamy już login, znamy hasło.
0: Jak docieramy do tych danych? Znaczy, to musi być jakaś luka w systemie operatora tych danych albo, nie wiem, chwila czyjejś nieuwagi?
2: To jest chwila czyjejś nieuwagi właśnie.
0: Znaczy 90%. Ktoś się nie wyloguje, na przykład zostawi zalogowane wejście do systemu? Jak to się...
2: Albo za bardzo zaufa. Najczęściej to się odbywa na takiej zasadzie, że przesyłamy komuś specjalnie spreparowaną informację. To są te linki do nieodebranych paczek, które wszyscy dostajemy, prośby od dzieci o przesłanie blika i tak dalej. Tylko że w tym przypadku mamy do czynienia z bardzo precyzyjnie spreparowaną informacją, która dotarła do konkretnego pracownika i która na tego konkretnego pracownika zadziałała. Ten rodzaj działania cyberprzestępców nazywamy spear phishingiem, czyli takim phishingiem z wykorzystaniem włóczni, która bardzo precyzyjnie leci do konkretnej osoby i ta konkretna osoba właśnie pod wpływem naszej socjotechniki ulega presji.
0: Znaczy nie naszej, ich, może.
2: Tak, dokładnie, cyberprzestępcy.
0: Jasne. Nie chcę mieć z nimi nic wspólnego.
2: Ja też nie. I właśnie dzięki temu udaje się przejąć informacje o loginie, haśle, dodatkowych czynnikach uwierzytelniania i tak dalej. Wszystkie elementy niezbędne do tego, żeby normalnie, jak prawdziwy użytkownik, zalogować się do takiego systemu. A później to jest tylko i wyłącznie kwestia rozeznania w tym systemie, wyszukania tych informacji, które mogą być nam potencjalnie przydatne, no i wyciągania ich.
0: Można znaleźć po fakcie taką lukę? I zorientować się, którędy to się stało?
2: Tak, oczywiście. W tym celu to jest działanie, które podejmowane jest obecnie przez CERT i specjalistów zatrudnionych przez operatora systemu MyDoctor. Przeglądane są absolutnie wszystkie tak zwane logi w systemach uczestniczących w obsłudze portalu i systemu MyDoctor. Krok po kroku sprawdza się wszystkie wpisy, ponieważ każda czynność, którą wykonujemy w systemie komputerowym, także takim domowym, także w smartfonie, jest przez te urządzenia rejestrowana. W urządzeniach sieciowych także rejestrowana jest informacja o każdym przepływie danych w ramach sieci komputerowej, skąd ten przepływ pochodzi, kto go zainicjował, jakie dane zostały przekazane, kiedy i tak dalej. Tak po nitce do kłębka, po kolejnych urządzeniach dochodzimy aż do miejsca, które zainicjowało całą komunikację, czyli do tego urządzenia, które zostało przez konkretnego cyberprzestępcę wykorzystane w ataku.
0: Czego może nas ta sytuacja nauczyć?
2: nie ufać. Po raz kolejny musimy to powiedzieć. Nie ufamy sobie nawzajem. Stosujemy taką zasadę ograniczonego zaufania dosłownie jak na drogach. Wszystkie informacje, które otrzymujemy od znajomych, od instytucji, z którymi współpracujemy, to mogą być potencjalnie informacje groźne. Takie inicjujące atak phishingowy przeciwko nam, skłaniające nas do tego, żebyśmy

0: żebyśmy przekazali albo więcej informacji, albo żebyśmy przekazali jakieś pieniądze. Czyli w pierwszej kolejności, pamiętając o tym, że żyjemy w społeczeństwie informacyjnym, które tych komunikatów przetwarza setki, jeśli nie tysiące dziennie, musimy nauczyć się wyławiać takie, które odbiegają od schematu. Jeżeli coś odbiega chociaż odrobinkę od tego, do czego jesteśmy przyzwyczajeni, czyli dostajemy wiadomość i nawet jakbyśmy chcieli zadziałać mechanicznie, to pojawia się taka chwilka zastanowienia, takie coś dziwne, to jest moment, kiedy powinniśmy się zatrzymać, zrobić te 4 głębokie wdechy, zostawić tę sytuację na następne 5 minut, przemyśleć jeszcze raz.
1: Nie jestem tutaj po to, żeby opowiadać naszym słuchaczom o prywatnych sprawach czy wydarzeniach z mojego życia, ale kiedy dostaję takiego maila albo taki telefon, to staram się o tym naszych słuchaczy informować. Ostatnio kilka razy dostałam informację rzekomo od PGE, że chcą mi zwrócić pieniądze.
0: O właśnie.
1: Nie są to wielkie kwoty. Powiem tak, 238 zł. Prawda? Bo gdyby to było 5649, to pewnie bym się zastanowiła i pewnie wielu z Państwa też. Ale taka niepozorna kwota, 230 parę złotych, może mam jakąś nadpłatę. I także dzięki rozmowom z takimi osobami jak Pan, z ekspertami, pierwsze co robię, sprawdzam adres mailowy, z którego dostałam tę wiadomość. Skala łamańców, znaków, prawda, jakiś nieczytelny dla mnie kompletnie ciąg liczb wskazuje, że to jest oszustwo, ale jest tak doskonale spreparowane, tak, że nie wiem ile osób, nie wiem, ile osób z Państwa da się nabrać i podąży śladem tej, znaczy instrukcji w tej wiadomości.
0: Właśnie na tej zasadzie działa większość cyberataków, z którymi mamy do czynienia. CERT i NASK podają, że to jest co najmniej jedna próba wykradnięcia danych tygodniowo w przypadku Polski, ale w skali świata to są setki, jeśli nie tysiące ataków. Plus niezliczone ilości ataków polegających na odłączaniu poszczególnych systemów od sieci internet. My jako użytkownicy także padamy ofiarami tego typu zdarzeń. No i tak jak pani redaktor powiedziała, zwróćmy uwagę na nadawcę wiadomości. Wiem, że adres nadawcy jest zazwyczaj ukryty pod imieniem, nazwiskiem, pseudonimem, nazwą firmy, ale jeżeli klikniemy w szczegóły wiadomości, jeśli tam się pojawi jakaś darmowa domena albo adres, który...
1: Albo niezwykle skomplikowana, bo PGE ma konkretny adres, po którym łatwo... ten adres, znaczy tę instytucję rozpoznać. Można też skonfrontować to z tym, przepraszam, z danymi, które są na stronie firmy PGE czy każdej innej. Ja używam nazwy czy skrótu tej firmy, bo być może Państwo też dostali takie maile. Tylko teraz tak, panie doktorze, kto kradnie?
0: To jest bardzo szerokie pytanie.
1: W jakim celu?
0: Przede wszystkim w celach zarobkowych. To jest bardzo uniwersalne i to na całym świecie. Natomiast jeżeli chodzi o samą kwintesencję tego, kto kradnie w cyberprzestrzeni, no to niestety jest to bardzo szeroka grupa, ponieważ cyberprzestrzeń ma to do siebie, że jest niebywale otwarta i ma niebywale nisko położony próg wejścia. Czyli to, żeby zacząć parać się cyberprzestępczością, te wymagania, które są stawiane na potencjalnego cyberprzestępcę, są zdecydowanie niższe niż takie typowe na przykład kradzieże kieszonkowe. Umiejętności, które musimy posiąść, sprzęt, który musimy posiadać i tak dalej, to po pierwsze jest tanie, po drugie jest bajecznie łatwo dostępne. Pierwsze...
1: Znaczy, chce pan powiedzieć, że łatwo jest nas okraść z takiej cyber tożsamości?
0: Niestety,
1: nie trzeba mieć nie wiadomo jakiej pamięci, ekstra serwerów.
0: Niestety,
1: i odrobinę umiejętności tylko.
0: A druga rzecz, że bardzo łatwo jest wyszukać ofiarę. Trzecia rzecz, że są gotowe scenariusze. Już nawet nie wspomnę o tym, że istnieją portale, które świadczą usługi quasi-szkoleniowe w tym zakresie. Grupy przestępcze... Utożsamiamy cyberprzestępców z osobą, która siedzi gdzieś w jakiejś piwnicy, przy puszce piwa, przy jakimś starym komputerze odartym z obudowy, a to de facto bardzo często są podmioty, które przypominają zawodowe call center, gdzie siedzi x osób, 10, 20, 100 na piętrze, mają dostęp do dużej bazy, która została zakupiona gdzieś w darknecie i wykonują próbę połączenia za próbą połączenia. Jedni wysyłają wiadomości, drudzy wysyłają SMS-y, trzeci próbują się połączyć telefonicznie. Na setkach tego

0: typu połączeń, jedno czy dwa jak się udadzą, to już jest sukces.
1: A jak są skuteczni, niech świadczy o tym fakt, jak często dajemy się okraść na niebotyczne kwoty.
0: Niestety, dokładnie.
1: Przekazywane z ręki do ręki. To nam się wydaje, proszę państwa, nieprawdopodobne, dopóki nie spotka nas samych, prawda? Bo jak tak słyszymy, także to, o czym pan mówi, to pewnie przychodzi nam do głowy. Nie ja, ja bym się w życiu nie dała nabrać.
0: Ale mamy też te pozytywne przykłady, gdzie osoby, i to w tym przypadku mówimy na przykład o seniorach, którzy słysząc tego typu komunikaty z mediów są specjalnie wyczulone na tego typu przypadki. I mieliśmy taki przypadek w tym półroczu, gdzie starsza pani mieszkanka Warszawy nawiązała kontakt z cyberprzestępcami, nie przerwała go natychmiast, poprowadziła tych cyberprzestępców, skontaktowała się z policją, w obstawie policji dokonywała wypłaty i w momencie, gdy doszło do kontaktu już tego bezpośredniego z cyberprzestępcami, policja zainterweniowała.
1: Była też tragiczne zdarzenie kilka miesięcy temu. Starsza kobieta została zamordowana w swoim domu, ale tak, chwilę wcześniej rozmawiała z pracownikiem banku, który się zorientował, że coś jest nie tak. Tak. I to on wezwał służby, tak? Sytuacja skończyła się tragicznie, ale też proszę pamiętać, że w rozmowie telefonicznej albo w kontakcie mailowym czy SMS-owym bank ani żadna poważna instytucja nie będzie nas nigdy prosiła o żadne kody dostępu i prywatne informacje.
0: A już tym bardziej nikt nie będzie próbował wywierać na nas żadnej presji, ani czasu, ani chwili. Pracownicy banków będą raczej próbowali nas uspokoić.
1: No i... No dobrze, to jeszcze panie doktorze, jak już ukradli, mój doktor, dane mogą być wrażliwe. Co mogą z tym zrobić?
0: Tu wyobraźnia jest tylko i wyłącznie granicą. Na tym etapie wiemy, że cyberprzestępcy skontaktowali się z operatorem usługi i zaproponowali, że w ramach niedużej opłaty wskażą konkretny wektor ataku, który został wykorzystany. Potraktują to jako taką white hat hatował, czyli pozytywny hacking, który ma uczyć, a nie okradać, i będą starali się naprawić w ten sposób ewentualne szkody, przy czym no jeżeli to faktycznie miałby być taka forma wyciągnięcia lekcji, to skończyłoby się na jednym, dwóch, dziesięciu rekordach. To, co może się stać, jeżeli takie dane trafią do darknetu, to będą wykorzystywane w dalszych atakach phishingowych. Cyberprzestępcy będą mieli dostęp do bardzo szczegółowych informacji na nasz temat i dzięki tym szczegółowym informacjom na nasz temat będą w stanie przekonywać nas, czyli swoje potencjalne ofiary, do tego, że mamy do czynienia z prawdziwą usługą, z prawdziwym produktem i tym podobne.
1: Panie doktorze, dziękuję bardzo. Doktor Igor Protasowicki z państwem, a od nas pewnie wspólnie rada: nie dajmy się.
0: I wszystkiego bezpiecznego, mili państwo.
2: Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
1: A z nami senator, dziś przede wszystkim dziennikarz. Dziennikarz sportowy Andrzej Person. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Panie Andrzeju. Iga Świątek, która zapędziła Jelenę Rybakinę do kąta, prawda? Powiedziała po tym zwycięstwie tak: chcę zadedykować ten tytuł każdemu, kto mierzy się z niesprawiedliwym osądem i hejtem. Po prostu nie przestawajcie walczyć i się rozwijać. Skupcie się na sobie, to wy wiecie, co jest dla was najlepsze. Zawsze pamiętajcie o tym, co jest przed wami i co może się okazać możliwe. Wielkie brawa, choć ja nie byłabym taka pewna, że najczarniejsze myśli i najtrudniejsze chwile są za Igą Świątek.
3: Ja też nie, ale no ja jestem generalnie optymistą i wierzę w to, a z drugiej strony wiem, że Polak, wiem to na podstawie niestety już wielu lat obserwacji, taki typowy Polak jest kibicem sukcesu. Jak wygrywamy, to na rękach noszą tego zawodnika, czy trenera, czy tę drużynę. I wystarczy jedno drobne potknięcie, które jest częścią sportu, tak samo jak zwycięstwo, jakby tego nie widział. Ja myślę, jeszcze nie, do niedawna myślałem, może teraz trochę inaczej, ale wtedy, kiedy tu było ubogo, biednie i szaro i siermiężnie, że to jest substytut tej trudnej sytuacji w pracy, w domu z

0: żoną się tam nie może dogadać, więc on będzie albo się cieszył, albo przeklinał tego piłkarza, czy tę Igę. Natomiast Iga jest tak mądrą osobą, że te słowa najlepiej, że są o tym świadczą. Że jest ponadto, choć oczywiście to musi być też męczące dla niej, dla każdego, a dla tak młodej kobiety to tym bardziej. Ale ten nocny, bo chciałem powiedzieć wczorajszy, ale to było dzisiaj, sukces, jestem tak zbudowany, oczywiście zawsze jestem, jak przegrywa problem, tylko jest taki, że trudniej się zasypia.
1: Zdecydowanie. Łatwiej. Ale pan mógł przyjść do nas na 11:10, a ja musiałam wstać dużo wcześniej i jestem, więc...
0: Nie, gratuluję, bardzo jestem.
1: Nie, oczywiście pozwoliłam sobie na żart. No dobrze, te symptomy tego, że powiedzmy największy kryzys Iga może mieć za sobą były?
0: Jestem przekonany o tym. Gra po prostu tak, jak grała w tych najlepszych czasach, ale jednak przyjmuję pani zastrzeżenie, że nie wiadomo, co będzie dalej. Pojawia się wiele nowych zawodniczek. Dlaczego ta nasza Maja Chwalińska zdobyła taką popularność? Dlatego gra inny zupełnie tenis niż te silnie zbudowane, nie bójmy się tych słów, bardzo mocno uderzające tę piłkę nowe pokolenia całe tych zawodniczek i naprzeciwko nim stanęła drobna dziewczynka, która gra tak, dziewczynka, mówię to tak.
1: Kobieta.
0: Kobieta, bo one w jednym wieku są przecież z Mają. I która gra tak pięknie, tak zupełnie inaczej, że ci wielcy koneserzy tenisami...
1: Tak staroświecko jak Andrzej Morozowski,
0: staroświecko
1: prawda?
0: Jak Andrzej Morozowski, ci wielcy z McEnroe na czele mieli łzy w oczach, patrząc na to, że jeszcze można tak grać, a nie...
1: I wygrywać.
0: I wygrywać, nie zabijać tę piłkę z całej siły i myślę, że ten nocny sukces to też był elementem tego, bo ta Rybakina do tej pory całą swoją grę opierała. Przecież to wysoka kobieta, silna i te długie dźwignie ręce powodują, że jest w stanie każdą piłkę skończyć, a Iga jej na to nie pozwalała.
1: A co pan powie o forehandzie Igi Świątek?
0: No
1: wrócił?
0: Więc właśnie, tu są te zdania od początku.
1: Ale petarda.
0: Istnienia zjawiska pod tytułem Iga Świątek, zawsze tam był głos, a jak to z tym forehandem jest? Ja myślę, że ani na milimetr nie ustępowała, zwłaszcza Świtolinie, która całą grę opiera na forehandzie, prawda? Dlatego Iga i tam jednak grała w backhand bez przerwy. Ale i ta Świtolina i to podobało mi się, co powiedziała Iga, że ona i po tym nowym swoim rozdziale w życiu po dziecku gra lepiej niż grała kilka lat temu ta Ukrainka. I że są zaprzyjaźnione i to jest też tak ważny element tego sportu, który się tak rzadko podkreśla. Jestem przekonany, że jeszcze nie raz wiele radości będziemy mieli i oby ci wszyscy to, o co apelowała, zdali sobie sprawę, że krzywdzą innych ludzi takimi opiniami. Zresztą ja nie nawet myślę, to może jakaś tam jeszcze rysa po tym etapie swoim politycznym, że to powinno być jednak uregulowane przez większość sprawców tych przestępstw takich internetowych. To można wykryć dzisiaj, tak ja ani pani tego nie zrobimy, ale są służby.
1: Ale które... jest Agnieszka Gozdyra, redaktorka Polsatu i Polsatu News. Proszę sobie wyobrazić, nie wiem, czy pan śledzi w mediach społecznościowych to, co robi Agnieszka Gozdyra. Ona na przykład identyfikuje osoby, które wysyłają jej jakieś hejterskie wiadomości. Na swoim bardzo popularnym profilu pokazuje na przykład twarz, pokazuje koneksje rodzinne. Był taki przypadek, że dotarła do miejsca pracy, w którym pracował ten ktoś, kto życzył jej bardzo źle. I nagle się okazuje, że ten człowiek, z którego wypływa taka fala nienawiści, mówi, przepraszam, nie wiedziałam, że to rani. No, nie wiem, anonimowość daje nam, prawda? Takie tak, przekonanie, tak, że trafiamy nie w czyjeś serce i głowę, tylko w ścianę. Ale jednak ja trzymam kciuki za Agnieszkę Gozdyrę, bo ona doprowadziła już kilka takich sytuacji do postępowań, przynajmniej policyjnych. No ale Iga Świątek powinna się zajmować czym innym, prawda?
0: Ona oczywiście, bo kariera
1: i mam nadzieję, że ma na to dość siły, ale chcę pana jeszcze zapytać o

0: Osoby, które były w jej boksie, czyli Maciej Ryszczuk i Daria Abramowicz. Dlaczego nie było hiszpańskiego trenera i czy tak już będzie na dobre? Bo czytam opinię, że kto wie, czy to nie jest najlepsze rozwiązanie dla tego...
1: Też. Ja no, nie jestem tak blisko, nigdy w tym boksie nawet nie siedziałem, ale...
0: ale a w Loży Królewskiej
1: chociaż
0: siedział
1: jestem
0: pan?
1: Trochę dalej, w drugim rzędzie mogę
0: na
1: powiedzieć,
0: Wimbledonie?
1: Bo w bliskim tak. kontakcie z tatą, z czasów, kiedy startował na igrzyskach w Seulu i był świetnym wioślarzem, to ta nasza znajomość tyle lat trwa. Natomiast myślę, że nie, bo... Ten trener miał trochę pecha, bo zerwał ścięgna Achillesa, to duża kontuzja w czasie tutaj jakichś gierek takich tenisowych. No i po operacjach i tym pojechał zwyczajnie na jakąś rehabilitację, urlop. Wiem, że już w Cincinnati, w którym chyba Iga już jest nawet, to wszystko się dzieje szybko, na to też nie zwracamy uwagi, krytykując tak tych sportowców. Tutaj akurat przeniesienie się z Toronto do Cincinnati jest chyba proste, bo to nie jest daleko, ale strefy czasowe, prawda, klimatyczne, a oni cały czas w biegu, czy one, to nie jest łatwe. Ten jet lag to jest realne zjawisko i w środku nocy się pani budzi, a rano już trzeba grać. Teraz, ja myślę, że on będzie, z tego słyszałem, że już będzie teraz.
0: Ale wie pan, mówię o tym Magdalinet, o tym, że jest życie po sporcie. Ona wspominała, ja powiem o tym, bo ona publicznie o tym mówiła, więc ja nie zdradzam żadnych tajemnic, że na przykład zamroziła sobie jajeczka po to, żeby móc chwilę później pomyśleć o macierzyństwie na przykład, bo wie, ile kosztuje sport, jakie to jest zaangażowanie, jaka to jest walka, prawda, nie tylko na korcie.
1: Magdalena jest wspaniałą kobietą i no, w sporcie niestety to jest pech, jak ktoś nie jest numer jeden, prawda? I teraz o tej Magdzie może trochę mniej się mówi, ale
0: musimy
1: przecież
0: kończyć,
1: we władzach WTA wybrana do komisji zawodniczej jest odpowiedzialną za zawodniczki i w drugą stronę jest takim pośrednikiem między nimi a organizatorami, czyli jej doświadczenia są bardzo duże. Jednym słowem, tenis idzie w dobrą stronę. Nie wszystkim może to się podoba. Niektórzy chcieliby, żeby było szybciej, ale jestem pewny, że Iga jeszcze nam tyle wzruszeń dostarczy, że ci, którzy dzisiaj piszą głupoty, będą siedzieli nad tym komputerem i płakali.
0: Pani Igo, Andrzej Persson i Małgorzata Żuchowska będą trzymać za panią kciuki bez względu na to, co się wydarzy w Cincinnati i dalej. Dziękuję panu bardzo za rozmowę. Andrzej Persson z państwem.
1: Dziękuję.
2: Powtórka programu. Ogłoszenie społeczne.
3: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
4: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
2: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
5: W każdą sobotę rano o 9:06 zapraszam na rozmowy o kinie. Nasi goście to uznani aktorzy i reżyserzy, twórcy filmowych opowieści, które kochamy i cenimy. Jaka jest droga do sukcesu? Czy porażki są wliczone w tak zwaną karierę? To także anegdoty, wspomnienia i przygody z filmowego planu. Kierunek Kino o 9:06 w każdą sobotę w Polskim Radiu 24. Andrzej Sołtysik.
6: Niedzielny wieczór to idealny moment na spotkania z ludźmi, którzy uważnie przyglądają się rzeczywistości i rozmowy o sprawach, które w codziennym biegu często tracimy z oczu. Czasem dlatego, że po prostu giną w informacyjnym szumie, innym razem dlatego, że wygodniej jest unikać trudnych tematów. Jak się nie pogubić w chaotycznym świecie? Z tym pytaniem mierzymy się w audycji Zbliżenie. W niedzielę po 22 i 7 dni w tygodniu na stronie podcasty polskieradio.pl. Jakub Kukla, do usłyszenia.

0: O najgorętszych premierach, nagradzanych spektaklach, interesujących festiwalach, a przede wszystkim o sile i znaczeniu teatru. O tym wszystkim co tydzień w niedzielę po godzinie 15 opowiadam w audycji W repertuarze, a moimi gośćmi są najważniejsi i najciekawsi twórcy polskiego teatru. Martyna Podolska, do usłyszenia.
1: Tu Polskie Radio 24. W każdej sprawie zawsze można do nas napisać. Kontakt @polskieradio24.pl. Ale teraz dodatkowo można też zadzwonić. Nasza radiowa sekretarka czeka. 22 645 24 00.
2: Autopromocja.

0: Jest druga, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Mierzejewska. Co najmniej jedna osoba zginęła, a 40 trafiło do szpitala w wyniku pożaru, który wczoraj dotarł do chorwackiego kurortu Omisz nad Adriatykiem. Wśród rannych jest 4 polskich obywateli. Ponad 2000 osób zostało ewakuowanych, w tym turyści z Polski, Czech i Słowacji. 4 polskich obywateli zostało poszkodowanych w wyniku pożaru w Chorwacji, z czego jedna osoba przebywa na oddziale intensywnej terapii, a pozostałe opuściły już szpital, przekazał rzecznik MSZ Maciej Wewór. Polski konsul zapewnia poszkodowanym wsparcie, w tym pomoc w uzyskaniu dokumentacji dla ubezpieczycieli zniszczonych samochodów, a także organizację powrotu do kraju. Ponad 300 osób, głównie turystów z Polski, Czech i Słowacji, zostało zakwaterowanych w hali sportowej w Splicie. To około 30 km od Omisza. Pożar rozpoczął się w sosnowym lesie, ale szybko przeniósł się na pobliskie nieużytki, a następnie na domy w miejscowości Lokwa-Rogoźnica, to pod Omiszem, i szybko rozprzestrzenił się na odległość od 12 do 15 km w półtorej godziny. Zamknięty został odcinek nadmorskiej autostrady w tym rejonie. Chorwacja zmaga się obecnie z falą upałów, które przekraczają 40 stopni Celsjusza. Rekordowe temperatury odnotowano w ostatnich dniach w kilku miastach nad Adriatykiem, w tym w Splicie. To będzie największa defilada wojskowa w historii. Tak o dzisiejszej paradzie w Warszawie mówiła w TVP Info wiceszefowa MON Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
1: To będzie największa defilada w historii i nie tylko w Warszawie, bo tutaj zaczynamy o godzinie 12, ale też równocześnie w Trójmieście, Wielka Parada Morska i do tego w 10 miastach w całej Polsce, miasteczka Safe, gdzie będzie można i obserwować defiladę, ale będzie można też obejrzeć z bliska sprzęt wojskowy.
0: Defilada na Wisłostradzie w Warszawie będzie centralnym punktem obchodów w Święta Wojska Polskiego. Weźmie w niej udział prezydent Karol Nawrocki i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Premier Donald Tusk będzie natomiast uczestniczył w pierwszej paradzie morskiej w Gdyni. Po raz drugi zostanie ona połączona z paradą morską, która w zeszłym roku została zorganizowana w Helu. W Piaskach na Mazurach auto osobowe wpadło do jeziora. Pasażerowie zostali uratowani. Samochód prowadzony przez 76-letniego mieszkańca Mazowsza, który podróżował z żoną, uderzył w barierkę i wpadł do jeziora Bełdany. Uszkodził przy tym żaglówkę, mówi Marek Łanaszkiewicz z Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Giżycku.
2: Samochód wjechał do wody, także tutaj były dwie osoby poszkodowane. W momencie wjechania samochodu do wody były w środku. Świadek zdarzenia, widząc co się dzieje, wskoczył do wody, wybił szybę i wyciągnął te dwie osoby.
0: Według MOPR-u osoby wyciągnięte z auta nie potrzebowały pomocy medycznej. W samochodzie był także pies, którego również udało się uratować. Auto z wody wyciągnęli strażacy.
3: To są aktualności jedynki.
0: Zbliża się rok szkolny, a przed nim zakup wyprawki, która w tym roku będzie droższa. Aby zaoszczędzić, nadal można starać się o jednorazowe dofinansowanie na wyposażenie dziecka do szkoły, a o sposobach na to, jak nie wydać fortuny przed 1 września, mówi już teraz reporter Radia Łódź Adam Łużyński.
4: Robiąc zakupy w hipermarkecie, warto wybierać artykuły z tak zwanej marki własnej. Te same farby, plastelinę czy mazaki można kupić w internecie jako zestaw za około 100 zł. Żeby zaoszczędzić, można też jednorazowo skorzystać z dofinansowania Dobry Start. Wnioski należy składać do 30 listopada, mówi Monika Kiełczyńska z łódzkiego oddziału ZUS.